0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło północną Wenezuelę. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Caracas. Mieszkańcy w wielu miejscach w panice opuszczali domy, gdy silne wstrząsy zaczęły kołysać budynkami. Jeden ze świadków relacjonował, że na ścianach pojawiły się pęknięcia. Amerykański system ostrzegania przed tsunami poinformował, że niebezpieczne fale mogą zagrozić wybrzeżom położonym w promieniu 300 kilometrów od epicentrum trzęsienia. Ostrzeżenie o tsunami objęło również Puerto Rico i rejon Wysp Dziewiczych. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: Grzegorz Brzozowski ze Straży Pożarnej w Opolu apeluje o rozwagę.
2: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. I tutaj zwracamy się z apelem o nieużywania otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
0: Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymać się co najmniej do poniedziałku. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rozwijanie przez ukraińską armię nowoczesnych technologii sprawia, że Rosja ma coraz większe problemy z utrzymywaniem okupowanych terenów, mówił w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Rosyjska armia na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy ma coraz więcej problemów. To sygnał, że Rosja z pewnością nie będzie w stanie łatwo i bezkarnie zajmować ziemi narodu ukraińskiego i innych narodów, którym obecnie zagrażają rosyjskie ambicje. Nowoczesne technologie sprawiają, że okupacja jest dla Rosji bardzo trudna, a być może najtrudniejsza w dotychczasowej historii.
3: Najważsze niż było w usi czasy.
0: Wołodymyr Zełenski powiedział, że strona rosyjska przesuwa swoją obronę przeciwlotniczą z innych rejonów kraju do Moskwy oraz na okupowany Krym. Jak podkreślił, dzieje się to kosztem innych kluczowych miejsc w Rosji. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
4: Na początku świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, bo nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył im notatkę, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
5: Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
4: Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Doktor Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne pytanie prokuratury. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące szpitala do prezydenta Warszawy.
5: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się wiadomości.
4: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Mecenas Dawida Kacprzyka zapowiedział prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Z kolei dr Piotr Szenk oświadczył, że jest oburzony i przerażony wypowiedziami swojego poprzednika Emila Jędrzejewskiego. Ten SOR funkcjonował poprawnie, podkreślił w rozmowie z Onetem.

0: Akcja obrączkowania młodych bocianów na Dolnym Śląsku. Ornitolodzy odwiedzili ponad 500 bocianich gniazd ulokowanych na słupach energetycznych. To jedyny moment, kiedy zaglądamy do gniazd, mówi Renata Szczepanik, rzeczniczka prasowa dostarczyciela energii.
1: W okresie ochronnym dla bocianów nie ingerujemy w ich gniazda. Zdarzają się sytuacje, kiedy bociany są, powiedziałabym, w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale zawsze wszelkie działania tego typu konsultujemy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Współpracujemy ściśle z ornitologami, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć ptaki, a przy tym nadmiernie nie ingerować w przyrodę.
0: W tym roku po raz pierwszy bociany zostały zaobrączkowane nowymi elektronicznymi opaskami wyposażonymi w baterie słoneczne. Pozwalają one naukowcom w czasie rzeczywistym monitorować ptaki.
2: Ta obrączka waży około 15 gramów, więc jest leciutka. To jest tworzywo z maleńkim panelem, z bateryjką słoneczną i całym tym zestawem elektroniki. Ta obrączka nie ma numeru, ale właśnie za jej identyfikację odpowiada ten panel elektroniczny.
0: Ostatnie badania pokazują, że bociany gnieżdżące się we wschodniej Europie zaczynają wybierać podróż do ciepłych krajów przez Hiszpanię. Nowa obrączka pokaże, czy ptaki rzeczywiście nauczyły się omijać tereny objęte konfliktami zbrojnymi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 29 w centrum, do 32 na zachodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Marek Klapa, dzień dobry.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A nad wykresami dolara, euro, złota także, a nawet ropy naftowej pochylimy się wspólnie z panem Markiem Rogalskim, głównym analitykiem domu maklerskiego BOŚ. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Panie Marku, co z tym dolarem się dzieje, bo tak na dobrą sprawę ten wykres bardzo mocno wybił się w ostatnich dniach i faktycznie było tak przez ostatnie tygodnie, że wręcz było nudno na tym rynku walutowym. Tam dużych zmian nie było, a tutaj nagle od kilku dni dolar rośnie w siłę nie tylko względem złotego, ale taki punkt odniesienia najlepszy dla nas to polski złoty. W tej chwili za jednego dolara płacimy 3,78 zł. Dużo.
5: Dużo, bo to są poziomy najwyższe od ponad roku. Natomiast to wynika z faktu w postaci przestawienia się oczekiwań rynków finansowych co do podwyżek stóp procentowych, ale nie u nas, tylko w USA. Mhm. Tydzień temu w środę było posiedzenie Fedu. Na tym posiedzeniu członkowie tego gremium stwierdzili, że jednak jest problem z inflacją, ponieważ, jak to się mówi, mleko się rozlało i ta wojna w Iranie trwała zbyt długo, ropa była zbyt długo droga. Mhm. Ale nie tylko ropa, ponieważ gospodarka amerykańska generalnie jest silna sama w sobie, więc ta inflacja oczywiście jest podwyższona i Fed musiał zareagować tym komunikatem bardziej jastrzębim, czyli sugerującym, że już na jesieni są możliwe podwyżki stóp procentowych w USA. I oczekiwania są takie, że we wrześniu możemy mieć pierwszy ruch, a drugi być może też w grudniu, czyli dwa ruchy w tym roku, to jest dużo. Jeszcze miesiąc temu rynek dawał tak pół na grudzień. Więc stąd ten taki dolarowy run na rynkach. I to nie jest tylko efekt na złotym, bo jak spojrzymy sobie na główne pary walutowe, chociażby euro do dolara, tam
4: 1,13 w tej chwili.
5: 1,13, poziom, który był ostatnio półtora roku temu. Mhm. Więc widać, tak, że to się pozmieniało. Ale rzeczywiście dynamika ruchu w przeciągu tygodnia jest dość duża.
4: Jeżeli ktoś powie, a co tam dolar nie lecę do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie, ani w ogóle tam się nie wybieram, no to też jest w błędzie, bo tak, my się cieszymy z tego, że ropa naftowa nam tanieje. No ale niestety my ropę kupujemy w dolarach amerykańskich, a zatem w tym kontekście, jeżeli myślimy o wychodzeniu z

0: z programu osłonowego ceny paliwa niżej, no to trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę czarnego złota, ale także no właśnie koszt waluty, w której się rozliczamy, no i nie wygląda to dobrze.
1: No zawsze jest tak, że paliwo nasze to jest właśnie składowa, jeżeli chodzi o elementy rynkowe, tak, to jest składowa tego, co dzieje się na ropie i co dzieje się na polskim złotym. Więc teraz, jeżeli mieliśmy silny spadek cen ropy ostatnio, ale i też ten ponad 10-groszowy ruch w górę na dolar złotym, no to ten wpływ na benzynę no, będzie mniejszy niż by był przy założeniu, że tylko ropa spada, a dolar stoi w miejscu.
0: Oglądałem z dużym zainteresowaniem wypowiedź jednego z analityków w amerykańskiej telewizji finansowej, biznesowej, który powiedział tak, że to, co się dzieje teraz z dolarem, to może być przełom, to może być taka zmiana kursu troszeczkę, że dolar z tej nudnej, takiej osłabionej waluty no, teraz nabierze mocy i to się dużo zmieni. Wierzy pan w takie zapewnienia? To chwilowe turbulencje, czy jednak coś jest na rzeczy?
1: Znaczy, na rzeczy jest na pewno to, że Fed będzie musiał zareagować. Czyli jak patrzymy sobie na sytuację w Stanach, to mimo tej wojny z Iranem gospodarka jest dalej mocna. Europejska już nie, ale amerykańska tak. Rynek pracy, na który Fed patrzy, jest silny. Inflacja 3,8. No to jednak jest rzeczywiście trochę za wysoko, jeżeli chodzi o Stany. Więc tutaj jakaś reakcja będzie się pojawiała. Natomiast inni centralni bankierzy, na przykład w strefie euro, już podwyższyli stopy w czerwcu, ale kolejny raz raczej nie podwyższą. Ponieważ Europa jest generalnie słaba jako gospodarka. Ropa już potaniała, więc ten impuls taki inflacyjny w Europie będzie wygasał. I tutaj na zasadzie takiej różnicy, że zawsze podążamy za tą walutą, gdzie te oczekiwania co do podwyżek stóp rosną. I tutaj ten dolar rzeczywiście na tym tle się może wybijać. I kolejny taki ważny punkt, jak ktoś lubi wykresy oglądać, no to indeks dolara, czyli taki koszyk, gdzie dolar jest z euro, z jenem, z funtem i tak dalej, on się wybił wczoraj z takiej dosyć ważnej konsolidacji, która trwała przez rok. Do góry się wybił. Także to też jest taki czynnik, który sugeruje nam to, że coś się zmienia wokół dolara.
0: Ale jeżeli ktoś wybiera się na wakacyjny urlop do strefy euro, na bliską zagranicę, niech to będą Niemcy, niech to będzie Słowacja, a nawet Litwa, no to też się zmartwi, bo euro w tej chwili 4,29. To też jest poziom, którego dawno nie widzieliśmy. Zbliżamy się właściwie tak pod 4,30. Ja sobie spoglądam na wykres i ostatnio, ja wiem, że tutaj mam pewne uproszczenie, ale na tych poziomach byliśmy końcówka 2024 roku. No chyba, że gdzieś tam momentalnie po drodze takie odczyty się zdarzały.
1: Znaczy 4,30, ile pamięć mnie nie myli, było chyba w marcu, w momencie wojny z Iranem.
0: Ale to było chwilowo, bo,
1: no chwilowo, tak,
0: bo ten uśredniony wykres tam ściął mi bardzo odczyt.
1: Tak, więc rzeczywiście to są poziomy wysokie. Natomiast to jest tak, że jeżeli obserwujemy spadki na parze euro do dolara, to zazwyczaj te waluty naszego regionu słabną. Czyli to nie tylko my, ale także Węgrzy i Czesi. Tutaj też dochodzi taki element w postaci spadających oczekiwań na podwyżkę stóp u nas w Polsce. Jeszcze miesiąc temu rynek wyceniał taką podwyżkę na jesieni. No teraz mówi, że już raczej nie będzie. Tak? Bo i komentarze z Rady były takie w sumie, powiedział, ostrożne w temacie podwyżek. Druga sprawa, ropa nam potaniała na rynkach, więc to też gdzieś tam sobie zdejmuje tą presję. Więc bez podwyżek stóp u nas, przy podwyżkach w Stanach, no mamy takie właśnie równanie, tak, że złoty może być słabszy.
0: Ja znam jeszcze jedno równanie. Jeżeli dolar się umacnia, to zazwyczaj po uszach dostaje złoto inwestorzy, którzy pokładają właśnie w tym kruszcu swoje nadzieje. No i teraz patrzę na wykres złota, który wygląda mało optymistycznie dla tych, którzy zrobili zakupy właśnie pod kątem inwestowania w złoto. Zbliżamy się i to z ogromną prędkością do 4000 dolarów za jedną uncję. W tej chwili to 4061 dolarów dokładnie. To jest poziom, który ostatnio widzieliśmy no, w 2020 roku, ale tak nisko w tym roku złoto jeszcze nie było.
1: Tak, ten poziom, który był w marcu w pierwszych dniach wojny, to było 400.

0: Rynek się podnosił do góry, no i teraz zalicza właśnie kolejne zejście w dół. Zejście w dużej mierze motywowane silnym dolarem, czyli właśnie złoto sobie nie radzi w warunkach silnego dolara i też nie radzi sobie w warunkach, kiedy jest mowa o podwyżkach stóp procentowych. Dlaczego? Ponieważ złoto nie płaci odsetek. Ono tylko jest, żeby je trzymać, tak? To nie ma żadnego z tego innego, że tak powiem, profitu. Druga sprawa to to, że na złocie mieliśmy taki trochę szał, taki run, jak się mówi na rynkach w zeszłym roku, zwłaszcza na jesieni i w końcu roku ubiegłego. Zbyt szybko do góry i zazwyczaj rynki to odchorowywują, więc złoto odchorowuje ten wzrost, który był właśnie w ubiegłym roku. Natomiast myślę, że tutaj taki kolejny ważny punkt to jest 3900 dolarów, czyli już blisko. Kolejny pewnie 3500, ale pamiętajmy o czymś takim, że za złotem stoją też banki centralne, które je kupują, więc pytanie, kiedy ten popyt się znowu aktywni.
1: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. To chyba pan kiedyś powiedział, że złoto lubi okrągłe sumy i zazwyczaj gdzieś w okolicach tych okrągłych sum czasami lubi zaparkować. Więc może się okazać, że ten taki przełom w okolicach 4000 dolarów też będzie taką bazą wypadową albo do wzrostów, albo do spadków w przyszłości złota.
0: Znaczy, tak może być. Też pamiętajmy o czymś takim, że złoto lubi zamieszanie odnośnie geopolityki. No, obecnie widzimy to wyciszenie w temacie Iranu, ale te napięcia takie, powiedzmy sobie, między mocarstwami, czyli USA, Chinami, dalej pozostają. I tutaj, jak zeszły rok pokazał, to właśnie głównie banki centralne z Azji kupowały złoto, więc to może znów wrócić. Mhm.
1: No dobrze, mamy złoto, to teraz jeszcze czarne złoto, czyli ropa. Obserwujemy te wykresy właściwie już od ponad 3 miesięcy. Pojawiają się też emocje. No i teraz też tych emocji na rynku nie brakuje, bo jednak rynki i inwestorzy za wszelką cenę starają się uczepić tych optymistycznych informacji dotyczących potencjalnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Ja spoglądam na wykres i no, powiedziałem naszym słuchaczom, że w tej chwili ropa Brent jest w okolicach 75 dolarów za baryłkę, ropa WTI trochę niżej, no ale to są tylko liczby. A jak pan jako analityk patrzy na te wykresy, czy coś tam widać, czy widać początek jakiegoś nowego trendu? Ja wiem, że te analizy techniczne mogą zostać zburzone przez wieści ze świata geopolityki, ale jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia na te instrumenty.
0: Jakbyśmy patrzyli na wykresy, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy już bardzo nisko, blisko takich istotnych poziomów, gdzie niżej nie powinniśmy zejść. I teraz to, co ja widzę na ropie, to widzę takie tendencje do przerysowywania. Albo jest za wysoko, tak to było w marcu, albo jest teraz za nisko. Rynek ma taką tendencję, że lubi oczekiwać czegoś od razu. Natomiast na rynku ropy, żebyśmy zobaczyli to pełne przywrócenie mocy sprzed wojny, no potrzeba będzie paru miesięcy, tak? Bo to jest kwestia i udrożnienia cieśniny Ormuz, co będzie trwało pewnie parę tygodni przynajmniej, a to rynek wie mniej więcej. Natomiast kwestia też odnośnie instalacji, które były zniszczone przez drony, tak? Przez ataki, które miały miejsce w marcu. Więc tutaj niektórzy wskazują na to, że ta podaż w pełni to wróci dopiero gdzieś późną jesienią. Więc pytanie, czy rynek, wyceniając ropę dzisiaj na takim poziomie, relatywnie niskim, jak moim zdaniem sytuacja po wojnie jest, to robi dobrze. Więc sądzę, że ten największy ruch, który był 2 tygodnie temu teraz, jest za nami. Czyli nie oczekujmy, żeby ta ropa jeszcze wyraźnie, mocno jakoś schodziła w dół.
1: To skoro przy geopolityce jesteśmy i bezpieczeństwie, temat naszego bliskiego sąsiada. Jutro rozpoczyna się ważna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Ta konferencja w Gdańsku. Oczywiście będziemy tam również z naszymi mikrofonami. Będziemy dla państwa relacjonować tamte wydarzenia. Ja się tak zastanawiam, bo spojrzałem sobie na wykres hrywny. I tak, 1 złoty w tej chwili kosztuje 11 hrywien, no niecałe 12 hrywien, ale jeszcze 2 tygodnie temu to było zdecydowanie powyżej 12 hrywien. Widać pewne umocnienie w ostatnim czasie ukraińskiej waluty.

0: Czy z takiego ruchu możemy coś wyczytać? Bo biorąc pod uwagę wykres, to umocnienie jest wyraźne. Może nie jakieś hiperumocnienie, ale widać je.
1: Czy ja mam taką tezę, że jesteśmy bliżej końca wojny niż byliśmy rok temu, czy jeszcze wcześniej. Wtedyśmy oczekiwali, że prezydent USA pomoże, tak, tutaj w tym pokoju, w negocjacjach. Tak się nie stało, natomiast teraz strona ukraińska rzeczywiście ma, że tak powiem, ma jakiś lewar na Rosję. Tak? Te ataki w Petersburgu, w Moskwie to pokazują. I być może będzie tak, że za parę tygodni strony będą rozmawiały o jakiejś formie rozejmu czy też pokoju. I być może to jest właśnie w kursie hrywny. Natomiast patrząc na ten sam wykres, tak w dłuższym terminie, no widać, że ukraińska waluta regularnie słabnie. Tak? I to jest oczywiście wynik wojny. To jest wynik też tego, że w obecnej sytuacji w interesie Ukrainy nie będzie zbyt mocna waluta własna, tak? Bo kwestia eksportu, tak? Który też jest istotny. Więc jeżeli ktoś oczekuje jakiejś zmiany trendu, to czekajmy na to, żeby tam był pokój, trwały pokój i dopiero coś się zmieniało.
0: Bo przestrzeń jest przed wojną, przypomnijmy, za jednego złotego trzeba było zapłacić 7 hrywien. Teraz to jest niecałe 12. Różnica zatem potencjału jest. Ja się też tak zastanawiam, jak z nastrojami na polskiej giełdzie też, bo no, dobre informacje napływają z Dalekiego Wschodu. O tej Ukrainie też coraz częściej mówi się o tym, że faktycznie w różnych opracowaniach możemy znaleźć, że są pewne sygnały, że pokój jest coraz bliżej. Natomiast nasza giełda od 3 dni właściwie na czerwono i to tak intensywnie. Dzisiaj, jak powiedziałem na początku audycji, WIG20 są najgorszymi indeksami w Europie. Co takiego się dzieje z naszą giełdą?
1: Nasza giełda kopiuje to, co dzieje się na Wall Street, czyli to się dzieje na największych rynkach na świecie.
0: Czyli inwestorzy polscy ściągają, tak?
1: Znaczy, no ściągają, zawsze ściągali. To się nic nie zmieniło. Zawsze jest tak, że Wall Street jest takim wyznacznikiem sentymentu dla całej reszty. I tutaj wczoraj chociażby indeks Nasdaq technologiczny spadł o 3%, więc to jest dużo. I do tego też dochodzi właśnie kwestia słabości polskiej waluty, czyli jak ktoś sobie popatrzy na wykresy WIG-u 20 i pary dolar-złoty, to widać taki odwrót, są tendencje, tak? Czyli jeżeli dolar-złoty idzie do góry, to giełda spada. Tak? Mhm. Więc to też jest podpowiedź, że na naszym rynku jest wciąż dużo inwestorów zagranicznych, którzy na to patrzą. Natomiast wracając co do koniunktury w Stanach, wiele już widziałem takich podejść, że było dużo szumu o to, że spółki związane z AI wydają zbyt dużo pieniędzy, że to tak do końca nie będzie rentowne. To się co pewien czas pojawia. Działa przez 2-3 dni i znika. Natomiast teraz rynek to próbuje jeszcze podpiąć pod właśnie tą kwestię podwyżek 100% w USA. Bo zazwyczaj rynkom akcji pomagają obniżki, a nie podwyżki. Więc tutaj niektórzy wskazują już na rynkach, że to może być jakaś większa korekta spadkowa. Natomiast ja powiem tak, poczekajmy, zobaczymy, bo tak powiedziałem, rynek nieraz tak robił, 2-3 dni mocnego spadku, po czym to się nam do góry zwracało.
0: W tej chwili, drodzy państwo, spoglądam na termometr i w Warszawie akurat 26, o, już 27 stopni Celsjusza. I nie dlatego, że teraz prognozę pogody będziemy wygłaszać, ale jak się okazuje, temperatury mają przełożenie na to, co dzieje się na rynkach, a nawet to, co dzieje się w klimacie w ogóle. I teraz okazuje się, że zjawisko nazywane El Niño na Pacyfiku wpływa bardzo mocno na cenę kakao. Jak się okazuje, kakao drożeje. No, jeżeli ktoś niedawno kupił sobie zapas, no to może naprawdę nieźle zarobić.
1: Kakao drożeje, kawa też drożeje, także...
0: I wszystko przez pogodę.
1: Wszystko przez pogodę. No tak to jest na tym świecie, na tych rynkach. Oczywiście ostatnie 3 lata, jak ktoś upatrzy na wykresy kakao czy też kawy, to się złapie za głowę, bo tam są naprawdę duże zmiany.

0: Teraz jesteśmy akurat po wyraźnych spadkach, które były w zeszłym roku na karabiny kakao, ale rynek właśnie widzi znów ryzyko El Niño, czyli sytuacji anomalii pogodowej, w której nam się zamieniają, że tak powiem, układy, czyli tam, gdzie padał deszcz, jest za sucho, a tam, gdzie sucho, pada deszcz. Więc to oczywiście wpływa na zbiory ziarn kakao, wpływa na ich jakość. A jeżeli chodzi o kakao, to jedynym miejscem na świecie jest tylko Afryka Zachodnia, gdzie kakao. Nie ma kakao w innych miejscach, tylko są dwa kraje, które to eksportują. Więc jeżeli tam się coś zacznie dziać, a właśnie takie ryzyko się pojawia, no to cena na rynkach giełdowych idzie mocno w górę. I jak spojrzałem właśnie teraz na te wykresy, no to mamy 20% do góry w ciągu tygodnia. Więc
1: 20%
0: to
1: w ciągu
0: to jest
1: tygodnia.
0: Dużo.
2: Bardzo dużo. A komuś mogłoby się wydawać, że przy takich upałach to tylko kafe frappe drożeje. A tu nic z tego. Bardzo ciekawe zjawisko i dodajmy, że 20% w ciągu tygodnia to jest absolutnie pionowa krecha w górę, jeśli chodzi o wykres.
0: To jest dużo, ale co tylko dopowiem, że kakao spadło od grudnia roku 2024 z poziomu 12 tysięcy dolarów do poziomu 3 tysięcy dolarów w tym roku w lutym.
2: Mhm. A teraz mamy odbicie znowu.
0: Odbicie na 4700. Więc jakby to w ramach tych dużych oscylacji to nie jest duże odbicie, tak? Ale to pokazuje, że te rynki są oczywiście zmienne.
2: Mhm. No właśnie, zatem jeżeli przyjdzie państwu zapłacić więcej za czekoladę lub kawę, no to wszystkiemu winna pogoda. I to pogoda nie u nas, ale gdzieś daleko, w zupełnie innych szerokościach geograficznych. To jeszcze tak zupełnie na koniec takie spojrzenie na najbliższe tygodnie, na lato, bo też doskonale wiemy, że lato rządzi się swoimi prawami, jeżeli chodzi o giełdę. Trochę mniejsze obroty, mniej się dzieje, mniej też komunikatów spółki wypuszczają. Kiedy ten taki giełdowy sezon ogórkowy zazwyczaj się rozpoczyna? To jest 1 lipca?
0: Zazwyczaj jest później.
2: Później
0: zazwyczaj
2: troszeczkę.
0: To jest tak mniej więcej od połowy lipca gdzieś do połowy sierpnia. A najgorzej jest na początku sierpnia. Naprawdę sezon ogórkowy, tam się mało co dzieje. Ta aktywność jest nieduża. Chociaż teraz tak naprawdę, jak patrzymy sobie na rynki w ostatnich latach, to coraz częściej grają algorytmy, a nie ludzie.
2: Czyli ludzie jadą na wakacje.
0: A one nie muszą mieć urlopów, tak? One są wciąż aktywne. Cały
2: procesor
0: czas
2: może się co najwyżej przegrzać w te upały. A czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi właśnie o rynki, o sytuację rynkową? Ten marazm, ta czerwień, to się może pogłębiać? Mamy do czynienia z jakimś trendem bocznym? Czy to taki wypadek przy pracy? Przychodź się, no bo ustalmy, w długim terminie w Warszawie trwa hossa.
0: Tak, tutaj oczywiście ten sentyment, mam wrażenie, że będzie się utrzymywał pozytywny. Wiele by nie zależało jednak od tego, na ile rynek uwierzył w to, że Fed może podnieść stopy we wrześniu. Bo jeżeli ten strach przed Fedem zacznie z rynku, że tak powiem, wyparowywać, no to dość szybko optymizm wróci. Więc patrzmy na dolara jako ten wyznacznik. Jeżeli dolar zatrzyma się, zacznie spadać w dół, to giełda warszawska dość szybko się odbije.
2: Na razie tego nie widać. Na razie euro 4,29 i cały czas tutaj te dalsze miejsca na trzeciej, czwartej, piątej pozycji po przecinku idą w górę. Czego mogą się spodziewać urlopowicze, którzy wyjeżdżają do strefy euro? Te okolice 4,30 mogą jednak na wakacje pozostać?
0: Znaczy 4,30 możemy tknąć na chwilę, natomiast to już są poziomy wysokie. Jak opatrzymy sobie historycznie na to, jak zachował się złoty w lipcu, to on zazwyczaj się umacniał. Więc tak powiedziałem, jeżeli rynek przestanie bać się Fedu, to złoty odetchnie, odbije giełda. Więc lipiec może być takim okresem, który mam wrażenie, że finalnie nie będzie taki zły. Czyli będzie dużo strachu teraz, że wakacje mogą być kiepskie, ale one finalnie mogą być niezłe.
2: A jak pan interpretuje takie momenty, kiedy rzeczywiście po takim dłuższym okresie nudy, stagnacji na rynku walutowym pojawiają się takie mocniejsze wahnięcia? Pan to interpretuje jako właśnie jakieś chwilowe zawahania czy sygnał do poważniejszych zmian?

0: Ja powiem w ten sposób, że to jest długoterminowa średnia, czyli marazm się przeplata z większą zmiennością. Natomiast im dłużej taki marazm trwa, czyli powiedzmy sobie, nie wiem, to jest 2-3 miesiące, nic się nie dzieje, to potem takie skoki są wyższe. Więc teraz rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na przykład na tą parę euro złoty, to tam przez długi czas było nudno, tak? 4,20, 4,22 i tak na przemian, tak? Mhm. Aż dopiero coś się zaczęło dziać w marcu, no i teraz właśnie w czerwcu.
1: To dla pełnego kompletu danych powiemy jeszcze naszym słuchaczom, że frank szwajcarski w tej chwili 4,66, a funt brytyjski, uwaga, uwaga, zbliża się do 5 zł, 4,98 w tej chwili. Bardzo ciekawie to nam się kształtuje. Oczywiście będziemy wracali z informacjami także z rynku walutowego o godzinie 17.47 w magazynie Saldo, ale w tej wersji popołudniowej. Ja tylko przypomnę, moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ. Panie Marku, bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Stan dnia.
3: A nasze zaproszenie przyjął redaktor Bogusław Hrabota, publicysta, dziennika Rzeczpospolita, Gremi Media. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Witam Państwa, dzień dobry.
3: Zacznijmy od Szpitala Południowego i najnowszych informacji. Od 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim Szpitalu Południowym. Tak mówi dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister podczas konferencji prasowej odniósł się w ten sposób do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Jakie według pana znaczenie ma to, że były ordynator oddziału chirurgii w tym szpitalu przedstawia czy formułuje takie zarzuty?
4: Myśmy przed chwilą rozmawiali z mecenasem Jackiem Dibois, który jest pełnomocnikiem prawnym pana doktora Tkaczyka. I powiem szczerze, sytuacja po rozmowie i po oświadczeniu takim wstępnym Dibois wygląda zupełnie inaczej niż to przedstawił pan Jędrzejewski w Kanale Zero. Otóż po pierwsze doszło rzeczywiście do zgonu, ale czy też do zgonów. W tej sprawie jest działa prokuratura, ale to było zanim antybohater historii ze Szpitala Południowego trafił jako koordynator SOR-u do Szpitala Południowego. W związku z tym toczy się postępowanie i ono pewnie za chwileczkę się więcej dowiemy na jego temat, jeśli prokuratura uzna to za stosowne, ale nie ma nic wspólnego z osobą pana doktora Dawida. I druga rzecz, która jest też w tym oświadczeniu, w tym stanowisku mecenasa Dibois, który, jak powiedziałem, jest pełnomocnikiem tego lekarza, który stał się antybohaterem ostatnich dni. Otóż doktor Jędrzejowski, były ordynator, nigdy nie uczestniczył w żadnych, czy nie był obserwatorem działań medycznych podejmowanych przez doktora i na dodatek był z nim w osobistym konflikcie. W związku z tym można powiedzieć, no mówię, na bazie tego, co wiemy od mecenasa Dibois, że chodzi tutaj o rewanż na osobie pomiędzy lekarzami. Co więcej, w tym stanowisku mecenasa Dibois jest żądanie odwołania tych pomówień, które zostały przekazane za pośrednictwem anteny Kanału Zero pod sankcją karną, to znaczy mecenas Dibois ostrzega, że jeśli nie zostaną te słowa cofnięte i to publicznie, to będzie sprawa karna związana ze zniesławieniem czy pomówieniem tegoż lekarza. W związku z tym sprawa jest głośna, ale myślę sobie, że jest sporo nieprawdy, sporo fake newsów i sporo elementów osobistego rewanżu w tej historii. No i to rzuca troszeczkę nowe światło na sprawę.
3: A jak na tą sprawę może to wpływać, to znaczy ten konflikt personalny między jednym a drugim lekarzem?
4: Naruszenia prawa i do naruszenia dobrych obyczajów w Szpitale Południowym jest poza dyskusją. I tutaj też jest aktywna prokuratura i ona musi zbadać, czy

0: dr Dawid Kacprzyk nie fałszował zwłaszcza raportów o swojej pracy tam, czy nie nadużył zaufania i tak dalej. To też są sprawy karalne, jeżeli się fałszuje dokumenty publiczne, a przecież takie raporty o wykonywanej pracy są dokumentami, to jest karalne i ja w żadnej mierze nie zamierzam usprawiedliwiać tego młodego człowieka, który się wykazał no przynajmniej pazernością, jeśli nie kompletnym szaleństwem, jeśli idzie o powiązania polityki z własnymi prywatnymi finansami. Bezdyskusyjnie. Natomiast jak się dzieje taki ferment w sferze komunikacyjnej, to się pojawia cała masa różnych fake newsów, nieprawd czy fałszywych oskarżeń. I wydaje mi się, że to, czego byliśmy świadkami, co usłyszeliśmy w Kanale Zero od gościa redaktora Stanowskiego, no przekroczyło granicę. Ja słuchając tego, czy czytając relacje na ten temat, od razu dostrzegałem element rewanżu. To, że dzisiaj pełnomocnik prawny Dawida Kacprzyka się odzywa i mówi o odpowiedzialności karnej tego zniesławiającego, było dla mnie dość prawdopodobne. No, do tego dojdzie i jak powiadam, nie usprawiedliwiam tego młodego człowieka, który już poniósł konsekwencje osobiste, bo stracił pracę, stracił pozycję, stracił pieniądze, stracił pozycję w samorządzie, stracił również swoją rolę w polityce, prawda? I ta kara bez związku zresztą z tym, jaka będzie formalna kara po sprawie prokuratorskiej czy sądowej, już została wymierzona publicznie. Natomiast no powiedziałbym, no łatwo jest skakać na pochyłę drzewo i wydaje mi się, że to, co usłyszeliśmy z ust doktora Jędrzejowskiego, to jest, no, powiedziałbym, przegięcie w drugą stronę.
1: Kolejne informacje napływają ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej, dokładnie prezesa tej rady, doktora Łukasza Jankowskiego. On mówi m.in. o maksymalnym tygodniowym czasie pracy medyków, że to powinno się zmienić. Ujednolicenie tego czasu pracy to jest postulat, też zmiana wyceny procedur medycznych, ale kolejna ciekawa rzecz, która pojawiła się na tej konferencji. Wśród postulatów również pojawił się wniosek o wprowadzenie zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia i to jest chyba dobry krok.
0: Nie wiem, dlatego że to jest jednak ograniczenie praw obywatelskich. Konstytucja polska takiego zakazu nie wprowadza. Wydaje mi się, że człowiek ma prawo do aktywności politycznej, nawet będąc w pewnych zawodach. Oczywiście bywają zawody, które wykluczają aktywność czy uczestnictwo w polityce, jak na przykład sędzia, prawda? I do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast kierownikiem w placówkach medycznych bywa się na jakiś czas. Wydaje mi się, że to za daleko troszeczkę idziemy. Zresztą to jest takie na siłę wspieranie zasady uczciwości. Znaczy, trzeba być uczciwym niezależnie od tego, czy się jest członkiem partii politycznej, czy nie. Czy się pełni funkcję kierowniczą, czy dyrektorską w szpitalu, czy w przychodni, czy nie. To są normy etyczne, których nie powinniśmy mieszać z formalnymi zakazami. Natomiast oczywiście cała ta historia powoduje pewien ferment w opinii publicznej, nasze niezadowolenie z patologii, które nam się dzieją. No i była potrzebna choćby po to, żeby próbować te patologie zlikwidować, czyli oczyścić. Ja też rozmawiam w ciągu ostatnich dni z bardzo wieloma lekarzami i tych najniższych, rzekłbym, zaszeregowań i liderami polskiej medycyny, profesorami, rektorami akademii medycznych i tak dalej. Oni są wszyscy poruszeni. Oni z jednej strony boją się takiego populizmu, który by uderzał w lekarzy, w ich zarobki i tak dalej, bo bardzo łatwo taki mechanizm uruchomić. Jak się mówi o kilkunastu, już tysiącach wynagrodzenia dla kogoś, to już powoduje zawiść ze strony tych, którzy zarabiają niżej. W związku z tym boją się tej fali populizmu, ale z drugiej strony w większości krytykują aktualny system i domagają się korekt. I tutaj można mówić o różnych rzeczach, na przykład o limicie wynagrodzeń, prawda, żeby nie było tych kominów, o kontroli wynagrodzeń przez odpowiednie organy, które będą zwracały uwagę na standardy wynagradzania i uczciwość rozliczania faktur. Mówi się też o zakazie pracy łączonej w dwóch sektorach, publicznym i prywatnym. To są wszystko rzeczy, o których można rozmawiać i trzeba rozmawiać, bo przecież problem pana Kacprzyka nie jest problemem jednostkowym, tylko systemowym.

0: Natomiast no, wszyscy rozsądni ludzie ostrzegają przed wyzwoleniem tej fali niechęci wobec lekarzy. No, pamiętajmy, lekarz to jest jeden z najszlachetniejszych zawodów, najważniejszy jest ratowanie życia ludzkiego i lekarza w tym nikt nie zastąpi.
1: To tutaj się rodzi pytanie w zasadzie, czy większym dziś problemem jest to, że te nieprawidłowości występowały, czyli kwestia systemowa i funkcjonowania ochrony zdrowia, czy większym jest utrata zaufania obywateli do publicznej ochrony zdrowia i samych lekarzy?
0: Ale ja nie sądzę, żeby to zjawisko postępowało jakoś lawinowo. No, mamy zaufanie do lekarzy. Codziennie setki tysięcy Polaków chodzą do lekarzy. Ja też, moi rodzice też, moi najbliżsi. I nie ma deficytu zaufania. Oczywiście taka sytuacja jak ta, którą znamy, związana ze sobą pana doktora Dawida Tkaczyka, to jest coś, co narusza to zaufanie, ale nie rujnuje. My musimy jako obywatele poprawić ten poziom naszego zaufania. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, że ten poziom zaufania leży na deskach. To nie jest tak. To jest z kolei przesada i takiej przesady też się bójmy.
1: Teraz kolejna kwestia dotycząca prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W tej sprawie on zdecydował ostatnio o zmianach w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, podkreślał znaczenie zaufania społecznego. Czy mamy tutaj do czynienia z próbą ratowania wiarygodności instytucji publicznych, czy jednak ratowaniem stanowiska?
0: No na pewno jest to jakaś próba ratowania stanowiska, no bo jednak zarzucono Rafału Trzaskowskiemu to, że o sprawie wiedział i nie reagował. Ja nie mam żadnych dowodów na to, że ten WhatsApp, ten SMS informacyjny został wysłany, no ale zakładam, że mógł być wysłany przez sygnalistę. Natomiast no, w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia niż jednak monitoring tej praktyki, która wyszła na jaw w szpitalach podległych prezydentowi i dokonanie zmian w Szpitalu Południowym, no bo przecież ktoś autoryzował, ktoś podpisywał te faktury, ktoś miał nadzór nad systemem rozliczeń lekarzy i bez wątpienia doszło tam do pewnej patologii. I teraz ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność. Myślę, że odpowiedzialność kolektywna ludzi kierujących i nadzorujących ten szpital jest absolutnie uzasadniona w tym konkretnym przypadku.
1: Sporo emocji wokół Szpitala Południowego, ale czy z perspektywy też tych ostatnich dni, kiedy ta afera przybierała coraz to nowe odsłony, coraz więcej wiedzieliśmy, coraz więcej informacji się pojawia, ale też wątpliwości, o których w zasadzie na samym początku zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy według pana rząd z zarządzaniem tym kryzysem radzi sobie w odpowiedni sposób?
0: Nie wiem, to się okaże za jakiś czas, dlatego że nie znamy jeszcze długoterminowych skutków. To jest, wszystko się dzieje w bardzo szybkim tempie i raptem w ostatnich dniach. Zresztą nie jest to jedyna afera, która przykuwa uwagę Polaków, bo oczywiście ta jest ważna, ale równie ważna jest sprawa związana z orderem Orła Białego i osobą pana prezydenta Zelenskiego, który ostatecznie zlekceważył Polskę i w Gdańsku się nie pojawi. To są wszystko zjawiska, które budują obraz polityki. I ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć uczciwie, że to uderzy w wizerunek Platformy jakoś bardzo, podobnie jak legendarne sprzed lat ośmiorniczki.
1: Panie redaktorze, to na moment się zatrzymajmy. Przepraszam, że wejdę w słowo, na moment się zatrzymajmy. Posłuchajmy, co na ten temat na konferencji prasowej mówi premier Donald Tusk.
2: Ja nie mam żadnej wątpliwości od pierwszych dni, kiedy ta sprawa nabrała takiego charakteru publicznego, czyli ta sytuacja w tym szpitalu, że niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, czy nie, my będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona jest działa. Już działa, jak wiecie, jestem w stałym kontakcie z ministrem Żurkiem, prokuratorem generalnym. Zobowiązałem go do takiej też no, bardzo osobistej pieczy nad wszystkimi tymi sprawami. Jeśli będzie trzeba, to wrócą także do doniesień, które pojawiały się, trafiały do prokuratury ze Szpitala Południowego. To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, ale na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu. Ja nie będę wyciągał oczywiście pochopnych wniosków na podstawie audycji w tym czy innym kanale, czy i nie jest moim zadaniem ocenianie wiarygodności wypowiedzi w tych czy innych audycjach bohaterów tej sprawy. To nie jest moje zadanie, ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzut

To są bardzo poważne. Jak wiecie, teraz trwa przesłuchanie chirurga, który między innymi wczoraj ujawnił

0: jakimś minimalnym przynajmniej stopniu istnieje. Tylko pamiętajmy, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nie jest zbudowane w jakimś środku sceny politycznej. To nie jest tak, że na skutek tego ludzie nagle przejdą na pozycję wspierającą Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederację. Dzisiaj to poparcie dla partii Donalda Tuska powyżej 30% to są lojaliści, to są ludzie, którzy wierzą w ten układ polityczny długoterminowo i strategicznie i zmiana ich poglądów i wsparcia dla tej partii ze względu na tego typu sytuacje to jest, dotyczy marginesu, powiedziałbym połowy procenta może. Natomiast oczywiście utrudni im pozyskanie nowych, prawda, tych nowych ludzi, którzy wierząc w misję tego rządu, w jego realne sukcesy, no bo na przykład Sejm to jest realny sukces, że to na rzecz tej partii będą głosowali. I to jest, powiedziałbym, bardziej bariera, jeśli idzie o pozyskiwanie nowych wspierających niż utrata dotychczasowych lojalnych wyborców.
1: Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Panie redaktorze, to jeszcze jeden temat dotyczący polityki krajowej. Otwórzmy przyszłości Szymona Hołowni w tej polityce, bo Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Czy to może oznaczać definitywny koniec Szymona Hołowni w polskiej polityce, czy może początek jakiegoś nowego politycznego projektu?
0: Nie mam pojęcia, nie mam niestety takiego intelektualnego przelotu z Szymonem, z którym się z nami kiedyś wielokrotnie rozmawiałem, prowadziłem publiczne dyskusje, wierzyłem, że to jest człowiek, który idzie do polskiej polityki w celu jej naprawienia. No to jest ta decyzja taka zapadająca po cichu trochę i w cieniu o wycofaniu się z roli wiceprzewodniczącego, to jest rodzaj takiej abdykacji z tej misji, której się podjął. No co ciekawe, nadal jest wicemarszałkiem, czyli w polityce zostanie. Nie sądzę, żeby zrezygnował z mandatu poselskiego, bo i to jest jedyne to, co go trzyma dzisiaj na powierzchni, prawda, mimo totalnej utraty zaufania i wsparcia ze strony wyborców. Natomiast jest dla mnie dowodem pewnej degeneracji wiary w, nie wiem, wartość polityki, w pryncypia polityki. To, że w tej polityce warto być dla wartości. No jeżeli on odpuszcza, to tym mniej mu wierzę i też jako jego wyborca, bo nie ukrywam, że gdzieś tam w jakimś stopniu byłem. Nie chcę tego precyzować, bo to są sprawy prywatne, ale wierzyłem w jego misję i dzisiaj ta wiara jest mocno nadwyrężona. I jest to też kolejny dowód na to, że nie należy wierzyć nieprofesjonalistom, którzy wchodzą do polityki, bo dzięki umiejętnościom retorycznym, czy dzięki poparciu, czy zaufaniu publicznemu w innych rolach, to niekoniecznie się przekłada na role polityczne. To raczej on kompromituje tych, którzy spoza polityki chcą do niej wejść, żeby dokonać zmian, a nie wspiera takiego etosu obywatelskiego.
1: Redaktor Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
0: Uprzejmie dziękuję. Miłego dnia również. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A razem z nami jest dr Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, to już wiemy, ale pytanie, jak należy odczytywać taką decyzję? Czy to w pewien sposób jest sygnał polityczny, czy raczej w pewien sposób też decyzja organizacyjna, która ma pomóc w skupieniu się na sprawach gospodarczych, a nie bieżącym konflikcie czy napiętych relacjach między Polską a Ukrainą?
3: To jest oczywiście symbol polityczny, reakcja na reakcję prezydenta Nawrockiego. Wiadomo, że cały konflikt został zapoczątkowany przez prezydenta Załęskiego, natomiast działania prezydenta Nawrockiego podsyciły ten konflikt. To, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie na konferencji, myślę, że jednak nie zostanie zdominowanym przez te kwestie. Ta symbolika w polityce oczywiście ma bardzo istotne znaczenie, natomiast sama idea konferencji to jest jednak kwestia niezwykle pragmatyczna, a więc kwestia współpracy gospodarczej na poziomach pomiędzy firmami. Nie sądzę, żeby przedsiębiorcy kierowali się przy zawieraniu umów.

0: czy podpisywaniu umów, czy zawieraniu jakichś kontaktów, budowaniu relacji właśnie tymi zaszłościami historycznymi, które w ostatnim czasie zostały zupełnie niepotrzebnie podsycone.
1: Jeżeli mówimy o tym podsycaniu, to odnieśmy się do premiera Donalda Tuska. Rolą polityków jest łagodzenie, a nie eskalacja. Tak możemy sparafrazować słowa szefa polskiego rządu sprzed kilkunastu minut. Podczas zakończonej już konferencji prasowej szef rządu apelował i do prezydenta Nawrockiego, i do prezydenta Zełenskiego o deeskalację sporu.
2: Wywołać wzajemną agresję i niechęć jest bardzo łatwo. Mamy trudną historię, mamy grubo ponad milion uchodźców ukraińskich w Polsce. To zawsze budzi konflikty, to zawsze budzi jakieś takie poczucie zmęczenia, niesprawiedliwości. Wiedzieliśmy od samego początku, że pojednanie i taka harmonijna współpraca to jest zadanie niezwykłej wagi, ale też bardzo trudne. I póki był polityczny konsensus wokół tego, to jakoś szło. Zadaniem wszystkich polityków bez wyjątku jest pilnować, żeby tego szatana, znowu tego demona nie wypuścić z butelki.
1: Sądzi pan, panie doktorze, że ten apel premiera Donalda Tuska, to nawołanie do studzenia emocji, trafi do tych najważniejszych zainteresowanych, czyli z jednej strony prezydenta Polski, z drugiej prezydenta Ukrainy?
0: Myślę, że nie do końca. To znaczy dalej będą podsycane różne emocje. Te emocje negatywne, bo na tych emocjach budują swoją siłę różne ugrupowania polityczne, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Natomiast czy to się będzie przekładało na realne działania w samej polityce? Myślę, że nie do końca. To znaczy ta symbolika dotycząca przeszłości, zupełnie niepotrzebnie, tak jak już wskazałem, podsycona najpierw przez prezydenta Zełenskiego, potem przez prezydenta Nawrockiego, no ta decyzja, która w sumie się nie zrealizowała, bo o tym też musimy pamiętać, że prezydent Nawrocki nie odebrał tego orderu, tylko prezydent Zełenski odesłał ten order, była zupełnie niepotrzebna, no bo z jednej strony doszło do takiej bardzo dużej deprecjacji tego odznaczenia, najważniejszego odznaczenia polskiego z początku jeszcze XVIII wieku.
1: No, bo no, też to odznaczenie zostało odesłane, tak jak mogliśmy z tego zdjęcia odczytać, no po prostu firmą kurierską.
0: Tak, no to też miało swój wymiar, oczywiście też zupełnie niepotrzebna reakcja prezydenta Ukrainy. No, od tego jest korespondencja dyplomatyczna, żeby załatwiać pewne rzeczy w zupełnie inny sposób. Natomiast no, musimy też pamiętać, że mówienie o odbieraniu jakichś odznaczeń jest niezwykle niekorzystne, deprecjonuje te odznaczenia. No, jak mają czuć się przyszli ewentualni przywódcy, czy oficjele, czy osoby niezwykle zasłużone, które mają dostać najwyższe odznaczenie państwowe ze świadomością, że za chwilę ktoś im może je odebrać. No nie jest to poważne, nie jest to dobre, nie świadczy dobrze o kraju, który w taki sposób takie mechanizmy stosuje i używa takich narzędzi do budowania celów politycznych. W dyplomacji mamy bardzo dużą paletę różnego rodzaju działań, które można było zastosować i jest to zupełnie niepotrzebne. To, o czym wspominał premier Tusk, o tym podsycaniu nastrojów, rzeczywiście ta duża diaspora ukraińska, która znajduje się w Polsce, może powodować różnego rodzaju zakusy jakichś ekstremalnych partii, czy tych, którzy chcą podsycać takie nastroje antyukraińskie, antyimigracyjne, żeby budować jakąś swoją siłę polityczną. I to jest rzeczywiście taki zapalnik, który no, nigdy nie powoduje jakichś dobrych rzeczy, a wręcz odwrotnie. Może generować liczne konflikty i z punktu widzenia zarówno polskiej polityki, polskiego bezpieczeństwa, jak i też samej ekonomii, no bo pamiętajmy, że jednak ci Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, no mają niezwykle duży wpływ także na naszą siłę gospodarczą, no jest zupełnie niepotrzebny.
1: Wracając do samej konferencji, na rzecz odbudowy Ukrainy, na czele delegacji tego kraju stanie premier Julia Swyrydenko. Pytanie, czy z punktu widzenia polityki, dyplomacji jest to nadal reprezentacja na wystarczająco wysokim szczeblu?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej. No, oczywiście prezydent Zełenski, który był współorganizatorem, no, powinien się pojawić. Ale myślę, że i tak z prezydentem pojawiłaby się pani premier. Jednak na Ukrainie też mamy system parlamentarno-gabinetowy. Wprawdzie no, z silną władzą prezydencką, ale jest to system parlamentarno-gabinetowy. I dyskusje o charakterze technicznym.

0: jednak są na poziomie rządowym przede wszystkim. To tam jest prowadzona główna polityka zagraniczna. Natomiast no, oczywiście w jakiś sposób wpływa to na obniżenie samej rangi delegacji ukraińskiej. No, jeżeli ktoś, kto jest organizatorem, nie przyjeżdża na wydarzenie, które sam organizuje, to to nigdy dobrze nie wygląda. Z punktu widzenia roboczego myślę, że nie będzie to miało większego wpływu.
1: A myśli pan, że na przykład nasz sąsiad, czyli Niemcy, będą chciały wykorzystać jeszcze bardziej obecną sytuację i napięte relacje między Polską a Ukrainą? Dlaczego o to pytam? No bo minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sibicha, przeprowadził rozmowę z szefem MSZ Niemiec, podczas której omówiono m.in. kwestię osiągnięcia pokoju z Rosją, przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, czy przebieg integracji europejskiej Ukrainy. Na portalu X Sibicha napisał: omówiliśmy sytuację na froncie, wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju i naszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Europie. Nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne, a siła Ukrainy jest niezbędna dla trwałego pokoju i stabilności na kontynencie. Skupiliśmy się na przygotowaniach do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, agendzie odbudowy oraz znaczeniu zaangażowania zarówno inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Jak interpretować tego typu rozmowy, tego typu spotkanie? Czy dla naszego kraju w relacjach z Ukrainą Niemcy stanowią w ogóle konkurencję?
0: Jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, kwestii odbudowy Ukrainy, całą tą odbudowę szacuje się na kilkaset miliardów euro. Oczywiście te szacunki są bardzo różne, natomiast to są ogromne pieniądze i myślę, że nie tylko Niemcy, ale także inne państwa są bardzo zainteresowane tym, żeby realizować te kontrakty. Ta wojna kiedyś się skończy, jak każda wojna. Zniszczenia, które są na Ukrainie, są ogromne. Kwestia odbudowy infrastruktury mieszkaniowej, infrastruktury przemysłowej, energetycznej, to są ogromne pieniądze i każde z państw będzie patrzyło na to pragmatycznie. Także ja bym nie widział nic w tej wypowiedzi zdrożnego. No jest to wypowiedź raczej takiego pragmatycznego przywódcy, no, który chce budować też siłę przemysłu swojego państwa czy realizacji kontraktów, udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy. My jako Polska powinniśmy się skupić na tym, co jesteśmy tam w stanie realizować, bo oczywiście no, nie będziemy konkurować na każdym polu ze wszystkimi państwami, które są od nas dużo potężniejsze, które mają dużo potężniejsze gospodarki, ale powinniśmy się skupić na tym polu, gdzie możemy tą konkurencyjność osiągnąć, gdzie możemy uszczknąć coś z tego dużego tortu, który będzie związany z odbudową Ukrainy, skupić się na tych sektorach gospodarczych, w których jesteśmy silni. Kwestie dronów, kwestie energetyki wiatrowej i inne. I tam się zaangażować, szukać swojego miejsca, szukać partnerów i realizować bardzo konsekwentnie nasze interesy.
1: Doktor Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, był naszym gościem.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskie Radio dotarło do listy umów, które mają być podpisane.
1: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Znajdziemy na niej programy finansowe i gwarancyjne Unii Europejskiej oraz projekt Home Capacity Building, zakładający rekompensaty za zniszczone budynki mieszkalne w Ukrainie. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisał

0: pisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Części umów, które mają zostać podpisane przez spółki notowane na giełdzie, nie możemy jeszcze ujawniać. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nie ma przełomu w Unii w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. O najnowszych propozycjach rozmawiali ambasadorowie unijnych krajów. Przywódcy europejscy rozmawiali o sankcjach na szczycie w ubiegłym tygodniu. Jak relacjonował później premier Donald Tusk, chodziło głównie o rosyjską flotę cieni. To stare, zdezelowane jednostki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje, ale też stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Bałtyku. Niemal pół Polski objęte jest ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami. Najcieplej dziś będzie w centralnej i zachodniej części kraju. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek mówi, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni.
2: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
1: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni. Według IMGW niewykluczone, że na zachodzie kraju padnie wtedy rekord w historii pomiarów. Bez kluczowych odpowiedzi, ale za to z zapowiedzią pozwu o zniesławienie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, nie podzielił się z prokuratorem swoją wiedzą dotyczącą możliwego łamania w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po jego ostatnich słowach oskarżeń pod kierunkiem Dawida Kacprzyka, ten składa pozew.
3: Były ordynator chirurgii, przychodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami i z prokuratorem bez obecności pełnomocnika. Nie miał również przy sobie telefonu, na którym miała znaleźć się wiadomość o nieprawidłowościach w szpitalu, wysłana do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
4: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Od słów byłego ordynatora chirurgii odcina się jego następca, dr Piotr Szenk. Oświadczył on, że jest zbulwersowany tymi słowami i zapewnia, że ani on, ani jego zespół nie zaobserwował żadnych nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Przypomnijmy, dr Emil Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, bo według zarzutów dopisywał się na dyżury oraz na operacje, na które nie przychodził. Ze szpitala płyną także głosy o głębokim konflikcie personalnym między oboma lekarzami. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wybierz z głową, miej fach w ręku. To hasło kampanii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort chce zachęcić, by w szkołach zawodowych, branżowych i technikach się edukować, mówi Piotr Bartosik.
5: Dzisiaj te szkoły branżowe i technika dają bardzo dobre perspektywy zatrudnienia, możliwość zdobycia konkretnego zawodu, szybkiego wejścia na rynek pracy. Przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, z zieloną transformacją. Duże perspektywy mają m.in. takie zawody jak technik robotyk, technik automatyk, technik cyberbezpieczeństwa.
1: Także technik elektromobilności i zawody związane z energią odnawialną. Rosnący popyt na wykwalifikowanych fachowców potwierdza Monika Bator z Agencji Pracy.
6: Fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej codziennie prezentuje w mediach społecznościowych inną branżę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy pogodnie, temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 29 w centrum, do 32 na zachodzie, nad samym morzem 26.
7: Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Doktor Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełańskiego to będzie sukces czy będzie fiasko?
2: Myślę, że wizerunkowo nie będzie to korzystnie odebrane, zwłaszcza z zagranicy. No jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, to wiadomo, że opinie będą podzielone. Część Polaków, Polek uzna, że to nie ma znaczenia, bardzo dobrze, jeśli nie chce, to niech nie przyjeżdża. Natomiast z perspektywy interesów Polski jako państwa myślę, że to bardzo niedobra wiadomość.
1: Niedobra wiadomość, której dało się uniknąć. Przed chwilą Michał Baranowski na naszej antenie, wiceminister rozwoju, przekonywał, że gdyby nie było odebrania orderu Orła Białego, to Wołodymyr Zełenski przyleciałby do Gdańska. Czy pan też tak uważa?
2: Tak, myślę, że to napięcie, które teraz powstaje, będzie się pogłębiać. Oczywiście to też nie jest przypadek. Możemy oczywiście też powiedzieć, że pewne rozpoczęło się to wszystko po stronie ukraińskiej i że pewne ruchy być może nie musiały być wykonane. Zostały wykonane z takich czy innych względów politycznych. Natomiast wydaje się, że reakcja ze strony polskiej jest zdecydowanie przesadzona. Nie mówię tutaj o tym, żeby nie bronić naszych interesów wizerunkowych, historycznych, ale jest to reakcja, która poszła zdecydowanie zbyt daleko, a zwłaszcza powiedziałbym, i to chciałbym podkreślić przede wszystkim, reakcja, która była podyktowana partykularnymi interesami wewnętrznymi, partyjnymi, wizerunkowymi i w pewnym sensie nadszarpnęła, czy niepotrzebnie zupełnie zaszkodziła naszemu wizerunkowi międzynarodowemu po to, żeby wyjść naprzeciw tym właśnie potrzebom, które realizuje teraz prezydent Nawrocki. Mówiąc bardzo konkretnie, dawanie, odbieranie orderów, zwłaszcza tak wysokiego odznaczenia, nawet w takich okolicznościach je zaistniały, będzie odbierane, jest odbierane jako coś niepoważnego. Order nie jest czymś, co można, czym można sobie wedle chwilowego napięcia politycznego czy animozji, które powstały, szafować, zabierać, dawać. I w tym sensie tak radykalna decyzja będzie właśnie, tak jak mówię, niekorzystnie rzutowała na nasz wizerunek międzynarodowy.
1: To jest jakiś sposób teraz na deeskalację tych napięć? Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że nie przyłoży ręki do właśnie napędzania tych nastrojów krytycznych Polski, polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich i przekonywał, że właśnie konferencja o odbudowie Ukrainy może być taką przestrzenią, platformą do tego, by porozmawiać o innych kwestiach niż kwestie historyczne. Czy pan widzi przestrzeń do deeskalacji, do odłożenia tego konfliktu w czasie?
2: Zdecydowanie tak. Jest ta przestrzeń i ona zawsze była, pozostaje i będzie, natomiast ona wymaga dobrej woli. Zarówno dobrej woli na poziomie ludzkim, jak i dobrej woli na poziomie politycznym. I teraz widzimy bardzo wyraźnie, gdzie ta wola jest, a gdzie jej nie ma. I te środowiska, te kręgi, które chcą tego porozumienia, będą budowały to porozumienie, będą dostrzegały tę szklankę, jak to się często mówi, tak potocznie, do połowy pełną, będą koncentrowały się na tym, co nas łączy z Ukrainą. Być może będą też podchodziły do tego interesownie, to znaczy będą widziały zyski, korzyści ekonomiczne, potencjalne ze współpracy z Ukrainą, zwłaszcza kiedy ona będzie się odbudowywać po wojnie, bo za chwilę pewnie to nastąpi. Dłuższą czy krótszą chwilę, ale w którymś momencie będzie musiało to nastąpić. Natomiast będzie część społeczeństwa i część polityków, którzy będą chcieli zdobyć kapitał polityczny, czy będzie chciało wyrazić swój gniew, czy swoją postawę światopoglądową poprzez dostrzeganie tej pustoty tej szklanki, czyli szukanie tego, co nas dzieli, jakichś zaszłości historycznych, jakichś napięć, operowanie językiem domagania się wdzięczności, co na pewno tej sprawie szkodzi. I tutaj w tym momencie trudno trochę przewidzieć ostateczny bilans i wektor tego, w którym kierunku to pójdzie. Jedna dodatkowa jeszcze uwaga jest taka, że na pewno jest bardzo wiele innych podmiotów państwowych i niepaństwowych na arenie międzynarodowej, którym napięcie czy niechęć w relacjach polsko-ukraińskich służy. I nie mam tu na myśli tylko Federacji Rosyjskiej, ale mam na myśli różne inne państwa czy grupy interesu, które chętnie wejdą na to miejsce Polski jako tak bliskiego partnera Ukrainy i chętnie skorzystają na współpracy z Ukrainą.
1: Panie doktorze, to jeśli pan pozwoli, zmienimy temat. Poczekamy oczywiście na rozstrzygnięcia i na konkluzję

0: tych dwudniowych obrad w Gdańsku, a chciałem pana zapytać o odbiór społeczny afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie, piętrzącej się afery, bo to codziennie dochodzą nowe informacje i o działalności szpitala, i o liczbie partyjniaków zatrudnionych w zarządach szpitali w poszczególnych miejscach, czy na Mazowszu, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Tak się zastanawiam, czy tę lawinę rządowi uda się zatrzymać, to znaczy, czy uda się odciąć od tej afery. Widać, że premier próbuje przerzucić odpowiedzialność na prezydenta Warszawy. Prezydent Warszawy co kilka godzin kolejne wpisy umieszcza na Facebooku, informując o kolejnych wnioskach do prokuratury. Czy to pomoże? Czy to wystarczy?
1: Znowu można powiedzieć, że trudno ocenić. Ja się bardzo cieszę z tej afery, to znaczy wydaje mi się, że...
0: Świetnie to zabrzmiało.
1: Tak, nie, cieszę się w tym sensie, że tak mówię teraz z perspektywy trochę obywatela. Mam poczucie, że od wielu lat, czy wielu dziesięciu lat żyję w państwie, w którym takie rzeczy się po prostu toleruje. To znaczy jest pewne przyzwolenie społeczne, jest pewne poczucie, że tak już musi być, no że tak już działają politycy, że każdy ma swoich znajomych i coś sobie załatwia. I jest to, myślę, pewien aspekt, pewna specyfika kultury politycznej w Polsce, że zjawisko tego typu załatwiania sobie rzeczy po znajomości, na przykład miejsca w kolejce w szpitalu, jest czymś znormalizowanym, jest czymś akceptowalnym, co dla mnie od zawsze było bulwersujące i w życiu codziennym człowiek spotyka się z tym w różnych kontekstach. I teraz nagle wybucha ta afera. Ja mam niestety cały czas ograniczone zaufanie, czy Polki i Polacy wyciągną z tego, czy będą domagali się wyciągnięcia dostatecznie daleko idących konsekwencji. Dlatego, że jeżeli zaczynamy dotykać i analizować tę sprawę dogłębnie, będziemy to robić, to prawdopodobnie będą się ujawniały kolejne pokłady tego. Podobnie jak mieliśmy aferę Collegium Humanum, okazało się, że macki tej afery sięgały bardzo daleko. Na początku był duży entuzjazm, że to zostanie wyczyszczone, winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, dyplomy zostaną odebrane, ale no, teraz jesteśmy już dobrych kilka lat po wybuchu tej afery i widzimy, że wcale nie tak wiele udało się osiągnąć, mimo tego oburzenia społecznego, które było wokół tej sprawy. Tutaj, no, tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że w końcu ktoś to ujawnił, w końcu ktoś to nagłośnił, że społeczeństwo jest jakoś tym wszystkim poruszone, ale no niestety mam też wątpliwości, czy konsekwencje zostaną dostatecznie dalekosiężnie, w sensie dostatecznie szeroko wyciągnięte. Na pewno będzie temu sprzyjała kampania polityczna, bo to też nie przypadek, że ta afera wybuchała teraz. Na pewno przeciwnicy Koalicji Obywatelskiej będą robili co mogą, żeby wyeksponować ten problem, no a z tego względu z kolei sam premier Tusk będzie musiał w jakiś sposób na poważnie odpowiedzieć na tę okoliczność.
0: Ale co dla pana jest najbardziej bulwersujące w tej aferze? Czy same nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, mówię tutaj o kwestii ewidencji pracy, zarobków, dyżurach lekarzy, czy ta szybka ścieżka zwana salonikiem VIP, czy w końcu zatrudnianie partyjniaków, osób, które startowały w wyborach albo z legitymacją partyjną na najwyższych stanowiskach w spółkach miejskich i w instytucjach miastu podległych?
1: Oczywiście wszystkie rzeczy, o których pan redaktor mówi, są bulwersujące. Wydaje mi się, że ważne jest nie koncentrowanie się na rzeczach małych i doraźnych, tylko na tych właśnie najpoważniejszych, najbardziej znaczących w perspektywie długoterminowej. I tutaj widzimy znowu kulturę polityczną. To jest bulwersujące, że w polskiej polityce mamy bardzo wielu polityków, polityczek, nie mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej, mówię ogólnie o polskiej scenie politycznej, którzy są tam nie ze względu na kompetencje, nie ze względu na zaangażowanie i oddanie Polsce, nie ze względu na to, że mają jakieś szczególne pomysły na to, co moglibyśmy osiągnąć jako państwo, ale właśnie ze względu na koneksje i właśnie ze względu na gotowość do niesienia pomocy kolegom i koleżankom, że tak oględnie nazwę coś, co również nazywa się nepotyzmem. I jest to, myślę, pewna sytuacja zastana. Widzimy to na różne sposoby, w różnego rodzaju badaniach. Na przykład chociażby w takim badaniu, że jeżeli patrzymy na zaufanie do poszczególnych zawodów w Polsce, to widzimy, że politycy są na samym dole tej listy. I to jest na przykład bardzo zastanawiające, wręcz kuriozalne, powiedziałbym, że politycy, czyli w szczególności posłowie, posłanki, z których później wyłaniane są rządy, cieszą się najniższym poziomem, czy jednym z najniższych poziomów zaufania. Czyli ci, których sami wybieramy, są najmniej godni zaufania. ci, których nie wybieramy, czyli no na przykład strażacy, którzy zawsze są na czele tej listy,

0: czy powiedzmy naukowcy, którzy całkiem nieźle też się wysoko trzymają, nie są wybierani przez społeczeństwo. Ci, którzy są wybierani, cieszą się najniższym poziomem zaufania. Warto rozpracować w którymś momencie mechanizm, który za tym stoi, zrozumieć, dlaczego tak to się dzieje. No i być może, teraz powiem już bardzo idealistycznie, sam trochę nie wierzę w to, co mówię, ale być może zacząć w którymś momencie leczyć tę polską kulturę polityczną.
1: Panie doktorze, to na koniec poproszę pana o komentarz do najnowszego badania opinii publicznej, badania partyjnego. Sondaż dla Superekspresu przeprowadzony przez Instytut Badań Polster pomiędzy, i to wydaje mi się być ważne, 19 a 21 czerwca, czyli pomiędzy piątkiem a niedzielą w ostatnich dniach na próbie 1045 dorosłych Polaków. Odczytam wyniki w zaokrągleniu oczywiście. Koalicja Obywatelska 34, Prawo i Sprawiedliwość 26, Konfederacja 14, Lewica 7,8, Brauniści 7,6, a pod progiem wyborczym Partia Razem 4,5, PSL 3,5 i Polska 2050 1,5.
0: Tak, no widzimy te tendencje, które już wcześniej się ujawniały, to znaczy Koalicja Obywatelska stara się wybudować swoją pozycję jako jedynego poważnego kandydata w wyborach. To dzieje się z mojej perspektywy kosztem koalicjantów, no ale taka jest brutalna rozgrywka w polu politycznym. To jest jedna rzecz, którą moim zdaniem widać. Druga rzecz, którą widać wyraźnie, to jest to, że różnego rodzaju afery, różnego rodzaju konteksty, sytuacje polityczne, które właśnie części elektoratu wydają się bulwersujące, drugiej części elektoratu nie wydają się bulwersujące, więc te zawirowania na scenie politycznej nie mają, te wizerunkowe zawirowania nie mają aż takiego znaczenia w krótkiej perspektywie czasowej. Oczywiście są te wahnięcia o parę procent, ale też te wahnięcia nie są konsekwentne. To znaczy ci, którzy przez kilka tygodni są poruszeni jakąś aferą i decydują, że jednak nie będą głosować na jakieś ugrupowanie, prawdopodobnie po kilku miesiącach dochodzą do wniosku, a jednak ci drudzy też są równie źli, więc już to w sumie nie ma znaczenia i to idzie w niepamięć. Z tej perspektywy powiedziałbym, że polska scena polityczna jest dosyć stabilna tego typu sytuacje nie mają takiego znaczenia, dopóki nie zostaną nagłośnione, wyeksponowane do maksimum, do ekstremum. No i tego powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym roku, że takie próby będą podejmowane.
1: Panie doktorze, to jeszcze tylko dopytam właśnie o tę kwestię afery w Szpitalu Południowym, bo jej nie widać, nie widać tąpnięcia dla Koalicji Obywatelskiej. Czy ona może odetchnąć, czy to jeszcze za wcześnie, żeby wyszło w badaniu?
0: Myślę, że trochę za wcześnie, ale też chodzi o coś innego. To jest jakby trochę kwestia taktyki, strategii politycznej przeciwników Koalicji Obywatelskiej, na ile zainwestują środki, mówiąc bardzo, bardzo konkretnie, materialnie, na ile środki na przykład w mediach społecznościowych, w kampaniach wizerunkowych, czy takich antykampaniach zostaną zainwestowane przez przeciwników politycznych, aby eksponować i, jak to się mówi też potocznie, podgrzewać ten temat. Jeżeli tak będzie, ta afera będzie wracać i w którymś momencie zacznie się gdzieś tam w jakimś przynajmniej stopniu odbijać na tych sondażach. Być może jednak przeciwnicy polityczni mają lepsze tematy, z którymi właśnie się szykują, żeby je ujawniać, nagłaśniać, atakować w ten sposób Koalicję Obywatelską, więc jest to trudne do przewidzenia, bo nie znamy kart wszystkich stron sceny politycznej.
1: I niech to będzie puenta. Dr Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przesyłamy pozdrowienia do Wrocławia.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiam serdecznie.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
3: A z nami jest dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj zapadła decyzja, że prezydent Ukrainy nie pojawi się jutro w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów reprezentować będzie premier tego kraju, Julia Swyrydenko. Te napięcia w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ta decyzja polskiego prezydenta była w piątek i od kilku dni mamy szereg komentarzy. Jak pani patrzy na to, co się dzieje, czy my tylko pogłębiamy się w tym sporze?
4: Tu w ogóle wydawałoby się, że warto byłoby porozmawiać, że tak naprawdę nie patrzymy na to, czy ta decyzja jedna czy druga była słuszna, tylko dlaczego społeczeństwo

0: i media tak silnie reagują na te sytuacje, które urastają do rangi symboli, bo to jest tak naprawdę kluczowe. Bo moglibyśmy to analizować jako szereg pojedynczych decyzji, oczywiście, które mają swoje konsekwencje polityczne. Natomiast w tej chwili budowana jest wokół tego taka rama symboliczna i tak naprawdę już kluczowe nie jest samo pytanie, czy ktoś powinien dostać ten order, stracić order, odesłać order, zatrzymać, tylko kwestia nieobecności na konferencji, orderu, jakichkolwiek innych gestów będą funkcjonowały jako takie skróty poznawcze, czyli ludzie nie będą patrzyli na cały proces polityczny czy prawny, dyplomatyczny, ale będą reagowali na konkretne znaki i to przeciwstawne znaki, czyli przyjechał, nie przyjechał, okazał szacunek, nie okazał szacunku, docenił Polskę, zlekceważył Polskę. I teraz tak naprawdę to wszystko, jeżeli nałożymy oczywiście jeszcze na to, że ta delegacja w tej chwili będzie pod przewodnictwem pani premier, popatrzymy na badania, które mówią o spadku poparcia dla sprawy ukraińskiej w Polsce, tak szeroko to podkreślając, to tak naprawdę symbole polityczne stały się tymi, które wywołały bardzo silne emocje. Prostej przyczyny. Pozwoliły sprowadzić bardzo złożoną rzeczywistość do takiego prostego moralnego komunikatu. I teraz tak naprawdę polityka medialna uwielbia takie uproszczenia, bo one są krótkie, obrazowe, ale bardzo łatwo budują konflikt. I muszę tutaj dodać tylko jedną rzecz. Dyplomacja lubi ciszę, tak? Bo skuteczność dyplomacji zależy od rozmów, które odbywają się poza zasięgiem kamer. A z kolei komunikacja polityczna, zwłaszcza ta medialna, no lubi symbole, bo one lepiej pracują przed kamerami czy przed odbiornikami, tak jak w przypadku radia. W związku z czym tak naprawdę w tej chwili już będzie nam łatwiej oceniać to, co widzimy, niż to, co rzeczywiście się dzieje i jakie to ewentualnie w przyszłości będzie miało konsekwencje polityczne. I nie tylko.
1: A to będą duże konsekwencje polityczne, no bo oczywiście no, patrzymy na to, co będzie działo się jutro i pojutrze w Gdańsku. Nie będzie prezydenta Ukrainy. Kijów będzie reprezentować pani premier, tak jak już wspomniałyśmy. Zastanawiam się też odnośnie tych nastrojów. Czy ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego była na użytek wewnętrzny, czy chodziło o politykę historyczną? Jak pojawiły się dzień po tej decyzji badania Res Futury, poparcie dla odebrania orderu Orła Białego było na poziomie 74%. Czy w tej całej sytuacji w ogóle wybrzmiewa to, dlaczego Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego?
0: Ależ oczywiście, że wybrzmiewa, order został odebrany. I teraz zwróćmy uwagę na tak zwaną heurystykę dostępności, tak? Czyli to, że ludzie łatwiej oceniają to, co jest widoczne, to, co jest świeże, to, co budzi wysokie emocje. Czyli jeżeli popatrzymy na komunikację polityczną w ostatnim czasie, to te trzy warunki są przepięknie spełnione. Czyli nieobecność na konferencji będzie łatwiejsza do zapamiętania niż nasze żmudne, wielostronnicowe na przykład ustalenia dotyczące tego, jak ta komunikacja polityczna wygląda i jakie mechanizmy za nią stoją, bo tak jakby ja cały czas staram się pokazać, że my tak naprawdę mówimy o bardzo złożonych mechanizmach i procesach, które wykorzystują na przykład zniekształcenia poznawcze. I teraz taki order jest łatwiejszy do zrozumienia niż skomplikowany kontekst właśnie historyczny, prawny, społeczny. I teraz odbiorcy będą interpretowali to dalej, bo tak jakby chcę pokazać, jak to idzie dalej, tak? Jeżeli ktoś był za Karolem Nawrockim, czy osoba, która gdzieś utożsamia się z tymi wartościami, które reprezentuje Karol Nawrocki, czy PiS, czy bardziej ta prawa strona, no to będą odbiorcy interpretowali te wydarzenia zgodnie ze swoim wcześniejszym nastawieniem, tak? Czyli osoby, które były wartościami bliżej do Nawrockiego plus były sceptyczne wobec Ukrainy, zobaczą w tej sytuacji dowód dbania o wizerunek Polski, o to, żeby nie dać się lekceważyć. Tu mamy tu oczywiście tą politykę historyczną. Tak?
1: Tak.
0: Natomiast osoby, które są nastawione na przykład proukraińsko, zobaczą niebezpieczną eskalację konfliktu symbolicznego. I tak naprawdę ten sam fakt, czyli jedna sytuacja, zaczyna działać tak naprawdę jak taki filtr, który różne grupy projektują

0: własne przekonania. I znowu tutaj to myślenie tożsamościowe się odzywa, tak? Czyli grupa my i oni. My jesteśmy super, oni są źli. A jak dobrze wiemy, w życiu społecznym takie deklaracje są łatwe, one bardzo są nośne, natomiast wiemy też, jak bardzo są nieprawdziwe.
1: Jak pani patrzy na tę sytuację, no od kilkunastu dni, co się działo, czy tutaj w ogóle był możliwy jakikolwiek kompromis? Bo tak, decyzja prezydenta Zełenskiego, no naturalnie wywołała sprzeciw i to jest zrozumiałe. I tak naprawdę sprzeciw był po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. Żadna ze stron nie chciała ustąpić. Też strona ukraińska od początku nie podejmowała starań, by rozwiązać ten spór. Tutaj oczywiście też pojawia się to pytanie, czy można było nałożyć inne konsekwencje na władze w Kijowie za decyzję o nadaniu nazwy oddziałowi armii imienia bohaterów UPA. Natomiast co dalej?
0: Właśnie tu będzie, jesteśmy teraz w takim impasie, ponieważ ta polaryzacja afektywna, tak, czyli ta, która opiera się na emocjach, w polskiej polityce, i to jest ewenement, bo ja na szkoleniach czy na wykładach powtarzam, że konflikt oczywiście jest skuteczny krótkofalowo. Polska polityka pokazuje, że nawet długofalowo jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać konfliktem. Natomiast ta polaryzacja sprawia, że ludzie nie tylko nie zgadzają się z przeciwnikami politycznymi, bo pamiętajmy, że w tym jest piękno, że się różnimy. Natomiast zaczynamy przypisywać złe intencje drugiej stronie i to jest największym minusem tej polaryzacji, tak? Czyli każdy gest, jakikolwiek on będzie, będzie już nie tylko gestem, ale będzie albo dowodem zdrady, albo dowodem upokorzenia, albo uległości czy jakiejś gry politycznej. I ta potrzeba moralnej jasności wzmacnia te uproszczenia. A powiedzmy sobie wprost, życie społeczne, a życie polityczne tym bardziej, to nie jest prosta gra zero-jedynkowa. I teraz racja stanu tu się pojawia, o tym w ogóle zapominamy, tak? Czyli kolejne bardzo złożone pojęcie, a trudne do zrozumienia, więc znowu emocja jest łatwiejsza i dlatego będzie wygrywała nie tylko u polityków, ale również w mediach, no bo to się klika lepiej. I teraz jeżeli wrócimy do tego, co można teraz zrobić, no teraz mleko się wylało. Tak naprawdę dyplomacja też pokazuje, że myślimy o tym, co zrobić naprzód, czyli zanim to zrobimy, tak? Czyli każdy, mówiąc wprost, przygotowywana jest strategia nie tylko komunikacyjna, ale cała strategia działania, czyli co, który ruch może nam przynieść i w jaki sposób się przygotować i jakie sobie zabezpieczyć najlepsze pole negocjacyjne. Myśmy tego nie zrobili, bo to, że to, co zrobiła strona ukraińska, jest nie w porządku w stosunku do narodu polskiego, no to jest jasne i o tym chyba nie trzeba mówić. Natomiast jedna sytuacja, bo pamiętajmy, warto jest patrzeć na to, że to była jednostkowa sytuacja, która w tej chwili rezonuje nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I teraz pytanie, czy konsekwencje dla Ukrainy są znaczące, tak jak rozumiem, oczekiwano? Czy jest odwrotnie, że w tej chwili to zamiast sytuacja, kiedy Ukraińcy wobec polskiego narodu robią rzeczy niekoniecznie w porządku, nie jest komentowana, tylko jest komentowane to, że odebrano order i że prezydent nie przyjechał. Więc teraz popatrzmy, kto jest teraz tak jakby oczkiem uwagi na świecie. Pytanie, czy o to politykom chodziło.
1: A zachowanie w tej całej sytuacji premiera Donalda Tuska, mam wrażenie, że jest, nie wiem, czy jednym chyba z niewielu polityków, który w najbardziej stonowany sposób się wypowiada, te jego wpisy na pewno nie podgrzewa tej atmosfery, tylko próbuje łagodzić ten nastrój.
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Donald Tusk w obliczu tej sytuacji zachowuje się w sposób bardzo wyważony, a w tej sytuacji, i to jest również odpowiedź do tego, co poprzednio rozmawiałyśmy, tak, to spokój jest najważniejszy, czyli wyciszenie tych emocji, bo wtedy, kiedy wyciszamy emocje, dochodzą te elementy poznawcze, czyli włącza się myślenie, jesteśmy gotowi przyjąć jakieś argumenty, więc tutaj ten mechanizm komunikacyjny, który zresztą nie tylko komunikacyjny, bo tutaj psychologia społeczna nam się kłania, czyli znajomość tego, jak pewne rzeczy oddziałują na społeczeństwo, no tu Donald Tusk rzeczywiście

0: się robi to tak, jak należy. Czyli on wycisza emocje, jednocześnie oczywiście podkreślając, że nie zgadza się z tą decyzją pana prezydenta Ukrainy. Natomiast też mówi o tym, że dyplomacja lubi ciszę, tylko on mówi to trochę mniej wyraźnie i mówi o tym, że pewne rzeczy powinny zadziewać się zakulisowo.
1: Czy paradoksalnie można powiedzieć, że to, że Wołodymyr Zełański, no patrząc na te nastroje, chociażby no wspominałam te badania Res Futury odnośnie poparcia dla decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyr Zełański nie pojawi się jutro w Gdańsku, nie będzie wspólnych zdjęć z premierem Donaldem Tuskiem. Czy właśnie paradoksalnie na ten użytek wewnętrzny to dla rządu nie jest lepszy wybór w tym momencie?
0: Znaczy, z pewnością to jest konsekwentnie lepszy wybór, patrząc na polską rację stanu, tak? Czy to się opłaca rządowi? Zdecydowanie nie do końca, ponieważ...
1: Ja nie mówię o tych długofalowych, prawda, konsekwencjach. Tak.
0: Konsekwencje krótkoterminowe również, no bo tak jak powiedziałam, pik emocjonalny to jest ten moment wyrzutu dużych emocji i same te sondaże pokazują, że trend jest taki, ale znowu pamiętajmy, że to jest moment tego piku, kiedy te badania są prowadzone, tak? Czyli kiedy to wzburzenie i te wysokie emocje, na których politycy grają, no odgrywają bardzo mocną rolę, to na to też bym patrzyła pod kątem tego, że to jest chwilowe i to szybko opadnie. Natomiast konkretna decyzja polityczna, i tu jest chyba jedyny błąd Donalda Tuska, który nie pokazuje, ale tu znowu komunikacja się kłania, tak? To jest jedyna decyzja polityczna pana prezydenta Ukrainy, a generalizowana jest w tej chwili na całe relacje polsko-ukraińskie. I to się nie przebija, ale znowu nie przebija się, bo emocje są takie wysokie, natomiast w dużej części... Pytanie, czy uda się Donaldowi Tuskowi z tym komunikatem przebić do osób, no bo wiadomo, że nie przebije się do tych, którzy popierają prawicę. Natomiast pytanie, czy niezdecydowani będą uważali to za jego siłę, czy odwrotnie za jego słabość, że on się tu nie opowiada po konkretnej stronie.
1: Pani doktor, chciałabym zacytować wczorajszy wpis Marcina Przydacza, prezydenckiego ministra. Zaproszenia na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełańskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczpospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz. Jak czytałam wczoraj ten wpis, to tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego nie była rzeczywiście na użytek wewnętrzny, czy chodziło o kwestie historyczne.
0: Ale to oczywiście, że każda decyzja jest wielowymiarowa i absolutnie, jeżeli ktoś wierzy, że
1: pytanie, co było kluczowe, jeżeli się coś takiego pojawia.
0: I tu mamy znowu, to jest znowu kontynuacja tego, co powiedziałyśmy przed chwilą. Czy Donaldowi Tuskowi uspokajanie i patrzenie szerzej, czyli na polską rację stanu, się będzie opłacało politycznie? No tu już widzimy, że próbuje się go pokazać jako słabe usza, ale znowu, to od tego są specjaliści od komunikacji Koalicji Obywatelskiej, że oni już powinni natychmiast przygotować, no to komunikacja kryzysowa się kłania, tak? Odpowiedni komunikat, który z jednej strony będzie różnicował, czyli pokazywał, dobra, my nie idziemy tą ścieżką, bo zobaczmy na słowa, tak, których doradca pana prezydenta używa, czyli mamy tutaj ewidentne podburzanie, ewidentne emocje, no bo jeżeli kogoś mówimy, że jest upokarzany, no to wiadomo jest, w jakie rejestry emocjonalne taki polityk uderza. I teraz, czy ono będzie nośne? Oczywiście, że medialnie będzie się to dobrze klikało, ale Koalicja Obywatelska już dawno powinna była odrobić lekcje z komunikacji politycznej i na tego typu komunikaty powinna mieć już dawno przygotowane swoje komunikaty, tak? W zależności oczywiście od strategii, którą by przyjęli. Czy to będą wyciszające, czy właśnie pokazujące to, co pani powiedziała, że przekierowujemy uwagę i narrację w kontekście tego, czy ta decyzja była rzeczywiście decyzją historyczną, czy jednak była decyzją na użytek kolejnych wyborów, które w Polsce w przyszłym roku.
1: Pani doktora, konsekwencje długofalowe, jak pani patrzy na to w relacjach polsko-ukraińskich?

0: No tutaj pierwsza sprawa na ten użytek nasz wewnętrzny, czyli czy my możemy się spodziewać no, jeszcze większego wzrostu antyukraińskich nastrojów, no i też pozycja Polski w relacjach międzynarodowych. To jest ten drugi wątek.
1: Ja na temat międzynarodowy pozwolę sobie, że tak powiem, nie wypowiadać się, bo nie wypowiadają się koledzy od stosunków międzynarodowych, ale mogę pokazać to z punktu widzenia mechanizmów społecznych i komunikacji politycznej, tak? Ponieważ jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje teraz, to konsekwencje długoterminowe mogą być różne, bo znowu nie bawimy się we wróżbiarstwo, bo to nie jest nauka. Ale patrząc na te decyzje, które są podejmowane, to do tej pory to Polska wiodła prym we wszelkich, że tak powiem, komunikatach dotyczących sytuacji ukraińskiej. Mało tego, była tym właściwie największym i najbardziej zaangażowanym partnerem Ukrainy. W tej chwili zaczyna tracić nie tylko ten impet, ale tracić to swoje znaczenie, ale znowu powiem, to nie jest tylko dziś, tu i teraz i ta jedna decyzja polityczna, ponieważ tych decyzji było już więcej, że my nie wykorzystaliśmy tej szansy, żeby rzeczywiście współdecydować. I znowu powiem o odbudowie Ukrainy, bo teraz ja wiem, że to być może na antenie nie zabrzmi dobrze, więc postaram się być bardzo precyzyjna. Natomiast każda wojna kiedyś się kończy.
0: Bo też mam takie wrażenie, że zapominamy o tym, o czym jutro i pojutrze będzie mowa w Gdańsku.
1: I o tym w ogóle nie mówimy.
0: Tak, a to jest bardzo wiele projektów gospodarczych, które no tutaj wszystko stoi pod znakiem zapytania, no bo wiele państw, to jest bardzo duże wyzwanie w ogóle dla całej Europy, odbudowa Ukrainy po wojnie. Już to będzie jutro, to będzie piąte spotkanie w ramach tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. No i też się zastanawiam nad tym, jeżeli no, tutaj te relacje gospodarcze, no to też jest to pytanie, na ile też polityka wpływa na biznes, tak?
1: Ktoś, kto będzie uważał, że polityka nie wpływa na biznes, to powiem wprost, nie do końca zna się na mechanizmach systemów połączonych, bo gospodarka nie istnieje w próżni, tak? Więc decyzje polityczne mają ogromne znaczenie. Oczywiście w niektórych obszarach większe, w niektórych mniejsze. Natomiast to jest wielowymiarowe, to nie jest takie zero-jedynkowe, że gospodarka funkcjonuje poza polityką. To jest absolutnie nieprawda. Więc teraz znowu wrócimy do tego. To w polskim interesie jest uczestniczyć zarówno w politycznej, jak i gospodarczej odbudowie Ukrainy, bo mówiąc wprost, przekłada się to na interes nie tylko polityczny, ale i ekonomiczny. A teraz proszę zwrócić uwagę, od właściwie chyba dobrych półtora tygodnia dyskutuje się kwestia, nawet nie wiem czy nie dwóch, ta kwestia orderu, kwestia innych rzeczy, natomiast kompletnie to, co dla nas jest ważne i to, co jest krokiem w przyszłość, przy jednoczesnym, bo to podkreślam wyraźnie, pamiętaniu o przeszłości, bo to nie chodzi o to, żeby zapomnieć.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z Politolożka WSB Merito w Toruniu była gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Teraz będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Z nami jest generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, chciałabym zacząć od sytuacji na froncie, bo przebieg tej wojny, mam takie wrażenie, coraz w większym stopniu uzależniony jest od dronów. Ta wojna na wyczerpanie nadal trwa, ale Rosja chyba nie znajduje sposobu, by rozstrzygnąć wojnę na polu bitwy. Jak bardzo drony zmieniły sytuację. No mam tutaj oczywiście na myśli ataki na Moskwę, Petersburg między innymi.
3: No tak, dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 2 lat tej technologii dronowej, które w zasadzie mogą osiągać przy dobrym zaplanowaniu trasy lotu, przy rozpoznaniu, przy sterowaniu, przy pokonaniu obrony przeciwlotniczej i radioelektronicznego systemu zwalczania tych dronów, mogą pokonać przestrzeń do 2000 kilometrów. Ta technologia, którą Ukraińcy przy pomocy swoich zdolnych inżynierów, naukowców rozwinęli, ale również przy pomocy zachodniej technologii oni ją wdrożyli. Tam proces wdrażania jest bardzo krótkim procesem, nie trzeba prób badań.

0: badania, co są przeprowadzane na polu walki. I ta technologia pozwoliła w jakiś sposób zatrzymać ofensywę rosyjską. Na tych krótkich odległościach taktycznych w zasadzie żołnierze nie wychylają się z okopów, chociaż są poddani również na ataki ogniem artylerii i innych środków walki, ale drony to przede wszystkim ta najbardziej bezpieczna rzecz. Natomiast ataki na dużą odległość pozwalają Ukraińcom atakowanie takich krytycznych z punktu widzenia prowadzenia operacji miejsc jak fabryki broni, jak rafinerie, które dostarczają paliwo, jak obiekty przemysłowe wrażliwe, czyli infrastrukturę krytyczną, i jednocześnie mogą zagrozić stolicy Moskwy, co pokazali atakiem na przedmieścia Moskwy w ciągu kilku ostatnich dni, atakując obiekty przemysłowe tam. To jednocześnie osłabia pozycję Putina, który mówi, że on nie prowadzi żadnej wojny, tylko operację specjalną, którą w zasadzie już wygrywa. Przecież w Kijowie mieli być po 2 tygodniach, a dzisiaj linia frontu zastygła tysiące kilometrów od Kijowa i oby tak zostało, albo oby Ukraińcy byli w stanie wyprzeć ich z tych pozycji, które w tej chwili zajęli.
1: Panie generale, tak jak pan wspomniał, Ukraina atakuje rafinerię ropy naftowej, magazyny paliw, infrastrukturę kolejową i drogową głęboko na terytorium Rosji. Jaki jest tutaj cel? Bo to, co pan wspomniał, ta wojna jest coraz bardziej odczuwalna dla Rosjan i też to niezadowolenie społeczeństwa rośnie, bo no wcześniej mieszkańcy Moskwy, no tak jak pan powiedział, no Władimir Putin mówił o operacji specjalnej, natomiast no mieszkańcy Rosji żyli sobie i ta wojna gdzieś toczyła się obok. Czy teraz to się zmienia?
0: Tak, to się zmienia, dlatego że Rosjanie odczuwają to już nie tylko fizycznie, ale fizycznie, bo są przecież łapanki do uzupełnienia sił zbrojnych, bo jednak pomimo wszystko ta wojna, mimo że jest prowadzona dronowymi sposobami, siłami powietrznymi i tak dalej, ale wojna to jednak żołnierz, który jest w okopie, czy wychodzi z tego okopu, prowadzi manewr i zdobywa terytorium. I tego żołnierza jest coraz mniej. Rosjanie utracili ponad 1 000 000 żołnierzy bezpowrotnie, nieudolny do walki, zabitych i rannych. No, Ukraińcy też, trzeba sobie powiedzieć, że ponoszą ciężkie, krwawe straty, bronią swojej ojczyzny, ale jednocześnie też zają pewną osłonę dla Europy i szczególnie tutaj naszych bliskich sąsiadów, czyli nas, swoich bliskich sąsiadów. Natomiast tak, wojna jest odczuwana przez Rosjan, również tych, nie tylko tych najbiedniejszych, ale również i tych bogatych, którzy chcieliby jak najszybszego zakończenia wojny i do powrotu do normalnego życia i do prowadzenia swoich biznesów. I to pewnie elity rosyjskie będą odczuwały i będą nalegały na Putina, jeśli można tak powiedzieć, na jego krąg najbliższy, aby tą wojnę w jakiś sposób zakończył. Putin chce to zakończyć, ale na swoich tylko warunkach. Z kolei te warunki są nie do przyjęcia przez stronę ukraińską. Jak wiemy, negocjacje polegają na uzyskaniu konsensusu albo na jakichś wzajemnych ustępstwach, które na tym etapie są w zasadzie niemożliwe. Muszą się zaangażować to strony trzecie, jakieś strony trzecie silne, które mogłyby gwarantować utrzymanie tego pokoju. Mówimy już o konferencji odbudowy przyszłości Ukrainy, czyli żeby coś odbudowywać, to musi być stabilna sytuacja, czyli musimy zawrzeć porozumienie pokojowe i ewentualnie te szanse na ten pokój, na trwały pokój jakieś tam się pojawiają. Tam i Unia Europejska jest bardzo zaangażowana, Stany Zjednoczone, ich zaangażowanie jakby się zmniejszyło, ale może teraz, po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie, powróci się do negocjacji z Rosją.
1: Zobaczymy, panie generale, o tych ewentualnych negocjacjach pokojowych. Za chwilę będę chciała do tego wrócić. Chciałabym jeszcze zapytać o Krym, bo no tutaj od kilku dni pojawiają się takie informacje, że Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Brakuje paliwa, produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Jak ten Krym jest ważny i czy rzeczywiście jest szansa na odzyskanie Krymu? No bo to jest też symbol tego, co się dzieje, no bo mówimy o tej oczywiście pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę od 2022 roku, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2014.
0: No tak, nie zapominajmy, że to zaczęło się właśnie od Krymu. I ten Krym w zasadzie został przejęty przez Federację Rosyjską bezkrwawo.
1: Tak.
0: Część tego, no pamiętajmy,

0: na ich stronę, zachęciło niejako Putina do stworzenia później tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, Demokratycznej Republiki Ludowej w nawiasie, bo tam demokracje to naprawdę nie możemy mówić o demokracji. I teraz nawet te dwie republiki, ponieważ tam Rosjanie prowadzą również już masowy pobór, przymusowy pobór do wojska, bo jesteście częścią Federacji Rosyjskiej, więc to macie służyć, prawda? Tam też są te nastroje niechęci. To są republiki zarządzane, że tak się wyrażę, mafijnie przez stronę rosyjską i przez różnego rodzaju mafie. Jeśli chodzi o Krym, no to w tej chwili dostawy paliwa do Krym, dostawy wody, zaopatrzenie i ochrona tychże jednostek, które tam są, lotnisk, baz morskich jest utrudniona. W zasadzie spójrzmy, co się wydarzyło z flotą czarnomorską rosyjską. Ona się musiała schować do baz i do portów, bo praktycznie, pomimo że Ukraińcy nie posiadali floty, oni ją zniszczyli poprzez uderzenie rakietowo-dronowe.
1: Tak.
0: I ta flota, po prostu wyjście jej w morze grozi zatopieniem. Systemy ochronne nie są takie wyrafinowane, aby się obroniły przed tym. Przykładem niech będzie flagowy krążownik Moskwa, który zatonął w ciągu kilkunastu minut, a Rosjanie chwalili się, że mają tam najbardziej nowoczesne systemy. Pewnie tam mieli, ale one były niesprawne, albo załoga była niewyszkolona. No i tak to w tej chwili wygląda.
1: Panie generale, Ukraina jest w stanie odpowiadać na rosyjskie ataki. Sama atakuje. To porozmawiajmy o tym. No mówimy też o tym, że to wewnątrz Rosji panuje też ogromne niezadowolenie. No według różnych źródeł pojawia się takie nawet sondaże, że 60% rosyjskiego społeczeństwa domaga się definitywnego zakończenia walk. Jak to wszystko może wpłynąć na postawę Władimira Putina? Czy wręcz przeciwnie, znaczy, czy jest szansa na to, że usiądzie do rozmów, czy może właśnie wręcz przeciwnie, należy spodziewać się kolejnych ataków i na przykład prowokacji, chociażby w państwach wschodniej flanki NATO? O takich obawach mówił po unijnym szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk.
0: Wie pani, przewidywanie tego, co zrobi Putin jest bardzo trudne. Nie jestem kryminologiem. Nie kryminologiem, tylko kremlologiem, bo kiedyś tam było takie specjalizacje, by kto bliżej stanie przy trybunie, bliżej wodza, to jest w większych łaskach. Tutaj natomiast zachowanie Putina nie poddaje się racjonalnym ocenom. Obawiamy się tylko, że on, tracąc władzę i wpływy, będąc atakowany przez Ukraińców na dalekich odległościach, może wykonać jakiś nieprzewidywalny ruch. I nawet myśleliśmy, nawet tutaj analizując sytuację, że zbiera siły i środki, aby uderzyć w kierunku Krematorska i Słowiańska, żeby w końcu tą, jak on to mówi, tą operację specjalną zakończyć zajęciem chociażby Donbasu, bo w tej chwili on tego Donbasu nie kontroluje. Natomiast atak na któreś z państw natowskich, one trwają, tak zwana wojna hybrydowa.
1: Tak.
0: To jest wojna hybrydowa, cały paleta zestaw podprogowych zadań, a ataki w cyberprzestrzeni, prawda, niszczenie infrastruktury na dnie Morza Bałtyckiego i innych miejscach, działania szpiegowskie, prawda, zakłócenia, dezinformacja. Przecież to, co dzisiaj robią w naszych krajach i w krajach bałtyckich, to jest dezinformacja, wpływanie na nastroje, dzielenie społeczeństwa, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o konwencjonalny atak, raczej bym tutaj wykluczył, chociaż trzeba być bardzo czujnym. Jesteśmy tutaj przygotowani, robiąc wszystko, budując silne siły zbrojne, budując nasze sojusze, budując elementy odstraszania, powiadam, żebyśmy mogli razić na dalekich odległościach, zanim nieprzyjaciel wejdzie na nasze terytorium. I to Rosjanie o tym wiedzą, zdają sobie z tego sprawę. Ponadto nie zapominajmy, że zarówno Morze Bałtyckie, jak i ląd tutaj bliski jest chroniony, bo mamy Szwecję, mamy Finlandię, prawda? Mamy dwa silne państwa, które weszły do NATO, no i my budujemy całą tą tarczę wschód, która obejmuje również tutaj nasze terytorium, ale również i państwa bałtyckie. Więc tutaj te środki odstraszania są dosyć mocne, ale to nas kosztuje. To kosztuje duży wysiłek społeczeństwa. Nie tylko w zakresie finansów, ale również budowanie tej odporności społecznej. Nie poddawajmy się nastrojom paniki. Oczywiście sytuacja jest poważna, natomiast ja chciałbym zaapelować, że nie ma czegoś takiego, że już jutro, pojutrze wchodzą tutaj Rosjanie, bombardują nas i tak dalej. Natomiast prowokacje będą się zdarzać. zdarzały. Widzimy naruszenie przestrzeni powietrznej, tak. Widzimy samoloty z włączonymi transporterami, a nawet i okręty, te widma cienia, oni mówią, że nie ma takiego pojęcia w prawie morskim, okręt widmo.

0: to nie jest okręt Bino, to jest wrak, który lada moment może pęknąć, na przykład, bo to są okręty nieobsługiwane, zardzewiałe, prawda, bez homologacji technicznej i tak dalej, myśmy widzieli te okręty i niektóre z nich zostały nawet aresztowane, na przykład w Finlandii. I z tego musimy sobie zdawać sprawę.
1: Panie generale, mówimy o tym, że nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się Władimir Putin wobec tego, co dzieje się na froncie. No a jak w tym wszystkim te, można powiedzieć, sukcesy na froncie zmieniają pozycję negocjacyjną Wołodymyra Zełenskiego? Chociażby podczas rozmów z Amerykanami czy z Europejczykami. Zwłaszcza chyba Donald Trump lubi otaczać się zwycięzcami. Czy to może mieć właśnie też ta sytuacja na froncie, te ataki dronowe, te ataki właśnie na rosyjskie różnego rodzaju obiekty mogą też no, tak spowodować, że Donald Trump no, inaczej będzie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego?
0: Ja też na to liczę i chyba tą postawę Donalda Trumpa chyba zauważamy w niektórych wystąpieniach, chociaż tak niechętnie, ale pamiętajmy to o tym, co się wydarzyło w Zatoce Perskiej w czasie tej wojny, że niektóre państwa arabskie, które tam są, jak Arabia Saudyjska, Oman, Bahrajn, Emiraty, zwróciły się do Ukrainy o dostarczenie jakichś technologii.
1: Dronowych, pokazanie, oczywiście, tak.
0: Tak, żeby nie strzelać drogimi rakietami, nie strzelać do wróbla z armaty. I to niechętnie musiał Trump przyznać, chociaż oficjalnie tego nie powiedział, bo przecież te państwa były objęte opieką niejako konwencjonalną swoich baz, które tam mieli, ale i Stanów Zjednoczonych, więc zwrócili się do kraju innego i to był jakiś sygnał dla Trumpa, że jednak trzeba na tych krańców inaczej spojrzeć. I być może teraz w jakiś sposób wróci do tych rozmów po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem i wykorzysta również to, że to zaangażowanie Unii Europejskiej jest tak duże i Unia Europejska musi być dopuszczona do tych rokowań i naciski muszą być wywierane. Chociaż liczyłem na to, że Chiny będą miały tutaj również swój interes, ale na razie Chiny mają interes, żeby wojna trwała, bo tak, raz, że dostarczają części, dwa, że kupują po preferencyjnych cenach paliwo, 30% wartości od Rosjan i tu Chiny nie są zainteresowane w szybkim zakończeniu tego konfliktu.
1: Europejczycy obecnie ponoszą chyba niemal 100% kosztów całej pomocy wojskowej i humanitarnej dla Kijowa. No wiemy, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, miało w tych ostatnich tygodniach, no już miesiącach tak naprawdę, wpływ na to, że te negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą znalazły się w takim martwym punkcie. Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Czy jeżeli doszłoby rzeczywiście do trwałego porozumienia, bo na razie jest to podpisane, to memorandum w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, teraz te negocjacje mają trwać do 60 dni, no taki jest ten wstępny plan. Czy to może zmienić sytuację Ukrainy? Czy rzeczywiście realnie Donald Trump zaangażuje się, a może przy tym stole negocjacyjnym, tak jak pan generał powiedział, powinni usiąść też przywódcy europejscy?
0: Tak, i tutaj starania przywódców europejskich są widoczne, ponieważ ponosisz koszta, masz coś do powiedzenia, dostarczasz pomoc, musisz być zaangażowany w to, w jaki sposób ona jest wykorzystywana, w jaki sposób na przykład te 90 miliardów, które zostało przyznane przez Unię Europejską dla Ukrainy, podtrzymując jej funkcje życiowe, bo bez tych pieniędzy ukraińska społeczność nie mogłaby tego przeżyć. Przecież muszą być wypłacone emerytury, płace, dostarczone paliwo. Ktoś musi za to zapłacić, prawda? Żywność produkują oczywiście. I tutaj jeśli zobaczy też prezydent Stanów Zjednoczonych, że będzie miał możliwość wpływania i zakończenia tego konfliktu wspólnie z innymi sojusznikami, być może zaangażuje się w to wszystko. Kiedy to będzie, czy to będzie z końcem tego lata, czy z początkiem, z końcem tego roku, nie wiem. Życzyłbym sobie, aby społeczeństwo przede wszystkim ukraińskie, przecież mówimy o trwającej wojnie, dotyka milionów ludzi, dzieci, kobiet, prawda. Lato szybko minie, znowu się będzie zbliżała zima i znowu będziemy mieli problem z infrastrukturą krytyczną, z ogrzewaniem, z wodą, z generatorami. I tutaj, no jak długo można? Przecież ta wojna trwa dłużej niż pierwsza wojna światowa. Niedługo zbliży się do drugiej, jeśli chodzi o termin trwania tej wojny.
1: W ubiegłym tygodniu na szczycie w Brukseli mocny głos premiera Donalda Tuska przestrzegał w Brukseli przed pomijaniem Polski w rozmowach

0: między Rosją a Ukrainą o zawieszeniu broni. Dziś spotkanie grupy E5 w Berlinie, czyli liderów Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. No i według zapowiedzi rozmowy mają być poświęcone poszukiwaniu rozwiązań dla trwałego konfliktu, dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także właśnie przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. To jest ważne, żebyśmy my byli przy tych ewentualnych rozmowach o zawieszeniu broni?
1: Oczywiście. Po pierwsze, jesteśmy sąsiadem. Po drugie, daliśmy bardzo dużą pomoc dla Ukrainy, nie wymawiając nikomu, nie oczekując wdzięczności, bo oni płacą za to krwią swoich obywateli. Natomiast jak mamy porozumienie, jeśli zostanie zawarte, ktoś musi być gwarantem wypełnienia tego porozumienia. Więc jak mamy być gwarantem, to musimy wiedzieć, czego mamy być gwarantem, prawda? I tutaj bardzo słusznie, że premier Tusk domaga się obecności przy stole i dobrze, że tam obecność jest. I dobrze też, że ta konferencja, przyszła konferencja odbudowy Ukrainy, powtarzam, ze środków międzynarodowych, głównie unijnych, będzie odbywała i odbywa się w Polsce, gdzie w przyszłości nasze tutaj przedsiębiorstwa prywatne i państwowe będą mogły uczestniczyć w tym. Ja chciałem powiedzieć, że my jesteśmy na świecie drugim największym partnerem handlowym Ukrainy. Nasze przedsiębiorstwa prywatne, mimo trwającej wojny, mają tam różnego rodzaju biznesy, które z powodzeniem kontynuują dla dobra obywateli i dla pomnażania również swojego biznesu.
0: Po tym jak Węgry wycofały swój sprzeciw, Unia Europejska otworzyła pierwszy rozdział negocjacji o członkostwie w Unii dla Ukrainy i Mołdawii. Czy to jest taki gest symboliczny, krok w kierunku integracji Ukrainy z Unią Europejską?
1: To jest ważny krok, ale i my, i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę. Zresztą to wczoraj chyba oświadczył Poroszenko, że są trudne sprawy między nami, między sąsiadami, które należy wcześniej czy później uregulować. Chociażby sprawa Wołynia, rzezi wołyńskiej i akcesja Ukrainy będzie wiązała się również nie tylko z tym, ale również z dostępem do rynku rolnego, z uregulowaniem tych wzajemnych stosunków między państwami. Także to będzie proces długotrwały. Zresztą my sami przeszliśmy ten proces i wiemy, jak to
0: czy w
1: długo
0: przypadku,
1: trwało.
0: No właśnie, u nas trwało dekadę, czy w przypadku Ukrainy może być dłużej?
1: No, będzie to zależało. Pamiętajmy, że wszyscy członkowie państw unijnych muszą wyrazić zgodę na to. No, większe problemy będą tutaj te kraje, które są bliżej tutaj Ukrainy. Już chociażby Węgry, które pewne zastrzeżenia już teraz wysuwają. No, my też będziemy mieli swoje zastrzeżenia, ale to wszystko w drodze negocjacji, rozmów, ustaleń, uzgodnień można wszystko rozwiązać.
0: Panie generale, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Ja również dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że jest absolutnie pewny, że Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Zaznaczył jednak konieczność przejęcia większej odpowiedzialności przez Europę za obronę. Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce odmówił komentarza. Przekonywał jednak, że USA nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W tle trwająca wojna. Rosyjskie rakiety i drony nieustannie spadają na ukraińskie miasta.
1: Najbardziej bombardowanym regionem Ukrainy pozostaje Donbas, gdzie również dochodzi do największej liczby starć. Rosyjskie drony i rakiety cały czas jednak stanowią zagrożenie dla całej Ukrainy. Niemal codziennie bombardowany jest Charków.
2: No niestety ostatnie 2 do 3 miesięcy to jest

0: czas bardzo intensywnych uderzeń.
1: Mówi ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes w Charkowie.
0: Nie ma tak naprawdę czy dnia, czy nocy, żeby gdzieś nie było słychać, że no znowu coś się gdzieś stało, słychać właśnie wybuch. Te uderzenia też dotyczą cywilnych budynków, bloków, wieżowców.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku potrwa 2 dni. W jej trakcie podpisany zostanie szereg umów w sprawie międzynarodowego zaangażowania w pomoc obrońcom. W spotkaniu udział weźmie wielu przywódców państw i organizacji międzynarodowych. Zabraknie jednak prezydenta Ukrainy. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego zapadła po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać w prokuraturze w sprawie afery w warszawskim Szpitalu Południowym, przekazał prokurator Piotr Skiba. Lekarz przedstawił 2 dowody w sprawie postaci notatki.
3: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
2: Były ordynator chirurgii mówił dzień wcześniej w wywiadzie dla Kanału Zero, że pacjenci przyjmowani przez szpitalny oddział ratunkowy umierali z powodu złego zarządzania placówką i błędów medycznych. Miało do tego dochodzić, gdy pracę SOR-u koordynował Dawid Kacprzyk. Sprawa stała się głośna, gdy media ujawniły, że w ciągu roku 29-letni medyk zarobił 1 600 000 zł. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie sprawdzanie systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Będzie uwzględniać wniosek premiera Donalda Tuska w sprawie publicznej służby zdrowia, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK.
4: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
2: Również na początku lipca Najwyższa Izba Kontroli przedstawi wyniki z Południowego Szpitala w Warszawie. Upały to realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, ale też udaru cieplnego. Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje.
5: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
2: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji. W niektórych przypadkach pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-latkę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji Globalnej Flotylli Sumut. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
6: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, która obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
2: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy, także sojuszników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 29 w centrum. Do 32 na zachodzie, nad samym morzem od 24 do 26 stopni.
7: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A nad wykresami dolara, euro, złota także, a nawet ropy naftowej pochylimy się wspólnie z panem Markiem Rogalskim, głównym analitykiem domu maklerskiego BOŚ. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie Marku, co z tym dolarem się dzieje, bo tak na dobrą sprawę ten wykres bardzo mocno wybił się w ostatnich dniach i faktycznie było tak przez ostatnie tygodnie, że wręcz było nudno na tym rynku walutowym. Tam dużych zmian nie było, a tutaj nagle od kilku dni dolar rośnie w siłę nie tylko względem złotego, ale taki punkt odniesienia najlepszy dla nas to polski złoty. W tej chwili za jednego dolara płacimy 3,78 zł. Dużo.
2: Dużo, dużo, bo to są poziomy najwyższe od ponad roku. Natomiast to wynika z faktu w postaci przestawienia się oczekiwań rynków finansowych co do podwyżek stóp procentowych, ale nie u nas, tylko w USA. Mhm. Tydzień temu w środę było posiedzenie Fedu. Na tym posiedzeniu członkowie tego gremium stwierdzili, że jednak jest problem z inflacją, ponieważ, jak to się mówi, mleko się rozlało i ta wojna w Iranie trwała zbyt długo, ropa była zbyt długo droga. Mhm. Ale nie tylko ropa, ponieważ gospodarka amerykańska generalnie jest silna sama w sobie, więc ta inflacja oczywiście jest podwyższona i Fed musiał zareagować tym komunikatem bardziej jastrzębim, czyli sugerującym, że już na jesieni są możliwe podwyżki stóp procentowych w USA. I oczekiwania są takie, że we wrześniu możemy mieć pierwszy ruch, a drugi być może też w grudniu, czyli dwa ruchy w tym roku, to jest dużo. Jeszcze miesiąc temu rynek dawał tak pół na grudzień. Więc stąd ten taki dolarowy run na rynkach. I to nie jest tylko efekt na złotym, bo jak spojrzymy sobie na główne pary walutowe, chociażby euro do dolara, tam
1: 1,13 w tej chwili.
2: 1,13, poziom, który był ostatnio półtora roku temu. Mhm. Więc widać, tak, że to się pozmieniało. Ale rzeczywiście dynamika ruchu w przeciągu tygodnia jest dość duża.
1: Jeżeli ktoś powie, co tam dolar nie lecę do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie, ani w ogóle tam się nie wybieram, no to też jest w błędzie, bo tak, my się cieszymy z tego, że ropa naftowa nam tanieje. No ale niestety my ropę kupujemy w dolarach amerykańskich, a zatem w tym kontekście, jeżeli myślimy o wychodzeniu z programu osłonowego ceny paliwa niżej, no to trzeba wziąć pod uwagę nie tylko cenę czarnego złota, ale także no właśnie koszt waluty, w której się rozliczamy, no i nie wygląda to dobrze.
2: No zawsze jest tak, że paliwo nasze to jest właśnie składowa, jeżeli chodzi o elementy rynkowe, tak, to jest składowa tego, co dzieje się na ropie i co dzieje się na polskim złotym. Więc teraz, jeżeli mieliśmy silny spadek cen ropy ostatnio, ale i też ten ponad 10-groszowy ruch w górę na dolar złotym, no to ten wpływ na benzynę no, będzie mniejszy niż by był przy założeniu, że tylko ropa spada, a dolar stoi w miejscu.
1: Oglądałem z dużym zainteresowaniem wypowiedź jednego z analityków w amerykańskiej telewizji finansowej, biznesowej, który powiedział tak, że to, co się dzieje teraz z dolarem, to może być przełom, to może być taka zmiana kursu troszeczkę, że dolar z tej nudnej, takiej osłabionej waluty no, teraz nabierze mocy i to się dużo zmieni. Wierzy pan w takie zapewnienia? To chwilowe turbulencje, czy jednak coś jest na rzeczy?
2: Znaczy, na rzeczy jest na pewno to, że Fed będzie musiał zareagować. Czyli jak patrzymy sobie na sytuację w Stanach, to mimo tej wojny z Iranem gospodarka jest dalej mocna. Europejska już nie, ale amerykańska tak. Rynek pracy, na który Fed patrzy, jest silny. Inflacja 3,8. No to jednak jest rzeczywiście trochę za wysoko, jeżeli chodzi o Stany. Więc tutaj jakaś reakcja będzie się pojawiała. Natomiast inni centralni bankierzy, na przykład w strefie euro, już podwyższyli stopy w czerwcu, ale kolejny raz raczej nie podwyższą. Ponieważ Europa jest generalnie słaba jako gospodarka. Ropa już potaniała,

0: więc ten impuls taki inflacyjny w Europie będzie wygasał. I tutaj na zasadzie takiej różnicy, że zawsze podążamy za tą walutą, gdzie te oczekiwania co do podwyżek stóp rosną. I tutaj ten dolar rzeczywiście na tym tle się może wybijać. I kolejny taki ważny punkt, jak ktoś lubi wykresy oglądać, no to indeks dolara, czyli taki koszyk, gdzie dolar jest z euro, z jenem, z funtem i tak dalej. On się wybił wczoraj z takiej dosyć ważnej konsolidacji, która trwała przez rok. Do góry się wybił. Także to też jest taki czynnik, który sugeruje nam to, że coś się zmienia wokół dolara.
1: Ale jeżeli ktoś wybiera się na wakacyjny urlop do strefy euro, na bliską zagranicę, niech to będą Niemcy, niech to będzie Słowacja, a nawet Litwa, no to też się zmartwi, bo euro w tej chwili 4,29. To też jest poziom, którego dawno nie widzieliśmy. Zbliżamy się właściwie tak pod 4,30. Ja sobie spoglądam na wykres i ostatnio, ja wiem, że tutaj mam pewne uproszczenie, ale na tych poziomach byliśmy końcówka 2024 roku. No chyba, że gdzieś tam momentalnie po drodze takie odczyty się zdarzały.
0: Znaczy 4,30, ile pamięć mnie nie myli, było chyba w marcu, w momencie wojny z Iranem.
1: Ale to było chwilowo,
0: bo ten
1: uśredniony wykres tam ściął mi bardzo odczyt.
0: Tak, więc rzeczywiście to są poziomy wysokie. Natomiast to jest tak, że jeżeli obserwujemy spadki na parze euro do dolara, to zazwyczaj te waluty naszego regionu słabną. Czyli to nie tylko my, ale także Węgrzy i Czesi. Tutaj też dochodzi taki element w postaci spadających oczekiwań na podwyżkę stóp u nas w Polsce. Jeszcze miesiąc temu rynek wyceniał taką podwyżkę na jesieni. No teraz mówi, że już raczej nie będzie. Tak? Bo i komentarze z Rady były takie w sumie, powiedział, ostrożne w temacie podwyżek. Druga sprawa, ropa nam potaniała na rynkach, więc to też gdzieś tam sobie zdejmuje tą presję. Więc bez podwyżek stóp u nas, przy podwyżkach w Stanach, no mamy takie właśnie równanie, tak, że złoty może być słabszy.
1: Ja znam jeszcze jedno równanie. Jeżeli dolar się umacnia, to zazwyczaj po uszach dostaje złoto inwestorzy, którzy pokładają właśnie w tym kruszcu swoje nadzieje. No i teraz patrzę na wykres złota, który wygląda mało optymistycznie dla tych, którzy zrobili zakupy właśnie pod kątem inwestowania w złoto. Zbliżamy się i to z ogromną prędkością do 4000 dolarów za jedną uncję. W tej chwili to 4061 dolarów dokładnie. To jest poziom, który ostatnio widzieliśmy w 2025 roku, ale tak nisko w tym roku złoto jeszcze nie było.
0: Tak, ten poziom, który był w marcu, w pierwszych dniach wojny, to było 400. Potem rynek się podnosił do góry, no i teraz zalicza właśnie kolejne zejście w dół. Zejście w dużej mierze motywowane silnym dolarem, czyli właśnie złoto sobie nie radzi w warunkach silnego dolara i też nie radzi sobie w warunkach, kiedy jest mowa o podwyżkach stóp procentowych. Dlaczego? Ponieważ złoto nie płaci odsetek. Ono tylko jest, żeby je trzymać, tak? To nie ma żadnego z tego innego, że tak powiem, profitu. Druga sprawa to to, że na złocie mieliśmy taki trochę szał, taki run, jak się mówi na rynkach w zeszłym roku, zwłaszcza na jesieni i w końcu roku ubiegłego. Zbyt szybko do góry. I zazwyczaj rynki to odchorowywują, więc złoto odchorowuje ten wzrost, który był właśnie w ubiegłym roku. Natomiast myślę, że tutaj taki kolejny ważny punkt to jest 3900 dolarów, czyli już blisko. Kolejny pewnie 3500, ale pamiętajmy o czymś takim, że za złotem stoją też banki centralne, które je kupują, więc pytanie, kiedy ten popyt się znów uaktywni.
1: To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. To chyba pan kiedyś powiedział, że złoto lubi okrągłe sumy i zazwyczaj gdzieś w okolicach tych okrągłych sum czasami lubi zaparkować. Więc może się okazać, że ten taki przełom w okolicach 4000 dolarów też będzie taką bazą wypadową albo do wzrostów, albo do spadków w przyszłości złota.
0: Znaczy, tak może być. Też pamiętajmy o czymś takim, że złoto lubi zamieszanie odnośnie geopolityki. No, obecnie widzimy to wyciszenie w temacie Iranu, ale te napięcia takie, powiedzmy sobie, między mocarstwami, czyli USA, Chinami, dalej pozostają. I tutaj, jak zeszły rok pokazał, to właśnie głównie banki centralne z Azji

0: kupowały złoto, więc to może znów wrócić.
1: Mhm. No dobrze, mamy złoto, to teraz jeszcze czarne złoto, czyli ropa. Obserwujemy te wykresy właściwie już od ponad 3 miesięcy. Pojawiają się też emocje. No i teraz też tych emocji na rynku nie brakuje, bo jednak rynki i inwestorzy za wszelką cenę starają się uczepić tych optymistycznych informacji dotyczących potencjalnego pokoju na Bliskim Wschodzie. Ja spoglądam na wykres i no, powiedziałem naszym słuchaczom, że w tej chwili ropa Brent jest w okolicach 75 dolarów za baryłkę, ropa WTI trochę niżej, no ale to są tylko liczby. A jak pan jako analityk patrzy na te wykresy, czy coś tam widać, czy widać początek jakiegoś nowego trendu? Ja wiem, że te analizy techniczne mogą zostać zburzone przez wieści ze świata geopolityki, ale jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia na te instrumenty.
0: Znaczy, jakbyśmy patrzyli na wykresy, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy już bardzo nisko, blisko takich istotnych poziomów, gdzie niżej nie powinniśmy zejść. I teraz to, co ja widzę na ropie, to widzę takie tendencje do przerysowywania. Albo jest za wysoko, tak to było w marcu, albo jest teraz za nisko. Rynek ma taką tendencję, że lubi oczekiwać czegoś od razu. Natomiast na rynku ropy, żebyśmy zobaczyli to pełne przywrócenie mocy sprzed wojny, no potrzeba będzie paru miesięcy, tak? Bo to jest kwestia i udrożnienia cieśniny Ormus, co będzie trwało pewnie parę tygodni przynajmniej, a to rynek wie mniej więcej. Natomiast kwestia też odnośnie instalacji, które były zniszczone przez drony, tak? Przez ataki, które miały miejsce w marcu. Więc tutaj niektórzy wskazują na to, że ta podaż w pełni to wróci dopiero gdzieś późną jesienią. Więc pytanie, czy rynek, wyceniając ropę dzisiaj na takim poziomie, relatywnie niskim, jak moim zdaniem sytuacja po wojnie jest, to robi dobrze. Więc sądzę, że ten największy ruch, który był 2 tygodnie temu teraz, jest za nami. Czyli nie oczekujmy, żeby ta ropa jeszcze wyraźnie, mocno jakoś schodziła w dół.
1: To skoro przy geopolityce jesteśmy i bezpieczeństwie, temat naszego bliskiego sąsiada. Jutro rozpoczyna się ważna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Ta konferencja w Gdańsku. Oczywiście będziemy tam również z naszymi mikrofonami. Będziemy dla państwa relacjonować tamte wydarzenia. Ja się tak zastanawiam, bo spojrzałem sobie na wykres hrywny. I tak, 1 złoty w tej chwili kosztuje 11 hrywien, no niecałe 12 hrywien, ale jeszcze 2 tygodnie temu to było zdecydowanie powyżej 12 hrywien. Widać pewne umocnienie w ostatnim czasie ukraińskiej waluty. Czy z takiego ruchu możemy coś wyczytać? Bo biorąc pod uwagę wykres, to umocnienie jest wyraźne. Może nie jakieś hiperumocnienie, ale widać je.
0: Czy ja mam taką tezę, że jesteśmy bliżej końca wojny niż byliśmy rok temu czy jeszcze wcześniej. Wtedyśmy oczekiwali, że prezydent USA pomoże, tak, tutaj w tym pokoju, w negocjacjach. Tak się nie stało, natomiast teraz strona ukraińska rzeczywiście ma, że tak powiem, ma jakiś lewar na Rosję. Tak? Te ataki w Petersburgu, w Moskwie to pokazują. I być może będzie tak, że za parę tygodni strony będą rozmawiały o jakiejś formie rozejmu czy też pokoju. I być może to jest właśnie w kursie hrywny. Natomiast patrząc na ten sam wykres, tak w dłuższym terminie, no widać, że ukraińska waluta regularnie słabnie. Tak? I to jest oczywiście wynik wojny. To jest wynik też tego, że w obecnej sytuacji w interesie Ukrainy nie będzie zbyt mocna waluta własna, tak? Bo kwestia eksportu, tak? Który też jest istotny. Więc jeżeli ktoś oczekuje jakiejś zmiany trendu, to czekajmy na to, żeby tam był pokój, trwały pokój i dopiero coś się zmieniał.
1: Bo przestrzeń jest przed wojną, przypomnijmy, za 1 złotego trzeba było zapłacić 7 hrywien. Teraz to jest niecałe 12. Różnica zatem potencjału jest. Ja się też tak zastanawiam, jak z nastrojami na polskiej giełdzie też, bo no, dobre informacje napływają z Dalekiego Wschodu. O tej Ukrainie też coraz częściej mówi się o tym, że faktycznie w różnych opracowaniach możemy znaleźć, że są pewne sygnały, że pokój jest coraz bliżej.

0: Natomiast nasza giełda od 3 dni właściwie na czerwono i to tak intensywnie. Dzisiaj, jak powiedziałem na początku audycji, WIG20 są najgorszymi indeksami w Europie. Co takiego się dzieje z naszą giełdą?
1: Nasza giełda kopiuje to, co dzieje się na Wall Street, czyli to się dzieje na największych rynkach na świecie.
0: Czyli inwestorzy polscy ściągają, tak?
1: Znaczy, no, ściągają, zawsze ściągali. To się nie zmieniło. Zawsze jest tak, że Wall Street jest takim wyznacznikiem sentymentu dla całej reszty. I tutaj wczoraj chociażby indeks Nasdaq technologiczny spadł o 3%, więc to jest dużo. I do tego też dochodzi właśnie kwestia słabości polskiej waluty, czyli jak ktoś sobie popatrzy na wykresy WIG-u 20 i pary dolar-złoty, to widać takie odwrotne tendencje, tak? Czyli jeżeli dolar-złoty idzie do góry, to giełda spada. Tak? Mhm. Więc to też jest podpowiedź, że na naszym rynku jest wciąż dużo inwestorów zagranicznych, którzy na to patrzą. Natomiast wracając co do koniunktury w Stanach, wiele już widziałem takich podejść, że było dużo szumu o to, że spółki związane z AI wydają zbyt dużo pieniędzy, że to tak do końca nie będzie rentowne. To się co pewien czas pojawia. Działa przez 2-3 dni i znika. Natomiast teraz rynek to próbuje jeszcze podpiąć pod właśnie tą kwestię podwyżek 100% w USA. Bo zazwyczaj rynkom akcji pomagają obniżki, a nie podwyżki. Więc tutaj niektórzy wskazują już na rynkach, że to może być jakaś większa korekta spadkowa. Natomiast ja powiem tak, poczekajmy, zobaczymy, bo tak powiedziałem, rynek nieraz tak robił, 2-3 dni mocnego spadku, po czym to się nam do góry zwracało.
0: W tej chwili, drodzy Państwo, spoglądam na termometr i w Warszawie akurat 26, o, już 27 stopni Celsjusza. I nie dlatego, że teraz prognozę pogody będziemy wygłaszać, ale jak się okazuje, temperatury mają przełożenie na to, co dzieje się na rynkach, a nawet to, co dzieje się w klimacie w ogóle. I teraz okazuje się, że zjawisko nazywane El Niño na Pacyfiku wpływa bardzo mocno na cenę kakao. Jak się okazuje, kakao drożeje. No, jeżeli ktoś niedawno kupił sobie zapas, no to może naprawdę nieźle zarobić.
1: Kakao drożeje, kawa też drożeje, także...
0: I wszystko przez pogodę.
1: Wszystko przez pogodę. No tak to jest na tym świecie, na tych rynkach. Oczywiście ostatnie 3 lata, jak ktoś popatrzy na wykresy kakao czy też kawy, to się złapie za głowę, bo tam są naprawdę duże zmiany. Teraz jesteśmy akurat po wyraźnych spadkach, które były w zeszłym roku na kawie, na kakao. Ale rynek właśnie widzi znów ryzyko El Niño, czyli sytuacji anomalii pogodowej, w której nam się zamieniają, że tak powiem, układy. Czyli tam, gdzie padał deszcz, jest za sucho, a tam, gdzie sucho, pada deszcz. Więc to oczywiście wpływa na zbiory ziarn kakao, wpływa na ich jakość. A jeżeli chodzi o kakao, to jedynym miejscem na świecie jest tylko Afryka Zachodnia, gdzie kakao. Nie ma kakao w innych miejscach, tylko są 2 kraje, które tak eksportują. Więc jeżeli tam się coś zacznie dziać, a właśnie takie ryzyko się pojawia, no to cena na rynkach giełdowych idzie mocno w górę. I jak spojrzałem właśnie teraz na te wykresy, no to mamy 20% do góry w ciągu tygodnia.
0: Więc 20% w ciągu tygodnia.
1: Dużo.
0: Bardzo dużo. A komuś mogłoby się wydawać, że przy takich upałach to tylko kafe frappe drożeje. A tu nic z tego. Bardzo ciekawe zjawisko i dodajmy, że 20% w ciągu tygodnia to jest absolutnie pionowa krecha w górę, jeśli chodzi o wykres.
1: To jest dużo, ale co tylko dopowiem, że kakao spadło od grudnia roku 2024 z poziomu 12 tysięcy dolarów do poziomu 3 tysięcy dolarów w tym roku w lutym.
0: Mhm. A więc teraz mamy odbicie znowu.
1: Odbicie na 4700. Więc jakby to w ramach tych dużych oscylacji to nie jest duże odbicie, tak? Ale to pokazuje, że te rynki są oczywiście zmienne.
0: Mhm. No właśnie, zatem jeżeli przyjdzie Państwu zapłacić więcej za czekoladę lub kawę, no to wszystkiemu winna pogoda. I to pogoda nie u nas, ale gdzieś daleko, w zupełnie innych szerokościach.

0: geograficznych. To jeszcze tak zupełnie na koniec takie spojrzenie na najbliższe tygodnie, na lato, bo też doskonale wiemy, że lato rządzi się swoimi prawami, jeżeli chodzi o giełdę. Trochę mniejsze obroty, mniej się dzieje, mniej też komunikatów spółki wypuszczają. Kiedy ten taki giełdowy sezon ogórkowy zazwyczaj się rozpoczyna? To jest 1 lipca?
1: Zazwyczaj jest później.
0: Później
1: zazwyczaj
0: troszeczkę.
1: To jest tak mniej więcej od połowy lipca gdzieś do połowy sierpnia. A najgorzej jest na początku sierpnia. Naprawdę sezon ogórkowy, tam się mało co dzieje. Ta aktywność jest nieduża, chociaż teraz tak naprawdę, jak patrzymy sobie na rynki w ostatnich latach, to coraz częściej grają algorytmy, a nie ludzie.
0: Czyli ludzie jadą na wakacje.
1: One nie muszą mieć urlopów, tak? One są wciąż aktywne.
0: Procesor może się co najwyżej przegrzać w te upały. A czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi właśnie o rynki, o sytuację rynkową? Ten marazm, ta czerwień, to się może pogłębiać? Mamy do czynienia z jakimś trendem bocznym? Czy to taki wypadek przy pracy? Przychodź się, no bo ustalmy, w długim terminie w Warszawie trwa hossa.
1: Tak, tutaj rzeczywiście ten sentyment, mam wrażenie, że będzie się utrzymywał pozytywny. Wiele by nie zależało jednak od tego, na ile rynek uwierzył w to, że Fed może podnieść stopy we wrześniu. Bo jeżeli ten strach przed Fedem zacznie z rynku, że tak powiem, wyparowywać, no to dość szybko optymizm wróci. Więc patrzmy na dolara jako ten wyznacznik. Jeżeli dolar zatrzyma się, zacznie spadać w dół, to giełda warszawska dość szybko się odbije.
0: Na razie tego nie widać. Na razie euro 4,29 i cały czas tutaj te dalsze miejsca na trzeciej, czwartej, piątej pozycji po przecinku idą w górę. Czego mogą się spodziewać urlopowicze, którzy wyjeżdżają do strefy euro? Te okolice 4,30 mogą jednak na wakacje pozostać?
1: Znaczy 4,30 możemy tknąć na chwilę, natomiast to już są poziomy wysokie. Jak popatrzymy sobie historycznie na to, jak zachował się złoty w lipcu, to on zazwyczaj się umacniał. Więc tak powiedziałem, jeżeli rynek przestanie bać się Fedu, to złoty odetchnie. Odbije giełda, więc lipiec może być takim okresem, który mam wrażenie, że finalnie nie będzie taki zły. Czyli będzie dużo strachu teraz, że wakacje mogą być kiepskie, ale one finalnie mogą być niezłe.
0: A jak pan interpretuje takie momenty, kiedy rzeczywiście po takim dłuższym okresie nudy, stagnacji na rynku walutowym pojawiają się takie mocniejsze wahnięcia? Pan to interpretuje jako właśnie jakieś chwilowe zawahania czy sygnał do poważniejszych zmian?
1: Ja powiem w ten sposób, że to jest długoterminowa średnia, czyli marazm się przeplata z większą zmiennością. Natomiast im dłużej taki marazm trwa, czyli powiedzmy sobie, nie wiem, to jest 2-3 miesiące, nic się nie dzieje, to potem takie skoki są wyższe. Więc teraz rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na przykład na tą parę euro złoty, to tam przez długi czas było nudno, tak? 4,20, 4,22 i tak na przemian, tak? Aż dopiero coś się zaczął dziać w marcu, no i teraz właśnie w czerwcu.
0: To dla pełnego kompletu danych powiemy jeszcze naszym słuchaczom, że frank szwajcarski w tej chwili 4,66, a funt brytyjski, uwaga, uwaga, zbliża się do 5 zł, 4,98 w tej chwili. Bardzo ciekawie to nam się kształtuje. Oczywiście będziemy wracali z informacjami także z rynku walutowego o godzinie 17.47 w magazynie Saldo, ale w tej wersji popołudniowej. Ja tylko przypomnę, moimi państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 był pan Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ. Panie Marku, bardzo dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry państwu.
2: Stan dnia.
3: A nasze zaproszenie przyjął redaktor Bogusław Hrabota, publicysta, dziennika Rzeczpospolita, Gremi Media. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Zacznijmy od Szpitala Południowego i najnowszych informacji od 2020.

0: 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim szpitalu południowym. Tak mówi dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister podczas konferencji prasowej odniósł się w ten sposób do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były pracownik szpitala południowego, dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Jakie według pana znaczenie ma to, że były ordynator oddziału chirurgii w tym szpitalu przedstawia czy formułuje takie zarzuty?
1: Myśmy przed chwilą rozmawiali z mecenasem Jackiem Dubois, który jest pełnomocnikiem prawnym pana doktora Tkaczyka. I powiem szczerze, sytuacja po rozmowie i po oświadczeniu takim wstępnym Dubois wygląda zupełnie inaczej niż to przedstawił pan Jędrzejewski w Kanale Zero. Otóż po pierwsze doszło rzeczywiście do zgonu, ale czy też do zgonów. W tej sprawie jest działa prokuratura, ale to było zanim antybohater historii ze szpitala południowego trafił jako koordynator SOR-u do szpitala południowego. W związku z tym toczy się postępowanie i ono pewnie za chwileczkę się więcej dowiemy na jego temat, jeśli prokuratura uzna to za stosowne, ale nie ma nic wspólnego z osobą pana doktora Dawida. I druga rzecz, która jest też w tym oświadczeniu, w tym stanowisku mecenasa Dubois, który, jak powiedziałem, jest pełnomocnikiem tego lekarza, który stał się antybohaterem ostatnich dni. Otóż doktor Jędrzejowski, były ordynator, nigdy nie uczestniczył w żadnych, czy nie był obserwatorem działań medycznych podejmowanych przez doktora i na dodatek był z nim w osobistym konflikcie. W związku z tym można powiedzieć, no mówię, na bazie tego, co wiemy od mecenasa Dubois, że chodzi tutaj o rewanż na osobie pomiędzy lekarzami. Co więcej, w tym stanowisku mecenasa Dubois jest żądanie odwołania tych pomówień, które zostały przekazane za pośrednictwem anteny Kanału Zero pod sankcją karną. To znaczy mecenas Dubois ostrzega, że jeśli nie zostaną te słowa cofnięte i to publicznie, to będzie sprawa karna związana ze zniesławieniem czy pomówieniem tegoż lekarza. W związku z tym sprawa jest głośna, ale myślę sobie, że jest sporo nieprawdy, sporo fake newsów i sporo elementów osobistego rewanżu w tej historii. No i to rzuca troszeczkę nowe światło na sprawę.
0: A jak na tą sprawę może to wpływać, to znaczy ten konflikt personalny między jednym a drugim lekarzem?
1: Naruszenia prawa i do naruszenia dobrych obyczajów w szpitale południowym jest poza dyskusją. I tutaj też jest aktywna prokuratura i ona musi zbadać, czy dr Dawid Kacprzyk nie fałszował zwłaszcza raportów o swojej pracy tam, czy nie nadużył zaufania i tak dalej. To też są sprawy karalne, jeżeli się fałszuje dokumenty publiczne, a przecież takie raporty o wykonywanej pracy są dokumentami, to jest karalne. I ja w żadnej mierze nie zamierzam usprawiedliwiać tego młodego człowieka, który się wykazał no, przynajmniej pazernością, jeśli nie kompletnym szaleństwem, jeśli idzie o powiązania polityki z własnymi prywatnymi finansami. Bezdyskusyjnie. Natomiast jak się dzieje taki ferment w sferze komunikacyjnej, to się pojawia cała masa różnych fake newsów, nieprawd czy fałszywych oskarżeń. I wydaje mi się, że to, czego byliśmy świadkami, co usłyszeliśmy w Kanale Zero od gościa redaktora Stanowskiego, no przekroczyło granicę. Ja słuchając tego, czy czytając relacje na ten temat, od razu dostrzegałem element rewanżu. To, że dzisiaj pełnomocnik prawny Dawida Kacprzyka się odzywa i mówi o odpowiedzialności karnej tego zniesławiającego, było dla mnie dość prawdopodobne. No, do tego dojdzie i jak powiadam, nie usprawiedliwiam tego młodego człowieka, który już poniósł konsekwencje osobiste, bo stracił pracę, stracił pozycję, stracił pieniądze, stracił pozycję w samorządzie, stracił również swoją rolę w polityce, prawda? I ta kara bez związku zresztą z tym, jaka będzie formalna kara po

0: po sprawie prokuratorskiej czy sądowej już została wymierzona publicznie. Natomiast no, powiedziałbym, no, łatwo jest skakać na pochyłe drzewo i wydaje mi się, że to, co usłyszeliśmy z ust doktora Jędrzejowskiego, to jest, no, powiedziałbym, przegięcie w drugą stronę.
1: Kolejne informacje napływają ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej, dokładnie prezesa tej rady, doktora Łukasza Jankowskiego. On mówi m.in. o maksymalnym tygodniowym czasie pracy medyków, że to powinno się zmienić. Ujednolicenie tego czasu pracy to jest postulat, też zmiana wyceny procedur medycznych, ale kolejna ciekawa rzecz, która pojawiła się na tej konferencji. Wśród postulatów również pojawił się wniosek o wprowadzenie zakazu łączenia posiadania legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia i to jest chyba dobry krok.
0: Nie wiem, dlatego że to jest jednak ograniczenie praw obywatelskich. Konstytucja polska takiego zakazu nie wprowadza. Wydaje mi się, że człowiek ma prawo do aktywności politycznej, nawet będąc w pewnych zawodach. Oczywiście bywają zawody, które wykluczają aktywność czy uczestnictwo w polityce, jak na przykład sędzia, prawda? Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast kierownikiem w placówkach medycznych bywa się na jakiś czas. Wydaje mi się, że to za daleko troszeczkę idziemy. Zresztą to jest takie na siłę wspieranie zasady uczciwości. Znaczy, trzeba być uczciwym niezależnie od tego, czy się jest członkiem partii politycznej, czy nie. Czy się pełni funkcję kierowniczą, czy dyrektorską w szpitalu, czy w przychodni, czy nie. To są normy etyczne, których nie powinniśmy mieszać z formalnymi zakazami. Natomiast oczywiście cała ta historia powoduje pewien ferment w opinii publicznej, nasze niezadowolenie z patologii, które nam się dzieją. No i była potrzebna choćby po to, żeby próbować te patologie zlikwidować, czyli oczyścić. Ja też rozmawiam w ciągu ostatnich dni z bardzo wieloma lekarzami i tych najniższych, rzekłbym, zaszeregowań i liderami polskiej medycyny, profesorami, rektorami akademii medycznych i tak dalej. Oni są wszyscy poruszeni. Oni z jednej strony boją się takiego populizmu, który by uderzał w lekarzy, w ich zarobki i tak dalej, bo bardzo łatwo taki mechanizm uruchomić. Jak się mówi o kilkunastu, już tysiącach wynagrodzenia dla kogoś, to już powoduje zawiść ze strony tych, którzy zarabiają niżej. W związku z tym boją się tej fali populizmu, ale z drugiej strony w większości krytykują aktualne systemy, domagają się korekt. I tutaj można mówić o różnych rzeczach, na przykład o limicie wynagrodzeń, prawda, żeby nie było tych kominów, o kontroli wynagrodzeń przez odpowiednie organy, które będą zwracały uwagę na standardy wynagradzania i uczciwość rozliczania faktur. Mówi się też o zakazie pracy łączonej w dwóch sektorach, publicznym i prywatnym. To są wszystko rzeczy, o których można rozmawiać i trzeba rozmawiać, bo przecież problem pana Kacprzyka nie jest problemem jednostkowym, tylko systemowym. Natomiast no, wszyscy rozsądni ludzie ostrzegają przed wyzwoleniem tej fali niechęci wobec lekarzy. No, pamiętajmy, lekarz to jest jeden z najszlachetniejszych zawodów, najważniejszych, to jest ratowanie życia ludzkiego i lekarza w tym nikt nie zastąpi.
1: To tutaj się rodzi pytanie w zasadzie, czy większym dziś problemem jest to, że te nieprawidłowości występowały, czyli kwestia systemowa i funkcjonowania ochrony zdrowia, czy większym jest utrata zaufania obywateli do publicznej ochrony zdrowia i samych lekarzy?
0: Ale ja nie sądzę, żeby to zjawisko postępowało jakoś lawinowo. No, no mamy zaufanie do lekarzy. Codziennie setki tysięcy Polaków chodzą do lekarzy. Ja też, moi rodzice też, moi najbliżsi. I nie ma deficytu zaufania. Oczywiście taka sytuacja jak ta, którą znamy, związana z osobą pana doktora Dawida Tkaczyka, to jest coś, co narusza to zaufanie, ale nie rujnuje. My musimy jako obywatele poprawić ten poziom naszego zaufania. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, że ten poziom zaufania leży na deskach. To nie jest tak. To jest z kolei przesada i takiej przesady też się bójmy.
1: Teraz kolejna kwestia dotycząca prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W tej sprawie on zdecydował ostatnio o zmianach w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, podkreślał znaczenie zaufania społecznego. Czy mamy tutaj do czynienia z próbą ratowania wiarygodności instytucji publicznych, czy jednak ratowaniem stanowiska?
0: No na pewno jest to jakaś próba ratowania stanowiska, no bo jednak zarzucono Rafału Trzaskowskiemu to, że o sprawie wiedział i nie reagował. Ja nie mam żadnych dowodów na to, że

0: ten WhatsApp, ten SMS informacyjny został wysłany. No ale zakładam, że mógł być wysłany przez sygnalistę. Natomiast no, w takiej sytuacji nie ma innego wyjścia niż jednak monitoring tej praktyki, która wyszła na jaw w szpitalach podległych prezydentowi i dokonanie zmian w Szpitalu Południowym, no bo przecież ktoś autoryzował, ktoś podpisywał te faktury, ktoś miał nadzór nad systemem rozliczeń lekarzy i bez wątpienia doszło tam do pewnej patologii. I teraz ktoś za to musi ponieść odpowiedzialność. Myślę, że odpowiedzialność kolektywna ludzi kierujących i nadzorujących ten szpital jest absolutnie uzasadniona w tym konkretnym przypadku.
1: Sporo emocji wokół Szpitala Południowego, ale czy z perspektywy też tych ostatnich dni, kiedy ta afera przybierała coraz to nowe odsłony, coraz więcej wiedzieliśmy, coraz więcej informacji się pojawia, ale też wątpliwości, o których w zasadzie na samym początku zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy według pana rząd z zarządzaniem tym kryzysem radzi sobie w odpowiedni sposób?
0: Nie wiem, to się okaże za jakiś czas, dlatego że nie znamy jeszcze długoterminowych skutków. To jest, wszystko się dzieje w bardzo szybkim tempie i raptem w ostatnich dniach. Zresztą nie jest to jedyna afera, która przykuwa uwagę Polaków, bo oczywiście ta jest ważna, ale równie ważna jest sprawa związana z orderem Orła Białego i osobą pana prezydenta Zelenskiego, który ostatecznie zlekceważył Polskę i w Gdańsku się nie pojawi. To są wszystko zjawiska, które budują obraz polityki i ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć uczciwie, że to uderzy w wizerunek Platformy jakoś bardzo, podobnie jak legendarne sprzed lat ośmiorniczki.
1: Panie redaktorze, to na moment się zatrzymajmy. Przepraszam, że wejdę w słowo, na moment się zatrzymajmy. Posłuchajmy, co na ten temat na konferencji prasowej mówi premier Donald Tusk.
2: Ja nie mam żadnej wątpliwości od pierwszych dni, kiedy ta sprawa nabrała takiego charakteru publicznego, czyli ta sytuacja w tym szpitalu, że niezależnie od tego, czy się komuś to opłaca, czy nie, my będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona jest działa. Już działa, jak wiecie, jestem w stałym kontakcie z ministrem Żurkiem, prokuratorem generalnym. Zobowiązałem go do takiej też bardzo osobistej pieczy nad wszystkimi tymi sprawami. Jeśli będzie trzeba, to wrócą także do doniesień, które pojawiały się, trafiały do prokuratury ze Szpitala Południowego. To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, ale na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu. Ja nie będę wyciągał oczywiście pochopnych wniosków na podstawie audycji w tym czy innym kanale, czy i nie jest moim zadaniem ocenianie wiarygodności wypowiedzi w tych czy innych audycjach bohaterów tej sprawy. To nie jest moje zadanie, ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne. Jak wiecie, teraz trwa przesłuchanie chirurga, który między innymi wczoraj ujawnił, może nie konkretnie i nie szczegółowo, ale jednak wystarczająco alarmująco opisał nieprawidłowości, które jego zdaniem miały miejsce w tym szpitalu. Liczę na to, że to przesłuchanie, które odbyło się natychmiast, znaczy odbywa się natychmiast po jego publicznej relacji, że ono przyniesie więcej konkretnych informacji.
1: I trzeba chyba powiedzieć, że tutaj z jednej strony bardzo stanowcza postawa ze strony premiera Donalda Tuska w tej sprawie, przynajmniej tak się wydaje, ale z drugiej strony chyba też taka analiza na chłodno tego wszystkiego ze strony szefa rządu.
0: No nic dodać, nic ująć. Ja uważam, że zachowuje się bardzo racjonalnie. No, Donald Tusk ma świadomość tego, że stoi pod pręgierzem opinii publicznej, że ryzyko utraty poparcia dla jego partii w jakimś minimalnym przynajmniej stopniu istnieje. Tylko pamiętajmy, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nie jest zbudowane w jakimś środku sceny politycznej. To nie jest tak, że na skutek tego ludzie nagle przejdą na pozycję wspierającą Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederację. Dzisiaj to poparcie dla partii Donalda Tuska powyżej 30% to są lojaliści, to są ludzie, którzy wierzą w ten układ polityczny długoterminowo i strategicznie i zmiana ich poglądów i wsparcia dla tej partii ze względu na tego typu sytuacje, to jest

dotyczy marginesu, powiedziałbym połowy procenta może. Natomiast oczywiście utrudni im pozyskanie nowych, prawda, tych nowych ludzi, którzy wierząc w misję tego rządu, w jego realne sukcesy, no bo na przykład Safe to jest realny sukces, że to na rzecz tej partii będą głosowali. I to jest, powiedziałbym,

0: Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Czy to może oznaczać definitywny koniec Szymona Hołowni w polskiej polityce, czy może początek jakiegoś nowego politycznego projektu?
1: Nie mam pojęcia, nie mam niestety takiego intelektualnego przelotu z Szymonem, z którym się znam i kiedyś wielokrotnie rozmawiałem, prowadziłem publiczne dyskusje, wierzyłem, że to jest człowiek, który idzie do polskiej polityki w celu jej naprawienia. No to jest ta decyzja taka zapadająca po cichu trochę i w cieniu o wycofaniu się z roli wiceprzewodniczącego, to jest rodzaj takiej abdykacji z tej misji, której się podjął. No co ciekawe, nadal jest wicemarszałkiem, czyli w polityce zostanie. Nie sądzę, żeby zrezygnował z mandatu poselskiego, bo i to jest jedyne to, co go trzyma dzisiaj na powierzchni, prawda, mimo totalnej utraty zaufania i wsparcia ze strony wyborców. Natomiast jest dla mnie dowodem pewnej degeneracji wiary w, nie wiem, wartość polityki, w pryncypia polityki, to, że w tej polityce warto być dla wartości. No jeżeli on odpuszcza, to tym bardziej, tym mniej mu wierzę. Tym mniej mu wierzę i też jako jego wyborca, bo nie ukrywam, że gdzieś tam w jakimś stopniu byłem, nie chcę tego precyzować, bo to są sprawy prywatne, ale wierzyłem w jego misję i dzisiaj ta wiara jest mocno nadwyrężona. I jest to też kolejny dowód na to, że nie należy wierzyć nieprofesjonalistom, którzy wchodzą do polityki, bo dzięki umiejętnościom retorycznym czy dzięki poparciu czy zaufaniu publicznemu w innych rolach, to niekoniecznie się przekłada na role polityczne. To raczej on kompromituje tych, którzy spoza polityki chcą do niej wejść, żeby dokonać zmian, a nie wspiera takiego etosu obywatelskiego.
0: Redaktor Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
1: Uprzejmie dziękuję. Miłego dnia również. Do widzenia.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
0: A razem z nami jest dr Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie pojawi się w Gdańsku, to już wiemy, ale pytanie, jak należy odczytywać taką decyzję? Czy to w pewien sposób jest sygnał polityczny, czy raczej w pewien sposób też decyzja organizacyjna, która ma pomóc w skupieniu się na sprawach gospodarczych, a nie bieżącym konflikcie czy napiętych relacjach między Polską a Ukrainą?
3: To jest oczywiście symbol polityczny, reakcja na reakcję prezydenta Nawrockiego. Wiadomo, że cały konflikt został zapoczątkowany przez prezydenta Załęskiego, natomiast działania prezydenta Nawrockiego podsyciły ten konflikt. To, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie na konferencji, myślę, że jednak nie zostanie zdominowanym przez te kwestie. Ta symbolika w polityce oczywiście ma bardzo istotne znaczenie, natomiast sama idea konferencji to jest jednak kwestia niezwykle pragmatyczna, a więc kwestia współpracy gospodarczej na poziomach pomiędzy firmami. Nie sądzę, żeby przedsiębiorcy kierowali się przy zawieraniu umów, czy podpisywaniu umów, czy zawieraniu jakichś kontaktów, budowaniu relacji właśnie tymi zeszłościami historycznymi, które w ostatnim czasie zostały zupełnie niepotrzebnie podsycone.
0: Jeżeli mówimy o tym podsycaniu, to odnieśmy się do premiera Donalda Tuska. Rolą polityków jest łagodzenie, a nie eskalacja. Tak możemy sparafrazować słowa szefa polskiego rządu sprzed kilkunastu minut. Podczas zakończonej już konferencji prasowej szef rządu apelował i do prezydenta Nawrockiego, i do prezydenta Zełenskiego o deeskalację sporu.
4: Wywołać wzajemną agresję i niechęć jest bardzo łatwo. Mamy trudną historię, mamy grubo ponad milion uchodźców ukraińskich w Polsce. To zawsze budzi konflikty, to zawsze budzi jakieś takie poczucie zmęczenia, niesprawiedliwości. Wiedzieliśmy od samego początku, że pojednanie i taka harmonijna współpraca to jest zadanie niezwykłej wagi, ale też bardzo trudne. I póki był polityczny konsensus wokół tego, to jakoś szło. Zadaniem wszystkich polityków bez wyjątku jest pilnować, żeby tego szatana

0: Na znowu tego demona nie wypuścić z butelki.
1: Sądzi pan, panie doktorze, że ten apel premiera Donalda Tuska, to nawołanie do ostudzenia emocji, trafi do tych najważniejszych zainteresowanych, czyli z jednej strony prezydenta Polski, z drugiej prezydenta Ukrainy?
2: Myślę, że nie do końca. To znaczy dalej będą podsycane różne emocje, te emocje negatywne, bo na tych emocjach budują swoją siłę różne ugrupowania polityczne, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Natomiast czy to się będzie przekładało na realne działania w samej polityce? Myślę, że nie do końca. To znaczy ta symbolika dotycząca przeszłości zupełnie niepotrzebnie, tak jak już wskazałem, podsycona najpierw przez prezydenta Zełenskiego, potem przez prezydenta Nawrockiego. No ta decyzja, która w sumie się nie zrealizowała, bo o tym też musimy pamiętać, że prezydent Nawrocki nie odebrał tego orderu, tylko prezydent Zełenski odesłał ten order. Była zupełnie niepotrzebna, no bo z jednej strony doszło do takiej bardzo dużej deprecjacji tego odznaczenia, najważniejszego odznaczenia polskiego z początku jeszcze XVIII wieku.
1: No, bo też to odznaczenie zostało odesłane, tak jak mogliśmy z tego zdjęcia odczytać, no po prostu firmą kurierską.
2: Tak, no to też miało swój wymiar, oczywiście też zupełnie niepotrzebna reakcja prezydenta Ukrainy. No, od tego jest korespondencja dyplomatyczna, żeby załatwiać pewne rzeczy w zupełnie inny sposób. Natomiast no, musimy też pamiętać, że mówienie o odbieraniu jakichś odznaczeń jest niezwykle niekorzystne, deprecjonuje te odznaczenia. No, jak mają czuć się przyszli ewentualni przywódcy, czy oficjele, czy osoby niezwykle zasłużone, które mają dostać najwyższe odznaczenie państwowe ze świadomością, że za chwilę ktoś im może je odebrać. No nie jest to poważne, nie jest to dobre, nie świadczy dobrze o kraju, który w taki sposób takie mechanizmy stosuje i używa takich narzędzi do budowania celów politycznych. W dyplomacji mamy bardzo dużą paletę różnego rodzaju działań, które można było zastosować i jest to zupełnie niepotrzebne. To, o czym wspominał premier Tusk, o tym podsycaniu nastrojów, rzeczywiście ta duża diaspora ukraińska, która znajduje się w Polsce, może powodować różnego rodzaju zakusy jakichś ekstremalnych partii, czy tych, którzy chcą podsycać takie nastroje antyukraińskie, antyimigracyjne, żeby budować jakąś swoją siłę polityczną. I to jest rzeczywiście taki zapalnik, który no, nigdy nie powoduje jakichś dobrych rzeczy, a wręcz odwrotnie. Może generować liczne konflikty i z punktu widzenia zarówno polskiej polityki, polskiego bezpieczeństwa, jak i też samej ekonomii, no bo pamiętajmy, że jednak ci Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, no mają niezwykle duży wpływ także na naszą siłę gospodarczą, no jest zupełnie niepotrzebny.
1: Wracając do samej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na czele delegacji tego kraju stanie premier Julia Swyrydenko. Pytanie, czy z punktu widzenia polityki, dyplomacji jest to nadal reprezentacja na wystarczająco wysokim szczeblu?
2: Myślę, że tak, jak najbardziej. No, oczywiście prezydent Zełenski, który był współorganizatorem, no, powinien się pojawić, ale myślę, że i tak z prezydentem pojawiłaby się pani premier. Jednak na Ukrainie też mamy system parlamentarno-gabinetowy, wprawdzie no, z silną władzą prezydencką, ale jest to system parlamentarno-gabinetowy i dyskusje o charakterze technicznym jednak są na poziomie rządowym przede wszystkim. To tam jest prowadzona główna polityka zagraniczna. Natomiast no, oczywiście w jakiś sposób wpływa to na obniżenie samej rangi delegacji ukraińskiej. No, jeżeli ktoś, kto jest organizatorem, nie przyjeżdża na wydarzenie, które sam organizuje, to nigdy dobrze nie wygląda. Z punktu widzenia roboczego myślę, że nie będzie to miało większego wpływu.
1: A myśli pan, że na przykład nasz sąsiad, czyli Niemcy, będą chciały wykorzystać jeszcze bardziej obecną sytuację i napięte relacje między Polską a Ukrainą? Dlaczego o to pytam? No bo minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sibicha, przeprowadził rozmowę z szefem MSZ Niemiec, podczas której omówiono między innymi kwestię osiągnięcia pokoju z Rosją, przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, czy przebieg integracji europejskiej Ukrainy. Na portalu X Sibicha napisał: omówiliśmy sytuację na froncie, wysiłki wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju i naszą wspólną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa Europie. Nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne, a siła Ukrainy jest niezbędna dla trwałego pokoju i stabilności. Na

0: kontynencie. Skupiliśmy się na przygotowaniach do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, agendzie odbudowy oraz znaczeniu zaangażowania zarówno inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Jak interpretować tego typu rozmowy, tego typu spotkanie? Czy dla naszego kraju w relacjach z Ukrainą Niemcy stanowią w ogóle konkurencję?
1: Jeżeli mówimy o kwestiach gospodarczych, kwestii odbudowy Ukrainy, całą tą odbudowę szacuje się na kilkaset miliardów euro. Oczywiście te szacunki są bardzo różne, natomiast to są ogromne pieniądze i myślę, że nie tylko Niemcy, ale także inne państwa są bardzo zainteresowane tym, żeby realizować te kontrakty. Ta wojna kiedyś się skończy, jak każda wojna. Zniszczenia, które są na Ukrainie, są ogromne. Kwestia odbudowy infrastruktury mieszkaniowej, infrastruktury przemysłowej, energetycznej. To są ogromne pieniądze i każde z państw będzie patrzyło na to pragmatycznie. Także ja bym nie widział nic w tej wypowiedzi zdrożnego. No jest to wypowiedź raczej takiego pragmatycznego przywódcy, no, który chce budować też siłę przemysłu swojego państwa czy realizacji kontraktów, udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy. My jako Polska powinniśmy się skupić na tym, co jesteśmy tam w stanie realizować, bo oczywiście no, nie będziemy konkurować na każdym polu ze wszystkimi państwami, które są od nas dużo potężniejsze, które mają dużo potężniejsze gospodarki, ale powinniśmy się skupić na tym polu, gdzie możemy tą konkurencyjność osiągnąć, gdzie możemy uszczknąć coś z tego dużego tortu, który będzie związany z odbudową Ukrainy, skupić się na tych sektorach gospodarczych, w których jesteśmy silni, kwestie dronów, kwestie energetyki wiatrowej i inne, i tam się zaangażować, szukać swojego miejsca, szukać partnerów i realizować bardzo konsekwentnie nasze interesy.
0: Dr Rafał Majewski, politolog, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, był naszym gościem.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przywódcy grupy E5 rozmawiali w Berlinie o przygotowaniach do szczytu NATO w Ankarze. Spotkanie odbyło się po miesiącach dyskusji o tym, czy że część najważniejszych rozmów dotyczących Ukrainy była prowadzona głównie przez Niemcy, Francję i Wielką Brytanię.
1: Premier Donald Tusk wskazywał, że państwa znajdujące się najbliżej Rosji powinny uczestniczyć w takich konsultacjach.
2: Bez Polski, bez państw skandynawskich, bez państw bałtyckich, bez Rumunii trudno będzie cokolwiek osiągnąć w tej cywilizacyjnej konfrontacji z agresywnymi wschodnimi sąsiadami.
1: Jednym z głównych tematów rozmów pozostawała także Ukraina. Według uczestników spotkania kwestie pomocy wojskowej i dalszej presji na Moskwę powinny znaleźć się w centrum lipcowego szczytu NATO. To naprawdę ważny moment, aby zwiększyć presję na ich gospodarkę poprzez nałożenie kolejnych sankcji i zapewnienie Ukrainie większego wsparcia militarnego. Jesteśmy zdecydowani kontynuować te działania. Liderzy E5 podkreślali, że chcą utrzymać wspólne stanowisko Europy i Stanów Zjednoczonych wobec wojny. Ustalenia z Berlina mają zostać przedstawione podczas szczytu NATO za 2 tygodnie w Ankarze. Jan Olencki, Polskie Radio, Berlin.
0: A dziś w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy po wojnie. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze 2 nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku odpowiedniej opieki.

0: i błędów medycznych.
1: Na początku świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, bo nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył im notatkę, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
2: Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
1: Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Doktor Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne pytanie prokuratury. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące szpitala do prezydenta Warszawy.
2: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się wiadomości.
1: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Mecenas Dawida Kacprzyka zapowiedział prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Z kolei dr Piotr Szenk oświadczył, że jest oburzony i przerażony wypowiedziami swojego poprzednika Emila Jędrzejewskiego. Ten SOR funkcjonował poprawnie, podkreślił w rozmowie z Onetem. Radom obchodzi 50. rocznicę robotniczego protestu. 50 lat temu pracownicy radomskich zakładów wypowiedzieli posłuszeństwo komunistycznej władzy. Wyszli na ulicę, a ich bunt był początkiem drogi do wolności.
3: Po ogłoszeniu drastycznych podwyżek cen żywności radomianie wyszli na ulicę. W kulminacyjnym momencie przed budynkiem Komitetu PZPR było 20 tysięcy osób. Po stłumieniu protestu rozpoczęły się represje, a zaraz potem powstał Komitet Obrony Robotników. To był przełomowy moment, tłumaczy wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
4: Czerwiec roku 76 skutkował czymś, czego władze komunistyczne bały się chyba najbardziej, to znaczy połączenia we wspólnym działaniu różnych grup społecznych.
3: Tradycyjnie w ramach rocznicowych obchodów przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych odprawiona zostanie msza. Do udziału w uroczystościach zachęca prezydent Radomia Radosław Witkowski.
5: Spotkajmy się, aby oddać hołd bohaterom i pokazać, że Radom pamięta o tych, którzy upomnieli się o godność, sprawiedliwość i wolność.
3: W obchodach udział weźmie prezydent Karol Nawrocki. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Ostrzeżenia przed upałem na zachodzie i w centrum kraju, a także północnej części Polski. Termometry pokażą dziś tam nawet 33 stopnie. Taka pogoda powoduje duże ryzyko udaru słonecznego, nawet do zagrożenia życia, mówi dyrektor pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
6: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
0: W weekend temperatura na zachodzie Polski przekroczy 40 stopni, a we Włoszech z powodu upałów zmarły 4 osoby. W najbliższych dniach temperatura przekroczy tam też 40 stopni. Fala upałów dezorganizuje życie w Holandii. Koleje ograniczają liczbę kursów, a pracodawcy skracają dniówki. Część prac drogowych przełożono, bo asfalt nagrzewa się do 60 stopni. Środa była też najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów. W hrabstwie Hampshire zanotowano ponad 36 stopni.
7: Powtórka programu.
8: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną dzisiaj dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Uff, jak gorąco, proszę Państwa, weszliśmy w fazę upałów, upałów wielkich. Niektórzy mówią, to tylko chwila, ale to jest chwila, która kosztuje nas, mówiąc wprost, dużo zdrowia. I właśnie o tym dzisiaj z dr Alicją Baską będziemy rozmawiać. Upały nam doskwierają i są zagrożeniem dla naszego zdrowia?
9: Tak, jak najbardziej. Myślę, że w obecnych czasach możemy śmiało powiedzieć, że upał jest zagrożeniem zdrowia publicznego. I żeby nie być gołosłowną, to może kilka danych. WHO szacuje, że średnio w ciągu roku około 500 tysięcy zgonów wynika właśnie z upałów. I oczywiście moglibyśmy ze sceptycyzmem podejść do tych danych, no bo mówimy o całej perspektywie globalnej, całym świecie, ale mamy też dane dla Europy. I one wskazują, że średnio co roku około 60 tysięcy dodatkowych zgonów wynika właśnie z fal upałów, które coraz bardziej nam doskwierają i prognozowane jest, że będą doskwierać nam jeszcze

0: bardziej takie analizy dotyczące naszej przyszłości, wybiegające w przód do około 2050 roku, mówią o tym, że w krajach takich jak Polska, jak Austria, w innych krajach też nam dość bliskim geograficznie, ta liczba średnich upałów czy dni upalnych w ciągu roku może się nawet do tego 2050 roku podwoić, a już w tym momencie wyliczenia przedstawione niedawno na łamach The Lancet wskazują, że średnio na statystyczną osobę przypada takie około blisko 10 dni upalnych w Polsce. Także myślę, że jest to faktycznie realne zagrożenie.
1: I proszę państwa, proszę sobie dać spokój z przekonywaniem, że to wyolbrzymiony problem, bo przecież mieliśmy taką zimę w tym roku i że zmiany klimatu są tylko wymysłem jakichś dziwnych ekologów. Nie, proszę państwa. Naukowcy zwracają uwagę, proszę rozróżnić pogodę od klimatu. Te zmiany są obserwowane, te zmiany są już naukowo zbadane, tak nasz klimat się zmienia, tak mamy fale upałów bardzo doskwierających, tak mamy też suszę, która również tak. jest przecież problemem dla zdrowia. Tak w Europie to widać, bo kolejne kraje pokazują bardzo wyraźnie, jakie są te skutki upałów.
0: Myślę, że tak jeszcze łapiąc tego wątku, myślę, że nawet w krajach europejskich paradoksalnie te skutki może być widać bardziej, dlatego że żyjemy w miejscach, przestrzeniach, domach, budynkach, w których pracujemy, które raczej były budowane z myślą o ochronie nas przed zimnem, a niekoniecznie przed ciepłem. Więc to też stawia, myślę, przed nami nowe wyzwania w kontekście chociażby projektowania, tak?
1: No tak, betonowe pustynie w miastach. Sami się zabetonowaliśmy, wybetonowaliśmy sobie rynki w małych miasteczkach, myśląc, że tak ładnie, a to dzisiaj jest jedna wielka patelnia, na której, z której uciekają ludzie. Sami sobie to zrobiliśmy, mówiąc wprost. A jak te zmiany klimatu wpływają na nas i na to zdrowie publiczne, o którym dzisiaj rozmawiamy?
0: Myślę, że można byłoby spojrzeć na ten wątek z wielu różnych perspektyw, bo tak naprawdę mamy bardzo wiele różnych układów w naszym organizmie, które bezpośrednio dotykane są przez zmiany klimatu. Oczywiście my możemy dzisiaj na potrzeby naszego spotkania bardziej skupić się na upałach, natomiast pamiętajmy o tym, że te zmiany klimatu to też wiele różnych nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, które też mogą mieć swój wpływ zdrowotny. Jeden z takich głównych wpływów obszarów tego negatywnego wpływu jest to, że i fale upału, czy też inne elementy wpływające, czy wiążące się ze zmianami klimatu mogą prowadzić do zaostrzenia chorób już istniejących. Między innymi w taki negatywny sposób mogą wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe, czyli można powiedzieć też, że te zmiany klimatu, czy fale upałów będą nas trochę nierównomiernie dotykały. Mówimy o grupach osób szczególnie narażonych i tutaj na pewno pani redaktor już zakłada, że będą to chociażby osoby już chorujące z wieloma chorobami przewlekłymi, ale też osoby starsze, ale też kobiety w ciąży, ale także dzieci, które też mogą mieć trochę mniejsze możliwości kompensacyjne, więc o nie też trzeba szczególnie zadbać w tym okresie upałów.
1: Czyli to nie tylko chorzy i osoby starsze, o których zazwyczaj pamiętamy, ale właściwie w kontekście osób starszych to warto też przypomnieć o tym, że dla nich upały są szczególnie niebezpieczne, no chociażby dlatego, że w tym starszym wieku trochę mniej chce się pić i jest to gigantyczny problem systemu ochrony zdrowia w czasie upałów, bo część osób starszych, która jest transportowana do szpitali i wymaga pomocy medycznej, to po prostu trafia z odwodnienia.
0: Tak, dokładnie. I pewnie gdybyśmy odpowiednio o to nawodnienie, czy też odpowiednie odżywienie zadbali, to moglibyśmy wielu tych wizyt w szpitalu de facto uniknąć, czyli też trochę odciążyć te nasze systemy ochrony zdrowia. No, w przypadku osób starszych też myślę, że problemem jest to, że bardzo często przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, w mieszkaniach, które na przykład nie są przystosowane do tych fal upałów, które szybko się nagrzewają.
1: Więźniowie słynni, więźniowie czwartego piętra w tych budynkach, gdzie kiedyś nie było wind i oni też słyszą komunikaty, gdy zbliża się fala upałów, że zaleca się, żeby nie wychodzić. I to ich odcina właśnie, chociażby od zakupów, od kupna wody, ale też wcale nie powoduje, że jest im lżej, no bo tam w tym mieszkaniu też jest gorąco.
0: Jak najbardziej. Myślę, że warto pamiętać, w ogóle podejmując ten temat upałów czy zmian klimatu, że w tych następnych latach, dekadach przed nami, pewnie będą one wymagały pewnego rodzaju naszej adaptacji do tych nowych warunków. Tutaj myślę, że też taką szczególną grupą, o której warto pamiętać, czy może warto, żeby ta grupa sama o sobie pamiętała, są osoby aktywne fizycznie.

0: statystycznie, tak? Upały, fale upałów też będą wpływały na to, jak aktywni jesteśmy, albo czy w ogóle chcemy być aktywni fizycznie. I tutaj też bardzo ciekawe dane sprzed kilku miesięcy. Oszacowano, że do 2050 roku z powodu zmniejszenia aktywności fizycznej, z powodu upałów, możemy oczekiwać około 500 tysięcy zgonów wynikających z braku albo z niedostatecznej ilości aktywności fizycznej. Tak? Czyli tutaj też to planowanie aktywności fizycznej, przestrzeni do ruchu będzie bardzo, bardzo ważne, żeby nie powiedzieć kluczowe.
1: Trochę doprowadzając do zmian klimatycznych, zaprzepaściliśmy to, co też wypracowaliśmy sami, namawiając do tego, żeby aktywność fizyczną podejmować. Mm-hmm. To powoli staje się w przestrzeni tej otwartej właściwie niemożliwe.
0: Tak, no dokładnie. Tutaj trzeba i dostosować godziny i oczywiście myśląc o aktywności fizycznej w trakcie lata, w trakcie upałów, myślimy o tym, że warto przenieść tę aktywność na albo porę bardzo wczesną poranną, albo porę wieczorną, albo przenieść aktywność fizyczną w ogóle z zewnątrz do wewnątrz, do na przykład gdzieś tam klimatycznych czy chłodzonych pomieszczeń, ale też pamiętajmy o tym, że mówiąc o tych wyzwaniach związanych z falami upałów, mówimy także o promieniowaniu ultrafioletowym, tak? I o tym, że są badania, analizy, które wskazują, że osoby aktywne fizycznie wykonujące, podejmujące aktywność fizyczną na zewnątrz, na przykład mogą mieć nieco zwiększone ryzyko nowotworów skóry, dlatego że na przykład częściej są eksponowani na właśnie promieniowanie ultrafioletowe i nie zawsze pamiętają o tej ochronie przeciwsłonecznej, czy to w postaci kremu z filtrem, czy też odpowiednim ubiorze, bo pamiętajmy o tym, że ta ochrona przeciwsłoneczna to przecież także to, jak się ubieramy, to w jakie tkaniny się ubieramy też. Warto pamiętać o tym, że jednak te materiały naturalne, bawełna, len, to mogą być takie materiały, które też jednocześnie będą przewiewne, a będą osłaniały nas na przykład przed słońcem. No i pamiętajmy o tym, że kremy z filtrem też trzeba reaplikować. To nie jest tak, że nałożymy jedną porcję rano, a później do wieczora możemy gdzieś tam z tej ochrony korzystać.
1: Gdy pani doktor mówi o tym, jak wiele musi się zmienić, bo my się musimy jakoś zaadaptować do tych zmieniających się warunków, no to zaczynamy chyba mówić faktycznie o jakiejś, nazwałabym to i nazwałyśmy to nawet razem wcześniej, kulturą upałów. Tak. I tu nie chodzi o to, że mamy w tym upale tańczyć i korzystać. Tylko naprawdę bardzo wiele musi się zmienić. Mm-hmm. Musimy przeprojektować swoje mieszkania, zacząć inaczej projektować nasze miasta i zacząć inaczej projektować nasze życie.
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj myślę, że może dla naszych słuchaczy też będzie cenną informacją, zanim te wszystkie zmiany architektoniczne się wydarzą, to wiele miast, w tym Warszawa, już w tym momencie przygotowuje takie miejsca chłodu, dostępne dla każdego. Warszawa ma takich miejsc 150 na ten rok. Wpisując to hasło w wyszukiwarkę, mogą państwo znaleźć listę tych wszystkich 150 miejsc w podziale na dzielnice. I myślę, że w tej nadchodzącej fali upałów może być to bardzo przydatne. W momencie, kiedy faktycznie w naszym domu jest zbyt gorąco, nie mamy możliwości wychłodzenia tego domu, warto udać się do takiego miejsca i na przykład spędzić tam trochę czasu. To są różnego rodzaju instytucje publiczne, to może być na przykład biblioteka, więc też myślę, że to w kontekście tych osób starszych, uwięzionych niekiedy w swoich mieszkaniach, to też może być jakaś alternatywa, ale tak jak też pani redaktor mówiła, to myślenie perspektywistyczne, to zazielenianie naszych przestrzeni, w tym przestrzeni wokół szkół. Pamiętajmy o tym, że fale upałów będą też dotykały w czerwcu jeszcze na przykład dzieci, że fale upałów mogą pogarszać koncentrację, ogólne samopoczucie. Więc i szkoły, i miejsca pracy, i nasze domy. Pamiętajmy o zaciemnianiu naszych mieszkań, o właściwych godzinach też wietrzenia, jednak zostawianie na cały dzień otwartych okien. No, może nie być najlepszym pomysłem, tak? Jednak te inne godziny, zasłony, też uczmy się od tych krajów basenu Morza Śródziemnego, gdzie okna są małe, pomieszczenia raczej są w związku z tym no, troszkę ciemniejsze, ale mamy zasłony, mamy rolety, mamy okiennice, które też sprawiają, że te domy w ciągu dnia tak bardzo się nie nagrzewają.
1: Gdy pani doktor mówiła o tym zazielenianiu, to przypomniało mi się niedawna rozmowa w audycji Samozdrowie z prezeską fundacji, która zajmuje się tworzeniem zielonych wysp mocy, a więc zazielenianiem na przykład terenów wokół szkół. Robią to same dzieci, które uczą się przy okazji, jak ważne są drzewa. I proszę państwa, to jest to, co dotyczy nas wszystkich, to znaczy nie tylko szkoły, ale i miejsca pracy. To są wszędzie te miejsca, gdzie musimy zacząć bacznie zwracać uwagę na to, co wokół nas, czy jest zielono. Tak jak pani doktor powiedziała, zmienić też trochę nasze postrzeganie tego, jak się zachowujemy w czasie upałów, czyli nauczyć się tego, że jak jest upał, to okno jest przymknięte.
0: Tak.

0: Tak, to może być na początku takie kontrintuicyjne, bo gdzieś tam chcemy ruch powietrza w tym naszym pomieszczeniu, w którym przebywamy, wzmożyć, ale może być tak, że ze względu też na oświetlenie, na nasłonecznienie tej przestrzeni po prostu będzie to temperaturę podnosiło. No pojawia się zawsze też wątek gdzieś tam tych klimatyzatorów. I tutaj spotkałam niedawno takie ciekawe zalecenia WHO, które zwracają uwagę na to, że oczywiście same klimatyzatory związane są też z dość sporym wykorzystaniem energii, że też mamy taką tendencję do tego, żeby ten termostat ustawiać zbyt nisko i ta różnica pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a zewnętrzem bywa zbyt duża, co czasem w takim sezonie letnim kończy się jakimiś infekcjami, ale też warto pamiętać o tym, że ustawienie nawet takiego termostatu na 27 stopni i dołączenie na przykład wentylatora elektrycznego może dać nam takie poczucie obniżenia temperatury w pomieszczeniu o około 4 stopnie, czyli to połączenie tych dwóch technik, a z kolei w kontekście oszczędności energetycznych to jest około 70%. Takie wyliczenia też gdzieś tam spotkałam, więc myślę, że to też jest ciekawe z perspektywy tego naszego myślenia o tym funkcjonowaniu i właśnie tych naszych przestrzeniach domowych. I tutaj podkreśliłabym, bo faktycznie bywa tak w różnego rodzaju, zwłaszcza miejscach pracy, gdzie jest jakieś takie sterowanie centralne też tą klimatyzacją, że te temperatury są po prostu zbyt niskie i to też wcale nie jest dla nas korzystne.
1: Wspominała pani doktor o tym, że w Warszawie są takie miejsca, gdzie można się schłodzić i wymieniła pani doktor, że to są na przykład biblioteki i tak dalej, bo niektórzy szukają chłodu na przykład w supermarketach, tam gdzie są lady chłodnicze. Ale rozumiem, że w Warszawie i pewnie w wielu miejscach trzeba po prostu poszukać miejsc, gdzie dobrze działa klimatyzacja, gdzie jest więcej cienia.
0: Tak, i często jest tam też na przykład darmowy dostęp do wody, więc też można z tego skorzystać. Jest to jakaś taka przestrzeń, gdzie miło można spędzić czas. W sensie będą jakieś miejsca siedzące. Sporo urzędów dzielnic na przykład zaczęło udostępniać w określonych godzinach swoje przestrzenie dla właśnie mieszkańców. Ale mam wrażenie, że wciąż mało osób jeszcze o tym słyszało, więc też warto, myślę, nieść te informacje dalej, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna, no i bardzo na czasie inicjatywa.
1: Czyli szukajmy miejsc chłodu w miastach, tam gdzie taka inicjatywa jest. No są też, wiadomo, kurtyny wodne, które trochę tego chłodu dają i ulgi w czasie fal upałów. Mówiła też pani doktor o tym, że trzeba uważać na te różnice temperatur, bo my ciągle mamy tendencję do tego, że jeśli mamy możliwość skorzystania z klimatyzacji, no to ustawiamy ją na jak najniższą temperaturę, czyli też wtedy w tym upale szkodzimy swojemu zdrowiu.
0: Tak, tak, dokładnie. Tutaj z jakichś takich ważnych kwestii, no to oczywiście pewnie trochę trywialnym jest powiedzieć o tym nawodnieniu i o tym, żebyśmy pilnowali tych ilości spożywanych wody, ale może zaskoczeniem będzie, że niekoniecznie musimy sięgać po jakieś specjalne sposoby nawadniania. Mam wrażenie, że teraz w tym okresie właśnie letnio-wakacyjnym z nadchodzącymi falami upałów producenci różnego rodzaju specyfików, na przykład elektrolitów, bardzo wzmożyli swoje kampanie marketingowe, zachęcając nas do tego, czy przekonując nas do tego, że aby się dobrze nawodnić, to koniecznie musimy sięgać właśnie po tego rodzaju produkty. Nie jest to prawda. Większość z nas, nie będących jakoś ekstremalnie aktywnymi fizycznie albo nie przebywających na dworze wiele godzin w trakcie upałów, naprawdę świetnie może sobie poradzić po prostu zwykłą wodą, posiłkami, które też będą nas skarmić i dostarczać nam różnych składników mineralnych. A pamiętajmy o tym, że wiele z tych produktów reklamowanych właśnie jako cudowny sposób na nawodnienie zawiera na przykład bardzo duże ilości sodu, którego większość naszej populacji zupełnie nie potrzebuje, bo sodu czy soli spożywamy stanowczo zbyt dużo. Wiemy o ryzykach związanych chociażby z chorobami sercowo-naczyniowymi, związanymi właśnie z nadkonsumpcją soli, więc też nie ma sensu tej soli czy sodu dodawać sobie do tej diety. Aż tak dużo tego sodu z wypacaniem się nie tracimy, aczkolwiek tutaj z gwiazdką też zaznaczę, że w kontekście też specyficznych stanów zdrowia i indywidualnych pacjentów pewnie trzeba byłoby to gdzieś tam sobie rozważyć, przeanalizować, ale dla ogółu populacji naprawdę woda pita regularnie, raczej małymi łykami, ale ciągle te 2-2,5 litra dziennie, czy 30-35 litrów na kilogram masy ciała powinno być dla nas jak najbardziej wystarczające.
1: Mineralna czy warszawska zwykła kranówka?
0: Jedna i druga będzie super. Tutaj jeżeli faktycznie gdzieś tam martwimy się o te utraty składników mineralnych, to taka woda mineralna, wysoko zmineralizowana też może być fajną alternatywą, na pewno lepszą niż wspomniane preparaty, ale woda kranówka, warszawska czy w innych miejscach w

0: w naszym kraju jak najbardziej jest zdatna do picia, jest dostępna dla każdego i jak najbardziej jest także bezpieczna dla naszego zdrowia, więc taka woda kranowa też jak najbardziej będzie nas nawadniać.
1: Gościem audycji Samo Zdrowie była dr Alicja Baska, specjalistka zdrowia publicznego i medycyny stylu życia ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rozmawiałyśmy o, jakby to nazwać, kulturze upałów, o tym, że upały zaczynają wymagać od nas zmiany stylu życia po to, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Jeżeli spojrzę do mojej szafki pod zlewem w łazience, to środków do sprzątania, do czyszczenia mam kilka, ale staram się, żeby to były raczej takie środki ekologiczne. Niemniej zawsze wymagają one zakupu, przyniesienia do domu, no i wyprodukowania kolejnej butelki, opakowania. Nie zawsze udaje się do tej samej wlać płynu, więc butelki mnożą się na potęgę. A dodam, że nie są to butelki zwrotne, więc trzeba je wyrzucić do plastiku. Czy można znaleźć inne rozwiązanie? Czy jest na rynku inne rozwiązanie? Jakie? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, edukatorka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
3: Czy u pani też się piętrzą takie butelki do na przykład higieny łazienki, szafki, kuchni? Często tak jest, że jeden jest do lustra, drugi jest do mycia podłóg, trzeci jest do umywalki, czwarty do sedesu, piąty do kuchni i tak dalej, i tak dalej. Cały stos.
4: Tak, jeszcze parę lat temu faktycznie było ich dużo więcej w moim domu, bo tak jak słusznie pani zauważyła, do innej powierzchni albo do każdej powierzchni mamy inny produkt, jeszcze potem najlepiej, żeby coś dodawało zapachu, więc faktycznie marketing produktów do czyszczenia jest bardzo dobrze rozwinięty i firmy chcą, żebyśmy kupowali tego jak najwięcej.
3: Ale tak naprawdę środek, którym możemy umyć wannę, to pewnie możemy umyć nim również ubikację, ale dobrze się także sprawdzi do umycia podłogi, ewentualnie, no z podłogą może już być trudniej, ale kabinę prysznicową, czy no inne rzeczy też tym samym środkiem umyjemy. Być może w mniejszym stężeniu trzeba go rozpuścić, ale tak naprawdę chyba aż taka mnogość tych różnych produktów nie jest nam potrzebna.
4: Zgadzam się. Większość produktów, większość powierzchni w domu jesteśmy w stanie wymyć jednym, dwoma produktami max. Bo tak jak pani powiedziała, armaturę, ceramikę, wannę, łazienkę, umywalkę, zlewozmywak, to są takie elementy w domu, które śmiało możemy umyć jednym mleczkiem czy jakimś takim jednym płynem. Do tego dochodzi ewentualnie coś do umycia szyb, luster, więc produkt, który nie będzie zostawiał smug, no i coś do umycia podłogi, więc de facto trzy produkty, ewentualnie jakieś impregnaty, jeżeli mamy, nie wiem, drewniane meble, które na przykład należy impregnować, albo skórzaną kanapę. No ale tego też nie używamy codziennie. Taka impregnacja raczej dość rzadko się odbywa. Więc wystarczyłoby naprawdę kilka, dosłownie dwa, trzy produkty.
3: Ale te butelki piętrzą nam się pod zlewem. Nawet te trzy, pięć co jakiś czas dokupowane nowe i produkowanie tego plastiku. Czy dałoby się to jakoś inaczej rozwiązać? Kojarzę na przykład takie rzeczy, też często obserwuję to, co się dzieje pod prysznicem, czyli znowu płyn do mycia ciała, odżywka do włosów, szampon do włosów, a jeszcze jakaś maseczka, jeszcze coś dodatkowego. I też te butelki plastikowe się piętrzą. W momencie, kiedy odkryłam szampon w kostce, no była to jakaś zmiana, bo rzeczywiście ta jedna butelka mniej. Czy na moje włosy działa to dobrze, czy nie, to też zależy od jego rodzaju. Ale jest alternatywa. Jest podobna alternatywa, jeśli chodzi o pastę do zębów, której też zużywamy i też są jakieś takie pastylki, którymi możemy umyć zęby. A co z tą chemią, której też no, musimy używać, też jej zupełnie nie pozbędziemy. Jaka tu jest alternatywa?
4: Tak, tuż różne kraje mają różne możliwości. Kiedyś były bardzo popularne takie refile, czyli po prostu dokupowaliśmy taki mały koncentrat, który wlewało się do tej, w cudzysłowie, starej butelki, zalewało wodą i to działało, ale często te koncentraty też były w plastikowych opakowaniach, więc de facto ten sam odpad, który regularnie generowaliśmy. Więc rozwiązaniem, które jest dostępne na polskim rynku, nie tylko na polskim rynku, to jest forma bezwodna. Tabletki czy jakieś proszki, które po prostu po zmieszaniu z

0: wodą z kranu tworzą właśnie taki produkt do czyszczenia. Armatury, łazienki, kuchni i tak dalej.
1: Trochę mi się kojarzy to z żywnością liofilizowaną, która też jest pozbawiona wody. Jak ją nawodnimy, to możemy zjeść. To się często przydaje na wyprawach górskich albo w kosmosie. Nasz astronauta miał takie produkty, które zalewał wodą. Czy to na tej samej zasadzie działa?
0: Podobnie, po prostu mamy w takiej małej tabletce skoncentrowane elementy, czy elementy aktywne, takie, które faktycznie odpowiadają za usuwanie brudu, za rozpuszczanie tłuszczu, za usuwanie kamienia, jeżeli chodzi o takie wannę czy baterie w łazience. Zalewamy to wodą z kranu i mamy produkt czyszczący gotowy. Generalnie większość środków czyszczących, które mamy w domu, w 90% składają się z wody, więc my kupujemy wodę, plus trochę czegoś, co działa. Dlatego też wymyśliliśmy sobie, że można by było to zrobić inaczej i dbając o środowisko, dbając o konsumenta, można odwodnić przecież ten produkt i oferować samą tą substancję w cudzysłowie aktywną, czyli to, co faktycznie czyści, a wodę mamy w kranie, więc de facto nie musimy tych produktów nosić, przewozić tej wody, tylko kupujemy same tabletki, zalewamy wodą z kranu i mamy produkt gotowy.
1: Jakbyśmy tak spojrzeli na wiele produktów w naszym domu i nie myślę tylko o chemii, ale nawet o jedzeniu, to w wielu z nich jest woda na pierwszym miejscu, a potem te wszystkie dodatki. Gdybyśmy mogli to bez tej wody kupować, to ilżej by nam było i tych opakowań byłoby mniej. Ale z czego są w takim razie te środki czyszczące? Bo też mówimy często, że chemia silna, albo że jednak mamy jakieś środki, które mają 98% naturalnych składników. W takim razie z czego są tabletki, które startup Slappa wymyślił i one są działające i czyszczą?
0: Tak. Mamy trzy główne składniki, które de facto są do znalezienia w większości domów. To znaczy mamy sodę oczyszczoną, mamy kwasek cytrynowy i mamy chloryk sodu, czyli sól. I to są trzy produkty, które de facto są w stanie usunąć znakomitą większość takiego standardowego brudu, który mamy w domu.
1: Codziennego albo może tam kilkudniowego.
0: Tak, wytrzeć jakieś tłuste zabrudzenia, usunąć kamień, który mamy nagromadzony w umywalce czy pod prysznicem, zminimalizować jakiś nieprzyjemny zapach, który na przykład pojawia się, nie wiem, na desce do krojenia czy na blacie kuchennym. One są oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od przeznaczenia, ponieważ mamy produkt do czyszczenia kuchni, łazienki, do szyb i luster. Dodatkowym, tym czwartym elementem są olejki naturalne, które odpowiadają za zapach. Mamy miętę, lawendę i rozmaryn. No i to jest koniec. Nic więcej innych elementów w składzie nie ma, co powoduje, że te produkty są właśnie możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Nie mają toksycznych składników. Wszystko może być toksyczne, więc też to jej chcę o tym powiedzieć, że...
1: No ktoś może być uczulony na sodę albo na kwasek cytrynowy, ale to już są sporadyczne przypadki.
0: To prawda. Natomiast te elementy powodują, że produkty są możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Właśnie nie dają tych toksycznych oparów, nie trzeba wietrzyć pomieszczenia po sprzątaniu. Mamy w domu dzieci, ale mamy w domu zwierzęta. Też jest wtedy nieco bardziej bezpiecznie, bo nie używamy właśnie takiej agresywnej, w cudzysłowie tej chemii typu chlor czy jakieś bardzo silne środki.
1: Chociaż ja ostatnio oczyściłam taletę octem i też trzeba było chwilę wietrzyć pomieszczenie.
0: Tak.
1: Na szczęście po pewnym czasie ten zapach znikł, ale był dosyć wyczuwalny. Czy sprawdzała pani, jaka jest oszczędność, jeśli chodzi o ślad węglowy tych jednorazowych butelek plastikowych? Czy to rzeczywiście jest zauważalna różnica, gdybyśmy przestali kupować produkty w butelkach jednorazowych, tylko właśnie albo te kostki, kapsułki, coś, co nie jest tak pakowane, co nie ma tej wody, którą nosimy. Raz, że dźwigamy, dwa, że no musi ona zajmować jakąś objętość.
0: Tak, przynajmniej 30-krotnie obniżamy właśnie ten ślad węglowy. Oczywiście to też zależy od skali, bo im więcej będziemy produkować tych, w cudzysłowie, naszych produktów, a im mniej będziemy produkować tych plastikowych, konsumenci będą więcej kupować Slappy, no to ta oszczędność oczywiście będzie większa. Natomiast taka uśredniona wartość to jest około 30-krotnie mniej tego śladu węglowego właśnie dzięki temu, że nie mamy tej wody, że ograniczamy plastik, mamy papierowe opakowania plus szklane butelki, ponieważ oferujemy też klientom szklane butelki w sprzedaży. Zachęcamy, żeby wykorzystywać te, które już mamy, bo uważam, że ta cyrkularność i to drugie i trzecie życie jest najlepszym rozwiązaniem. A tak jak sama pani powiedziała, przecież mamy ich pod z lewozmywakiem mnóstwo, więc de facto można wybierać same tabletki, zalewać je wodą, no i wtedy faktycznie ograniczać w taki bardzo duży sposób te powtarzalne plastikowe opakowania.
1: A jest jakaś taka minimalna ilość środka, który trzeba użyć? Pamiętam kiedyś taką rozmowę na temat tego, że mamy coś w jakimś aerozolu i ktoś psika tą powierzchnię 7 razy w jednym miejscu, żeby umyć. Drugi psiknie 2 razy i też umyje. Jest

0: jakaś wartość, która nam wystarczy, która sprawi, że powierzchnia będzie czysta. Bo czasem też nam się wydaje, wsypmy dużo proszku do prania, żeby to się dobrze wyprało. Dużo płynu do płukania, żeby to ładnie pachniało. No i teraz spsikajmy też cały blat, pokryjmy warstwą jakiegoś detergentu, bo inaczej się to nie wyczyści.
1: Tak. Nie liczyliśmy tego, ile tych psiknięć faktycznie jest potrzebne. Natomiast myślę, że taki umiar i ten zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli widzę, że powierzchnia jest już wilgotna od tego płynu, na przykład, który psikam, albo szmatkę mam wilgotną, którą wycieram i de facto jestem w stanie usunąć ten brud, no to to jest po prostu wystarczające. Ja myślę, że tutaj też doskonale działa marketing i to wzbudzanie w nas takiej potrzeby, że mieszkanie czy przestrzeń, w której żyjemy,
0: musi lśnić.
1: Lśnić to jest jedna sprawa, ale musi być absolutnie, pachnieć, sterylna. Zabija 100% wirusów, bakterii, w ogóle...
0: I grzybów.
1: I grzybów,
0: tak, często w reklamie
1: tak,
0: jest.
1: I żadnego brudu. No po pierwsze nie jest to możliwe, a po drugie nie jest nam potrzebne. My nie żyjemy w laboratorium, to nie są jakieś specyficzne warunki. Jeżeli jest czysto, jeżeli sprzątamy w domu raz w tygodniu nawet, tak, odkurzymy, umyjemy podłogi, regularnie wymieniamy pościel, myjemy bieżące naczynia i tak dalej, de facto to jest wystarczające. Absolutnie nie potrzebujemy zalewać toalety 4 różnymi płynami do mycia toalety i to potem jeszcze spsikać 5 innymi sprayami. Nie ma potrzeby, to nic nie zmienia. W sensie czyściej już i tak nie będzie, bo to nie jest ozonowanie, to nie jest takie właśnie bardzo sterylne i profesjonalne sprzątanie, tylko takie na potrzeby domowe, to po pierwsze. A po drugie często wtedy więcej krzywdy wyrządzamy sobie plus tym powierzchniom, niż mamy z tego jakieś korzyści. No bo wdychamy często te toksyczne opary, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe, mogą powodować jakieś alergie, mogą powodować jakieś liszaje czy jakieś zmiany skórne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogą po prostu niszczyć powierzchnie, które czyścimy, no bo powierzchnie z założenia nie miały przyjmować na przykład takiej ilości detergentu, który używamy. A po trzecie, o czym też warto pamiętać, dlaczego też zależało nam, żeby te nasze środki były możliwie jak najkrótsze w kontekście składu, no to później te środki pojawiają się w wodach gruntowych. Chodzi o środowisko wodne, chodzi o wpływ na to, jak to, co płynie rurami, wpływa na organizmy wodne. I zależało nam też na tym, żeby było to jak najbardziej neutralne, żeby to nie niszczyło organizmów wodnych, żeby nie wpływało negatywnie na wodę i na glebę. A często jak lejemy tak dużo, no to jednak to gdzieś ma ten swój koniec, gdzieś te produkty się potem znajdują. No i często ma to jednak negatywny wpływ.
0: Ale na końcu jest oczyszczalnia ścieków, która większość jednak tej chemii wyłapuje i to nie trafia do środowiska, więc aż tak źle chyba nie jest.
1: Aż tak źle nie, ale jeżeli możemy to minimalizować, jeżeli możemy ulżyć ziemi, ulżyć środowisku, no to róbmy to. A nawet jeżeli to nie jest dla nas jakiś przekonujący argument, no to pomyślmy o sobie, pomyślmy o swoim zdrowiu, o domownikach, tak jak mówiłam wcześniej, dzieciach, zwierzętach, które też mamy w domu.
0: Jeżeli spojrzymy na te środki do czyszczenia w naszych domach, to co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o planetę? Ta zawartość, czyli ta chemia, to opakowanie, w które jest zapakowane, jest kolejnym plastikiem, czy ta ilość, którą zużywamy?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno plastik jest tutaj dużą bolączką, dlatego że mamy globalnie problem z recyklingiem plastiku. Jakby przetwarzamy może 10% tego plastiku, który produkujemy, zwłaszcza taki właśnie plastik jednorazowy, takie butelki. Technologia nie jest tak, nawet nie, że technologia nie jest zaawansowana, ale to się po prostu nie opłaca. Plastik jest bardzo tani w produkcji, bardzo tani na półkach sklepowych, w związku z czym nie przetwarzamy go tak dużo, jak moglibyśmy. Więc myślę, że to, że wprowadzamy na rynek tak ogromną ilość plastikowych butelek, opakowań, to na pewno jest jeden z większych problemów. Jeżeli możemy coś zrobić inaczej, produkować szklane, na przykład opakowania, które możemy przetwarzać wielokrotnie, metalowe, które również możemy przetwarzać wielokrotnie, papierowe, to idźmy w tą stronę. Im mniej plastiku, tym lepiej.
0: Ale z drugiej strony plastik jest lekki, więc w transporcie możemy więcej produktów plastiku przewieźć niż tym w szkle. No to wszystko ma trochę takie różne strony i zależy, z której spojrzymy, to taki mamy wynik. Pani też wspiera inne przedsiębiorstwa w procesie redukcji emisji CO2 i plastikowych opakowań. Jak to się robi? W jaki sposób pani pomaga?
1: Możemy na pewno ocenić, jaki jest łańcuch wartości, łańcuch dostaw jakiejś organizacji, to znaczy zweryfikować, z kim dana firma współpracuje, z jakich opakowań korzysta, skąd te opakowania zamawia, czy to są polscy producenci, czy europejscy, czy gdzieś z innych krajów. warto zastanowić się, jak zaplanowany jest dany produkt, to znaczy, jaki jest cykl życia tego produktu, co się dzieje z tym produktem, kiedy de facto staje się odpadem, czy można go jakoś ponownie wykorzystać, czy można zastosować tą cyrkularność.

0: To znaczy, czy produkt może mieć drugie, trzecie życie, czy opakowanie może mieć kolejne życie, bo być może jesteśmy w stanie oddać je do recyklingu, możemy oddać je do wyczyszczenia i ponownego na przykład napełnienia, a może w ogóle możemy zrezygnować z tych opakowań, na przykład tych plastikowych butelek i właśnie zaoferować coś w formie takiej suchej albo jakiejś sproszkowanej. Nie, więc przede wszystkim taka weryfikacja tego, co się w organizacji dzieje i jak można ograniczyć ilość odpadów, jak można sprawić, że coś nie jest w tej gospodarce liniowej, tylko właśnie tej cyrkularnej i takiej, która krąży.
1: A czy czasami jest tak, że coś jest tak oczywiste i używamy tego plastiku, a wcale nie jest nam potrzebny i bardzo łatwo byłoby z niego zrezygnować bez jakichś kosztów, poświęceń. Okazuje się, że po prostu my go mamy i jesteśmy przyzwyczajeni, ale zupełnie tam jest niepotrzebny, nieistotny.
0: Tak, na pewno są to wszystkie plastikowe opakowania, mam na myśli woreczki jednorazowe na warzywa, na owoce. Nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje zapakować, faktycznie można by je było zastąpić papierowymi albo w ogóle z nich zrezygnować. Nie potrzebujemy pakować bananów, kiści bananów w woreczek plastikowy, który w 10 minut doniesiemy do domu i wyrzucamy. To jest pierwsza sprawa, więc wszystkie takie właśnie jednorazowe przede wszystkim opakowania.
1: Takie rzeczy, które robimy trochę automatycznie, tak, mechanicznie,
0: tak.
1: A jak się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście można z tego zrezygnować bez jakiegoś specjalnego wysiłku.
0: Tak, tym bardziej, że nie tracimy ani my na tym, ani de facto to, te warzywa czy owoce też nie, no bo one nie
1: one
0: są...
1: One leżały przed chwilą bez torebki. I ten kawałek z koszyka do kasy, a z kasy do domu też tak. Mogą iść bez torebki.
0: To prawda, to jest jedna rzecz. Druga, no to pewnie plastikowe butelki jednorazowe na wodę mineralną. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego zrezygnować. Po pierwsze możemy kupić dzbanki z filtrami, które pozwalają nam wodę z kranu filtrować, bo nie chcemy pić tej wody z kranu. To jest jedna sprawa. Można też montować już takie filtry na samej baterii ze zlewu zmywaka, więc również nie musimy z tego korzystać. W takim ujęciu tygodniowym czy miesięcznym to jest naprawdę ogromna oszczędność. Po to też powstał system kaucyjny, żeby jednak te butelki trafiały do tego drugiego obiegu, żeby jednak dało się jakoś je przetworzyć i coś z nimi zrobić. Ale jeżeli możemy nie kupić w ogóle, no to jest lepsza opcja.
1: No przy całej historii z systemem kaucyjnym i wprowadzaniu go, co nie jest proste i co nie zdarzy się z dnia na dzień przełącznikiem włącz-wyłącz, wiele osób zaczyna rezygnować z kupowania napoi w butelkach plastikowych właśnie na rzecz wody z kranu albo na rzecz tych wszystkich urządzeń, które wodę nam filtrują. Trochę podglądam ten temat i zastanawiam się, jak producenci napojów będą po jakimś czasie reagować, jeżeli obroty im spadną, bo rzeczywiście pewna część ludzi się przerzuci zupełnie i zrezygnuje z tych plastikowych butelek, ale chyba na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. A pani jest ta grupa, która oddaje butelki, czy raczej ta, która właśnie rezygnuje?
0: Praktycznie nie kupuję plastikowych butelek. Mam wodę z filtra w dzbanku w domu. Bardzo rzadko zdarza mi się kupić, jak już muszę gdzieś, jestem w jakimś miejscu, gdzie nie mam nic do picia, muszę kupić, no to kupuję, ale faktycznie robię to bardzo, bardzo rzadko.
1: Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, jest dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Kobieta, która ma wiele pomysłów na to, jak być bardziej ekologiczną, szuka rozwiązań, które mogłyby pomóc planecie. Czy ma pani w planach coś nowego, jakiś kolejny projekt, który być może ułatwi życie planecie, no a przy okazji nam?
0: No mam kilka pomysłów w głowie, więc mam nadzieję, że kontynuując działania ze Slappą też przyjdzie moment, może nawet w tym roku, na jakiś nowy projekt też właśnie skupiony wokół tej cyrkularności, ograniczaniu odpadów i ułatwianiu tych ekologicznych nawyków bez zmiany naszego codziennego życia.
1: Bez zmiany codziennych nawyków,
0: tak.
1: A to jest trochę trudne. Myślę, że też sporo oporów, jeśli chodzi o segregację, bo jest to na nas jakieś wymaganie kolejne nałożone i dlatego trochę się przed tym wszystkim buntujemy. Rozwiązanie zmiany środków czystości z butelek na kapsułki nie wygląda i nie wydaje się wielkim wyzwaniem. Próbuję to porównać teraz też do kapsułek, których używamy do prania. Mhm. Często mając pralkę, to te kapsułki lądują właśnie w bębnie pralki albo w bębnie zmywarki, niekoniecznie to, co się wlewa. Czyli tutaj rezygnujemy z tego opakowania i z tego noszenia czegoś, co ma wodę, bo nie ma wody, ale też pierze i działa.
0: To prawda, no jest to zmiana nawyków. Czy kapsułki też są takie dobre dla środowiska, to już jest inna kwestia, ale faktycznie przyszedł moment na zmianę tych nawyków. Pojawiły się kapsułki dostępne w większości sklepów. Było to dla nas wygodne właśnie, bo jest lżejsze. To jest naturalny proces również w przypadku takich konwencjonalnych środków czystości, właśnie to w tej alternatywie, którą my oferujemy. Czyli po prostu przestaniemy kupować te plastikowe butelki i wybierzemy tabletki na przykład w modelu subskrypcyjnym, czyli z dostawą do domu tak często, jak potrzebujemy, żeby nawet już nie musieć pamiętać o tym, że ach, jeszcze miałam kupić tam płyn do czyszczenia.
1: Rozwiązań jest coraz więcej, wybór

0: ogromny. Jeżeli chcemy być przyjaźni planecie, to warto sprawdzić, co będzie dla niej lepsze. Ada Stępień, specjalistka od zrównoważonego rozwoju, założycielka startupu Slappa, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Pomówię dziś z panem Marcinem Drzazgą, pedagogiem. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panu, panie redaktorze.
3: Czy bił pan się w szkole, będąc uczniem na przykład 4., 5. czy 6. klasy szkoły podstawowej?
4: Nie biłem się, ale pamiętam, że w klasie mieliśmy ranking od najsilniejszego do najsłabszego. Ja byłem tym najsłabszym albo przedostatnim. Ten ranking był ciągle aktualizowany i no, aktualizacja polegała na różnego rodzaju sytuacjach bujek poza szkołą. I taka rywalizacja siły wśród chłopców była w latach 80. to było. Była taką w naszej szkole rzeczą normalną. Nie wiem, jak to było wtedy w innych szkołach. Nie czytałem już później, czy to była pewna norma tamtego okresu, ale pracując z dziećmi przez 15 lat, nie zauważałem w latach XXI wieku już, nie zauważałem takich rankingów, jakie my mieliśmy.
3: Dlatego się pytam, bo przemoc w szkole staje się coraz bardziej powszechna, mówi się o tym coraz głośniej. Ja pamiętam swoje lata szkolne, one są odległe, dużo bardziej odległe niż pana. No u mnie też bywało, że biliśmy się na przerwach. Też nie należałem do tych najbardziej krewkich młodych uczniów. No, ale u nas na przykład zdarzało się, że ktoś kogoś zamknął w szafie albo wsadził na szafę. To była ta przemoc ówczesna, no albo zabrało się worki na kapcie, ktoś komuś ten tornister czy teczkę gdzieś tam wyrzucił. No takie przepychanki, takie psie zabawy chłopców tych kilku czy nastoletnich występowały. No a dzisiaj jest gorzej, bo na przykład przeczytałem taką informację, że na portalach sprzedażowych można znaleźć anonsę, że sprzedam swojego kolegę z klasy. Zdjęcie, opis kolegi i podobno są to wydarzenia autentyczne. To nie jest fake i to nie jest wymyślone. Takie rzeczy się zdarzają.
4: Czyli mówimy o cyberprzemocy.
3: Też.
4: Pamiętam, nie wiem, czy też to pan pamięta, z czasów blokowisk to upublicznianie czyjegoś wizerunku w sposób taki agresywny, ono też miało swoje miejsce, bo na ścianach bocznych bloków farbą wypisywano z imienia, nazwiska różnych, różne osoby, przypisując im to popularne wtedy przekleństwa. Pamięta pan?
3: Pamiętam.
4: A przemoc pozostała, zmieniły się narzędzia. I problemem jest to, że nad tymi narzędziami mamy znacznie mniejszą kontrolę, bo wtedy wystarczyło przemalować tę ścianę. Internetu nie przemalujemy.
3: Ale wie pan, ja jeszcze, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze do wspomnień wrócę. No, za moich czasów zdarzały się napisy kredą, bo z farbami były kłopoty. Kredą na przykład, czy cegłą. Piotrek jest cegłą. Głupi. Piotrek jest głupi, o, na ścianie. Takie rzeczy się pokazywały.
4: No teraz pokazują się inne. Mówi pan o tym bolesnym i trudnym kawałku dotyczącym sprzedaży kolegę przez internet. Podejrzewam, że tego typu rzeczy działyłyby się w latach 80., gdyby kapitalizm zamiast socjalizmu święcił triumfy, też byśmy może korzystali z takich narzędzi, więc ja staję na stanowisku, że zmieniły się narzędzia, są okrutniejsze w takim indywidualnym doświadczeniu, natomiast te przemocowe rzeczy w relacjach między dziećmi i z tego, co też czytałem, nie uległy, jeśli chodzi o ilość i o stan, nie uległy jakiejś wyjątkowej zmianie, tylko przemianie ze względu na środki, które stosujemy, które dzieci stosują względem siebie.
3: A dlaczego dzieci to robią? Bo mówi się tak potocznie, że dzieci są okrutne. że dzieci nie mają hamulców, że dzieci nie mają jeszcze tej

0: wagi moralnej w sobie zakodowanej, że nie potrafią rozróżnić, co jest złe, co jest dobre, co jest bolesne i rzeczy złe czynią dlatego, że uważają, że tak można.
1: To tu trochę odwołujemy się do różnych koncepcji rozwoju moralnego.

0: To potoczne, tak, powiedziałbym potocznie, tak się mówi o dzieciach. Natomiast przywołam pewien kontekst, jeśli chodzi o nas dorosłych. Nie wiem, czy pan oglądał debaty prezydenckie, jak ze sobą rozmawiali kandydaci.
1: No, chyba, wie pan, ze względu na wykonywany zawód musiałem to robić.
0: Tak, to było takie pytanie retoryczne, które panu zadałem, jakby tylko, żeby ujawnić ten kontekst. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole, prowadząc rozmowy z dziećmi dotyczące też ich relacji, bo niewątpliwie ta debata dotyczyła także relacji między kandydatami, jakiegoś rodzaju relacji społecznych, które oni reprezentują, w szkole nie byłoby możliwości, żeby dzieci ze sobą tak rozmawiały w obecności dorosłego. Ja nigdy, pracując z dziećmi przez 15 lat, rozmawiając na bardzo trudne tematy dotyczące ich relacji, także relacji, w których pojawia się przemoc, nigdy nie zgodziłbym się na taki sposób rozmawiania. My naprawdę w szkołach, jako wychowawcy i nauczyciele, uczymy dzieci, modelujemy taką bezpieczną formę, nieoceniającą formę rozmawiania o swoich relacjach. Nie wszyscy oczywiście, bo czasem ingerujemy w sposób arbitralny i dajemy kary bez rozwiązywania problemu. Ale gdy oglądam dorosłych, którzy ze sobą rozmawiają w mediach, to chcę panu powiedzieć, że mnie się tak, że dzieci rozmawiają obecności pedagogów, takich jak ja, a takich pedagogów jak ja jest wiele, w sposób niebywale bardziej kulturalny i niebywale bardziej rozumiejący siebie i dający znaleźć między nimi jakiś konsensus i zrozumienie. Mówię o tym kontekście, ponieważ to jest kontekst i też przygotowując się troszkę do tej rozmowy, spojrzałem na książkę, mam ją przy sobie teraz, Serce i umysł Eliota Aronsona. 12 rozdział jest poświęcony agresji. I trochę tam się mówi o, trochę on pisze o teorii takiego psychologa Badury, który mówił o uczeniu się, o społecznym uczeniu się, o modelowaniu. Klimat, który my dorośli tworzymy, jeśli chodzi o komunikację, o relacje, szczególnie komunikację, która jest pełna różnych agresywnych i komunikatów i hejtu, sprawia, że no, dzieci nie mają dobrego wzorca i modelu od nas dorosłych. To jest chyba pierwszy krok, który tutaj zauważam. Więc nie szukałbym w dzieciach, co w pewnym kontekście, w którym istnieją. Tam, gdzie zaczynamy modelować komunikację bez przemocy, tam ona się zaczyna dziać między dziećmi. Mamy na to wpływ, realny wpływ i on w szkołach się wydarza. Natomiast mało go widać, no bo panie redaktorze, w nagłówkach lepiej, łatwiej zobaczyć dziennikarskich, że gdzieś w jakimś mieście chłopcy wystawili na sprzedaż swojego kolegę. Trudniej zobaczyć taki nagłówek, w którym jest napisane, że 3 miliony dzieci dzisiaj było w szkole i dobrze się bawiło ze sobą i ze sobą rozmawiali i grali w piłkę.
1: No tak, tu chodzi o pewne wzorce. Rozumiem, do czego pan dąży i można powiedzieć wprost, że przez zachowania osób ważnych w państwie być może wśród niektóre dzieci, czerpiąc z tego wzorce zachowań, uznają, że tak można i tak należy. I to nie jest naganne.
0: Tak, to się normalizuje. Jeżeli my rozmawiamy ze sobą w taki sposób, jeśli my się w taki sposób zachowujemy ze sobą, to podlega normalizacji. Nie tyle przez te najważniejsze osoby w państwie, ale przez to, że tymi ważnymi osobami są rodzice, tak sobie myślę, i że rodzice oglądając, będąc dziećmi w kontakcie z ludźmi, którzy tak się zachowują, nie mówią im, nie pokazują im, to jest nie okej, tylko na przykład też reagują emocjonalnie i krzyczą do telewizora. Lub wypowiadają zdania na temat innych osób, które są przepełnione agresją. I tu dzieje się ten model, w którym nasze dzieci się wychowują społecznie, w którym się socjalizują. W spolaryzowanym społeczeństwie, w którym jesteśmy, naprawdę trudno o to, aby dzieci nie z jednej strony nie modelowały, nie uczyły się takich form budowania relacji, a druga rzecz, żeby nie odreagowywały naszych reakcji w szkole. Nie odreagowały na tych emocji, ponieważ to, gdy pracowałem w szkole, zawsze te polityczne tematy lub spolaryzowane tematy w szkole się pojawiały. Pamiętam z czasów jeszcze, gdy było gimnazjum, to ja pracowałem z dziećmi w szkołach w całej Polsce, ponieważ no to właśnie prowadziłem warsztaty przeciwdziałające agresji, profilaktyczne dla Stowarzyszenia Epsilon w takim rekomendowanym programie. I za każdym razem tematy, które były ważne emocjonalnie,

0: społecznie, one w jakiś sposób żartem najczęściej ujawniały się w szkole. Dlaczego nie masz zadania? Pytała pani, jak ktoś powiedział, to wina Tuska. Tak, to był popularny dowcip swego czasu w gimnazjach. Napięcia społeczne. Szkoła jest soczewką tego, co dzieje się w społeczeństwie. Dzieciaki to też odreagowują, a z drugiej strony modelują. Więc my, jako nauczyciele, pedagodzy, starając się tworzyć bezpieczny model budowania relacji, mamy naprawdę trudne zadanie. No ale to robimy, tylko to nie jest tak zauważalne, jak zauważalne jest to, że ktoś sprzedaje swojego kolegę.
1: Ja sobie myślę tak, że ma pan rację, że przy dzisiejszej ilości różnych narzędzi, przede wszystkim internet, smartfony, łatwy dostęp, bardzo łatwy do różnych treści, informacji, bardziej treści, bo trudno to czasami nazwać informacjami, bo mnie informacja kojarzy się z prawdą. A to są różne treści przekazywane przy pomocy tych narzędzi, powodują to, że młodzi ludzie, dzieci, są tak samo rozedrgani jak my dorośli, że tak naprawdę nie potrafimy wyłapać, co jest nieprawdą, co jest kłamstwem, co jest złe, co jest rzucone na zasadzie takiego wabika, że przeczytaj to, a dowiesz się prawdy. No a oczywiście to nie jest prawda.
0: To nie jest prawda. Natomiast mówiąc o agresji, to gdy pan mówił o dzieciach, o tym okrucieństwie dzieci, to mówilibyśmy o agresji celowej kontra agresja instrumentalna. I to jest takie ważne rozróżnienie psychologiczne, bo celowa agresja to ta, w której świadomy sposób chce kogoś skrzywdzić, chce, aby cierpiał. Tak? Natomiast agresja instrumentalna służy do tego, żeby załatwić jakąś swoją sprawę, żeby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I ja obserwuję bardziej wśród dzieciaków tę drugą formułę i bardzo często jest to kawałek dotyczący zabawy i rozrywki, czyli być może modele internetowe. Ktoś kogoś sprzedał i to było śmieszne w moim odbiorze na TikToku, więc zrobimy to samo koledze. A ponieważ będzie to wokół nudy się działo i wokół rozrywki i zabawy. Natomiast w mojej pracy takiej codziennej z dziećmi skonfrontowanie ich z tym, jakie to przynosi konsekwencje emocjonalne dla ofiary takiej sytuacji, sprawia, że gro dzieciaków jest w stanie to zrozumieć, wziąć odpowiedzialność za to i zatrzymać taką sytuację. Więc jeśli chodzi o tę sprzedaż kolegi, to pytanie jest takie, jak z tym pracowano później? Co się wydarzyło w tej klasie? Jak z nimi rozmawiamy? Czy chłopcy, którzy to zrobili, wzięli za to odpowiedzialność? Ponieważ model, pomysł się pojawił pewnie na TikToku i o nim rozmawiamy. Natomiast ja jako pedagog rozmawiam, co my tam zrobiliśmy później w tych indywidualnych sytuacjach. Bo czy możemy zrobić coś społecznie? No możemy trochę iść w stronę Australii i ograniczać te możliwości dostępu. Możemy i o tym się mówić.
1: No ale też, jeżeli pan pozwoli, to się nie bardzo teraz w Australii sprawdza, okazuje się, bo młodzi ludzie są kreatywni i potrafią znaleźć różne obejścia tych restrykcyjnych przepisów. No ja jestem wychowany na telefonie na drucie albo telefonie, którego nie było, dlatego że w moich czasach telefon to była rzecz absolutnie prawie nieosiągalna. Nawet ten na drucie. Nie mówię o komórkowych, bo nie było.
0: No więc rozmawiamy trochę jako osoby starsze, bo ja też nie miałem telefonu. No jestem wychowany w latach 80. To nie jestem młodym pedagogiem.
1: Ale o czym mówię, że a dzisiaj ta dostępność jest tak szeroka, że młodzi ludzie potrafią, jeżeli zderzają się z zakazem, to kombinują tak i potrafią tak się samorealizować, żeby ten zakaz obejść. Ma pan rację, no w Polsce będą, właściwie już zaraz będą obowiązywały przepisy, że w szkole nie będzie można używać telefonów komórkowych. No tak, tylko że wszyscy przeciwnicy, a może bardziej ci, którzy są niedowiarkami, o, w ten sposób, mówią, że młodzi ludzie znajdą na to sposób i telefony będą pochowane na przykład w różnych miejscach w szkole i z tych telefonów na przerwach będą korzystać.
0: Tak, może by, no, wiemy o tym, że te restrykcje młodzi ludzie obejdą, znajdą sposób kreatywny, żeby obejść. Tak się wydarzy. To pytanie znacznie trudniejsze, co zrobić, żeby młodzi ludzie

0: uzyskali świadomość tego, co im te telefony robią, żeby się skonfrontowali z tym, co, jakie to przynosi konsekwencje psychologiczne i życiowe, tak silne uzależnienie od telefonu i internetu. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są w stanie zrozumieć na poziomie poznawczym, co, jakie konsekwencje niesie z sobą taka nadmiarowość uzależnienia od telefonu. Natomiast zrozumienie tego, takie wiem, że tak jest, wiem, że jak będę korzystał z telefonu, to będę miał więcej problemów w szkole, to jest to trudniejsze w nawiązywaniu relacji, to jest to ten chaos i zgiełk informacji. Dają sobie sprawę na poziomie wiedzy, natomiast na poziomie emocji, uzależnienia, no bo tu mówimy o uzależnieniu, to jest tak wciąż atrakcyjny i mocny bodziec, który powoduje, że trudno siebie samego ograniczyć, będąc młodą osobą. Mój syn się ogranicza. Tak teraz wracając do takich doświadczeń osobistych. Mój syn ma 16 lat i jestem z niego bardzo dumny, bo korzysta z TikToka, ale ma tam 20 minut ustawił sobie i stara się trzymać, będąc już świadomym, że jest to śmietnik i że to działa na niego tak jak działa, że jest w stanie go to wciągnąć na godzinę. Jak prowadzić młodzież, jak wychowywać, żeby znajdowała taką świadomość? Im bardziej są nastoletnie dzieci, tym pewnie będzie to łatwiejsze, bo już są w stanie zrozumieć i zobaczyć konsekwencje. W przypadku dzieci młodszych będzie to trudne, bardzo trudne i tutaj te restrykcje, szczególnie po stronie nas rodziców, ograniczanie dostępu do sieci będą fundamentalne. Ale jak my sobie z tym radzimy, no chyba dość słabo.
1: Panie Marcinie, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do Polski nadeszły groźne upały. Na początek apele służb o rozwagę. Polska i Ukraina razem w Gdańsku. Za nami zgromadzenie parlamentarne. Przed nami konferencja o odbudowie. Zajrzymy też na mundial, gdzie kilka zespołów z grup A, B i C zameldowało się w 1/16 finału. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Zaczynamy jednak od krótkich doniesień z Wenezueli. Ten kraj w Ameryce Południowej nawiedziły dwa silne wstrząsy. Pierwszy o magnitudzie 7,2, kolejny o magnitudzie 7,5. Prezydent kraju Delcy Rodriguez przekazała, że są ofiary śmiertelne. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych porannych serwisach. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni, a w weekend nawet 40. Służby apelują o rozwagę. Więcej o tym Mariusz Pieśniewski.
2: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej operowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
2: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
4: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
2: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
5: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
2: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Szczegóły prognozy już za kilka minut. W informacjach teraz Gdańsk, gdzie zakończyło się zgromadzenie parlamentarne Polski i Ukrainy. Parlamentarzyści z obu krajów dyskutowali o wspólnym bezpieczeństwie, partnerstwie strategicznym i trudnych kwestiach historycznych. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska mówiła, że Warszawa i Kijów muszą współpracować dla wspólnego dobra i podkreśliła konieczność rozwiązania trudnych kwestii historycznych w duchu wzajemnego szacunku.
6: W tym kontekście nie sposób pominąć...

0: napięć, jakie wywołała decyzja prezydenta Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytułu bohaterów UPA. Stanowisko Polski w tej sprawie pozostaje jednoznacznie negatywne. Decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem i sprzeciwem Polek i Polaków, dla których pamięć o ofiarach zbrodni dokonywanych przez UPA pozostaje ważnym elementem świadomości historycznej.
1: Potrzebę takiego potraktowania trudnych spraw historycznych potwierdziła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.
2: Mamy
1: doświadczenie, jak rozwiązywać trudne kwestie historyczne. Nie poprzez polityczną konfrontację i nie poprzez historyczne zmagania z pamięcią, ale poprzez prace poszukiwawcze, ekshumacje, badania historyków i nieustanny dialog między naszymi krajami. Posiedzenie poprzedziło konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku dziś i jutro. Wezmą w niej udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Więcej o tym w kolejnych porannych informacjach. Prokuratura nie uzyskała od doktora Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego, przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Podkreślił przy tym, że przesłuchanie w śledztwie różni się od wypowiedzi udzielanych mediom.
3: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór.
1: Więcej o tej sprawie znajdą Państwo także na polskieradio24.pl. Państwa grupy E5 będą stały na straży jedności Europy. To zapewnienie premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu mówił o tym po spotkaniu liderów E5 w Berlinie.
4: Polska nie miała i nie będzie miała także w przyszłości żadnych wątpliwości, że przyszłość Europy, przyszłość zachodniego świata, przyszłość Ukrainy w tym dramatycznym dla niej momencie będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką.
1: Premier odniósł się też do rozpoczynającej się dziś gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Jak podkreślił, wydarzenie odbędzie się bez przeszkód i będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi. Do wypowiedzi premiera powrócimy w informacjach o 7:00. Teraz jeszcze zgodnie z zapowiedzią zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Tam pierwsze trzy grupy zakończyły rywalizację o awans do 1/16 finału. W zakończonych przed godziną spotkaniach grupy A współgospodarz turnieju Meksyk wygrano z Czechami 3-0, przypieczętował pierwsze miejsce w tabeli. W drugim spotkaniu ekipa RPA pokonała Koreę Południową 1-0 i dzięki temu drużyna z Afryki z drugiego miejsca w grupie awansowała po raz pierwszy w historii do fazy pucharowej. W grupie B w 1/16 finału z pierwszego miejsca zameldowała się Szwajcaria, która pokonała jednego ze współgospodarzy Kanadę 2-1. Mimo porażki Kanadyjczycy awansowali do dalszych rozgrywek z drugiego miejsca. W grupie C awans zapewniły sobie Brazylia, która wygrała ze Szkocją 3-0 i Maroko, które pokonało Haiti 4-2. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed 30-stopniowym upałem w znacznej części kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano na terenie 12 województw. Tylko na zachodzie, aż na zachodzie temperatura maksymalna osiągnie 33 stopnie. Bez ostrzeżeń tylko na północy i wschodzie kraju, a także gdzieniegdzie w rejonach podgórskich. Tam termometry pokażą od 25 do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Jutra strefa upału nasili się i poszerzy, a w weekend kulminacja na południowym zachodzie. Temperatura sięgnie nawet 40 stopni.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku w całym kraju jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi tylko 7% energii elektrycznej, a w większości polskich lasów występuje średnie zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry. 6:07 na zegarach. Polskie Radio 24. Tutaj, po tej stronie mikrofonu. Zapraszamy Państwa na nasz czwartkowy poranek. Dziś 25 dzień czerwca 2026 roku. To 176 dzień roku. Rok Kowalski. Mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną wita się jeden z najlepszych składów. Każdy jest najlepszy, ten także. A więc jesteśmy w składzie.

0: Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski, a po stronie informacji Rafał Poguta i Aleksandra Augustyniak. Będą z nami także goście, oczywiście polityczni, po 7:07 Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:07 Anna Bryłka z Konfederacji. Dzisiaj słońce wzeszło o 4:15, a zajdzie o 21:01. Dzień trwa 16 godzin i 46 minut, a imieniny obchodzą Dorota, Łucja, Maksym, Prosper oraz, podobnie jak wczoraj, Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 25 czerwca w roku 1447 Wielki Książę Litewski, Kazimierz Jagiellończyk, został koronowany na króla Polski.
10: Kazimierz Jagiellończyk planował, podobnie jak wcześniej Jagiełło, zdobycie państwa zakonnego i rozwiązanie raz na zawsze problemu krzyżackiego. W marcu 1454 roku wydał akt inkorporacji, czyli przyłączenia Prus do korony Polski.
9: Przypomniał profesor Grzegorz Myśliwski. Za panowania Kazimierza dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych rodów panujących w Europie. W roku 1903 urodził się pisarz George Orwell. Za jego najbardziej znane dzieła uznawane są powieści Rok 1984 i Folwark zwierzęcy.
11: W tym tkwi sedno naszych problemów. Sprowadza się do jednego słowa. Człowiek. On jest naszym jedynym prawdziwym wrogiem. Pozbądźmy się człowieka, a zasadnicza przyczyna głodu i przepracowania zniknie na zawsze.
9: Pochodzący od nazwiska pisarza przymiotnik orwellowski określa sytuacje, w których system zagraża wolności jednostki bądź całych społeczeństw, szczególnie w zakresie prywatności. 115 lat temu we Lwowie powstał Związek Polski Piłki Nożnej. Stowarzyszenie działało do czasu wybuchu I wojny światowej wyłącznie na terenie Galicji i miało organizować życie piłkarskie w tym zaborze. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości działacze dotychczasowej organizacji założyli Polski Związek Piłki Nożnej. W roku 1950 rozpoczęła się wojna pomiędzy wspomaganą przez wojska chińskie komunistyczną Koreą Północną a Koreą Południową, która była wspierana przez skupione wokół Stanów Zjednoczonych siły ONZ.
12: Wojna przybrała krwawy, wyniszczający charakter wojny pozycyjnej. Z jednej strony była wola zakończenia działań wojennych, z drugiej strony eskalację.
9: Przypomniał profesor Jerzy Eisler. Ponieważ konflikt został zakończony jedynie rozejmem, formalnie oba państwa koreańskie nadal pozostają w stanie wojny. Pół wieku temu w reakcji na przemówienie premiera Piotra Jaroszewicza wybuchły protesty w największych polskich zakładach przemysłowych.
13: Była to podwyżka dosyć radykalna. Czy ona była konieczna? Brano na lewo i na prawo kredyty, ale ponieważ były to inwestycje nie w przemysł rolny, spożywczy, a więc produktów na rynku było coraz mniej. By zahamować spiralę nierównowagi rynkowej, jedynym remedium była generalna podwyżka cen.
9: Przybliżał profesor Andrzej Paczkowski.
14: Myśmy nie zwracali na nic uwagi. Uważaliśmy, że to jest słuszne. Walczyliśmy o chleb i o wolność naszą, bo już za dużo było tego reżimu.
9: Mówiła uczestniczka tamtych wydarzeń, Stanisława Popiołek z Ursusa. Finalnie rząd wycofał się z podwyżek, a strajki brutalnie spacyfikował. W sumie strajkowało ponad 80 tysięcy ludzi w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw. 35 lat temu wchodzące w skład Jugosławii, Chorwacja i Słowenia proklamowały niepodległość. Zaledwie dwa dni później Armia Federalna rozpoczęła działania wojenne przeciwko tym republikom, co było początkiem wojny domowej w Jugosławii. 25 czerwca 1998 roku na parkingu przed domem, w którym mieszkał, został zamordowany były komendant główny policji, generał Marek Papała.
15: Ten moment zabójstwa generała Papały to był taki moment przebudzenia elit politycznych, żeby poprzez zmiany prawa, poprzez stworzenie pewnych mechanizmów, zacząć z tą patologią, jaką jest mafia, walczyć. Jeżeli mamy sytuację zamachu na pierwszego policjanta Rzeczypospolitej, no to droga, którą idziemy, nie jest drogą słuszną.
9: Mówił prawnik dr Michał Skwarzyński. Do dziś nie wyjaśniono motywów, ani nie skazano sprawców tego morderstwa. Tego dnia, lecz w roku 2009 zmarł muzyk, tancerz i aktor Michael Jackson.

0: artysta był zaliczany do najpopularniejszych twórców w historii, a ze względu na swoje osiągnięcia nazywany także królem popu.
1: Mój brat, legendarny król popu Michael Jackson, zmarł w czwartek, 25 czerwca, o godzinie 2:26 po południu. Uważa się, że doznał nagłego zatrzymania krążenia w swoim domu. Jednak przyczyna śmierci nie będzie znana do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok.
0: Przekazywał mediom brat artysty, Jermaine. Szacowany łączny nakład albumów i singli Michaela Jacksona na całym świecie wynosi ponad 750 milionów egzemplarzy. Karierę rozpoczął jako dziecko w prowadzonym przez ojca zespole The Jacksons 5. Przed rokiem astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak poleciał w kosmos.
2: Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Pozdrawiam Was wszystkich. Reprezentuję Was 40 milionów Polaków. Zabieram Wasze serca, Waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie.
0: Mówił w swoich pierwszych słowach z kapsuły Dragon, która transportowała członków misji Axiom na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował to kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Nieco komentarzy, a na koniec przeglądu prasy dobre wiadomości dla pasażerów. To od komentarzy zacznijmy i zacznijmy od dzisiaj rozpoczynającego się szczytu konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Ale porozmawiajmy o tym być może nie do końca w kontekście politycznych przepychanek, co rzeczywiście można ugrać na tej konferencji, co może z tego popłynąć i dla Polski, i dla Ukrainy. Dla ukraińskich firm przestajemy być wyłącznie krajem tranzytowym. Przedsiębiorcy budują tu zaplecza logistyczne, zakładają spółki i testują obecność w Unii Europejskiej przed dalszą ekspansją zagraniczną. Tak pisze Mikołaj Fidziński na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Polska coraz częściej staje się bazą do wejścia firm z Ukrainy na rynek unijny. Taką tezę stawia Dziennik. W ciągu ostatniej dekady, a szczególnie po pełnoskalowej inwazji Rosji, ukraiński eksport wyraźnie przesunął się w stronę Unii Europejskiej. Przed 2014 rokiem Unia Europejska odpowiadała za około 20-25% eksportu. Dziś to ponad 50%, a wartość do państw Unii sięga 19 miliardów dolarów. Największym partnerem Ukrainy w Unii Europejskiej pozostaje niezmiennie Polska. W 2025 roku wartość eksportu nad Wisłę sięgnęła 4 miliardów, wyraźnie wyprzedzając pozostałe kraje wspólnoty europejskiej. To część informacyjna, ale obiecałem Państwu komentarze i komentarze są w Gazecie Wyborczej. Na drugiej stronie pisze Bartosz Wieliński: Nawrockiemu najlepiej wychodzi psucie. Decyzje Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego przypominają te podejmowane przy programie SAFE. Podobnie prezydent działa w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, blokując ambasadorskie nominacje. Na potęgę sypie piach w koła nie rządowi, a całemu państwu. Tak pisze Bartosz Wieliński. I może jeszcze ostatnie zdanie z tego tekstu. Prezydentura Nawrockiego trwa już prawie rok. Co udało mu się zbudować? Według Wielińskiego nic, bo budowanie jest o wiele trudniejsze niż psucie. Będziemy wracać oczywiście do konferencji o odbudowie Ukrainy, która dzisiaj startuje w Gdańsku, także w rozmowach z naszymi gośćmi politycznymi. A teraz zmienimy temat i porozmawiamy o szpitalu południowym w Warszawie i o konsekwencjach politycznych zamieszania wokół tego szpitala, nieprawidłowości, które już zostały ujawnione, które są domniemane i które ujawnione jeszcze nie zostały. Kiedy większość zamilknie, Koalicja Obywatelska przegra. Tak pisze Artur Bartkiewicz na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska robi wiele, aby na sprawie szpitala południowego dużo stracić. Nie jest to jednak prosta gra o sumie zerowej, bo to, co straci Koalicja Obywatelska, wcale nie musi być zyskiem Prawa i Sprawiedliwości. Bartkiewicz pisze, że tymi, którzy najbardziej mogą zdyskontować obecny kryzys, są partie znajdujące się poza orbitą, tą główną duopolu PiS-Platforma, czyli te dwie partie, Konfederacja i Razem, jako partie jawnie antysystemowe. Czy Konfederacja Korony Polskiej, ale to już, jak pisze Bartkiewicz, inny przykład. Konkluzja tego tekstu, że dla Koalicji Obywatelskiej najgorsze może być jednak jedno zjawisko, przekonanie, iż skoro Koalicja Obywatelska jest jak PiS, to ogólnie wszyscy politycy są tacy sami, więc nie ma co zawracać sobie głowy tą całą polityką. I wtedy owa milcząca większość, konkluduje Bartkiewicz, stanie się naprawdę milcząca, a o losach przyszłej władzy zdecyduje.

0: decydują twarde elektoraty. I na koniec obiecałem Państwu dobrą wiadomość dla pasażerów. 8 i 9 strona dziennika tabloidu Fakt. Pasażer sam skasuje sobie bilet w pociągu. Pasażerowie Pendolino już testują rewolucyjne rozwiązanie. Zamiast czekać na konduktora, sami kasują bilet w aplikacji mobilnej. Wystarczy zająć miejsce i zaznaczyć na telefonie przycisk odprawa. Dokładnie tak, jak robią to pasażerowie linii lotniczych przed wejściem na pokład. System automatycznie odnotowuje wykorzystanie biletu, a konduktor widzi te informacje na swoim terminalu i w konsekwencji nie będzie nas zaczepiał o bilet. Na razie rozwiązanie testowane jest wyłącznie w składach Pendolino, a tradycyjna kontrola przez konduktora nigdzie nie znika. Osoby starsze czy mniej obeznane z technologią nadal mogą liczyć na standardową obsługę. Ale ci, którzy lubią przyspieszenia, na pewno będą z tej funkcji korzystać. A my, jeśli czas pozwoli, wrócimy do prasy i do portali internetowych przed 7.30 albo 8.30. Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu. Wcześniej dokument przyjęła Izba Reprezentantów. O znaczeniu tej uchwały mówiła na naszej antenie Magdalena Górnicka-Partyka z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, a rozmawiała z nią Magdalena Skajewska.
1: Oni wielokrotnie próbowali już przegłosować rezolucję, w tym przypadku 10 razy. I to pokazuje, to jest bardzo ważny komunikat polityczny dla Donalda Trumpa, że to zakończenie wojny z Iranem nie idzie po jego myśli, że Partia Republikańska chce rezultatów, chce faktycznego wycofania się Amerykanów z Bliskiego Wschodu, a nie tylko tego, żeby grać trochę na czas, trochę na zwłokę, starając się uzyskać jak najlepsze dla Stanów Zjednoczonych warunki. To jest też odzwierciedlenie tego, co myślą sami Amerykanie. Badanie CBS News pokazywało, że 80% badanych chce, żeby jak najszybciej wycofać się z Iranu, już nie próbować negocjować jeszcze jakichś lepszych warunków, nie starać się wygrać jak najwięcej w tej rozgrywce.
2: Czyli wycofać się już teraz.
1: Wycofać się już teraz, dogadać się do tego, co do czego jest zgoda i już tego nie pogłębiać. Amerykanie nie zgadzają się co do tego, czy te cele, z którymi Donald Trump rozpoczął wojnę, w ogóle zostały osiągnięte, bo tylko 30% uważa, że faktycznie program jądrowy został zakończony na zawsze i już on nie powróci, że to już minęło zagrożenie, jeśli chodzi o broń nuklearną ze strony Iranu. Więc to pokazuje, że podchodzą z dużym sceptycyzmem do tego, co Donald Trump mówi w kontekście tego trwających rozmów z Iranem. Co ciekawe, w samym ruchu MAGA, tylko 50% badanych z ruchu MAGA, określających się jako republikanie MAGA, mówi, że to porozumienie, które zostało zawarte z Iranem, jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Więc to pokazuje, że nawet ci najwierniejsi Donaldowi Trumpowi, ci, którzy zagłosowali na niego w 2024 roku i którzy utożsamiają się z nim politycznie, no nie uważają, że to porozumienie, które zawarł Donald Trump i które ogłosił jako wielki sukces Stanów Zjednoczonych, tym sukcesem faktycznie jest. Więc to jest duża doza sceptycyzmu do tego, co Donald Trump mówi w kontekście Iranu i ogromne oczekiwanie, żeby faktycznie to zakończyć. Przede wszystkim, żeby Stany Zjednoczone przestały ponosić konsekwencje gospodarcze wojny w Iranie.
2: Bo właśnie do tego chciałam nawiązać, że Amerykanie przecież poczuli skutki tej wojny, mówiąc kolokwialnie, na własnej skórze, ponieważ tankując benzynę na stacjach benzynowych, widzieli na własne oczy ten wzrost cen i to im się bardzo nie podobało.
1: Tym się bardzo nie podobało, a to jest ta kwestia, która mogła zdecydować o wyniku wyborów, tych zbliżających się wyborów połówkowych do Kongresu, bo bardzo duża część tej koalicji, która dała Trumpowi zwycięstwo, to nie są osoby, które są ideologicznie bardzo ufające w Donalda Trumpa, to nie są ci najwierniejsi z ruchu MAGA, tylko to są osoby, które policzyły i wyszło im z tych kalkulacji, że po prostu bardziej opłaca im się zagłosować na Donalda Trumpa, bo wtedy amerykańska gospodarka będzie w dużo lepszym stanie. Ale ta wojna w Iranie sprawiła, że oni stracili wiarę w to, że Donald Trump wie, co robi, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. No i odsunęli się od niego, przestali mu wierzyć. A bez tej koalicji, bez tej szerokiej koalicji, Donald Trump nie będzie w stanie, republikanie nie będą w stanie wygrać wyborów do Kongresu. I Donald Trump na 2 ostatnie lata swojej kadencji może mieć bardzo mocno związane ręce. To też jest ten moment, kiedy Amerykanie, nawet ci z ruchu MAGA, zaczęli rozumieć, że to, że gospodarka nie idzie w tym dobrym kierunku, już nie nadchodzi ten złoty wiek, który obiecał Donald Trump w mowie inauguracyjnej, to jest już decyzja prezydenta. To już nie jest tak, że Donald Trump może zwalać winę, że to jest kwestia jeszcze Bidena, że to jest poprzednia administracja, która zepsuła tę gospodarkę. On jeszcze po prostu jej nie zdążył naprawić. Tylko to wynikało bezpośrednio z decyzji Donalda Trumpa o ataku na Iran. I ludzie, Amerykanie, wyborcy zaczęli to rozumieć. Stąd też niskie sondaże.

0: że jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Ostatnio to mówią o 38% procentach poparcia, są też niższe. 70% Amerykanów uważa, że Donald Trump nie radzi sobie z kwestią inflacji, więc to dobrze pokazuje, że jest takie duże zniecierpliwienie, jeśli chodzi o to, o ten plan gospodarczy, który miał się zacząć realizować, a póki co nie widać żadnego planu, który popchnie amerykańską gospodarkę w dobrym kierunku.
1: Do tych kwestii gospodarczych jeszcze wrócimy, ale zwróciłaś uwagę na to, że republikanie, mówiąc krótko, mają problem, bo to te wybory połówkowe będą dotyczyć nie tyle Trumpa, tylko właśnie ich partii. Czy myślisz, że to przegłosowanie tej rezolucji, symbolicznej być może, ale tak jak powiedziałaś, bardzo ważny sygnał taki polityczny i też pokazujący nastroje w tej partii. Czy przegłosowanie tej rezolucji to jest oznaka i dołączenie się republikanów do niej tego, że politycy republikańscy rzeczywiście nie zgadzają się z tą operacją Trumpa amerykańsko-izraelską w Iranie i w ogóle tym całym procesem, który się wtedy rozpoczął? Czy oni bardziej czują tą niechęć i to rozczarowanie po stronie wyborców i po prostu chcą robić to, czego wyborcy od nich oczekują?
0: Myślę, że jedno i drugie. Oni czują niechęć swoich wyborców. Pamiętajmy, że no, będą ubiegać się o reelekcję, więc muszą też pokazać, że stają po dobrej stronie historii, jeśli chodzi o kwestię Iranu. Ale przede wszystkim oni też mają ogromny spór taki kompetencyjny z prezydentem, bo kongres został pominięty bardzo mocno, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Oczywiście Donald Trump pomija kongres, rządząc Ameryką, rządząc przez rozporządzenia wykonawcze. No, nie stara się nic uzgodnić z kongresem. Natomiast to tym razem już trochę chyba miarka się przebrała dla tych amerykańskich parlamentarzystów. Oni stwierdzili, że muszą upomnieć się o to, że faktycznie oni też mają tutaj ogromne znaczenie. No, kongres może wypowiadać wojnę, nie prezydent. Więc pod tym względem to jest takie pokazanie trochę żółtej kartki Donaldowi Trumpowi, że nie może robić wszystkiego bez zgody kongresu i nie może rządzić Ameryką, no, jak król, robiąc co tylko chce. Oczywiście Donald Trump ma na to swoją odpowiedź. Mówi, że już te działania wojskowe ustały, więc już nie potrzebuje zgody kongresu, więc jakby z takiego punktu widzenia prawnego może się wybronić. Natomiast to jest bardzo ważny taki czynnik polityczno-psychologiczny, że kongres upomniał się o swoje po bardzo wielu miesiącach tego, gdzie zrezygnował z tej funkcji kontrolnej, gdzie pozwala Donaldowi Trumpowi właściwie na wszystko. Tym razem narysował bardzo wyrazistą linię.
1: I to pokazuje dużą zmianę właśnie w partii republikańskiej. Ta rezolucja, o której dzisiaj mówimy, nie ma mocy prawnej, czyli ona nie może Trumpa do niczego zmusić, też on nie musi jej podpisywać, ona nie trafi na jego biurko, ale pokazuje chyba no, po raz pierwszy, że jest pewien opór wobec jego działań. Także mieliśmy taką bardzo ciekawą sytuację, w której także ponadpartyjna uchwała dotycząca mieszkalnictwa, żeby zwiększyć dostępność mieszkań, co jest jednak bardzo dużym problemem w Stanach Zjednoczonych, nie zostanie podpisana przez Donalda Trumpa. On anulował całą ceremonię podpisania tej uchwały, bo chce niejako przymusić kongresmenów do innych przepisów. Co to pokazuje?
0: To pokazuje, że Donald Trump chce za wszelką cenę wygrać wybory do kongresu. Chce, żeby republikanie wygrali wybory do kongresu, bo ta ustawa, którą Donald Trump chce, żeby przeszła przez kongres, to jest Save America Act, która bardzo mocno ogranicza dostęp do głosowania różnym grupom wyborczym. Osobom, które... Ta ustawa będzie wymagała, żeby mieć dokument ze zdjęciem przy oddawaniu głosu, ale także poświadczenie obywatelstwa przy rejestrowaniu się jako wyborca, bo w Stanach Zjednoczonych nie jest się automatycznie rejestrowanym po ukończeniu 18 roku życia, tylko trzeba się zarejestrować. To jest regulowane przez przepisy stanowe.
1: No i Donald Trump... Dla nas jest to coś normalnego, prawda? Ale tak. W Stanach Zjednoczonych niekoniecznie każdy ma dokument tożsamości.
0: Dokładnie tak. Zwłaszcza najbiedniejsi. Ci, którzy urodzili się gdzieś na drugim końcu stanu, będą musieli pojechać po te dokumenty, co się wiąże z wydatkami związanymi z podróżą, z tym, że nie będą danego dnia w pracy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych też jest inne prawo pracy, gdzie tych wolnych dni jest dużo mniej. To jest też kwestia tego, że no, część kobiet, które zmieniły nazwisko po ślubie, nie będzie miało pod ręką tego poświadczenia obywatelstwa. Więc to wszystko pokazuje, że bardzo wiele grup, najbiedniejszych, Afroamerykanów, kobiet, czyli takich typowych wyborców do tej pory Partii Demokratycznej, no może mieć problem z tym, żeby łatwo mieć dostęp pod ręką do tych dokumentów. Tylko połowa Amerykanów ma paszport, a wydanie paszportu to jest $150-140, więc dla niektórych to jest być albo nie być, jeśli chodzi o miesięczny budżet.
1: Ale to poczekaj, wyjaśnijmy, bo nasi słuchacze teraz słuchają tego i trochę się pewnie dziwią, jak to jest. Jeżeli Amerykanie idą głosować, to co? Robią to na ładne oczy? Coś muszą pokazać.
0: Tak, muszą pokazać i to, co pokazują, regulują przepisy stanowe. To się bardzo różni w

0: W zależności od stanów, na przykład w Teksasie można głosować mając taką legitymację myśliwską, czy pozwolenie na broń, w zależności też od stanów, też to jest uznawane. Inne stany z kolei pozwalają głosować z taką legitymacją studencką, więc bardzo te regulacje się różnią. Natomiast Donald Trump chce wprowadzić obowiązkowy dokument ze zdjęciem, co w praktyce oznacza paszport lub wydawane przez dany stan prawo jazdy lub taki dowód tożsamości. Tylko oczywiście nie wszystkie stany też wydają taki dokument jak nasz dowód osobisty. Więc to wprowadza bardzo duże zamieszanie, to wprowadza konieczność udania się do urzędu lub wyrobienia paszportu, co jak już powiedziałam, jest dość kosztowne.
1: Republikanie popierają, jak rozumiem, te przepisy. Demokraci właśnie z tych powodów, o których mówisz, że dla niektórych osób może być to trudne, się im sprzeciwiają.
0: Tak, były takie wyliczenia, że kilkanaście, nawet milionów osób nie ma tych dokumentów gotowych, tak żeby wyciągnąć teraz z szuflady i pójść się zarejestrować albo pójść oddać głos. Więc to pokazuje, jak bardzo duży to może być problem co do tego, żeby wszyscy uprawnieni oddali głos.
2: Z Magdaleną Górnicką, partyką z podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce rozmawiała Magdalena Skajewska. A już za chwilę Rafał Boguta i najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek Wenezuela, którą nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi. Pierwsze o magnitudzie 7,2, kolejne 7,5. Prezydent Wenezueli poinformowała, że są ofiary śmiertelne. Według danych amerykańskiej służby geologicznej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu, nie ma też internetu. Zamknięto port lotniczy niedaleko stolicy kraju Caracas. Wstrzymano także kursowanie pociągów i metra. Pomoc Wenezueli zaoferował tymczasem amerykański prezydent Donald Trump. Władze Wenezueli wprowadziły stan wyjątkowy. Teraz ostrzeżenie przed upałem. Dla niemal całej Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia. Według prognoz termometry na zachodzie mogą pokazać nawet 34 stopnie. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego ratownicy, strażacy i policjanci łączą siły i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zadbanie o osoby starsze i schorowane. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
6: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14, 16 nie wychodzimy. Zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
5: Szczegóły prognozy pogody na dziś tuż po informacjach przedstawi Jeroch Kowalski. Spotkanie premiera Donalda Tuska i premierki Julii Sfyrydenko w Gdańsku może być szansą na deeskalację napięć między Polską a Ukrainą, tak uważa wiceminister polityki regionalnej Jacek Karnowski. Szefowa ukraińskiego rządu zastąpi Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się dziś dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Jacek Karnowski mówił na naszej antenie, że naprawienie relacji z naszym wschodnim sąsiadem wciąż jest realne.
7: Widzę szansę w tym, że będzie pani premier Ukrainy, będzie pan premier Polski i będą razem na tej konferencji, będzie bardzo wielu ministrów naszego rządu. Z drugiej strony mamy zgodę na kolejne ekshumacje. Z drugiej strony trzeba powołać wspólną komisję historii.

0: logiczną i do tego dojść. Nie mamy łatwych sąsiedztw. I naprawdę trzeba usiąść do stołu, może najpierw w Radzie Ministrów, także Kancelarii Prezydenta, MSZ-u i próbować może czasami wymusić.
1: W konferencji odbudowy Ukrainy mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich, a także przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do strefy Gazy w ramach akcji globalnej flotylli Sumut. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
2: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, który obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy zespołu resortu, a także sojuszników, partnerów z Unii Europejskiej oraz libijskich instytucji.

0: Upał wkracza do Polski. Masy ciepłego powietrza od zachodu. Tam termometry wskażą dzisiaj nawet 34 stopnie. To prognoza dla województwa lubuskiego. Ale alertami, ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej objęta jest niemal cała Polska. To ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem właśnie. Za wyjątkiem Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia. W centrum 30-31 stopni. Najchłodniej będzie właśnie na wybrzeżu i na Warmii i Mazurach. Tam temperatura maksymalna to 26 stopni. Dzień dobry, Tomasz Kowalczyk w naszym studiu. Przepraszam, jakoś mózg mi nie zadziałał od razu.
1: No to działamy, tak?
0: Działamy z informacjami sportowymi.
1: A jak?
0: Opowiadaj, co tam na murawach, jakie wyniki, jakie niespodzianki.
1: Tak, tak, będziemy o tym opowiadać. Trzy grupy zakończyły, można powiedzieć, swoją działalność. To sobie podsumujemy, co w której grupie. W grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a Republika Południowej Afryki wygrała z Koreą Południową 1-0. Filip Jastrzębski jest z nami. Cześć Filip, i powiedz, jak te spotkania przebiegały, kto z tej grupy wywalczył awans.
2: Dzień dobry. No ja muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony tym, jak w ogóle przebiegała rywalizacja w grupie A, ponieważ no spore nadzieje wiązałem z Czechami. No może nie spore, no ale jakieś nadzieje jednak z naszymi południowymi sąsiadami wiązałem, szczególnie, że to jest jedna z takich najmniej być może nacechowanych piłkarskimi umiejętnościami grup, tak bym to nazwał. Oczywiście jest w tej grupie gospodarz, więc być może dlatego, bo zazwyczaj tak się dzieje, że gospodarze do najłatwiejszych grup trafiają. Tymczasem Czesi po prostu pozostawili po sobie fatalne wrażenie. Zawiedli w pierwszym meczu z Koreańczykami, później ugrali tylko punkt ze słabiutkim RPA, a w ostatnim meczu dali się rozbić Meksykowi 0-3. Meksykanie w drugiej połowie spotkania strzelili wszystkie trzy gole, no i oczywiście zapewnili sobie pierwsze miejsce w tej grupie z kompletem punktów. No i zaskakujące jest również to, co w ostatnim meczu zrobili Koreańczycy, bo oni akurat w pierwszym spotkaniu tej grupy wygrali z Czechami i wydawało się, że oni będą przypuszczać atak na pierwsze miejsce w grupie. Tymczasem później już tylko tracili punkty. No i to, co zrobiła ekipa z Dalekiej Azji w ostatnim spotkaniu, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo o ile jeszcze porażkę z Meksykanami, z gospodarzami turnieju można jakoś wytłumaczyć, o tyle porażkę 0-1 z RPA wytłumaczyć trudno. O wszystkim zdecydował jeden gol w 63. minucie Tapelo Maseko. No i jak spojrzymy na tabelę, no to Koreańczycy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ oni mają 3 punkty. Z 3 punktami będzie bardzo trudno wyjść z tego 3. miejsca, bo w innych grupach pewnie będą drużyny, które zdobędą 4 punkty. Zresztą już to zrobiła chociażby Bośnia i Hercegowina. Zatem Meksyk z kompletem punktów na 1. miejscu, 2. miejsce dla RPA i to jest, myślę, niespodzianka. 3. miejsce dla Korei Południowej. Czesi poza mundialem.
1: Niektóre 3 punkty będą dawały awans z 3. miejsca, niektóre nie. Natomiast właśnie tak jak Filip wspomniałeś, w grupie B Szwajcaria, Kanada 2-1.

0: jednego, Bośnia i Hercegowina, Katar 3-1. Tutaj Szwajcaria okazuje się najlepsza w tej grupie. No i ta sytuacja Bośni mimo trzeciej pozycji też nie najgorsza chyba.
1: Ja jeśli...
2: Tak, słucham, bo Roch tak, ja bardzo chciał coś powiedzieć. Chciałeś ocenić mecze grupy B? Proszę
1: nie,
2: bardzo.
1: Absolutnie. Chciałem wrócić do tego, co mówiłeś kiedyś w poranku. To znaczy o tym, że te rozgrywki tak na dobrą sprawę zaczną się po tej fazie grupowej, więc chciałem was, panowie, zapytać, kiedy my z tej fazy grupowej wyjdziemy, bo to już drugi tydzień.
0: My to już nie
1: mundialu.
0: Wyjdziemy z tej fazy grupowej, bo nas tam nie ma.
2: To prawda. My to już dawno wyszliśmy.
1: My jako obserwatorzy, panowie.
2: Tak, w niedzielę rano. Okay. W niedzielę rano się to wszystko zakończy. No i wówczas zacznie się taki, można powiedzieć, prawdziwy mundial, bo 32 zespoły pozostaną na placu boju, więc będziemy dopiero mieli taką stawkę, jaką mieliśmy od 98 roku do 2022 w Katarze, mimo że za nami będzie już ponad 70 spotkań, więc no, trochę absurdalny mundial nam się zrobił i takie potężne eliminacje, można powiedzieć. No ale dobrych meczów nie brakowało. Z pewnością w grupie B za taki należy uznać mecz Szwajcarii z Kanadą. Szwajcarzy no byli oczywiście faworytami w tej grupie. Natomiast pamiętajmy, że Kanadyjczycy to jest drużyna, która jest gospodarzem. To jest drużyna, która miała rozkochać swój naród w futbolu. No i myślę, że nie do końca tak się stało. Między innymi za sprawą tego trzeciego spotkania ze Szwajcarami. O wszystkim zdecydowały dwa gole strzelone przez Helwetów w drugiej połowie spotkania. Na nic zdał się honorowy gol Davida i ostatecznie to Szwajcaria wygrywa tę grupę. Kanada na drugim miejscu, więc wychodzi z grupy z drugiego miejsca na pewno. No to już myślę, że dla Kanadyjczyków to jest mimo wszystko sukces, bo to jest pierwszy taki przypadek w historii kanadyjskiego futbolu. No i wspomniana Bośnia i Hercegowina, która ograła Katar nie bez problemów. Myślałem, że jednak troszeczkę łatwiej drużyna z Bałkanów poradzi sobie z Katarem. Ale ostatecznie jest to trzecie miejsce i są 4 punkty, więc 4 punktami myślę, że Bośniacy muszą wyjść na pewno, więc muszą czekać jeszcze do niedzielnego poranka piłkarze z Bośni i Hercegowiny, natomiast myślę, że mogą spać spokojnie.
0: I dodajmy, że to nie Jonathan David, tylko Promise David, ten obiecujący młody David strzelił gola teraz dla reprezentacji Kanady. W grupie C zobaczyliśmy dzisiaj Neymara. Brazylia, Szkocja 3-0, Maroko, Haiti 4-2. No i Szkocja na miejscu trzecim z bilansem bramek -3. Nawet trener przyznał, że sądzi, że Szkoci jadą do domu, a do domu nie jedzie Brazylia i nie jedzie Maroko.
2: No, myślę, że tutaj Szkoci mogą być rozczarowani, o ile trafili do bardzo trudnej grupy i ja często lubię sobie robić takie analogie z reprezentacją Polski, co my byśmy myśleli, jak my byśmy zagrali w danej grupie, no to myślę, że na miejscu Szkotów skończylibyśmy podobnie, bo to Haiti udałoby się w meczu otwarcia pokonać, no a później raczej nie mielibyśmy czego szukać w spotkaniach z Marokańczykami i Brazylijczykami. No to jednak można było spodziewać się, że przynajmniej Szkoci jakiś opór postawią, a tutaj okazało się, że z dorobkiem tych zaledwie 3 punktów z trzeciego miejsca, no to o awans będzie bardzo trudno, jak mówiłeś, bo to tylko 3 punkty i bilans bramkowy -3. Brazylia zgodnie z przewidywaniami wygrywa tę grupę, choć wydawało się przed tą ostatnią kolejką, że Maroko ma wszystko w swoich rękach, bo grając z Haiti powinna tam drużyna Marokańczyków nastrzelać goli, wywindować sobie ten bilans bramkowy, biorąc pod uwagę, że w meczu z Brazylią był remis, no to ten bilans bramkowy decydował o pierwszym miejscu, a tutaj okazało się, że Brazylijczycy gładko 3-0 ograli Szkotów. Maroko wygrało z Haiti 4-2 i musiało odrabiać straty po golu samobójczym bramkarza w 10 minucie. Ostatecznie te straty odrobione w drugiej połowie spotkania. Marokańczycy przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę i wyszli z grupy z drugiego miejsca. Więc tutaj myślę bardzo logiczne rozstrzygnięcia w tej grupie C. O żadnych niespodziankach mowy nie ma, więc Brazylia na miejscu pierwszym, Maroko na miejscu drugim. Szkoci z trzeciego miejsca pewnie nie wyjdą.
0: Filip Jastrzębski o tych sprawach wynikowych mówił w Polskim Radiu 24.
1: Dzięki, Filipie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: A Jan Pachlowski opowie nam teraz troszeczkę o pewnych procedurach, bo znamy już procedurę wręczenia Pucharu Świata 19 lipca. No i duże zaskoczenie to chyba nie będzie.
3: Myślę, że pewnie, jaki można było to stawiać, mówiąc w przenośni, w totolotka. Donald Trump co prawda nie uczestniczył jak dotąd jeszcze w żadnym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, aczkolwiek o piłkarskich

0: Paryskich Mistrzostwach Świata już kilkakrotnie się wypowiadał, to z kolei prezydent FIFA Gianni Infantino ujawnił, że już to wspominaliśmy, 19 lipca, czyli finał, i Donald Trump pojawi się na scenie na stadionie MetLife w New Jersey. Posłuchajmy zresztą szefa FIFA.
1: Będziemy razem z prezydentem najpierw wspólnie przeżywać finał, a następnie razem podniesiemy trofeum i wręczymy zwycięskiej drużynie.
0: Tutaj mówił to Gianni Infantino w telewizji Fox. Prezydent Donald Trump i Gianni właśnie Infantino łączy taka wieloletnia relacja. Szef FIFA wielokrotnie oświadczał, że jest przyjacielem Donalda Trumpa, odwiedzał gabinet owalny w tym okresie poprzedzającym rozpoczęcie Mistrzostw Świata, a tak w ogóle to z przedstawicieli Białego Domu dotychczas na inauguracyjnym meczu, wygranym przez zresztą Stany Zjednoczone z Paragwajem 4-1, na trybunach stadionu w Los Angeles obecny był sekretarz stanu Marco Rubio. Wspominaliście o spotkaniu Brazylii ze Szkocją. Ono odbyło się w moim Miami. Patrzyłem, co się dzieje na ulicach i w okolicach stadionu. Kibice tłumnie wypełnili ulice, plaże, dumnie prezentując barwy narodowe. No i też wspólnie świętując przed spotkaniem i także po spotkaniu, między innymi takie obrazki na plaży w Miami. Można było dostrzec fanów cieszących się atmosferą tego piłkarskiego święta. No szczególnie uwagę zwrócili szkoccy kibice w tych swoich tradycyjnych kiltach, którzy dodatkowo ożywili panujący nastrój. Słuchajcie, ciekawy jest teraz w Meksyku, bo podkreślaliśmy, że Meksyk pewnie awansował, wygrywa 3 mecze, ten ostatni z Czechami, ale o ile znaliśmy to główne miejsce przy tym aniołku niepodległości w stolicy Meksyku, gdzie świętowano do białego rana, no to teraz władze powiedziały dość, tam nie będzie sprzedaży alkoholu, nie będzie tak głośnego imprezowania, jak miało to miejsce po pierwszych 2 meczach, kiedy to między innymi wywieziono 40 ton śmieci i stwierdzono, że tym razem ma być spokojniej. Zobaczymy, jak będzie po kolejnych meczach. Czyli dzisiaj można powiedzieć, w Meksyku świętują tak na pół gwizdka. I jeszcze co się pisze w amerykańskich mediach, to przede wszystkim kwestia, u nas to będzie dzisiaj, u państwa to będzie w nocy, bo mówimy tutaj o decydującym meczu, decydującym, no ostatnim, może tak bardziej powinienem powiedzieć, Amerykanów z Turkami, i gwiazda amerykańska Kristen Pulisic, amerykańska gwiazda piłkarska, i wszyscy się zastanawiają, czy Amerykanin będzie w stanie zagrać po kontuzji i po tym, jak nie mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Australii. No i sam zawodnik mówi, że liczy na występ w tym spotkaniu. Zobaczymy, jak będzie. Amerykańskie media bardzo liczą tutaj na występ swojego zawodnika. Strefy kibica będą pełne, bo Amerykanie powoli zakochują się w piłce nożnej, aczkolwiek tutaj wszystko jest wiadome, bo Amerykanie wiadomo, że już ten awans do kolejnej rundy, tej rundy pucharowej, o której tak szeroko mówiliście, mają już w kieszeni.
2: O czym opowiadał nam Jan Pachlowski. Dzięki, dziękujemy. Janku, dziękuję. No i wiemy już, co w grupie A, co w grupie B, co w grupie C. Będziemy w kolejnych dniach dojechać do tych kolejnych liter alfabetu, aż wreszcie w okolicach niedzieli ten właściwy mundial, tak jak Roch mówiłeś, nam się zacznie.
3: Tomasz Kowalczyk, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. I do usłyszenia za godzinę.
2: Do usłyszenia.
3: 6:46 na zegarach punktualnie. Bezpieczeństwo, relacje ze Stanami Zjednoczonymi i sytuacja na Bliskim Wschodzie to tematy rozmów prezydentów Polski i Turcji. Karol Nawrocki spędził w Ankarze 2 dni, odbył polityczne konsultacje z prezydentem Recepem Erdoanem. Dwudniową oficjalną wizytę w Turcji podsumowywał szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, a polskiej delegacji w Ankarze, jak państwo dobrze wiedzą, towarzyszyła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która teraz opowie o szczegółach.
4: Wizyta prezydenta Polski w Turcji odbyła się w szczególnym momencie. Za 2 tygodnie, 7 lipca, w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Dlatego też jednym z zagadnień, jakie omówili prezydenci Polski i Turcji, były przygotowania do szczytu, a także oczekiwania wobec sojuszniczej narady.
5: Rozmawialiśmy o pewnych priorytetach, z którymi udajemy się na szczyt NATO, ale także te oczekiwania, które dotyczą formatów regionalnych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panom ministrom, że zauważacie państwo i zauważa pan prezydent te formaty. formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
4: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Nie zabrakło też tematyki relacji dwustronnych. I tutaj, jak mówił, podsumowując wizytę w Ankarze,

0: lekarze, minister Marcin Przydacz, partnerzy z Turcji widzą szeroką przestrzeń do współpracy z Polską w zakresie obronności.
1: Są też zainteresowani współpracą z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wczoraj wizyta prezydenta w jednej z tureckich fabryk, ale te fabryki są także przecież i w Polsce. Ta współpraca pomiędzy Turkami a Polakami w zakresie

0: Ali szefowie rządów E5, czyli koalicji chętnych na rzecz Ukrainy. No a dziś w Budapeszcie kolejna odsłona konsultacji przed szczytem. Tym razem rozmowy będą prowadzić ministrowie obrony formatu V4. Grupa Wyszehradzka omówi wyzwania, jakie stoją przed sojusznikami i wypracuje wspólne stanowisko, które potem będzie prezentowane w Ankarze. Polsce zależy przede wszystkim na infrastrukturze krytycznej i jej rozwoju, zapowiada szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który będzie reprezentował nasz kraj w trakcie obrad w Budapeszcie.
1: Dla nas ważnym, bardzo ważnym tematem jest rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do Czech, na Słowację.
0: Grupa Wyszehradzka jest w ostatnim czasie aktywna na forum sojuszniczym i unijnym, a wszystko za sprawą zmiany rządu na Węgrzech. Za czasów Viktora Orbana blokowano m.in. pakiet finansowy dla Polski, z którego mieliśmy dostać 2 miliardy euro za wspieranie Ukrainy w początkowej fazie wojny. Grupa Wyszehradzka notuje od zmiany władze w Budapeszcie, nowe otwarcie i nowy rozdział współpracy.
2: Co relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Większe wydatki na obronność, dalsze wsparcie Ukrainy i przygotowania do lipcowego szczytu w Ankarze. To z kolei tematy wczorajszego spotkania przywódców grupy E5 w Berlinie. O tym spotkaniu wspominała Agnieszka Drążkiewicz w swojej relacji z Ankary. Liderzy Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii przekonywali, że Europa musi brać większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, zachowując jednocześnie ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Relacja Jana Oleńskiego.
3: Spotkanie w Berlinie było pierwszym szczytem grupy E5 na poziomie szefów rządów i państw. Rozmowy odbyły się 2 tygodnie przed spotkaniem NATO w Ankarze, które ma wyznaczyć kierunek dalszego wzmacniania europejskiej części sojuszu. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślał, że europejscy sojusznicy przechodzą od deklaracji do realizacji wcześniej podjętych zobowiązań. Chcemy odnowić sojusz. Wzmacniamy jego europejski filar. Wdrażamy to, co postanowiliśmy rok temu na szczycie w Hadze. Zwiększamy nasze wydatki na obronę do 3,5%. Jednym z głównych tematów była Ukraina. Przywódcy chcą, aby kwestie dalszej pomocy wojskowej i finansowej dla Kijowa znalazły się w centrum obrad NATO. Prezydent Francji Emmanuel Macron przekonywał, że w ostatnich tygodniach udało się odbudować wspólne stanowisko Zachodu wobec rosyjskiej agresji. Po raz pierwszy od 18 miesięcy wszyscy członkowie G7 podpisali ten sam tekst, a Amerykanie, podobnie jak my, oświadczyli, że popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Rozmowy dotyczyły również szerszego rozumienia bezpieczeństwa. Premier Włoch Giorgia Meloni wskazywała, że zagrożenia dla państw NATO nie ograniczają się dziś wyłącznie do kwestii militarnych. Oznacza to ochronę krytycznej infrastruktury, zagwarantowanie dostaw energii i obronę danych rodzin i firm przed atakami cybernetycznymi. W ocenie brytyjskiego premiera Keira Starmera obecna sytuacja wymaga także zwiększenia presji na Rosję. Londyn chce, aby sojusznicy połączyli kolejne sankcje z dalszym wsparciem wojskowym dla Ukrainy. To naprawdę ważny moment, aby zwiększyć presję na ich gospodarkę poprzez nałożenie kolejnych sankcji i zapewnienie Ukrainie większego wsparcia militarnego. Jesteśmy zdecydowani kontynuować te działania. Polski premier Donald Tusk podkreślał natomiast, że o bezpieczeństwie Europy nie można rozmawiać bez udziału państw najbardziej narażonych na rosyjskie zagrożenie. W ten sposób nawiązał do wcześniejszych sporów wokół formatu E3, w którym rozmowy dotyczące Ukrainy prowadziły głównie Niemcy, Francja i Wielka Brytania.
4: Będziemy robić wszystko, aby państwa bezpośrednio zagrożone rosyjską agresywną polityką, państwa flanki wschodniej, były reprezentowane we wszystkich formatach. Bez Polski, bez państw skandynawskich, bez państw bałtyckich, bez Rumunii trudno będzie cokolwiek osiągnąć w tej cywilizacyjnej konfrontacji z agresywnymi wschodnimi sąsiadami.
3: Przywódcy zapowiedzieli, że wspólne ustalenia z Berlina chcą przełożyć na konkretne decyzje podczas szczytu NATO w Ankarze. Celem ma być zarówno wzmocnienie zdolności obronnych Europy, jak i utrzymanie jedności Zachodu wobec wyzwań związanych z wojną w Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie. Jan Oleński, Polskie Radio, Berlin.
2: 8 minut pozostało do godziny 7. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się 2-dniowa międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wśród gości m.in. władze Ukrainy właśnie, Polski, a także Unii Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski, jak wiemy, nie pojawi się w Gdańsku. Jego zastąpi premier Julia Swedyrenko. O wydarzeniu i stosunkach polsko-ukraińskich mówił na naszej antenie profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym rozmawiał Jarema Jamrożek.
5: Panie profesorze, komu bardziej powinno zależeć na tym wydarzeniu? Polsce czy Ukrainie, pańskim zdaniem?
6: Myślę, że obu krajom Ciężko mi jest

0: tutaj postawić czy przechylać szalę na którąś ze stron. Obie strony winny być zainteresowane. Polska jako gospodarz, strona ukraińska, która potraktować to wydarzenie może jako i powinna, wydaje mi się, jako taka okazja do nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale do zaprezentowania jakby potrzeb swojego państwa, tych, które w przyszłości będą właśnie tymi potrzebami, które trzeba będzie właśnie w jakiś sposób wypełnić. Mam na myśli odbudowę państwa, która będzie na pewno wielowarstwowa, wieloaspektowa, dotyczyła praktycznie każdej sfery życia tego państwa. W związku z tym Ukraina ma szansę pokazać to, czego potrzebuje, to, na co chce zwracać uwagę, ale też za co jest gotowa płacić w przyszłości, jeżeli chodzi o odbudowę własnego państwa, czyli wytyczenie taką prezentację. Nie chcę powiedzieć, bo znowu mi takie słowo może nieadekwatne przychodzi na myśl, ale oferty tych zagadnień, które będą dla Ukrainy ważne. A strona polska jest gospodarzem, jest państwem, które wydaje się winno być żywotnie zainteresowane w partycypowaniu w tym procesie odbudowy Ukrainy. I no co tu dużo mówić, to jest też duża szansa dla polskich firm, żeby wejść na rynek ukraiński, na Ukrainę i tam próbować też prezentować swoją ofertę i przepraszam znowu za kolokwializm, dobrze się sprzedać, tak żeby strona ukraińska czy ukraińscy partnerzy byli zainteresowani polskimi produktami, polskimi usługami, tym wszystkim, czym my możemy tutaj się pochwalić.
1: Panie profesorze, czytam, że zaplanowano ponad 200 umów i listów intencyjnych, które zostaną podpisane podczas tego wydarzenia. Przyjedzie blisko 70 delegacji z różnych państw. Wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na to spotkanie, choć takie były wstępnie plany. Wiadomo również, że w ostatniej chwili swoją wizytę odwołała również żona pana prezydenta Zełenskiego. Rozumiem, że to nie pokrzyżuje raczej planów. Zaplanowane umowy, listy intencyjne zostaną podpisane. Czy mimo kryzysu politycznego da się robić interesy?
0: Da się robić interesy. To jest kwestia przede wszystkim nieobecność głowy państwa i jego małżonki. To jest wymiar przede wszystkim polityczny. Natomiast ekonomia rządzi się swoimi prawami. Co tu dużo mówić, świat stoi ekonomią. W związku z tym mamy ten wydźwięk polityczny, propagandowy, ale z drugiej strony mamy też rokowania. To, o czym pan wspomniał, te 200 umów i listów intencyjnych, to jest efekt prac zespołów negocjacyjnych wielu stron, które są zainteresowane w partycypowaniu właśnie w tym procesie odbudowy Ukrainy. Wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia właśnie nieobecność prezydenta Zełenskiego, aczkolwiek też nie wykluczam, że podpisanie tych umów, no co tu dużo mówić, od podpisania umowy do jej realizacji też jest pewna droga i coś się może na tej drodze wydarzyć. Aczkolwiek liczę na to, że to przedsięwzięcie zakończy się sukcesem, nie w tym wymiarze tylko i wyłącznie podpisywania tych umów we fleszu reflektorów, prawda, czy aparatów, ale również za tym pójdą konkretne informacje o tym, że rzeczywiście te podpisane w tych umowach warunki są realizowane.
1: No, panie profesorze, no, nie po raz pierwszy rozmawiam na temat Ukrainy, na temat sytuacji Ukrainy i coraz częściej spotykam się z komentarzami, że może przespaliśmy ten moment na początku, że może trzeba było zrobić tak jak Amerykanie, czyli w momencie, kiedy ten kryzys wybuchł jeszcze w 2022 roku, wtedy już próbować dogadywać się w kwestiach dotyczących umów, listów intencyjnych, jakichś interesów w momencie, kiedy Ukraina potrzebowała naszej pomocy, a nie teraz, kiedy można odnieść takie wrażenie, że tej pomocy już nie potrzebuje. Zgodziłby się pan z taką teorią?
0: W jakiś sposób tak, bo oczywiście przychodzą mi różne nasze przysłowia, z których w trakcie tego, jak pan o tym opowiadał, przyszło mi to jedno, mądry Polak po szkodzie, prawda? Natomiast no, ciężko też wyrokować, jaki ta wojna mogła mieć przebieg. W tamtym czasie, w tamtym momencie po prostu najważniejsza była pomoc przede wszystkim militarna dla strony ukraińskiej.
2: Tak przekonywał profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym rozmawiał ja.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stan wyjątkowy w Wenezueli po niszczycielskich trzęsieniach ziemi jest zapowiedź zagranicznej pomocy. To będzie praktyczny wymiar pomocy naszemu sąsiadowi, tak premier Donald Tusk mówi o rozpoczynającej się w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Najbliższe dni będą ekstremalnie upalne, temperatura przekroczy 35 stopni. Minęła siódma, Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 osób rannych. Bilans przekazała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Pomoc Wenezueli po trzęsieniu zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Więcej o tym Aleksander Przoniak.
2: Donald Trump zapowiedział we wpisie w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc swoim wielkim przyjaciołom w Wenezueli. Dodał, że wstępne dane o ofiarach nie są optymistyczne. Pomoc zapowiedziało także kilka państw Ameryki Łacińskiej. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z zespołem ratowniczym są gotowe do wylotu do Caracas. Wsparcie deklarują także Ekwador, Brazylia oraz Argentyna. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Wenezueli, Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulice. Szyby wypadały z okien. Niektóre budynki mają uszkodzone ściany i elewacje. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu. Nie ma internetu. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Wstrzymano kursowanie pociągów i metra. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Według amerykańskiej służby geologicznej USGS w trzęsieniach ziemi w Wenezueli mogły zginąć nawet dziesiątki tysięcy osób. Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się bez przeszkód i będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu po spotkaniu liderów E5 w Berlinie przypomniał o organizowanym w Polsce wydarzeniu.
3: Niezależnie od różnych zdarzeń przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie. Ten praktyczny wymiar to w naszym przypadku też to, że prawie 7% wydajemy dzisiaj na uzbrojenie i na obronę. Bardzo bym chciał, żeby w Ankarze to bardzo głośno wybrzmiało.
1: Po ostatnich napięciach w relacjach Warszawa-Kijów konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfirydenko. W informacjach teraz Budapeszt. Tam ważna narada przed zbliżającym się szczytem NATO. Po tym jak premierzy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we wtorek w stolicy Węgier, teraz czas na szefów obrony państw tego formatu. Obrady będą poświęcone w całości zbliżającej się naradzie sojuszu w Ankarze. Grupa V4

0: chce wspólnie prezentować swoje oczekiwania wobec szczytu. Polskę w Budapeszcie będzie reprezentował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspieram prezydenta Karola Nawrockiego, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent w czasie spotkania z szefem NATO Markiem Rutte w gabinecie owalnym nawiązał do wyborów prezydenckich w Polsce. Powiedział, że wybory wygrywają kandydaci, którym udzielił swego poparcia. Prezydent USA pochwalił Karola Nawrockiego za zwycięstwo, oceniając, że startował on z bardzo odległej pozycji w wyścigu o pałac prezydencki. Tak było też w Polsce. Był na 10. pozycji. Wsparłem go. W ogóle nie lubiłem poprzedniego prezydenta i wsparłem innego kandydata. On jest wojownikiem, dobrym wojownikiem. Wsparłem go, a on startował z 10. pozycji i wygrał. A wszyscy mówili, że jest najgorszym prezydentem w Europie od 50 lat. I wiecie co? On będzie najlepszym prezydentem Polski. Prawdopodobnie Trump pomylił byłego prezydenta i kandydatów na prezydenta. Z poprzednim prezydentem Andrzejem Dudą łączyły go dobre stosunki. Trump pomylił też Karola Nawrockiego z innym kandydatem, ponieważ urzędujący prezydent Polski nie startował z 10. pozycji. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale także odwodnienia, czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. Szef Śląskiego Oddziału Inspekcji, Piotr Kalbron, przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje swoim pracownikom.
1: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
0: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji. W niektórych przypadkach pracodawca może zdecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. A już teraz sprawdzimy, gdzie skwar będzie najbardziej dokuczliwy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem na terenie 12 województw. Na Dolnym Śląsku temperatura maksymalna sięgnie 33 stopni, na Mazowszu i Śląsku będzie 31 stopni, a na ziemi łódzkiej 30. Bez ostrzeżeń dziś na północy i wschodzie kraju, a także w rejonach podgórskich. I tam termometry pokażą maksymalnie od 25 do 28 stopni. Jutro będzie jeszcze goręcej, a kulminacja upałów spodziewana jest w weekend. W niedzielę na południowym zachodzie kraju temperatura sięgnie nawet 40 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Siódma sześć na zegarach. Dzień dobry, tu Polskie Radio 24 i czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Przed nami 25 dzień czerwca, 176 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:15, a zajdzie o 21:01. Dzień nadal trwa 16, prawie 17 godzin, 16 godzin i 46 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Dorota, Łucja, Maksym, Prosper oraz Wilhelm. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest pierwszym czwartkowym gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
4: Zaczniemy, jeśli pan pozwoli, od Wenezueli, bo według najnowszych danych, które podała pełniąca obowiązki prezydenta pani Rodriguez, co najmniej 32 osoby zmarły, a 700 osób zostało rannych. Ten bilans oczywiście będzie się zwiększał, a ja chciałem pana zapytać, czy są mechanizmy w Unii Europejskiej, które mogą pomóc Wenezueli, wysłać pomoc do Wenezueli, czy taka pomoc zostanie wysłana?
5: Unia Europejska jest przygotowana, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, jeśli chodzi, chociaż one występują w tej części świata na pewno rzadziej, ale też jeśli chodzi o pożary. Na pewno jeśli Wenezuela zwróci się do Unii Europejskiej, to Unia Europejska odpowie pozytywnie, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Jest pytanie oczywiście o skalę. W tej chwili informacje są rozbieżne, ale no, to może być olbrzymia tragedia, jeśli chodzi o same ofiary, które

0: które, a być może to nie jest jeszcze koniec, słyszymy, że może po raz kolejny pojawić się to trzęsienie ziemi. Więc tak, Unia Europejska, jeśli pan pytał, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Nie pierwszy raz i nie ostatni pomaga w takich sytuacjach.
1: Ale zasoby Unia Europejska ma środki do tego, żeby pomóc nawet na drugim końcu świata względem Europy.
0: Tak, no mówimy tutaj o 27 krajach, które w takich sytuacjach potrafią. Nie chodzi o indywidualną pomoc jednego czy drugiego kraju. Natomiast zobaczymy, no, z informacji, które dzisiaj za oceanu płyną, to prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić bardzo dużej pomocy. Więc zobaczymy. Tak jak mówię, jeśli władze Wenezueli by się zgłosiły poprosiły o pomoc, myślę, że Unia Europejska nigdy nie odmawia wsparcia, pomocy. Natomiast oczywiście logistycznie jest to dużo trudniejsze niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, chociażby z uwagi na lokalizację, ale co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że świat musi sobie pomagać.
1: Jasne. Panie pośle, to zmienimy temat, ale pozostaniemy w kręgach międzynarodowych, tylko że tutaj europejskich. Startuje dzisiaj konferencja o odbudowie, na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ta konferencja, wiemy, że bez udziału prezydenta Zełenskiego, ale do tych wątków politycznych zaraz przejdziemy. Na początek, co tak realnie Polska i co Ukraina mogą zyskać na tej konferencji i na współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy po wojnie?
0: Ukraina może być odbudowana, a Polska może zyskać na odbudowaniu części oczywiście Ukrainy, dlatego że tych państw zainteresowanych oczywiście odbudową jest bardzo wiele. Mówimy tutaj prawie o 100 państwach, 40 rządach. Dlatego też zostało przygotowanych 200 umów do podpisania. I oczywiście jak popatrzymy na to, w jakich obszarach Polska może zyskać, polskie firmy, bo to będzie takie twarde biznesowe niewątpliwie spotkanie. Ja po pierwsze chcę w ogóle powiedzieć, że to jest wielka rzecz, że to się odbywa w Polsce, bo każdy kraj europejski chciał to spotkanie organizować, ale jednak udało się premierowi Donaldowi Tuskowi przekonać, żeby to się odbywało w Polsce. Z Komisji Europejskiej jedzie najsilniejszy skład, z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na czele i komisarzami, którzy są przygotowani do tych rozmów i negocjacji. Jedzie bardzo wielu przywódców, w tym między innymi przyjedzie kanclerz Merz z Niemiec, więc jeśli chodzi o świat polityki, ten projekt jest wspierany przez najważniejsze osoby. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, również wiemy, czego chcemy. I tutaj jest kilka obszarów. Po pierwsze, cały obszar energetyki. Wiemy, że tak de facto trzeba tą energetykę na Ukrainie odbudować. Mamy swoje też doświadczenia, więc to jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest kwestia niewątpliwie budownictwa i transportu. I tutaj mówimy i o odbudowie dróg, autostrad, ale też mówimy o budowie tuneli. Mówimy też o budowie kolei, w której mamy też ogromne doświadczenia i też mamy polskie firmy, które są tym zainteresowane. Jeśli chodzi w ogóle o transport, to Polska jest, można powiedzieć, bramą transportową na Ukrainę, więc nic się bez nas tak de facto nie wydarzy, więc no i niewątpliwie te obszary dotyczące odbudowy, jeśli chodzi o domy, mieszkania, jeśli chodzi o odbudowę szkół, żłobków, więc firmy budowlane niewątpliwie, ale również cyfryzacja, o tym się bardzo teraz głośno mówi, więc tych obszarów jest wiele. Polska, z uwagi na to, że też ma rozproszone bardzo mocno usługi i przemysł, jest gotowa podjąć się niejednego zadania. Natomiast wydaje mi się, że to, że to się odbywa w Polsce, to, że my nadajemy tak de facto ton, to jest bardzo dobry prognostyk. Ja uważam, że to jest pierwsze, ale też bardzo ważne, jedno z najważniejszych spotkań dotyczących odbudowy. Więc jak tylko skończy się wojna w Ukrainie, to myślę, że i firmy, i rządy będą gotowe do tego, żeby rozpocząć następnego dnia odbudowę Ukrainy. Mówimy tutaj o ogromnych pieniądzach. Mówimy tutaj o grubo ponad 570 miliardach euro w tej pierwszej tylko dekadzie jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, więc na stole leżą ogromne pieniądze i Polski nie może zabraknąć oczywiście tam i nie zabraknie. Dlatego to organizujemy, dlatego też premier Donald Tusk jest to osobiście zaangażowany, żeby to wyszło jak najlepiej, żeby polskie firmy skorzystały, bo też trzeba uczciwie powiedzieć, że przez te ostatnie lata Polska była najbardziej zaangażowana, żeby pomóc Ukrainie.

0: Więc też chcemy, żeby polskie firmy w tej chwili zarobiły na
1: Tylko
0: tym.
1: pytanie, czy klimat w relacjach polsko-ukraińskich, ten klimat, który trwa od 2-3 tygodni i nadal eskaluje, czy on nie wpłynie na skalę zaangażowania polskiego, na dopuszczenie polskich firm do właśnie procesu odbudowy Ukrainy?
0: A tutaj są twarde rozmowy biznesowe i być może nawet dobrze, że po tym, co zrobił prezydent Zełenski, on nie przyjeżdża do Gdańska, dlatego że no, składa też emocje i tą atmosferę, którą też on podgrzał ze swojej strony. Ale z drugiej strony przyjeżdża premier, która no, ma bardzo silną też pozycję na Ukrainie. Więc chcemy rozdzielić, to znaczy my nigdy nie zapomnimy o tym, co się stało na Wołyniu i nigdy nie zapomnimy i będziemy dochodzić prawdy. A z drugiej strony nie chcemy wypaść z tego biegu odbudowy Ukrainy i zarobku dla polskich przedsiębiorstw, polskich firm. Dlatego też twardo będziemy tutaj negocjować. Tak jak powiedziałem, Polska jest strategicznie też położona. Nie da się ominąć Polski. Znaczy, jeśli ktokolwiek chce odbudowywać Ukrainę, no to bramą właśnie na Ukrainę jest Polska, więc dlatego też jesteśmy w to bardzo mocno zaangażowani. Nawet jeśli rozmawiamy o odbudowie przejść granicznych, no to przecież Polska też w to jest i będzie najbardziej
1: To
0: zaangażowana,
1: jest
0: więc
1: ciekawe, panie
0: nie da
1: pośle.
0: się ominąć Polski.
1: Proszę dokończyć myśl.
0: Nie, chcę tylko zwrócić uwagę, że nie da się ominąć Polski. Natomiast jeśli pan pyta o relacje, one były oczywiście dużo lepsze. Natomiast do wewnętrznej polityki prezydent Zełenski wykonał ruch, który wiedział, że ten ruch będzie eskalować napięcia i atmosferę. Zrobił to absolutnie, w moim przekonaniu, niepotrzebnie. Być może to wynika ze słabnącej pozycji samego Zełenskiego na Ukrainie, no ale to już jest jego problem. Ktoś tak ładnie powiedział, wie pan, prezydenci przemijają, a jednak narody zostają i relacje między narodami też zostają. I wydaje mi się, że ten wczorajszy też dzień pokazał, bo mieliśmy wielkie spotkanie tych wszystkich organizacji społecznych i z Polski, i z Ukrainy. Oni podpisali się pod takim apelem dotyczącym właśnie relacji polsko-ukraińskich. To też pokazuje, że no, te relacje między narodami trzeba utrzymywać absolutnie i robić wszystko. I też wymagamy, wydaje się, od prezydentów tych państw, mówię też o prezydencie Nawrockim, nie tylko prezydencie Załańskim, żeby robili wszystko, żeby ta atmosfera, jednak relacje były jak najlepsze między krajami, bo jesteśmy sąsiadami, bo pomagamy
1: To
0: sobie.
1: ciekawe jest, panie pośle, na co zwrócił pan uwagę, to znaczy mówiąc o tym, że może to i nawet dobrze dla powodzenia tej konferencji, że prezydent Zełenski nie przyleciał, nie przyjechał do Gdańska. Rozumiem, że gdyby prezydent Zełenski przyjechał, to zamiast rozmowy o odbudowie Ukrainy byłaby rozmowa o upamiętnieniu, o jego decyzji o upamiętnieniu UPA.
0: Myślę, że ten temat by się bardzo często pojawiał i byśmy nie rozmawiali o odbudowie, tylko o tym temacie. I państwo byście pytali jako dziennikarze, i politycy by pytali. Natomiast to spotkanie było przewidziane w sprawie odbudowy. I jeśli myślimy o tym, żeby polskie firmy były przy tym stole, żeby polskie firmy realizowały to, to niewątpliwie schłodzenie tej gorącej bardzo atmosfery jest na korzyść. Natomiast to nie zmienia w ogóle faktu, że my nigdy o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, nie zapomnimy i trzeba dochodzić swojej prawdy. I Zełenski doskonale wie, bo nie było spotkania, z tego co ja wiem, przynajmniej z polskim rządem, żeby kwestia Wołynia, pamięci o tym, nie była poruszona. Więc on doskonale sobie też zdawał sprawę z tego, że ten pierwszy ruch, który wykona i nazwanie brygady UPA wywoła ogromne emocje w Polsce. Swoją drogą słyszę, że były kolejne pomysły Załańskiego, jeśli chodzi o upamiętnianie tamtych tak zwanych, w cudzysłowie dla nich oczywiście bohaterów, dla nas antybohaterów, ale zostało to wszystko wstrzymane. I dobrze, w moim przekonaniu, bo o jeden krok za daleko.
1: To zmienimy po raz kolejny temat, bo rzeczywiście w kwestii relacji polsko-ukraińskich potrzebne jest chyba teraz wyciszenie po tym okresie wzmożenia.

0: No ale nadal niewyjaśniona do końca, czy też narastają kolejne wątpliwości wobec działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Na początek zapytam pana, jak pan podchodzi do tych kolejnych informacji, które ujawnia doktor Jędrzejewski co do nieprawidłowości, do których miało dochodzić w tym szpitalu. Czy pan im daje wiarę?
1: No, słucham z dużym niedowierzaniem tych wszystkich rewelacji, które pan ordynator Jędrzejewski przedstawia, bo z jednej strony stał się informatorem, rozumiem, kanału Zero, idzie na rozmowę, która trwa grubo ponad 3 godziny, informuje i przekazuje porażające informacje, że na SOR-ze ginęli ludzie, po czym jest zaproszony chwilę później do prokuratury następnego dnia, zresztą tu podziękowania, bo prokuratura bardzo szybko zareagowała i tam już nie chce odpowiadać na pytania. I rodzi się pytanie, dlaczego ordynator, który ma, jak twierdzi, wiedzę, że od zeszłego roku dochodzi do takiej sytuacji, po pierwsze nie był sygnalistą, nie przekazywał tych informacji prokuraturze, policji przełożonym, tylko trzymał to dla siebie. I dlaczego, kiedy idzie do prokuratury, to milczy, bo gdyby pan, panie redaktorze, słyszał o takich sytuacjach, bądź ja, i byłbym zaproszony do prokuratury, to pierwsze, co bym oczywiście przekazał, wszystkie możliwe informacje i nie uchylałbym się od odpowiedzi, tylko wręcz odwrotnie. Więc no, tylko różnica wypowiedzi, tak jak my teraz w mediach, a jednak przed prokuratorem, jest zgoła inna, dlatego że no jest odpowiedzialność karna, jeśli byłoby to na przykład pomówienie, kłamstwo, bądź nieprawdziwa, przekazana informacja. Tak jest, więc ja czekam na wyjaśnienie tej sprawy. Kolejne przesłuchanie jest w poniedziałek, więc prokuratura, widzę, że działa bardzo na wielu płaszczyznach tej całej sprawy, bardzo dokładnie, i widzę, że pan minister Żurek, za co jestem mu wdzięczny, bo tego też oczekuje opinia publiczna, mówiąc wprost, chce, żeby tę sprawę, ale też transparentnie, żeby jednak opinia publiczna się dowiedziała, więc mamy kilka etapów tej sprawy. Niewątpliwie jak się władze dowiedziały o tym młodym człowieku, który zarabiał niebotyczne pieniądze, podjął decyzję o natychmiastowym przecież jego usunięciu z pracy. Słyszę, że jest również, będzie prawdopodobnie usunięty z zawodu. Dodatkowo musiał odejść z polityki, będzie musiał oddać pieniądze. I ta sprawa musi być wyjaśniona absolutnie do spodu. Ale również sprawa pana ordynatora musi być do samego spodu wyjaśniona, bo to, co powiedział, jest piorunujące i na razie nic nie wskazuje, żeby tak miało być. Bo nie ma dowodów, nikt nie przekazał tych dowodów. Mało tego, lekarze z tego szpitala, którzy są i pracują na SOR-ze od wielu lat, każdy z nich twierdzi, że to jest wszystko nieprawdziwa informacja. Więc prokuratura jest od tego, żeby to sprawdzić wszystko.
0: Rzeczywiście im dalej w las, tym więcej akurat w tym wypadku znaków zapytania. To na koniec, panie pośle, moje ostatnie pytanie i poproszę o taką dosyć zwięzłą odpowiedź. To znaczy, oczywiście kwestia polityki i zarządzania Szpitalem Południowym to jedno, ale kwestia systemowego problemu z bardzo dobrze zarabiającymi lekarzami w bardzo biednych szpitalach pozostaje. Czy do końca tej kadencji Sejmu uda wam się zreformować ten system na tyle, by urealnić i liczbę godzin pracy lekarzy i stawki, które otrzymują za swoją pracę?
1: Jest, wydaje mi się, dobry czas do tego, żeby przedstawić taką propozycję. Wiem, że pani minister ma pewną propozycję i myślę, że to, co pan powiedział, zarówno ludzi oburza, jak widzą młodego człowieka bez specjalizacji, pracującego w kilku szpitalach i zarabiającego tak niebotycznie wielkie pieniądze, jak oburza również to, kiedy wchodzi Jarosław Kaczyński do szpitala na operację w Lublinie, jest zamykany pół oddziału, czy też inny dyrektor szpitala w Garwolinie robi konferencję z Czartkiem i mówi, że no, szpital nie ma pieniędzy, a sam sobie wypłaca 1 000 000 złotych. To oburza i ludzie oczekują faktycznie tutaj większej transparentności. Nikt nie mówi, żeby lekarze nie zarabiali, niech zarabiają, ale musi to wszystko być w sposób faktycznie transparentny. Więc tak, to jest w moim przekonaniu dobry czas, żeby również z lekarzami ustalić i ze stroną społeczną, jak to ma wyglądać, bo pieniądze na służbę zdrowia idą ogromne.
0: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, ślemy pozdrowienia. Dziękuję za rozmowę, a my już za chwilę wrócimy do tematu trzęsienia ziemi w Wenezueli.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza.

0: my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 7.24, już prawie na zegarach, z nami profesor Jerzy Żaba, geolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas o poranku. Na ile rejon północnej Ameryki Południowej to rejon aktywny sejsmicznie? Na ile trzęsienia ziemi występują tam często czy regularnie?
4: Jest to bardzo aktywny rejon, gdyż znajduje się na pograniczu płyt litosfery z punktu widzenia tektonicznego. To trzęsienie ziemi, które zaszło wczoraj wieczorem, to zaszło na granicy płyty karaibskiej, która leży na północ od miejsca, od tych obszarów, na których to trzęsienie zachodziło. A na granicy płyty karaibskiej i płyty południowoamerykańskiej. Jest to bardzo aktywny obszar pod względem tektonicznym. Występują tam potężne walne uskoki, które schodzą bardzo głęboko w głąb litosfery ziemskiej i zachodzą przemieszczenia przesuwcze co jakiś czas, kiedy nagromadzą się naprężenia. Ale jakby takim pierwszym wskaźnikiem, że coś zaczyna dziać się w tym regionie, ostatnio było trzęsienie ziemi na Kubie, które miało miejsce 8 czerwca, czyli no można powiedzieć w tym miesiącu, i magnituda jego wynosiła 6,1. Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo silne trzęsienie ziemi, ale nie najsilniejsze. Magnituda wstrząsów dwóch, które nastąpiły bardzo blisko jeden po drugim,
3: 7,2 i 7,5,
4: to no nie jest jeszcze ekstremalna, gdyż no chociażby w tym miesiącu, 8 czerwca na Filipinach miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8, a nawet według niektórych badaczy 8,2, a zginęło, no oczywiście zawsze to jest straszna rzecz, jeśli giną ludzie, ale zginęły 72 osoby, a 500 zostało rannych, kiedy tutaj mamy już w tej chwili potwierdzonych 32 tysiące ofiar, a
3: 32
4: prognozuje się,
3: ofiary, 32.
4: 30, przepraszam, 32 ofiary, ale mogą być, no może być nawet 100 tysięcy, co jest całkiem prawdopodobne.
3: Panie profesorze, to zapytam, z czego to wynika? To znaczy te kraje i regiony świata są inaczej przygotowane do trzęsień ziemi?
4: Nie, to wynika z tego, że trzęsienia ziemi mogą występują na obszarach, powiedzmy, mniej zaludnionych, gdzie nie ma miast i tak dalej, a tu akurat trafiło no, na okolice bardzo silnie zamieszkałe, no, okolice Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
3: Panie profesorze, a jakie jest prawdopodobieństwo przy tego typu trzęsieniach ziemi, prawdopodobieństwo wstrząsów wtórnych i o jakim natężeniu?
4: No niestety jest duże prawdopodobieństwo. Zwykle one następują i już nawet dzisiaj był wstrząs wtórny o magnitudzie 7,1, no czyli no troszeczkę słabszy od tego zasadniczego, gdyż przypomnę, to była magnituda 7,2, później 7,5. Także no są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż

0: konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
1: Profesor Jerzy Żaba, geolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Przepraszam, mówię o tak wczesnej porze, nie do końca się wybudziłem.
1: Bardzo panu dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas. Pozdrawiamy serdecznie, spokojnego dnia, a już za 1,5 minuty informacje i Rafał Boguta.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 rannych. O bilansie poinformowała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wenezuelę nawiedziły dwa silne wstrząsy. Pierwszy o magnitudzie 7,2, kolejny o magnitudzie 7,5. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Pojawiły się przerwy w dostawach prądu. Nie ma też internetu. Zamknięto port lotniczy niedaleko stolicy kraju Caracas. Wstrzymano kursowanie pociągów i metra. Pomoc dla Wenezueli zapowiedział już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a także władze sąsiednich krajów Brazylii, Ekwadoru i Meksyku. W informacjach teraz apel o rozwagę podczas upałów. Dziś termometry na zachodzie kraju pokażą nawet 34 stopnie, a tak wysoka temperatura może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. To także ogromne zagrożenie pożarowe, między innymi w lasach. Dlatego o rozwagę apeluje Grzegorz Brzozowski z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
16: Okres wzmożonych temperatur upałów generuje nam możliwość powstania pożarów. Tutaj zwracamy się z apelem o nieużywanie otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
15: Temperatura przekraczająca 30 stopni może utrzymywać się co najmniej do poniedziałku. Spory dotyczące polsko-ukraińskiej historii nie wpłyną na efekty konferencji odbudowy Ukrainy, zapewnia Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Dwudniowe spotkanie z udziałem delegacji kilkudziesięciu państw świata rozpocznie się dziś w Gdańsku. Z 200 planowanych umów kilkanaście dotyczyć będzie Polski, mówi Paweł Kowal, dodając, że o kontrakty walczą też prywatne firmy.
17: Bank Gospodarstwa Krajowego, największe pieniądze na odbudowę Ukrainy dla polskich firm. Kilkanaście projektów już w takiej porządnej obróbce. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska, gdzie też jest cała linia kredytowa. Widziałem wśród podpisywanych umów nowe jakieś porozumienia z udziałem WB. Jesteśmy też dumni z tego, że polski prywatny biznes mocno i dobrze sobie radzi na Ukrainie.
15: Konferencję otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 46 tysięcy karabinków GROT wyprodukowanych w Radomiu wkrótce trafi do rąk polskich.

0: żołnierzy. Wartość podpisanego kontraktu to blisko 600 milionów złotych. Zdaniem Adama Leszkiewicza, prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, fabryka broni w Radomiu to gwarant najwyższej jakości produkowanego sprzętu wojskowego.
1: No właśnie, Radom, Łucznik. Jak w soczewce, modelowy przykład takiego diamentu w koronie spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pracownicy, inwestycje, hala jesienią oddana do użytku nowa, rozwój technologiczny, właśnie udokumentowany zatwierdzeniem dokumentacji przez Agencję Uzbrojenia.
0: Obecnie na wyposażeniu polskiego wojska jest 250 tysięcy karabinków GROT.

0: ciągu dnia bezchmurnie, prawie że i bez opadów deszczu, za to z przytłaczającą temperaturą 34 stopnie na zachodzie, 30-31 w centrum, najchłodniej na północy i na Podlasiu 25-27 stopni. A jak 7:34 na zegarach, to czas na informacje sportowe i Tomasza Kowalczyka. Cześć Tomku, dzień dobry.
1: Cześć, jeszcze raz zapraszamy. I będą to informacje mundialowo, nie mundialowe, bo będzie też coś spoza innych aren. Przypominamy, co wydarzyło się w grupie A. Meksyk wygrał z Czechami 3-0, Republika Południowej Afryki z Koreą Południową 1-0. Meksyk i RPA zapewniły sobie już awans z tej grupy. Korea Południowa ma szansę na awans z trzeciego miejsca. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1, natomiast Bośnia i Hercegowina z Katarem 3-1. Awans z tej grupy wywalczyli pierwsi Szwajcarzy i drudzy Kanadyjczycy, a trzecia Bośnia ma 4 punkty i też ogromne szanse na awans. W grupie C Maroko pokonało Haiti 4-2, Brazylia wygrała z kolei ze Szkocją 3-0. W zespole Canarinhos przez 15 minut na boisku kibice mogli zobaczyć Neymara. Brazylia i Maroko w takiej kolejności wychodzą z tej grupy. Szkoci w trudnej sytuacji muszą czekać, czy 3 punkty i bilans minus 3 mogą dać awans, ale szanse są minimalne i oto jak będą wyglądały losy Szkotów. Będą sobie oglądali w Stanach Zjednoczonych teraz Mistrzostwa Świata i patrzyli, co dzieje się w innych grupach. Zdobyli tam w kolejnej grupie D i E 3 punkty albo 2. Dalej jesteśmy w grze. 4 drużyny muszą mieć mniej punktów od Szkotów. No a więc niezłe wakacje mają, a później, mogą wrócić do domu, tak? Jak kiedyś Albania z Euro 2016. Więc naprawdę na tych mistrzostwach będzie się jeszcze dużo działo, a teraz trochę wieści spoza mistrzowskich aren. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału tenisowego turnieju w Bad Homburgu. W spotkaniu drugiej rundy Polka przegrała z Amerykanką Emmą Navarro w 3 setach. Katarzyna Kawa awansowała do finału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. W półfinale kwalifikacji wygrała z Włoszką Lucrecją Stefanini w dwóch setach, a początek turnieju głównego już w poniedziałek. Z kolei siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Belgią 3-2 w meczu Ligi Narodów. Libero naszej kadry Maksymilian Graniczny tak podsumował spotkanie.
2: Tiebreaki są wyczerpujące, tym bardziej jeśli chodzi o taki turniej, że gra się 4 mecze w 5 dni. No ale jeśli mamy wygrywać w tiebreaku spotkania, to możemy grać w tiebreaki z każdym przeciwnikiem. Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu. Jest dużo do analizy po tym spotkaniu, zobaczymy i polepszymy się. Ciśnienie się w całym meczu było wysokie tutaj, no ale taki jest sport, taka jest siatkówka i trzeba to wytrzymywać. Było parę takich momentów, w którym powinniśmy tą przewagę utrzymać, myślę, że w drugim secie szczególnie, bo tam bodajże 9-3 wygrywaliśmy. No to pokazuje, że jeszcze mamy wahania. Możemy zdobyć parę punktów z rzędu, ale możemy też je stracić, także musimy być cały czas fokusowani na każdym punkcie, bo nie wiadomo, kiedy ta nasza przewaga punktowa przyjdzie, a kiedy przeciwnicy tą przewagę zrobią.
1: Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia. Od futbolu zaczynaliśmy, na futbolu kończymy, ale już nie reprezentacyjnym, bo Gańczyk Tery Jegbe został piłkarzem ekstraklasowego Lecha Poznań. 25-letni obrońca w minionym sezonie występował w barwach FC Metz, dla którego rozegrał 24 spotkania w lidze francuskiej. Nowy kontrakt Jegbe ma obowiązywać do czerwca 2030 roku.
0: Tomasz Kowalczyk, dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 7:38 na zegarach punktualnie. Przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego.

0: Kiego nie przyniosło wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Były ordynator chirurgii stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki, błędów medycznych koordynatora SOR-u. Lekarz sygnalista podczas przesłuchania w warszawskiej prokuraturze okręgowej nie chciał odpowiadać na pytania śledczych.
1: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
2: Ja już się wypowiedziałem do mediów. Możecie państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
3: Milczenie w prokuraturze poprzedził jednak wniosek formalny doktora Jędrzejewskiego. Świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, ponieważ nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika i nie chciał zeznawać pod jego nieobecność. Kiedy prokuratorzy odmówili, a mieli do tego prawo, doktor Jędrzejewski wręczył im notatkę dotyczącą pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy.
1: Przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
3: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta w Szpitalu Południowym, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w szpitalu do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
1: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, między innymi wiadomości.
3: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Prokuratura zajrzała do dokumentów dotyczących zgłoszonych zgonów na SOR-ze Szpitala Południowego.
1: Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
3: Sam dr Dawid Kacprzyk w oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej twierdzi, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii są nieprawdziwe. Zarzucono mu m.in. błędy przy intubacji pacjentów, które miały się skończyć ich śmiercią. Nazwisko doktora Kacprzyka pojawia się za to w relacjach lekarzy pracujących w Szpitalu Południowym. Przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Mamy informacje już, choć chcą rozmawiać anonimowo, od lekarzy ze Szpitala Południowego, że rzeczywiście byli świadkami pewnych nadużyć. Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów i o odpowiedzialności medycznej, ale gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien.
5: Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności?
3: Dodaje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lista świadków, którzy zostaną przesłuchani przez prokuraturę, powoli się zamyka. Niewykluczone, że znajdzie się na niej również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, powiedziała dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób, które zmarły w SOR.
3: Nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, czyli wysokie zarobki lekarza milionera, podejrzenia zgonów pacjentów z powodów błędów lekarskich oraz stworzenie saloniku VIP dla ustosunkowanych polityków przez Dawida Kacprzyka będą omawiane na czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
0: O czym mówił Michał Makowski. W Gdańsku będą dziś gościć przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji. Wezmą udział w dwudniowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie, a na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski.
7: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. To reprezentacje 61 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Wśród potwierdzonych gości jest 3 urzędujących prezydentów i 12 szefów państw i rządów. Do Gdańska przyjechało 6 ministrów spraw zagranicznych, kilkunastu ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, handel i kulturę oraz 22 ambasadorów. Są także przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także

0: NATO, Europejskiego Banku Rozwoju i Banku Światowego. Wiadomo już, że jest także około 6 tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych i biur doradczych. Konferencja została tak sprawnie przygotowana, że mieszkańcy Gdańska nie odczuwają trudności logistycznych, a niektórzy nawet nie wiedzą, że w mieście odbywa się tak ogromne przedsięwzięcie.
1: Wie pan co, że teraz dopiero się kapnęłyśmy siostrą, bo ruszyłyśmy na spacerek i pełno samochodów i chciałyśmy tędy pójść. Ona mówi, słuchaj, jest jakaś pewnie ta delegacja, a ja mówię, chyba ukraińska, bo tak coś wczoraj słuchałam, nie?
2: Właśnie słyszałam, ale ja tu nie mieszkam, ale słyszałam, że z Ukrainy przyjedzie prezydent.
3: Tak, tak. Znaczy prezydent nie, ale że będzie konferencja odbudowy Ukrainy.
2: My wczoraj przyjechaliśmy z Norwegii, przychodziliśmy taki park, w tym parku był ukraiński, nie wiem jak się nazywa.
3: Flaga?
2: Flaga, właśnie.
4: Widzieliśmy pod dworem Artusa tylko jakieś samochody chyba.
3: A jaka impreza będzie, wiesz?
5: Pan Żeleński zaprosił kilku ludzi, ale nie przyjedzie.
0: Konferencję odbudowy Ukrainy poprzedziło posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Współprzewodnicząca obradom, wiceszefowa Rady Najwyższej, Ołena Kondraciuk, podziękowała Polakom za dotychczasowe wsparcie.
6: Za 4,5 roku...
0: W ciągu 4,5 lat pełnoskalowej inwazji przez polskie granice przeszły miliony ton wojskowej, finansowej, humanitarnej i logistycznej pomocy, wartej miliardy euro. I jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę solidarność. Pamiętamy o niej i będziemy pamiętać zawsze, że miliony obywateli Ukrainy znalazły bezpieczną przystań w Polsce. Pamiętam nasze umęczone kobiety i dzieci. Oni otrzymali w Polsce najpiękniejszą pomoc, o jakiej można było tylko marzyć w tamtym czasie. O konieczności wspierania Ukrainy mówiła także wicemarszałkini Polskiego Sejmu Monika Wielichowska.
7: Od początku rosyjskiej agresji Polska konsekwentnie wspiera Ukrainę. Wspiera ją, ponieważ wierzymy, że walka o niepodległość, że walka o suwerenność i walka o bezpieczeństwo Ukrainy ma fundamentalne znaczenie dla stabilności całej Europy. Nasza solidarność wynika zarówno z przywiązania do wartości wolności i prawa międzynarodowego, jak i ze świadomości, że bezpieczeństwo Ukrainy jest istotnym elementem bezpieczeństwa Polski oraz naszego regionu.
0: Mieszkańcy Gdańska i turyści nie zwracają uwagi na gości konferencji, a ci pozytywnie komentują przygotowanie odpowiednich sal obrad, centrów prasowych i tak zwanej strefy wypoczynku, w której można skosztować różnych polskich i nie tylko potraw.
8: To mamy golonkę, mamy żeberka, kiełbaski, bigos, ziemniaczki, ogórki małosolne.
3: Widzę, że dla dziennikarzy i dla gości też lody macie państwo przygotowane.
9: Mamy lody prosto z Florencji i truskawkę po dubajsku i kawę.
10: To my mamy owoce morza w tempurze, krewetki, kalmary i szprotki i dorsza. Można jeszcze do tego dobrać sobie fryteczki i kolesława.
0: Przypominam, konferencja odbudowy Ukrainy potrwa do piątku i ma być ważnym etapem integrowania się różnych państw i organizacji w udzielaniu wsparcia Ukrainie.
11: Smacznego, Macieju Jastrzębski. 7.46 na zegarach w naszym studiu Aleksander Przoniak, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witaj.
11: Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w Wenezueli. Władze tego kraju podają pierwsze szacunki dotyczące liczby ofiar 32,700 osób rannych. Dwa wstrząsy, które wczoraj wieczorem nawiedziły Wenezuelę, niszczyły budynki i infrastrukturę. Powiedz, co na ten moment wiemy o skutkach trzęsienia ziemi, o akcji ratunkowej?
12: To rzeczywiście były dwa bardzo duże wstrząsy. Doszło do nich wieczorem czasu polskiego. Najpierw jeden o magnitudzie 7,5, a dosłownie 40 sekund później drugi o magnitudzie 7,2, więc oba były bardzo, bardzo silne. Wstrząsy były odczuwalne między innymi w stolicy Wenezueli, Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulicę. Szyby wypadały z okien. Niektóre budynki mają uszkodzone ściany i elewacje. Z pierwszych oficjalnych informacji przekazywanych przez wenezuelskie władze wynika, że wskutek trzęsienia zginęły co najmniej 32 osoby. Ofiar jednak może być znacznie więcej. Dotknięta została tym trzęsieniem m.in. stolica kraju Caracas. Jeden z mieszkańców był świadkiem katastrofy budowlanej wywołanej wstrząsami. Stoję właśnie 20 metrów od budynku, który zaczął się trząść. Zatrzymałem samochód i wtedy budynek się przewrócił. To było właśnie tu, gdzie sygnalizacja świetlna. Dokładnie tam stałem. Wstrząsy wyrządziły szkody nie tylko w stolicy. Prezydent kraju Delcy Rodriguez powiedziała, że kataklizm dotknął liczne regiony. W stolicy kraju Caracas budynki w niektórych dzielnicach uległy całkowitemu zniszczeniu. Podobnie jest w innych stanach. Pierwszy komunikat dla naszych

naszych mieszkańców to pozostańcie zjednoczeni, by ratować ludzkie życie. Tuż po dwóch wstrząsach nasze władze i obrona cywilna w całości zaangażowały się w akcję ratunkową.

0: o ofiarach nie są optymistyczne. Nieoficjalnie, ja tylko powiem, że nieoficjalnie mówi się, że tych ofiar mogą być naprawdę tysiące. Pomoc zapowiedziało też kilka państw Ameryki Łacińskiej. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił też prezydent Ekwadoru, a prezydent Brazylii poinformował, że jego kraj określa sposoby, w jakie może wesprzeć Wenezuelę. Wyrazy współczucia i skłonność do przekazania pomocy zadeklarował również rząd Argentyny.
1: Aleksander Przoniak, który zbiera dla Państwa informacje z Ameryki Południowej, bardzo serdecznie dziękuję za Twoją relację.
0: Dziękuję bardzo.
1: Już niemal 7:50 na zegarach w studiu Justyna Golonko. Dzień
2: już
1: dobry.
2: Jest.
1: Dzień dobry. Zaczynamy saldo.
3: Na audycję zaprasza sponsor. Firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
4: Saldo. Magazyn gospodarczy.
2: A zaczynamy oczywiście od Ukrainy, bo około 2000 uczestników, 80 delegacji państw i organizacji międzynarodowych, reprezentacja firm z Polski, Ukrainy i innych krajów. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Wśród gości m.in. władze Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. O szczegółach z Paweł Buszko.
5: Konferencję otworzą premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa ukraińskiego rządu. Oprócz Julii Sferydenko w Gdańsku pojawić się mają także ukraińscy wicepremierzy do spraw energetyki, rozwoju regionalnego, gospodarki, ale też eurointegracji oraz przedstawiciele biznesu. To właśnie biznes, zarówno ukraiński, polski, jak i z innych krajów Zachodu, odgrywa na konferencji kluczową rolę.
6: Około 200 umów, porozumień, listów intencyjnych, które są planowane do podpisania, świadczą o tym, że jest to przedsięwzięcie na naprawdę dużą skalę. Z istotnym zaangażowaniem polskich podmiotów, polskich firm, polskich samorządów.
5: Wyjaśnia Eliza Zeidler, sekretarz stanu z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Konferencja potrwa 2 dni, w planach także kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych. Swoje stanowiska wystawiennicze otworzy około 200 firm. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Na miejscu w Gdańsku oczywiście są nasi dziennikarze i my na bieżąco będziemy Państwa o przebiegu tej konferencji informować.
4: Saldo.
2: Coraz bliżej końca programu osłonowego ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że decyzja należy do resortu finansów i gospodarki, ale wskazują na to spadki obserwowane na rynkach paliw. To po prostu widać.
7: Wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia i stawka VAT zgodnie z naszymi zapowiedziami premiera powróci do poprzedniej wysokości.
2: A ja przypomnę, że odchodzenie od programu rząd rozpoczął 16 czerwca, kiedy przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na paliwa i od tego czasu paliwa nie zdrożały. W najbliższy piątek, czyli jutro, Ministerstwo Energii przedstawi zaktualizowaną strategię transformacji ciepłownictwa, tak zapowiedział szef resortu. Chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko i bezemisyjnych przy utrzymaniu stabilnych cen dla odbiorców.
7: Strategię, która będzie również oparta na postępującej elektryfikacji. Tak, jest to największe wyzwanie, znacznie trudniejsze niż dekarbonizacja sektora elektroenergetycznego. Bardziej zdecentralizowane i niestety bardziej kosztowne, ale wspólnie z samorządami przygotujemy taki plan i takie narzędzia inwestycyjne, które sprawią, że będzie to proces, który nie będzie przerzucał tych kosztów tej transformacji na obywateli w taryfie.
2: Będzie to strategia transformacji ciepłownictwa do 2040 roku. Ja oczywiście powtórzę, że będziemy Państwa jutro, jak tylko się dowiemy, jak ta strategia dla ciepłownictwa będzie wyglądać, informować.
4: Saldo.
2: A teraz o upałach, bo te już są. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Tak podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy i będzie przeprowadzać takie kontrole właśnie z racji tych upałów w miejscach pracy. Upały to nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale także odwodnienia, czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. Szef śląskiego PIP-u Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje swoim pracownikom.
8: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza.

0: a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
1: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji i w niektórych przypadkach pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzać dodatkowe przerwy. I co ważne, nie mogą one powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Mamy upał, a my wyjeżdżamy za granicę na nasze urlopy. I teraz o tych ubezpieczeniach turystycznych powiemy więcej, które są tak ważne właśnie w takiej sytuacji wyjazdu zagranicznego. Bo tak, każdy wyjazd za granicę zorganizowany przez biuro podróży jest już ubezpieczony, ale to jest takie ubezpieczenie podstawowe. Nie za wiele w sobie zawiera i dlatego eksperci mówią o tym, aby jednak kupować to dodatkowe ubezpieczenie. I my też to robimy, to pokazują najnowsze dane. Jeśli spojrzymy na wzrosty rok do roku, to one wynoszą ponad 30%. Jeśli chodzi o te ubezpieczenia dodatkowe, tak je często kupujemy. A ceny, bo ceny są ważne. Ceny takiego ubezpieczenia, one oczywiście są różne, zależą przede wszystkim od pakietu. Tu ważny jest zakres ryzyka i kosztów związanych z chorobą czy wypadkiem, dlatego warto porównywać oferty przed wykupieniem ubezpieczenia, a nie kupować po prostu pierwszego lepszego. O tym mówi Jarosław Sadowski z Renkomat.pl.
2: To ubezpieczenie w przypadku rodziny z dwójką dzieci, która wyjeżdża na tydzień, może kosztować mniej więcej od około 100 zł, czasami nawet kilkudziesięciu złotych, jeżeli to będzie wyjazd w ramach Unii Europejskiej, a im dalej i im większe mogą być potencjalne koszty, tym stawka ubezpieczeniowa może być wyższa. Dla przykładu, wylatując do Egiptu na tydzień, już te koszty mogą wzrosnąć do około 200 zł za właśnie tą czteroosobową rodzinę.
1: I taka polisa ubezpieczeniowa chroni nas przed kosztami nieprzewidzianych sytuacji, jak na przykład nagłe wypadki, utrata bagażu czy opóźnienia lotu, ale przede wszystkim to jest bardzo ważne, jeśli zdarzy nam się jednak jakiś upadek, jakiś wypadek, bo jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni, to naprawdę słono nas może kosztować. I o tym mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
3: Mamy tutaj podane takie przykładowe koszty leczenia za granicą. Na przykład klient pośliznął się na podłodze i złamał kość udową, to było w Tunezji. Koszty leczenia wyniosły około 100 tysięcy złotych, czy na przykład złamanie nadgarstka w Egipcie właśnie w wyniku potknięcia się przy basenie, to był koszt leczenia około 70 tysięcy złotych. Przy poważnych zdarzeniach to naprawdę może iść w setki tysięcy złotych, a jeżeli jeszcze w grę będzie wchodził transport medyczny, to te koszty będą eskalowały.
1: Warto też zadbać o takie dodatkowe ubezpieczenie, gdy będziemy wypoczywać aktywnie i uprawiać sporty na wakacjach, a przecież to nam się często zdarza, no tym bardziej, że z perspektywy ubezpieczenia to nie wszystkie aktywności sportowe są traktowane tak samo. O tym mówi Marta Pokutycka-Mondrala, rzecznik prasowy National Nederlanden.
4: Część z nich mieści się w standardowym zakresie ochrony, jak na przykład snorkling nad rafami w Egipcie, czy taka tradycyjna spinaczka górska, chodzenie po górach. Natomiast już nurkowanie na dużych głębokościach, czy jazda na quadach, czy też spinaczka górska już taka specjalistyczna, z użyciem specjalistycznego sprzętu, no już może być uznana przez ubezpieczyciela za sport ekstremalny. Także warto mieć taką refleksję, co będziemy robić na wakacjach, żeby odpowiednio się ubezpieczyć.
1: No i co ważne, te ceny podstawowych ubezpieczeń turystycznych, one pozostały w ostatnich latach stosunkowo stabilne, po prostu nie zdrożały. A jeśli spojrzymy na to, jakie kupujemy te ubezpieczenia, to te rosnące koszty leczenia za granicą, no bo one rosną, właśnie wpływają na to, że my częściej decydujemy się na droższe pakiety o wyższych sumach gwarancyjnych.
5: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
6: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatnie. Elektryczny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl.

0: /KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zabici i ranni po potężnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Prezydent kraju zaapelowała o jedność. Będą międzynarodowi goście z kilkudziesięciu państw. W Gdańsku początek konferencji odbudowy Ukrainy. Mogą być szczególnie groźne dla dzieci i seniorów. Do Polski dotarły ekstremalne upały. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Jest około 700 osób rannych. Bilans przekazała prezydent kraju Delcy Rodriguez. Wstrząsy odczuwalne m.in. w stolicy kraju Caracas miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Prezydent Wenezueli wezwała do jedności. Delcy Rodriguez wyliczała też regiony, które dotknął kataklizm. W stolicy kraju Caracas budynki w niektórych dzielnicach uległy całkowitemu zniszczeniu. Podobnie jest w Stanach. Miranda, Guaira, Aragua, Carabobo i Falcon. Pierwszy komunikat dla naszych mieszkańców to: pozostańcie zjednoczeni, by ratować ludzkie życie. Tuż po dwóch wstrząsach nasze władze i obrona cywilna w całości zaangażowały się w akcję ratunkową. Delcy Rodriguez zaznaczyła, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Dodała, że władze nie mają jeszcze danych z położonego koło Caracas stanu La Guaira, który, jak podkreśliła, został najbardziej dotknięty kataklizmem. O ewentualną unijną pomoc dla Wenezueli był pytany nasz poranny gość, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
6: Na pewno jeśli Wenezuela zwróci się do Unii Europejskiej, to Unia Europejska odpowie pozytywnie. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Jest pytanie oczywiście o skalę. W tej chwili informacje są rozbieżne, ale to może być olbrzymia tragedia, jeśli chodzi o same ofiary. A być może to nie jest jeszcze koniec. Słyszymy, że może po raz kolejny pojawić się to trzęsienie ziemi.
5: Pomoc Wenezueli już zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych, a także władze innych krajów Ameryki Łacińskiej. W Gdańsku gościć będą dziś przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji. Wezmą oni udział w dwudniowej konferencji odbudowy Ukrainy. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Więcej o tym Maciej Jastrzębski.
7: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. To reprezentacje 61 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Wśród potwierdzonych gości jest trzech urzędujących prezydentów oraz 12 szefów państw i rządów. Do Gdańska przyjechało 6 ministrów spraw zagranicznych, kilkunastu ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, handel i kulturę oraz 22 ambasadorów. Są także przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także NATO, Europejskiego Banku Rozwoju i Banku Światowego. Wiadomo już, że jest także około 6 tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych i biur doradczych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Uroczyste otwarcie gdańskiej konferencji jest zaplanowane na godzinę 10. Po wizycie czeskiego ministra obrony w Polsce spotkanie szefów resortów obrony Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Dziś ministrowie będą rozmawiać o przygotowaniach do szczytu NATO w Ankarze. Wczoraj dyskusja między innymi odbyła się w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a czeskim szefem resortu obrony Jaromirem Zuną. Szef polskiego MON-u powiedział po spotkaniu, że na szczycie NATO Polska i Czechy będą mówić jednym głosem.
8: Na szczyt w Ankarze jedziemy zjednoczeni. Rolą NATO, rolą wszystkich państw sojuszu będzie pokazać,

0: pokazanie współpracy i zjednoczenia w działaniu na rzecz brania większej odpowiedzialności przez Europę za własne bezpieczeństwo.
1: Szczyt NATO odbędzie się w stolicy Turcji 7 i 8 lipca. To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Sprawa Skóry przed Sądem Najwyższym. Za godzinę Izba Karna ma rozpoznać kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta Janczewskiego od zarzutu zabójstwa i oskurowania 23-letniej studentki. Mężczyzna spędził 7 lat w tymczasowym areszcie. Chce za to wielomilionowego zadośćuczynienia. Do Polski dotarły ekstremalne upały. Wysokie temperatury mogą powodować duże ryzyko udaru słonecznego, aż do zagrożenia życia, a także uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg i duże zagrożenie pożarowe. Dla zespołów ratownictwa medycznego to czas intensywnej pracy i zwiększonej liczby wyjazdów do omdleń czy odwodnień, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, seniorach i dzieciach. Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były, dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Bardzo apelujemy i prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
1: Służby apelują też, by zadbać o zwierzęta, ponieważ wysoka temperatura może u nich prowadzić do przegrzania organizmu. A więcej o pogodzie już teraz.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal pół Polski jest objęte ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałami. Gdzie temperatura będzie dziś najwyższa, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
4: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
1: Kulminacja upałów jest spodziewana w najbliższy weekend. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Według synoptyków niewykluczone, że na zachodzie kraju padnie wtedy rekord, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę odnotowaną w historii pomiarów.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Już 8:06 na zegarach, trwa czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 25 dzień czerwca, 176 dzień roku. Słońce będzie nam towarzyszyć do 21:01, więc dzień trwa 16 godzin i 46 minut. Uważamy dzisiaj na upały, tak jak mówił Państwu Rafał Boguta. Dbamy o siebie, o starszych, o dzieci i o zwierzęta. A jeszcze życzenia imieninowe na początek tej godziny dla Doroty, Łucji, Maksyma, Prospera oraz Wilhelma. Najlepsze życzenia.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Dzień dobry, pani posłanko.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Zacznijmy od Wenezueli. Pytałem o to europosła Dariusza Jońskiego. Zapytam także i panią. Czy jest możliwość, jest potrzeba, by Unia Europejska wysłała pomoc do Wenezueli? Czy są takie zasoby, są takie możliwości?
6: No, panie redaktorze, Unia Europejska, czy w ogóle państwa w sytuacji takiej klęski żywiołowej oczywiście tą pomoc humanitarną wysyłają i spodziewam się, że w tej sytuacji na pewno będzie podobnie. Zresztą też inne państwa już zapowiedziały pomoc Wenezueli. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, jak duże są faktycznie te straty, natomiast no jest to gigantyczna klęska żywiołowa, która dotknęła obywateli Wenezueli.
5: Raczej można się spodziewać, że niestety liczba ofiar będzie liczona w tysiącach. Na razie 32 odnotowane zgony i 700 osób rannych, tak przekazała.
6: Ja się nie powtórzam oczywiście, tak, te trzęsienia, tak?
5: Tak, oczywiście, bo wstrząsy wtórne też niestety są ostrzeżenia przed wstrząsami wtórnymi. Pani posłanko, przeniesiemy się do Gdańska teraz z Wenezueli. Konferencja o odbudowie Ukrainy dzisiaj w Gdańsku się rozpoczyna. Jak pani patrzy na ten szczyt, na te rozmowy? Czy to jest ważne wydarzenie? Pani ocenia?
6: Panie redaktorze, ja podchodzę bardzo z dużą ostrożnością dotyczącą tej całej konferencji i tego, w jaki sposób Polska uczestniczy w

0: w odbudowie Ukrainy. To znaczy, mam przed sobą przede wszystkim przykład polskiej firmy, krakowskiej firmy, która prowadziła gigantyczną inwestycję na Ukrainie we Lwowie od 2020 to był pierwszy, 2023 rok. No i po kilku latach okazało się, że miasto Lwów odsunęło polską spółkę i oczywiście polska spółka została z gigantyczną stratą 10 milionów euro. No i teraz pytanie, które powinniśmy sobie wszyscy postawić, czy polskie firmy, które chcą inwestować na Ukrainie, czy ich interesy są w wystarczający sposób zabezpieczone i czy to nie jest zbyt duże ryzyko dla polskich firm, które potrzebowałyby w takiej sytuacji naprawdę dużej gwarancji ze strony państwa polskiego, że prowadząc tam inwestycje nie naraża się ich biznesu na dużą stratę. To jest moja pierwsza wątpliwość. Druga moja wątpliwość jest taka, że u nas się bardzo dużo mówi o tej mitycznej odbudowie Ukrainy. Pytanie, czy w ogóle tam jakiekolwiek polskie firmy będą wpuszczone odnajdą się tak w tym całym gąszczu ukraińskiej rzeczywistości, począwszy od korupcji, skończywszy na tym, że no jednak prawdopodobnie faworyzowane będą firmy z innym kapitałem, jeśli chodzi o kapitałem narodowościowym, tak? I pytanie, jak to wszystko się skończy. Ja z dużą ostrożnością podchodzę do tego mitycznego odbudowywania Ukrainy. Na Ukrainie cały czas trwa wojna. My rozmawiamy o tym już od wielu lat, od początku generalnie wojny na Ukrainie, jak to miałoby wyglądać. Natomiast żadnych konkretów ze strony ukraińskiej po prostu nie ma.
1: Tam była jedna dosyć niepokojąca wypowiedź przedstawiciela krakowskiej firmy Control Process, jeśli się nie mylę, nazywa się ta firma.
0: Odpady, tak?
1: Odpady, o budowę, inwestycje związaną z gospodarowaniem odpadami. Przedstawiciel tej firmy, oczywiście firma odwołała się do sądów arbitrażowych, unijnych sądów arbitrażowych. Przedstawiciel tej firmy poinformował, że strona ukraińska, że władze Lwowa powiedziały, że z racji tego, że nie są członkami Unii Europejskiej, to nie obowiązują ich orzeczenia sądów arbitrażowych. Ale właśnie może powiedziawszy to wszystko, ta konferencja o odbudowie Ukrainy jest potrzebna, by takie przeszkody niwelować czy zwracać uwagę.
0: No pytanie, czy po stronie ukraińskiej jest wola, żeby takie przeszkody niwelować i żeby takie sytuacje po prostu nie pojawiały się w przyszłości. Ja mam co do tego dużą wątpliwość, tak, bo niestety okazuje się, że po tych dobrych kilku tygodniach, tak jak pan tutaj redaktor słusznie zauważył, jeśli chodzi o tą spółkę Control Process, że ona no pomimo wygranego arbitrażu, gigantycznej straty, no jest w prawie, prawo jest po ich stronie, to oni dopełnili wszystkich formalności, a pieniędzy nie odzyskali, tak? Więc to pokazuje, że państwo polskie nie jest w stanie, bo tu przy tak dużych inwestycjach musi być ten parasol ochronny państwa polskiego, to znaczy jeśli chodzi o całą dyplomację ekonomiczną, dyplomację gospodarczą, gwarancję tego, że polskie firmy nie podejmują zbyt dużego ryzyka, jeśli chodzi o inwestycje na Ukrainie. I to jest zadaniem przede wszystkim polskiego rządu, żeby taką gwarancję dać, a jeśli takiej gwarancji nie ma co do tego, to przede wszystkim polski rząd nie powinien obiecywać tego, że ta inwestycja będzie na Ukrainie bezpieczna, bo to jest najgorsza sytuacja, jeśli rząd obieca, że te inwestycje będą bezpieczne, że będzie gwarancja, a potem okazuje się, że zostaje się z milionowymi stratami, no do takiej sytuacji nie możemy doprowadzić. Natomiast jak się skończy ta dzisiejsza konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, ja tego nie wiem. Tak, przyjeżdżają ważni goście, ale czy ona będzie miała konkretne efekty, konkretne skutki, tego też nie wiem. Takie konferencje, takie wydarzenia odbywają się nie tylko w Polsce, odbywały się w Berlinie.
1: I w Rzymie.
0: Więc trzeba po prostu poczekać na efekt.
1: To zapytam jeszcze o klimat tych rozmów. Nieobecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ocenie rządu jest nawet pozytywnym zjawiskiem w tym całym konflikcie polsko-ukraińskim. Z racji tego, jak twierdzi rząd, że nie będzie wywoływanego tematu upamiętnienia UPA i że może te rozmowy dzięki temu będą bardziej merytoryczne, a mniej polityczne. Jak pani na to patrzy?
0: Jeśli ja miałam wyrazić swoją opinię, moim zdaniem akurat prezydent Zełenski być może w ogóle nie miał ochoty przyjeżdżać do Polski na tą konferencję i być może akurat to odebranie orderu Orła Białego stało się dla strony ukraińskiej po prostu pretekstem, dla strony ukraińskiej, no dla pana prezydenta i jego żony, żeby tutaj w Polsce

0: w Polsce się nie pojawiać. No, panie redaktorze, no, my jako strona polska nie możemy w żaden sposób chować głowy w piasek i udawać, że nic się nie dzieje, bo źle się dzieje. To znaczy raz, że ta nazwa jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA miała miejsce, ma miejsce, strona ukraińska się z tego w ogóle nie wycofała i jest to dla nas problem. Ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać też, że prezydent Zełenski w stosunku do Polski, do Polaków no, zachowuje się w sposób wysoce niestosowny. To znaczy to, że nazwanie polityka historyczna jest jednym z wielu elementów. Natomiast to, że w 23 roku pan prezydent Zełenski nie miał skrupułów, żeby w momencie kryzysu zbożowego i masowego importu zboża technicznego z Ukrainy na forum ONZ-u przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych nazwać Polskę państwem, które gdy gra w teatrze Putina, bo chroni własny interes narodowy, bo chroni własny rynek rolny, no to jest coś nieakceptowalnego. I strona ukraińska i prezydent Zełenski muszą mieć świadomość, że takie wypowiedzi, że takie decyzje no nie pozostaną bez żadnej reakcji ze strony Polski, że ta reakcja musi być stosowna, musi być odpowiednia i strona ukraińska musi mieć co do tego świadomość. Także no zobaczymy, tak, jaki będzie efekt tej całej konferencji, czy to dobrze, czy to źle. No nie ma pana prezydenta, taki jest fakt, pana prezydenta Zełenskiego nie ma. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: To jeszcze w tym wątku relacji polsko-ukraińskich dopytam panią, czy widzi pani przestrzeń i potrzebę deeskalacji tej wymiany zdań i nazwijmy to ciosów, to znaczy najpierw decyzji prezydenta Zełenskiego, a potem polskiej odpowiedzi. Czy być może, czy wrócę do swojego pytania właśnie, czy jest przestrzeń do deeskalacji? Nie ułożę go lepiej.
0: Znaczy, panie redaktorze, no moim zdaniem no prezydent Zełenski podjął taką, a nie inną decyzję. Prezydent Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę, jaki wywoła to efekt w Polsce. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Prezydent Zełenski ma świadomość, jak bardzo ważnym tematem dla polskiej opinii publicznej jest ludobójstwo na Wołyniu, że ta zbrodnia nigdy nie została do końca rozliczona, że ofiary cały czas leżą w bezimiennych grobach, że polska strona domaga się ekshumacji itd., itd. Prezydent Zełenski doskonale wiedział, jaki to wywoła efekt i reakcja ze strony Polski powinna być. Ze strony pana prezydenta była taka, natomiast ze strony polskiego rządu ja żadnej odpowiedniej reakcji nie widziałam. To znaczy nie wiem, czy pan premier Donald Tusk w ogóle tydzień temu na szczycie Rady Europejskiej w ogóle z prezydentem Zełenskim na ten temat rozmawiał. Czy w ogóle powiedział, że my się na to nie zgadzamy, że oczekujemy, że strona ukraińska po prostu wycofa się z tej swojej decyzji. Więc to nie my eskalujemy ten problem, to strona ukraińska eskaluje problem. Natomiast naszym obowiązkiem i obowiązkiem polskiego rządu, pana prezydenta, wszystkich Polaków jest uznanie tego, znaczy jest doprowadzenie do tego, żeby strona ukraińska w końcu uznała ludobójstwo na Wołyniu za ludobójstwo, ale przede wszystkim przeprowadziła ekshumację, żebyśmy my przede wszystkim przeprowadzili ekshumację, no oczywiście godny pochówek i upamiętnienie ofiar i to jest wszystko, to znaczy tu nikt nie chce zemsty, tu tylko jest oczekiwanie po prostu prawdy i pamięci o ofiarach tego strasznego ludobójstwa, więc to nie my eskalujemy, panie redaktorze, to nie Polska eskaluje, to prezydent Zełenski eskaluje i to nie pierwszy raz. I to jest nie pierwszy raz, kiedy prezydent Zełenski w taki sposób podejmuje tak antypolskie działania, bo to jest antypolskie działanie.
1: Rzeczywiście we wpisie po spotkaniu prezydenta Zełenskiego z premierem Tuskiem, w pisie w mediach społecznościowych prezydenta Zełenskiego nie było mowy o rozmowie na temat bohaterów UPA, była tylko mowa o wspólnych interesach i wspólnej walce z Federacją Rosyjską. Zmienimy temat, pani posłanko. O Szpital Południowy w Warszawie chciałem zapytać, o tę historię, która narasta wokół Szpitala Południowego i nie tylko, bo ona dotyczy także systemu ochrony zdrowia i systemu opłacania lekarzy. Czy pani zdaniem ta historia, ta cała afera wpłynie na wynik wyborów przyszłorocznych?
0: Panie redaktorze, no do wyborów jest jeszcze sporo czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę nie wiemy, co jeszcze się w tej całej aferze pojawi, bo pewnie gdybyśmy rozmawiali tutaj tydzień temu, to nie byłoby całego tego wątku dotyczącego no właściwie powiedziałabym, błędów medycznych, które miały miejsce na SOR-ze, bo wiedzieliśmy tylko, że bardzo młody lekarz bez odpowiednich kwalifikacji pełni bardzo ważną funkcję w szpitalu południowym, jest koordynatorem SOR-u, że otrzymał za tą pracę gigantyczne wynagrodzenie.

0: nie będąc w pracy de facto, bo pełnił inne różne funkcje czy inne zajęcia i aktywności miał w tym samym czasie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że była jakaś szybka ścieżka dla polityków Koalicji Obywatelskiej w tym szpitalu. Na dzisiaj wiemy, że przez zaniedbanie, przez fakt, że to powiedziała pani minister Pełczyńska-Nałęcz, czyli że przez istnienie takiego układu zamkniętego w Warszawie, no to mogło doprowadzić do śmierci niewinnych ludzi, dlatego że niekompetentne osoby pracowały na SOR-ze w szpitalu południowym. Więc to jest pytanie, jak ta cała afera się skończy, bo tych wątków w tej aferze jest naprawdę tak, bardzo wiele. Skończywszy na tym, że najprawdopodobniej był parasol polityczny, który chronił Dawida Kacprzyka, radnego Dawida Kacprzyka. Tak naprawdę my byśmy się pewnie o tym wszystkim nigdy nie dowiedzieli, gdyby nie fakt, że pan Kacprzyk musiał opublikować oświadczenie majątkowe, które zwróciło uwagę gigantycznym jego wynagrodzeniem i po prostu punkt po punkcie zaczęły się pojawiać kolejne elementy i że panowała
1: sprawa. Tylko wie pani, ja jestem ostatnią osobą, która by relatywizowała sprawę tego szpitala południowego. Natomiast mam taką, im dłużej ta historia trwa, no i tym więcej mam wątpliwości. Znaczy wiemy na pewno, że Dawid Kacprzyk był zatrudniony w tym szpitalu i że dostawał wynagrodzenie. Zresztą sam to przyznał, zwracając część wynagrodzenia szpitalowi, że zostało ono pobrane w sposób bezprawny. Natomiast kwestia saloniku VIP, poza tym, że pojawiła się taka informacja, no to nikogo za rękę nie złapano, ani nikogo nie wskazano, kto by był w tym saloniku. Na razie on jest nadal w takiej sferze. No proszę.
0: Panie redaktorze, tylko to się wpisuje w szerszy problem. To znaczy, my mówimy tylko o szpitalu południowym, tylko się okazuje, że senator Lenz, pani Szumilas, pani poseł z Żywca, no wszystkie te osoby skorzystały z jakiejś dziwnie szybkiej ścieżki w publicznym systemie ochrony zdrowia. Okay. I to się wpisuje po prostu w szerszy problem, dlatego że ja panie redaktorze, no to jest sprawa oczywiście dla prokuratury i to wszystko powinno zostać wyjaśnione. Natomiast na pewno bardzo mnie niepokoi fakt, że pan premier Donald Tusk naprawdę próbuje zamieść tę sprawę pod dywan, to znaczy zanim jeszcze świadek, mam tutaj na myśli oczywiście pana doktora Emila Jędrzejewskiego, zanim w ogóle świadek złożył zeznanie, no to pan premier już podważył wiarygodność tego świadka. Tak po prostu nie powinno być.
1: Pojawia się ten problem, przepraszam pani posłanko, bo musimy biec też dalej. Pojawia się ten problem, że doktor Jędrzejewski właśnie przed prokuraturą nie powiedział nic, tak właściwie, więc...
0: Tak, ale świadek ma prawo do pełnomocnika i bardzo dobrze, że z tego prawa chce skorzystać. Natomiast no, przed złożeniem zeznań nikt nie może podważać wiarygodności świadka i zebranie materiału dowodowego to nie jest obowiązek świadka. Zresztą uważam, że doktor Jędrzejewski dopełnił swojego obowiązku, jeśli chodzi o poinformowanie przełożonych co do tego, że ma wątpliwości co do tego, czy na SOR-ze w szpitalu południowym wszystko działa prawidłowo. On stracił funkcję, został zwolniony i oczywiście należy po prostu poczekać, tak, zanim się zacznie podważać wiarygodność świadka. A pan premier tym swoim wczorajszym wpisem po pierwsze podważa wiarygodność świadka, po drugie próbuje i w ogóle opinia publiczna próbuje przenieść obowiązek zebrania materiału dowodowego nie na prokuraturę, której to jest obowiązkiem, która z urzędu powinna wszcząć wszystkie procedury, natomiast zebranie materiału dowodowego to nie jest obowiązek świadka, w którym w tym przypadku jest akurat dr Emil Jędrzejewski.
1: Pani posłanko, to zmienimy na koniec temat i chciałem panią zapytać o stowarzyszenie powołane przez europosłankę Ewę Zajączkowską-Hernik, kiedyś związaną z Konfederacją. To stowarzyszenie...
0: Cały czas związaną.
1: Słucham?
0: Cały czas związaną z Konfederacją.
1: Tak. Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwonych. Jak pani, co to za inicjatywa? Ona stoi w sprzeczności z Konfederacją?
0: Nie, w żadnym wypadku. To znaczy Ewa Zajączkowska-Hernik, uzyskując bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no postanowiła też powołać swoje własne stowarzyszenie, które będzie zrzeszało osoby, które nie chcą działać w partiach politycznych. To znaczy różnica między stowarzyszeniem a partią polityczną jest dość duża i duża część osób nie chce się angażować w partię polityczną. Stowarzyszenie jest takim, powiedzmy, lżejszą formą zaangażowania. Stąd też ten pomysł

0: ze strony Ewy Zajączkowskiej-Herniak. Natomiast Ewa Zajączkowska-Herniak cały czas działa w Konfederacji, cały czas z nami tutaj współpracuje, więc jesteśmy w jednym środowisku.
1: Ale w pewnym momencie pani posłance było bliżej do Grzegorza Brauna niż do was.
0: Nigdy chyba nie było bliżej, tak? To znaczy to, że Ewa Zajączkowska-Herniak przeprowadziła jakiś wywiad z panem Grzegorzem Braunem, to nie czyni jej bliżej tutaj. Ewa zawsze była w Konfederacji.
1: Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani posłanka Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
4: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Ósma 25 na zegarach, a my mamy połączenie z panem Przemysławem Makarewiczem, synoptykiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ta fala gigantycznych upałów, która panuje w Europie Zachodniej, wkracza już do Polski?
6: No, zgodnie z prognozami, rzeczywiście bardzo duży upał przed nami. Fala się do nas zbliża. Tutaj szczególnie w pierwszej kolejności zaznaczy się tutaj w zachodniej części kraju. No dzisiaj już można powiedzieć, dużym obszarze Polski te temperatury zbliżą się i nieco nawet miejscami przekroczą 30 stopni. Najgoręcej będzie na zachodzie, tutaj na ziemi lubuskiej. Dzisiaj ta temperatura sięgnie na tym obszarze właśnie zachód, południowy zachód 34, może nawet lokalnie 35 stopni. Także przy bardzo słonecznej, spokojnej pogodzie ze słabym wiatrem, więc też nie będzie takiego przepływu, który by nas troszeczkę mógł chłodzić. I stopniowo w kolejnych dniach dalszy wzrost temperatury. Jutro spodziewamy się, że już we wschodniej części kraju ta temperatura sięgnie około 32 stopni. Na krańcach północno-wschodnich będzie troszeczkę chłodniej, nad samym morzem również, ale generalnie jutro temperatura na wschodzie około 32, a na zachodzie podobnie do tej prognozy dzisiejszej 34-35 stopni. Natomiast sobota to już dalszy ten wzrost temperatury, taki bardzo wyraźny. W zachodniej Polsce możemy mieć nawet 35-37 stopni, w centrum 34-35, a we wschodniej części kraju 32-33 stopnie. Nawet nad morzem zrobi się bardzo gorąco, bo tutaj też ta temperatura wzrośnie do około 30 stopni. No i niedziela w zachodniej części kraju temperatura około 38-39 nawet lokalnie, w centralnej części kraju 37-38 i na wschodzie 35-36, a nad morzem powyżej 30 stopni.
1: To proszę nam tylko powiedzieć jednym zdaniem, a kiedy odetchniemy?
6: To wygląda na to, że zacznie nasuwać się od północnego zachodu zatoka z frontem atmosferycznym. Bardzo możliwe, że będzie się to już początek tego procesu w niedzielę. Natomiast tak bardziej zdecydowanie to chłodniejsze powietrze będzie się do nas przedzierało od północnego zachodu na początku przyszłego tygodnia. Ale to też nie oznacza, że zrobi nam się nagle jakoś szczególnie dużo chłodniej. No, temperatura spadnie początkowo na północnym zachodzie o kilka stopni. A ten największy upał przesunie się z Polski Zachodniej bardziej w kierunku centrum i południowego wschodu i to powietrze będzie stopniowo przez ten front atmosferyczny wypierane z Polski, ale to będzie proces, który pewnie potrwa kilka dni, zanim te temperatury w całym kraju będą takie, bym powiedział, wyraźnie niższe i przyjemniejsze do takiego naszego codziennego życia.
1: Przemysław Makarewicz, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Za minutę informacji.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Jest 8.31, Rafał Boguta, zapraszam. Świat musi sobie pomagać, mówi nam Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. To jego odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska pomoże po ogromnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Kraj nawiedziły dwa silne wstrząsy. Pierwszy o magnitudzie 7,2 i kolejny o magnitudzie 7,5. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Pomoc zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a także władze sąsiednich krajów Brazylii, Ekwadoru i Meksyku. A jak mówił na naszej antenie europoseł Joński, jeśli Wenezuela zwróci się po pomoc do Unii, to ją otrzyma.
15: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić bardzo dużej pomocy. Jeśli władze Wenezueli by się zgłosiły, poprosiły o pomoc, myślę, że Unia Europejska nigdy nie odmawia wsparcia, pomocy. Natomiast oczywiście logistycznie jest to dużo trudniejsze niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, chociażby z uwagi na lokalizację, ale do tego nie ma żadnej wątpliwości, że świat musi sobie pomagać.
14: Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Według wstępnych informacji co najmniej 32 osoby zginęły, około 700 jest rannych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał tymczasem Polskiemu Radiu, że nie ma informacji, by ucierpiał ktoś z Polaków. Również nie ucierpiał nikt z naszych dyplomatów, dodał Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ podkreślił też, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Będzie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko ordynatorowi Szpitala Południowego. Zapowiedział to pełnomocnik Dawida Kacprzyka, mecenas Jacek Dibuła. A chodzi o słowa Emila Jędrzejewskiego, który w internetowym wywiadzie oskarżył placówkę o błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów.
16: Te pomówienia nie są oparte na prawdzie, są to stwierdzenia kłamliwe i zniesławiające. W związku z tym mój klient podjął decyzję o skierowaniu prywatnego aktu oskarżenia.
14: Tyle mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik Dawida Kasprzyka. Wczoraj tymczasem Emil Jędrzejewski stawił się w prokuraturze. Jak przekazał jej rzecznik Piotr Skiba, prokuratura nie uzyskała od doktora odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Więcej o tej sprawie znajdą Państwo także na polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty drugiego stopnia.

0: wydano dla środkowej i południowej Polski. Termometry będą dziś pokazywać ponad 30 stopni Celsjusza. Dlatego w Dąbrowie Górniczej pojawiły się jak co roku kurtyny wodne, mówi rzecznik miejscowego magistratu Bartosz Matylewicz.
1: Wodna mgiełka sączyć się będzie na Placu Wolności przed budynkiem Pałacu Kultury Zagłębia. Po przeciwnej stronie jezdni przy wejściu do parku Halera, na placu Byma w Gołonogu, na alejach Majakowskiego w rejonie Deptaka, a także na osiedlu Manhattan przy Placu Zabaw pomiędzy blokami 34 i 36 oraz na osiedlu Broadway w sąsiedztwie Placu Zabaw przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego.
0: Z podobnego rozwiązania można korzystać w Bytomiu. Kurtyny wodne można tam spotkać w Śródmieściu. W upalne dni pamiętajmy o częstym piciu wody, unikajmy alkoholu i przebywania w pełnym słońcu, a także nośmy nakrycie głowy. A szczegóły prognozy pogody już teraz przedstawi Roch Kowalski.

0: Dziękuję pięknie, Rafale, ale szczegóły pogody, prognozy pogody będą krótkie. Temperatura maksymalna 34 stopnie nawet w województwie lubuskim, w centrum 30-32 stopnie, najchłodniej nad Bałtykiem i na Podlasiu. Tam termometry nie przekroczą, wskazania termometrów nie przekroczą 30 stopni. W całym kraju zachmurzenie niewielkie i bez opadów deszczu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A w poranku wracamy do kwestii Szpitala Południowego, bo przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego wczoraj w prokuraturze nie przyniosło wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości w tej placówce. Były ordynator chirurgii najpierw stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych, ale podczas przesłuchania w prokuraturze doktor Jędrzejewski nie odpowiadał na żadne pytania śledczych.
2: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
3: Ja już się wypowiedziałem do mediów. Możecie państwo czekać, nie wypowiem się. Proszę kreować mój wizerunek.
4: Milczenie w prokuraturze poprzedził jednak wniosek formalny doktora Jędrzejewskiego. Świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, ponieważ nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika i nie chciał zeznawać pod jego nieobecność. Kiedy prokuratorzy odmówili, a mieli do tego prawo, doktor Jędrzejewski wręczył im notatkę dotyczącą pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy.
2: Przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na przedłożonej do protokołu kartce.
4: Powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta w Szpitalu Południowym, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące nieprawidłowości w szpitalu do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się posiadane przez niego informacje, między innymi wiadomości.
4: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Prokuratura zajrzała do dokumentów dotyczących zgłoszonych zgonów na SOR-ze Szpitala Południowego.
2: Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
4: Sam doktor Dawid Kacprzyk w oświadczeniu przesłanym Rzeczpospolitej twierdzi, że zarzuty formułowane pod jego adresem przez byłego ordynatora chirurgii są nieprawdziwe. Zarzucono mu m.in. błędy przy intubacji pacjentów, które miały się skończyć ich śmiercią. Nazwisko doktora Kacprzyka pojawia się za to w relacjach lekarzy pracujących w Szpitalu Południowym, przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Mamy informacje już, choć chcą rozmawiać anonimowo, od lekarzy ze Szpitala Południowego, że rzeczywiście byli świadkami pewnych nadużyć. Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów i o odpowiedzialności medycznej, ale gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinno.

0: powinien.
1: Ten wątek będzie absolutnie priorytetem badania prokuratury. Czy ktoś, kto nie ma uprawnień, dokonuje pewnych czynności?
2: Dodaje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lista świadków, którzy zostaną przesłuchani przez prokuraturę, powoli się zamyka. Niewykluczone, że znajdzie się na niej również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, powiedziała dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Kontrola będzie obejmowała świadczenia medyczne, czyli sposób udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny oraz właściwość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stosunku do osób przebywających w SOR, ale także w stosunku do osób, które zmarły w SOR.
2: Nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, czyli wysokie zarobki lekarza milionera, podejrzenia zgonów pacjentów z powodów błędów lekarskich oraz stworzenie saloniku VIP dla ustosunkowanych polityków przez Dawida Kacprzyka będą omawiane na czwartkowej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
4: I o tym opowiadał Michał Makowski. A teraz, proszę Państwa, jeszcze zerkniemy do portali, bo zrobimy krótki przegląd portali. Na początek portal Polskiego Radia 24, a tam informacja o tym, że Donald Trump udaje się na szczyt NATO do Turcji. Prezydent Stanów Zjednoczonych poleci do Ankary, jak podkreślił, z szacunku dla tureckiego przywódcy Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Zapowiedział decyzję, która sprawi w Turcji wielką radość. Nie ma wątpliwości, że Donald Trump sceptycznie patrzy na współpracę z Europą, szczególnie po wojnie na Bliskim Wschodzie, kiedy to zarzucał swoim sojusznikom europejskim, że ci nie pomogli Amerykanom w operacji w Iranie. Właśnie chce tylko lojalności. Jesteśmy im, czyli Europejczykom, tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie, w Niemczech 50 tysięcy, a potem mówisz do nich, daj nam małego buziaka, nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie damy rady, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale to nie ostatnia, dosyć szokująca wypowiedź prezydenta, bo Donald Trump mówił także o Polsce. Po raz kolejny pochwalił się publicznie, że poparł kandydata w wyborach na prezydenta Polski i dzięki temu udało się mu wygrać. To mowa oczywiście o Karolu Nawrockim, ale prezydent Donald Trump mówił, że tak jak w Polsce poparł numer 10 w wyborach, poparłem go, to mowa o Karolu Nawrockim, nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem. To z kolei mowa o Andrzeju Dudzie. Poparłem go, Karola Nawrockiego, on był wojownikiem, wielkim wojownikiem, zaczynał od 10 miejsca i wygrał. I mówią, że to była największa sensacja w Europie od 50 lat w najważniejszych wyborach. I wiecie co? Będzie wielkim prezydentem Polski. Nie mam pewności, czy Donald Trump na pewno wie, o kim mówi, bo też nie przypominam sobie, żeby Karol Nawrocki startował z 10 miejsca w ostatnich wyborach prezydenckich, ale cóż, szkodzi się pochwalić.
5: Komentarz.
4: A teraz z nami gość w Polskim Radiu 24. Jest też Martyna Podolska, ale Martyna Podolska...
6: Ale na szczęście nie muszę komentować tych wszystkich wypowiedzi, bo tak siedziałam tutaj. Dzień dobry Państwu oczywiście. I tak słuchałam, ponieważ naprawdę w ostatnim czasie jestem totalnie odrealniona, bo zajmuję się tylko kulturą, zwłaszcza dlatego, że wróciłam z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, a za chwilę jadę do Poznania na Maltę. I tak słuchałam Twojej wypowiedzi i przyznam szczerze, że jestem bardzo zaskoczona. Czyli jakby Donald Trump nie popierał Andrzeja Dudę, ale już teraz uważa, że nie.
4: Znaczy
6: ale
4: lubił
6: że
4: Andrzeja
6: teraz...
4: Dudę, ale nie lubi już teraz. Znaczy twierdzi, że nie popierał Andrzeja Dudę, ale to wrócimy jeszcze do tych wątków, jeśli pozwolisz, bo mamy połączenie. I
6: czyli
4: Martyny...
6: na szczęście ja nie muszę komentować nie, rzeczywistości. O, to ja poczekam na swoją kolej.
4: W tym wyręczy cię Piotr Kusznieruk, publicysta. Dzień dobry, redaktorze.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
4: To już skoro powiedzieliśmy o Donaldzie Trumpie, to zacznijmy od tego. Jak Pan myśli, skąd to przywiązanie Donalda Trumpa do tego wskazania dla Karola Nawrockiego? Skąd ta sympatia olbrzymia?
7: Dlatego, że Donald Trump uważa, że to był sukces, to znaczy, że w świetle tych sondaży tam szansa na wygranie w Polsce przez Karola Nawrockiego na samym początku była stosunkowo niewielka, a wygrał Karol Nawrocki ten wyścig prezydencki, no i z takiej nieoczekiwanej pozycji, no i dlatego Donald Trump się po prostu przywiązał do dużego sukcesu. Tak? I on lubi oczywiście przywiązywać się do takich sukcesów, często podaje różne rzeczy, że to jest jego sukces, mimo że czasami nie miał zbyt wiele wpływu na ten sukces. Wojna w Iranie też jest jego sukcesem, tak?
4: Tak, to prawda. Redaktorze, to porozmawiajmy o dzisiejszej konferencji o odbudowie Ukrainy. Czy przez nieobecność prezydenta Zełenskiego, przez to, w jakim stanie są relacje polsko-ukraińskie, będziemy mogli mówić o sukcesie tej konferencji, czy będziemy minimalizować straty?
7: To znaczy, ja powiem tak. Nieobecność Zełenskiego na tej konferencji z pewnością nie poprawiła jakości tej konferencji w zakresie takiego wydania PR-owego. Natomiast osoby, które miały, że tak powiem, podpisywać kontrakty, rozmawiać na ten temat i budować te relacje gospodarcze, przyjechały, więc myślę, że gdzieś poza kuluarowo udało się podpisać, czy udało się nawiązać kontakty. Natomiast PR-owo no, nie wyszło to najlepiej.
4: Czy jest przestrzeń do deeskalacji tych napięć pomiędzy Polakami a Ukraińcami, pomiędzy władzami w Warszawie a władzami w Kijowie? Bo premier Tusk i koalicja rządząca mówi, że to może nawet lepiej w tych wszystkich okolicznościach, że prezydent Zełenski nie przyjeżdża, bo nie będzie ta konferencja zdominowana przez temat upamiętnienia UPA, jednak będzie można porozmawiać o odbudowie.
7: No trzeba tak powiedzieć, żeby nie zdezawaluować tej konferencji, natomiast generalnie rzecz biorąc, żeby doprowadzić do deeskalacji, no to dwie strony muszą usiąść przy stole i zacząć negocjować. No, przy tym, co się stało w przestrzeni publicznej, ja zawsze przytaczam słowa izraelskiego polityka Szymona Pereza, że do negocjacji pokojowych zasiada się z wrogiem. W związku z tym trzeba po prostu rozmawiać i każdy musi znaleźć jakiś mechanizm na ustępstwa. Nie mówię, że Ukraina jest naszym wrogiem, no ale nie mamy tych relacji za dobrych w ostatnim czasie. Ale też należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę to nie Polacy zaczęli tą bijatykę o pamięć historyczną. W Ukrainie to był taki mechanizm postępujący. Ukraińcy się przyzwyczaili, że można sobie zawłaszczać ten teren polityki historycznej, nadając różne nazwy, stawiając różne pomniki, czcząc różnych bohaterów, kompletnie pomijając narrację Polski. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład Niemcy podejmowali decyzję o nadaniu patronatu na przykład dla jednostek wojskowych imienia generała Guderiana czy innych osób. No, Ukraińcy na to się zdecydowali. Naprawdę to jest przejście poza naprawdę Rubikon dobrego rozsądku.
4: Panie redaktorze, to jeszcze zmienimy temat, bo zostały nam 3 minuty rozmowy. Chciałem pana zapytać o konsekwencje nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, o konsekwencje polityczne tego wszystkiego. Rząd stara się udowodnić, że reaguje błyskawicznie, że zgłasza zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura przesłuchuje osoby, no w tym doktora Emila Jędrzejewskiego. Czy uda się Koalicji Obywatelskiej uniknąć tego najbardziej negatywnych efektów tego kryzysu?
7: To zależy od tego, jak szybko będą działać, ale na razie te działania są za wolne. Moim zdaniem sam sygnał, który miał miejsce ponad 10 dni temu, no został zlekceważony. Przyspieszenia dostały sprawę w momencie, kiedy był wywiad z panem doktorem w Kanale Zero. Odwołanie zarządu w wyniku mechanizmów płacowych czy gigamechanizmów płacowych, to jest mechanizm zdecydowanie za wolny. Myślę, że jeżeli koalicja nie podejmie szybkich reform w systemie ochrony zdrowia, które doprowadzą do zdecydowanego zmniejszenia takich anomalii wynagrodzeniowych jak 1 600 000 za kilka dyżurów, a jak się dowiadujemy, w systemie tych anomalii jest około 10% lekarzy pobiera tego typu wynagrodzenie, no to społeczeństwo takiej patologii w systemie po prostu nie wybaczy i to się odbije a na początku w sondażach, b być może na końcu w wyborach. Tak? Do wyborów mamy już niewiele czasu na przeprowadzenie reformy w systemie ochrony zdrowia. Też jest mało czasu, a może już go po prostu nie ma, bo efekty tej reformy na pewno nie pojawią się 10-15 dni.

czy 3 miesiące po ich wprowadzeniu. To jest dłuższy proces, ale społeczeństwo musi poczuć efekty tego procesu, żeby ponownie zaufać.

0: dymisją Trzaskowskiego opowiada się 44,5% ankietowanych, przeciwne zdanie ma 31%, 15% nie ma zdania, a 9% wskazało, że nie zna sprawy Szpitala Południowego. Czy Rafał Trzaskowski ma się czego bać?
1: Myślę, że tak. To znaczy myślę, że Rafał Trzaskowski powinien zapomnieć o wakacjach i powinien wykorzystać ten czas na reformowanie miasta stołecznego Warszawy. Nie mówimy tutaj wyłącznie o systemie ochrony zdrowia, ale na przykład o Biurze Inwestycji i Planowania. Na plan ogólny miasta stołecznego Warszawy czekamy któryś kolejny termin. Dokumenty nie są załatwiane, ale zdrowie jest takim papierkiem lakmusowym całego systemu. Jeżeli tam nie nastąpi poprawa, no to jeżeli po wakacjach utrzyma się ta narracja o nieprawidłowościach w szpitalach, no to moim zdaniem takie referendum się, po pierwsze pojawi się inicjatywa referendalna, a po drugie myślę, że ta inicjatywa zbierze odpowiednią ilość głosów, dlatego że do odwołania Rafała Trzaskowskiego bodajże potrzeba 135 tysięcy głosów. Myślę, że w Warszawie, która jest taką metropolią o takiej pojemności, znajdzie się 135 tysięcy osób, które podpiszą. No i jeżeli pojawi się referendum o odwołanie, no to ja nie mówię, że zostanie odwołany, ale no to zaczynają być daleko idące skutki polityczne, nie tylko dla prezydenta Warszawy, ale również dla całej Koalicji Obywatelskiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Kusznieruk, publicysta, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Ile się dowiedziałam o świecie. Wow.
0: Widzisz, warto słuchać poranków w Polskim Radiu 24.
2: Bardzo, bardzo warto. I warto też powrócić do tego, co działo się w Sopocie podczas dwóch teatrów i zachęcić Państwa do tego, by sięgnęli Państwo po nagrodzone dzieła i radiowe, i telewizyjne. Spektakl telewizyjny Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego otrzymał Grand Prix podczas zakończonego już jubileuszowego 25. festiwalu Dwa Teatry oraz Słuchowisko w reżyserii Magdaleny Małeckiej Wipich pod tytułem Potop. Już teraz powracamy do tego, co działo się właśnie na gali finałowej i nagrodę wręczał i redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
3: Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w kategorii słuchowisk radiowych otrzymują twórcy słuchowiska Potop.
4: Ragnarok i End. Takim z mitologii dała, bo ona się kiedyś interesowała mitologią skandynawską. Ona to lubi, te psy, te koty, te stworzenia.
5: I jest to opowieść o gdyńskim Pekinie, ale ona jest w takim kontekście, więc jest kontekst lokalny, ale tam jest w ogóle parę warstw, to jest bardzo ciekawe, bo tam jest taki wątek, taka warstwa biblijna, można powiedzieć.
2: Wątek depresyjny.
5: Tak, jest cała opowieść o depresji Zośki, w ogóle to jest też bardzo ciekawe, tam Agata Różycka świetnie, no strasznie też i zabawna, i dramatyczna chwilami. Jest też opowieść w ogóle o świecie, o pewnej katastroficznej wizji świata, o tym, co nas przygniata, o tym zniszczeniu, którego jesteśmy świadkami, o tych złych wiadomościach, które do nas docierają z radia, z telewizji. O tym jest mowa.
6: Grand Prix dla najlepszego spektaklu oryginalnego teatru telewizji ufundowaną przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. otrzymuje spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego.
7: Pozdrawiam was, artyści bez poczucia humoru, którzy malujecie na tekturze, na desce, na ścianie.
8: Na czymkolwiek, byleby tylko malować.
7: Zginiecie marnie.
8: Nieodkryte Nikifory.
7: Polskie Van Gogi.
8: Zginiecie marnie.
9: Podeszłam do tego jak do roli, bo inaczej bym się w ogóle nie przedsięwzięła. Gdybym nie była aktorką, to wiedziałam, że mam narzędzia, żeby to po prostu zagrać, a cała reszta, która oczywiście, że się wydarzała, to po prostu przyszła i Marysia Maj powiedziała: Olga, nie przejmuj się, po prostu otwórz się na to, co przyjdzie. Stwórz sobie taką przestrzeń i ta przestrzeń po prostu była.
0: Olga Sarzyńska.
2: Olga Sarzyńska, wspaniale. Cieszę się, że poznałeś po głosie tę znakomitą aktorkę, nagrodzoną również nagrodą za najlepszą rolę pierwszoplanową w spektaklu telewizyjnym.
0: To w ogóle poniekąd powieść, znaczy spektakl autobiograficzny.
2: Tak, to jest opowieść o matce aktorki, Małgorzacie, która była malarką. Wstrząsająca opowieść. Odsyłamy Państwa Ruda, dostępna bezpłatnie na VOD.

0: Teatru Telewizji. Nasze słuchowisko Potop, o którym opowiadała w tym materiale Magda Małecka-Wipich, dostępne na naszych stronach. A ja
1: i
0: za chwilę...
1: w naszej aplikacji
0: mobilnej. I w naszej aplikacji mobilnej. Wszystko się zgadza. A ja za chwilę jadę do Poznania, bo tam już trwa, i to w najlepsze, festiwal Malta. I jutro wielkie wydarzenie. 24-godzinny spektakl Magdy Cieleckiej, która przez 24 godziny nie zejdzie ze sceny. Będą się za to zmieniali jej partnerzy. Będzie ich 100, zostali wyłonieni.
1: Jak to fizycznie możliwe?
0: No właśnie, posłuchajmy.
2: Jestem aktorką od 35 lat, więc jakby zagranie sceny emocjonalnej nie jest dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, natomiast zagranie jej 100 razy już tak. I to 100 razy z innym partnerem już tak, ale jest to wyzwanie z gatunku takiej ciekawości mojej własnej na temat tego, jaka ja w tym będę, jak co będę o tym myśleć po drodze, co będę myśleć w trakcie, co po 37, co po 64 partnerze, jak będę się z tym czuła i co w mojej głowie będzie się działo, ale też tak jak z kondycją fizyczną, tak mam jakieś tam wyobrażenie na temat mojej kondycji psychicznej, więc nie sądzę, żebym nagle przeprosiła wszystkich i uciekła.
0: Ale czy wytrzymają to napięcie ci pani partnerzy? Wiem, że tam był bardzo poważny casting. Wielu śmiałków się zgłosiło, by zagrać się z panią, by uczestniczyć w tym wydarzeniu. Myślę, że to dla nich też będzie wyzwanie. Nie tylko dlatego, że będą mieli szansę zagrać i stanąć obok Magdaleny Cieleckiej.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe i bardzo jestem ciekawa ich odczuć i ich potem jakichś komentarzy, ich zdania na temat całego przedsięwzięcia, tego jak się czuli. Myślę o nich czule i z wielkim szacunkiem, bo wyobrażam sobie, że inaczej jest wejść o 18, rozpocząć, być tym pierwszym. I jeszcze inaczej będzie być tym ostatnim, ale to co się wydarzy po drodze, spotkałam na przykład, zaczepił mnie mężczyzna niedawno tu w Warszawie, mówiąc, że dostał się na spektakl i że się widzimy. Ja go zapytałam, o której on ma wejście. Powiedział, że o 15:15, więc dla niego to super, ale ja już będę po 21 godzinach, więc powiedziałam mu, żeby mnie wspierał, bo pewnie będę już lekko zmęczona. Ale to będzie bardzo ciekawe, co taki ktoś myśli sobie, że ma wejść o 4 rano albo o 12. Co to dla niego znaczy? Kto będzie na widowni wtedy? Kto na widowni będzie czuwał? A może to będzie pusta widownia? A może będzie parę osób? To dla nich będzie wielkie, myślę, wielki sprawdzian.
0: Właśnie wspomina pani o widowni, bo myślę, że to też jest wyzwanie, ale wiele osób kupiło ten bilet 24-godzinny, czyli wiele osób będzie chciało, czy próbowało może najpierw pani towarzyszyć w tym wyzwaniu, ale myślę, że to jest warte, żeby przyjść i zastanowić się, czy zostać, czy nie zostać, bo to nie jest kwestia wyboru, tylko kwestia w ogóle jakby chęci uczestniczenia w tym wydarzeniu, chęci uczestniczenia w doświadczaniu, wspólnym doświadczeniu sztuki, kultury.
2: Bardzo mnie to wzrusza, że jest tak dużo sprzedanych tych 24-godzinnych biletów, bo czuję to wsparcie. Dostaję zresztą jakieś tam wiadomości o tym, że są całe grupy, które podejmują to wyzwanie i będą ze mną.
0: No ja nie wiem, czy będę z Magdą Cielecką 24 godziny.
1: Imponujące i to bardzo ciekawy może być wynik tego eksperymentu.
0: Tak, jestem umówiona na rozmowę z Magdą po. Zatem mam nadzieję, że
1: czekamy,
0: usłyszą państwo
1: razie
0: w niedzielę po godzinie 15 w naszej audycji teatralnej w repertuarze rozmowę z Magdą o tym właśnie wspólnym doświadczeniu sztuki. Do usłyszenia jutro rano już z Malty się będę z państwem
1: znaczy
0: słyszeć.
1: Z poznańskiej Malty.
0: będę
1: chyba
0: się słyszeć.
1: Że gdzieś dalej.
0: Martyna na razie
1: Podolska.
0: Poznań.
1: Martyna Podolska, pozdrów Poznań, poznaniaków i poznanianki od nas. I my państwa bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując za dzisiejszy wspólny poranek, który wydawały Anna Pałdyna, Natalia Jędrzejewska, realizował Adam Waliszewski, Roch Kowalski. Życzę państwu miłego dnia, spokojnego. Uważajcie na upał. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co najmniej 32 ofiary i kilkuset rannych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Nie ma informacji, by ucierpiał ktoś z naszych rodaków. Międzynarodowi goście, a w planach podpisanie około 200 umów. Za godzinę w Gdańsku początek dwudniowej konferencji odbudowy Ukrainy. Upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Służby apelują o rozsądek. Minęła 9, Rafał Boguta, zapraszam. Nie ma informacji, by ktoś z Polaków w Wenezueli ucierpiał w trzęsieniach ziemi, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Nie ucierpiał też żaden z naszych dyplomatów. Maciej Wewiór podkreślił przy tym, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Przypomnijmy, że doszło tam do dwóch silnych wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Zginęły co najmniej 32 osoby, ponad 700 jest rannych. Ofiar może być znacznie więcej. Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Po trzęsieniu ziemi pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez zaapelowała o jedność narodu. Pierwszym przesłaniem do naszego narodu jest to, aby pozostać zjednoczonym w ratowaniu ludzkiego życia. Bezpośrednio po tych dwóch trzęsieniach ziemi wszystkie nasze władze i obrona cywilna zaangażowały się w akcję ratunkową. W tej chwili koncentrujemy się na ratowaniu życia. Następnie zajmiemy się odbudową infrastruktury i naprawą szkód materialnych. Niebezpieczne będą także wstrząsy wtórne, zwracał uwagę na naszej antenie geolog Jerzy Żaba.
2: I już nawet dzisiaj był wstrząs wtórny o magnitudzie 7,1, no czyli troszeczkę słabszy od tego zasadniczego, gdyż przypomnę, to była magnituda 7,2, później 7,5. Także no są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
1: Pomoc Wenezueli zapowiedziały już Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej. Za godzinę w Gdańsku rozpoczyna się konferencja o odbudowie Ukrainy. Wśród gości szefowie rządów europejskich państw i Komisji Europejskiej oraz przedsiębiorców ma zostać podpisanych około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Nasz poranny gość, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, mówi, że Polska ma doświadczenie w kluczowych sektorach, które potrzebują na Ukrainie odbudowy w energetyce, transporcie, mieszkalnictwie i cyfryzacji.
3: Polska, z uwagi na to, że też ma rozproszone bardzo mocno usługi i przemysł, jest gotowa podjąć się niejednego zadania. Natomiast to, że to się odbywa w Polsce, to, że my nadajemy tak de facto ton, to jest bardzo dobry prognostyk. Ja uważam, że to jest pierwsze, ale też bardzo ważne, jedno z najważniejszych spotkań dotyczących odbudowy. Więc jak tylko skończy się wojna w Ukrainie, to myślę, że i firmy, i rządy będą gotowe do tego, żeby rozpocząć następnego dnia odbudowę Ukrainy.
1: Potrzeby inwestycyjne przy odbudowie Ukrainy szacuje się na kilkaset miliardów euro. Ukraiński atak na rosyjską infrastrukturę paliwową. W kraju krasnodarskim płonęła rosyjska rafineria. Jak podał portal Gazeta.ru, na Połtawski Zakład Przetwórstwa Ropy spadły fragmenty ukraińskiego drona. Informację potwierdził też szef lokalnej administracji. Nie ma informacji o ofiarach i konkretnych danych dotyczących zniszczeń. Niezależne serwisy internetowe przypominają, że ten sam obiekt był już atakowany przez ukraińskie drony 16 czerwca. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia. Wcześniej przygotowana kontrola będzie uwzględniać wniosek premiera o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
4: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
1: W ubiegłym tygodniu premier zwrócił się do NIK-u z wnioskiem.

0: Trzaskowskim o skontrolowanie wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych. Miało to związek z doniesieniami medialnymi o bardzo wysokich zarobkach jednego z lekarzy bez specjalizacji w warszawskim Szpitalu Południowym. Wysoka temperatura to czas, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać wówczas o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Policja poinformowała na X-ie, że od początku czerwca utonęło w kraju 30 osób. Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą. Jak podkreśla prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna, w sytuacji zagrożenia reakcja musi być błyskawiczna.
1: Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, wodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem.
0: A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem na terenie 12 województw. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie 33-34 stopnie. Bez ostrzeżeń dziś tylko na północy i wschodzie kraju i gdzieniegdzie w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie od 25 do 28 stopni. Jutro strefa upału nasili się i poszerzy, a w weekend ma nastąpić kulminacja. Na Dolnym Śląsku temperatura może sięgnąć niemal 40 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest teraz na ogół bardzo dobra i dobra. Umiarkowanej jakości powietrzem oddychają mieszkańcy Poznania, Warszawy, Katowic i Opola. Około 30% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Między 10 a 16 prognozowane są zielone godziny, podczas których warto wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. W większości polskich lasów występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe. Wiele regionów w kraju zmaga się też z suszą hydrologiczną.
2: Klimat. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
10: 8 minut po godzinie 9.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Ten dzień to czwartek, 25 dzień czerwca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Natalia Jędrzejewska, Adam Waliszewski, Rafał Wardzyński, Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 12. W Gdańsku rozpoczyna się dziś konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Do tej kwestii będziemy dziś wracać. Zajmiemy się sprawami politycznymi i gospodarczymi oczywiście. Te konteksty są bardzo istotne. Zaczynamy jednak od lotnictwa.
2: Komentarz.
10: Naszym gościem jest Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Witam pana bardzo serdecznie. Od jakiegoś już czasu Polska ustala szczegóły zakupu samolotów do tankowania i do transportu. Takie informacje przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy te samoloty, o których

0: Mowa to są swego rodzaju latające stacje paliw?
1: Tak. To są wielozadaniowe samoloty transportowo-tankujące, czyli samoloty, które mogą podawać paliwo innym samolotom i śmigłowcom, do tego odpowiednio przystosowanym. Też mogą na swoim pokładzie pomieścić ludzi, około 300 osób, w zależności od konfiguracji kabiny. I mogą też przewozić pod podłogą kabiny, władowni i standardowe kontenery transportowe. Oprócz tego można je przystosować na przykład do transportu chorych lub rannych, montując w środku kabiny zamiast części foteli moduły do opieki medycznej.
0: Czyli jak rozumiem, mówimy o maszynach wielozadaniowych, które mogą sprawdzić się w najróżniejszych warunkach i w różnym przeznaczeniu.
1: Dokładnie tak. Jak sama nazwa wskazuje, M to znaczy multi-role, czyli wielozadaniowy. I są to samoloty, które są bardzo przydatne i wiadomo, że współczesnym wojskom lotniczym są wręcz niezbędne, co już pokazują doświadczenia ostatnich lat, nie tylko wojenne, ponieważ no, samoloty tego typu sprawdziły się podczas konfliktów zbrojnych, kiedy podawały paliwo samolotom bojowym. Oprócz tego teraz też można je dostrzec przy pomocy odpowiednich programów, jak krążą nad naszym krajem i podają paliwo samolotom zwiadowczym, rozpoznawczym i samolotom bojowym na dyżurach również. Oprócz tego są bardzo często używane do różnego rodzaju przebazowań na ćwiczenia. Francuzi bardzo często ich używają, kiedy wysyłają w ramach ćwiczeń swoje kontyngenty na Pacyfik. Brytyjczycy czy Niemcy też korzystali z tych samolotów, kiedy wyruszali na przykład na ćwiczenia na Daleki Wschód, do Japonii, do Republiki Korei.
0: Wspomniał pan, że tego rodzaju sprzęt, tego rodzaju samoloty to jest już element nieodzowny, ale czy to jest już wyposażenie standardowe sił powietrznych, czy może jednak cały czas ekstraklasa?
1: Nie jest to aż tak mało rozpowszechniony samolot. Amerykanie mają ich kilka setek. Airbus może się pochwalić zamówieniem na 91 samolotów, z czego dostarczono 66. Używa ich m.in. Australia, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Singapur, Francja, Kanada, Hiszpania, Tajlandia, Republika Korei. No i oczywiście mamy europejską, międzynarodową jednostkę, z której usług korzystają Niemcy, Norwegowie, Belgowie, Czechowie, Szwedzi, Duńczycy czy Holendrzy. Tu mały kamyczek do ogródka poprzednich władz. Niemal 10 lat temu, w lipcu 2016, ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zdecydował o zrezygnowaniu z zakupu przez Polskę samolotów tej klasy, co nam się odbijało czkawką przez wiele lat i jeszcze pewnie przez jakiś czas nam się będzie odbijać.
0: Kiedy te samoloty mogłyby się pojawić w Polsce? Bo na razie słyszymy o rozmowach dotyczących szczegółów umowy.
1: Tak, no rozmawiałem z jednym z szefów Airbusa na ten temat dosłownie 2 tygodnie temu w Berlinie, który powiedział mi, że jeżeli zamówimy samolot dziś, w 2026, to możemy liczyć na jego dostawę w roku 2030-2031. Ale jeżeli zgłosimy pilną potrzebę operacyjną, jeżeli będzie wiadomo, że te samoloty są nam bardzo potrzebne, można spodziewać się nieco szybszej dostawy. Zresztą
0: panie redaktorze, mamy chyba problem techniczny. Najwyraźniej traci pan sygnał. Spróbujemy się połączyć z panem raz jeszcze. Przypomnę, naszym gościem jest, mam nadzieję, że cały czas jest i za chwilę będzie, Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. Rozmawiamy dziś m.in. o sytuacji polskich sił powietrznych w kontekście planowanych zakupów, a te zgodnie z informacjami, które przekazał wicepremier, szef Ministerstwa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dotyczą planów zakupu samolotów do tankowania i do transportu. Te samoloty są bardzo istotnym elementem funkcjonowania sił powietrznych, chociaż jak wspomniał nasz gość, to są bardzo

0: uniwersalne samoloty, które można wykorzystywać w najróżniejszych sytuacjach. Panie redaktorze, czy się słyszymy?
1: Tak, teraz już.
0: Jest pan, tak, znakomicie. Więc musimy wrócić do tego, co mówił pan przed chwilą. Wspomniał pan, że gdybyśmy dziś podpisali umowę, to samoloty trafiłyby do nas za lat kilka, około roku 2030-2031. To, co padło później, niestety już było niesłyszalne.
1: Tak, i tu jest małe ale, ponieważ Airbus deklaruje, że jeżeli jakiś klient zgłosi pilną potrzebę operacyjną, jest na to przygotowany, ma pewne wolne moce przerobowe i można te samoloty dostarczyć szybciej. Od 2027 roku ma też działać druga linia przebudowy samolotów pasażerskich na MRTT w Sewilli. Dzięki temu rocznie będzie można oddawać do dyspozycji klientów 7 takich samolotów. Więc jest teraz pytanie, jak to będzie można zorganizować. Wczoraj widziałem na jednym z forów hiszpańskich informację, że Hiszpania zgodziłaby się oddać nam swoje sloty, więc teraz pytanie, jak szybko moglibyśmy dostać ten samolot. Przebudowa samolotu klasycznego pasażerskiego na MRTT to jest rok, może trochę więcej niż rok. I jeszcze dochodzi kwestia, którą wersję samolotu byśmy sobie wybrali, bo na razie MRTT jest oparty na starszym Airbusie A330-200 i z tymi samolotami nie ma problemu, ponieważ to są samoloty już dosyć powszechnie używane, nieco starsze. Jest dużo takich samolotów dostępnych na rynku wtórnym. Natomiast jeżeli zdecydowalibyśmy się na wersję MRTT Plus, która bazuje na A330-800, to jest nowa wersja samolotu. Jak powiedzieli przedstawiciele Airbusa, trzeba by je najpierw wyprodukować, ponieważ do tej pory wyprodukowano kilkanaście takich samolotów.
0: Warto byłoby czekać?
1: Tak, MRTT Plus ma większy zasięg, bardziej dopracowaną aerodynamikę, jest trochę nowocześniejszy. Z tym, że Airbus też deklaruje, że jest możliwość zmodernizowania tych starszych samolotów poprzez zabudowanie nowszych środków samoobrony, nowszego wyposażenia i tym podobne. Można by na przykład zrobić tak, że kupimy 2 starsze i 2 nowsze, a kiedy już te nowsze będą w służbie, odsprzedamy te 2 starsze i poczekamy na kolejne 2 nowsze.
0: To jeszcze jedna kwestia dotycząca latających stacji paliw i skupimy się też na innych wątkach. Czy to jest sprzęt, który jest niezbędny dla sprawnego, pełnego funkcjonowania F-35?
1: Tak i nie tylko. W tej chwili mamy 2 typy przystosowane do tankowania paliwa w powietrzu, F-35 i F-16. W perspektywie mamy jeszcze mieć FA-50PL, więc to jest coś, no tak jak mówiłem, coś niezbędnego dla współczesnego lotnictwa wojskowego. Oprócz tego pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO. Możemy podawać paliwo samolotom sojuszniczym. Co więcej, samoloty MRTT mogą same na siebie zarobić, ponieważ możemy dzierżawić je, czy świadczyć usługi sojusznikom, szkoląc ich pilotów i biorąc za to pieniądze. Więc naprawdę jest to samolot, który przyda nam się teraz i w przyszłości.
0: I ten ostatni argument nie jest bez znaczenia. To jeszcze ostatnie pytanie, być może tendencyjne, ale niech padnie. Rozumiem, że z naszej perspektywy im wcześniej byśmy takie samoloty dostali, tym lepiej, czy niekoniecznie?
1: Oczywiście, oczywiście. Potrzebne są nam na wczoraj. W obecnej sytuacji, kiedy nad naszą wschodnią granicą ciągle wiszą w powietrzu samoloty rozpoznawcze, pary dyżurne, im szybciej dostaniemy te samoloty, tym lepiej.
0: Na razie do Polski trafiły F-35. Czy to oznacza, że to jest ten moment, to jest ta chwila, ten czas, kiedy moglibyśmy, kiedy mogłaby strona polska przekazać Ukrainie MIG-i? Bo dyskusja na ten temat toczy się już od dobrych kilku lat.
1: Chyba jeszcze nie. Nie wiem, jakie są założenia dowództwa operacyjnego, dowództwa sił powietrznych. Natomiast F-35 mamy tylko 3, a na zgłoszenie nawet wstępnej zdolności operacyjnej poczekamy jeszcze kilka lat, więc jeszcze chyba nie pozbawiajmy się tej zdolności. MiG-29 jeszcze mogą polatać, jeszcze przydadzą nam się do obrony powietrznej, do obrony przestrzeni powietrznej kraju, więc chyba że dostaniemy w zamian coś ekstra od sojuszu, od Amerykanów, od Ukraińców.

0: były prowadzone takie rozmowy i padła na przykład kwestia, żeby MiG-29 przekazać stronie ukraińskiej w zamian za technologie dronowe. To byłby dobry deal?
1: No dla mnie jest to niepojęte, powiem szczerze, jest to dla mnie dziwne. Mamy w Polsce podmiot, mamy grupę WB, która jest naprawdę światową klasą, jeżeli chodzi o bezzałogowce. Nie wiem, czy musimy szukać aż za granicą dostawców technologii bezzałogowych, skoro mamy swoje sprawdzone rozwiązania, z których zresztą korzystają też Ukraińcy. Mhm.
0: Ja nie wiem, czy to jest kwestia szukania za granicą nowych rozwiązań, czy może próba oddania migów za co innego, za jakiś inny element, który mogłoby polskie wojsko wykorzystać. Poza tym to być może też jest szansa, żeby skorzystać z doświadczeń ukraińskich, bo te są ogromne siłą rzeczy.
1: To prawda, z tym, że pamiętajmy, że wojna na Ukrainie trochę nam zakłóca perspektywę przyszłości działania wojsk lotniczych. Aha. Bo na Ukrainie mamy do czynienia z konfliktem de facto lokalnym. Natomiast to, o czym się mówi o przyszłości lotnictwa, to są uderzenia naprawdę dalekiego zasięgu. To są roje dużych bezzałogowców, bezzałogowców myśliwskich, bezzałogowców uderzeniowych, kierowanych przez samoloty załogowe. To jest zupełnie inna perspektywa działania. To są naprawdę działania na bardzo, bardzo szeroko zakrojoną skalę, na bardzo dużych odległościach. Amerykanie przygotowują się do konfliktu na Pacyfiku, więc nawet jeżeli porównamy sobie obszar Ukrainy z obszarem Pacyfiku, to będziemy widzieć, o jakiej skali działań mówimy.
0: Czyli to, co dzieje się teraz za naszą wschodnią granicą, to niekoniecznie jest taka wojna, jaka mogłaby się, oby nie, wydarzyć w najbliższej przyszłości w innym miejscu świata?
1: To jest jeden z elementów. Natomiast do tego trzeba dodać jeszcze inne działania, działania w cyberprzestrzeni, działania na o wiele większą skalę, na o wiele większych odległościach i z o wiele większą liczebnością sił.
0: Wracając jeszcze na chwilę do migów. Ostatnie dni, czy właściwie ostatnie tygodnie, to dość duże napięcia polityczne między Warszawą a Kijowem. Myśli pan, że Ukraina w dalszym ciągu byłaby zainteresowana przyjęciem migów od Polski?
1: Tak, myślę, że Ukraińcy w sytuacji, w jakiej są, wezmą każdy sprzęt wojskowy od każdego, kto tylko będzie skłonny im ten sprzęt oddać.
0: Czy migi mogłyby im się przydać, a jeśli tak, to do czego? W jakich sytuacjach mogliby z tych samolotów korzystać?
1: Zdecydowanie. To, co widzimy do tej pory, obrona powietrzna, uderzenie na cele naziemne. Każdy samolot zdatny do lotu w czasie wojny jest na wagę złota.
0: A czy nie jest aby tak, że ta wojna pokazuje, że drony w zasadzie radykalnie zdominowały działania w powietrzu?
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie mamy to, czego, o czym mówili fantaści, o wojnie. Nie mamy jeszcze wojny robotów i chyba nieprędko będziemy mieli. Zawsze człowiek będzie przydatny. I nawet jeżeli roboty będą prowadziły ze sobą wojny i jeżeli będą sterowane przez sztuczną inteligencję, to moim zdaniem należy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja będzie przede wszystkim karmiona przez człowieka i przede wszystkim będzie opierała swoje przewidywania na tym, co już wcześniej do niej wprowadziliśmy. Moim zdaniem człowiek zawsze będzie potrzebny, chociażby po to, żeby wykonać jakiś nieracjonalny manewr bojowy, znaleźć jakieś nieracjonalne rozwiązanie, które nie będzie się mieściło w pojęciu sztucznej inteligencji, które będzie czynem na pozór szalonym, a który może okazać się zwycięski.
0: Chociaż jeśli chodzi, tu wracam do początku naszej rozmowy o latające stacje paliw, to tutaj liczymy raczej na racjonalne decyzje. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za komentarz. Bartosz Głowacki, redaktor naczelny magazynu Skrzydlata Polska. Dziękuję.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Stan dnia. 24 minuty po godzinie 9, a my teraz zmieniamy temat. Za pół godziny obrady wznowi Senat. Izba ma dziś rozpatrzyć m.in. ustawę o zakazie patostreamingu.

0: Przenosimy się do Senatu. Tam jest już Michał Fabisiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wspomnieliśmy o patostreamingu. Jakie jeszcze decyzje dziś ma podjąć Izba Wyższa?
1: Ustawa o zakazie patostreamingu, o której wspomniałeś, to jedna z dwóch ustaw, które pozostały senatorom do rozpatrzenia na tym posiedzeniu. A druga to regulacja, nad którą będą pracować senatorowie, to ta druga regulacja dotyczy usprawnienia przez sądy tak zwanych spraw frankowych. Po rozpatrzeniu obu ustaw pewnie będziemy mieli jakąś przerwę w Senacie na to, aby zebrały się komisje, jeśli do tych dwóch ustaw zostaną zgłoszone jakieś wnioski typu odrzucenie lub poprawki. No to, a po tej przerwie odbędą się tutaj w Senacie głosowania. Jest nad czym głosować, bo senatorowie rozpatrzyli wczoraj kilkanaście ustaw. Najwięcej emocji zdecydowanie podczas tych toczących się tu debat wzbudziła ustawa o statusie osoby najbliższej. Wniosek o jej odrzucenie w całości złożyła opozycja. Senator Prawa i Sprawiedliwości Janina Sagatowska tłumaczyła, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, bo jak wyjaśniała, zrównują związki nieformalne z instytucją małżeństwa, która, jak przypominała, jest pod szczególną ochroną i opieką państwa.
2: Ta ustawa to raczej ustawa o niestabilności, egoizmie, związkach na próbę, model związków bez obowiązań, bez przyjmowania odpowiedzialności za rodzicielstwo i dzieci jako przyszłości narodu, zastępowalności pokoleń.
1: Właśnie ze względu na tą szczególną ochronę i opiekę małżeństwom przysługują pewne przywileje, takie jak prawo do wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenie ustawowe, wspólnota majątkowa czy prawo do zachowku. Te przywileje ta ustawa rozszerza teraz na osoby żyjące w związkach nieformalnych. Senator Lewicy Magdalena Biejat odpowiada jednak, że ta ustawa nie wprowadza żadnych przywilejów, tylko po prostu przywraca równość wobec prawa.
3: Nie znajdujecie w sobie tej empatii, tej wrażliwości, żeby spojrzeć na te konkretne rodziny. W jaki sposób, państwa zdaniem, prawo do tego, że dwoje ludzi, którzy ze sobą mieszka i tworzy gospodarstwo domowe, do tego, żeby dowiedzieć się o, dostać dostęp do dokumentacji zdrowotnej partnera, zagraża państwa małżeństwu?
1: A na podstawie tej ustawy dwoje pełnoletnich osób będzie mogło zawrzeć umowę przed notariuszem. Następnie ona zostanie zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i w ten sposób osoby te sformalizują swój nieformalny związek. Takich par żyjących w związkach nieformalnych jest w Polsce. Są w Polsce 2 miliony. Na tą ustawę z pewnością czekają zwłaszcza osoby żyjące w związkach nieformalnych. Przepraszam, osoby żyjące w związkach nieformalnych, osób tej samej płci, więc pary homoseksualne, one dziś nie mają możliwości zawarcia innego związku. Pary heteroseksualne oczywiście mają możliwości zawarcia małżeństwa, czy to cywilnego, czy kościelnego. Zobaczymy, które bardziej argumenty przekonają prezydenta, do którego ta ustawa trafi po tym, jak uchwali ją dziś Senat. O tym, że te przepisy zostaną przyjęte, no chyba nie ma jakichś większych wątpliwości, aby tak się nie stało. Cała koalicja rządowa, która ma większość w Senacie, ustawę popiera. Nad czym jeszcze będzie dziś głosował Senat? No, Izba Wyższa przegłosuje dziś także ustawę, która ma powiązać numer PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. Dlaczego to taki ważny projekt? Dlaczego to właściwie już teraz taka ważna ustawa? No, ponieważ ta ustawa umożliwi zebranie dokładnych danych na temat tego, jak kształtują się dziś wynagrodzenia lekarzy. Przypomnę, te dane są już dzisiaj zbierane, ale są one zanonimizowane, więc wiele instytucji publicznych, to przede wszystkim mam na myśli Ministerstwo Zdrowia, nie wiedzą, jak dokładnie kształtują się wynagrodzenia lekarzy. Zwłaszcza chodzi o taką sytuację, gdy lekarz na przykład w jednym szpitalu jest jednocześnie zatrudniony na etat i kontrakt. Wiemy, że rząd chce ograniczyć w jakiś sposób pensje lekarzy. Mieliśmy ostatnio doniesienia o wielomilionowych zarobkach. No i właśnie ta ustawa ma być takim pierwszym krokiem do tego, aby te wielomilionowe zarobki ograniczyć.
0: Tyle, jak rozumiem, pojawia się afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chciałem jeszcze zapytać, czy na korytarzach Senatu też jest komentowana, ale musimy to pytanie zostawić na inną chwilę.
1: Jest, potwierdzam.
0: Dziękuję bardzo, tego się spodziewałem. Michał Fabisiak z Senatu, dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rozpoczynająca się za pół godziny w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy będzie sposobem na deeskalację emocji. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premierka Julia Swyrydenko, a nie jak wcześniej planowano prezydent Wołodymyr Zełenski. Donald Tusk mówił, że ta zmiana być może nawet przysłuży się tej konferencji. Mniej bowiem będzie emocji, a więcej merytorycznej dyskusji.
3: Na konferencję to nie będzie miało wpływu. Jest premier rządu ukraińskiego. Tak jak powiedziałem, być może to jest nawet lepiej dla samej konferencji, bo będzie mniej emocji. Wszyscy potwierdzili swój udział, więc nie sądzę, żeby to jakoś zakłóciło.
2: W czasie konferencji w Gdańsku odbędzie się też szczyt flanki wschodniej. Wezmą w nim udział szefowie państw i rządów Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii. Co najmniej 32 ofiary trzęsień ziemi w Wenezueli. Rannych jest 700 osób. W ciągu 40 sekund doszło tam do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Jeden z mieszkańców był świadkiem katastrofy budowlanej wywołanej wstrząsami.
4: A gdzie to jest?
2: Stoję właśnie 20 metrów od budynku, który zaczął się trząść. Zatrzymałem samochód i wtedy budynek się przewrócił. To było właśnie tu, gdzie sygnalizacja świetlna. Dokładnie tam stałem. Trwa akcja ratunkowa. Ofiar może być znacznie więcej. Według informacji przekazanej Polskiemu Radiu przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wewiura nie ma informacji, by w trzęsieniu ucierpieli nasi rodacy. Upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale także odwodnienia czy w skrajnych przypadkach nawet udaru cieplnego. Szef Śląskiej Inspekcji Pracy Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje swoim pracownikom.
5: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
2: W niektórych przypadkach pracodawca może zdecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Młode bociany z Dolnego Śląska zaobrączkowane. W tym roku po raz pierwszy bociany zostały zaobrączkowane nowymi elektronicznymi opaskami, mówi ornitolog Hanna Sztwiertnia.
6: Ta obrączka waży około 15 gramów, więc jest leciutka. To jest tworzywo z maleńkim panelem, z bateryjką słoneczną i całym tym zestawem elektroniki. Ta obrączka nie ma numeru, ale właśnie za jej identyfikację odpowiada ten panel elektroniczny.
2: Ostatnie badania pokazują, że bociany gnieżdżące się we wschodniej Europie zaczynają wybierać podróż do ciepłych krajów przez Hiszpanię i Gibraltar. Nowa obrączka pokaże, czy ptaki rzeczywiście nauczyły się latać bezpieczniejszą trasą, omijając teren objęte konfliktami zbrojnymi. I takim ptasim akcentem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10.00 zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólny poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
7: Godzina 9:33.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Wspominaliśmy już dziś o kwestiach politycznych i ten wątek teraz też się pojawi.
9: Stan dnia.
7: A chodzi o sprawę warszawską, choć zasięg ma ogólnopolski. Warszawscy radni zdecydują w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. W Pałacu Kultury i Nauki odbędą się dwie sesje Rady Miasta dotyczące wykonania budżetu za rok 2025, raportu o stanie miasta oraz afery w Szpitalu Południowym. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
7: Michale, co oznaczałby brak absolutorium dla prezydenta miasta?
10: Właściwie prostą drogę do zwołania referendum w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego. Jeśli radni zagłosują

0: przeciw udzieleniu absolutorium albo nie zbiorą bezwzględnej większości głosów za, oznacza to, że negatywnie ocenili oni sposób zarządzania miejskimi finansami przez prezydenta. Jednak wtedy włodarz miasta nie traci stanowiska automatycznie. O tym już muszą zdecydować mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu, w referendum. Opozycyjni radni zarzucają prezydentowi, że wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym i nie podjął w tej sprawie zdecydowanych działań. Z kolei po informacjach dotyczących stworzenia saloniku VIP w szpitalu dla ustosunkowanych polityków KO przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka, prezydent Trzaskowski powołał nowy zarząd i radę nadzorczą szpitala. Jednak według opozycji to nie jest wystarczający poziom odpowiedzialności politycznej. Tutaj przed chwilą poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa, bo posłowie z rozmaitych klubów parlamentarnych także pokazują się w Pałacu i Kultury i Nauki, stwierdził, że mieszkańcy Warszawy nie chcą wyławiania płotek z jeziora, tylko grubych ryb, czyli prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i szefa warszawskich struktur Platformy Koalicji Obywatelskiej, czyli Marcina Kierwińskiego. Kolejna kwestia dotyczy chociażby potencjalnych zgonów na SOR-ze szpitala, o czym w Kanale Zero mówił były ordynator chirurgii z tego szpitala, dr Emil Jędrzejewski. Prokuratura prowadziła przez ostatnie 3 lata 12 spraw dotyczących zgonów pacjentów w Szpitalu Południowym, co według służb nie odbiega od normy w przypadku tak dużego szpitala obsługującego tysiące pacjentów. Koalicja Obywatelska zamierza bronić prezydenta Trzaskowskiego i wiceprezydent Renaty Kaznowskiej nie zanosi się na brak absolutorium dla prezydenta. Koalicja Obywatelska ma większość w Radzie Warszawy, czyli 36 z 60 radnych. Z drugiej strony Lewica, czyli Krajowy Koalicjant Koalicji, zamierza głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego. Przeciwko będzie również Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz przedstawiciele ruchów miejskich. No i na pewno nie zabraknie emocjonującej dyskusji na rozpoczynającej się Radzie Miasta. To już o godzinie 10.
1: I to będzie gorący dzień dosłownie i w przenośni. Przypomnijmy, w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się dwie sesje Rady Miasta dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok oraz afery w Szpitalu Południowym. Michał Makowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Profesor Marcin Chełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Rozmawiamy sporo w ostatnich dniach o wydarzeniach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zastanawiam się, jak ta sprawa wygląda z perspektywy Olsztyna, z perspektywy Polski Północnej i który kontekst dla pana jest najciekawszy, najbardziej intrygujący, najbardziej bulwersujący, kwestia funkcjonowania służby zdrowia, kwestia powiązań polityki i sfery pozapolitycznej, czy może też zarobki lekarzy, bo wszystkie te wątki się plączą.
2: Tak, te wszystkie wątki są powiązane z perspektywy Olsztyna. Podejrzewam, że ta sprawa wygląda dokładnie tak samo jak z perspektywy wszystkich innych regionów naszego państwa poza Warszawą, bo to jest problem na razie lokalny warszawski. Natomiast my nie wiemy, jak ta sytuacja i ta afera się rozwinie, jaki jest jej potencjał. Bo jeżeli się okaże, że tego typu przypadków, tego typu skandalicznych wydarzeń, które mogły mieć miejsce w tym szpitalu, bo też wszystkiego dzisiaj nie wiemy, nie wszystko jest udowodnione, ale gdyby się okazało, że tego typu rzeczy działy się też w innych regionach kraju, też w tych miejscach, gdzie szpitale nadzorują politycy czy radni z Koalicji Obywatelskiej, no to potencjał tej afery byłby naprawdę duży. Na razie on jest taki, powiedzmy, dla tych, którzy rządzą, niebezpieczny, tak, ale
1: niewygodny
2: na pewno. Natomiast na ten moment chyba to nie jest taka skala, żeby istotnie wpłynąć dzisiaj na sondaże, a w przyszłości na negatywny dla koalicji wynik wyborczy.
1: Czyli nie spodziewa się pan daleko idących konsekwencji na przykład dla wysoko postawionych polityków w rodzaju szefa, prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czy ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego?
2: Znaczy na dzień dzisiejszy nie, natomiast jak to się rozwinie, to tego my nie wiemy, bo nie znamy wszystkich szczegółów, tak? Prokuratura prowadzi dwa nowe śledztwa, tak? Wiemy, że jest śledztwo od kilku lat w sprawie tych zgonów na SOR-ze, ale to śledztwo na razie też nie pozwoliło, z tego co wiem, postawić nikomu zarzutów, tak? Także ta afera ma potencjał rozwojowy, natomiast jak on się rozwinie, tego my nie wiemy. Też jest trochę zastanawiające, ona ma zasięg na razie lokalny, ale jednak dotyczy Warszawy, to jest stolica. Medialnie jest bardzo dzisiaj już nagłośnienie.

0: wyjaśniona i różni politycy z rządzącej koalicji no, wyrażali swoje zdanie, opinie, włącznie z panem ministrem Kierwińskim, chociaż on bardziej jako szef struktur tutaj lokalnych Platformy. No dziwi to, że głosu do tej pory, przynajmniej ja nie słyszałem, ale nie zabrała pani minister zdrowia, tak? A to jest sektor, który jej podlega, no, a głos nawet pan premier zabierał a propos na przykład wczorajszego przesłuchania przez prokuraturę.
1: To było dziwaczne przesłuchanie, bo o ile były ordynator w mediach wypowiadał się dość obficie, o tyle w prokuraturze milczał. A wracając na chwilę jeszcze do samej afery, pan wspomniał, że ona ma raczej charakter lokalny. Z drugiej strony zakładam, że każdemu, czy to w Warszawie, czy w Olsztynie, czy w Grójcu, czy w Radomiu, zdarzyło się zadzwonić do lekarza i usłyszeć, że najbliższy termin do specjalisty za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, za być może dwa lata, bo i tak się zdarza. Czy to aby nie jest taka nuta, która może zagrać bardzo głośno i może rozbudzić pewien gniew wśród sporej części obywateli?
0: Oczywiście, ten potencjał rozwojowy wynika też z tego, że dotyczy to bardzo istotnej dla każdego sfery, tak? Bo poza może elektoratem tym najmłodszym, no, ludzie w różnym wieku jednak korzystają z pomocy lekarskiej albo sami, albo ich rodzice, dziadkowie. No i my wszyscy wiemy, jak służba zdrowia w Polsce jest zorganizowana, jak to wygląda, a wygląda to, no, mówiąc delikatnie, nie najlepiej. I dodatkowo, jak jeszcze mam tego typu skandale, tak, tego typu afery, no to może być to sprawa, która w przypadku już, tak jak mówię, no, pewnych rozwiązań politycznych, wyborów, no może naprawdę być istotnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Ja tego dzisiaj nie wykluczam, tak? Natomiast zależy od tego, jak długo ta afera będzie trwała, kto będzie w nią, przepraszam za określenie, umoczony, tak? Jak ważni politycy, czy lekarze, czy przedstawiciele środowiska medycznego. Od tego dużo zależy, tak? Też dużo zależy od tego, jak w kontekście tej afery, no, będzie wyglądała komunikacja, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji i jak tę aferę będzie wykorzystywać medialnie poprzez komunikację polityczną opozycja.
1: Ale rozumiem, że nie można dziś wykluczyć, że salonik VIP nie stanie się nowymi ośmiorniczkami.
0: Nie, ja bym tego nie wykluczał, absolutnie.
1: Do tej sprawy na pewno jeszcze będziemy wracali, ale zastanawiam się też w perspektywie już nieco szerszej, czy można w ogóle poradzić sobie z takim zjawiskiem jak nepotyzm, bo każdy kogoś zna i każdy komuś w mniejszym lub większym stopniu w sprawach drobniejszych czy poważniejszych jakoś tam pomógł i kogoś wsparł. Można ustanowić jednoznaczną granicę?
0: Znaczy nepotyzm był, jest i będzie, tak? I on będzie w krajach nawet dużo lepiej zorganizowanych niż Polska. W krajach, gdzie ta demokracja jest dużo bardziej dojrzała, ustabilizowana. Tylko tutaj właśnie chodzi o skalę tego nepotyzmu, tak? Po pierwsze o skalę, a po drugie jak odpowiednie organy państwa, także te organy sądowe reagują na takie zjawisko, tak? No bo to jest zjawisko oczywiście karygodne. Tu chodzi tylko o to, jaki jest stopień powszechności tego zjawiska i właśnie jaka jest reakcja odpowiednich służb na takie no, naganne zachowania. Czy to polityków, czy przedstawicieli różnych grup zawodowych.
1: Jak wspomniałem, do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali. Tak samo jak będziemy też przyglądać się wydarzeniom w Gdańsku, tam rozpoczyna się konferencja, która poświęcona jest odbudowie Ukrainy. Tego rodzaju spotkań było już kilka w ostatnich latach. Wiemy, że w Gdańsku nie będzie prezydenta Zełenskiego. Pana to dziwi, czy raczej pan spodziewał się takiego rozwoju wypadków?
0: Mnie to nie dziwi, no ponieważ no, ta kwestia tego sporu między Polską a Ukrainą, czy między panami prezydentami, no, zaszła tak daleko, że ta decyzja nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Natomiast niektórzy się spodziewali, że jednak pan prezydent Zełenski przyjedzie, ponieważ nie będzie prezydenta Nawrockiego, no, a będzie premier polskiego rządu, który no, w tym konflikcie między stroną polską a Ukrainą jednak no, ma nieco inne stanowisko niż pan prezydent. No ale jednak pan Zełenski no, postanowił tak jak postanowił, wysłał panią premier, co w jakimś stopniu może nie wpłynie na detale tej konferencji, na to co tam będzie procedowane, ile kontraktów będzie podpisanych, bo to już jest ustalone wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o prestiż konferencji, na pewno on ucierpiał.
1: Zastanawiam się właśnie, czyj prestiż ucierpiał? Konferencji strony polskiej, prezydenta Zełenskiego? Kto faktycznie na tym traci?
0: Znaczy, jeśli chodzi o stronę polską, to ja bym tutaj nie robił z tego wielkiego dramatu, że my tutaj utracimy jakiś wielki autorytet międzynarodowy, czy właśnie prestiż. Sama konferencja, no ona i tak medialnie się odbije szerokim echem pewnie w krajach, które z Ukrainą współpracują, chcą współpracować, pomagają Ukrainie.

0: Natomiast no, gdyby był prezydent Zełenski, na pewno ten event, tak, przepraszam za określenie, miałby nieco szerszy medialnie charakter, w sensie odbiłby się jeszcze większym echem. Ja bym też no, nie przesadzał, że ta konferencja jest jakaś kluczowa. Tak? Ona jest prestiżowa też dla Polski jako organizatora. Cieszymy się, że to się dzieje w Gdańsku. Natomiast nie ukrywajmy, że te kontrakty, które tutaj będą finalizowane, podpisywane, one przecież dotyczą pomocy dla Ukrainy nie po zakończeniu wojny, tylko one dotyczą pomocy już teraz, tak? I to są kontrakty, które pewnie będą no, liczyły tam, nie wiem, miliony euro, tak? Kilkadziesiąt, kilkaset. Natomiast te kontrakty już naprawdę poważne, które będą realizowane, ale po zakończeniu wojny, no to one będą negocjowane, może już są negocjowane, tak? Ale one będą negocjowane w momencie, kiedy już będzie wiadomo, że ta wojna się zakończy, czy rozejmem, czy traktatem pokojowym. I to będą dopiero te duże, grube kontrakty już nie na miliony euro, tylko na miliardy. I z perspektywy takiego państwa jak Polska jest istotne nie tylko, nie tyle to, żebyśmy już teraz w Gdańsku podpisali jakąś część, dużą część kontraktów, tylko już po zakończeniu wojny. Jak duży kawałek tego tortu, przepraszam za określenie, bo określenie tort w kontekście państwa zniszczonego wojną, tak, to jest może nie najbardziej szczęśliwe, ale jak duży będzie udział Polski, polskich firm w odbudowie już Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.
1: Jak pan ocenia to, co dzieje się od kilku tygodni na linii Warszawa-Kijów? Czy najpierw decyzja prezydenta Zełenskiego, a później reakcja prezydenta Karola Nawrockiego pokazuje, że na pierwszy plan wychodzi polityka wewnętrzna i ona rzutuje na relacje międzynarodowe?
0: Na pewno decyzja pana prezydenta Ukrainy dotycząca nazwania tej jednostki wojskowej tak, a nie inaczej, ona wynikała z uwarunkowań wewnętrznych. Tak, to jest fakt oczywisty. Reakcja prezydenta naszego, prezydenta Nawrockiego, też w jakimś stopniu oczywiście spełnia oczekiwania części elektoratu tej prawej strony. Natomiast te całe wydarzenia dotyczące właśnie obecnego sporu na linii Polska-Ukraina, one są pewnym elementem już wcześniej istniejących rozbieżności między Polską i Ukrainą. Przecież prezydent Ukrainy już wcześniej krytykował Polskę, także na forum ONZ-u. No i to jest taki kolejny element. No, tym razem no, poszło to daleko, tak? Tak daleko, że prezydent Ukrainy no, nie przyjechał do Polski, wcześniej zwrócił order, tak, także no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Ale ona też nie wpłynie moim zdaniem na takie strategiczne relacje między Polską a Ukrainą. Tak? To Polska przecież nie wycofa się przez to z pomocy Ukrainie w trakcie wojny. Mhm. Czy nie wycofa się z pomocy Ukrainie już po wojnie.
1: Chociaż pojawiają się też komentarze, które wskazują na to, że asertywność strony ukraińskiej może wynikać po części z faktu, że Ukraińcy chcieliby być głównym rozgrywającym na wschodzie Europy i wejść niejako w to miejsce, w którym chciałaby się widzieć Polska. Jak pan zapatruje się na tego rodzaju interpretacje?
0: Tak, to ta interpretacja no jest w jakimś stopniu logiczna, ale to też jest element takiej optyki ukraińskiej, w której no, Polska jednak w tym regionie Europy traci z perspektywy Kijowa na znaczeniu, na rzecz na przykład Niemiec, Berlina. To jest dzisiaj ten główny partner w tej Europie, takiej powiedzmy szeroko rozumianej środkowej dla Ukrainy, a nie Polska. A to, że no, Ukraina ma swoje ambicje i będzie miała też po zakończeniu wojny być liderem tej części Europy, no to jest oczywiste.
1: Te ambicje trochę zdaje się studzić Peter Modzior, nowy szef węgierskiego rządu, który stwierdza, że na przystąpienie do Unii Europejskiej Ukraińcy będą musieli poczekać dłużej niż im się wydaje. Spodziewałby się pan tak szybkiej reakcji ze strony nowego szefa węgierskiego rządu?
0: Znaczy nowy szef węgierskiego rządu już zaraz po wygranych wyborach w kilku wypowiedziach podkreślał, że ta polityka Węgier, nowych Węgier wobec Ukrainy jednak będzie w jakimś stopniu kontynuacją polityki Orbana. Tak? Oczywiście inaczej będą położone akcenty.
1: To zostanie sformułowane być może.
0: Tak, natomiast kwestia kluczowych, strategicznych dla Węgier, typu współpraca energetyczna z Rosją, czy właśnie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, to tutaj obie strony tego sporu politycznego na Węgrzech mają bardzo podobną optykę.
1: Porozmawiajmy jeszcze o relacjach międzynarodowych, poniekąd także oczywiście w kontekście Ukrainy, czy szerzej

0: bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Karol Nawrocki odbył oficjalną wizytę w Turcji. Tam spotkał się m.in. z prezydentem Tayyipem Recepem Erdoğanem. Jakby pan podsumował tę wizytę?
1: To jest ważna wizyta, dlatego że Turcja jest ważnym państwem. Tak? To jest kraj położony w bardzo newralgicznym, strategicznym

0: stanowi po USA drugą, trzecią siłą militarną. Ma bardzo dobrze rozwinięte siły zbrojne i to marynarkę wojenną, lotnictwo czy siły lądowe i też siły specjalne. Dla Polski w tamtym regionie, czy szerzej w tamtym regionie, regionie północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, jest to też, pamiętajmy, największy partner handlowy. Jak spojrzymy na wszystkich partnerów handlowych Polski, no to oczywiście dominują państwa Unii Europejskiej, natomiast Turcja jest jako importer i eksporter w drugiej dziesiątce, jeśli chodzi o takie globalne spojrzenie na polskich partnerów zagranicznych, jeśli chodzi o handel.
1: Wspomniał pan o kilku bardzo istotnych aspektach, mianowicie bardzo ważne położenie geograficzne Turcji, ale też silna armia, jedna z najsilniejszych w Pakcie Północnoatlantyckim. Mogłoby się wydawać, że w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć, dość niestabilnych, pełnych napięć, Turcja będzie oczywistym partnerem do rozmów, a tymczasem mam wrażenie, że jakoś tracimy ten kraj z oczu. Z czego to może wynikać? Jeśli oczywiście tak, moja intuicja jest słuszna.
0: My może nie tyle tracimy, ale faktycznie te relacje z Turcją mogłyby być bardziej intensywne. Pamiętajmy, że Turcja, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to jest też kraj bardzo istotny. Turcy w znacznej mierze są tutaj samodzielni. Bardzo dużo inwestują też w te wszystkie nowe technologie, drony, statki bezzałogowe. I to jest dla nas bardzo atrakcyjny, potencjalny partner. Tutaj pan redaktor też wspomniał, przepraszam, o tej sile militarnej Turcji, o potencjale armii, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o potencjał na papierze, tylko że tureckie siły zbrojne to jest armia, która od lat jest sprawdzana w boju, tak? Bo przeprowadzała ofensywy lądowe podczas operacji w Syrii, od kilkudziesięciu lat walczy z bojownikami, czy jak Turcy mówią, terrorystami kurdyjskimi, i to formacje wojskowe, także siły specjalne tureckie przeprowadzają bardzo skomplikowane i trudne operacje w terenach górzystych. Także dla Polski w wielu wymiarach tej współpracy militarnej czy bezpieczeństwa Turcja jest potencjalnie, czy potencjalnie może być bardzo istotnym partnerem. Tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać.
1: W Ankarze z początkiem lipca odbędzie się szczyt NATO. Czy to będzie spotkanie pozbawione złudzeń? Już wszyscy członkowie sojuszu zrozumieli, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność, czy ograniczają swoją obecność w Europie?
0: Znaczy, wiem też, że na tym szczycie będzie prezydent Trump, bo już to zapowiedział. No, Amerykanie siłą rzeczy trochę będą redukować siły zbrojne w Europie, bo Amerykanie mają interesy globalne. A w różnych regionach świata dzisiaj dzieje się to, co się dzieje, i Amerykanie no, siłą rzeczy nie mogą być wszędzie. Tak? Ten potencjał amerykański też jest, no, nie jest nieskończony. Tak? A Europa musi w większym stopniu jednak zacząć liczyć na siebie. Także wydaje mi się, że państwa europejskie już zdały sobie z tego sprawę, że w najbliższych latach, dekadach ten potencjał amerykański w Europie dalej może być redukowany, nie musi, ale może być, a tym samym Europa musi zwiększyć swoje zaangażowanie w kontekście no, własnego bezpieczeństwa, że już ten parasol amerykański jest no, niewystarczający, tak? Że tutaj musimy sami zwiększyć swoje wysiłki.
1: I to jest zaskakujące i zastanawiające, że te frazy pojawiają się już od dłuższego czasu. Stwierdzenie, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność, także finansową, za swoje bezpieczeństwo, że nie można żyć cały czas na koszt amerykańskiego podatnika, a równocześnie nie wszyscy w Europie równie intensywnie działają, żeby wypełniać te luki, które powstają i które powstaną być może jeszcze w najbliższym czasie po wycofaniu się Amerykanów. To można jakkolwiek zmienić?
0: Znaczy, Europa już się trochę obudziła, nawet nie trochę. Po pierwsze obudziła się
1: w momencie, kiedy... Ta fraza też się powtarza od lat.
0: Obudziła się w momencie,
1: przebudzenie kiedy... Europy, tak.
0: Tak, Europa się przebudziła po pierwsze w momencie, kiedy no, Rosja zaatakowała w sposób pełnoskalowy Ukrainę, a po drugie Europę obudził no, prezydent Trump, także możemy mu trochę podziękować, bo pewnie gdyby był prezydentem ktoś inny, tak, i nie formowałby tak daleko krytycznych wobec Europy słów i też czynów w niektórych momentach, to Europa dalej do końca by się nie wybudziła, a dzięki prezydentowi Trumpowi, no my jesteśmy już w jakimś stopniu pozbawieni tych wszystkich złudzeń, że możemy lekceważyć ten sektor bezpieczeństwa w kontekście polityki Unii Europejskiej czy w ogóle Europy Zachodniej.
1: Czyli terapia szokowa.
0: Tak, terapia szokowa, ona jest czasami bardzo skuteczna, jak widać.
1: Spodziewa się pan, że w Ankarze zostaną podjęte jakieś ważne decyzje, czy to

0: będzie raczej próba, być może jeszcze jedna próba przekonania Donalda Trumpa, żeby zmienił plany albo żeby przynajmniej rozciągnął je maksymalnie w czasie.
1: Znaczy, ja tam nie spodziewam się decyzji takich istotnych w takiej perspektywie długoterminowej, decyzji strategicznych. Natomiast pewnie tak, będzie próba jakichś tam negocjacji, mediacji między tutaj stroną, tak ujmując to, upraszczając, stroną europejską, a administracją prezydenta Trumpa. No, Europa wiadomo, że też nie przestawi się na taką aktywną politykę w zakresie bezpieczeństwa i militarną z roku na rok, tak? Bo to są inwestycje, to jest bardzo długi proces. No i tutaj faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, istotne jest to, żeby Amerykanie, nawet jeżeli będą się powoli wycofywać z Europy w różnych kontekstach, to żeby ten proces rozkładać maksymalnie długo w czasie, żeby Europa miała też czas, a tego czasu nie ma dużo naprawdę, tak? Maksymalnie dużo czasu, żeby się przygotować i tę lukę amerykańską uzupełnić.
0: A szczyt NATO rozpocznie się w Ankarze 7 lipca. Profesor Marcin Hełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
10: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
11: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
10: Nie wierz się elektrykom. Wierz się własnym uszom.
11: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
10: Poleca JJ.
11: Krzysiek Skiba.
10: Poleca Polskie Radio.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: Jeśli lubią państwo obserwować gwiazdy, dosłownie i w przenośni, to zapraszam do Gdyni na Ladies Jazz Festival, a szczegóły w najbliższy piątek w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stan wyjątkowy w Wenezueli to skutek dwóch silnych trzęsień ziemi w tym kraju.

0: Światowi przywódcy, przedsiębiorcy i kilkadziesiąt organizacji w Gdańsku. Startuje tam konferencja o odbudowie Ukrainy. Groźny dla zdrowia i życia upał pojutrze będzie w Polsce. Na zachodzie kraju ma być blisko 40 stopni. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Stany Zjednoczone natychmiast wyślą ratowników, środki medyczne i pomoc humanitarną do dotkniętej trzęsieniem ziemi Wenezueli. Zapowiada to szef amerykańskiej dyplomacji. Polecenie w tej sprawie wydał prezydent Donald Trump. Marco Rubio przekazał Wenezueli najgłębsze wyrazy współczucia z powodu, jak to określił, niszczycielskich trzęsień ziemi. W tym trudnym czasie Ameryka stoi ramię w ramię z narodem wenezuelskim, napisał sekretarz stanu na platformie X. W nocy czasu polskiego Wenezuelę dotknęły dwa silne trzęsienia ziemi. Oba miały magnitudę przekraczającą 7. Kataklizm dotknął zaludniony teren, mówił na naszej antenie geolog profesor Jerzy Żaba.
1: Okolica Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi, zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
0: Na razie potwierdzono 32 osoby zabite i ponad 700 rannych, ale jak przewidują amerykańskie służby geologiczne, liczba ofiar może być znacznie większa. Są duże zniszczenia. Deklaracje pomocy złożyły też władze sąsiednich krajów Brazylii, Ekwadoru i Meksyku. Prezydent Salwadoru poinformował, że kraj jest gotów wysłać do Caracas 300 ratowników i 50 ton sprzętu. Wśród rannych w Wenezueli nie ma Polaków. Taką informację przekazuje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ nie otrzymało dotychczas żadnego sygnału, aby podczas kataklizmu ucierpiał którykolwiek z obywateli naszego kraju, przekazuje rzecznik resortu Maciej Wewiór. 3,5 tysiąca polskich firm jest zainteresowanych działalnością na Ukrainie. Polski biznes chce wejść na tamtejszy rynek i szuka partnerów po stronie ukraińskiej, mówi prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. W Gdańsku rozpoczyna się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją. Polski biznes szykuje się na rychły koniec wojny w Ukrainie, mówił w radiowej jedynce prezes Piechota.
2: W czasie wojny polskie firmy zarejestrowały w Ukrainie kilkaset małych, drobnych spółek kapitałowych po to, aby budować przyczółki w Ukrainie, by już w tym dniu zero być gotowymi do szybkiej rozbudowy swoich struktur. To się naprawdę dzieje.
0: Konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. W spotkaniu wezmą udział m.in. premierzy Polski i Ukrainy, kanclerz Niemiec oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Od godziny w Sądzie Najwyższym trwa rozprawa kasacyjna w sprawie skóry. Sędziowie rozpatrują skargę prokuratury od wyroku, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie jesienią 2024 roku. Robert J. został wtedy uniewinniony w procesie dotyczącym zabójstwa studentki Katarzyny Z. Ten proces był określany jako sprawa skóry. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na dożywocie, przypomina reporterka Polskiego Radia Kraków Elżbieta Raczyńska.
3: Kasację do Sądu Najwyższego złożyła prokuratura krajowa. Jak argumentowali jej członkowie, doszło do licznych, rażących naruszeń prawa procesowego. Kasacja obejmuje łącznie 23 zarzuty. Zdaniem prokuratury to właśnie Robert J. jest odpowiedzialny za zabójstwo Katarzyny Z., do którego doszło pod koniec lat 90. Obrona Roberta J. od początku nazywała wyrok sądu apelacyjnego jedynym słusznym. Ich zdaniem zebrany materiał dowodowy był jedynie poszlakowy, a niewinny człowiek spędził 7 lat w brutalnym areszcie. Sąd apelacyjny po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego powiedział, że powoływał się na zasadę domniemania niewinności. Uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że Robert J. jest winny zabójstwa lub nie. Jednocześnie sąd w Katowicach rozpoznaje sprawę wniosku obrony Roberta J. o wypłatę mu 23 milionów złotych odszkodowania za długoletni areszt.
0: Fragmenty ciała Katarzyny Z. policja wyłowiła z Wisły w 1999 roku. Pierwotnie śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Sprawą zajęło się krakowskie Archiwum X. W 2017 roku śledczy zatrzymali Roberta J. Przed nami olbrzymi upał. Fala niespotykanego gorąca jest od kilku dni w Europie Zachodniej i zbliża się do

0: naszego kraju. Kulminację skwaru synoptycy zapowiadają na ten weekend. W sobotę temperatura wyraźnie wzrośnie, mówił na naszej antenie synoptyk z IMGW Przemysław Makarewicz.
1: W zachodniej Polsce możemy mieć nawet 35-37 stopni, w centrum 34-35, a we wschodniej części kraju 32-33 stopnie. Nawet nad morzem zrobi się bardzo gorąco, bo tutaj też ta temperatura wzrośnie do około 30 stopni. Niedziela w zachodniej części kraju temperatura około 38-39 nawet lokalnie, w centralnej części kraju 37-38 i na wschodzie 35-36.
0: Nad morzem też będzie powyżej 30 stopni. Podczas tak upalnej pogody wiele osób będzie szukało ochłody w jeziorach, rzekach i morzu. O ostrożność i rozwagę apelują ratownicy wodni i policjanci. Ostatniej doby w naszym kraju utonęły 3 osoby. Od początku czerwca życie w wodzie straciło 30 osób.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Największa spiekota będzie dzisiaj na zachodzie kraju do 34 stopni. W centrum i na południowym wschodzie termometry wskażą 30 stopni. Na Podlasiu do 25, a nad morzem komfortowe 23 stopnie. W całym kraju dużo słońca.
3: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Klimat jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
13: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
14: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
13: I o tym rozmawiamy w audycji.
14: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
13: I na stronie polskieradio.pl.
14: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
14: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.
15: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: 9 minut po godzinie 10.
2: Stan dnia.
16: W tym momencie w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. To reprezentacje 61 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Buszko. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Pawle, jakie są oczekiwania wobec tej konferencji?
17: No, pierwszym takim akordem konferencji było ministerialne spotkanie Platformy Darczyńców, czyli takiego międzynarodowego mechanizmu koordynacji pomocy dla Ukrainy. No i to jest jeden z bardzo istotnych elementów szczytu. Tutaj w kuluarach

0: W ramach konferencji mówi się o tym, że ogłoszona ma być kolejna kilkumiliardowa transza z 90 miliardów euro kredytu, który Unia Europejska kilka tygodni temu przyznała Ukrainie. Część z tych pieniędzy pośrednio przez Ukrainę może trafić do zachodnich, w tym polskich firm. No i to między innymi podział właśnie tych pieniędzy jest omawiany dziś i jutro w Gdańsku. Ma być tutaj podpisanych około 200 umów gospodarczych oraz listów intencyjnych. Już za lada moment rozpoczyna się oficjalne otwarcie konferencji. Otworzy ją premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydanko, bo to ona kieruje ukraińską delegacją. Oprócz niej ze strony Ukrainy obecnie są także wicepremierzy do spraw energetyki, rozwoju regionalnego, gospodarki, eurointegracji, no i przedstawiciele ukraińskiego biznesu, bo to bardzo ważne wśród gości. W agendzie widziałem między innymi szefa DTEC, czyli takiego największego prywatnego przedsiębiorstwa energetycznego, dużego operatora sieci komórkowych. Tak więc będzie o czym rozmawiać i będzie z kim rozmawiać.
1: Czy ta nieobecność, o której nie wprost wspomniałeś, jest cały czas jeszcze komentowana, czy jednak już w tym momencie rozmowy koncentrują się na przyszłych umowach i kontraktach?
0: No, rozmowy, jak podkreślają organizatorzy konferencji, koncentrują się na tym, co jest najważniejsze, czyli na odbudowie Ukrainy, czyli na potrzebie Ukrainy, na koordynacji, bo ta odbudowa to nie jest kwestia tylko tego czasu już po wojnie. Ta odbudowa trwa, na tę odbudowę, właściwie funkcjonowanie ukraińskiego państwa, wydzielane są kolejne środki. Jest też na przykład tutaj minister kultury Ukrainy, która mówi o potrzebach odbudowy, czy właściwie naprawy tych zabytków, które Rosjanie systematycznie niszczą. Pamiętamy, niedawno rosyjski dron uderzył w serce Kijowa, w jeden z najważniejszych zabytków ukraińskich wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, czyli w Ławrę Peczerską. Ja rozmawiałem z minister kultury Ukrainy, Tatianą Bereżną, ona mówiła, no tutaj potrzebne są pieniądze po prostu na naprawę dachu, bo ten dach spłonął, jeżeli nie naprawimy, to zabytek klasy zero, światowej klasy zero po prostu się zniszczy.
1: Z Gdańska, gdzie rozpoczyna się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy, Paweł Buszko, bardzo dziękuję. Komentarz. A z nami jest tymczasem Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Halo, halo.
1: Słyszymy się?
2: Halo.
1: My pana słyszymy, nie jestem pewien, czy pan nas również.
2: O, ja już słyszę.
1: Świetnie.
2: Tak, wrócił sygnał.
1: Mhm. Wojciech Przybylski, witam pana bardzo serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Gdańsku, o konferencji, która właśnie teraz się rozpoczyna, ale chcę jednak zapytać też o aspekt polityczny. Jeszcze w tym tygodniu zastanawiano się, czy Wołodymyr Zeleński, aby nie zdecyduje się na przyjazd do Polski, postanowił inaczej. Pana jakkolwiek to zaskakuje, czy to było więcej niż oczywiste?
2: W jakimś sensie zaskakuje mnie kontekst i ta cała atmosfera, która wymknęła się spod kontroli, brak chłodnej głowy po obu stronach spowodował, że ta nieobecność jest jakoś odczuwalna symbolicznie, ale z drugiej strony w tej atmosferze bardzo trudno było się spodziewać, by głowa państwa ukraińskiego nie podnosiła temperatury i nie spychała dyskusji na inne tory, niż te, którym Ukraine Recovery Conference, konferencja odbudowy Ukrainy jest poświęcona od szeregu lat, czyli wymiarowi pragmatycznemu, gospodarczemu, w tym też od tego roku oczywiście także wymiarowi bezpieczeństwa i przemysłu bezpieczeństwa, który jest dla Polski ważny, dla Ukrainy, tak nie mniej. I we wszystkich tych aspektach mieszanie polityki pamięci, mieszanie polityki symboli, emocji, nacjonalizmu byłoby zupełnie nie na miejscu. Więc ja uważam, że co zresztą premier to chyba też wczoraj powiedział, czy napisał, że to jest najlepsze obecnie wyjście, że prezydentów tutaj, a szczególnie też prezydenta Zeleńskiego nie ma, bo z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji nie jest to w tej chwili atmosfera, która by była pomocna.
1: Słowo jeszcze do napięć ukraińsko-polskich.

0: Przejdziemy do samej konferencji. Widzi pan jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?
1: No oczywiście, to znaczy to jest współpraca osadzona dokładnie na tych wymiarach pragmatycznych i gospodarczych, ale przede wszystkim też z pamięcią o pewnego rodzaju odruchach i impulsach serca, które są bardzo silne po obu stronach naszej granicy, w naszych społeczeństwach. I nie mówię tutaj o jakiejś szczególnej wdzięczności, tylko o współodczuwaniu bardzo podobnym Ukraińców i Polaków przy wszystkich różnicach także mentalnościowych, także kulturowych, które są między nami. To są bardzo silne fundamenty, które się przekładają też na codzienność gospodarczą. To widzimy po naszych kolegach, prawda, współpracownikach, usługodawcach, czasami pracodawcach ukraińskich, którzy są w naszej przestrzeni gospodarczej i też po polskiej stronie widać coraz większe apetyty. Widzieliśmy ten list, czy czytaliśmy ten list prezesów, przewodniczących polskich stowarzyszeń biznesowych, którzy wydali oświadczenie mówiące, no, że tutaj mamy nie tylko wspaniałą okazję, ale tak naprawdę dzieje się historyczna rzecz polegająca na współpracy gospodarczej rozwijanej także przy okazji tej konferencji, ale na co dzień, nie poprzez tylko konferencję, z inwestycjami polskimi w Ukrainie, budującymi przyszłość, naszą przyszłość, strategii ekspansji gospodarczej, czego jeszcze też w Polsce nigdy nie robiliśmy, więc to są rzeczy, na których my się powinniśmy koncentrować i nie dlatego, że to jest jakieś normatywnie też ważne, ale też dlatego, że to przynosi efekty, a to, co widzieliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, no to była totalna destrukcja bez rzeczywistych efektów. Ta kwestia pamięci jest ważna i my na pewno musimy się o nią upomnieć, bo tak na tym polega integracja europejska. Integracja europejska, która ma przede wszystkim wymiar gospodarczy i oparta jest na gospodarce, ma w swoich fundamentach jednak pamięć historyczną i takie zaplanowanie współpracy na przyszłość, która opiera się o zrozumienie i akceptację trudnej historii, pogodzenie się, proces przebaczenia, no to jest przed nami, ale to jest równoległe procesy. Niełatwe, tak, ale nie ma się co emocjonować tym.
0: Wracamy do Gdańska. Wojna za naszą wschodnią granicą cały czas jeszcze trwa i nawet jeśli w ostatnich tygodniach czy miesiącach Ukraińcy dość skutecznie kąsają Rosjan, to zakończenie konfliktu cały czas stoi pod wielkim znakiem zapytania. Czy zatem tego rodzaju spotkanie, jak to w Gdańsku, kolejne już w ramach konferencji odbudowy Ukrainy, bo takich spotkań było więcej w przeszłości, obliczone są na czasy po zawieszeniu broni, czy wręcz podpisaniu pokoju, czy może wypracowywane są już tam rozwiązania, które można stosować od razu?
1: A ja chcę powiedzieć, i to jest myślę, że istotne, żeby wybrzmiało, co słyszę od różnych prelegentów, też rozmówców takich, z którymi tutaj rozmawiam podczas spotkań na korytarzach, czy na ulicach Gdańska, bo to tak naprawdę spotkania toczą się w obszarze całego miasta, pięknego miasta Gdańsk. To oni mówią o tym, że są nieco poirytowani, że nadal się to tak nazywa, konferencja odbudowy Ukrainy. Nie mówimy dzisiaj o odbudowie. Z punktu widzenia ukraińskich biznesmenów, żołnierzy, którzy też tutaj są weteranów, czasami wielonarodowościowych, znaczy pochodzenia ukraińskiego, na przykład wczoraj słuchałem ukraińsko-kanadyjskiej żołnierki, która przyjechała z frontu po to, żeby zdać sprawę, na czym polegają dzisiaj te działania wojenne, jak ważna jest też ta technologia, co ta technologia też zmieniła w działaniach wojennych. Oni mówią o tym, że musimy działać tu i teraz, bo o przyszłości to możemy rozmawiać i marzyć, ale przyszłości może nie być. I to jest takie zdanie, które zapadło mi w pamięć. Jeżeli nie będziemy dbać o to, co jest dzisiaj, co jest potrzebne do tego, żeby Ukraina przetrwała, żeby wygrała wojnę, nawet jeżeli to będzie tylko chwilowe zawieszenie albo częściowe zawieszenie, ale to już jest zwycięstwo życia nad śmiercią, które oczywiście no, Rosjanie próbują stłamsić życie na Ukrainie. I to jest taki wymiar, o którym Ukraińcy mówią. myślę, że całkiem słusznie, że my możemy planować, myśleć o

0: inwestycjach, o wielkich planach, ale oni żyją w sytuacji, w której każdego dnia myślą o przetrwaniu i działają po to, żeby przetrwać. I to jest trochę trudna perspektywa dla wielu partnerów Zachodu. A z drugiej strony kapitał, który się tutaj pojawia, inwestorzy, oni dokładnie myślą o wielkich obietnicach, wielkich planach, bo to jest logika globalnego kapitału, który przyjechał do Polski przy okazji Ukrainy i myśli o tym, w jaki sposób pośród tych ryzyk także zrealizować przyszłe zyski. No i myśleć o życiu właśnie no, za powiedzmy 10-20 lat. To jest bardzo interesujące zdarzenie, czasami bardzo bolesne, dojmujące, no ale taki jest świat.
1: Przyszłości może nie być. Bardzo złowieszcza fraza. To ciekawe, o czym pan wspomniał. To zdarzenie z jednej strony tej przemożnej chęci, żeby przetrwać kolejny dzień, żeby ten konflikt, tę wojnę wreszcie zakończyć, a najlepiej wygrać, z logiką kapitału, który chciałby wielkich zysków i planowania w dłuższej perspektywie. A jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, te gospodarcze, jakie szanse mają polskie przedsiębiorstwa w kontaktach ze stroną ukraińską? Jesteśmy czymś więcej niż krajem tranzytowym z perspektywy Kijowa?
0: Myślę, że jesteśmy tym, kim chcemy być i do tej pory Polska nie miała wielkich planów inwestycyjnych, nie myśleliśmy w takich kategoriach inwestycyjnych na wielką skalę. To się zmienia z naszej strony, bo inwestycje, jakby plan na nasz przyszły wzrost Polski jako państwa, jako gospodarki opiera się o mobilizacji kapitału po to, żeby inwestować i otwierać naszą gospodarkę na świat. To się już dzieje, my się tego uczymy zarazem. Uczymy się od tych ludzi sukcesu z Polski, którzy już niektórzy z nich to zrobili. Jeśli chodzi o Ukrainę.
1: Czasy pionierskie w jakimś sensie.
0: W jakimś sensie dla nas na pewno to jest nowy etap rozwoju gospodarczego państwa. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, no to widzimy, że to działanie jest oparte o takie filary naszych podstawowych państwowych instytucji, rzecz firm, które przyciągają i coraz więcej otwierają przestrzeni dla polskich przedsiębiorstw. Mówię tutaj o takich inwestycjach jak wsparcie dla ukraińskiego tworzonego właśnie Banku Rozwoju Gospodarczego, który opiera się o współpracę zresztą polskiego i niemieckiego Banku Rozwoju, które no, rozwijają kulturę instytucjonalną, kulturę tworzenia przestrzeni gospodarczej, ale też zarządzania publicznymi pieniędzmi właśnie w dobrych standardach w Ukrainie. Mówimy o jednym z polskich banków publicznym, o jednej z największych grup prawda, w ubezpieczeniowej, które kupiły banki, kupiły grupy ubezpieczeniowe w Ukrainie, tworząc instytucje finansowe po to, żeby polskie instytucje też miały zakorzenienie, pewną pewność działania. Finanse są do tego potrzebne. System ubezpieczeń jest do tego potrzebny i też tworzą okazję do tworzenia takiej szerszej bazy klientów. No ale mamy też prywatne przedsiębiorstwa, to są doniesienia z ostatnich nawet tygodni, w których czytamy, że firmy produkujące żywność kupują duże, jedne z większych ukraińskich firm, także produkujących żywność, więc to jest taki nowy etap, gdzie nie mówimy tylko o eksporcie tej produkcji z Polski, ale o inwestycjach, które też przynoszą wartość i zysk dla Polski, rozwijając tą, znaczy jakby prowadząc pewnego rodzaju ekspansję gospodarczą. To wszystko jest możliwe, tylko jeśli Ukraina jest na ścieżce i robi postępy, a wiemy, że robi mimo wojennej sytuacji postępy w dziedzinie zwalczania korupcji, prawa i porządku prawnego, czyli no, praworządności, która no, z czasów postsowieckich zawsze była na bakier, a Ukraina robiła milowe skoki od czasu, kiedy w 2014 roku zdecydowała się na ten kierunek europejski. Bo to znowu niekoniecznie ustami Polaków, mówił o tym wczoraj też na jednej z kolacji asystent sekretarza stanu ze Stanów Zjednoczonych. Tak samo dla amerykańskich przedsiębiorstw podstawa działania, inwestowania i też budowania gospodarki ukraińskiej, ale zysków także dla siebie, dla domów opiera się o braku korupcji i czytelnych, równych zasadach wobec prawa. I na tym nam powinno zależeć, a do tego służy integracja europejska.
1: Co polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogliby zaoferować stronie ukraińskiej, żeby ją zanęcić, żeby jakoś się odróżnić?

0: Powinni być może wygrać w wyścigu z przedsiębiorcami z Niemiec, z Francji czy ze Skandynawii, którzy nierzadko mają większe doświadczenie, większy kapitał i bardzo często stoi też za nimi państwo.
1: No z naszej strony myślę, że naszą siłą jest upowszechnienie dobrobytu. To jest coś, czego może nie docenią oligarchowie, nie docenią właśnie największe korporacje, które skupione są na ogromnych pieniądzach, ale mali, średni przedsiębiorcy, rosnący, możliwość zdecentralizowania i oparcia wzrostu całej gospodarki o tą przedsiębiorczość, o tą pracowitość, która jest tak samo w Polsce, jak i w Ukrainie, no to jest chyba to, co Polska przynosi w ogóle na świecie. Więc to jest pewnego rodzaju też obietnica, którą polscy przedsiębiorcy mogą przynieść Ukrainie, ale także to jest już pewnego rodzaju know-how poruszania się na unijnym rynku. Może znowu nie dla tych największych, ale dla średniaków i to nie mówię w negatywnym tego znaczeniu słowa, znaczy nie dla tych przedsiębiorstw, które nie są największe, ale mają talent, mają pomysły, mają chęć ekspansji. No, polscy przedsiębiorcy osiągają sukcesy w Europie, kupują zresztą nie tylko przedsiębiorstwa i inwestują nie tylko w Ukrainie, ale także w Niemczech, w innych państwach europejskich następuje taki proces inwestowania, że przekładania tej kultury pracy, którą my mamy i sposobu prowadzenia biznesu z sukcesami. To jest, myślę, że nieoceniony kapitał wiedzy dla państw czy dla społeczeństwa takiego jak Ukraina, dla przedsiębiorców ukraińskich, którzy chcą z podobnych wzorców czerpać. Nie ma lepszego modelu niż takiego uczenia się, takiego know-how, niż właśnie codzienna współpraca i patrzenie na to z bliska.
0: Dobrze rozumiem, że naszą siłą mogłoby być eksportowanie swego rodzaju małego amerykańskiego snu, od szczęk pod Pałacem Kultury po sprawnie działające małe czy średnie przedsiębiorstwo albo firmę rodzinną.
1: Nie wiem, czy to jest amerykański sen, to jest na pewno polski sen, który się nam realizuje w trudzie, oczywiście nie wszystkim się zawsze udaje, ale to widać po kwitnącej gospodarce, po tym, że jakby ludzie mają pracę, rozwijają się czasami, nie rozwija się ten biznes tak szybko, jakby się chciało, czy gospodarka nie wszystkim dostarcza tych samych owoców, ale to jest w miarę zrównoważony rozwój. Coś, czego Ukraińcy nie doświadczyli. Mm-hmm.
0: Z naciskiem na w miarę zrównoważony. Bardzo panu dziękuję. Do tych kwestii na pewno jeszcze będziemy wracali. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Mija 10:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk otwiera właśnie w Gdańsku konferencję na temat odbudowy Ukrainy. To jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Wśród gości przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji. Ma być podpisanych około 200 umów.

0: porozumień, także listów intencyjnych. Zdaniem naszego gościa, europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, Polska powinna być kluczowym partnerem przy odbudowie Ukrainy.
1: Uważam, że to jest pierwsze, ale też bardzo ważne. Jedno z najważniejszych spotkań dotyczących odbudowy. Więc jak tylko skończy się wojna w Ukrainie, to myślę, że i firmy, i rządy będą gotowe do tego, żeby rozpocząć następnego dnia odbudowę Ukrainy.
0: Potrzeby inwestycyjne przy odbudowie Ukrainy szacuje się na kilkaset miliardów euro. Wystąpienie premiera Tuska na naszej antenie tuż po informacjach. Stany Zjednoczone gotowe do pomocy Wenezueli. Wyślą ekipy poszukiwawcze, ratownicze, także środki medyczne i pomoc humanitarną. W dwóch trzęsieniach ziemi, jakie dotknęły Wenezuelę, potwierdzono na razie 32 osoby zabite i ponad 700 rannych. Pełniący obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez apeluje do narodu o jedność. Pierwszym przesłaniem jest to, aby pozostać zjednoczonym w ratowaniu ludzkiego życia. Bezpośrednio po tych dwóch trzęsieniach ziemi wszystkie nasze władze i obrona cywilna zaangażowały się w akcję ratunkową. W tej chwili koncentrujemy się na ratowaniu życia. Według amerykańskich służb geologicznych wstrząsy o magnitudzie ponad 7 mogły spowodować dużą liczbę ofiar i ogromne zniszczenia. Po wizycie czeskiego ministra obrony w naszym kraju spotkanie szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Ministrowie mają rozmawiać o przygotowaniach do szczytu NATO w Ankarze. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym ze swoim czeskim odpowiednikiem. Jak przekazał po spotkaniu, podczas szczytu NATO Polska i Czechy będą mówiły jednym głosem.
2: Na szczyt w Ankarze jedziemy zjednoczeni. Rolą NATO, rolą wszystkich państw sojuszu będzie pokazanie współpracy i zjednoczenia w działaniu na rzecz brania większej odpowiedzialności przez Europę za własne bezpieczeństwo.
0: Szczyt NATO odbędzie się na początku lipca w stolicy Turcji. Na koniec kolejne ostrzeżenie przed upałem. Na zachodzie kraju termometry wskażą dzisiaj do 35 stopni Celsjusza. Taka temperatura może być niebezpieczna, zwłaszcza w przypadku dzieci i seniorów, podkreśla Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
3: Zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
0: Pamiętajmy, aby zadbać o zwierzęta. Wysoka temperatura może u nich prowadzić do przegrzania organizmu.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 10, a my wracamy do Gdańska. Tamtejszą dwudniową konferencję odbudowy Ukrainy rozpoczęło wystąpienie szefa polskiego rządu Donalda Tuska.
6: Witam Was bardzo serdecznie w moim rodzinnym Gdańsku, drodzy przyjaciele. Wasza obecność dzisiaj tu jest znakiem dla Polski, dla Ukrainy, dla Europy, dla całego świata, że słowo solidarność, tak związane z tym miejscem, to nie jest pusty slogan, tylko to jest treść naszego codziennego życia, naszych codziennych działań, naszej współpracy, naszej, powiem wprost, wielkiej dziejowej misji. Tak, bo stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie Europy, wolnego świata. Zjednoczenie w obliczu agresji, w obliczu niepewności, w jakiej pogrążył się cały świat w ostatnich latach. Ta jedność i solidarność tutaj w moim rodzinnym Gdańsku to jest treść nasycona też historią. Wybaczcie, drodzy przyjaciele, że nie wszystkich z imienia i nazwiska powitam. Jestem dumny, że tak wielu z Was, pani, panów, premierów, prezydentów, przewodniczących, przedsiębiorców, menedżerów przybyło do Gdańska. Tysiące ludzi przez dwa dni będą przygotowywać wspólnie ten wielki projekt, projekt odbudowy Ukrainy po wojnie. Ale oczywiście szczególnie serdecznie chciałem powitać

Zaproponowałem Gdańsk na miejsce tego spotkania ze względu na bardzo głęboki, symboliczny wymiar tego miejsca. Jak Państwo zauważyli w czasie tego krótkiego filmu, Gdańsk został zniszczony niemalże w 100% w tej historycznej części. To tu w Gdańsku rozpoczęło się to największe nieszczęście współczesnej Europy i świata, jakim była II wojna światowa, ze wszystkimi tragicznymi jej konsekwencjami. Dosłownie, no, prawie że kilkaset metrów stąd padły pierwsze strzały II wojny światowej. Ci z Was, którzy już wczoraj mogli pospacerować po Gdańsku, będą także dzisiaj niektórzy z Was ze mną na spotkaniach tam na głównym mieście, mogą zobaczyć, co to znaczy cud odbudowy. Zaprosiłem Was i naszych przyjaciół z Ukrainy właśnie w to miejsce, bo ono pokazuje, że cud odbudowy zdarza się wtedy, kiedy ludzie tego bardzo pragną. Kiedy są w stanie wywalczyć pokój. Kiedy są zdeterminowani w robieniu dobrych rzeczy. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się najlepszą, i to w wymiarze globalnym, najpełniejszą rekonstrukcją. Nie tylko architektoniczną. Przywrócono także duch tego miasta. I ten wielki wysiłek czeka przecież też Ukrainę. Wszyscy, jak tu jesteśmy, ale też wszyscy w Polsce, wszyscy w Ukrainie i w Europie, wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Kiedy mówimy, tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie, to mówimy to dlatego, bo wierzymy, że to będzie po wojnie. Że to po wojnie zdarzy się i niedługo. I że jest możliwe dzięki naszej solidarności. Chcę bardzo mocno podkreślić, że odbudowa to nie tylko budynki, to nie tylko elektrownie, to nie tylko szkoły, nie tylko infrastruktura. Odbudowa to także to, co w nas. Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było, prawdziwego, pełnego zjednoczenia, było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. W Gdańsku zaczęła się wojna, która skłóciła narody, wielkie narody Europy, wydawałoby się na zawsze. Kto mógł pomyśleć, że po II wojnie światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przeszłości, po to, aby przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętajcie o tym i mówię to tu szczególnie tak od serca, jak widzicie, odłożyłem przemówienie. Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę. Głęboko w to wierzę. To, co czułem, kiedy jako młody człowiek byłem w Stoczni Gdańskiej, kiedy powstawała Solidarność. Bardzo dawno temu. I wtedy patrzyłem na tysiące ludzi w stoczni i wokół stoczni, którzy odważnie wystąpili przeciwko komunizmowi. I wtedy pomyślałem po raz pierwszy, jako młody, ale już dorosły człowiek, że naprawdę ludzi dobrej woli jest więcej. Głęboko w to wierzę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ale wzywam Was też wszystkich do...

0: pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę. Życzę wam powodzenia w rozmowach biznesowych, politycznych. Życzę szczęścia, przyda się każdemu i życzę tej prawdziwej solidarności. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Szanowni Państwo, prosimy teraz o zabranie głosu przez panią Julię Swyrydenko, premier Ukrainy.

0: Panie premierze, drodzy Donaldzie, ladies and gentlemen, dear friends, partners, thank you for this meeting in Poland.
1: Szanowni partnerzy, dziękuję bardzo za to spotkanie w Gdańsku. Jest to faktycznie miasto solidarności. Odwaga do walki wymaga solidarności pomiędzy ludźmi, pomiędzy narodami, między państwami i bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy popierają Ukrainę, okazują nam solidarność. Bardzo dziękuję za osobiste wsparcie, za wizytę w Kijowie, w Zaporożu, w Dnieprze. Sam widziałeś na własne oczy, jak jesteśmy odporni, jak walczymy. Dzięki waszemu wsparciu. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, stojąc tutaj, chciałam podziękować polskiemu narodowi. Drodzy Polacy, bardzo dziękuję za waszą pomoc, którą okazaliście wówczas, kiedy było ona najbardziej potrzebna. Dziękuję bardzo za waszą chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Panie premierze Tusk, bardzo dziękuję za wybranie rodzinnego Gdańska na miejsce tej konferencji. Dziękuję za pana przywództwo. To jest już piąta konferencja odbudowy Ukrainy. Niestety jest to również piąty rok pełnoskalowej inwazji i piąty rok naszych strat, ale również piąty rok naszej siły. Niestety nadal płacimy ogromną cenę za wolność Europy i wartości europejskie. Rosja jest słabsza, natomiast nadal agresywna. Na Ukrainie mamy taką tradycję tołoka, kiedy ludzie się zbierają i kiedy zaczynamy odbudowywać zniszczony dom. I to jest właśnie nasze podejście. Łącznie, razem podejmujemy miliony kroków, miliony działań, które pomogą nam dalej się rozwijać. W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy ponad 160 umów, podpisania 160 umów wartych 100 milionów euro. Będą one miały wpływ, odbywały się w wielu wymiarach rozwoju regionalnego, biznesowego. I po raz pierwszy tutaj w Gdańsku jest tutaj nowy wymiar obronny.
2: Mówiła premier Ukrainy Julia Swrydenko. Wcześniej głos zabrał premier Donald Tusk i te wystąpienia rozpoczęły Gdańską konferencję odbudowy Ukrainy.
3: Stan dnia.
2: 10:44, a my zmieniamy temat. Łączymy się z naszą korespondentką w Libanie. Jest z nami Milena Rashid-Shehab. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy dziś o raporcie ONZ, z którego wynikają informacje o przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ustalono, że w atakach w Strefie Gazy zginęło ponad 20 tysięcy dzieci, co stanowi 30% wszystkich ofiar. Czy to są nowe informacje, czy po prostu w raporcie zebrano to, co było wiadomo już wcześniej?
4: Tak, to są trochę nowe informacje, trochę są zebrane.

0: Ja muszę powiedzieć, że przeczytałam cały ten raport i to jest 94 strony ogromnego bólu i właściwie jakiejś takiej podsumowania tej tragedii, która dzieje się w Gazie. To, co to wszystko jest oczywiście pisane takim bardzo suchym językiem, ale właściwie za każdym takim zdaniem stoi ogrom ludzkiego cierpienia. Ci eksperci ONZ-u, którzy opracowali ten raport, z jednej strony rzeczywiście bazują na tych informacjach, które mamy już teraz, ale oni też przeprowadzili bardzo dużo wywiadów, przejrzeli bardzo dużo dokumentów takich też, które nie są powszechnie dostępne. Oczywiście nie wszystko mogli, bo rząd izraelski nie zgadza się na udostępnianie im swoich danych i nie pozwala im zajrzeć do dokumentów izraelskich, ale już nawet to, co jest, pokazuje, że rzeczywiście tam cały czas, i to jest chyba to co jest takie najbardziej uderzające w tym raporcie, to nie jest to, że ludobójstwo zakończyło się wtedy, kiedy miało miejsce zawieszenie broni w październiku, ale ono cały czas trwa i to bardzo podkreślają eksperci ONZ-u.
1: Milena Rashid-Szehab, dziękuję serdecznie. 10:46.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy dziś o drastycznym w zasadzie dokumencie, choć jak wspomniała nasza korespondentka, raport napisany jest dość suchym, chciałoby się powiedzieć urzędowym językiem. Raport ONZ dotyczący zabijania palestyńskich dzieci przez Izrael. Dodajmy jeszcze, że Tel Awiw kategorycznie odrzuca te oskarżenia. Co tego rodzaju raporty mogą zmienić w naszej rzeczywistości?
3: Nie wiem, może popychać trochę do przodu też świadomość społeczną na temat tego, co się działo i dzieje w Gazie, bo jednak tego typu raport, on się dostaje do nagłówków na całym świecie medialnych, choć no... Tego typu, z drugiej strony widzimy te nagłówki, wchodzimy w te artykuły, to są zwykle bardzo krótkie omówienia, tam nie ma aż tak dużo w tych omówieniach często informacji, które są w tym raporcie, tak jak Milena wspominała, to jest ponad 90 stron, językiem dosyć technicznym, no ale taki jest po prostu, taka jest poetyka raportów ONZ, co ma swoje jednak zalety moim zdaniem, to znaczy jeśli coś jest językiem legalistycznym napisane, a jest tak mocne, jest to również, mówi trochę samo za siebie, no bo też tak jak słyszeliśmy, to nie tylko są też znane nam informacje, ale są też bardzo dużo wywiadów przeprowadzonych. Jest tam mnóstwo przykładów drastycznych sytuacji i nie tylko z Gazy, bo to też trzeba podkreślić, że ten raport również obejmuje sytuację na zachodnim brzegu, gdzie palestyńskie dzieci również są poddawane najróżniejszym technikom, prześladowaniom. Tam jest jeden na przykład drastyczny przykład z zachodniego brzegu, który mnie uderzył, gdzie jest mowa o chłopcu 14-letnim, który wyszedł z mieszkania, został postrzelony. W okolicy nie działy się żadne działania wojenne, żadne walki. Natomiast nie udzielono mu żadnej pomocy, wręcz powstrzymywano możliwość pomocy medycznej. Czekano, aż on się po prostu, znaczy tych tam kilku żołnierzy, zdaje się, czekało, aż ten chłopak się po prostu wykrwawi. I tego rodzaju działania są niestety częste, co podkreśla ten raport. Tam jest dużo przykładów morderstw dzieci. Tam ważną rzeczą jest też to, no bo raport mówi nam, że to jest intencja działań izraelskich, aby zabijać czy sprawiać krzywdę dzieciom, a intencja jest tu bardzo ważnym słowem, bo jest to jedno z głównych, gdy zastanawiamy się w sferze prawnej, czy doszło do ludobójstwa, to kluczowym słowem jest właśnie to, czy chciano.
1: Motywacja ma znaczenie.
3: Tak, tak. I jedną z ważnych rzeczy, które ten raport ustala, twierdzi, jest to, że w momencie, gdy

do kolejnych ataków przez kolejne miesiące. Używano ciężkich rakiet, które niszczą całe budynki. I wiadomo, że w tych atakach giną cywile, dziesiątki osób. Giną też dzieci. Jeśli robi się to dalej, tam jest to dobrze udokumentowane, jeśli robi się to dalej, to trudno uznać, że nie jest to intencja, żeby jednak również tego typu rzeczy się działy. No ale co on może zmienić, to jest...

0: pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Jeśli w ogóle.
0: Jeśli w ogóle. To myślę, że dobrą możemy zrobić niezłą paralelę z tym, co dzieje się w Polsce w tym momencie między Polską a Ukrainą, ponieważ jest 80 ponad lat po zbrodni wołyńskiej i jest to gorący polityczny temat. Ciągle na ten temat się spieramy. Niestety tak często w sytuacjach, gdy popełniane są zbrodnie między jednym narodem a drugim, ta debata, to dążenie do sprawiedliwości trwa bardzo, bardzo długo. No i niestety tutaj również to może potrwać bardzo długo.
1: Wróćmy jeszcze do słowa intencja, czy do słowa motywacja. To branie dzieci na celownik masowo, bo to, jak wspomnieliśmy, jak wynika z tego raportu ONZ, 30% wszystkich ofiar, to może być próba odebrania Palestyńczykom zdolności do istnienia po prostu?
0: Jak to w przyszłości może w ogóle, no... Tu pan mówi o tych 30%. Myślę, że można też podkreślić, że w tym raporcie zaznaczono również, że w poprzednich przypadkach ataków na Gazę, oczywiście znacząco mniejszych, ale również dotkliwych w 2008-2009, 2014 roku, ten odsetek ofiar wśród dzieci był mniejszy, choć nie dramatycznie mniejszy, ale to było 24%. Tutaj mamy tych procent 30. I można też podkreślić, że no bo właśnie widząc nagłówek o intencji, o zabijaniu dzieci, można sobie pomyśleć, że gdzieś tam w Izraelu dowództwo usiadło i stwierdziło, dobra, teraz będziemy po prostu niszczyć, zabijać izraelskie dzieci. To są bardzo różne działania. To jest właśnie nieuważanie na to, że te ofiary wśród cywili są bardzo długie, duże i powtarzanie tego typu akcji w pewnym sensie mówi nam o intencji. To jest również bardzo dużo przykładów z tego raportu. To są pojedyncze zbrodnie pojedynczych żołnierzy czy grup żołnierzy na konkretnych dzieciach, co tego oczywiście tutaj nie ma, bo tam jest raczej opisany przypadek i idziemy do następnego przypadku. Nie jest badana intencja tych konkretnych żołnierzy w każdym konkretnym przypadku zbrodni, no bo tego się nie da zrobić bez rozmowy z tym żołnierzem. Ale no dosyć dobrze wiemy z bardzo różnych źródeł udokumentowanych, że bardzo wielu żołnierzy, po pierwsze to są bardzo młode osoby, bardzo często. To są rekruci, to są 20-letnie nie tylko mężczyźni, bo też dziewczyny. I bardzo często jest tak, że tą motywacją dla tych żołnierzy osobistą jest zemsta. I z dowództwa idzie przyzwolenie na taką zemstę, no i przez to niestety tego typu zbrodnie robią się powszechne.
1: Czy to nie jest aby tak, że wydarzenia sprzed trzech już lat, jeśli dobrze liczę, 2000...
0: Już zbliża się trzecia rocznica.
1: 23 roku zdecydowanie utwardziły podejście wielu Izraelczyków do Palestyny?
0: No oczywiście, że tak. To znaczy nastrój w Izraelu wobec Palestyńczyków po 7 października był no, dla nas w zasadzie trudny do pojęcia. To jest głębokie odczłowieczenie. Właściwie powszechne przyzwolenie na, no, na ludobójczy język, to znaczy na mówienie, że oni wszyscy powinni zginąć, że tam nie ma ludzi niewinnych.
1: Nawet wśród tych, którzy wcześniej dopuszczali możliwość porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami.
0: No tak. I właśnie przenoszenia tego na dzieci. To znaczy, że nie ma tam nikogo niewinnego, że należy w zasadzie wszystkich, nawet niektórzy politycy mówili wprost o zabijaniu, ale też po prostu o tym, żeby wszyscy wyjechali. No, częścią działań ludobójczych jest to, żeby sprawić, że nie da się żyć w tym miejscu i żeby ludzie sami opuścili to miejsce. No i Gaza w tym momencie jest dramatycznie trudnym miejscem do życia, a Izrael, no, mamy teoretyczne zawieszenie broni, które tak naprawdę jest po prostu trochę zmniejszeniem intensywności działań wojennych i zagarnia dalej ziemię i w zasadzie jesteśmy dalej w takim pacie, z którego nic dobrego nie wynika.
1: Jak wspomniałem, do tego raportu odniosła się oczywiście strona izraelska, nazywając dokument zniesławiającym oszustwem.

0: uważa, to tłumaczyć.
1: W Tel Awiwie argumentują, że armia izraelska konsekwentnie dąży do minimalizowania krzywd wyrządzanych dzieciom nawet w sytuacjach konfliktu, a oskarżenie o celowe ataki odrzuca w najsilniejszych słowach.
0: To jest taka mantra, którą cały czas słyszymy i znając wszystkie działania, mając te wszystkie informacje, które mamy dzisiaj, ich jest strasznie dużo na temat sposobu działania izraelskiej armii w Gazie, również na zachodnim brzegu, trudno uwierzyć w to, że Izrael dalej używa tego hasła, że jego armia to jest najbardziej moralna armia na świecie. Ale naprawdę to się dzieje. To znaczy premier Netanyahu niedawno nawet znowu użył tego sformułowania i dalej pośród polityków izraelskich, pośród bardzo dużej części społeczeństwa izraelskiego jest przekonanie, że to jest, że izraelska armia prowadzi walkę z terroryzmem, z ludzkimi zwierzętami.
1: Ale umie pan rozstrzygnąć, czy to wynika naprawdę z przekonania, że racja jest po stronie Izraela, czy może to jest próba ustanawiania rzeczywistości poprzez fakty dokonane?
0: Nie mam wglądu, być może na szczęście, w głowę premiera Netanyahu. Myślę, że tutaj pewnie już wchodzimy w jakieś skomplikowane mechanizmy psychologiczne, najróżniejszego rodzaju wyparcia.
1: A to myślenie podziela wiele ludzi. To nie jest kwestia tylko...
0: To myślenie podziela wiele ludzi, ponieważ oni są wychowywani... cały system edukacji izraelski pracuje na to, żeby wszystkim udowodnić, że jesteśmy tylko i wyłącznie ofiarami. Izraelczycy są uczeni, że Palestyńczycy, to nie jest przesada, są uczeni, że wszyscy Palestyńczycy chcą ich zniszczyć, że droga do dialogu była zamykana regularnie. Jest to dramatyczna sytuacja, w której bardzo trudno jest ciągle niestety znaleźć jakieś rozwiązanie w najbliższym czasie.
1: Do tego tematu jeszcze będziemy, obawiam się, wielokrotnie wracali. Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, rozpoczęta, spotkanie polityków i przedsiębiorców, odbywa się w Gdańsku. Ostrzeżenia ukraińskiego centrum. Podczas tej konferencji możliwe są prowokacje ze strony Rosji. Tragiczny pożar domu na Pomorzu. W ogniu zginęło dziecko. Na Śląsku strażacy dogaszają pożar składowiska odpadów. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Odśpiewaniem hymnów Polski, Ukrainy oraz Unii Europejskiej w Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wierzymy, że odbudowa tego kraju stanie się rzeczywistością.

0: Gością mówił, otwierając dwudniowe spotkanie europejskich liderów i przedstawicieli biznesu, premier Donald Tusk. Przyszłość można budować jedynie na prawdzie i wzajemnym szacunku, podkreślał szef rządu.
1: Wszyscy jak tu jesteśmy, ale też wszyscy w Polsce, wszyscy w Ukrainie i w Europie wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania.
0: Głos zabrała też premierka Ukrainy. Julia Sferydenko dziękowała Polsce za pomoc. Jak dodała, oczekuje podpisania ponad 160 umów o wartości 100 milionów euro. Podczas gdańskiej konferencji Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki na terytorium Ukrainy, ostrzega Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukrainy. To zadanie mogło zostać powierzone rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu.
2: Celem miałoby być wywołanie napięć i wzajemnej nieufności między Warszawą a Kijowem. Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji ostrzegał we wtorek także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył scenariusza ataku pod fałszywą flagą, który Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do dalszej eskalacji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego, do którego doszło rano w miejscowości Czarna Woda na Pomorzu. Ogień objął cały budynek. Przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci w wieku 7 i 9 lat. W akcji gaszenia pożaru brało udział 12 zastępów straży. Na Śląsku w Chorzowie trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów. Na miejscu działa blisko 50 zastępów straży pożarnej. Strażacy wykorzystują ciężki sprzęt, przerzucają i przelewają pogorzelisko. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, informuje kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Wprowadzony został na miejsce działań ciężki sprzęt budowlany w postaci fadron, które nam to wyciągają, żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy. To będzie jeszcze trwało wiele godzin, warunki są bardzo ciężkie, jest wysoka temperatura, zero wiatru, niskie ciśnienie potęgujące ten pył zawieszony, który się tu cały czas nam utrzymuje na miejscu zdarzenia i w obrębie 1 kilometra. Częste podmiany ratowników muszą następować właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne.
0: Pożar wybuchł wczoraj po południu. Zapaliła się pryzma śmieci. Na razie nie wiadomo dlaczego. W kulminacyjnym momencie pożar obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych. Miał wysokość do 10 metrów. Strażacy opanowali sytuację późnym wieczorem. Narkotyki o wartości 10 milionów złotych przejęli policjanci z Bydgoszczy. Mundurowi namierzyli je w jednym z mieszkań. W pobliżu osiedla Okole był magazyn narkotyków, informuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji, młodsza inspektorka Monika Chlebicz.
4: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera.
0: Policjanci zatrzymali też 2 kolejnych mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Według policji sprawa jest rozwojowa. Niemal cały kraj jest objęty ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Na zachodzie kraju miejscami temperatura wzrośnie dzisiaj do 34 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być na północy kraju, nad morzem, na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu. Z każdą godziną i każdym dniem skwar będzie wkraczał w głąb kraju, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Tutaj pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36 do 37 stopni, gdzie w centrum te temperatury 33-35 stopni.
0: Niewykluczone, że w najbliższy weekend padnie rekord najwyżej odnotowanej w Polsce temperatury w historii pomiarów. Ostatni zanotowano w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie. Było to 29 lipca 1921 roku. Termometry pokazały wtedy 40,2 stopnia Celsjusza.
6: To były informacje Polskie.

0: Polskiego Radia 24.
1: Powtórzmy, na zachodzie kraju dzisiaj 34 stopnie Celsjusza, upalnie także w centrum i na południowym wschodzie 30 stopni. Na Podlasiu do 25, nad morzem 23. W całym kraju dużo słońca. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: taniej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
0: Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 11.
0: Stan dnia.
9: Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Dotychczas potwierdzono śmierć 32 osób, 700 osób jest rannych. A naszym gościem jest Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Czy biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy, można, czy należy wręcz założyć, że ten bilans, o którym wspomniałem przed momentem, bilans ofiar i osób rannych, jeszcze niestety może się zwiększyć?
10: Sądzę, że niestety tak. Tutaj oczywiście z miejsca tego trzęsienia ziemi dochodzą troszeczkę sprzeczne informacje, chociażby co do koordynacji działań ratowniczych. Z jednej strony rząd uspokaja mieszkańców i mówi, że działania są prowadzone i są skoordynowane. Z drugiej strony niektórzy korespondenci przekazują co innego. Natomiast oczywiście jest to ogromna i bardzo trudna operacja ratownicza z uwagi chociażby na to, co pan zadaje w pytaniu, z uwagi na teren, na którym ona jest prowadzona, a także zniszczenia, które mają miejsce. Władze w pierwszych minutach po wystąpieniu pierwszego i drugiego trzęsienia ziemi zaapelowały do mieszkańców o opuszczenie swoich domów ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsów wtórnych, które już wystąpiły. Natomiast oczywiście te wstrząsy wtórne, jak i zarazem samo trzęsienie ziemi, spowodowało uszkodzenie wielu instalacji, które są pod ziemią, czyli gazowej instalacji, wodociągowej czy też energetycznej. Tutaj w strefie, gdzie prowadzone są działania, te media są odłączone. Natomiast poza działaniami, które prowadzą grupy poszukiwacze ratownicze na gruzach zawalonych budynków, również są prowadzone działania. Na przekazach medialnych widać, że doszło do kilku pożarów. Te pożary są gaszone. Również ewakuowani są ludzie. Oczywiście pomoc jest ze strony służb straży pożarnej. Z budynków, które uległy uszkodzeniu, ale nie zawaleniu, jest trudność opuszczenia na przykład z wyższych kondygnacji. To jest również działania, te są prowadzone. Natomiast oczywiście tutaj na razie te działania są prowadzone w oparciu o własne zasoby ratownicze Policji, Gwardii Narodowej, Straży Pożarnej. Natomiast oczywiście gdzieś deklarowana jest już wstępnie pomoc międzynarodowa, głównie ze strony państw Ameryki Łacińskiej, Południowej i Północnej. Natomiast musimy naszym radiosłuchaczom powiedzieć, że na terenie państwa, gdzie wystąpiło takie zjawisko jak trzęsienie ziemi, oczywiście pomoc międzynarodowa może zostać przyjęta, ale tylko wówczas, kiedy ja jako organizator działań ratowniczych określę, jakiej pomocy oczekuję i zaakceptuję.

0: oferuje tą pomoc. To dotyczy pomocy nie tylko ratowniczej, ale również i humanitarnej, czy też eksperckiej. No niestety tutaj dotarcie do niektórych miejsc może być bardzo trudne. Różne są budynki w różnym stanie. Wenezuela leży w strefie sejsmicznej, natomiast wydaje mi się, że trochę chyba zapomniano o tym właściwym budownictwie z uwagi chociażby na fakt, że ostatnie trzęsienie ziemi tak silne wystąpiło w Wenezueli w 1967 roku. Natomiast w innych państwach typu Meksyk czy też to, gdzie występuje strefa sejsmiczna, te trzęsienia występują znacznie częściej, co powoduje, że nie zawsze władze mogą być w pełni przygotowane do niesienia takiej pomocy, w jakiej skali wystąpiło to trzęsienie.
1: A przy okazji jeszcze pamięć ludzka bywa krótka. Meteorolog Noah Bergen, na którego powołują się media, napisał, cytuję, takie trzęsienie zdarza się raz na 1000 do 1200 lat. Chodziło o trzęsienia ziemi w Wenezueli i w Japonii. To w Japonii miało magnitudę 6,9, te w Wenezueli 7,2 i 7,5. To rzeczywiście były tak poważne trzęsienia ziemi?
0: Tak, oczywiście i przede wszystkim widzimy skutki tych trzęsień ziemi. Oczywiście trzęsienie ziemi można porównać do katastrof budowlanej, gdzie działają wyspecjalizowane grupy strażaków, przede wszystkim strażaków, tylko w przypadku katastrofy budowlanej zawaleniu ulega jeden budynek, tutaj cała dzielnica, cała ulica. Tutaj oczywiście takie miejsce, gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi, taki obszar dzielony jest na sektory i sektor po sektorze takie budynki są przeszukiwane. Poszukiwane są wyłącznie i wydobywane spod gruzów osoby żywe. Oczywiście oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Tutaj musimy to podkreślić. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Natomiast jest to na pewno tytaniczna praca. Natomiast to, co pan zadał na początku pytanie co do bilansu. Sądzę, że ten bilans będziemy mogli poznać dopiero za kilka dni, kiedy zostanie zakończona akcja ratownicza, być może przy współudziale ekip zagranicznych, kiedy na gruzowisko wkroczy ciężki sprzęt i wtedy odkryje wiele ciał istnień. Tak zawsze jest. W tej chwili jest na pewno walka z czasem i walka o wydobycie jak największej liczby osób, które mogą znajdować się pod gruzami i są osobami żywymi.
1: Pan wspomniał, że w tego rodzaju sytuacjach korzysta się oczywiście, to jest logiczne i oczywiste, z pomocy sąsiadów. A czy zdarzało się w przeszłości, że także polskie służby, polscy strażacy na przykład, świadczyli pomoc w tak odległych rejonach?
0: Tak, był to między innymi działania na Haiti po trzęsieniu ziemi, a także w Nepalu. To są te najdalsze miejsca, gdzie pomagaliśmy. Oczywiście grupy ratownicze, które są wyspecjalizowane w działaniach tego typu z Europy, zawsze są w gotowości i w pogotowiu, podobnie jak i nasza grupa. Natomiast tak jak powiedziałem, to państwo, na terenie którego doszło do danego zdarzenia, musi poprzez określony system, który jest i określone centrum, które monitoruje wszelkiego rodzaju tego typu kataklizmy na świecie, no, zgłosić zapotrzebowanie na określoną formę pomocy. Z przekazów państwa słyszałem również, że niektóre kraje Ameryki Łacińskiej przygotowują również pomoc humanitarną, bo tak jak powiedziałem, to są trzy jak gdyby formy pomocy międzynarodowej, pomoc ekspercka, czyli jak gdyby tutaj wspieranie miejscowych fachowców miejscowych, strażaków, policjantów Gwardii Narodowej z wiedzą, w jaki sposób działać, żeby bezpiecznie można docierać do osób, które znajdują się pod gruzami, czy też ewentualnie koordynują przyjmowanie pomocy humanitarnej, pomoc ratownicza, no i ta pomoc humanitarna, czyli żywność, leki, to co sądzę, czy też namioty dla stworzenia bazy dla osób, mówiąc o zamieszkaniu tych osób, które straciły dobytek i swoje miejsce zamieszkania.
1: Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: 16 minut po godzinie 11, a my zmieniamy

0: My temat porozmawiamy o inwestycji, o Porcie Polska. Spółka Centralny Port Komunikacyjny pracuje nad zwiększeniem początkowej przepustowości nowego lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie z zakładanych 34. Jest z nami Mateusz Janicki, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Witam pana bardzo serdecznie. To jest duża zmiana, ten przeskok z 34 milionów pasażerów rocznie do 44. Z czego ta zmiana wynika?
1: Tak, jest to bardzo duża i bardzo ważna zmiana, ponieważ przepustowość już na początkowym etapie, już od początku funkcjonowania nowego lotniska zostanie zwiększona aż o 10 milionów pasażerów. Właśnie ze wspomnianych pierwotnych 34 milionów na około 44 miliony pasażerów w skali roku. Jest to podyktowane przede wszystkim dwoma czynnikami. Pierwszym, tym kluczowym, są bardzo korzystne prognozy. Prognozy wzrostu ruchu pasażerskiego na polskich lotniskach i ogólnie w naszej części Europy i świata, a także planowanym dalszym rozwojem naszej linii lotniczej, czyli PLL LOT, która planuje stale wzrastać, zwiększać liczbę swoich samolotów i przez to obsługiwać coraz większą liczbę pasażerów. Spójrzmy na ten moment na lotnisko na Okęciu, na lotnisko Chopina, które już w minionym 25 roku obsłużyło ponad 24 miliony pasażerów.
0: Na Okęciu jeszcze zajrzymy, o tym lotnisku jeszcze porozmawiamy i o jego przyszłości, ale wracając do tych planów, do tych założeń właściwie i jak rozumiem także analiz, że ruch lotniczy będzie się zwiększał, to jest fakt, rzeczywiście wzrost będzie nieustający, bo trochę w tym pobrzmiewa jakieś takie marzenie o tym, że cały czas będzie więcej i więcej. Czy aby na pewno?
1: Powiem tak. Prognozy zawsze są prognozami, jednak w ostatnich latach cały czas te wzrosty i w Polsce, i w Europie, i na świecie odnotowujemy. I minęliśmy już czasy covidowe, minęliśmy i mijamy cały czas kryzysy na Bliskim Wschodzie, czy to w Izraelu, czy to ostatnia wojna w Iranie. Po każdych z tych kryzysów lotnictwo się odbija, gospodarki stale rosną, a popyt na podróże pasażerskie stale rośnie, więc nie pytajmy się, czy tym wzrosty będą, tylko właściwym pytaniem jest raczej, jak duże one będą. Czy to będą wzrosty po kilka procent w skali roku, czy wzrosty po 10 czy po kilkanaście procent w skali roku. W tym momencie w każdego roku te wzrosty są od kilku do nawet 10% w górę co roku. I tyczy się to lotniska zarówno w Warszawie, jak i polskich lotniska regionalnych. Praktycznie każdy port w Polsce odnotowuje rokrocznie wzrosty.
0: Za chwilę porozmawiamy także o tych lokalnych, ale jeszcze jedna kwestia dotycząca portu Polska. Jaką wagę będzie miało to lotnisko, kiedy już powstanie? Na arenie europejskiej, powiedzmy.
1: Przede wszystkim będzie to lotnisko kluczowe dla naszego przewoźnika. Będzie to lotnisko hubowe. Węzeł przesiadkowy, który umożliwi dalszy rozwój dla naszego lotu. Będzie to ważne lotnisko przede wszystkim dla Europy Środkowo-Wschodniej, czyli dla regionu Polski, Czech, Słowacji, Węgier, krajów bałkańskich. W przyszłości także po zakończeniu wojny na Ukrainie zapewne będzie to także kluczowe lotnisko dla Ukrainy. Kluczowe w kontekście lotów przesiadkowych. Już dzisiaj LOT jest największą linią lotniczą w naszej części Europy. Sprowadza tutaj pasażerów do Warszawy, między innymi z krajów bałkańskich czy krajów nadbałtyckich, gdzie ci pasażerowie przesiadają się na dalsze loty, czy to na loty europejskie, czy na loty za ocean, do Stanów Zjednoczonych, do USA czy do Kanady. I to się będzie działo. LOT potrzebuje większego lotniska, tak aby mógł się rozwijać, i tych pasażerów mogło być coraz więcej, żeby ta rola naszego kraju, naszego przewoźnika w naszej części Europy stale rosła. Oczywiście nie możemy tutaj mówić, że nagle staniemy się drugim Frankfurtem, drugim Paryżem, Amsterdamem czy Londynem, bo te istniejące już od wielu dziesiąt lat porty lotnicze są dużo większe, obsługują znacznie więcej pasażerów nawet niż CPK w planach. I tutaj trudno mówić o byciu większym, byciu silniejszym węzłem. Jednak uważam, że lotnisko nasze nowe w Baranowie

0: będzie bardzo ważnym lotniskiem właśnie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, czyli
1: Pan,
0: dla naszej
1: tak.
0: części kontynentu.
1: Pan wspomniał o Okęciu, o lotnisku Chopina i o tych 24, jeśli dobrze pamiętam, milionach obsłużonych
0: tak, to było
1: pasażerów.
0: Przekroczone 24 miliony w tym roku.
1: To już jest dla tego lotniska maksimum? Więcej się nie da?
0: Tak, w zasadzie już od jakiegoś czasu mówimy, że lotnisko Chopina w Warszawie działa na granicy swojej przepustowości. Tutaj za każdym razem ta przepustowość jest powiększana. W tym momencie na przykład w Warszawie trwa wymiana linii stanowisk kontroli bezpieczeństwa na nowoczesne skanery, tak zwane skanery 3D. Są to skanery, gdzie pasażer nie musi wyjmować elektroniki, gdzie są zniesione limity płynów, a przez to taka kontrola bezpieczeństwa może przyjąć więcej pasażerów w krótszym okresie czasu. Ale co warto wspomnieć, lotnisko Chopina i tak będzie rozbudowywane. Ta rozbudowa ruszy już w przyszłym roku, ma ruszyć i pozwoli ona na wzrost przepustowości do około 31-32 milionów pasażerów. Ta rozbudowa planowana jest na lata 2027-2029 i jest ona niezbędna, aby lotnisko Chopina mogło jeszcze wytrzymać do lat 30, czyli do tego 32 roku, kiedy centralny port komunikacyjny będzie otwarty.
1: No tak,
0: więc
1: to jest...
0: mimo, że już i tak działamy na granicy, tą granicę trzeba jeszcze podnieść i tutaj właśnie będzie rozbudowany między innymi PIRS, powstaną nowe PIRS terminale, powstaną nowe stanowiska dla samolotów, co pozwoli obsłużyć jeszcze większą liczbę pasażerów. No i oczywiście też samolotów przy tym.
1: To jest dość trudny moment, bo z jednej strony nowego portu jeszcze nie ma i on powstanie dopiero, jak pan wspomniał, za kilka lat. To będą pierwsze lata trzeciej dekady XXI wieku, a z drugiej strony to największe polskie lotnisko już zbliża się do swoich granic. A czy nie można byłoby na przykład bardziej obciążyć takich lotnisk jak to w Radomiu czy to w Modlinie?
0: Coraz częściej pojawia się pomysł tak zwanego administracyjnego podziału ruchu. Jest to, mówiąc kolokwialnie, zmuszenie przewoźników lotniczych, aby przenieśli swoje operacje, przeniesienie tych linii lotniczych z obciążonego lotniska Chopina na lotnisko czy to w Radomiu, czy to w Modlinie, a nawet na lotnisko w nieodległej Łodzi. Byłoby to działanie odgórne, działanie centralne. Spójrzmy na to inaczej też. W tym momencie lotnisko w Radomiu, które funkcjonuje już kilka lat, obsługuje około 100 tysięcy pasażerów w skali roku. Lotnisko tak naprawdę wykorzystywane w ułamku, w niewielkim procencie swojej przepustowości, jednak prawda jest taka, że przewoźnicy sami z własnej woli niechętnie tam się przynoszą. Przewoźnicy mówią wprost, że oni wolą zostać na Okęciu, ponieważ jest to lotnisko znacznie lepiej położone, lotnisko w granicach administracyjnych miasta Warszawy, bardzo blisko węzłów komunikacyjnych, z dogodnym dojazdem kolejowym przy węzłach drogowych. I pasażerowie znacznie chętnie wybierają lotnisko, które jest doskonale skomunikowane, blisko ich miejsca zamieszkania, czy blisko atrakcji Warszawy, blisko biurowców, gdzie ten dojazd z lotniska do centrum miasta zajmuje dosłownie kilkanaście minut, niż mieliby korzystać z lotnisk oddalonych znacznie dalej. W przypadku Modlina tam też już kończy się w zasadzie rozbudowa terminala. To lotnisko już od kilku lat działa w zasadzie na granicy swojej przepustowości. W tym momencie w Modlinie postawiony został taki tymczasowy namiot, który zwiększy możliwości obsługi pasażerskiej. I tam tak naprawdę, jeżeli nowe linie chciałyby wejść, czyli nie chciałyby przenieść swoje operacje, w zasadzie tam na ten moment już tego miejsca nie ma. Tamte miejsce jest robione na szybko w tym momencie właśnie poprzez tą tymczasową rozbudowę terminala.
1: Mhm. A jeśli
0: więc
1: chodzi
0: tak naprawdę
1: o Radom, bo ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście Radom jest dla wielu miastem memicznym przede wszystkim, natomiast to lotnisko jest nowe, infrastruktura sprawdza się całkiem nieźle i zastanawiam się, na ile ten dystans do Radomia wynika z faktycznych, ewentualnych niedomagań, a na ile jednak ciążą kwestie wizerunkowe i być może też polityczne.
0: Lotnisko w Radomiu jest oczywiście lotniskiem nowym. Terminal został wybudowany od zera. Lotnisko powstało na bazie dawnego lotniska wojskowego. Spójrzmy też, że lotnisko w Radomiu znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego.

0: czyli w tym regionie województwa nieco, gdzie ta gęstość zaludnienia, liczba mieszkańców jest znacznie też mniejsza. Dojazd koleją zajmuje, z Warszawy może nie jest to aż tak długi dojazd, ale tak naprawdę my nie dojedziemy koleją pod sam terminal, tak jak ma to miejsce na Okęciu, gdzie dworzec kolejowy znajduje się dosłownie w terminalu w jego podziemiach. Tylko dla takiego pasażera wymaga to dojazdu do Radomia, czy to autobusem, czy to pociągiem, a następnie przesiadki na komunikację miejską i dojazd pod ten terminal, więc pasażerowie też mogą nie być chętni tak daleko dojeżdżać. Co też warto wspomnieć, w Modlinie na przykład za kilka lat zostanie również doprowadzona kolej bezpośrednio pod terminal, co będzie bardzo wygodny dojazd z centrum miasta, z Warszawy. Też zajmie około kilkudziesięciu minut, będzie to poniżej godziny i znajdziemy się w zasadzie na samym lotnisku. Niemniej jednak lotnisko w Radomiu jest lotniskiem w pełni funkcjonującym, gotowym przyjąć pasażerów. Przepustowość w zasadzie jest nieograniczona w tym momencie, jest w zasadzie lotnisko niewykorzystane. W tym momencie z lotów regularnych z lotniska w Radomiu korzysta PLL Lot z lotami, wykonując loty do Rzymu. Jest tam także obecny niskokosztowy przewoźnik Wizz Air, który wykonuje loty na Cypr. Oczywiście są także przewoźnicy czarterowi sezonowymi lotami do różnych kurortów wakacyjnych.
1: To jeszcze jedna kwestia, wracam do lotniska Chopina. Wspomniał pan, że potrzebna jest rozbudowa i że ona będzie przeprowadzana. Zakończy się na kilka dosłownie lat przed ukończeniem, jeśli wszystko się powiedzie, oczywiście, portu Polska. A co później się wydarzy z lotniskiem Chopina, kiedy już CPK zacznie funkcjonować?
0: Na ten moment, co się stanie po roku 32, czyli po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednej odpowiedzi jeszcze nie ma. Na to jeszcze przyjdzie czas. Jednak możemy tutaj wysnuć kilka prognoz. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, co się stanie z ruchem, co się stanie z wojskiem, z jednostką wojskową, ponieważ lotnisko Chopina to jest nie tylko lotnisko pasażerskie, ale to jest także lotnisko wojskowe. Znajduje się tam pierwsza baza lotnictwa transportowego, wojskowa. Jest to ta jednostka wojskowa, która odpowiada między innymi za transport VIP-ów, transport polityków do stolicy. I pytanie, co się stanie z tą jednostką? Czy loty VIP-owskie zostaną przeniesione również do Baranowa na CPK, czy one zostaną na lotnisku Chopina? To jest pierwsze pytanie. W przypadku, gdyby te loty VIP-ów zostały przeniesione na CPK, powstałaby konieczność przewożenia tych pasażerów z centrum Warszawy właśnie do Baranowa. W tym momencie dojazd z Warszawy na lotnisko Chopina w kolumnie rządowej zajmuje kilkanaście minut. Ciężko nam sobie wyobrazić, żeby taka kolumna jechała przez kilkadziesiąt kilometrów właśnie do CPK.
1: I przy tej wizji niestety musimy się zatrzymać. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do tych pozostałych kwestii, które zostały jeszcze do omówienia, będziemy mogli wrócić w najbliższym czasie, bo sprawy są arcyinteresujące. Mateusz Janicki, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: 25 czerwca obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Dlaczego latem 1976 roku doszło do społecznych protestów? Co wydarzyło się na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka? Jak ludowa władza rozprawiła się z protestującymi i jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała Moskwa? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie historyk dr Paweł Sasanka. Polskie Radio 24 już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Europejscy liderzy oraz przedstawiciele biznesu przez dwa dni będą dyskutowali w Gdańsku o powojennej odbudowie Ukrainy. Konferencję otworzył premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował do uczestników spotkania o jedność i współpracę. Mówił, że jest to kluczowe dla odbudowy Ukrainy.
5: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy

0: My razem, mądrze i z otwartym sercem pokonamy każde zło.
1: Premierka Ukrainy Julia Sferydenko podziękowała Polsce za, jak mówiła, okazane wsparcie w chwili największej próby. Szefowa ukraińskiego rządu dodała, że liczy na podpisanie co najmniej 160 umów o wartości 100 milionów euro. O wsparciu dla Kijowa kolejny raz zapewniła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała unijne wsparcie ukraińskiego budżetu. Kijów dostanie 3 miliardy euro. Dwa razy tyle Unia przekaże na produkcję dronów. Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego zapowiadają referendum dotyczące odwołania prezydenta Warszawy. Inicjatorem stołecznej operacji referendalnej jest prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ma się rozpocząć za kilka tygodni. Aby głosowanie doszło do skutku, potrzebne są głosy 10% puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy głosujących. Próg ważności referendum wynosi 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To blisko 450 tysięcy osób. Fala upałów dotarła do naszego kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed wysoką temperaturą. Dzisiaj na zachodzie miejscami będą 34 stopnie Celsjusza. Kulminacja upałów w najbliższy weekend. Termometry wskażą 40 stopni. Lekarze przypominają, aby często pić wodę, unikać alkoholu i przebywania na otwartym słońcu. W Kazimierzu Dolnym trwa 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Na scenie zaprezentuje się około 600 uczestników z całego kraju. Będą się ubiegali o prestiżowe nagrody – baszty. Słowo tradycja nabiera tu właściwego znaczenia, mówi dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki Max Skrzeczkowski.
2: Pamiętam, że ktoś, kto dostał nagrodę, tą basztę, powiedział coś takiego, że to nie jest nagroda, którą on dostaje, tylko dostają jego przodkowie, ale ci przodkowie, których nawet nie znał, bo to oni przekazywali to tym przodkom, których znał, swoim rodzicom czy dziadkom. Czasem to słowo tradycja to tak jakby nie wiemy, co się za tym kryje, ale kiedy widzimy kogoś, kto robi to z powołania, robi to w poczuciu misji, to mnie to niesamowicie wzrusza.
1: Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych potrwa w Kazimierzu do niedzieli.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 11.
5: Stan dnia.
4: Wracamy do sytuacji w Wenezueli po silnym trzęsieniu ziemi. Jest z nami Justyna Zuindalul. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Polka mieszkająca w Wenezueli. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witamy się zwyczajowym polskim dzień dobry, chociaż mam oczywiście świadomość, że ostatnie godziny to był dla pani na pewno czas bardzo trudny. Mam nadzieję, że pani jest w bezpiecznym miejscu w tej chwili.
6: Trudno mówić o bezpiecznym miejscu, ponieważ Wenezuela znajduje się w strefie sejsmicznej i to, co się stało wczoraj, to po prostu dotyczyło całego terytorium, chociaż w pierwszym momencie myśleliśmy, że to tylko w Caracas. Mnie to trzęsienie zostało w garażu podziemnym, w budynku, który ma zabezpieczenia właśnie przeciwko trzęsieniu ziemi. I to naprawdę było bardzo, bardzo silne. Ja kilka razy już byłam w takiej sytuacji, ale po raz pierwszy odczułam to siłę tego trzęsienia. Mój budynek został popękany. To jest wysoki 20-piętrowy budynek. Widziałam dziury, tak samo zresztą jak i budynki sąsiednie też uległy, może nie zburzeniu, ale właśnie są uszkodzone. Czekaliśmy na powtórkę tego trzęsienia, co zawsze następuje. No i oczywiście było za kilka minut było powtórzenie, ale akurat tam, gdzie ja mieszkam,

0: nie doszło do zawalenia się całych budynków czy coś w tym stylu. Natomiast widziałam to w innych rejonach Caracas.
1: Co się działo później, po tym, kiedy
0: po
1: już...
0: Ewakuowało się z Caracas, myśląc, że na terenie innych województw będzie lepiej, ale tu, gdzie przyjechaliśmy, okazuje się, że w sumie doszło do tego samego, także ta sytuacja wystąpiła na terytorium całego kraju. Na szczęście nie było ofiar w ludziach.
1: Wspomniała Pani o tym, że Wenezuela znajduje się w strefie sejsmicznej. Czy w związku z tym sposoby postępowania, sposoby zachowania się w przypadku trzęsienia ziemi są wiedzą powszechną? O tym się mówi, o tym się przypomina?
0: No, mówi się i przypomina, ale w sytuacji zagrożenia po prostu nie wiadomo, co robić. Ludzie w stanie się uciekają. Chociaż na przykład w moim budynku widziałam, że kilka rodzin wybrało opcję pozostania w domu. Ci, którzy mają chore osoby na przykład. No i trudno biec po schodach. W takiej sytuacji nie używa się
1: windy, tak. Windy nie używa się w tego rodzaju sytuacjach, oczywiście. A czy ma Pani jakiekolwiek...
0: Było kilka osób zamkniętych w windy. Także nie wiadomo, co robić. Ludzie wybierają przestrzeń, no. Wychodzą i czekają ci, którzy... No, ale teraz jest kwestia, jak Pan zareaguje i na to, co się stało, bo są ludzie bez
1: czy ma Pani domy. Jakiekolwiek informacje na temat tego, jak przebiega akcja ratunkowa? Śledzi Pani jej przebieg w mediach na przykład?
0: Akcja ratunkowa przebiega w tym sensie, że ja widziałam, że po prostu jeździła policja, ja sama jeździłam z jednym z wysokich funkcjonariuszy Policji Narodowej, który po prostu sprawdzał straty. No i na dzień się do sprawy w ludziach nie ma.
1: Chociaż media donoszą o ofiarach śmiertelnych i o wielu rannych. Justyna Zuindalul, Polka mieszkająca w Wenezueli, bardzo Pani dziękuję i w miarę możliwości proszę oczywiście na siebie uważać. Dziękuję serdecznie.
0: Jeszcze właśnie o tych rannych. To jest problem, ponieważ służba zdrowia w Wenezueli publiczna praktycznie nie funkcjonuje. Także ci ranni, jeśli zostali zawiezieni do szpitala publicznego, no to nie wiem, jak zostaną potraktowani, ponieważ w tym szpitalach publicznych właściwie trzeba wszystko samemu sobie przynieść, kupić i zapłacić.
1: Bardzo Pani dziękuję.
2: Komentarz.
1: 40 minut po godzinie 11, a my wracamy do spraw krajowych, chociaż wątki międzynarodowe też się pojawią. Jest z nami profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, panie profesorze. Wydaje mi się, że jest pan już w studiu, tylko pytanie, czy nas pan słyszy? Chyba mamy problem techniczny. Nasza ostatnia rozmowa w tej części programu będzie dotyczyła spraw politycznych, krajowych, ale nie tylko, bo jak już dziś informowaliśmy i jak jeszcze będziemy Państwu mówić, w Gdańsku rozpoczęła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. To jest już kolejne tego rodzaju spotkanie, jedno z największych, najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. To są reprezentacje 61 państw, ale to są też przedstawiciele 40 organizacji.

0: organizacji międzynarodowych. W ciągu tych dwóch dni ma zostać podpisanych około 200 umów. A my próbujemy raz jeszcze połączyć się z Bydgoszczą. Naszym gościem jest profesor Janusz Golinowski, politolog. Dzień dobry, panie profesorze. Czy teraz się słyszymy?
1: Teraz się słyszymy. Witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę. Dodajmy, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Skoro już pojawił się wątek Gdańska i konferencji odbudowy Ukrainy, ta konferencja odbywa się bez udziału prezydenta ukraińskiego, ale też polskiego. Premier Tusk wyraził nadzieję, że być może ten fakt doprowadzi do ostudzenia nastrojów. Pan podziela ten pogląd? To rzeczywiście może przysłużyć się relacjom polsko-ukraińskim?
1: Ja jestem co do tego raczej sceptyczny, ponieważ nagromadziło się tak dużo pewnych znaków zapytania, które każą wątpić, że w najbliższym okresie czasu tutaj te stosunki ulegną poprawie. Każda ze stron ma jakieś nieuzasadnione, mniej, bardziej zarzuty wobec drugiej strony, co nie oznacza, iż mamy do czynienia z symetryzmem tych zarzutów. Myślę, że zarzuty w większym stopniu można formułować pod adresem Ukrainy.
0: Ma pan wrażenie, że w tym sporze, w tych napięciach ostatnich tygodni chodzi rzeczywiście i w pierwszym rzędzie o kwestie historyczne, czy może jednak, a takie komentarze się pojawiają, Ukraińcy próbują trochę wejść w miejsce, które chciałaby zajmować w Polska, jeśli chodzi o znaczenie w tej części Europy?
1: Niewątpliwie te dwa wątki same z siebie się nakładają. Z jednej strony kwestie natury historycznej, które pozwalają Ukraińcom rozgrywać Polaków, mając na względzie właśnie tą głęboką polaryzację. Ponadto z punktu widzenia właśnie geopolitycznego, z punktu widzenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej pojawia się problem, czy rzeczywiście Polska zostanie wypchnięta z tak zwanego współdecydowania dalej o właśnie Europie Środkowo-Wschodniej. W to miejsce, mam takie wrażenie, chcą wskoczyć Ukraińcy. Nie tak dawno jeszcze pan Zełenski mówił o tym, że oni będą teraz bronić Europy, między innymi także Polski. To stawia Polskę w takiej dość niekorzystnej sytuacji. No a kanwą tych wszystkich oczywiście sporów są nagromadzone niejasności, nie tylko historyczne. Ja widzę to w troszeczkę inny sposób. W jaki sposób przywołuje się historię, aby uzasadniać swoje racje. Te racje doraźne, racje geopolityczne. I to, nie ukrywam, Ukraińcom się udaje zrealizować, patrząc na ostatnie ruchy dotyczące oddawania orderu Orła Białego.
0: O relacjach polsko-ukraińskich w Gdańsku przed niespełna dwiema godzinami mówił też premier Donald Tusk.
2: Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było, prawdziwego, pełnego zjednoczenia, było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. W Gdańsku zaczęła się wojna, która skłóciła narody, wielkie narody Europy, wydawałoby się na zawsze. Kto mógł pomyśleć, że po II wojnie światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przeszłości, po to, aby przyszłość wyglądała zupełnie inaczej.
0: Szef rządu mówił o rozumieniu historii, tyle że Ukraińcy rozumieją swoją historię, ale inaczej niż my. Panie profesorze, jakoś można z tego impasu wybrnąć?
1: No właśnie, to obydwie strony muszą chcieć. O ile społeczeństwo patrzy sercem, to politycy winni patrzeć kategoriami interesu. I mam takie wrażenie, że zarówno jedna strona, jak i druga strona, myślę o rządzących i opozycji, zaniedbała tą podstawową kwestię, jaką są interesy polskie w tej całej grze. Tu nieprzypadkowo historię wykorzystuje się dla celów doraźnych. Ja przypomnę, że problem dotyczący właśnie tych zadawnionych dylematów, konfliktów, a także tego cierpienia, to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, ostatnich właśnie lat. To jest kwestia, która ciągnie się co najmniej od dekady, jeśli chodzi o ekshumację. I mam takie wrażenie, że Ukraińcy celowo to wykorzystują, aby podgrzewać atmosferę, licząc się z tym, że Polska będzie coraz to bardziej ulegać. No per saldo oznacza to, że niestety my z tej gry wypadamy. Zresztą Ukraińcy niejednokrotnie dają do zrozumienia, że teraz będą rozmawiać z Niemcami czy z Francuzami, albo też oczywiście z Wielką Brytanią, choć tutaj ta sytuacja wygląda troszeczkę bardziej skomplikowana.
0: Brytyjczycy też mają swoje polityczne

0: komplikacje. Pan wspomniał o tym, że napięcia dotyczące polsko-ukraińskiej historii, w szczególności oczywiście z polskiej perspektywy rzezi wołyńskiej, są znane od wielu lat i są historycy, którzy próbują ten temat zgłębiać i rozmawiać ze swoimi partnerami po stronie ukraińskiej. W polityce w ostatnich tygodniach jest jednak inaczej. To jest próba, żeby wprowadzić w Polskę w stan drżenia emocjonalnego i przez to jakoś na arenie międzynarodowej osłabić?
1: Ja bym tak tego nawet nie spostrzegał. Ja chciałem zwrócić uwagę na inny, dość ważny eufemizm pod tytułem Polska i ukraińska perspektywa. Ona się bardzo często pojawia. Nie ma symetryzmu. Nie ma perspektywy polskiej i ukraińskiej. Mówienie o wrażliwości historycznej, moim zdaniem, jest to bełkot. Jeśli bierze się pod uwagę ilość ofiar i poziom okrucieństwa, który miał miejsce w przypadku rzezi wołyńskiej, to ja zadaję pytanie, co jeszcze miałoby się stać, abyśmy szukali jakiegoś symetryzmu. I w tym sensie ja dostrzegam w przypadku Ukrainy, zwłaszcza decyzje ostatnich prezydentów Ukrainy, nie tylko pana Żeleńskiego, jako pewnego rodzaju grę.
0: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się dziś w Gdańsku, korzyścią dla niektórych polityków może być fakt, że wielu teraz dowiedziało się, jak nazywa się premier Ukrainy. Julia Skrydenko dziś zabrała głos. Dotąd to było właściwie prawie nieznane nazwisko, prawda? Prezydent Zełenski zdominował dość wyraźnie scenę polityczną.
1: Bo on zdecydowanie tak istnieje. Zresztą nieprzypadkowo kraje Zachodu pomogły mu na zaistnienie w takim wymiarze, mając na względzie oczywiście wojnę w przypadku Rosji i Ukrainy. Myślę, że w ten sposób daje do zrozumienia, że albo się obrazi, albo nie przyjedzie, albo jego żona nie przyjedzie, albo nie przyjedzie minister spraw zagranicznych Ukrainy, Sybicha. Wszystko to razem wzięte jest pewnego rodzaju formą nacisku, formą szantażu, że Polska miała czelność sprzeciwić się właśnie Ukrainie. Ukrainie niewątpliwie cierpiącej, ale w tej całej perspektywie trzeba dostrzegać właśnie interesy strategiczne. I mam takie wrażenie, że Ukraińcy doskonale to wykorzystują, zwłaszcza pod jak gdyby wycofującą się pozycję Stanów Zjednoczonych. Chcą zagospodarować Europę. Europa daje się w to wszystko wciągać. Skądinąd w tym momencie Polska znowu gdzieś tam znajduje się w tle tych wszystkich wydarzeń bieżących.
0: Zostawiamy kwestie międzynarodowe, wracamy do polityki krajowej. W Warszawie trwa posiedzenie Rady Miasta. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski powiedział m.in., że nie było żadnego formalnego pokoju VIP w szpitalu południowym. To jest sprawa, która wzbudza wiele emocji w ostatnich dniach. Tu się łączą wątki polityczne, kwestie funkcjonowania służby zdrowia i zarobki lekarzy. Który z tych wątków w pana odczuciu jest najistotniejszy?
1: Ja myślę, że w pierwszym rzędzie to dla mnie znamienne jest brak ministra zdrowia, który nie wypowiedział się w tej kwestii, że tę kwestię zdominowali politycy, no i próbują uprawiać grę na tej zasadzie, a wyście także kradli. Kieruję te pytania pod adresem oczywiście opozycji. Opozycja wychodzi znowu z przeświadczenia, że wy także kradniecie. To tak jakby się nic nie stało. W tym wszystkim dostrzegam niestety ze smutkiem brak właśnie zaopiekowania się klientami. I w zasadzie te wszystkie kwestie techniczne są tłem do rozgrywki politycznej. I patrzę na to ze smutkiem, że rzeczywiście wszystko można upartyjnić, nie upolitycznić, bo to są decyzje, które mają wymiar stricte polityczny, ale upartyjnienie polega na tym, że rozgrywa się pewnego rodzaju mecz pomiędzy rządzącymi i opozycją. Nic z tego nie wynika dla poprawy sytuacji służby zdrowia, która wymaga rzeczywiście dość głębokiej reformy.
0: A w polityce mogą w związku z tą kwestią nastąpić jakieś przesunięcia czy przetasowania, bo temat jest bardzo nabrzmiały emocjami. Jak funkcjonuje służba zdrowia, przekonał się ten, kto próbował umówić się do specjalisty i usłyszał, że musi poczekać. Dłużej czy krócej, ale jednak. Oczywiście zakładam, że są wyjątki, ale raczej normą niestety jest czekanie, a nagle dowiadujemy się, że można inaczej. Ale to inaczej dotyczy wyborów. ubranych.
1: Właśnie, ja myślę, że jest to kwestia tak zwanego klientelizmu politycznego, kwestia obsady stanowisk, rad nadzorczych, właśnie zarządów, gdzie zarabia się potężne pieniądze z punktu widzenia statystycznego Polaka. I jedni klienci

To znaczy pacjenci, którzy przychodzą i otrzymują sygnał, możecie do nas się skierować przykładowo za rok. Jest to smutne, ponieważ nie podejmuje się dyskusji o charakterze merytorycznym, a uprawia się grę, aby nie stracić na swoim wizerunku. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, ten problem jest na tyle nabrzmiały,

0: Było bardzo dużo koncepcji na ten temat, tyle tylko, że one są realizowane w sposób połowiczny i mam takie wrażenie, że właśnie służba zdrowia, publiczna służba zdrowia funkcjonuje niestety zdecydowanie gorzej.
1: Czy nastąpią jakieś daleko idące zmiany dotyczące służby zdrowia? Nie wiem, zobaczymy. A czy nie uważa pan, że ta kwestia mogłaby stać się przyczynkiem do dyskusji, do powrotu właściwie, do dyskusji o ograniczeniu kadencyjności samorządowców?
0: Ja myślę, że to jest bardzo istotny temat, bo nie dotyczy to Warszawy, skądinąd stolica mogłaby rzeczywiście zadbać o lepsze warunki funkcjonowania nie tylko służby zdrowia, ale tych pozostałych także publicznych instytucji również. Natomiast właśnie pan redaktor zwrócił uwagę na wręcz kapitalną rzecz. Na ile w tych mniejszych środowiskach samorządy, w sensie właśnie samorządy partyjne, wcale nie merytoryczne, przesądzają o zasadach funkcjonowania właśnie, tak jak powiedziałem, rad nadzorczych, zarządów. Na ile ta polityka kreuje pewnego rodzaju wynaturzenia, patologie, o których wspomniałem w kontekście właśnie klientelizmu politycznego. Jeśli wygrywamy, to później wam udzielamy takiej dyspensy w postaci właśnie ciekawych czy atrakcyjnych stanowisk.
1: No tak, tylko że tutaj samoograniczenia musieliby dokonać ci, których te problemy po części dotyczą i którzy po części te problemy generują.
0: No właśnie, i to jest pewien problem. Problem polega na tym, że opinia publiczna jest na tyle słaba, albo środowisko właśnie polityczne jest na tyle zdeterminowane, albo bym powiedział wręcz odwrotnie. Nie boi się tego, że utraci mandat właśnie czy to w samorządzie, czy w parlamencie, że praktycznie tą opinię publiczną ignoruje.
1: No to jest smutna konstatacja. Nie chciałbym, żebyśmy skończyli nasze spotkanie w takich nastrojach, więc jeszcze jeden wątek pozwolę sobie do naszego spotkania dołożyć. Otóż Szymon Hołownia, nie wiem czy pan słyszał, odchodzi z zarządu Polski 2050.
0: Tak, słyszałem i tworzy jakąś taką dziwną właśnie grupę dyskusyjną,
1: tak, umiarkowani.
0: Co to mogłoby oznaczyć? Przyczynek do tworzenia partii, ale jeśli partia ma działać w sposób hermetyczny, jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe, ponieważ na starcie ona powinna zadbać o wizerunek. Pytanie, jaki wizerunek? Ponieważ mam takie wrażenie, że pan Hołownia wychodzi z tego środowiska właśnie pokłócony. I dawał niejednokrotnie znać, że właśnie tam dla niego jest coraz mniej miejsca, aczkolwiek przypomnijmy, że pan Hołownia zakładał istniejącą partię, która się po drodze podzieliła, no i najprawdopodobniej w najbliższych wyborach parlamentarnych praktycznie zniknie ze sceny.
1: A ma pan wrażenie, że Szymon Hołownia ma jeszcze czego szukać w polityce krajowej? No bo gdybyśmy się cofnęli do sytuacji krótko po wyborach parlamentarnych, to Szymon Hołownia był jedną z gwiazd, być może nawet tą najjaśniejszą na politycznym firmamencie. Jego słynny Sejmflix, jego cięte riposty, jego swoboda w wypowiedzi, zmysł retoryczny jak najbardziej. Gdzie to wszystko się podziało?
0: A może właśnie za bardzo gwiazdożył? Może w pewnym momencie uznano, czyli krytycy, opozycja nie tylko, ale nawet najbliższe otoczenie uznało, że właśnie jak gdyby wysuwa się ponad przeciętność i trzeba go troszeczkę usadzić. Myślę także, że w zasadzie tego rodzaju partie, to było także charakterystyczne dla Petru, było charakterystyczne dla Palikota, w obecnej podzielonej, spluralizowanej, przepraszam, scenie, niestety one odpadają. To są partie jednego sezonu. I w tym sensie można powiedzieć, że pan Hołownia stosunkowo młody na polityka, w sensie wieku oczywiście, może dla siebie szukać miejsca. Czy mu się to uda? Można mu oczywiście jak najbardziej gratulować, bo dobrze by było, gdyby ten istniejący duopol został rozsadzony przez partie, które mają aspiracje, natomiast gdzieś tam po drodze ten czynnik sprawczy niestety zawodzi.
1: Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: 11:56. My państwu również bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 przedpołudniowe godziny. Pięknego, chłodnego dnia i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się.

0: Bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Kto i w jakim stopniu pomoże Ukrainie w powojennej odbudowie? O tym dyskutują uczestnicy Międzynarodowej Konferencji w Gdańsku. Jest tam nasz wysłannik, będzie jego relacja. Tysiące ofiar śmiertelnych i ogromne zniszczenia to skutki dwóch silnych trzęsień ziemi w Wenezueli. Wiele państw deklaruje pomoc. Dokucza już Francuzom, Niemcom, Brytyjczykom i Włochom. Ekstremalny upał dociera do naszego kraju. Może być groźny dla zdrowia i życia. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: 80 delegacji z całego świata i 200 umów do podpisania. W Gdańsku rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Do stolicy Pomorza przyjechali szefowie rządów, przedstawiciele Unii Europejskiej oraz ukraińscy ministrowie. Nie mogło też zabraknąć przedsiębiorców. To oni mają odbudowywać Ukrainę po wojnie. Zgodnie z zapowiedziami do Gdańska nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stoi premierka Julia Rydenko. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maciej.

0: Gdańsku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gdańsk jest centrum światowych rozmów. Powiedz, kto już zabrał głos i jaka w tym wszystkim jest rola naszego kraju?
1: Oficjalne otwarcie poza nami, rola naszego kraju, mógłbym powiedzieć, że najważniejsza, bo przecież jesteśmy organizatorami, tymi, którzy sprowokowali te konferencje i kibicują cały czas Ukrainie w walce z Rosją, ale także chcą wspierać ją, kiedy wojna się skończy, aby odbudować ten kraj ze zniszczeń. Razem pokonamy każde zło, zapewniał podczas otwarcia konferencji o odbudowie Ukrainy premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zaapelował do uczestników konferencji o jedność i współpracę. Mówił, że jest to kluczowe dla odbudowy Ukrainy.
2: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę. Życzę wam powodzenia w rozmowach biznesowych, politycznych. Życzę szczęścia, przyda się każdemu i życzę tej prawdziwej solidarności.
1: Przewodnicząca ukraińskiej delegacji Julia Świrydenko podziękowała wszystkim, którzy wspierają Ukrainę w jej walce o wolność. Jak podkreślała, to już piąta taka konferencja i piąty rok ukraińskiej walki o wolność i europejskie wartości. A najbardziej chciałabym podziękować Polakom. Drodzy Polacy, dziękuję za waszą pomoc, kiedy była ona najbardziej potrzebna i dziękuję za waszą wolę w budowaniu wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. W Ukrainie mamy tradycję narodową, która nazywa się Toloka. Ludzie gromadzą się, aby wspólnie odbudować dom, który został zniszczony. Właśnie w ten sposób podchodzimy do odbudowy naszego kraju. Część polskich firm w ostatnich kilkunastu latach, w tym już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, miała przykre doświadczenia z ukraińskimi partnerami. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota jest zdania, że państwo ukraińskie zmieniło się i przyswoiło sobie wiele mechanizmów, które gwarantują bezpieczeństwo inwestycyjne.
3: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy i ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
1: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł uzbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
0: Na kilkaset miliardów euro szacuje się potrzeby inwestycyjne Ukrainy. Jak odbudować ten kraj po wojnie? Rozmowy w Gdańsku relacjonował dla nas Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Konferencja konferencją, ale nie sposób zapomnieć o napięciach na linii Warszawa-Kijów. Spór o politykę historyczną rzucił głęboki cień na gospodarczo-obronny wymiar rozmów w Trójmieście. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Była to reakcja na nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA. Tak trudnych relacji między Polską a Ukrainą nie było od lat. Łączymy się z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Dzień dobry, Małgosiu.
4: Dzień dobry.
0: Prezydent Zełenski, już mówiliśmy o tym, nie przyjechał do Gdańska. Co mówi się o tym przy Wiejskiej i czy politycy widzą jakiekolwiek szanse na wyjście z tego kryzysu?
4: No, mówi się, ale nie tylko przy Wiejskiej, bo mam też doniesienia z Brukseli, a właściwie powiedział mi o nich europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Przypomina, że cała Europa była zaangażowana w pomoc Ukrainie i cała Europa była zaangażowana w organizację tego spotkania. Dodał, że konferencję chciało organizować wiele państw, a dzięki skuteczności m.in. premiera Donalda Tuska odbywa się ona właśnie w Gdańsku. Komisję Europejską reprezentuje Ursula von der Leyen oraz wielu komisarzy i wszyscy są przygotowani, powiedział.
5: I kiedy gruchnęła informacja, że Zełenski nie przyjeżdża, nie było to komentowane, ale pomruk poszedł po korytarzach brukselskich. Z drugiej strony ja uważam, że dobrze, że po tym, co zrobił, nie przyjeżdża, dlatego że te emocje będą niższe. Jeśli chcemy tam rozmawiać o biznesie i o polskich firmach, europejskich firmach, które będą odbywały Ukrainę, to na pewno te emocje by temu nie służyły. A 200 umów jest przygotowanych do podpisania. Tu chodzi o 580 miliardów dolarów w ciągu jednej dekady tylko.
4: Dla posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Kmity nieobecność prezydenta Zełenskiego to lekceważenie działań polskiego rządu dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy. Dziwię się stronie ukraińskiej, bo przecież to Polacy jako pierwsi wyciągnęli rękę, pomagali, otworzyli swoje serca i domy, mówił polityk.
6: Ja przestrzegam premiera Tuska przed tym, żeby mówić, że trzeba jakby wrócić do dobrych relacji.

0: ze stroną ukraińską, bo to strona ukraińska zerwała dobre relacje ze stroną polską. Jeśli nie będzie pewnej pokory ze strony ukraińskiej, też posypania głowy popiołem, to myślę, że my nie powinniśmy na siłę i niemal na klęczkach prosić stronę ukraińską o dobrą współpracę.
1: Senator Grzegorz Fedorowicz z Centrum uważa, że prezydent Ukrainy popełnił błąd, nie przyjeżdżając do Gdańska. Ale w przeciwieństwie do posła PiS-u, polityk jest zdania, że Polska skorzysta na organizacji tej konferencji.
2: Najważniejsze w tej chwili jest to, żebyśmy posuwali się do przodu, załatwiali ważne sprawy dla Polski. I z jednej strony mamy protest prezydenta w postaci jego absencji na tej konferencji, ale z drugiej strony mam wrażenie, że załatwiamy coś bardzo dobrego. Oczywiście, że powinien tu być, ponieważ to są sprawy jego kraju. Powinien myśleć już o tym, co będzie po wojnie, ale widocznie nie był w stanie wyzbyć się tej słabości, bo to jest w pewnym sensie słabość, i przyjechać jednak.
1: Jedna gorsza od drugiej, tak Magdalena Biejat z Lewicy ocenia decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Wicemarszałkini Senatu mówi, że prezydent Ukrainy przyłożył się wydatnie do eskalowania konfliktu pomiędzy naszymi krajami. Jej zdaniem teraz trzeba się skupić na dialogu, a jego elementem jest właśnie gdańska konferencja. Rolą polityków jest doprowadzenie do tego, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny, podkreśliła. Dodała, że przestrzeń do polsko-ukraińskiego dialogu jest.
3: To jest mój apel do wszystkich polityków, zwłaszcza tych z prawej strony, żeby tę przestrzeń tworzyli, bo asertywne domaganie się szacunku od ukraińskiej strony nie jest jednoznaczne z rozpętaniem nagonki na Ukraińców, z rozpętaniem histerii wokół naszej wspólnej, bardzo trudnej przeszłości, zwłaszcza w chwili, w której jednocześnie mamy przełom i po raz pierwszy w historii udało się doprowadzić do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Udało się doprowadzić do pochówku tych ofiar, do jakiegoś zamknięcia tej historii dla rodzin.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy potrwa do jutra.
4: Konferencja odbywa się w cieniu napięć między Polską a Ukrainą. Polityczne komentarze na ten temat zebrała Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy. U nas jeszcze jeden komentarz. Brak prezydenta Zełenskiego podczas konferencji o odbudowie Ukrainy jest symboliczny, ale lepiej, żeby tak się stało, ocenia redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika Wojciech Przybylski. Jak wskazał nasz gość, obecność ukraińskiego przywódcy w obliczu napięć w relacjach z Polską odciągnęłaby uwagę od gospodarczych aspektów konferencji.
5: Mieszanie polityki pamięci, mieszanie polityki symboli, emocji, nacjonalizmu byłoby zupełnie nie na miejscu, więc ja uważam, że zresztą premier to chyba też wczoraj powiedział, czy napisał, że to jest najlepsze obecnie wyjście, że prezydentów tutaj, a szczególnie też prezydenta Zełenskiego nie ma, bo z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji nie jest to w tej chwili atmosfera, która by była pomocna.
4: Powtórzmy, rozmowy o odbudowie Ukrainy w Gdańsku potrwają do jutra. Szpital Południowy w Warszawie pod lupą prokuratury. Śledczy chcą wiedzieć, czy w tej placówce dochodziło do nieprawidłowości, a jeśli tak, to kto za nie odpowiada. Według byłego ordynatora chirurgii z tej placówki, doktora Emila Jędrzejewskiego, z powodu nienależytej opieki w szpitalu umierali pacjenci. Wczoraj lekarz zeznawał w prokuraturze, ale nie odpowiadał na pytania. Relacja Piotra Durysa.
6: Były ordynator chirurgii, przychodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami i z prokuratorem bez obecności pełnomocnika. Nie miał również przy sobie telefonu, na którym miała znaleźć się wiadomość o nieprawidłowościach w szpitalu, wysłana do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
7: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Od słów byłego ordynatora chirurgii odcina się jego następca, dr Piotr Szenk. Oświadczył on, że jest zbulwersowany tymi słowami i zapewnia, że ani on, ani jego zespół nie zaobserwował żadnych nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Przypomnijmy, dr Emil Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, bo według zarzutów dopisywał się na dyżury oraz na operacje, na które nie przychodził. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Wcześniej wyszło na jaw, że SOR-em w Szpitalu Południowym kierował 29-letni lekarz milioner, który nie ma specjalizacji. W ubiegłym roku Dawid Kacprzyk miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. W sprawie nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym zebrała się Rada Warszawy. W Pałacu Kultury i Nauki, gdzie obradują stołeczni radni, jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry, Klaudio.
8: Dzień dobry.
4: Głos zabrał już prezydent Warszawy. Powiedz proszę, jakie pytania zamierzają

0: zadać Rafałowi Trzaskowskiemu radni?
1: Zanim przejdę do tych pytań, to chciałabym jeszcze wspomnieć o przemówieniu Rafała Trzaskowskiego, jego informacji na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Jak mówił prezydent, sprawa musi być do końca wyjaśniona.
2: Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
1: W związku z sytuacją w Szpitalu Południowym radni, jak wspomniałaś, mają sporo pytań. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności tych, którzy według doniesień portalu Zero.pl korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
3: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów saloniku VIP.
1: Z kolei Koalicja Obywatelska skierowała wniosek o zajęcie się sprawą Szpitala Południowego do Komisji Rewizyjnej. Poinformował o tym radny KO Piotr Wenterstein-Żuławski.
4: Komisja Rewizyjna jest takim narzędziem Rady Miasta, która może kontrolować dokumenty i różne szczegóły już spraw, więc to my dzisiaj, to jest nasz wniosek i my go dzisiaj przegłosujemy, mam nadzieję. I dopiero jak będziemy mieli pełny obraz sytuacji, to będzie czas na decyzje personalne. Uważam akurat panią prezydent Kaznowską za dobrego wiceprezydenta. To chociażby ile zrobiła w sprawie edukacji czy sportu, no to nikt tyle w Warszawie nie zrobił. Więc na ten moment takich wniosków nie będziemy popierać.
1: Na sesji zaplanowano też absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
0: O możliwe nieprawidłowości w Szpitalu Południowym pytają warszawscy radni. Za relację dziękujemy Klaudii Wróblewskiej. Sesja nadzwyczajna także na Stołecznym Ursynowie. Burmistrz i były przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Południowego Robert Kępa przekonuje, że nie wiedział o zarobkach ani szczegółach zatrudnienia lekarza Dawida Kacprzyka. Przyznał jednak, że zna tego medyka i wiedział, że był on zatrudniony w szpitalu.
5: Ale ani nie miałem wiedzy o charakterze łączącego go ze szpitalem stosunku, ani nie znałem także wysokości jego zarobków. Wiedza o powyższym zakresie należy do zadań i odpowiedzialności zarządu, gdyż to zarząd odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie pionu medycznego i prawidłowe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
0: Burmistrz Ursynowa dodał, że Rada Nadzorcza Szpitala zajmowała się przede wszystkim nadzorem nad finansami oraz inwestycjami, także realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeszcze jeden wątek tej afery. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Informuje o tym rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
0: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u z wnioskiem o skontrolowanie wynagrodzeń w państwowych szpitalach. To o pokłosie sprawy wspomnianego już lekarza milionera.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Teraz Wenezuela i dwa potężne trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, następne 7,5. Według danych amerykańskiej służby geologicznej prawdopodobne są ogromne zniszczenia i duża liczba ofiar. Mogło zginąć ponad 100 tysięcy osób. Na razie oficjalnie wiadomo o 32 ofiarach śmiertelnych i ponad 700 rannych. Takie dane podała pełniąca obowiązki prezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez. Zaapelowała do narodu o jedność. Pierwszym przesłaniem do naszego narodu jest to, aby pozostać zjednoczonym w ratowaniu ludzkiego życia. Bezpośrednio po tych dwóch trzęsieniach ziemi wszystkie nasze władze i obrona cywilna zaangażowały się w akcję ratunkową. Koncentrujemy się na ratowaniu życia.

0: Następnie zajmiemy się odbudową infrastruktury i naprawą szkód materialnych. Na zdjęciach i nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać panikę i chaos na ulicach. Także przewrócone bloki mieszkalne oraz rozległe zniszczenia w Caracas i innych miastach. Z powodu zniszczeń zamknięte jest międzynarodowe lotnisko w pobliżu stolicy Wenezueli. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Nie kursują pociągi i metro. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w mocno zaludnionej części Wenezueli, mówił na naszej antenie geolog profesor Jerzy Żaba.
1: Okolice Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi, zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
0: Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Media relacjonują, że spod zburzonych domów dobiegają wołania o pomoc. Jak wygląda akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi? Na naszej antenie pytaliśmy o to Pawła Frontczaka, byłego rzecznika Straży Pożarnej.
2: Trzęsienie ziemi można porównać do katastrof budowlanej, gdzie działają wyspecjalizowane grupy strażaków, przede wszystkim strażaków, tylko w przypadku katastrofy budowlanej zawaleniu ulega jeden budynek, tutaj cała dzielnica, cała ulica. Tutaj oczywiście takie miejsce, gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi, taki obszar dzielony jest na sektory i sektor po sektorze takie budynki są przeszukiwane, poszukiwane są wyłącznie i wydobywane spod gruzów osoby żywe. Oczywiście oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Tutaj musimy to podkreślić. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Jest to na pewno tytaniczna praca.
0: Akcję ratowniczą mogą utrudniać wstrząsy wtórne, ostrzega profesor Żaba.
1: I już nawet dzisiaj był wstrząs wtórny o magnitudzie 7,1, no czyli troszeczkę słabszy od tego zasadniczego, gdyż przypomnę, to była magnituda 7,2, później 7,5. Także no są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
0: Pomoc dla Wenezueli zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Podobne deklaracje złożyły też władze sąsiednich krajów Brazylii, Ekwadoru i Meksyku. Władze Salwadoru są gotowe wysłać do Caracas 300 ratowników i 50 ton sprzętu.
3: Sumę wydarzeń.
0: 40 stopni Celsjusza lub więcej. Tak gorącego początku lata w wielu krajach Europy nie było nigdy. Największy żar leje się z nieba we Francji, która ma za sobą dwa z rzędu najcieplejsze dni w historii pomiarów. Relacja Stefana Folcera.
4: Krajowa średnia sięgnęła około 30 stopni. Takich wartości nie odnotowano nigdy, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 80 lat. Fala upałów najmocniej uderza w zachodnią część kraju, ale rozszerza się. Z powodu wysokich temperatur dochodzi do awarii sieci energetycznych, część pociągów nie kursuje. Około 8 tysięcy szkół jest całkowicie lub częściowo zamkniętych. Zamykane są także obiekty turystyczne, a władze miast otwierają klimatyzowane pomieszczenia dla mieszkańców. Synoptycy zapowiadają poprawę pogody w przyszłym tygodniu, jednak ostrzegają, że w kolejnym możliwa jest nowa fala upałów, która mogłaby potrwać do połowy lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Do 39 stopni wzrosła temperatura w Wielkiej Brytanii. To historyczny czerwcowy rekord na wyspach. Upalnie jest nawet w chłodnej zwykle Szkocji. Jak radzą sobie Brytyjczycy? Sprawdza to Anna Rączkowska.
5: Najtrudniej jest w południowej Walii, południowej Anglii i w Londynie. To tam upał najmocniej dezorganizuje codzienne życie, od szkół po transport. Kolejny trudny dzień czeka pasażerów. Część operatorów kolejowych apeluje, aby ograniczyć podróże do niezbędnych. Wiele połączeń jest odwołanych, a na trasach obowiązują ograniczenia prędkości. Skutki upału widać również w szpitalach. Brytyjskie media informują o rosnącej liczbie pacjentów z objawami udaru słonecznego i odwodnienia. Upał pokrzyżował też plany sportowcom i organizatorom zawodów. Szkoły odwołują dni sportu, treningi i wycieczki, przekładane są lokalne biegi i turnieje. Dało się to odczuć także podczas kwalifikacji do Wimbledonu w Roehampton. Część spotkań zaczęła się z opóźnieniem, a ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z udziału dzieci podających piłki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Z upałem nie do wytrzymania mierzy się też Belgia. Od kilku dni temperatura przekracza tam 35 stopni, a to dopiero początek fali żaru.

0: Z Brukseli Beata Płomecka.
1: W najbliższych dniach ma być jeszcze goręcej. Królewski Instytut Meteorologiczny informował o możliwych 39 stopniach pod koniec tygodnia. Teraz przekazuje, że może to być nawet i 40 stopni. We wszystkich belgijskich mediach przypominane są zalecenia, by pić dużo wody, w miarę możliwości nie wychodzić, kiedy żar leje się z nieba, nosić lżejsze ubrania, jeść lekkostrawne, nieduże posiłki i pozasłaniać oraz pozamykać okna w ciągu dnia, a otwierać je na noc i wcześnie rano. Z powodu fali upałów część pociągów została odwołana w całej Belgii. We frankofońskiej Walonii na południu zawieszony został transport dzieci do szkół autobusami. W Brukseli w wielu szkołach skrócone zostały lekcje. Wcześniej zamykane są też przedszkola i żłobki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Strumień afrykańskiego powietrza płynie też do naszego kraju. Dzisiaj i jutro termometry pokażą do 34 stopni. Jeszcze większy skwar czeka nas w weekend, zwłaszcza w niedzielę.
2: W zachodniej części kraju temperatura około 38-39 nawet lokalnie, w centralnej części kraju 37-38 i na wschodzie 35-36, a nad morzem powyżej 30.
0: Informował na naszej antenie Przemysław Makarewicz z IMGW. Niewykluczone, że zostanie pobity rekord ciepła w Polsce. Wynosi on 42 stopnia Celsjusza. Takiej fali skwaru nie było w naszym kraju od kilkudziesięciu lat. To jednak nie oznacza, że nie było jej wcale. Wręcz przeciwnie. Słyszymy od profesora Piotra Olińskiego. To specjalista w zakresie klimatologii historycznej.
3: No, wydaje mi się, że najbardziej takim ekstremalnym latem w ostatnim tysiącleciu to był rok 1473. Mamy wyjątkowo dużo opisów i to było zjawisko ogólnoeuropejskie, nie tylko na ziemiach polskich. Najgorsze było to, że ten upał trwał strasznie długo. Zaczął się wiosną i trwał właściwie do późnej jesieni, co miało oczywiście dosyć duże konsekwencje dla rolnictwa. Nie zapominajmy, że wówczas społeczeństwo przede wszystkim opierało się na gospodarce rolnej. No i jeszcze jeden taki rok to jest chyba rok 1540. Jeśli miałbym wskazać dwa takie, które pewnie były cieplejsze niż to ma miejsce obecnie, lata to byłby ten 1473 i 1540 rok.
0: To była krótka lekcja pogodowej historii. Systematyczne pomiary meteo rozpoczęły się w naszym kraju w połowie XVII wieku.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Zaglądamy teraz na boiska piłkarskie. Mundialowa środa dostarczyła kibicom dużo emocji, nie zawsze tych pozytywnych. Z turniejem pożegnali się nasi południowi sąsiedzi. Czechy przegrały z Meksykiem 0-3 i wracają do domu. Czeskie media piszą o dużym rozczarowaniu występem swojej drużyny. Wróciła ona na mundial po 20 latach przerwy. Z Pragi Wojciech Stobba.
5: Cudu, na który liczył selekcjoner Mirosław Kołbek, nie było. O wyniku spotkania na Estadio Azteca, wypełnionym przez prawie 80 tysięcy meksykańskich kibiców, przesądził początek drugiej połowy. W ciągu 5 minut gospodarze zadali dwa ciosy, a trzeciego gola dołożyli już w doliczonym czasie gry. Paradoksalnie był to najlepszy występ Czechów na tym turnieju, ocenili komentatorzy. Wynik nie oddaje w pełni przebiegu spotkania, ponieważ przez długie fragmenty, zwłaszcza w pierwszej połowie, Czesi potrafili nawiązać wyrównaną walkę z faworyzowanym grającym u siebie rywalem. Choć wynik jest okrutny, był to nasz najlepszy mecz na tym turnieju. Niestety pozwoliliśmy przeciwnikowi wyprowadzić skuteczne kontrataki. Meksyk znalazł się w komfortowej sytuacji, a w końcówce musieliśmy zagrać wabank, za co zostaliśmy ukarani trzecim golem. Powiedział czeskiej telewizji selekcjoner Mirosław Kołbek, który mimo nieudanego mundialu nie zamierza rezygnować z prowadzenia kadry. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Z wygrania swojej grupy cieszą się Szwajcarzy. Helweci pokonali Kanadyjczyków 2-1 i zapewnili sobie lepsze rozstawienie przed fazą pucharową piłkarskiego mundialu. Szwajcarskie reakcje zebrał Adam Górczewski.
6: Końcówka była wyczerpująca nerwowo, ale jest zwycięstwo w meczu i grupie, pisze Neue Zürcher Zeitung. Portal wskazuje plusy z tej sytuacji. Kolejny mecz znów w Vancouver, a rywalem będzie drużyna z trzeciego miejsca innej grupy. Nasz zespół jest wymieniany na jednym tchu z Francją. Nie kryje euforii szwajcarski kicker. Portal dodaje, że siódmy raz z rzędu Nati, jak nazywana jest kadra, awansowała do fazy play-off. Nati powaliła Kanadę na łopatki, ocenia telewizja SRF, choć opisuje również końcową fazę spotkania pozbawioną piękna. Bohaterem Szwajcarii staje się Johan Manzabi. Gazety grupy CH Media w komentarzu nazywają go artystą, magikiem, czarodziejem i darem niebios. Robi rzeczy, o których innym nawet się nie śniło. Piłkarz, który instynktownie potrafi stworzyć magiczną chwilę z niczego. 20-latek najpierw asystował przy trafieniu Rubena Vargasa, a potem zdobył gola na 2-0. Stając się najmłodszym

0: najmłodszym zawodnikiem w historii mundialu, który zaliczył asystę i bramkę w jednym spotkaniu. Do tego z trzema golami na koncie może myśleć o dołączeniu do grupy pościgowej za Leo Messim w walce o koronę króla strzelców. Zachwyty dotyczą też trenera. Blik nazwisko Murata Yakina zmienia na Yaking, bawiąc się słowem król po angielsku. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Dzisiaj rozstrzygające mecze w grupach E i F. Reprezentacja Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy zmierzą się z Ekwadorem. Tunezja spróbuje pokonać Holandię. Szwedzi spróbują zatrzymać Japończyków. Niech wygrają lepsi. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
3: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
4: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
6: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
4: I o tym rozmawiamy w audycji.
6: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
4: I na stronie polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
4: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
8: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
9: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
10: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
9: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
10: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
8: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
9: Jacek Czarnecki
10: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24, jest 12:29.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
11: Wojna trwa, odbudowa też już trwa. Ukraina wysuwa się dziś na pierwszy plan rozmów o gospodarce, a już za chwilę przeniesiemy się do Gdańska, gdzie trwa międzynarodowa konferencja na temat odbudowy naszego wschodniego sąsiada. Marek Klapa, zapraszam na saldo. A my już teraz łączymy się z Grzegorzem Frontczakiem, który jest na konferencji w Gdańsku. Dzień dobry.
12: Good afternoon. Sorry that I speak in English, but they wrote it that the official language of this conference is English. No ale... dobrze, już to już będzie po polsku.
11: Dobrze.
12: Oficjalnym językiem tej konferencji w Gdańsku jest język angielski, ale tak naprawdę, gdyby Państwo mnie zapytali o te języki, które tu słychać, to oczywiście ukraiński słychać bardzo często, polski. Jest też szwedzki, jest estoński, jest litewski, łotewski, bo nasi przyjaciele z krajów nam najbliższych, krajów bałtyckich są tutaj obecni. Więc tak, tych języków jest sporo, ale oficjalnym jest angielski.
11: Grzegorzu, ale ja cię może po polsku zapytam, a właściwie przepytam cię z liczebników, bo jak wiesz, w magazynie Saldo bardzo lubimy liczby, a zatem poproszę cię o kilka statystyk i tych twardych danych dotyczących samej organizacji tego wydarzenia.
12: Gdybym miał wybrać jakąś liczbę albo cyfrę, która na przykład jest cyfrą albo liczbą dnia, to miałbym z tym duży problem, bo dwa dni to oficjalne dni konferencji, ale tak naprawdę trzy, bo był jeszcze też dzień zerowy, który wczoraj odbywał się w kilku miejscach równocześnie, no i bilokacja taka, którą ostatnio mają lekarze, by się przydała. 100 zagranicznych delegacji, 61 państw, 40 organizacji międzynarodowych, 12 szefów państw i rządów, 3 urzędujących prezydentów, ponadto w uczestnictwie wydarzeniu uczestniczyć będzie 6 ministrów spraw zagranicznych. Parę minut temu polski minister spraw zagranicznych przechodził dosłownie obok naszego studia. Kilkunastu ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, handel.

0: Kultury oraz 22 ambasadorów. To są dane statystyczne, które mamy na temat konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która trwa w gdańskiej hali Amber Expo. Ta konferencja jest ogromna, podzielona na kilka sektorów. Nie wszędzie dziennikarze mają możliwość wstępu, ale wszędzie mamy możliwość obserwowania tego, co się dzieje właśnie na tej konferencji w Gdańsku.
1: A co dzieje się w tej chwili?
0: A w tej chwili kolejne panele i powiem, że bardzo często słyszałem tutaj to, co Państwo już słyszeli z naszej anteny, z anteny Polskiego Radia 24, czyli słowa premiera Tuska, premiera, który otwierał to jako jeden z gospodarzy, no bo gospodarzami jest Polska i Ukraina. Zaprosiłem Was i naszych przyjaciół z Ukrainy właśnie w to miejsce, bo ono pokazuje, że cud odbudowy zdarza się wtedy, kiedy ludzie tego bardzo pragną. I Gdańsk jako miasto, które, no ci, którzy znają historię, to wiedzą, było ruiną po II wojnie światowej. Dywanowo zbombardowane, właściwie nie istniało i było kilka projektów odbudowy Gdańska, gdzie były bloki w centrum, ale to się nie zdarzyło i dzięki Bogu, że się nie zdarzyło. Mamy piękne miasto, piękny Gdańsk dzisiaj możemy podziwiać, a turystów jest naprawdę mnóstwo. I ta odbudowa Gdańska służy tutaj za taki element, za taki wręcz slogan i przykład tego, że tak może być też odbudowana Ukraina. Pięknie, elegancko, ale oparta na prawdziwej historii, więc to wszystko dzisiaj tutaj tłumaczył premier Tusk i on też jest bardzo często cytowany. Natomiast jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje, to już Państwu mówię, bo to musiałem przełączyć się w tym momencie na specjalną aplikację, która to pokazuje i już mówię, to może dopytasz jeszcze, w której hali się odbywa, bo tych hal jest sporo, więc dzisiaj mam sporo rzeczy, które już startują, przepraszam, ale muszę przeskrolować odpowiednią.
1: Dzieje się bardzo dużo, doskonale o tym wiemy.
0: Tak, na stadionie na przykład po godzinie 14 rozpocznie się specjalna konferencja i pokaz Agricultural Strategy, czyli takiej planu rolniczego Ukrainy. Wszyscy wiemy, pamiętamy też z historii, że Ukraina była przecież spichlerzem Europy. Mają piękne czarnoziemy, którym potrafią wyżywić Europę i o tej sile, no teraz to oni walczą, więc niekoniecznie jest to możliwe, ale po roku 2030 jest taka specjalna strategia rolnicza przygotowana przez Ukrainę, powojenną Ukrainę, tak to nazwijmy. Ona o 14 się zacznie. Teraz właśnie o 12.30 rozpoczęła się konferencja Rola Współpracy Organizacji Przedsiębiorców w procesie budowania nowej Ukrainy, bo tu trzeba podzielić tę jakby dwutorową obecność. Raz to są oczywiście szefowie rządów i to, co robią publiczne instytucje, zarówno polskie, jak i ukraińskie, a druga część, wcale bym powiedział nie mniejsza, może bym nawet zaryzykował życiu dwie. To jest oczywiście prywatny biznes. Prywatny biznes, który tutaj próbuje zainteresować sobą przedstawicieli Ukrainy. A mówię o tych przedstawicielach Ukrainy, bo oni są nie tylko z tego centralnego szczebla, ale także z regionów Ukrainy. Każdy z regionów Ukrainy ma tu swoich przedstawicieli, więc te lokalne współprace między lokalnymi władzami ukraińskimi, powojenne oczywiście współprace, chociaż nie do końca, bo teraz też te współprace już się toczą, te kontrakty są podpisywane już teraz na to, co można odbudowywać właśnie teraz. Niekoniecznie na rządowym poziomie, bo też, na poziomie lokalnych firm. Mówiłeś o biznesie.
1: Tak.
0: Jest specjalna zakładka, bo tutaj te konferencje główne podzielone są na takie ogromne panele. Natomiast poza panelami jest jeszcze taka, ja to nazywam wielką piątką, bo to zostało podzielone według systemu biznes, obrona i bezpieczeństwo, Unia Europejska, lokalność i regionalność i ludzkość, human. No, takie sprawy ludzkie, tak można by powiedzieć. Nas pewnie w saldzie biznes interesuje najbardziej. I tu są zawsze codziennie popołudniową porą trzy konferencje w hali Deno się odbywają, trzy takie panele. Pierwszy to będzie dzisiaj o 15 się rozpocznie. Wśród panelistów na przykład będzie Andrzej Domański, polski minister finansów. Będzie o odblokowaniu ukraińskiego potencjału ekonomicznego. Po godzinie 16 mamy informacje o tym, jakie są. Bogdan Benczak, czyli szef PZU, będzie jednym z panelistów. On będzie o godzinie 14, już teraz mogę zapowiedzieć, w naszym studiu, więc zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że PZU dzięki jednego z wielkich ubezpieczycieli amerykańskich jest w tej chwili, albo za chwilę będzie, największym ubezpieczycielem na życie w Ukrainie, więc to taka ciekawostka. Tutaj będzie o takich state-owned assets and opportunities, czyli takich możliwościach, które Ukraina ma ukryte, a jeszcze dzisiaj z racji wojny nie wykorzystuje.
1: Grzegorz Frontczak.
0: Rozgadałem się.
1: Bardzo dziękuję.

0: I też czekam z niecierpliwością na tę rozmowę o ubezpieczeniach. Bardzo ciekawy wątek i bardzo ciekawy temat. Jak słyszymy, odbudowa już trwa i dzieje się na wielu poziomach. Grzegorzu, bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy z Gdańska. Jeszcze jedna informacja, bo pewnie to Państwa interesuje. 27 stopni.
0: 27 stopni, to bardzo podobnie jak w Warszawie, tak. U nas, nie, u nas 29, cieplej troszeczkę. Bardzo dziękuję. Polskie Radio 24 na miejscu najważniejszych wydarzeń. Bardzo dziękujemy za relację. No i przypomnijmy jeszcze ważne informacje z konferencji, tym razem na takim szczeblu bardzo mocno międzynarodowym. Ukraina już dziś otrzyma pierwszą transzę europejskiej pożyczki. Ogłosiła to na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak mówiła w obecności premier Ukrainy Julii Swirydenko, sukces tego kraju w przyszłości wymaga inwestycji, ale takich podejmowanych już dziś. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia Europejska i jej członkowie przeznaczyli 200 miliardów euro pomocy gospodarczej, finansowej i militarnej. Dzięki pożyczce dla Ukrainy przekażemy kolejne 90 miliardów w ciągu najbliższych 2 lat. Droga Julio, pierwszą transzę w wysokości 3 200 000 000 euro przekazujemy już dziś. Ursula von der Leyen zapowiedziała też szerszą współpracę przemysłów obronnych Ukrainy i Unii. Dodała, że jej efekty widać już dziś. Większa integracja tych przemysłów jest bardzo ważna. Widzimy już, co dzięki niej osiągnęliśmy. W Niemczech produkowane są drony zaprojektowane na Ukrainie, a w Danii będzie wkrótce produkowane paliwo do ukraińskich rakiet manewrujących Flamingo. Potrzebujemy ukraińskiej pomysłowości, innowacji oraz europejskiej skali i przemysłowego know-how. To połączenie zapewni nam sukces. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała też, że przyszłość Ukrainy jest w europejskiej rodzinie, a jeśli Kijów przeprowadzi reformy w obecnym tempie, miejsce w tej rodzinie stanie się rzeczywistością. A my patrzymy, jak wygląda rzeczywistość na warszawskiej giełdzie i muszę przyznać, że to jest pierwszy dzień w tym tygodniu, w którym możemy powiedzieć o tym, że zieleń zagościła tak nieśmiało na parkiecie warszawskiej giełdy. W tej chwili WIG zyskuje 0,4%, WIG 26% na plusie, a mniejsze indeksy tak bardzo symbolicznie, bo MWIG 0,43% i SWIG 0,87%, ale oczywiście po zielonej stronie rynku. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,28 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,77 zł, a skoro mamy ukraińską konferencję, to jeszcze kurs hrywny. Za 1 zł możemy aktualnie kupić niecałe 12 hrywien.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: W magazynie Saldo konferencja na temat odbudowy Ukrainy na pierwszym planie i w naszym studiu nasz ekspert, pan Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i dzień dobry państwu.
0: Abyśmy dobrze też zrozumieli to, co dzieje się dzisiaj w Gdańsku, warto spojrzeć wstecz. Rok 1990 i 1991. Ja wiem, że trudno sobie to uzmysłowić, ale to był moment, w którym PKB Ukrainy, zarówno nominalnie, jak i per capita, był wyższy od PKB Polski. I co się potem stało? U nas pojawiły się reformy, nasza gospodarka nabrała rozpędu, a Ukraina pogrążyła się w recesji. Co poszło nie tak wtedy?
3: Nawet nie tyle w recesji, co chyba nawet po prostu w braku wzrostu, ale jakby tak podsumowując to dosyć symultanicznie, w sensie te same te liczby PKB za wczesne lata 90. są trochę rekonstruowane oczywiście. Tam jest pewna taka doza niepewności, a na pewno sama metodyka jest trochę inna niż od 95. roku. Natomiast pi razy oko na pewno wiemy, że w roku 90. Polska była jednym z najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszym krajem w przeliczeniu na mieszkańca z całej Europy Środkowo-Wschodniej, z tych 11 krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej, i była także biedniejsza od Ukrainy. No a przy okazji byliśmy także przy okazji mniej ludni, a siłą rzeczy, jeżeli jesteśmy biedniejsi w przeliczeniu na mieszkańca i mamy mniej osób, no to to łączne PKB gospodarki, no siłą rzeczy jakby nie liczyć, także musi wyjść mniej. Co się wydarzyło? Jeżeli weźmiemy PKB w takiej najbardziej klasycznej mierze, czyli parytet siły nabywczej stała waluta, czyli korygujemy o inflację.

0: i o zmiany cen takich relatywnych, no to to, co się w praktyce wydarzyło, to polskie PKB wzrosło prawie czterokrotnie od tego czasu w przeliczeniu na mieszkańca z 12,8 tysiąca stałych dolarów międzynarodowych do ponad 45 tysięcy dolarów międzynarodowych. Jeżeli weźmiemy Ukrainę, no to te dane oczywiście są trochę bardziej pogmatwane, trochę na tej ścieżce czasu, ale pi razy oko wniosek jest taki, że Ukraina sobie gdzieś tam stabilizuje się wokół tych 16 tysięcy w przeliczeniu na mieszkańca. Były takie dekady, kiedy było trochę niżej, były takie, kiedy było trochę wyżej, ale tam w zasadzie nie widać tej ścieżki wzrostu w przeliczeniu na mieszkańca. I teraz tak, co się wydarzyło i dlaczego tak się stało? To w dużej mierze jest też trochę pytanie o to, dlaczego polski sukces gospodarczy miał miejsce w takim samym zakresie, w jakim, dlaczego na Ukrainie się nie udało. To, co się udało w Polsce, w dużym, dużym skrócie, to nasza gospodarka zrobiła takie silne przekotwiczenie się z instytucji wschodnich na zachodnie. Dołączyła do takiej szeroko rozumianej jednak wspólnoty zachodniej. To oznaczało, że na przykład pojawiły się inwestycje zagraniczne, które do Polski przyjechały. One nie tylko bezpośrednio nam zwiększały ilość kapitału w naszej gospodarce, ale przede wszystkim sprawiały, że miał miejsce istotny transfer technologii, umiejętności. Wokół zagranicznych firm powstawały, cały czas powstają polskie przedsiębiorstwa, które zaczynają na mniejszej skali, jednak po prostu rosną wokół na przykład tych międzynarodowych firm. Potem na przykład samemu zaczynają tworzyć ekspansję międzynarodową. Polska i kraje regionu miały na przykład bardzo dobrą edukację wyższą, no taki kapitał ludzki po prostu, który mieliśmy w naszej gospodarce, ale który nie był w stanie jeszcze w latach 80. zagrać, to znaczy w tym sensie, że on już był zakumulowany, ale system gospodarczy sprawiał, że no ludzie nie byli w stanie wykorzystać swoich produktywnych umiejętności w gospodarce. Transformacja gospodarcza w Polsce, chociaż bolesna, ona sprawiła po prostu, że nasza gospodarka mogła przejść na te produktywne tryby i pozwolić rynkowi tworzyć na przykład polskie efektywne przedsiębiorstwa, robić właśnie te przesunięcia zatrudnienia z mniej produktywnych do bardziej produktywnych sektorów, z mniej produktywnych firm do bardziej produktywnych. A na Ukrainie to fundamentalne przekotwiczenie się gospodarcze, no po prostu chyba w dużej mierze nie miało miejsca. Znaczy, jeżeli na przykład myślimy cały czas o takim trochę leitmotywie, który często pojawia się w naszym myśleniu o Ukrainie, czyli na przykład korupcja, ustawione przetargi, duża część takiej oligarchizacji gospodarki, no to to jest właśnie coś, czego my w Polsce nie mieliśmy. Znaczy, nawet możemy sobie to trochę skontrastować. Znaczy, my często narzekamy na to, że mamy za mało dużych firm, a to w praktyce oznacza także, że mamy zbyt mało, jakby no druga strona tego samego medalu, mamy zbyt mało dużych osób, które mają duży, zamożny majątek w Polsce, zamożny majątek. Pleonas i to jeszcze niepoprawny gramatycznie, ale w sensie chodzi o to, że dużo tego majątku.
1: Tak jest.
0: Bo ścieżka, którą Polska wybrała w zasadzie polegała na tym, że my dużą część naszej zamożności, na przykład na poziomie firm, majątków, tworzyliśmy no jednak od zera. W takim powolnym procesie, takiej kuli śnieżnej, która gdzieś tam powoli toczy się i tak akumuluje się wraz z każdym kolejnym rokiem i dekadą, to w praktyce oznaczało, że polskie duże firmy, których, no dzisiaj już tych miliardowych firm, znaczy te, które mają wycenę sięgającą miliarda dolarów, mamy kilkadziesiąt co najmniej w naszej gospodarce, ale one w dużej mierze powstawały od zera i potrzebowały tych kilku dekad, żeby no po prostu powstać. Tylko to był ten proces, który był rozłożony po czasie, a jeżeli spojrzymy na tę ukraińską stronę równania, tam często tej akceptacji, czy to dla tych kosztownych transformacji, tych trudnych zmian instytucjonalnych związanych na przykład z wchodzeniem do Unii Europejskiej, OECD, Światowej Organizacji Handlu, na Ukrainie no, często ta zdolność do transformacji była po prostu mniejsza. No i chyba to w dużej mierze jest odpowiedzią na taką głęboką obserwację stagnacji gospodarczej.
1: Panie Marcinie, oczywiście proces odbudowy Ukrainy cały czas trwa. To są procesy, które dzieją się równolegle. Pokoju tam jeszcze nie ma, ale faktycznie infrastrukturę na przykład energetyczną trzeba odtwarzać na bieżąco. Ja się tak zastanawiam, jaką rolę w tej odbudowie, już odłączając ten czynnik polityczny, chociaż nie wiem, czy do końca się da, może mieć polska gospodarka, polskie firmy, zarówno te duże, jak i te małe. Czy faktycznie jesteśmy w stanie zarobić na tym procesie?
0: Znaczy tu na pewno są dwie ścieżki. Jedna, o której mówimy bardzo dużo i no, ona jest trochę bardziej polityczna. Ją może zostawmy bardziej uczestnikom dzisiejszej konferencji. To jest kwestia tych dużych przetargów. I jakby jasne, w sensie ona jest, to jest kwestia tego,

0: przede wszystkim, gdy już, bo jeszcze nie chyba w dużej mierze, ale gdy te największe przetargi będą rozpisywane, które firmy dokładnie tam wejdą. Natomiast jeszcze osobna zupełnie ścieżka polega de facto na tym, że polska gospodarka jest trochę takim hubem logistycznym, tak czy inaczej, na Ukrainę. I jakby ze względu na samą kwestię logistyki, tego, że mamy relatywnie duże zaplecze przemysłowe, to w praktyce oznacza, że siłą rzeczy, niezależnie tak naprawdę od tego, kto ukraińskie przetargi w dużej mierze wygra, część tych pośrednich skutków związanych z tym, że te wszystkie towary, znaczna ich część będzie musiała na przykład przejść przez polską granicę, przejść przez polskie magazyny, być ubezpieczona na przykład na terytorium Polski. Część z nich będzie zamawiana w polskim przemyśle z prozaicznego faktu, że tu będzie po prostu bliżej i wygodniej. To jest ten drugi komponent, który do nas trafi prawdopodobnie w dużej mierze tak czy inaczej. Więc w praktyce wydaje się, że tak, do pewnego stopnia, na pewno też na tej ścieżce pośredniej, o której mówi się mało, a która chyba też jest całkiem istotna. To jest w ogóle coś, co nawet widzieliśmy już do tej pory w danych makroekonomicznych. To było parę lat temu, już nie pamiętamy chyba o tym aż tak dobrze, ale jeżeli zobaczymy sobie wskaźniki aktywności w branży logistycznej i magazynowej, był taki okres właśnie po wybuchu wojny, kiedy one dosyć istotnie wzrosły w Polsce, właśnie ze względu na to, że spora część różnych towarów płynących na Ukrainę po prostu przepływała przez polskie terytorium tak czy inaczej, nieważne skąd była zamawiana. Więc to też jest taki drugi kanał, który musimy tutaj pamiętać, ale też musimy, i to jest osobna kwestia, o której także musimy pamiętać, ta ostatnia, że mimo wszystko skala ukraińskiej gospodarki w relacji do chociażby Polski nie jest aż taka duża. To znaczy my obecnie na poziomie tego PKB dobijamy do 1 biliona dolarów, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na Ukrainę przed wojną, ukraińska gospodarka była 5-krotnie mniejsza. W sytuacji, w której populacja Ukrainy wtedy wynosiła 44 miliony osób, czyli była wyższa niż Polski. Dzisiaj wiemy, że populacja Ukrainy jest, nie wiemy jak bardzo, ale prawdopodobnie widocznie istotnie niższa, być może nawet poniżej 30 milionów, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, które bezpośrednio tworzą to PKB, także jest siłą rzeczy istotny, to w praktyce oznacza, że ukraińska gospodarka po wojnie to będzie prawdopodobnie relatywnie do polskiej jeszcze mniejsza. W tym takim ujęciu nawet najbardziej absolutnym tych dolarów, które porównujemy, o ile razy jesteśmy więksi. A to w praktyce oznacza, że być może skala tych kontraktów, ona jest oczywiście istotna dla wielu polskich firm, które mogą je zyskać albo pośrednio być beneficjentami, ale tutaj mówimy o efektach gospodarczych, które raczej liczymy w jakichś procentach polskiego PKB, a nie dziesiątkach procentów.
1: Pamiętajmy też o konkurencji. To nie jest tak. Oczywiście tutaj to położenie geograficzne w wielu aspektach nas broni i jest dla nas takim handicapem, ale biorąc pod uwagę konkurencję i to bardzo silną europejską, tutaj o te kontrakty, zamówienia będą starały się firmy właściwie z całej Europy, ale także świata. Już wiemy o mocnych konkurentach chociażby z Turcji, którzy działają w branży infrastrukturalnej. O Chinach też się sporo mówi, które mogą się włączyć w ten wyścig, a zatem przyjdzie nam się zmierzyć też z potężną siłą innych krajów.
0: Też, ale jeżeli na przykład myślimy o polskich firmach, które obecnie lewarują się międzynarodowo i na przykład decydują się na inwestycje zagraniczne, w 2024 roku Ukraina odpowiadała za mniej więcej 1,2% polskich inwestycji zagranicznych, bezpośrednich, ulokowanych na całym świecie. To jest względnie mało, siłą rzeczy, pomimo nawet tej bliskości geograficznej. W praktyce oczywiście kierunek geograficzny jest bliski, różnych okazji może być względnie dużo, ale też musimy pamiętać o tym, że polskie firmy, które dzisiaj próbują się lewarować na świat i z roku na rok tak naprawdę widzimy systematyczny wzrost polskich inwestycji zagranicznych wychodzących na świat, w dużej mierze też muszą decydować o tym, gdzie dokonują ekspansji. I to często są też takie decyzje strategiczne związane z tym, które miejsca do inwestowania są bezpieczniejsze, które rynki są lepiej znane, rozpoznane. Na przykład kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które należą do Unii Europejskiej, są trochę jednak nam bliższe, czy to prawnie, czy kulturowo, czy językowo. Przede wszystkim prawnie chyba jednak w dużej mierze. Więc po tej stronie oczywiście to też ma pewne znaczenie. No i chyba jednak te efekty pośrednie to jest też to coś, o czym musimy tak bardzo mocno pamiętać w zakresie tych potencjalnych dodatkowych korzyści.
1: I jeszcze skala taka absolutnie mikro. Pojawiają się głosy, również ekonomistów, że od

Budowa Ukrainy może być szansą dla wielu polskich, uwaga, polskich menedżerów, którzy znają na przykład język ukraiński albo, co ciekawe, rosyjski, którzy mogliby się odnaleźć właśnie na tym rynku. Czy widzi pan taką drogę? Bo ja pamiętam w 2009 roku w wielu firmach, głównie instytucjach finansowych, można było znaleźć naprawdę wielu polskich specjalistów.

0: które polskie instytucje na przykład chciałyby ewentualnie wchodzić tam, bo jakby jedną rzeczą są oczywiście transfery poszczególnych osób, które szukają miejsc pracy, a czymś innym na przykład jest sytuacja, w której jakaś polska firma decyduje się na zwiększenie aktywności i wraz z nią przychodzi na przykład cały zespół zarządczy. To jakby to są dwa różne światy, więc to musimy rozróżniać sobie tutaj zdecydowanie.
1: Jeszcze oczywiście ważenie ryzyka. Otóż dzisiaj na konferencji, nawet to się pojawiło w informacjach, które napływają do nas z Gdańska, wielu z uczestników tej konferencji pyta wprost, czy Ukraina jest państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. No nie oszukujmy się, część polskich firm w ostatnich kilkunastu latach, w tym już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, miała przykre doświadczenia z ukraińskimi partnerami.
0: No to jest po prostu prawda. To znaczy jakby rzecz, którą na pewno, z którą na pewno mamy do czynienia, to jest to, że Ukraina nie przeszła jeszcze w pełni tej transformacji po prostu instytucjonalny, która jest takim głębokim fundamentem wzrostu gospodarczego także. To jest ta trudna rzecz, którą my przeszliśmy przez nią przede wszystkim w latach 90., trochę na początku tego stulecia, związanej na przykład z walką z korupcją, większą przejrzystością prawa, budowaniem instytucji publicznych w Polsce. To jest oczywiście proces. To jest proces, który zajmuje dużo czasu, ale który w Polsce koniec końców opłacił się i przyistoczył się we wzrost gospodarczy. Więc ta ścieżka oczywiście jest także dla Ukrainy chyba do przejścia, tylko jakby to będzie na pewno zajmować czas. To, co jest na pewno pewnym pozytywem, to jest to, że często takie rzeczy dzieją się trochę w ramach wzrostu gospodarczego, znaczy trochę razem z nim, znaczy trochę poprawiają się instytucje, trochę rośnie także PKB i te dwie rzeczy do pewnego stopnia mogą się przynajmniej do jakiegoś stopnia samo napędzać. No ale to jest oczywiście pytanie też o to, jaką ścieżkę instytucjonalną, na jaki ład będą się decydować Ukraińcy.
1: Niezwykle ważne pytanie. Ja też się zastanawiam, tak spoglądając na Ukrainę przez pryzmat tego, co widzimy w ostatnich 4 latach. Wojnę, zniszczenia, przerażające niektóre doniesienia. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, które branże w tej chwili mają największe szanse na udział w odbudowie Ukrainy? No właśnie, czy tylko te, które wiążą się z taką fizyczną odbudową kraju? Energetyka, budownictwo?
0: Czy tylko, to pewnie nie, ale jeżeli myślimy o tych głównych, to jednak głównie myślimy o transporcie, przemyśle, budownictwie, więc jakby poruszamy się raczej w tym zakresie. Są na przykład takie sytuacje sektorowe w przetwórstwie, jak na przykład właśnie te takie konkretnie na przykład energetyczne. To na pewno jest jeden z tych przykładów. Możemy do pewnego stopnia myśleć, to już nie jest kwestia odbudowy per se, ale ewentualnej współpracy, jeśli by do niej doszło, być może na przykład częściowo o sektorze zbrojeniowym. No ale to też jest komponent przemysłu. Jeżeli chodzi o usługi, takie jak chociażby bankowość, finanse, ubezpieczenia, no to jest oczywiście ważne, ale chyba relatywna skala tych aktywności nie byłaby aż tak duża. Natomiast jeżeli myślimy bardziej o kwestii tych potencjalnych możliwości, no to też musimy pamiętać o tym, że jeżeli na przykład Ukraina dołączałaby gdzieś powoli, integrowała się razem z Unią Europejską i wchodziłaby na ścieżkę wzrostu, no to zarówno nasza gospodarka, jak i przede wszystkim gospodarka Ukrainy przechodziłaby też taką transformację sektorową związaną z tym, że udział na przykład przemysłu i jego poszczególne komponenty częściowo by się zmieniały. To też jest oczywiście pytanie o to, które konkretne miasta i terytoria pozostaną w granicach Ukrainy. Jaka część tej bazy przemysłowej, która znajdowała się na wschodzie kraju, ale siłą rzeczy to też oznaczałoby takiego rodzaju transformacje.
1: Niestety na wiele z tych pytań nie znamy odpowiedzi, ale konferencja trwa i cały czas oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 na bieżąco relacje z Gdańska. A ja już teraz dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Klucznik, ekonomista Polski Instytut Ekonomiczny. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Apel o jedność i współpracę. Premier Tusk otworzył w Gdańsku konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Jest nowy, wyższy bilans kataklizmu w Wenezueli. W wyniku silnego trzęsienia ziemi zginęło ponad 160 osób. 13 zatrzymanych czerpali oni zyski z prostytucji. Gang działał na Śląsku od blisko 10 lat. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Razem pokonamy każde zło, zapewniał podczas otwarcia konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku premier Donald Tusk. Dwudniowe spotkanie to międzynarodowe cykliczne wydarzenie na wysokim szczeblu. W tym roku odbywa się ono w stolicy Pomorza. Relacja naszego reportera Przemysława Lisa.
2: W Gdańsku szef polskiego rządu zaapelował do uczestników konferencji o jedność i współpracę. Mówił, że to kluczowe dla odbudowy Ukrainy.
3: Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą.
2: Premier Donald Tusk podkreślił jednak, że aby plan odbudowy i integracji Ukrainy z Europą się powiódł, konieczne jest pojednanie.
3: Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia, prawdziwego, pełnego zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
2: W konferencji w Gdańsku udział bierze ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów, kilkudziesięciu ministrów oraz 22 ambasadorów z państw wspierających Ukrainę. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Podczas tej konferencji nie ma prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na czele ukraińskiej delegacji stoi premierka Julia Sfyrydenko. Co najmniej 164 osoby zginęły w dwóch silnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ponad 970 osób jest rannych. Taki najnowszy bilans kataklizmu podała pełniąca obowiązki prezydentki tego kraju. Jednak amerykański

0: Polska Służba Geologiczna przewiduje, że ofiar będzie znacznie więcej. Na skutek wstrząsów zawaliły się budynki w stolicy Wenezueli, Caracas. Ratownicy przeszukują gruzowiska. Z całego świata płyną deklaracje pomocy i kondolencje. Informacje na ten temat zbiera Agata Król.
1: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne.
2: Są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
1: Tłumaczy geolog profesor Jerzy Żaba. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków. Wiele zawaliło się w Caracas. Nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych, ale brakuje rąk do pracy i sprzętu. Noc utrudnia działania. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc. Narzekają ratownicy. Pomoc zaoferowało wiele państw, w tym Stany Zjednoczone. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności mieszkańcom Wenezueli, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi, przekazuje Karol Nawrocki. Łączę się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii, napisał prezydent. Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal 10 lat czerpała zyski z prostytucji. W wyniku szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, dwie kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są właściciele klubów nocnych, menadżerowie, ochroniarze i kierowcy. Grupa działała pod przykrywką legalnych biznesów rozrywkowych. Pieniądze uzyskane z przestępstwa były prane i wprowadzane do oficjalnego obrotu. Śledztwo w tej sprawie trwało blisko 2 lata. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym policyjni kontrterroryści, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Policji w Katowicach.
3: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 3 agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści majątkowych z cudzej prostytucji oraz prania brudnych pieniędzy. 5 osób trafiło do aresztu tymczasowego. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. I jeszcze tradycyjnie o tej porze informacja dla kierowców o tym, za ile jutro zatankują. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, czyli o grosz mniej niż dzisiaj. Za litr benzyny 98-oktanowej trzeba będzie zapłacić 6,65, a za litr oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Poinformował o tym w obwieszczeniu minister energii. Następny komunikat w sprawie maksymalnych cen paliw będzie opublikowany jutro. Określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalnie do 34 stopni jest na zachodzie kraju. Gorąco również w centrum i na Dolnym Śląsku 30 stopni. Nad morzem do 23. Wszędzie dużo słońca.
4: Klima.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest dobra i umiarkowana. W Malborku jest bardzo dobra. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie wykorzystać nadmiar wytworzonej energii.
4: Klimat. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku.

0: Jak mogą Ci pomóc?
1: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 13.
2: Stan dnia.
6: Ministerstwo Zdrowia pracuje nad propozycjami zmian w systemie płac lekarzy. Już teraz łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, co już wiemy na temat tych zapowiedzi i tego, co w tych zmianach miałoby się znaleźć? No i oczywiście, jak te zapowiedzi, czy też propozycje tych zmian komentują politycy koalicji rządowej i opozycji?
7: O tych propozycjach jest głośno ubiegłego tygodnia. Właściwie rozpoczęła, właściwie jako pierwsza można powiedzieć, propozycję wysunęła Lewica. Przypomnę, że partia ta zaproponowała między innymi pensję maksymalną, lekarską pensję maksymalną oraz rozdzielenie pracy publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. To takie dwie kluczowe, można powiedzieć, propozycje. No, słyszymy, że te propozycje analizuje resort zdrowia. Właściwie mają zostać one zamienione w konkretny projekt ustawy. Prace nad tym projektem już trwają. Resort zdrowia również planuje dokonać zmian w czasie pracy lekarzy. No, pojawia się pomysł wprowadzenia tachografów, które miałyby właśnie rejestrować czas pracy lekarzy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że no, nikt nie chce ograniczać tak naprawdę płac lekarzy, ale nie może być też tak, że dochodzi do oszustw. Oszustw polegających na tym, że ktoś jest wpisany w grafik, a tak naprawdę nie jest w tym czasie w szpitalu.
8: Nikt nie broni lekarzom wysokich zarobków, bo to jest niezwykle ważny zawód, szlachetny, a droga edukacyjna niezwykle skomplikowana. Nie o tym mówimy. Mówimy o proporcjach, o umiarze. Mówimy o tym, żeby unikać nadużywania dyżurów, godzin, żeby to wszystko miało charakter skuteczny, prawdziwy. To znaczy dostaję zapłatę za to, co zrealizowałem, a nie, że się podpisałem.
7: Posłowie PSL-u również zgłaszają pewne propozycje. Jedni mówią, że należy odejść od kontraktów. PSL proponuje również zmiany w pracy szpitali powiatowych, właściwie zmianę struktury pracy tych szpitali. Również poseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział mi, że być może należałoby zastanowić się nad odejściem od ustawy z 2023 roku, która wprowadza taki mechanizm waloryzacji płac lekarza, który to mechanizm, jak tłumaczył poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb, jest mechanizmem po prostu znacznie korzystniejszym niż inflacja. No wiemy, jak to wygląda w tak zwanej budżetówce. Tu jeśli płace rosną, to najczęściej właśnie o wskaźnik inflacji. No a środowisko medyczne ma ten wskaźnik znacznie korzystniejszy, więc to też jest taka propozycja, która mogłaby jednak jakoś ograniczyć płace lekarzy. Pytałem również Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, na konferencji tej partii, która przed momentem zakończyła się w siedzibie ugrupowania przy ulicy Nowogrodzkiej, o to, jak te propozycje ocenia właśnie największa partia opozycyjna. No i prezes Kaczyński powiedział, że jego ugrupowanie pozytywnie ocenia pomysł rozdzielenia pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia.
9: My jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby lekarze zarabiali bardzo dobrze. Natomiast oczywiście jesteśmy przeciw temu, żeby to była praca, która pozwala na nadużycia, a niestety dzisiejsze warunki pozwalają na to.
7: Jak słychać, koalicja rządowa i opozycja no nie chcą, znaczy chcą jakby ukrócić jakby te dzisiejsze nadużycia w systemie płac lekarzy, czy może szerzej medyków. Czekamy na konkretne propozycje ze strony Ministerstwa Zdrowia. Właściwie czekamy na projekt ustawy. Dziś taki pierwszy

0: Pierwszy krok w kierunku zmiany systemu płacy lekarzy ma zostać wykonany przez Senat. Izba Wyższa ma uchwalić ustawę, która tak naprawdę zagwarantuje, czy jakby umożliwi zebranie dokładnych danych o zarobkach lekarzy. Dziś trochę jest tak, że trudno jest je zebrać, znaczy one trafiają do systemu, ale jakby są zanonimizowane, więc nie wiadomo, ile konkretni lekarze zarabiają. Rząd tłumaczy, że właśnie ta ustawa to jest taki pierwszy krok do tego, aby przygotować kolejne zmiany. Dziś jest tak, że wynagrodzenia lekarzy, aż sobie sprawdzę dokładnie, tak, to jest 80% średnio, 80% budżetu placówek medycznych, więc bardzo dużo, a są również, jak mówią mi niektórzy politycy koalicji rządowej, i takie placówki, gdzie pensje medyków pochłaniają 95% wynagrodzenia lekarzy. No, rosną cały czas nakłady na ochronę zdrowia, właściwie co posiedzenie Sejmu budżetowe mówimy o tym, że nakłady na ochronę zdrowia są rekordowe, jeśli chodzi właśnie o sferę budżetową. To jest właściwie też największa pozycja w budżecie, no ale nie przekłada się to wcale na jakość leczenia pacjentów, tak jakby życzyli sobie tego pacjenci. Wciąż są długie kolejki do lekarzy. Jest problem z dostępnością wizyt u specjalistów, natomiast tak jak wspomniałem, rosną cały czas pensje medyków. No i to chyba przestaje się podobać całej klasie politycznej, więc wiele wskazuje na to, że jakieś zmiany w tym obszarze się pojawią.
1: Michał Fabisiak, bardzo dziękuję za te relacje.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz pan profesor Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zdecydowanie nie profesor, ale mimo wszystko dzień
1: ale
3: dobry.
1: Ale to życzę w takim razie, w niedalekiej przyszłości.
3: Dobrze, tym bardziej, że właśnie wydaję monografię, więc może coś z tego
1: być. Może będzie powód. No to, to jeżeli pan pozwoli, zacznijmy w takim razie od tego tematu, o którym mówił Michał Fabisiak. I nie ukrywam, że mniej myślę o tych rozwiązaniach, mniej myślę o tych projektach, które mają się pojawić, choć one też oczywiście są ważną częścią tego tematu. Natomiast chciałbym jednak spojrzeć na wymiar polityczny tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym i tego, co to mam chyba wrażenie, ku zaskoczeniu wielu, cały czas się dzieje, bo dochodzą coraz to nowe informacje. No i można powiedzieć, że jest trochę jak u Hitchcocka. No najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem się robi jeszcze ciekawiej.
3: No tak, tym bardziej, że my to w przeciwieństwie do wielu innych spraw, afer i różnych machlojek, myślę, że dotyka nas wszystkich, dlatego że my wszyscy korzystamy lub korzystać będziemy ze służby zdrowia. Więc to jest koszula bardzo bliska naszemu ciału. Przy czym znowu mam wrażenie, że tak jak w polityce zagranicznej, tak w polityce wewnętrznej, wszystko odbywa się na poziomie emocji, a nie racjonalności. To znaczy oczywiście, tak, jest sprawa, jest afera pana Kacprzaka, który nadużył systemu. No właśnie, i tu jest pytanie, czy problemem jest to, że pan Kacprzak, jeżeli dobrze pamiętam, zarobił ten jeden... Tak, co Kacprzak. Czyli czy jest problemem, i nie mówię na kwestiach emocji, bo pewnie każdy by chciał tyle zarabiać, czy jest problemem, że on tyle zarobił, czy też problemem jest to, że on oszukiwał, no bo nikt nie jest w stanie pracować powyżej 24 godzin na dobę. Tymczasem on w oczywisty sposób okłamywał swojego pracodawcę, a więc nas wszystkich pośrednio. I nie było, i to jest ważna sprawa, nie było nad tym kontroli. To znaczy, gdybym ja w swoim zestawieniu pracy napisał do pana rektora, że ja w ubiegłym roku akademickim odpracowałem 6000 godzin zajęć, no to wątpię, żeby pan rektor powiedział, panie Wojciechu, dobrze, to oczywiście zapłacimy, prawda? Bo to byłoby niemożliwe.
1: Tak, ale tutaj, przepraszam, to ja wtrącę, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o ten problem, czyli jakiś nadzór, jakaś kontrola, to nie jest to tylko kwestia szpitala. To oczywiście tak, jak najbardziej, bo to jest to pierwsze ogniwo, czy też pierwszy szczebel, ale mamy przecież NFZ, który potem te pieniądze wypłaca. I mam wrażenie, że nikogo za bardzo te gigantyczne liczby godzin nie za bardzo interesowały.
3: A no właśnie, tu jest jeszcze kolejny element. Ja słyszę dzisiaj, że pan Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, ma taki pomysł, chyba Razem jako pierwsze zgłosiło, nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa koalicja, żeby zabronić lekarzom, którzy pracują w Państwowej Służbie Zdrowia

0: pracy również w gabinetach prywatnych. No moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo on po pierwsze nie rozwiązuje problemów, a będzie generował następne. No.
1: Ale, przepraszam, jest odpowiedzią na kolejną patologię, o której wszyscy doskonale wiemy, to znaczy przyjmowanie prywatnych pacjentów w publicznej służbie zdrowia.
0: To prawda, ale to z kolei jest problem kontroli, a nie problem łączenia zawodów. Tym bardziej, że jeżeli byśmy się zdecydowali na takie rozwiązanie, no to staniemy przed kolejnym zagrożeniem. Bo jeżeli lekarz, człowiek myślący niewątpliwie racjonalnie, będzie miał do wyboru pracować tylko, no w cudzysłowie, na państwowym, gdzie te pensje oczywiście będą niższe niż na rynku prywatnym, tak jest zawsze, albo pracować tylko w swoim gabinecie, no to w oczywisty sposób wybierze gabinet.
1: No, przepraszam, panie Wojciechu, jeżeli chodzi o te zarobki, no to patrząc na rekordzistów i na to, jakie pieniądze wyciągali jednak z publicznej służby zdrowia, to co do tych zarobków niższych w publicznej służbie zdrowia, to można się lekko zawahać.
0: No tak, tylko że jeżeli będziemy słusznie i dobrze kontrolować nadmierne wydawanie pieniędzy, to okaże się, że to źródełko wyschnie. No? I wówczas możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której po prostu i tak brakujących lekarzy w publicznej służbie zdrowia będzie jeszcze mniej. Co więcej, pan prezydent radośnie zawetował ustawę, która przedłużała możliwość zdania języka polskiego, więc również stracimy tych lekarzy, którzy przyjechali do nas, no przede wszystkim z Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, mimo że jest to dowód anegdotyczny, że korzystałem jakiś czas temu z Państwowej Służby Zdrowia, z tej NFZ-owskiej. Przyjął mnie lekarz pierwszego kontaktu właśnie z Ukrainy, mówiący z akcentem, ale porozumiewaliśmy się doskonale. I muszę powiedzieć, że w ciągu półwiecza mojego istnienia na palcach jednej ręki mógłbym policzyć przypadki, kiedy lekarz tak dobrze, tak się mną zaopiekował, tak bym to powiedział. Dobrze, ale to przejdźmy od dowodów anegdotycznych do sytuacji w służbie zdrowia globalnej. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli rozpadający się blok i tylko jedną ścianę albo tylko jeden wspólnik próbowali naprawiać. Tymczasem nasz system opieki zdrowotnej no, od dłuższego czasu jest patologiczny. Znamienne jest, nawiasem mówiąc, to, że przecież jeszcze za rządów PiS-u mieliśmy lekarskie, rezydenckie, pielęgniarskie, białe miasteczka, kiedy personel służby zdrowia, i ten medyczny, i ten wspomagający, protestował, że za mało zarabia.
1: Co I, zrobił i to PiS? Było całkiem niedawno.
0: To było całkiem niedawno. To zrobił PiS? Ano wprowadził ustawę, która na sztywno waloryzowała pieniądze zarabiane w publicznej służbie zdrowia, wiążąc ją ze średnim wynagrodzeniem. W związku z tym, jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie, to automatycznie waloryzowane są zarobki lekarzy. Problem polega na tym, że z uwagi na szybko rosnące również w innych branżach średnie wynagrodzenie, ten współczynnik waloryzacji wywindował pensje lekarzy wysoko, natomiast nie podąża za tym wzrost ogólnych nakładów na służbę zdrowia. I to, co państwo powiedzieli w zapowiedzi do tej naszej rozmowy, że 80-90% nakładów na służbę zdrowia jest przeznaczanych na pensje.
1: No, są szpitale, gdzie 100% budżetu, oczywiście to są nieliczne przypadki, ale są, gdzie 100% budżetu to tak naprawdę są wynagrodzenia.
0: Właśnie, czyli jeżeli wynagrodzenia rosną szybko, bo rośnie średnia pensja w Polsce, natomiast nie rosną tak szybko nakłady na służbę zdrowia, to ta kupka pieniędzy, nazwijmy, która to jest w szpitalu, coraz więcej przesuwa się w stronę zarobków, a coraz mniej w stronę procedur, leków, remontów, etc.
1: To panie Wojciechu,
0: procedur medycznych.
1: To chciałbym w takim razie od tego, o czym teraz rozmawialiśmy, przejść do tych kwestii bardziej politycznych. No i myślę, że na przykład warto by było wspomnieć o tym, co dziś działo się w Warszawie. Przypomnijmy, że prezydent Rafał Trzaskowski no, tłumaczył całe zajście podczas sesji Rady Miasta. Posłuchajmy.
2: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych. Bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno.

0: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala i do całego systemu ochrony zdrowia.
1: No i pytanie brzmi, czy dotychczasowe działania, czyli na przykład odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, to wystarczy? I myślę oczywiście również o tym wydźwięku publicystyczno-politycznym, bo opozycja domaga się głów i to głów dużo wyższych, czyli Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Pojawiają się również sugestie dotyczące pana ministra Kierwińskiego, który przy okazji jest również szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. A przypomnijmy, że pan Dawid Kacprzyk był radnym KO i podobno pomagało mu to w dosyć wyraźny sposób w jego karierze. Mówi się również o minister zdrowia i o kilku innych jeszcze politykach, urzędnikach. Jak to pana zdaniem będzie się rozwijać?
2: No, opozycja dostała słynne polityczne złoto, przy czym ja bym powiedział tak, gdybym był doradcą politycznym Koalicji Obywatelskiej, ale nie jestem, to bym powiedział tak, ludzie, dlaczego wy ciągle popełniacie dokładnie te same błędy? Sprawa ministra Kierwińskiego w tej całej sprawie jest o tyle nie do końca prosta, że on rzeczywiście w pewnym momencie pana Kacprzyka popierał, ale później ich drogi się rozeszły. Zresztą pisał o tym, jeśli dobrze pamiętam, pani Dominika Długosz z Newsweeka i z Onetu. Tu pełen szacunek, bo to dla niej się należą jakby za pierwsze ujawnienie tej sprawy brawa. Tak naprawdę pan Kacprzyk już od pewnego czasu powinien być, albo nawet od dłuższego czasu, powinien być nacenzurowanym w Koalicji Obywatelskiej. To nie był człowiek, który, nazwijmy to, był kryształowego charakteru i takim państwowcem. I to było widać. W związku z tym, kto wpadł na pomysł, żeby tego człowieka umocowywać wysoko w szpitalu? No, procedury kontrolne, procedury zarządzania kadrami są... Nie, przepraszam, nie ma. Nie ma ich w Koalicji Obywatelskiej. Zresztą podobny problem występuje ze zarządzaniem kryzysowym. Nie ma tego zarządzania kryzysowego. Mówię w tej chwili jako politolog, nie jako obywatel. I myślę, że w przyszłym semestrze od października będę miał doskonałe case'y dla studentów mówiące o tym, jak się nie należy zabezpieczać przed kryzysami i jak nie należy prowadzić komunikacji podczas kryzysu.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej w takim razie. Jak długo ta sprawa może być rzeczywiście sprawą numer jeden? Bo już w tej chwili, właściwie nie w tej chwili, już gdy tak naprawdę ta bomba wybuchła, mówię o tych pierwszych doniesieniach, a teraz mamy kolejne i to szokujące, już wtedy pojawiły się takie sugestie, takie opinie, że to może być temat, który wywraca dotychczasową układankę polityczną.
2: Nie, to chyba bez przesady. To znaczy zazwyczaj to jest tak, że kryzysy polityczne polegające na tym, że partia oddaje władzę, nie są jednorazowe. To znaczy nie ma takich kryzysów, to raczej jest kwestia zbierania się pewnych takiego osadu, prawda? I w pewnym momencie ten osad na partii rządzącej jest tak duży, że nagle wszystko pęka. I wtedy tym kamyczkiem poruszającym lawinę może być nawet drobna sprawa. Ta sprawa drobna nie jest i zobaczymy, co jeszcze dziennikarze odkryją. Zobaczymy, jak się zachowa prokuratura. Tam jest też oczywiście ten element niebezpieczny dla opozycji, ponieważ opozycja też ma bardzo dużo za uszami. I to nie jest tak, że to są świetliści rycerze, którzy teraz odkryli prawdę
1: ale
2: i wypalają ją.
1: Pojawiają się chociażby wątpliwości dotyczące samego tak zwanego sygnalisty.
2: Sygnalisty,
1: bo jeżeli spojrzymy na jego osiągnięcie, na jego powiedzmy CV, to tam się znajdują rzeczywiście rzeczy zdumiewające. Może budzić zdziwienie również to, że posiadając taką wiedzę nie zgłaszał tego na policję, do prokuratury. Ba, pojawiają się wypowiedzi różnych innych lekarzy, którzy oczywiście to już nie są dowody i nie są fakty, ale mówią o tym, że w środowisku od dawna mówiło się o nieprawidłowościach. Tylko tyle, że te głosy słyszymy dopiero po tym, jak mleko się rozlało i bomba wybuchła.

0: prawda. To znaczy jedną sprawą to jest pan Kasprzyk, który rzeczywiście, jak wszystko na to wskazuje, jest postacią bardzo ciemną. Zresztą słyszałem chyba właśnie od pani Dominiki Długosz, że on co prawda zwrócił pieniądze, ale szpital mu te pieniądze będzie musiał zwrócić z powrotem, ponieważ nie ma podstawy do ich zaksięgowania. No w ogóle to jest jakiś kabaret. Ale dobrze, mamy postać jedną ciemną człowieka, który nadużył systemu, raportując niewiarygodne, niemożliwe ilości godzin. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie można spokojnie nazywać go złodziejem, okradającym nas wszystkich. Druga sprawą jest rzeczywiście pan sygnalista.
1: Ale to przepraszam, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy. No pojawiają się w tej chwili informacje, trwa dochodzenie, oczywiście pytanie, czym ono się zakończy i czy potwierdzi te doniesienia, ale pojawiają się informacje mówiące o śledztwie w sprawie podrobienia kart zgonów 20 pacjentów.
0: To prawda, to też o tym rzeczywiście słyszeliśmy. To jest jeszcze na dość początkowym, że tak powiem, fazie rozwoju, więc nie wiemy jeszcze, co tam zostanie znaleziono.
1: Ale informacja poszła do ludzi.
0: To prawda, tak. Więc żeby było jasne, tak, to jest całkowicie jakby postać, która powinna zostać naświetlona i prawdopodobnie, jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, surowo ukarana.
1: I panie Wojciechu, i niestety tak, muszę teraz zrobić to, czego bardzo nie lubię, tym bardziej, że byliśmy w bardzo ważnym i ważkim momencie naszej rozmowy, ale czas jest nieubłagany. Wojciech Mościbrocki...
0: To powiedzmy sobie tylko, obyśmy zdrowi byli.
1: Tak, to zdecydowanie tak. Tak. Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie ma zgody na bezkarność, tak prezydent Warszawy komentuje doniesienia w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Podczas sesji Rady Miasta Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli informacje o nadużyciach się potwierdzą, to wszyscy odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
6: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno. To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan.
5: Prezydent Warszawy dodał, że wstępne wyniki kontroli zleconej przez warszawski ratusz nie wykazały, aby w Szpitalu Południowym funkcjonował salonik VIP dla polityków. Ponad 100 zagranicznych delegacji dyskutuje w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział liderzy europejskich państw i przedstawiciele świata biznesu. Są też polskie firmy, które liczą na konkretne ustalenia. Każdy sektor czeka na inwestorów, mówi prezes spółki Budimex Artur Popko.
7: Koncentrujemy się na wielkoskalowych inwestycjach, takich jak odcinki kolejowe, takich jak przebudowa dróg i budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad. To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów.
5: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi oraz infrastrukturę miejską. Rośnie bilans ofiar dwóch silnych trzęsień ziemi w Wenezueli. Najnowsze dane mówią o co najmniej 140.

0: 164 ofiarach śmiertelnych i blisko 1000 rannych. Wstrząsy o magnitudach ponad 7 wystąpiły wczoraj około 18 czasu miejscowego. Największe zniszczenia są w nadmorskim stanie La Guaira. Amerykańskie służby geologiczne szacują, że w wyniku trzęsień mogło zginąć od kilkudziesięciu do 100 tysięcy osób. Dymisja dyrektorki Warszawskiego Muzeum Literatury. Beata Michalec zrezygnowała z pełnionej funkcji. To skutek sporu między resortem kultury a Urzędem Marszałkowskim Mazowsza. Dotyczył on obsadzenia kierownictwa tej placówki. Podjęłam najtrudniejszą decyzję w moim zawodowym życiu, mówi Beata Michalec.
1: Moja rezygnacja to protest przeciwko niszczeniu ludzi i ich dorobku. Stałam się celem zorganizowanej, bezwzględnej nagonki. Przez wiele miesięcy próbowano wymazać to, na co pracowałam przez całe swoje życie.
0: Wątpliwości ministerstwa budziło to, że radna Koalicji Obywatelskiej, mimo uzyskania mniejszej liczby punktów od konkurentki, została powołana na szefa instytucji. Spór doprowadził do wypowiedzenia umowy przez resort w sprawie współprowadzenia Muzeum Literatury.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 26 minut godzina 14.
4: Stan dnia.
3: Kontrakty na 10 miliardów euro. Taki ma być wymierny skutek gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ogłosiła to szefowa ukraińskiego rządu podczas gdańskiej konferencji. Julia Swirydenko przekazała też, że dziś jej kraj otrzyma pierwszą transzę pomocową unijnego kredytu. O szczegółach Paweł Buszko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To Pawle, po pierwsze, jakie są te główne potrzeby Ukrainy, albo inaczej te potrzeby, o których Ukraina mówi w pierwszym rzędzie? No i kto ostatecznie z ukraińskich władz, z ukraińskich polityków dotarł do Gdańska?
5: No, szefowa ukraińskiej delegacji, premier Julia Swirydenko, to ona kieruje ukraińską delegacją. Tutaj występując na otwarciu konferencji zaznaczyła, że dziś Ukraina otrzyma ponad 3 miliardy z tej dużej 90-miliardowej, opiewającej na 90 miliardów euro dwuletniej unijnej pomocy. Kolejnym istotnym zastrzykiem dla ukraińskiej gospodarki mają być kontrakty, które podpisane będą dziś i jutro w Gdańsku.
6: Over the next...
5: W ciągu najbliższych dwóch dni tej konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 porozumień o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro, mających na celu skonsolidowanie zasobów i możliwości w 5 głównych obszarach. Są to integracja z Unią Europejską, kapitał ludzki, biznes, rozwój lokalny i regionalny, a po raz pierwszy w tym roku w Gdańsku również obszar poświęcony obronności. Tak więc z tych pieniędzy, z tych 90 miliardów, część po prostu wróci do Europy za pośrednictwem i ukraińskich, i europejskich firm, które Ukrainę po prostu odbudowują. W związku z tym w Gdańsku ukraińską stronę reprezentuje kilku wicepremierów odpowiedzialnych za gospodarkę ukraińskich wicepremierów. Są to m.in. szef resortu, który jest wyjątkowo mocno niszczony przez Rosjan, czyli resortu energetyki. Jest to były premier Denys Szmyhal. Przyjechał tu też minister rolnictwa i gospodarki Oleksiy Sobolew. Jest też w zeszłych latach zaangażowany w rozmowy z Polską, w te trudne rozmowy o eksporcie zboża. Wicepremier Taras Kaczka. W delegacji ministrów przyjechała też m.in. szefowa ukraińskiego resortu kultury Tetiana Bereżna. Rozmawiałem z nią tutaj w kuluarach konferencji. Pytałem o odbudowę strat w kulturze, bo to też ważne, a te straty po ponad 4 latach, tej pełnoskalowej wojny są ogromne.
7: Każdego roku Światowy Bank nam daje informacje.
5: Każdego roku Bank Światowy robi szacunki strat, których w czasie wojny zadała nam Rosja, w tym m.in. straty dla kultury. Według najnowszego raportu te bezpośrednie straty w dziedzinie kultury to 4 miliardy dolarów. To bardzo dużo. My sami, Ukraińcy, nie damy rady uporać się z takim wyzwaniem, dlatego apelujemy do naszych partnerów o pomoc. Ukraińskie dziedzictwo kulturowe to przecież dziedzictwo całego cywilizowanego świata.
7: To kulturna spadkobierca całego cywilizowanego świata.
5: Pytałem szefową ukraińskiego resortu kultury o te najbardziej palące potrzeby. Bez namysłu powiedziała: Kijowsko-Peczerska Ławra to zabytek klasy zero, który w tym miesiącu Rosjanie trafili jednym z dronów. Spłonął dach zabytkowej cerkwy w Kijowie. Szukane są środki na remont tej świątyni. Bez dachu świątynia po prostu niszczeje. A remontu potrzebuje też polskie dziedzictwo.

0: dziedzictwo kulturowe, m.in. lwowski klasztor Bernardynów, który także w tym roku został uszkodzony właśnie przez rosyjski dron. Wracając do spraw gospodarczych, tutaj warto przypomnieć, że niemal te 200 umów, o których mówiła szefowa ukraińskiego rządu, podpisują głównie biznesmeni, a tych do Gdańska przyjechało kilkuset z Ukrainy. No to m.in. szefostwo największego koncernu energetycznego, ale też jednego z największych operatorów komórkowych. Już za kilkadziesiąt minut ma też dojść do ważnego spotkania w randze wiceministrów obrony Polski i Ukrainy. Cel to kontrakty na produkcję i współpracę w produkcji dronów, czyli tego, co w obronności jest jednym z priorytetów. Co ważne, w tym roku konferencja o odbudowie Ukrainy zawiera też ten wątek obronny. Przed chwilą rozmawiałem z producentami ukraińskich dronów, tych najnowszych, tych najbardziej potrzebnych, tych, które są zdolne zestrzeliwać te rosyjskie szachidy i rosyjskie drony Gerań, które setkami atakują Ukrainę, które niestety też wlatują do państw Unii Europejskiej i NATO.
1: Bardzo dziękuję. To był Paweł Buszko wprost z Gdańska, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, słuchając przed chwilą mojego kolegi, który wymieniał te wszystkie nazwiska, które są po stronie ukraińskiej delegacji, byłych, obecnych polityków, ministrów, samą panią premier, można by było odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na te komentarze, które cały czas się pojawiają po obu stronach, i też myślę oczywiście o politykach, o kolejnych pewnych gestach, pewnych jednak nieobecnościach, no to chyba tak optymistycznie jednak nie jest.
3: To zależy, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy, bo pamiętać trzeba przede wszystkim, że to nie jest konferencja polsko-ukraińska, jedna z wielu jakichś tam konferencji, tylko to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, które pamiętajmy.
1: Halo, halo, panie doktorze.
3: Halo, halo.
1: Nie wiem, tak, mieliśmy delikatne zakłócenie, mam nadzieję, że teraz już będzie w porządku.
3: Nie wiem od którego momentu było, w którym momencie było zakłócenie, ale wiem o tym, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie, a nie jakaś polsko-ukraińska dwustronna konferencja. I to jest przedsięwzięcie cykliczne, które co roku jest organizowane od 2017 roku.
1: W takim
3: Mam
1: razie...
3: nadzieję, że mnie słychać w ogóle.
1: Tak, halo? Panie doktorze, to idąc dalej... Ranga tego przedsięwzięcia jest bez wątpienia bardzo wysoka. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, kto reprezentuje inne państwa europejskie, czy chociażby Unię Europejską, ale brakuje jednego ze współgospodarzy, współorganizatorów, czyli prezydenta Ukrainy. No i mimo wszystko, mimo tej bardzo dużej obsady po stronie ukraińskiej, akurat tego wakatu nie sposób nie zauważyć.
3: Oczywiście, że nie sposób nie zauważyć i to jest też dostrzegane poza granicami Polski. Prasa europejska, media europejskie oczywiście piszą o tej konferencji, bo to jest duże wydarzenie i ważne wydarzenie, ale piszą też o tym, że no, przebiega ono w cieniu historycznych sporów polsko-ukraińskich i ta nieobecność prezydenta Zełego jest dostrzegana, zwłaszcza, że do tej pory, a przynajmniej od roku 2022, od inwazji rosyjskiej, Zełenski zawsze był. W 22 był online, ale już później był osobiście na tych kolejnych konferencjach, a teraz go nie ma w Gdańsku.
1: No jak w takim razie komentować tę nieobecność? Bo ja wiem oczywiście, że to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. No, zaczęło się od tej decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nazwania jednej z jednostek armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. To wywołało bardzo ostrą i bardzo zdecydowaną reakcję po polskiej stronie. I pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że to nie był przypadek, że Ukraińcy trochę tę sytuację rozegrali.
3: Nie sądzę. My mamy tendencję ogólnie, ludzie, mamy tendencję poszukiwania się w decyzjach, zwłaszcza decyzjach no, takich no, podejmowanych na wysokim szczeblu, jakichś spisków, jakichś wielopiętrowych intryg, etc. W przypadku Zełenski podobnych decyzji związanych z jakimś rodzajem pamiętnienia, czy

0: nie jedną i on nie budzi w Polsce aż takich emocji.
1: Panie doktorze, mam gorącą prośbę, ponieważ mamy jakieś delikatne zakłócenia, to spróbujemy się w takim razie połączyć jeszcze raz. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Rozmawiamy oczywiście o tym, co rozpoczęło się dziś w Gdańsku. To jest konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Konferencja, której współorganizatorami była strona polska, czyli premier Donald Tusk, i strona ukraińska, czyli prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród gości, którzy się pojawili, wysocy przedstawiciele wielu europejskich państw Unii Europejskiej. Nie dojechał, to już oczywiście nie jest zaskoczeniem, bo to jest temat bardzo gorący od wielu dni. Nie dojechał na to spotkanie sam prezydent Zełenski. Wracamy do naszego gościa. Przypomnę, pan doktor Jakub Olchowski. No to panie doktorze, mam nadzieję, że teraz już będzie bez żadnych kłopotów, bez żadnych...
2: Tak, też mam taką nadzieję.
1: Bez żadnych potknięć, tak jak to ostatnio obserwujemy w relacjach polsko-ukraińskich niestety.
2: Tak.
1: My z tego dołka wychodzimy pana zdaniem?
2: Nie. Moim, znaczy, oczywiście różne są też zdania, różne są opinie. Moim zdaniem nie wychodzimy, jeszcze długo nie wyjdziemy. A dlatego, że tutaj jest... najistotniejsza w tej chwili jest warstwa symboliczna. I także w kontekście tej warstwy symbolicznej można rozpatrywać nieobecność prezydenta Zełenskiego. Nie ma go. To jest odpowiedź na pewne działania także w warstwie symbolicznej prezydenta Nawrockiego, które z kolei były odpowiedzią na pewne działania Ukrainy również w warstwie symbolicznej. Więc te relacje polsko-ukraińskie na razie kręcą się nie wokół biznesu i nie wokół twardych rzeczy, o których mówił korespondent przed naszą rozmową, tylko wokół warstwy symbolicznej, która związana jest przede wszystkim z emocjami. I niestety te emocje w tej chwili decydują o kształcie relacji polsko-ukraińskich. I to po obu stronach, dodajmy. A z emocjami trudno jest dyskutować racjonalnie.
1: To jakie może być rozwiązanie? Bo ja wspomniałem o tym, że prezydent Zełenski to jest tylko jeden z nieobecnych. Drugim nieobecnym, a ta lista jest trochę dłuższa, jest chociażby szef ukraińskiej dyplomacji, Andrii Sybicha, który również do Gdańska nie dojechał.
2: No, z tych samych powodów, bo ten spór, który wynikł z tej całej awantury o bohaterów UPA, o Order Orła Białego, w ten spór zaangażowany był, czy w pewne próby deeskalacji tego sporu podjęte przez stronę ukraińską, chociaż one były takie i spóźnione, i nieefektywne w sumie, był zaangażowany także minister spraw zagranicznych. I przypuszczam, że to jego nieobecność także jest efektem tego sporu, który jest na poziomie emocjonalnym i symbolicznym. Ale zwróćmy uwagę, że jednak przyjechało bardzo wielu przedstawicieli Ukrainy i władz Ukrainy również, właśnie z tych twardych sektorów, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za rolnictwo, za energię, za energetykę, za obronność. To jest bardzo pragmatyczne podejście.
1: Myśli pan, że jest trochę tak, że z jednej strony oczywiście spieramy się, kłócimy, wytaczamy naprawdę ciężką artylerię, no ale z drugiej strony obecność chociażby przedstawicieli tych ważnych resortów świadczy o tym, że jednocześnie jednak nadal robimy biznesy i nadal potrafimy racjonalnie współpracować?
2: Nie mam takiej pewności, dlatego że niestety można odnieść wrażenie, że ta warstwa emocjonalna jest na tyle silna i te emocje są na tyle silne, szczególnie w Polsce, czemu w gruncie rzeczy trudno się dziwić, że to zaczyna rzutować na inne płaszczyzny tych relacji polsko-ukraińskich, zarówno polityczne, jak i biznesowe, ekonomiczne, a także społeczne. A pamiętajmy, że u nas za chwilę, znaczy właściwie już się rozkręca kampania wyborcza i w tej kampanii wyborczej absolutnie nie mam wątpliwości, że karta ukraińska będzie rozgrywana bardzo brutalnie i bardzo intensywnie. No więc nie jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o wygładzenie czy wyjście na prostą tych relacji między Polską i Ukrainą.
1: No ale jeżeli chodzi o wybory, to dokładnie ten sam powód wskazywało się po stronie ukraińskiej, który miał tłumaczyć właśnie decyzję prezydenta Zełenskiego. Tam też chodziło o to, żeby wokół prezydenta zgromadzić jak największe wsparcie, rozbudzić jak największe emocje. No bo nie jest tajemnicą, że notowania prezydenta Zełenskiego były na bardzo marnym poziomie.
2: No pewnie, że są na marnym poziomie i to też nie są od miesiąca czy od roku na marnym poziomie, tylko już od dłuższego czasu, co notabene jest dość

0: normalnym zjawiskiem. No, przypomnijmy, że Zełenski i jego ekipa sprawują władzę, a w tej chwili jest ta władza, to jest bardzo mocna władza, mówiąc delikatnie, od 2019 roku, więc już dużo. To po 7 latach sprawowania władzy zazwyczaj dochodzi do takiego zużycia władzy i spadku poparcia. A biorąc pod uwagę może nie tyle samą postać Zełenskiego, co wiele postaci z jego otoczenia, no to spadek poparcia ze strony społeczeństwa ukraińskiego jest widoczny ze względu na skłonności autorytarno-korupcyjne, bym tak to określił, właśnie wielu osób z otoczenia Zełenskiego. Więc absolutnie, myślę, że ma pan rację, ta konsolidacja Ukraińców, która teraz nastąpiła wokół Zełenskiego, bo nastąpiła, jest poniekąd korzystna dla prezydenta Zełenskiego.
1: No ale to do czego to będzie prowadzić w naszych wzajemnych relacjach? No bo patrząc na to, co wydarzyło się już po tych dwóch kluczowych wydarzeniach, czyli z jednej strony mamy prezydenta Zełenskiego, który nadaje tę nazwę jednej z jednostek, a musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie w Polsce rezonować, że to nie jest tak, że po polskiej stronie się tego nie zauważy, bo owszem, tego typu sytuacje miały już miejsce, tylko że tym razem zrobił to sam prezydent Ukrainy. To nie był mer jakiegoś miasta, to nie był jakiś wiceminister czy też inny urzędnik, tylko jednak ktoś, kto stoi na czele państwa, więc było też chyba kwestią oczywistą, że to będzie miało należyty wydźwięk, po polskiej stronie. Potem mamy oczywiście te decyzje prezydenta Nawrockiego, chociaż nie od razu, przypomnijmy, bo tam jednak był taki czas, kiedy można jeszcze było coś zrobić, ale decyzja zapadła, jeżeli chodzi o odebranie orderu Orła Białego. No i potem mamy rzeczy, które jeszcze bardziej chyba eskalują, no bo jeżeli order Orła Białego odsyła się pocztą kurierską, a następnie to samo robią inni wysocy urzędnicy, czy też byli im bardzo ważni politycy ukraińscy, którzy też byli tym orderem nagrodzeni, no to można odnieść wrażenie, że tam nie za bardzo komukolwiek zależało na tym, żeby ten konflikt w jakikolwiek sposób załagodzić.
0: I to rzeczywiście jest słuszne wrażenie, bo faktycznie cały ten ciąg wydarzeń, czyli najpierw prezydent Zełenski zwraca order, później robią to kolejni, wszyscy zresztą odznaczeni tym orderem poprzedni prezydenci Ukrainy. To jest eskalacja. Oczywiście, że to jest eskalacja, która wynika z emocji. Tak jak i u nas wiele reakcji jest bardzo emocjonalnych, tak tam również. No i ta eskalacja ma zazwyczaj, zresztą tak to jest, no to jest takie błędne koło. Dlatego, że tego rodzaju gesty oczywiście budzą bardzo negatywne emocje i negatywne reakcje po naszej stronie, co z kolei nakręca negatywne reakcje po stronie ukraińskiej. I dlatego właśnie, tak jak wcześniej zauważyłem, moim zdaniem nie jest dobrze w tych relacjach polsko-ukraińskich i raczej obawiam się, że nie będzie w najbliższym czasie na pewno.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jakie to będzie miało przełożenie na wzajemne relacje, chociażby handlowe? No bo my oczywiście wiele sobie obiecujemy, chociażby po tej konferencji. Chcemy, aby polskie firmy uczestniczyły w tej odbudowie Ukrainy, bo nie ma co się oszukiwać. To będą gigantyczne pieniądze, które będą szły w stronę naszego wschodniego sąsiada. Tylko żeby tak się stało, to jednak musi być, no nie chcę powiedzieć, że polityczna zgoda, ale musi być przynajmniej polityczna aprobata co do tego, żeby również te polskie firmy po stronie ukraińskiej się znalazły. Mhm. No i pytanie, czy tak będzie?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ta polityczna zgoda musi funkcjonować z obu stron. A w tej chwili jakoś trudno to zauważyć. Poza tym to jest inny wątek pewnie na inną rozmowę, ale no pytanie, czy ten ogromny tort, o którym rozmawiamy, te kontrakty, te wielkie pieniądze, które tam będą musiały pójść, te usługi, które tam trzeba będzie wykonać, czy polskie podmioty, polscy przedsiębiorcy, polskie instytucje, czy my weźmiemy w tym udział w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli i w jakim byśmy mogli? A to właśnie niestety zależy od polityki. Mnóstwo rzeczy niestety zależy od polityki. No i biorąc pod uwagę to, jak ta polityka wygląda, międzynarodowa, działania Polski wobec Ukrainy, tudzież Ukrainy wobec Polski, to ja mam wątpliwości, czy my ten tort dostanie.

No to idąc dalej, jeżeli tego tortu nie dostaniemy, to zapewne to wywoła kolejne reakcje i kolejne jakieś zmiany, chociażby również w postawie społecznej, w tym co

0: będą relacjami, jeśli nie wrogimi, to chłodnymi, co nie leży w interesie strategicznym ani Polski, ani Ukrainy, dlatego że Ukraina dla nas, no to jest jednak ten bufor, powiedzmy sobie szczerze, oddzielający nas od Rosji, a z kolei dla Ukrainy Polska jest najbliższym sąsiadem, bez którego no, wsparcie zachodnie dla Ukrainy byłoby może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo utrudnione. Mhm.
1: A na ile jednak mamy pewnego asa w rękawie? Pytanie tylko, czy odważymy się go użyć, albo inaczej, czy odważymy się chociażby wspomnieć o tym asie. Myślę oczywiście o Unii Europejskiej i ukraińskich dążeniach do tego, żeby jak najszybciej do Unii Europejskiej dołączyć.
0: I to jest właśnie ten argument, który mam nadzieję Ukraińcy dostrzegą.
1: Bo ten argument, przepraszam, nieoczekiwanie, oczywiście w dużo taki delikatniejszy sposób, ostatnio sięgnął przecież premier Węgier.
0: Tak, tak, oczywiście i zrobił to skutecznie. Dlatego, że jeśli chodzi o relacje ukraińsko-węgierskie, to te relacje układają się, co tu dużo mówić, po myśli Węgier. Czyli to, czego Węgry oczekują, to dostają. I być może także Polska powinna się bardziej asertywnie zachowywać, ale nie w sferze emocjonalnej i w sferze symbolicznej, tylko właśnie w takiej sferze twardej polityki, takiej realpolitik, bo my nie musimy być tutaj aż tak delikatni, jak nie jesteśmy dyplomatami, więc możemy sobie jasno powiedzieć, że Unia Europejska to jest również wspólnota wartości pewnego dziedzictwa kulturowego i z całą pewnością gloryfikowanie organizacji nacjonalistycznych, szowinistycznych, antysemickich i tak dalej, bo taka właśnie była organizacja ukraińskich nacjonalistów, no nie wróży dobrze kandydatowi do Unii Europejskiej.
1: I tym niestety musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Katastrofa w Warszawie. Samolot runął i stanął w ogniu. Już teraz łączymy się z naszym gościem, panem Przemysławem Grygielem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czyli Państwowa Straż Pożarna w Warszawie. Czy wiemy już, jak doszło do tej katastrofy? Co się w tej chwili dzieje na miejscu tego zdarzenia?
2: Na ten moment nie mamy informacji, nie możemy tutaj jakby spekulować, co się wydarzyło, to już będzie ustalała odpowiednia komisja, jeżeli chodzi o przyczynę. Natomiast mogę tutaj potwierdzić, że doszło do tej katastrofy na placu manewrowym nauki jazdy przy Powstańców Śląskich. Dwie osoby, niestety dostaliśmy informację, że mamy dwie osoby śmiertelne i jedną osobę ranną poszkodowaną, która nie brała udziału w bezpośrednio zdarzeniu, nie leciała w awioneczce.
1: To był samolot sportowy, samolot turystyczny. Mamy jakiekolwiek szczegóły, jakiekolwiek informacje?
2: Nie mamy informacji na ten temat. Samolot został całkowicie spalony, więc ciężko jest w ogóle ocenić, co tutaj, jaki to był samolot, więc nie mogę potwierdzić, jest to na pewno samolot cywilny.
1: Bardzo dziękuję. Przemysław Grygiel, Państwowa Straż Pożarna w Warszawie. Oczywiście do tego wydarzenia będziemy powracać. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Na zegarach za 3 minuty godzina 14. No a teraz o innych dramatycznych wydarzeniach. Co najmniej 164 osoby zabite, 970 rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. To są oczywiście dane bardzo, bardzo wstępne. Pełniąca obowiązki prezydent tego kraju Delcy Rodriguez podkreśliła, że liczba ofiar na pewno wzrośnie. Prognozy amerykańskiej służby geologicznej mówią już nie o setkach, a o tysiącach ofiar. Agata Król, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: Śledzisz te doniesienia. Czego możemy się spodziewać w kolejnych godzinach? Bo gdy pojawiły się pierwsze informacje, tam od razu pojawiły się też szokujące liczby, że też to może, mogą być nawet dziesiątki tysięcy, być może nawet 100 tysięcy ofiar.
3: Tak, no to są oczywiście prognozy i miejmy nadzieję, że te prognozy się nie sprawdzą. Oczywiście te informacje, które do nas docierają, jakby z biegiem trwania akcji ratunkowej, no, są coraz bardziej negatywne oczywiście. No, ta liczba ofiar wzrosła z 32 ofiar śmiertelnych do 164 i niestety ona na pewno będzie większa, dlatego że skala tej tragedii jest ogromna. To jest trzęsienie

0: ziemi, jak mówi właśnie ta amerykańska służba geologiczna o szerokim zasięgu. To były dwa potężne trzęsienia w odstępie 39 sekund i są też trzęsienia wtórne, które powodują oczywiście kolejne szkody. Także tych ofiar śmiertelnych na pewno będzie więcej. Zresztą o tym mówią też relacje świadków tam na miejscu. Ludzi, którzy pouciekali z budynków, którzy się uratowali. Ludzie, którzy mówią o tym, że słyszą swoich sąsiadów, że to są osoby przygniecione gruzowiskiem, do których nie można dotrzeć, dlatego że tam na miejscu akcja ratunkowa jest bardzo trudna. Po pierwsze, tam jest poranek. Tam jest godzina przed godziną ósmą, więc to wszystko, co się działo w ostatnich godzinach, było, no, to było był środek nocy. Więc po pierwsze nie było ludzi, którzy byliby odpowiedniej liczby osób, które byłyby przygotowane do tego typu akcji ratunkowych, a po drugie nie było odpowiedniego sprzętu. Zresztą proszę posłuchać, co mówią ludzie tam na miejscu. Jakie to są emocje, jaka to jest trauma, co przeżyli? To było straszne. Wszystko zawaliło się. To coś, czego nikomu nie życzę. Potworne doświadczenie. Dziękujemy Bogu, że jeszcze żyjemy, ale są ludzie, którzy teraz cierpią, ponieważ ich rodziny są uwięzione pod gruzami, przygniecione i nie mogą ich wydostać. Nie mamy niczego. W tej chwili nie mamy już nic. Nawet siły, ani odwagi, aby tam wejść. Niewyobrażalne. Oni wciąż żyją. Wciąż są pod gruzami. Nic więcej nie możemy zrobić. Gruz udało się przesunąć, ale płyty są nie do ruszenia. Wciąż ich słyszymy. Mówimy im, żeby nie wysilali głosu, żeby brali płytki oddech. Nadziei, że przynajmniej ta trójka, która tam jest, zostanie uratowana. Jestem zdruzgotany. Kiedy odejdzie się stąd 20, 30 lub 50 metrów, aby przejść na drugą stronę, widzi się ludzi wyciągniętych spod gruzów, którzy nie żyją. Nagle zaczęło się trzęsienie ziemi. Byłem w salonie. Ruszyłem i szukałem schronienia pod kolumną. Znajdowałem się pomiędzy sypialnią a łazienką. Trzęsło się coraz mocniej. Trzymałem się ściany, a potem budynek zaczął się zawalać. No i to, co ważne, z całego świata płyną deklaracje pomocy, a najcenniejsze są oczywiście te, które mówią o tym, że na miejsce wysyłani są ratownicy, specjalistyczne grupy, które będą pracowały tam na miejscu i pomagały ratownikom lokalnym.
1: Agata Króla, oczywiście do tych dramatycznych doniesień z Wenezueli będziemy powracać.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki. Doszło do niej w Warszawie. Polskie firmy chcą brać udział w odbudowie Ukrainy. To temat międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego. Trwa sesja Rady Warszawy. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. W katastrofie zginęły dwie osoby. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania na wysokości ulicy Górczewskiej. Samolot natychmiast stanął w płomieniach. Służby obecne na miejscu już ugasiły pożar. Delegacje kilkudziesięciu państw i wielu biznesmenów bierze udział w Gdańsku w konferencji na temat odbudowy Ukrainy. To niezwykle ważne przedsięwzięcie dla naszego kraju i całej Europy. Co chcą odbudowywać polskie firmy? Każdy sektor czeka na inwestorów, bo to jest ogromny rynek, przyznaje prezes spółki Budimex Artur Popko.
4: Ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin. Po pierwsze będziemy wzmacniać polską gospodarkę, ale też będziemy tworzyć miejsca pracy dla naszych obywateli.
3: Odbudowa już trwa, mówi Kateryna Osadczyk, która w Ukrainie prowadzi jedną z największych fundacji wspierających ten proces.
5: Nie czekamy, aż nas zniszczą, ale już rozpoczęliśmy odbudowę. Niestety są tereny, te przyfrontowe, gdzie wszystko jest zniszczone, a budowa nie jest możliwa, bo trwają działania zbrojne. Odbudowa to nie tylko infrastruktura, to społeczeństwo, gospodarka, prawo i projektowanie inwestycji. Ta konferencja jest taką platformą, na której możemy pokazać przyszłym inwestorom, że jesteśmy silnym partnerem, że nie jesteśmy ofiarami, ale wojownikami.
6: My nie żartwy, my borci.
3: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, także infrastrukturę miejską. Rada Warszawy zajmuje się nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Wysłuchała informacji prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski zapowiedział dokładne wyjaśnienie zgłaszanych zastrzeżeń. Zaprzeczył, jakoby w tej placówce był salonik VIP dla polityków. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania wiceprezydentów Warszawy. Także odpowiedzi

0: odpowiedzialności tych, którzy według doniesień jednego z portali korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
1: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Majnowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów saloniku VIP.
0: Podczas sesji radni będą głosowali nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Jego brak oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko, poza PiS-em i Konfederacją, zagłosuje też Lewica. Sprawą Szpitala Południowego zajmują się prokuratura oraz Najwyższa Izba Kontroli. Z Mierzei Kinburskiej, jedynej okupowanej przez Rosję części obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy, trwa ewakuacja rosyjskich wojsk. Informuje o tym Regionalne Dowództwo Ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej. Do wpisu na platformie społecznościowej dołączono nagranie wideo. Widać, jak na Mierzei powiewa ukraińska flaga. Rosyjskie wojska zajęły Mierzeję Kinburską ponad 4 lata temu. Niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek w Warmińsko-Mazurskiem. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli żółwia błotnego, który składał jaja. Takie obserwacje należą do rzadkości, przyznaje Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: I za każdym razem budzą ogromne emocje, bo żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia występującym w Polsce i oczywiście pozostaje pod ścisłą ochroną.
0: Żółw wybrał niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi. Ktoś mógł je zniszczyć. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zdecydowała, żeby zabezpieczyć jaja, dodaje Adam Pietrzak.
2: Jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
0: Po wykluciu młode żółwie mają wrócić do rezerwatu Bagno Nadrowskie. Dobiega końca internetowy plebiscyt, który wyłoni zwycięzcę tegorocznego konkursu Drzewo Roku. 16 raz organizuje go klub Gaja. Można wybierać spośród 16 finalistów. Na razie w głosowaniu prowadzi 320-letnia lipa Sobieskiego. Rośnie ona przy Pałacu Książąt Lubomirskich w Przeworsku. Drugie miejsce zajmuje dąb Bartosz z Bartoszyc. Trzecie dąb Krzysztof z Poznania. Jeszcze przez 5 dni można głosować na stronie www.drzeworoku.pl. Zwycięzcę poznamy 1 lipca.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W Warszawie pojawiło się trochę białych chmur, ale słońca też nie brakuje. Jest gorąco, 30 stopni. Podobnie jest na Dolnym Śląsku. Większy upał w Lubuskiem i w Wielkopolsce do 34 stopni. Letnia przyjemna temperatura na Podlasiu do 25 stopni i nad morzem do 23.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie

0: ukryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
6: Jeśli lubią Państwo obserwować gwiazdy, dosłownie i w przenośni, to zapraszam do Gdyni na Ladies Jazz Festival, a szczegóły w najbliższy piątek w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
4: Autopromocja.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Już prawie 10 minut po godzinie 14.
4: Stan dnia.
8: Stołeczni radni na sesji Rady Miasta dyskutują o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Chodzi m.in., przypomnijmy, o przypadki zgonów pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Milionowe zarobki koordynatora SOR-u, nieprawidłowości w rozliczaniu jego czasu pracy, a także przyjmowanie polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnia, że wyjaśnieniem afery w szpitalu zajmie się prokuratura, a osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje. I już teraz łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry.
8: Podobno dzisiejsza sesja miała, czy też ma, niezwykle burzliwy przebieg, to prawda?
9: Nie powiedziałbym. Atmosfera nie jest tak gorąca jak przy obradach dotyczących nocnej prokiwicji sprzed... To w ubiegłym roku się działo, ale emocji faktycznie nie brakuje. Prezydent Trzaskowski przekazał radnym, że po pierwszych sygnałach o nieprawidłowościach w szpitalu południowym zlecił audyt, który skończył się zwolnieniem lekarza Dawida Kacprzyka oraz odwołaniem zarządu i rady nadzorczej szpitala. Audyt wykazał brak należytej kontroli czasu pracy. Chodzi też o inne nieprawidłowości.
10: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w szpitalu południowym. Wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie.
9: Kolejna sprawa to kwestia zgonów w szpitalu południowym. Prokuratura badała 12 takich spraw przez ostatnie 3 lata. Większość z nich zakończyła się umorzeniem bądź odmową wszczęcia śledztwa. Zgłoszenie byłego ordynatora chirurgii, który w Kanale Zero mówił o umierających pacjentach na SOR-ze, wpłynęło do władz szpitala rok temu, ale nie zawierało ono szczegółowych informacji dotyczących nieprawidłowości.
10: W zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował, oraz nie zawierało faktów, których wymagało prawo pozwalające na wszczęcie szczegółowego i rzetelnego postępowania weryfikacyjnego. Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów.
9: Wystąpienie prezydenta głośno skomentowali przedstawiciele społecznej inicjatywy odwołania Rafała Trzaskowskiego, którzy wkrótce mają rozpocząć zbiórkę podpisów o zwołanie referendum.
11: Nie słyszycie obywateli, to prawda! Pan powinien przesłuchiwać prokuratora!
9: Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania wiceprezydentów Warszawy, również Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za tematykę zdrowotną w warszawskim ratuszu, oraz domagają się politycznej odpowiedzialności od tych, którzy mieli korzystać z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
12: Bez przyzwolenia politycznego nie byłoby możliwe po

0: Pierwsze, podpisanie umowy dla lekarza bez specjalizacji na tak wysokie stawki. Ja nie wierzę, że klienci tak zwanego saloniku VIP, wyżsi funkcjonariusze Koalicji Obywatelskiej, nie wiedzieli, w czym biorą udział.
1: Prawdopodobnie nie skończy się dzisiaj dymisjami, ale sprawa Szpitala Południowego większością głosów Koalicji Obywatelskiej prawdopodobnie zostanie skierowana do komisji rewizyjnej. Komisja posiada dość szerokie uprawnienia, może składać zawiadomienia do organów ścigania, a także postulować dymisję urzędników odpowiedzialnych za rozmaite zaniechania. Jednak większość tej komisji ma dalej Koalicja Obywatelska, na co zwraca uwagę radny Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
2: Nie może być tak, że koledzy z partii kontrolują innych kolegów z partii, bo to jest fikcja i rozumie to chyba każdy średnio rozgarnięty obserwator polityki. Dlatego podstawowa sprawa to zmień skład komisji rewizyjnej. Jeżeli będą tam mieli większość radni opozycji, to taka kontrola wtedy może mieć sens.
1: A dzisiaj głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego. Brak absolutorium to podstawa do zwołania referendum i odwołania włodarza miasta. Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej przegłosuje wniosek za udzieleniem absolutorium. Przeciwko będą PiS, Ruchy Miejskie, Konfederacja oraz Lewica, która uznaje, że prezydent nie dopełnił swojej funkcji nadzorczej nad Szpitalem Południowym.
3: Michał Makowski wprost z sesji Rady Miasta Warszawy. Bardzo dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, w ostatnich dniach służba zdrowia absolutnie zdominowała przekaz medialny, zdominowała też chyba nasze emocje, takie odnoszę wrażenie. Wiele niepokojących, momentami wręcz szokujących doniesień i jak łatwo było przewidzieć, oczywiście to wszystko natychmiast sprawiło, że pojawił się temat, pojawiły się tematy dotyczące naprawy służby zdrowia, tego jak tym patologiom można zapobiegać, jak sprawić, żeby pewne rzeczy po prostu stały się być może bardziej sensowne albo bardziej przejrzyste. Bardzo dużo, bardzo różnych pomysłów. No, pojawiła się na przykład kwestia umożliwienia sprawdzania, ile zarabiają lekarze poprzez numer PESEL. Pojawił się pomysł tak zwanych tachografów, czyli no, czegoś, co doskonale znają kierowcy tirów, którzy muszą kontrolować to, jak długo są w trasie i jak długo pracują. A to są tylko chyba takie być może najbardziej spektakularne, ale zaledwie dwie propozycje z wielu, które krążą w tej warstwie medialnej. Pytanie tylko, ile z tych propozycji rzeczywiście stanie się propozycjami, nad którym usiądziemy i wnikliwie będziemy im się przyglądać?
5: Trudno powiedzieć, bo oczywiście działamy w sytuacji bardzo gorących napięć i co chwilę pojawiają się nowe informacje. Często te propozycje są jak gdyby odpowiedzią na wykrycie nieprawidłowości. Tutaj musimy mieć świadomość, jeśli chodzi o wynagrodzenie lekarzy, bo teraz pojawiła się w domenie publicznej ta dyskusja dosyć mocno. To te wszystkie informacje, które my uzyskujemy o wynagrodzeniach lekarzy, w tym tego kluczowego lekarza ze Szpitala Południowego, pochodziły z oświadczeń majątkowych, którzy radni różnego szczebla są zobligowani do przekazywania. Tak naprawdę faktyczne dane dotyczące zarobków są w domenie urzędów skarbowych, ponieważ każdy z lekarzy musi rozliczać się w ramach PIT-u. I oczywiście nie ma możliwości prawnych na dzień dzisiejszy do korzystania z tych zasobów, bo one są jak gdyby objęte klauzulą tajności. Natomiast te rozwiązania, które są w tej chwili proponowane, czyli transparentne wynagrodzenie lekarzy powiązane z PESEL-em i nad tym pracuje w tej chwili Senat, bo w Sejmie ten projekt uzyskał akceptację, mają jedną zasadniczą zaletę, mianowicie będą pokazywać te takie zarobki, które znacząco odbiegają od powiedzmy sobie średniej krajowej. Czyli w takich sytuacjach będziemy mogli analizować, czy te zarobki są w dużym stopniu zasadne i z czego one wynikają. Więc tego typu przypadki też będą powodować to, że jeśli potencjalnie dochodziłoby do jakiejś nieprawidłowości, to nie tylko lekarze, ale przede wszystkim ci, którzy płacą lekarzom, będą zastanawiać się nad zasadnością tych takich wynagrodzeń,

0: który sposób ewidentnie, powiedzmy sobie, odbiegają od faktycznych, realnych zarobków, które powinny być. Bo tutaj w tym temacie nawet Izba Lekarska, która broni lekarzy, jednoznacznie wskazuje, że te zarobki były zdecydowanie zbyt wysokie w stosunku do wykonywanej pracy.
1: No ale tu się pojawia w takim razie jeszcze jedno pytanie, no bo te zarobki dotyczą jak gdyby pensji lekarzy, ale przy okazji można się też zastanawiać, czy na przykład wszystkie wyceny proponowane przez NFZ, one rzeczywiście są wycenami sensownymi, no tak to ujmę.
0: Mamy w Polsce od ponad 10 lat Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która te wyceny przez NFZ cały czas zmienia. Między innymi od 1 lipca tego typu zmiany wycen nastąpią. I ma to pewien sens, ponieważ ta agencja opiera się przy wycenach na wielu czynnikach, w zależności od kosztów sprzętu medycznego, wynagrodzeń, które stanowią często istotny element tych wycen, więc ten element jest istotny.
1: Ale to przepraszam, to właśnie do tego chciałem dojść, bo jeżeli pensje są jednym z tych punktów, na podstawie którego dokonuje się wyceny, no to wpadamy trochę w błędne koło.
0: Dokładnie tak. Aczkolwiek tym problemem, który jest istotny, to jest to, że są wyceny niektórych procedur bardzo wysokie, na przykład w chirurgii naczyniowej, w ortopedii, i część lekarzy zatrudnionych jest na procent od wykonywanych procedur. Załóżmy, że jest to 10%. Procedura kosztuje 80 tysięcy, czyli za jeden zabieg operator otrzymuje około 8 tysięcy na przykład. Czyli te wysokie wyceny, które są właśnie w procedurach zabiegowych, no one jak gdyby w istotny sposób mogą pokazywać kwestie związane z wysokimi wynagrodzeniami głównie lekarzy zabiegowych. Ale też weźmy pod uwagę, że jest to bardzo trudne do stwierdzenia, bo w wielu przypadkach na przykład są procedury medyczne, gdzie jedynym kosztem jest koszt pracy lekarza. Na przykład w psychiatrii ambulatoryjnej to jedynym kosztem jest porada lekarza psychiatrii. Tutaj ten odsetek wydatków na to świadczenie jest właśnie związany tylko i wyłącznie z procedurą, więc nie ma możliwości ustalenia jednakowej taryfy procentowej, która by ograniczała udział zarobków lekarzy w danej procedurze. Natomiast oczywiście można dla tych procedur, które są bardzo kosztowne, takie rozwiązania narzucić. I wiem, że Ministerstwo Zdrowia wczoraj zadeklarowało, że pracuje nad pewnym nowym systemem, które nazwała tak zwanym CAP-em, czyli maksymalnym wynagrodzeniem w ramach procedur czy w ramach dyżurów, które byłoby dla jednostek publicznych, bo tylko oczywiście te regulacje mogą dotyczyć sektora finansów publicznych, bo w sektorze prywatnym to jest pewna dowolność.
1: To zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo przy okazji Szpitala Południowego oczywiście najbardziej szokującą informacją była ta dotycząca wysokości zarobków tego młodego lekarza, ale kolejna rzecz. Te zarobki, one opierały się o wystawiane przez tego lekarza faktury, które jak się okazało, mogły budzić bardzo poważne wątpliwości, bo no, trzeba być terminatorem, żeby taką ilość godzin spędzić w pracy. Tym bardziej, że potem okazało się, że oprócz tych faktur wystawianych Szpitalowi Południowemu, były również faktury wystawiane jeszcze w Szpitalu Brudnowskim. Pytanie, czy to jest koniec tej listy? I może zastanawiać, jak to jest możliwe, że ani w szpitalu, gdzie jest przecież rada nadzorcza, która ma pewne rzeczy kontrolować, ani w NFZ-cie, ani w tych strukturach podległych, czy to Ministerstwu Zdrowia, czy też akurat w przypadku tego szpitala, tym organom samorządowym, które nadzorują przecież akurat ten szpital, nie było żadnej instytucji, którą te dane, te niebotyczne liczby, które się pojawiały, jeżeli chodzi o przepracowane godziny, w jakikolwiek sposób by zdziwiły i zainteresowały.
0: No i widać, że tutaj decyzja prezydenta Trzaskowskiego była jednoznaczna, a zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza straciły te osoby pracę w tym momencie. Natomiast to, co jest istotne, o czym się bardzo mało mówi, to jest to, że większość młodych lekarzy w naszym polskim systemie pracuje w oparciu o tak zwane rezydentury. Czyli zarobki młodych lekarzy są z budżetu państwa, i one w tej chwili wynoszą średnio 12 tysięcy złotych brutto. Czyli mamy jak gdyby

0: I za te wynagrodzenia finansuje minister zdrowia, czyli lekarz jak pracuje w szpitalu, to szpital ma jak gdyby refundowanego tego lekarza i to jest najbardziej optymalny sposób zatrudnienia. Drugim takim zatrudnieniem jest pozarezydencki system i wtedy tym podstawą do finansowania tych lekarzy są umowy cywilnoprawne. My póki co nie znamy w domenie publicznej, czego ta umowa tego lekarza dotyczyła. Czyli nie wiemy, ile miał za godzinę, czy miał jakieś premie za koordynację. Dalej, co koordynował ten lekarz? Niekoniecznie musiał koordynować świadczenia medyczne, mógł pełnić funkcję administracyjną. To będzie dosyć kluczowe, jak poznamy, a wydaje mi się, że w ramach tych wszystkich kontroli, a jest ich bardzo dużo w tej chwili w Szpitalu Południowym, poza równo skończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, mamy kontrolę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii, mamy kontrolę z Ministerstwa Zdrowia, mamy kontrolę z Urzędu Miasta, mamy kontrolę z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc wydaje mi się, że to będzie istotne poznanie, za co lekarz otrzymywał tak duże wynagrodzenie i czy ono było zgodne z tą umową?
1: To jeszcze jedna kwestia, która też się pojawia w tych dyskusjach dotyczących uzdrowienia służby zdrowia. To nie jest nowy postulat. Oddzielenie pracy w prywatnej i publicznej służbie zdrowia, albo inaczej, zakaz łączenia tych dwóch domen. To jest dobry kierunek, czy nie? No bo pojawiają się też głosy mówiące o tym, że to może się niestety na nas zemścić, na nas pacjentach.
0: To znaczy, to jest bardzo dobry kierunek, tylko że nie w tym momencie. W tej chwili największym problemem w naszym systemie ochrony zdrowia jest brak lekarzy. Bardzo dużo oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych jest zamykanych z powodu braku kadry medycznej. Średni wiek lekarza w Polsce jest powyżej 52 lat, a dla niektórych specjalizacji, takich jak chirurgia, pediatria, ginekologia, jest ponad 58 lat. Mamy ogromną lukę pokoleniową. Natomiast to, co jest optymistyczne, na przykład w przestrzeni ostatnich kilku lat powstało bardzo dużo nowych kierunków lekarskich, wydziałów lekarskich. W tej chwili w Warszawie jest 5 wydziałów lekarskich, 5 uczelni, w których się kształcą lekarze. Jeszcze 10 lat temu był tylko jeden uniwersytet medyczny. I ten problem niedoboru lekarzy za 10-15 lat przestanie istnieć, jeśli ten trend kształcenia lekarzy będzie zachowany. I wtedy oczywiście na tego typu rozwiązania możemy sobie pozwolić jako państwo, ale w tej chwili absolutnie nie, bo spotkamy się z gwałtownym zamykaniem lekarzy, poradni w systemie publicznym i przechodzeniem lekarzy do systemu prywatnego. Więc absolutnie pod względem takiej czystości ma to sens, ale nie teraz. Musimy na to poczekać.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, to też jest bardzo często podnoszone, że szpitale działające na tym samym obszarze, bardzo często na tym samym obszarze, zamiast ze sobą współpracować, zamiast się uzupełniać, są dla siebie podmiotami absolutnie konkurencyjnymi i to jest jeden z powodów windowania na przykład wycen czy też pensji niektórych specjalistów.
0: To jest największy problem, jeśli chodzi o organizację opieki medycznej w Polsce, czyli mamy system oparty na szpitalach. Mało tego, to jest główny element Krajowego Planu Odbudowy, gdzie Polska w stosunku do Unii Europejskiej zobowiązała się, że dokona zmiany systemu opieki zdrowia ze szpitalnej na ambulatoryjną. Pani minister... Znaczy ministerstwo w ciągu ostatnich 4 lat próbowało 3 takie reformy zrobić i niestety te reformy się nie udały. W tej chwili jest stosowany taki model bardzo łagodny odnośnie tak zwanej sieci szpitali. Wcześniej wskazywano właśnie, żeby w oparciu o tak zwane mapy potrzeb zdrowotnej, w których się monitoruje udzielanie świadczeń, stworzyć odpowiednią sieć szpitali i między innymi tym takim elementem, który wywołał wtedy bardzo dużo kontrowersji, to było to, że tylko oddziały położnicze, które mają powyżej 400 porodów, czyli jeden poród na dzień co najmniej, no, mogą funkcjonować. I to się spotkało z ogromnymi problemami społecznymi, z dużą debatą polityczną i ministerstwo odeszło od tych radykalnych działań. Mamy za dużo szpitali, to jest oczywiste na tle innych państw. Jeśli tych szpitali byśmy zmniejszyli i zwiększyli udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, no to byłaby szansa, że ten system byłby bardziej racjonalny i to jest najważniejsze zadanie dla naszego systemu ochrony zdrowia.
1: No i oczywiście do tych wyzwań, do tych pytań, no i być może odpowiedzi będziemy powracać. Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu

0: Zarządzanie w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Strażacy ugasili pożar wraku awionetki w Warszawie. Maszyna rozbiła się w pobliżu lotniska Bemowo. W wyniku katastrofy zginęły dwie osoby, które leciały tym samolotem. Jedna jest ranna, informuje rzecznik mazowieckich strażaków Łukasz Darmofalski.
12: W okolicach lotniska Bemowo spadł na ziemię lekki samolot, awionetka. W wyniku upadku ten samolot uległ zapaleniu, a w wyniku upadku samolotu poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna.
11: Przyczyny katastrofy wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Transport, przemysł oraz budownictwo to główne obszary, w których nasz kraj może uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Tak uważa ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik. O przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny rozmawiają w Gdańsku europejscy liderzy i przedstawiciele biznesu. Problemem w odbudowie dla przedsiębiorców może być to, że Ukraina nie przeszła jeszcze w pełni transformacji instytucjonalnej, mówił na naszej antenie Marcin Klucznik.
13: To jest oczywiście proces. To jest proces, który zajmuje dużo czasu, ale który w Polsce koniec końców opłacił się i przeistoczył się we wzrost gospodarczy. Ta ścieżka oczywiście jest także dla Ukrainy chyba do przejścia, tylko jakby to będzie na pewno zajmować czas.
11: Uczestnicząca w konferencji szefowa Unii Europejskiej zapowiedziała budżetowe wsparcie dla Ukrainy w wysokości 3 miliardów euro. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie Skóry. Sąd Najwyższy uznał za bezzasadną kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę od zarzutu zabójstwa i oskurowania 23-letniej studentki. Sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska podkreśla, że sprawa ta jest porażką organów ścigania,
14: które nie doprowadziły, i to chyba w tym okresie jak najbardziej wczesnym, do złapania osoby, która w tak sposób brutalny doprowadziła do zgonu, do oskurowania, do zbezczeszczenia zwłok pokrzywdzonej.
11: Robert Janczewski domaga się od Skarbu Państwa ponad 22 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Tak koniec Kraków. Budowa metra może się tam rozpocząć najwcześniej za 20 lat. Takie prognozy przedstawia pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. To odmienna zapowiedź od deklaracji, jakie składał odwołany prezydent.

0: Prezydent Aleksander Miszalski. Budowę będzie można zacząć najwcześniej między 2040 a 2045 rokiem.
1: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej.
0: W najbliższych tygodniach miasto zamierza rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych. Pozwoli to na dokładne sprawdzanie gruntu. O 15:00 informacje przedstawi Ewelina Kamińska. Dziękuję Państwu za uwagę. Dorota Wojtalczyk.
2: Za 27 minut godzina 15.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Dziś polityczne serce bez wątpienia bije w Gdańsku. Tam trwa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W dodatku jesteśmy również świadkami spotkania przywódców wschodniej flanki NATO. To dzieje się oczywiście niejako przy okazji tego pierwszego wydarzenia. A na miejscu jest Grzegorz Frontczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa. To dodam, że jeszcze nie tylko polityczne, ale także gospodarcze, ekonomiczne, finansowe. Tych serc jest sporo tutaj bijących w różnych miejscach, bo rozmowy trwają i dotyczą wielu tematów.
2: No to zapytam w takim razie jeszcze, na ile silnie te serca biją, zważywszy na to, co działo się w ostatnich dniach na linii Warszawa-Kijów?
4: Ale tam, gdzie polityki jest mniej, czyli gdzie eksperci, ludzie od finansów, od gospodarki albo po prostu szefowie firm ze sobą rozmawiają, tam chyba mam wrażenie, że łatwiej im się dogaduje niż politykom, którzy czasem się trochę obrażają albo pokazują bardziej swoje ego. Finanse lubią ciszę, lubią podpisywanie umów i to dzisiaj następuje jedno po drugim, może mniej spektakularnie, ale jest.
2: To właśnie o finansach będziesz rozmawiać?
4: Tak, o finansach będę rozmawiał. Nie wiem, czy wiesz i nie wiem, czy Państwo wiedzą, że powszechny zakład ubezpieczeń, często nazywany polskim zakładem ubezpieczeń, już nie jest tylko polski. Od ponad 20 lat jest za granicą i za tą granicą radzi sobie świetnie. Nie tylko w Polsce, ale w krajach bałtyckich, także na Ukrainie. I teraz będę o to pytał Bogdan Benczak, prezes PZU z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Tylko zdradzę, że pan prezes przez lata pracował w krajach bałtyckich i to też będzie kanwa do naszej rozmowy, bo wie, jak wygląda rynek ubezpieczeniowy za granicą. On się dużo różni od polskiego?
5: Jeśli myślimy o krajach bałtyckich, dlatego że tam spędziłem dosyć dużą część swojej kariery, pracując zarówno dla PZU, jak i dla zagranicznych koncernów finansowych, to jest środowisko regulacyjne związane z Unią Europejską, z tym, że jesteśmy wszyscy członkiem jednego połączonego rynku. Ukraina oczywiście zupełnie inaczej.
4: Niektórzy mówią, że jeszcze nie.
5: Jeszcze nie. O tym właśnie rozmawialiśmy między innymi wczoraj na konferencji towarzyszącej URC organizowanej przez Narodowy Bank Ukrainy. Tak, jeszcze nie. Natomiast grupa PZU, mając tą perspektywę 20 lat obecności na rynku ukraińskim, też muszę powiedzieć, że widzimy, jak ten rynek się zmienia, jak idzie w kierunku rozwiązań europejskich i też jak wiele doświadczeń polskich i polskiej transformacji jest wykorzystywane przez naszych ukraińskich sąsiadów.
4: U nas mówimy PZU, a oni mają jakoś inaczej?
5: PZU.
4: PZU.
5: PZU.
4: Okej, niech dobrze, tak będzie. Jak się zawiera jakiekolwiek ubezpieczenie, to zawsze należy oczywiście przeczytać, drodzy Państwo. Ja wiem, nikt tego dokładnie nie czyta, ale należy przeczytać te wszystkie drobnym drukiem zapisy i tam zwykle znajdziemy taki zapis, że są wyłączenia dotyczące wojny, katastrof różnego rodzaju, ataków terrorystycznych. No to ja teraz chciałbym zapytać o to, jak wygląda działalność w kraju, w którym trwa wojna, działalność ubezpieczyciela. Musi być trudno.
5: Tak, nasze spółki radzą sobie dobrze, wywiązują się ze swoich zobowiązań w stosunku do klientów. My prowadzimy tam działalność zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Posiadamy duże doświadczenie, kadrę i to jest rzeczywiście nasza bardzo duża przewaga konkurencyjna. Natomiast bez dwóch zdań to, o czym powiedział pan redaktor, my musimy się mierzyć z kwestią ryzyk wojennych, które, jak pan słusznie powiedział, są wyłączone z ogólnych warunków ubezpieczeń. Ten mały druk, o którym pan
4: OWU,
5: redaktor...
4: Tak,
5: OWU, tak jest. To jest wyłączenie. przepraszam. I klienci zdają sobie z tego sprawę, natomiast jest prowadzone wiele działań przez zakłady ubezpieczeń, żeby znaleźć sposób, w jaki te ryzyka wojenne będą

0: będą pokrywane i zabezpieczymy tutaj naszych klientów. Jako PZU muszę powiedzieć, że mamy unikalny produkt zrobiony wspólnie z KUKE. To jest ubezpieczenie transportów cargo naszych klientów, które są robione z Polski do Ukrainy. Wspólnie z KUKE znaleźliśmy sposób, jak to ubezpieczyć i jak pokryć, zabezpieczyć klientów także przed stratami związanymi z ryzykami wojennymi. To dotyczy cargo, czyli małej części działalności ubezpieczeniowej, ale już jest wartością dodaną dla naszych klientów i w jakiś sposób pozwala im mitygować ryzyko związane z transportem. A też trzeba podkreślić, że to też, o czym się mówi w trakcie konferencji, że ta wymiana handlowa między Polską a Ukrainą rośnie. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przy udziale polskich firm w odbudowie Ukrainy będzie tylko i wyłącznie rosła.
1: Właśnie, a to nie jest trochę tak, że kolokwialnie zapytam, jak wasi agenci, wasi przedstawiciele PZU w Ukrainie obserwują doniesienia medialne i widzą, że są naloty, to martwią się, że odszkodowania będzie trzeba wypłacać. No i jakby spina się to budżetowo całość działalności u naszego wschodniego sąsiada.
0: Grupa PZU i nasze spółki wywiązuje się ze swoich zobowiązań i jednocześnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że te spółki przynoszą zyski, płacimy podatki, jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników i partnerów w Ukrainie, wspieramy ich tam, gdzie możemy, natomiast jesteśmy takim dobrym obywatelem, wywiązujemy się ze swoich zobowiązań i jednocześnie prowadzimy działalność ubezpieczeniową, która przynosi zyski, ale to, co podkreślam, wywiązujemy się ze swoich zobowiązań w stosunku do naszych klientów.
1: Dzisiaj będzie pewna konferencja, pewien panel po godzinie 16, drodzy Państwo, ja już Państwu tutaj zacytuję, to będzie State-owned assets as an opportunity to stimulate investment in key sectors of economy. Ja mówiłem dzisiaj, angielski jest tematem przewodnim, ale przetłumaczę, że własności państwa, takie dobra państwowe, które mogą być nadzieją czy stymulantem rozwoju ekonomicznego kraju, typowa teoria ekonomii Keynesa, czy można powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa, no bo PZU, spółka Skarbu Państwa jak najbardziej, do spółki ze swoim bankiem, czy w kooperacji z bankiem, to jest taka silne gospodarcze ramię Polski jako kraju na Ukrainie, w Ukrainie?
0: My jesteśmy jako kraj jesteśmy obecni w Ukrainie. Jako PZU jesteśmy w części ubezpieczeniowej. Credo Bank ma PKO BP ma swój bank Credo Bank. My tam współpracujemy, ale jesteśmy też przekonani o tym, że takie firmy jak PZU, które są obecne w każdym regionie Ukrainy poprzez swoje oddziały i poprzez pracowników, oczywiście z wyłączeniem tych, gdzie są prowadzone działania wojenne, to jest też wartość dodana dla naszych klientów, którzy będą myśleli o inwestycji w Ukrainie, dlatego że my jesteśmy w stanie się podzielić naszymi doświadczeniami, wesprzeć ich w rozmowach z administracją, mówię o polskich spółkach. Natomiast jako PZU S.A. podjęliśmy decyzję o inwestycji w Ukrainie. Podpisaliśmy umowę o nabyciu 100% akcji MetLife Ukraina. To jest spółka ubezpieczeń na życie, dysponująca ponad 50% rynku. Natomiast tak, dlaczego to zrobiliśmy? Bo jako PZU mamy tam ludzi, znamy rynek, dokonaliśmy dokładnej analizy biznesowej, wiemy kogo kupujemy, bo kupujemy spółkę od renomowanego międzynarodowego koncernu finansowego, a jednocześnie po dokonaniu tej analizy biznesowej wykorzystaliśmy możliwości, jakie rząd polski, państwo polskie daje takim inwestorom jak my i we współpracy z KUKE ubezpieczyliśmy tą transakcję, żeby zabezpieczyć się na okoliczność ryzyk politycznych związanych z sytuacją w Ukrainie. Jako spółka giełdowa mamy obowiązek rozwijać się, ale także rozwijać się w sposób taki, gdzie to ryzyko jest mitygowane i jest właściwie oceniane i uważam, że ta transakcja spełnia te właśnie warunki.
1: Jedna z największych spółek Skarbu Państwa w Polsce, PZU i działalność tejże spółki na Ukrainie to był temat naszej rozmowy. Bogdan Benczak, prezes PZU był z nami. Dziękuję serdecznie. Udanej konferencji dzisiaj, udanego panelu życzę.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze. Życzę Państwu miłego dnia.

0: wszystkiego najlepszego.
1: I tyle z Gdańska. Będziemy tu jeszcze wracać dzisiaj, drodzy Państwo, a jutro na przykład będzie rozmowa właśnie z szefem jednego z banków należącego do polskiego sektora spółek Skarbu Państwa, który operuje ze Lwowa.
2: Grzegorz Frontczak, bardzo dziękuję i bez wątpienia na kolejne wydarzenia związane z konferencją będziemy powracać, ale na razie Gdańska nie opuszczamy. Tak jak wspomniałem, przy okazji tej konferencji odbyło się także spotkanie przywódców wschodniej flanki NATO. W tym spotkaniu uczestniczył m.in. premier Donald Tusk.
3: Jak wiecie, trwa konferencja odbudowy Ukrainy. Rozpoczęła się dzisiaj rano i tam nie setki, a tysiące ludzi zaangażowanych w wiele projektów biznesowych, politycznych, logistycznych dyskutuje na temat przyszłej pomocy i aktualnej pomocy dla Ukrainy, bowiem po raz pierwszy nasza gdańska konferencja odbudowy Ukrainy dotyczy także wsparcia militarnego dla Ukrainy wobec agresji rosyjskiej, a nie tylko przyszłej odbudowy po zakończeniu wojny. Drugie spotkanie, i tu reprezentujemy tę grupę, to spotkanie w flanki wschodniej. Jak wiecie, Polska bardzo nalegała już od lat właściwie, aby obrona flanki wschodniej była wspólną odpowiedzialnością całej Unii Europejskiej. Między innymi z tego powodu także w naszych dzisiejszych rozmowach i pracach uczestniczyła szefowa komisji i także komisarz Kubilius odpowiedzialny za obronę. Wschodnia flanka to jest też inicjatywa polityczna. Peter Jorpo, premier Finlandii, współinicjator tej inicjatywy jest też oczywiście dzisiaj z nami. Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze na szczycie NATO. Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy i naszych państw. Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. My jesteśmy także państwami wiodącymi, jeśli chodzi o inwestowanie w naszą obronność, o wysokość środków, jakie inwestujemy w naszą obronność. Polska jest tu rekordzistą, to będzie na obronę bezpośrednio i na rzeczy związane z obroną to będzie 6,9%, 7%, więc udział rzeczywiście bardzo, bardzo duży, bardzo solidny. To ma też wpływ na nasze rozmowy z Amerykanami. Bardzo dziękuję za wymianę wszystkich informacji i cieszę się, że po raz kolejny flanka wschodnia z pełnym wsparciem Unii Europejskiej, co wiąże się także z finansami, że flanka wschodnia dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i pełną solidarność. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas i naszych państw.
2: To był premier Donald Tusk po spotkaniu przywódców wschodniej flanki NATO, spotkaniu, które odbyło się w Gdańsku.
4: Komentarz.
2: Anna Łubian-Halicka, 19.30 TVP. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Ale nie będziemy reklamować teraz programu informacyjnego, flagowego programu informacyjnego TVP, lecz komentować to, co się dzieje. Zacznijmy w takim razie od tych tematów, które przed chwilą pojawiły się na antenie Polskiego Radia 24, czyli kwestie relacji polsko-ukraińskich. Gdy patrzy pani na ten szczyt, to jak pełna jest sala, jak wiele słów pada zarówno od przedstawicieli polskiego rządu, polskiej strony, jak i od przedstawicieli rządu ukraińskiego, i to są raczej słowa brzmiące optymistycznie i bardzo miłe, to na ile to jest jednak robienie dobrej miny do złej gry? No bo musimy pamiętać o tym, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dni w relacjach Kijowa

0: Warszawy.
1: Tak, jednak to spotkanie, ta konferencja odbywa się w cieniu nieobecności Wołodymyra Zełenskiego, bo to warto podkreślić, że to, że nie ma prezydenta Ukrainy, jest premier Ukrainy, to jednak, jakbyśmy nie zaklinali, rzeczywistość obniża rangę wydarzenia. Ale mówiąc o tym wydarzeniu, ja bym oddzieliła dwie kwestie. Kwestie biznesowe. Przed chwilą słyszeliśmy w rozmowie z prezesem PZU, że biznes lubi ciszę, a tutaj do podziału jest naprawdę bardzo, bardzo smakowite tort w postaci pieniędzy, kontraktów związanych z odbudową Ukrainy i chętnych na te kontrakty jest bardzo dużo. Stąd podejrzewam ta bardzo wysoka frekwencja, ta zapełniona sala. No i na szczęście te kontrakty, które mimo tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni w relacjach Polska-Ukraina, są podpisywane także z przedstawicielami polskich spółek. To dobrze. Natomiast czym innym jest polityka i wydźwięk tego, co się w Gdańsku dzieje. Polska bardzo długo zabiegała, polski rząd bardzo długo zabiegał o to, żeby zorganizować taką konferencję. To jest piąta edycja tej międzynarodowej konferencji, która odbywa się w Polsce i to miał być taki znak, że Polska jest obecna przy tym stole, że Polska współpracuje z Ukrainą, że Polska i Ukraina od początku grają w jednej drużynie. No i co się wydarzyło? Tuż przed tym wielkim finałem okazuje się, że jest jednak na linii Polska-Ukraina dość poważny zgrzyt. Światowe media informują o konflikcie między polskim i ukraińskim prezydentem. No i to niedobrze wróży. Jak ja rozmawiałam na ten temat z rządzącymi w Sejmie, to mówili wprost, prezydent po prostu robi coś takiego, co można nazwać podkładaniem nóg rządowi właśnie w kwestii polsko-ukraińskiej.
0: No tak, no ale musimy pamiętać, że ta decyzja prezydenta, bez względu na to, jak będziemy ją oceniać i na ile ona była prawidłowa, trafna i dobrze wyważona, nie wzięła się znikąd. No, można powiedzieć, że pierwszy ruch wykonał jednak prezydent Zełenski.
1: I tu pełna zgoda. I to też podkreślają rządzący, mówiąc właśnie o tej całej sytuacji. Ale powstaje pytanie, czy nie można było poczekać jeszcze tych kilku dni. Czy już naprawdę te wszystkie kanały dyplomatyczne zostały tak bardzo zatkane, że nie było szans na jakąkolwiek rozmowę. Ja wczoraj robiłam taki materiał do 19:30, gdzie przypominałam słowa między innymi prezydenta Nawrockiego na temat właśnie czczenia chociażby Stepana Bandery w Ukrainie, który jeszcze parę lat temu jako prezes IPN-u mówił, nikt nie będzie wskazywał Ukrainie, jakich wybrała sobie bohaterów. Marcin Przydacz, który wcześniej, zanim pracował w kancelarii Karola Nawrockiego, pracował w kancelarii Andrzeja Dudy, też wypowiadał się na ten temat w 2023 roku i mówił wprost do dziennikarzy, że jeśli ktoś oczekuje, że tutaj Ukraina w obecnej sytuacji posypie głowę popiołem za rzeź wołyńską, to oczekuje rzeczy niemożliwych. Więc kiedyś było zrozumienie do tego, w jakiej Ukraina jest sytuacji teraźniejszej, a teraz już tego zrozumienia nie ma.
0: No ale czy nie ma pewnej różnicy, bo czym innym jest posypywanie głowy popiołem, a czym innym jest nadawanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA? Mam wrażenie, że to nie jest jednak jedno i to samo.
1: Nie, nie jest jedno i to samo. Jest to bardzo duży cios we wzajemne zaufanie. Natomiast tak jak mówię, ja mam wątpliwości, czy tutaj wszystkie kanały dyplomatyczne zostały wyczerpane, bo pewien gest ze strony Pałacu Prezydenckiego został wykonany i nie wiemy, co by było, gdyby. Co by było, gdyby ten gest nie został wykonany? Co by było, gdyby Wołodymyr Zełenski przeleciał do Gdańska? Czy być może powiedziałby coś, co by tą całą sytuację, mówiąc kolokwialnie, odwróciło. Nie wiemy.
0: Ale wiemy za to.
1: Wydaje mi się, że warto było poczekać.
0: Ale wiemy za to, co wydarzyło się już po tej decyzji polskiego prezydenta, czyli odesłanie orderu Orła Białego kurierem. Ciężko potraktować to. Nie ma chyba sposobu, żeby potraktować jako to jako przypadkowy wybór.
1: Tak, na szczęście ten order dotarł do Pałacu Prezydenckiego i został w sposób bezpieczny zdeponowany. No ale z drugiej strony dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że będzie odsyłać swój order, odznaczenie, nie wiem dokładnie jakie ono jest rangi, jaką ono się nazwę, które uzyskał od Ukraińców i też raczej odeślę to odznaczenie za pomocą jakiegoś kuriera na Ukrainę.
0: No, można powiedzieć, akcja rodzi reakcję.
1: Tak, i niestety właśnie ta spirala się nakręca, a sprawa jest delikatna i ja bym chciała, żeby Ukraińcy wiedzieli, czym dla Polski, kim dla Polski jest Stepan Bandera, co wydarzyło.

wydarzyło się podczas rzezi wołyńskiej. Mam wrażenie, że tego nie wiedzą. I zresztą jak rozmawia się z historykami, jak rozmawia się z osobami, które bywają w Ukrainie, to oni mówią wprost, tam ta wiedza jest nikła, a jeśli już, to jest wiedza na temat rzezi wołyńskiej przekazywana w ten sposób, że to był wet za wet, że była wojna, że różne rzeczy

0: Ukraińcy, i nie mówię tu o społeczeństwie, ale mówię na przykład o politykach, mówię o historykach, mówię o urzędnikach, o osobach, które wiedzą, jakie jest polskie stanowisko i mają świadomość tego, czym UPA była dla Polaków, że tego zrozumienia nie ma, ponieważ nikomu chyba na tym nie zależy. No, panuje coś w rodzaju takiego wyparcia.
1: Tak, ale jest też coś takiego jak nastroje społeczne. Jeśli społeczeństwo nie jest świadome tego, bo ja nie mówię, że Wołodymyr Załański nie wie, jak bardzo istotną kwestią dla Polaków jest rzeź wołyńska i to, by ofiary rzezi wołyńskiej upamiętnić i uczcić. Natomiast jest też coś takiego jak nastroje społeczne. Jeśli społeczeństwo nie wie, jak bardzo nas to boli, jeśli nie ma wiedzy podstawowej na temat tego, co się wydarzyło na Wołyniu, to on zawsze będzie patrzeć na nastroje wewnątrz Ukrainy, a nie na nastroje w Polsce. To działa również i u nas, tak? No bo też trudno nie zauważyć, że te bardzo emocjonalne i bardzo takie kategoryczne ruchy ze strony prawej strony sceny politycznej też są z kolei podyktowane wzrostem antyukraińskich nastrojów w Polsce. Więc każdy przywódca patrzy na to, co dzieje się wewnątrz jego kraju przede wszystkim, a dopiero potem na to, jaki to będzie miało wymiar międzynarodowy czy w relacjach polsko-ukraińskich.
0: Mamy bardzo mało czasu, ale chciałbym powrócić do tego, o czym pani powiedziała, żeby rozgraniczyć te kwestie biznesowe i polityczne. Natomiast pytanie brzmi, czy te kwestie dadzą się rozgraniczyć, bo myślę, że już chyba dziś nikt nie wierzy w to powiedzenie, które kiedyś było bardzo popularne, że pieniądz, kapitał nie ma narodowości. No doskonale wiemy, że tę narodowość ma i pieniądz, i kapitał, i różnego rodzaju działania biznesowe. I w sytuacji, kiedy te relacje na linii Warszawa-Kijów wyglądają tak, jak wyglądają, no pytanie, jakie to może mieć konsekwencje właśnie w tej sferze gospodarczej, biznesowej?
1: No tak, tego obawiają się politycy w Sejmie, z którymi rozmawiałam. Ja słyszałam takie sformułowanie, które jest dość symboliczne. Zagraniczne koncerny będą miały kontrakty, a my będziemy mieli order. I jest to pewna obawa, że właśnie ten konflikt do takiej sytuacji doprowadzi. Raczej nie pozostaniemy tylko z orderem, raczej dostaniemy kontrakt, kawałek tego tortu na pewno do Polski trafi. Natomiast no nie oszukujmy się, to też wpływa na to, jak ten tort jest dzielony i ile tych pieniędzy zostanie u nas, a ile powędruje tych pieniędzy i kontraktów do krajów Europy Zachodniej, czy na przykład do Stanów Zjednoczonych. No bo tutaj, tutaj Ukraina też ma dużo do ugrania. Umówmy się, gdybym była na miejscu prezydenta Ukrainy, patrzyłabym, od którego kraju mam większą korzyść przy zlecaniu tych kontraktów, a zatem no myślę, że jednak będzie miało to wpływ na to, jak dużo tych kontraktów do polskich firm trafi.
0: Anna Ubian-Halicka, 19.30 TVP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję. Dobrego dnia.
2: Atlantyckie współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze na szczycie NATO. Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy i naszych państw.
3: Do spotkania liderów wschodniej flanki NATO doszło przy okazji trwającej w Gdańsku konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. A tymczasem PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy energetyki Ukrainy. Do uroczystego parafowania dokumentu doszło właśnie podczas gdańskiej konferencji. Szacuje się, że koszt odbudowy Ukrainy po wojnie to około 500 miliardów dolarów. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków. Jak podkreślał, nieobecność w Gdańsku prezydenta Ukrainy nie wpływa na znaczenie samej konferencji oraz na skuteczność zawieranych tutaj umów.
4: Mamy liderów politycznych de facto z całego świata, mamy najważniejsze instytucje rozwojowe, no i co najważniejsze dla mnie, mamy biznes, bo o to chodzi w tej konferencji. Polska akurat notuje z Ukrainą bardzo wyraźną nadwyżkę handlową. Wymiana handlowa w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 160%, więc widzimy, że nasze firmy na rynku ukraińskim potrafią walczyć.
3: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów. Na miejscu jest również kilka tysięcy przedstawicieli biznesu. Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego w Gdańsku zastępuje szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło tam ponad 160 osób, a rannych zostało blisko 1000. Liczby mogą jednak jeszcze pójść w górę, bo ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni

0: najpotrzebniejsze środki poszkodowanym.
1: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
0: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy, Caracas. Dziwidło olbrzymie we Wrocławiu zaczyna kwitnąć. Jedna z najrzadszych roślin świata otwiera właśnie kwiatostan w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Według pracowników pełnię kwitnienia osiągnie około 18-19. Ze względu na wyjątkowy charakter tego wydarzenia ogród pozostanie otwarty przez całą noc, zapowiada jego dyrektor profesor Zygmunt Kącki.
2: Dzieje się. Spata zaczyna się otwierać. Będziemy mieć niezwykle zjawisko w ogrodzie botanicznym Amorphophallus titanum, czyli nasze dziwidło olbrzymie, będzie w pełnej fazie kwitnienia. Zapraszamy przez całą noc do ostatniego wizytującego. Będziemy wam udostępniać ogród, bo warto tutaj przyjść i zobaczyć.
0: Dziwidło olbrzymie słynie z charakterystycznego zapachu, przypominającego padlinę. W Polsce roślina zakwitła dotychczas tylko dwa razy w Warszawie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju słonecznie, chociaż słońce przeplata się z chmurami. Najchłodniej w tym momencie miejscami na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podhalu od 24 stopni w górę, w centrum i na południowym wschodzie około 30, na zachodzie do 34. Obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Wiatr jest słaby i umiarkowany.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, na zachodzie i południu Polski umiarkowana. Zdecydowana większość energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 trwają jeszcze zielone godziny, warto więc wstawić pranie lub włączyć zmywarkę. Na większości terytorium Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, a miejscami duże.
3: Klimat. Reklama.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Upały w Polsce będą miały swój kres, ale to czas, kiedy przynajmniej część z nas myśli, a gdyby tak rzucić wszystko, wyjechać, na przykład do Azji i mieć lato przez cały rok. Tak ma Kuba Łubniewski, operator, reżyser, fotograf, który dom znalazł na jednej z wysp Tajlandii. Czy Azja to dobry kierunek na nowe życie? Jak się tam napisać na nowo? o tym w wieku

0: Azji. Niedziela, tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 15.
1: Stan dnia.
3: Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Do zdarzenia doszło po południu na terenie tamtejszego lotniska. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy wiemy już, jakie były okoliczności tego wypadku? No i jak w tej chwili wygląda sytuacja?
4: No, jestem w tym momencie dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie doszło do tej tragedii. To wydarzyło się tuż przed samym pasem, przed rozpoczęciem pasa startowego lotniska. Są tu służby ratunkowe, są wozy policyjne, strażackie, są policjanci. I samo miejsce wypadku przed chwilą zostało zasłonięte takim czerwonym namiotem straży pożarnej. Udało mi się dowiedzieć, że na miejscu pracuje już prokurator. Do samego zdarzenia doszło już za ogrodzeniem na terenie lotniska. Udało mi się porozmawiać z kursantami i pracownikiem znajdującego się w tym miejscu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
5: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył, gdy był ratowany. Byłam tutaj na egzaminie, nie wiedziałam, czy się odbędzie. Egzaminy się odbywają mimo wszystko normalnie, z powrotem, nie było opóźnienia.
6: Jechaliśmy pół godziny temu, to akurat tutaj był wielkie takie kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie myśleliśmy, że to może samochód jest.
4: Sama akcja ratunkowa powoli tutaj dobiega końca. Nie widać dymu, nie ma ognia. Część samochodów strażackich i karetek już stąd odjechała. Natomiast służby pewnie teraz zajmą się właśnie tym, co nas interesuje w tej chwili bardzo, czyli wyjaśnianiem przyczyn tej tragedii.
3: Arkadiusz Augustyniak i oczywiście do tego zdarzenia będziemy powracać.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: A teraz przynajmniej w symboliczny sposób przeniesiemy się do Gdańska. Przypomnijmy, że tam trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Pani Bożena Wróblewska, prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Centrum Promocji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Co prawda nie z Gdańska, ale ten temat będziemy teraz omawiać. To pani prezes, na początek spytam o rzecz, wydawałoby się najbardziej oczywistą. O jakich my rozmawiamy pieniądzach? Bo patrząc na różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju opinie, to są kwoty od 100 miliardów do ponad 560 miliardów, czyli rozpiętość gigantyczna. I mówię oczywiście o dolarach.
7: Tak, rzeczywiście te wszystkie skala wartości planowanych inwestycji jest olbrzymia. Na samej konferencji, która rozpoczęła się dzisiaj, planowane jest podpisanie około 160, nawet 200 porozumień, których wartość powinna przekroczyć nawet 10 miliardów euro już dziś. Natomiast skala wszystkich projektów planowanych jest znacznie, znacznie większa.
3: No to teraz pytanie, drugie pytanie z tych chyba najbardziej istotnych z naszego punktu widzenia. Na jaką część tych kontraktów, tych gigantycznych pieniędzy mamy szansę jako Polska, jako polskie firmy, polscy wykonawcy, polscy podwykonawcy?
7: Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że Polska pomimo bliskości, położenia, logistyki łatwiejszej, kontaktów dotychczasowych z Ukrainą, nie do końca jesteśmy takim najważniejszym może tutaj partnerem, ale jako, że mamy te relacje wieloletnie, możemy odegrać bardzo istotną rolę takiego regionalnego hubu odbudowy Ukrainy. I trzeba uwzględnić fakt, że to nie będzie cała odbudowa, nie będzie jednorazowym projektem budowlanym, lecz tak naprawdę wieloletnim procesem modernizacji całej gospodarki ukraińskiej. Więc my mamy ogromną szansę realną wejść w kontrakty, jednakże musimy po pierwsze skupić się na tym, aby budować efektywne międzynarodowe partnerstwa i nie tylko konkurować jakością i ceną, którą bezkonkurencyjnie mamy, ale przede wszystkim relacje międzynarodowe, innowacyjność, którą mamy na pewno na bardzo wysokim poziomie. Podstawowa rzecz to budowanie partnerstw międzynarodowych.

0: domowych.
1: No ale wiemy, że z tym bywa bardzo, bardzo różnie, bo mamy ostatnio, ja wiem, że to jest przykład jednostkowy, ale dający do myślenia, no mamy słynną historię z polską firmą, która zainwestowała, była wykonawcą dużej inwestycji we Lwowie. No i tam trwa gigantyczny spór. Ta firma została niejako z tego miejsca usunięta. Przedstawiciele firmy odpowiadają, czy też tłumaczą, że nie chcieli się zgodzić na pewne sugestie strony ukraińskiej dotyczącej zatrudniania jakichś dziwnych osób na fikcyjnych stanowiskach. Nie wchodząc w szczegóły, no, widać, że tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o tych relacjach polsko-ukraińskich, tych gospodarczych, biznesowych, to jest tu wiele pułapek i wiele znaków zapytania.
0: Największym zagrożeniem tutaj nie jest konkurencja cenowa właśnie, lecz to, że tak naprawdę największe kontrakty odbudowy Ukrainy będą podzielone pomiędzy te firmy, które już są tam i które zapewniają, finansowane są, obecne na miejscu, to one będą decydowały, jak, w jaki sposób będzie komu przyznany dany kontrakt. Tutaj przede wszystkim przy odbudowie Ukrainy będzie istotne, trafi przede wszystkim zorganizować cały proces inwestycyjny. Polskie firmy nie mają zbyt dużego potencjału, dlatego mogą uczestniczyć w podwykonawstwie i tego typu zdarzenia, które miały miejsce ostatnio, o tym, o czym pan redaktor wspomniał. Niestety Ukraina jest dość specyficznym rynkiem. Mogą tam działać różne takie regionalne nawyki związane z procesami przydzielania kontraktów, może nie do końca stanowiące standardy europejskie, ale należy się liczyć z tym, że kontrakty na Ukrainie będą swego rodzaju ryzykowne i tutaj trzeba jasno powiedzieć, że firmy tak naprawdę z USA, Niemiec, Francji, Turcji, Korei Południowej, a nawet Japonii, które dysponują bardzo dużym potencjałem finansowym i dobrymi referencjami tak naprawdę, będą pewnie decydowały o tym, kto będzie pewne kontrakty realizował i w jaki sposób, więc my tutaj jesteśmy w takiej pozycji podwykonawcy, który może dostarczać z racji bliskiego położenia usługi czy produkty, towary, ale cały czas będziemy niestety uzależnieni od tych wielkich konglomeratów biznesowych, korporacji, które prawdopodobnie jednak będą pierwsze w odbiorze wszystkich kontraktów.
1: No ale to na ile w takim razie rzeczywiście będzie decydować to pierwszeństwo, będzie decydować wielkość tych firm, a na ile jednak zadecyduje polityka? No bo łatwo sobie wyobrazić, że Ukraińcy też mają świadomość tego, że jeżeli do rozdania jest ponad 500 miliardów, ponad 500 miliardów euro, czy też ponad 500 miliardów dolarów, to jest to też z ich strony doskonały sposób wywierania presji, wykorzystywania tych szans w sposób taki dyplomatyczny. To znaczy Ukraińcy, decydując, z kim będą chcieli rozmawiać w sektorze energetycznym, w sektorze paliwowym, jeżeli chodzi o odbudowę dróg, będą mogli te pieniądze i te możliwości wykorzystywać właśnie również w tych rozmowach dyplomatycznych. To wszystko się może bardzo ściśle ze sobą wiązać. Jeżeli będą chcieli mieć ugrać jakiś interes z Niemcami, no w tym momencie bardziej przychylnie mogą spoglądać na firmy niemieckie i tak dalej, i tak dalej.
0: Znaczy nie sądzę, że właśnie aby decydowała wyłącznie wielkość przedsiębiorstwa oczywiście. W odbudowie Ukrainy ta geopolityczna, ten aspekt geopolityczny będzie chyba liczył się najbardziej. Mamy oczywiście wszystkie atuty, aby odegrać ważną rolę w odbudowie, czyli bliskość, doświadczenie, nasza kompetencja firm polskich, znajomość ogromna też regionu, ale tak jak mówię, że sam potencjał tutaj nie wystarczy, bo tak naprawdę w odbudowie Ukrainy wygrywać będą nie pojedyncze firmy, tylko całe ogromne ekosystemy biznesowe, ekosystemy współpracy, konglomeraty, które będą w stanie finansować, zapewnią całą logistykę finansową, nie tylko merytoryczną związaną z poszczególnym projektem, więc tutaj dobór firm do odbudowy Ukrainy.

0: Fajny, będzie duży, będzie jednak dość istotny, nie na aktywność dyplomacji gospodarczej na pewno, udział też państw w funduszach odbudowy. No, część projektów pewnie będzie realizowana w ramach programów pomocowych oczywiście Unii Europejskiej, ale też międzynarodowe banki rozwoju czy konkretne państwa, które będą tworzyły dobre relacje polityczne. I to te relacje dyplomatyczne z Ukrainą bardzo często sprzyjają jednak firmom z tych krajów, które są aktywnie zaangażowane w relacje takie właśnie polityczno-dyplomatyczne.
1: No ale to, co pani mówi, no trochę studzi te emocje, albo inaczej, trochę studzi nasze oczekiwania, bo wystarczy już nawet zostawiając z boku te relacje polityczne, które w ostatnich dniach w ogóle nie wyglądają najlepiej, ale nawet trzymając się tego potencjału konkretnych firm, czy też przedsiębiorstw, które będą miały pierwszeństwo, albo inaczej, będą miały ułatwione zadanie w zdobywaniu tych kontraktów, no to przecież polskie firmy nie mają większych szans z tymi gigantami z Niemiec, Francji, czy ze Stanów Zjednoczonych.
0: No nie powiedziałabym do końca, że studzi to nasze oczekiwania, raczej ustawia je w bardziej realistycznych ramach, bo Polska ma nadal bardzo mocne argumenty, których innym naszym konkurentom spoza nawet Unii Europejskiej też, które nie mają. Ja jestem bardziej umiarkowaną optymistką. Polska bardzo ma duże szanse jednak wśród europejskich firm. No nadal, i to nie dlatego, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Mamy po pierwsze przewagę logistyczną, mamy dobre relacje gospodarcze, doświadczenia ze współpracy z Ukrainą bardzo, bardzo długie i tak naprawdę mamy bardzo konkurencyjne firmy, więc to są realne atuty. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałam, tego polityczne, dyplomatyczne zabiegi innych krajów będą miały duży wpływ i będziemy troszkę pewnie gdzieś tam z tyłu. Rzeczywiście bardzo istotne będą relacje, budowa relacji z Ukrainą, dyplomacja ekonomiczna. Tutaj naprawdę mogą odegrać bardzo istotną rolę.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Pani mówi o tym, że po prostu nasze oczekiwania muszą być realne. Musimy się w racjonalny sposób odnosić do tego wszystkiego, co się dzieje. Czy rzeczywiście my potrafimy być pragmatykami, gdy mowa jest o tego typu kwestiach? No bo mam wrażenie, że wychodzimy bardzo często w tej debacie publicznej. Możemy usłyszeć, że no przecież jesteśmy partnerem, jesteśmy sąsiadem, tak bardzo pomagaliśmy Ukrainie, więc przepraszam za to określenie, nam to się w jakiejś mierze należy.
0: No tak, rzeczywiście. Czasem mamy takie jako Polacy skłonność do myślenia, że skoro byliśmy takim bliskim partnerem Ukrainy, to rzeczywiście i wsparliśmy Ukrainę w czasie wojny, to automatycznie się to przełoży na nasz udział w odbudowie. No tak raczej to nie wygląda i tak naprawdę to tak nie działa. W biznesie liczy się konkurencyjność, dostęp do finansowania, partnerstwa, zwłaszcza w globalnej gospodarce na świecie w tej chwili te partnerstwa oznaczają tak naprawdę zdolność do podejmowania realizacji ogromnych, olbrzymich projektów tego typu, jak odbudowa Ukrainy. Więc powinniśmy być pragmatyczni. Emocje, nasza solidarność z partnerami z tamtych krajów są bardzo ważne i były też ważne w czasie wojny, kiedy pomagaliśmy bardzo Ukrainie. Natomiast odbudowa to jest czysty rachunek ekonomiczny i oczywiście mamy ogromne szanse, by uczestniczyć w odbudowie, ale musimy realnie ocenić naszą konkurencyjność względem tych wielkich globalnych konglomeratów, globalnych firm, które mają za sobą ogromne finansowanie i ze strony państw jako takich, budżetu tych państw, które je wspierają, także własne. Także mamy nie mamy.

0: Małych szans mamy przeciwnie. Myślę, że mamy dobrą pozycję startową, tylko nie możemy zakładać, że nam to się należy z góry, więc trzeba trochę powalczyć o to i wypracować nasz udział w odbudowie Ukrainy, bo mamy bardzo dużo atutów w rękach, więc nasz pragmatyzm jest tu bardziej chyba potrzebny i czysta kalkulacja ekonomiczna, a nie wyłącznie położenie geograficzne i nasze dobre relacje, jak oceniamy, bo biznes nasz polski, ukraiński dobrze się zna i współpracuje, jednak skala tych projektów jest olbrzymia.
1: To jeszcze jedna rzecz, jeżeli pani pozwoli. Na ile w takim razie powinniśmy też sobie, wspominała pani o tym na początku rozmowy, na ile powinniśmy sobie znaleźć po prostu dobrą niszę, taką niszę, gdzie rzeczywiście, no nie powiem, że będziemy bezkonkurencyjni, ale gdzie ta nasza konkurencyjność będzie wyjątkowo wysoka. No i tu jednak odwołuje się do naszego położenia geograficznego i tego, o czym pani wspomniała na początku, że może zamiast iść na wyścigi z tymi największymi graczami, być może lepiej zaproponować, żeby na przykład ich bazy, ich magazyny były stawiane w Polsce, żeby rzeczywiście Polska stała się nie tyle częścią tej odbudowy, co hubem całej tej odbudowy.
0: Tak właśnie jest, że Polska może być tym hubem i są różne nisze rynkowe, które naprawdę mamy ogromną szansę wejść. Na pewno jest to budownictwo troszkę mniejszej, średniej skali, typu udział w modernizacjach, mniejszych projektach typu szkoły, szpitale, budynki, mieszkalnictwo. Mamy też duże szanse w obszarze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, gdzie mamy silne know-how w Polsce, w modernizacji przede wszystkim sektora rolnego. Przecież po wejściu do Unii Europejskiej w zasadzie zmodernizowaliśmy wszystkie nasze zakłady przemysłu przetwórczego w obszarze rolno-spożywczym i mamy te aktualnie chyba najbardziej nowoczesne zakłady w całej Unii Europejskiej. Przemysł związany z chłodnictwem, logistyką żywności również to jest nasz atut. Ponadto na pewno te technologie związane z ochroną środowiska. Przykład odpadami. Bardzo wysoko zaawansowane mamy w tym obszarze technologie. Sektor wodno-ściekowy, rekultywacja terenów, co jest w tej chwili bardzo istotne na obszarze Ukrainy i to we współpracy z poszczególnymi mniejszymi obszarami typu gminy, miasta, niekoniecznie z perspektywy całego kraju. Mamy bardzo wysoki poziom usług i w obszarze IT, inżynieryjnych ogólnie, a więc tutaj projektowanie, w tym jesteśmy bardzo dobrzy, więc jest też obszar cały ciepłownictwa, energetyki, OZE, więc są obszary, w których możemy wejść jako partnerzy samodzielni. Więc tutaj należy podejść do tego w ten sposób, że sukcesy odniesiemy wtedy, kiedy będziemy realnie oceniali naszą skalę możliwości i w tych obszarach, w których rzeczywiście możemy zaistnieć. Specjalizacja tutaj jest naszym atutem. Nie próba konkurowania o każdy gigantyczny projekt, tylko wejście w te właśnie nisze, o których wspomniałam. To jest te kluczowe sektory, w których jesteśmy dobrzy. I naszą skalą odpowiadamy też skali potrzeb, powiedzmy, ukraińskich regionów.
1: No i tu w takim razie postawimy kropkę. Pani Bożena Wróblewska, prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej, Centrum Promocji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Jego twórczość to zdecydowanie więcej niż kryminał. Powieści tego pisarza to przedłużenie lat dziennikarskiej działalności, reporterskich doświadczeń oraz pasji do zagłębiania się w historię. Tę wielką i tę związaną z osobistymi i rodzinnymi wspomnieniami. Gościem Więcej niż kryminał będzie Maciej Siembieda. Polskie Radio 24. Dzisiaj po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Wybiła 15.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy, mówił w Gdańsku premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w spotkaniu przywódców wschodniej flanki NATO, które odbyło się na marginesie konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Premier Tusk podkreślał znaczenie więzi z USA dla państw wschodniej flanki sojuszu.
7: Wschodnia flanka to jest też inicjatywa polityczna. Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności.
6: Podczas spotkania omówiono m.in. tematy zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. W rozmowach uczestniczyli prezydenci Litwy i Rumunii, premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy i Szwecji oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczyny katastrofy awionetki na Bemowie. Maszyna rozbiła się przy podchodzeniu do lądowania. Zginęły dwie osoby na pokładzie, a jedna osoba postronna została ranna. Do wypadku doszło na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, co widzieli kursantka oraz pracownik WORT.
8: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
9: Jechaliśmy pół godziny temu, to akurat tutaj był wielkie takie kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie myśleliśmy, że to może samochód jest.
6: Miejsce wypadku zabezpieczają jeszcze służby. Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce zwrócić przyznany mu w 2022 roku ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz krytykuje tę zapowiedź, bo w jego ocenie to nie służy obustronnym relacjom.
10: Myślę, że to już jest tylko gesty z jednej i z drugiej strony. Prezes Kaczyński ściga się z panem Braunem teraz, kto bardziej będzie przeciwko Ukrainie.
6: Przypomnijmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił order Orła Białego, który otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy, a zrobił to w reakcji na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu tego odznaczenia, po tym jak Zełenski nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. I jeszcze ważna informacja dla miłośników gier komputerowych. Oficjalnie ruszyła przedsprzedaż Grand Theft Auto Auto 6. To kolejna odsłona kultowego tytułu skupiającego się na karierze w przestępczym półświatku. Premierę zaplanowano na 19 listopada. Ostatnia produkcja z tej serii wyszła 13 lat temu. Twórca internetowy i były redaktor naczelny portalu gry online Szymon Rusnarczyk wyjaśnia, że fenomen gry wynika z wolności, którą oferuje graczowi.
11: Charakteryzowała się właśnie tymi wszystkimi nowymi funkcjami, opcjami, tym, że ten świat był taki otwarty i szczerze mówiąc dla mnie ta historia sama w sobie w grze, ona zeszła trochę na boczny tor.
6: Według szacunków koszt produkcji GTA 6 wyniósł prawie 3 miliardy dolarów.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Za 27 minut godzina 16.
4: Gość Polskiego Radia 24.
13: A naprzeciw mnie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
13: Bardzo aktywny, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, bardzo różnie rozumiane kwestie edukacyjne. Myślę, że tym bardziej aktywny, skoro jutro koniec roku. Dwa tematy. Zacznijmy od tego, który brzmi bez wątpienia bardziej poważnie.

0: tym się wytłumaczę z tych słów. Raport edukacyjny. Sporządziliście taki dokument. Co w nim znajdziemy?
1: W raporcie edukacyjnym przede wszystkim 50 postulatów, 50 konkretnych myśli na temat tego, jak wyglądać powinna polska szkoła. I może takie najważniejsze bym przytoczył, tutaj mam przed sobą wypisane najważniejsze, zaczynając od tego, żeby psycholog był w każdej szkole. Obecnie według naszych danych około 200 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa, więc to też jest dość duży wakat na to, że młodzi ludzie nie mają tam jakiegokolwiek wsparcia. Następnie również ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, bo obecnie ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie i jak najnowszy raport również opublikowany w Dzień Dziecka został opublikowany i była mowa o tym, że praktycznie połowa tak naprawdę, a może trochę mniej niż połowa, ale jednak znaczna część uczniów nie może wziąć do szkoły chociażby drugiego śniadania. Idziemy dalej, czyli koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli tutaj jesteśmy za likwidacją biało-czerwonych pasków w szkołach. Jest to temat dość głośny w ostatnim czasie i dlatego my też tutaj przypomnieć można naszym słuchaczom, że chodzi tutaj o rzeczniczkę praw dziecka i aferę związaną z darmowymi lodami za czerwony pasek, dlatego wszyscy o tym mówimy, ale my uważamy od dawna i to już rok temu w naszych postulatach prezentowaliśmy, że czerwony pasek bardziej tutaj szkodzi niż faktycznie pomaga. Dlatego, że polska szkoła patrzy na początku, a raczej na początku, patrzy przez cały czas na efekt końcowy, na metę. Nikt nie patrzy na to, co pokrótce, tak naprawdę co pokrótce, jak to można powiedzieć, co po kolei dany człowiek, dana młoda osoba w szkole robi. Tylko liczy się ten wynik końcowy i na każdego się wskazuje, że ty jesteś jedynką, ty jesteś trójką, ty jesteś szóstką, a nie ma takiej bardziej podejścia takiego indywidualnego i też opisowego i uważamy, że jednak to bardziej szkodzi.
0: Ale to nie stoi w sprzeczności. Jeżeli będzie nawet podejście bardziej indywidualne, bardziej opisowe, pokazujące jak uczeń się rozwija, jak się zmienia, jakie ma braki, nad czym musi pracować, no to jednocześnie są wystawiane oceny. I dlaczego przy tym rozwinięciu tego jednego skrzydła nie pozostawić również tego drugiego? No bo to dla tych, którzy rzeczywiście się dobrze uczą i są w tym systematyczni, to jest pewnie jakaś satysfakcja i wyróżnienie. I czemu im to odbierać?
1: Tak, patrząc na to z różnych stron. W każdej szkole też czerwony, biało-czerwony pasek inaczej funkcjonuje.
0: I żeby nie było, ja nigdy biało-czerwonego paska nie dostałem, więc nie mówię w swoim imieniu.
1: Jasne, jasne. Właśnie patrząc na te biało-czerwone paski oczywiście i jednocześnie tutaj też dodając kolejny punkt z naszego raportu, czyli temat korepetycji. I dlatego uważamy też, że czerwony, biało-czerwony pasek nie jest dość równą formą nagrody, ponieważ wielu dzieci no nie stać po prostu. Są takie ogromne nierówności, że dzieci, których rodzice nie mają nie wiadomo ile pieniędzy, nie są w stanie zapłacić 150 godzin za godzinę korepetycji, 150 zł za godzinę korepetycji, a mniej więcej tak teraz najnowsze dane szacunkowe, 150-200 zł za godzinę, jedną godzinę, a tych korepetycji przeważnie, jak już ktoś bierze korepetycję, przeważnie z dwóch, trzech przedmiotów, więc to jest wskazywane na ten sposób, że no, jesteśmy krajem pełnym nierówności, szkoła bardziej te nierówności pogłębia. Jeśli ktoś nie uczy się jednocześnie, oczywiście systematycznie, ale przez 45 minut lekcji nauczyciel ma 30-35 uczniów do tutaj nauczenia, czyli mniej więcej półtorej minuty na każdego i on nie jest w stanie przekazywać całego materiału, więc kolejny postulat, który łączy się tutaj i z czerwonymi paskami, i z korepetycjami, czyli uszczuplenie i współcześnienie podstawy programowej.
0: To jeszcze zapytam w takim razie o te klasy liczące po 30 czy nawet więcej uczniów, bo mam takie wrażenie, ale oczywiście to jest perspektywa warszawska, bardzo myląca, że przynajmniej w samej Warszawie to się w sposób dramatyczny zmieniło. Znaczy w tej chwili w klasach widać raczej, że tych dzieci jest 20, czasami nawet mniej. To jest oczywiście wszystko konsekwencja dramatycznej demografii, którą obserwujemy w Polsce.
1: Tak, demografia demografią. Oczywiście patrząc na te starsze roczniki dalej sytuacja jest tutaj fatalna, ale im niżej patrzymy, chociaż teraz też jest nawarstwienie tych różnych roczników, więc aktualnie ten problem pozostaje, bardziej pozostaje oczywiście w mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie tej szkoły nie ma w przeciągu na przykład 20 kilometrów, ale nadal ten problem występuje i nauczyciele sami nam mówią, że nie są w stanie w żaden sposób tutaj działać. Jak też mówimy o mniejszych miejscowościach, to dla nas jest równie ważna bezpłatna komunikacja dla uczniów i uczennic zarówno szkół podstawowych, jak i średnich, żeby tutaj jak najbardziej te nierówności społeczne niwelować, bo oczywiście nierówności społeczne zawsze były, są i będą i tego w żaden sposób się nie pozbędziemy, ale przynajmniej dla tych dzieci, dla dzieci i młodych osób, warto pewne kroki podjąć. Oczywiście minister finansów spojrzy na nas tak i powie, o nie, nie, nie, żaden z waszych postulatów nie jest w stanie się zrealizować, ale uważamy, że na czym jak na czym, ale na młodych ludziach i na edukacji, czyli też przyszłości kraju oszczędzać w żaden sposób nie można, więc tutaj też chociażby przychodzimy z darmowymi podręcznikami w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych ten program akurat dawania podręczników dzieciom jest świetny. I też edukacja seksualna chociażby, czyli edukacja zdrowotna, która wchodzi od 1 września 2026 roku do polskich szkół. Wreszcie jako przedmiot obowiązkowy po całym roku nieobowiązkowego z przyczyn politycznych jednak w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, stąd taka też decyzja Barbary Nowackiej była. No teraz mamy nadzieję jednak, że po pewnym czasie uda się wprowadzić element segmentu.

0: element zdrowia seksualnego do polskich szkół również obowiązkowo. I też pojawiają się tutaj chociażby te tematy związane z zakazywaniem telefonów komórkowych w szkołach. I my w raporcie edukacyjnym, który dzisiaj i jutro ma swoją premierę, mówimy, że nie. Mówimy twarde nie zakazom telefonów komórkowych w szkołach. Uważamy, że na początku powinniśmy jednak stawiać na edukację i dopiero gdy wyczerpiamy ścieżkę edukacyjną, ewentualnie myśleć o twardych zakazach.
1: To nie stoi w sprzeczności. To znaczy może być ścieżka edukacyjna, a jednocześnie zakaz noszenia telefonów, bo patrząc na to, co dzieje się w polskich szkołach na przerwach, ja już nie powiem, nie mówię o lekcjach, o przeszkadzaniu, ale nawet patrząc na to, co dzieje się na przerwach, no to mam wrażenie, że na przykład ta pomoc psychologiczna, o którą postulujecie, ona w dużej mierze, potrzeba tej pomocy wynika z tego, czym dzieciaki zajmują się na przerwach. Zajmują się tym, co mają w telefonach.
0: Tak, to jest zdecydowanie prawda, że tutaj jako młodzi ludzie jesteśmy uzależnieni od telefonów i to też deklarujemy w najróżniejszych badaniach. Bodajże kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu też ustawa o patostreamingu przeszła przez Senat, trafiła na biurko prezydenta, więc...
1: Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście i tych tematów też jest wiele w zakresie chronienia młodych ludzi w sieci, ale to dopiero się zaczyna po tych kilku latach nic nie robienia i to mówię zarówno o Prawie i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Dopiero teraz pojawia się ten temat w przestrzeni publicznej i bardzo się cieszymy. No i właśnie patrząc na zakazy telefonów komórkowych, my myślimy, że na początku powinniśmy ten element higieny cyfrowej, który jest w edukacji zdrowotnej, przeprowadzić pierwszy rok i po tym pierwszym roku dopiero myśleć o takich ewentualnych zakazach. A co dla nas jest najważniejsze, to nie nawet to, co się dzieje w szkole, bo w szkole uczeń jest na przykład od 8 do powiedzmy godziny 15-16 i wychodzi z tej szkoły, wraca do domu i rodzic, nie powiem też, że każdy rodzic, ale wielu rodziców i to też słyszymy od uczniów w różnych miejscach Polski, jak jeździmy po Polsce, słyszymy, że oni nie mają zielonego pojęcia. Nasi rodzice mówią, nie mają zielonego pojęcia, co my robimy w sieci, tak? Nie mają pojęcia, ile spędzamy nad tym czasu. Więc jeśli tylko zakażemy na etap szkoły, a nie wprowadzimy też tutaj jakiejś edukacji poniekąd dla rodziców, czyli edukacji przez dzieci, bo rodziców już do szkoły nie zaciągniemy, no to będzie zdecydowanie ciężko. I też tutaj, jak już mówimy o tym, że od 8 do 16 przebywamy w szkole, no to my jesteśmy za tym, żeby jednak lekcje
1: Tak.
0: Żeby też lekcje zaczynały się o godzinie 8.30, a kończyły maksymalnie właśnie o godzinie 16, bo lekcje potrafią trwać nawet do godziny 19, nie wymieniając konkretnych nazw liceum.
1: Ale akurat ten postulat dotyczący 8.30, nie ukrywam, że jest mi bardzo bliski. Nie dlatego, że dzięki temu jako rodzic będę trochę później mógł wstawać, bo to i tak niestety nie ma wpływu na moje wstawanie. Ale patrzę na to, jak wygląda budzenie tych najmłodszych dzieci, 7, 8, 9-latków, o godzinie 7, a jak wygląda godzinę później.
0: Tak, i tutaj też jest ważna bardzo neurobiologia, tak, która wskazuje, tutaj wszelkie badania mówią o tym, że chociażby te pół godziny, no nie mówimy tutaj godzina, dwie, ale pół godziny, no świata
1: to
0: nie
1: i tak
0: zniszczy.
1: Zrobi różnicę.
0: I tak zrobi różnicę i tak pomoże bardziej młodym osobom, a tym bardziej pomoże młodym osobom, które siedzą w tych szkołach do późnych godzin, później wracają właśnie po szkole, mają do odrobienia pracy domowej w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych są nadal zakazane. Oprócz prac domowych muszą przygotować się do sprawdzianu, kartkówki jednej, drugiej, trzeciej, jeszcze rynek korepetycji, o którym wcześniej mówiłem, no i wybija go godzina północ. I kiedy ta młoda osoba ma odpoczywać, jak jeszcze chciałaby chociażby chwilę popisać z kolegą czy koleżanką, a może i dziewczyną. Tak, więc nie mamy tutaj czasu trochę dla siebie jako młodzi ludzie.
1: Natomiast widzę, nie chcę powiedzieć sprzeczność, ale coś, co może na pierwszy rzut oka trochę zdumiewać, bo z jednej strony jesteście przeciwnikami używania smartfonów w szkołach, o czym pan przed chwilą powiedział, to jest punkt 12, ale jeżeli spojrzymy na punkt 13, to z kolei jesteście za tym, za wprowadzeniem zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia z weryfikacją tożsamości, no, czyli akurat szkoła podstawowa, można powiedzieć, no, nawet dokładnie.
0: Tak. I patrzymy tutaj właśnie na zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jako coś obowiązkowego. Obecnie teoretycznie, i to podkreślę, teoretycznie jest to zakaz
1: bardzo
0: do 13 roku życia, więc osoba, która ma lat 10, może mieć tych lat 33 i nikt w żaden sposób tego nie zweryfikuje, bo drodzy państwo, słuchacze, na pewno nieraz klikacie nie jestem robotem, żeby wejść na jakiś portal, przeczytać chociażby najnowsze newsy ze świata. I tak właśnie dzieje się w każdym zakresie tutaj przy tworzeniu kont młodych ludzi, a jednak media społecznościowe są pełnym światem zagrożeniem. I tak naprawdę media społecznościowe są 24 godziny na dobę na wyciągnięcie ręki, więc i w szkole, i w domu. Więc tutaj również na rodziców trzeba, na rodzicach trzeba się skupić i na apelowaniu do nich, żeby też reagowali. Ale no jednak zakaz mediów społecznościowych jest o tyle ważny, że co najgorsze w mediach społecznościowych 5-10 lat temu, bardziej 5, to może śmieszne filmiki, a teraz już nawet śmiesznych filmików nie ma, a po prostu są treści pełne destrukcji, pokazywania chociażby mowy nienawiści, promowania zaburzeń odżywiania i najróżniejszych innych, chociażby też promowania prób samobójczych czy samookaleczenia, więc to jest absurdalne, co właśnie tam się dzieje i o czym możemy słuchać, dlatego też ta higiena cyfrowa jest niezwykle ważna. No i też w samym raporcie oczywiście oprócz tych wszystkich ważnych postulatów, mieliśmy tych postulatów w głowie około 120, a mamy 50 wypisanych, więc to i tak jest w miarę okrojona, łagodna

0: wersja do ministerstwa, ale łagodna na pewno nie jest ocena i nie jest podsumowanie roku szkolnego, którą też wystawiliśmy.
1: Dobrze, to rozumiem, że teraz wywołujemy drugi temat. Miały być dwa tematy, będą dwa tematy, proszę bardzo. Jutro rozdanie świadectw. Czy pani minister edukacji otrzyma świadectwo z biało-czerwonym paskiem, czy wręcz przeciwnie? Możemy to zdradzić?
0: O właśnie, ja tutaj już sięgam do tego dokumentu. Dokumentu świadectwa dla ministra edukacji Barbary Nowackiej. I państwo pisze pokrótce, co tutaj mamy. Zaczynamy od tego, że mamy na samej górze zamiast orła, zamiast takiego orła, który jest na każdym świadectwie oryginalnym, mamy tutaj zatopiony statek. Statek, który się topi. I tutaj mamy adnotację i przywiązanie do tego, że to jest Titanic. I widzimy tutaj właśnie poniekąd system edukacji.
1: No, nawet podobny, tak.
0: Nawet podobny, tak. Tutaj, więc chcieliśmy tutaj odwzorować to, że jednak polska szkoła i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministry Barbary Nowackiej, mają podobieństwo do Titanica. Jeśli mówiliśmy o tych biało-czerwonych paskach, to my nie mamy biało-czerwonego paska dla pani ministry, tylko mamy pasek czarny. Czarny, ponieważ jeśli nic się nie zacznie dziać w systemie edukacji, jeśli nie zaczniemy zmieniać polskiej szkoły, to czeka nas niestety pogrzeb. A jak wiemy, pogrzeb to też równa się tutaj czarny kolor. I dobrze, teraz też odnośnie ocen. Ocen, które wystawiliśmy tutaj na świadectwie pani ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, zaczynając od dotrzymywania obietnic i tutaj ocena niedostateczna, czyli jedynka. Szacunek dla uczniów i nauczycieli to również ocena niedostateczna. Słuchanie swoich zwolenników i podkreślmy zwolenników, czyli osób, które nie odważą się skrytykować i już za chwilę wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. I tutaj celująca ocena, czyli szóstka. Chodzi o to, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mija 365 dni od momentu, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej Barbara Nowacka odmawia nam jako akcji uczniowskiej możliwości spotkań i organizacjom, które się sprzeciwiają.
1: To jeżeli pan pozwoli, tych, chciałem powiedzieć, przedmiotów, no przedmiotów, możemy chyba tak mówić umownie, jest jeszcze kilka. Jutro prezentacja, jutro premiera całości tego świadectwa szkolnego pani minister Barbary Nowackiej. Jeżeli państwo są ciekawi tego, jakie kolejne stopnie pojawią się na tej cezurce, to proszę w takim razie jutro bardzo uważnie słuchać mediów, również Polskiego Radia 24. To pozwoli pan, że tu w takim razie przerwiemy i pozostawimy naszym słuchaczom taki delikatny, delikatny niedosyt. Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wesołych wakacji.
1: A już teraz zmieniamy temat. Profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I panie profesorze, to zapewne przedstawiając pana, większość słuchaczy zgaduje trafnie, o czym będziemy rozmawiać, czyli o tym, co wydarzyło się w Wenezueli. Potężne trzęsienie, właściwie potężne dwa trzęsienia ziemi, następujące jedno po drugie, później wstrząsy wtórne. O trzęsieniach ziemi tak niszczycielskich na szczęście rzadko mamy okazję słyszeć.
2: Tak. Natomiast w tym miejscu akurat niszczycielskie trzęsienia ziemi nie są niczym nowym. To jest teren północnej Wenezueli, leży na granicy dwóch płyt tektonicznych i w ciągu ostatnich 100 lat zjawiska o takiej wielkości było ich bodajże 5.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. W wielu tych relacjach dochodzących z Wenezueli bardzo mocno był podkreślany fakt, że mieliśmy do czynienia z dwoma potężnymi wstrząsami, które nastąpiły jedno po drugim, ale bardzo duże znaczenie i potężną tą niszczycielską moc miały również o wiele słabsze wstrząsy wtórne. Na jakiej zasadzie to wszystko działa i dlaczego te wstrząsy wtórne potrafią być no, bardziej groźne od tych pierwotnych silnych, silniejszych?
2: Znaczy tutaj to jest faktycznie bardzo interesująca z punktu widzenia naukowego i mniej typowa sytuacja. Dwa wstrząsy w ciągu 40 sekund o dosyć zbliżonych magnitudach, czyli tak zwany dublet sejsmiczny. No to dlaczego to ma taką niszczycielską siłę? Znaczy takie dwa duże zjawiska razem, to nie jest tak, że one się sumują w sensie drgań, no ale jak jedno wystąpiło i chwilę później przychodzi takie samo na troszkę już naruszone struktury, to jest większa szansa, że dom, który już popękał 20-30 sekund wcześniej, za chwilę znowu, jak zostanie uderzony falą sejsmiczną, to nie rozwali się zupełnie. No, w ten sam sposób działają niestety wstrząsy wtórne. Jeżeli one są, jest ich dużo i są często i są niedługo po wystąpieniu wstrząsu głównego, no to mogą mieć niszczycielską siłę, bo już uszkodzone struktury zostają jeszcze bardziej naruszone.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówi pan oczywiście o mocy tych wstrząsów, natomiast były też takie informacje, podkreślane są też takie informacje mówiące o tym, że bardzo duże znaczenie miał również fakt, niestety na niekorzyść mieszkańców Wenezueli,

0: miał również fakt, że to były wstrząsy płytkie.
1: Tak.
0: Co to oznacza?
1: To znaczy, że one płytkie, to znaczy, że one były między 10 a 30 kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Pamiętajmy, że Ziemia, maksymalna głębokość to jest ponad 6 tysięcy kilometrów. Czyli 10 kilometrów to jest bardzo płytko, to jest w samej skorupie. I generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej. Bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni Ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe. Gdybyśmy mieli wstrząs na 600 kilometrach, to zazwyczaj na powierzchni Ziemi nie ma za dużych efektów. Po takiej samej oczywiście wielkości wstrząsu.
0: To jeszcze jedna kwestia. No, kolejna rzecz, którą się podkreśla, to fakt, iż Wenezuela jest krajem, gdzie nie stosuje się różnego rodzaju zabezpieczeń, albo inaczej, nie stosuje się różnego rodzaju rozwiązań w budownictwie, które minimalizują ryzyko, które minimalizują później straty. Takich rozwiązań, jak chociażby te, które od wielu, wielu lat stosuje się w Japonii.
1: No niestety państwa, które są ekonomicznie w gorszej sytuacji, a Wenezuela generalnie rzecz biorąc od kilku dobrych lat jest w sytuacji dramatycznej, tam podstawowe sprawy są zaniedbane, to raczej nie wdraża bardzo drogich i skomplikowanych systemów zapobiegania skutkom wstrzęsień ziemi. Japonia może sobie na to pozwolić, znaczy w zasadzie musi, ale też ją na to stać, Stany Zjednoczone stać, Chile stać, natomiast przypuszczam, że Wenezuela w swojej sytuacji gospodarczej i politycznej jednocześnie nie była w stanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wdrożyć niczego, co byłoby w stanie zapobiec większej tragedii.
0: Wspomniałem o Japonii nieprzypadkowo. No raz, że to jest przykład kraju, który rzeczywiście ma takie bardzo rygorystyczne procedury budowlane, szczególnie z tego powodu, że jest przecież krajem narażonym na trzęsienia ziemi. Ale wspomniałem o Japonii również z drugiego powodu. Zdarza się to raz na 1000-1200 lat, tak napisał jeden z meteorologów, komentując fakt, że na krótkim odcinku czasu doszło do potężnych wstrząsów w Wenezueli i niedługo potem w Japonii. To jest rzeczywiście dziwne zjawisko?
1: Tak, to znaczy zwykle nie, znaczy ten w Japonii to był 6,9, niby tylko 0,6 słabszy, ale pamiętajmy, że magnituda jest w skali logarytmicznej, czyli on jest tak prawie praktycznie 8 razy słabszy, tak, bo to jest skala, każdy krok o 1 w magnitudzie to jest 10 razy silniejsze zjawisko, natomiast to nie zdarza się często, że na dwóch różnych granicach płyt praktycznie rzecz biorąc w przeciągu bodajże 25 minut występują trzy bardzo silne zjawiska. To nie jest, znaczy trudno mówić, czy to jest przypadkowe, czy nie, ale na pewno nie jest to coś, co się zdarza często. Pewnie będziemy to jako naukowcy badać, czy nie doszło do jakiegoś dynamicznego wzbudzenia innej granicy płyt. Trudno w tej chwili to powiedzieć, bo to trochę za szybko od wystąpienia tych zjawisk. Natomiast tak, to jest niezwykła rzecz.
0: Czyli rozumiem, możemy hipotetycznie zakładać, że te wstrząsy, zarówno te w Wenezueli, jak i te w Japonii, no to są przecież tysiące kilometrów odległości, że one przynajmniej teoretycznie mogły być jakoś powiązane.
1: To nie znaczy, można tego wykluczyć. Zakładać nie możemy.
0: Nie możemy tego wykluczyć, tak?
1: Tak, to jest zupełnie inaczej postawiona teza. No, trudno powiedzieć, znaczy na pewno to nie jest tak, że to jest tak daleko od siebie, że jedyny mechanizm, który mógł spowodować jakiekolwiek wywołanie jednego przez drugiego, to są te fale sejsmiczne, które szły z jednego wstrząsu do drugiego, tak? W 15 minut są w stanie fale z Wenezueli dojść w okolice wybrzeża Japonii. Tylko że to są zupełnie inne granice płyt tektonicznych, zupełnie niepowiązane bezpośrednio ze sobą, więc to wymaga na pewno dużo większej, głębszej analizy niż to, co ja teraz tu robię tak ad hoc.
0: To na koniec, mamy niewiele czasu, ale chciałem w takim razie powrócić do Wenezueli. Tam w tej chwili trwa dramatyczna akcja ratownicza. Nie wiadomo ile osób, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy mogą wciąż przebywać pod gruzami. Trwa wyścig z czasem. Na ile te...

0: te prace ratunkowe, te działania ratunkowe, one są niejako bezpieczne. Chodzi mi o to, czy jest ryzyko niestety, że mogą się jakieś wstrząsy jeszcze w Wenezueli powtarzać.
1: Nie są w ogóle bezpieczne. To znaczy wstrząsy następcze będą powtarzały się w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli nie kilku miesięcy. Dokładnie w tym obszarze, w którym wystąpiło to duże trzęsienie ziemi, znaczy te dwa duże trzęsienia ziemi. W związku z tym ci ratownicy cały czas są narażeni na uszkodzenia ciała bądź śmierć, bo

0: nie wybuchł gaz, natomiast no, generalnie rzecz biorąc, takie akcje ratunkowe nigdy nie są w 100% bezpieczne. Tam są procedury, strażacy mają, czy te służby ratunkowe mają jakieś określone procedury, żeby minimalizować ryzyko, no ale nie da się go zupełnie wykluczyć.
1: Oczywiście będziemy cały czas z wielką uwagą spoglądać na to, co dzieje się w Wenezueli. Pan profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za 5 minut godzina 16, to oznacza, że już za chwilę w studiu Polskiego Radia 24 pojawią się Marek Klapa i Marcin Zawada. Właściwie inaczej, oni już się pojawili, aby zapowiedzieć to, co będzie działo się po godzinie 16. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panowie, ja muszę o to spytać, jak jest na zewnątrz? Pytam jako kończący.
2: Nie pytać.
1: Dobrze, to już nie mam więcej pytań w takim razie dotyczących pogody.
2: Arizona.
1: Jeżeli chodzi o antenę i Polskie Radio 24 po godzinie 16, czego możemy się spodziewać?
2: Oczywiście Gdańsk. Jednym uchem jesteśmy cały czas w Gdańsku. Nasze mikrofony są tam na miejscu. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy. I bardzo ciekawe tematy, które będziemy podejmowali z różnych perspektyw, zarówno tej polityki i geopolityki, jak również kwestii gospodarczych. No bo pamiętajmy, że jest to gospodarcza konferencja. Odwiedzimy również regiony, także nie tylko zajrzymy do Gdańska, ale również do Radomia, bo rocznica radomskiego czerwca 76 roku, to na pewno pojawi się na naszej antenie.
1: No o tej godzinie Komitet Wojewódzki już płonął.
2: Tak, o tej godzinie tak. No i oczywiście będzie kwestia upałów, od których rozpocząłeś nasze spotkanie. Upały i zagrożenie pożarami w lasach to oczywiście jest bardzo aktualny temat. No i cóż, uważajmy na siebie, bo letnia pogoda, można się z niej cieszyć, ale oczywiście trzeba na siebie uważać.
1: Jeżeli chodzi o Marcina Zawadę, zgaduję, że na pewno pojawi się temat Gdańska i tego, o czym w Gdańsku się mówi.
3: Tak jest, oczywiście, że tak, tym bardziej, że moim pierwszym gościem będzie Władysław Teofil Bartoszewski, czyli wiceszef polskiej dyplomacji. No to relacje polsko-ukraińskie trochę wykraczające poza Gdańsk, o tym porozmawiamy, ale o tym, co Polska może zyskać na tej konferencji, też mówić będziemy. A w drugiej części moich rozmów, czyli po 17.30, Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicja Obywatelska, to o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, czy mamy tam kolejną odsłonę paraliżu, no i jaki jest pomysł władzy na to, co dzieje się wokół Szpitala Południowego. Trwa właśnie konferencja ministrów zdrowia, szefów NFZ-u o tej politycznej odsłonie tej afery. Także będziemy dziś rozmawiać.
1: To wszystko na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 16.
4: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
13: Ma pani rację. Nie widzę.
12: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
14: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich

0: godziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Miliardy euro i dziesiątki umów, a w tle niedawne napięcia między Kijowem a Warszawą. W Gdańsku trwa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Prezydent Warszawy tłumaczy się z afery w Szpitalu Południowym. Stołeczni radni dziś zagłosują nad wotum zaufania i absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Więcej w relacji naszej reporterki. Blisko 1000 osób rannych, ponad 160 ofiar i trwające wciąż akcje ratunkowe. Wenezuela zbiera się po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Mocno ucierpiała stolica kraju.
0: Suma wydarzeń.
1: Gdańsk, światowym centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. Do stolicy Pomorza przyjechali szefowie państw i rządów, przedstawiciele Unii Europejskiej oraz przedsiębiorcy. Cel? Podpisanie 200 umów i kontrakty na 10 miliardów euro. Dla Polski jako gospodarza konferencji to szansa na wzmocnienie pozycji lidera w regionie. Pytanie, czy nie przeszkodzą w tym napięte ostatnio relacje między Polską a Ukrainą. Dzieniem na rozmowach w Gdańsku, konferencje na rozmowy w Gdańsku oraz konferencje kładzie się spór o politykę historyczną i o ordery. Na miejscu jest nasz reporter i wielokrotny korespondent Polskiego Radia na Ukrainie Paweł Buszko. Paweł, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, na jakie wymierne korzyści po tej konferencji liczy Ukraina? No i jak przebiegają rozmowy?
2: O tych wymiernych korzyściach mówiła szefowa ukraińskiej delegacji, czyli premier Julia Swirydenko, występując na otwarciu konferencji razem z premierem Tuskiem i Ursulą von der Leyen. Mówiła, że dziś Ukraina otrzyma ponad 3 miliardy z dużej 90-miliardowej dwuletniej unijnej pomocy. Chodzi o miliardy euro. Kolejnym istotnym zastrzykiem dla ukraińskiej gospodarki, ważnym w kontekście konferencji w Gdańsku, mają być kontrakty, które podpisane będą dzisiaj i jutro właśnie w Gdańsku. W ciągu najbliższych dwóch dni tej konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 porozumień o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro, mających na celu skonsolidowanie zasobów i możliwości w 5 głównych obszarach. Są to integracja z Unią Europejską, kapitał ludzki, biznes, rozwój lokalny i regionalny, a po raz pierwszy w tym roku w Gdańsku również obszar poświęcony obronności. A w Gdańsku stronę ukraińską reprezentuje również kilku wicepremierów odpowiedzialnych właśnie za gospodarkę. Są to m.in. szef resortu, który jest wyjątkowo, resortu, który jest mocno niszczony przez Rosjan, czyli dziedziny ukraińskiej energetyki. Szefem energetyki jest były premier Denys Szmyhal. Jest tutaj też obecny m.in. minister rolnictwa i gospodarki Oleksiy Sobolew. To pytanie o wielkiego nieobecnego, który miał tutaj być na konferencji, a który z powodów kłótni i sporów historycznych nie zjawił się w Gdańsku, czyli o Wołodymyrze Zełenskim. To pytanie jest natomiast i organizatorzy, i Ukraińcy, i Polacy, i ci ludzie, którzy przyjechali z zachodu, również firmy, mówią, że to gospodarka jest tutaj w Gdańsku właśnie dzisiaj najważniejsza, no i odbudowa Ukrainy. A oto czy napięcie w sferze historycznej wpłynęło negatywnie na przebieg konferencji i na podpisywane kontrakty, pytałem polskiego ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.
3: Kolejny raz odpowiem na to pytanie. Na tej konferencji mamy dziesiątki, setki ukraińskich, polskich, międzynarodowych firm, liderów politycznych. Mamy międzynarodowe instytucje rozwoju z prezesem Banku Światowego na czele. Więc ta warstwa geopolityczna jest oczywiście istotna, ale my musimy mieć pragmatyczne podejście. Naszą rolą, w szczególności moją rolą jako ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, jest sprawienie, aby polskim firmom na rynku ukraińskim było trochę łatwiej.
2: A ta geopolityka, o której mówił Andrzej Domański,

0: I to w przypadku gdańskiej konferencji raczej nie historia, ale to, co się dzieje współcześnie, a współcześnie i Ukrainie, i Polsce, i krajom Europy, ale też całego świata potrzebne jest wzmocnienie sfery obronności. Tutaj w Gdańsku po raz pierwszy w ciągu tych konferencji o odbudowie Ukrainy, po raz pierwszy poruszana jest dość mocno kwestia obronności. No i właśnie obronności dotyczą też niektóre kontakty podpisywane w stolicy Pomorza. Odbyła się tutaj taka sesja w randze wiceministrów obrony. W czasie tej sesji dzisiaj tutaj podpisano między innymi list intencyjny między Polską Grupą Zbrojeniową a ukraińskim producentem takich dronów Kaliber. To jest rzecz, która jest bardzo popularna i bardzo potrzebna na froncie. Wygląda na to, że Polacy zaangażują się we współpracę i w produkcję tych dronów. No jak mówię, jest to rzecz z punktu widzenia obronności chyba najbardziej istotna.
1: Odbudowa Ukrainy, zyski i szanse w tle trudne relacje na linii Warszawa-Kijów. Między innymi o tym z Gdańska, gdzie trwa Światowa Konferencja na Rzecz Odbudowy Ukrainy, mówił Paweł Buszko. Pawle, dziękujemy bardzo za relację. A temperatura wzajemnego sporu nie słabnie. Emocje podgrzewa opozycja. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zwróci przyznany mu w 2022 roku ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Na konferencji lidera PiS był Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co dokładnie mówił prezes Kaczyński, no i co na to politycy innych partii?
2: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że oddaje order Jarosława Mądrego. Przypomnę, że otrzymał go latem 2022 roku, a więc po wybuchu wojny na Ukrainie. Właśnie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jarosław Kaczyński odpowiada w ten sposób na postawę ukraińskich elit, które jak widzimy gloryfikują UPA, a więc formację zbrojną, która w czasie II wojny światowej współpracowała z hitlerowcami i jest odpowiedzialna za ludobójstwo ludności cywilnej. Głównie dzieci i kobiet narodowości polskiej, ale również w mniejszym stopniu żydowskiej czy ukraińskiej. Stąd decyzja prezesa o tym, żeby order oddać.
3: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, komentując decyzję prezesa, zauważa, że tym posunięciem Jarosław Kaczyński solidaryzuje się również z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim z PSL, który również postanowił oddać ukraińskie odznaczenie.
4: No to jest eskalacja, która prowadzi do nas wszystkich na ścianę. Efektem tych pierwszych złych decyzji. Najpierw prezydenta Zełenskiego, później prezydenta Nawrockiego. Ostrzegaliśmy przed tym, żeby to zatrzymać, żeby nie doprowadzać do takich emocji, bo one są potem już niekontrolowalne. Kaczyńskiemu odpowiada to, że się tworzy problem, że wszyscy mamy z tym problem. On po prostu uwielbia komplikowanie sprawy i rządowi i tak dlatego się w to angażuje.
2: Krytycznie decyzję prezesa, ale również innych polityków oddających ordery oceniają nie tylko parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, ale również lewicy, jak senator Stanisław Pawlak.
5: Nie podzielam tego poglądu i nigdy ja osobiście bym do tego nie dopuścił, nie doprowadził, ani nie postępował tak, jak postępuje prawica. My powinniśmy wszyscy pracować nad tym, żeby wygaszać ten problem, który powstał, ten konflikt, który powstał i dążyć do współdziałania, szczególnie myśląc o przyszłości. To, co jest za nami, to już wszyscy wiemy, nie musimy tego powtarzać.
2: Prezesa Kaczyńskiego bronią w tej sprawie jego partyjni podwładni. Poseł Łukasz Schreiber odpowiada tym, którzy mówią o eskalacji konfliktu, że przede wszystkim czynią to dzisiejsze władze Ukrainy.
6: Kto tutaj tak naprawdę psuje te relacje? Kto otrzymał tak wiele, a zachowuje się w stosunku nie do jakiegoś konkretnego polityka, ale w stosunku do Polski tak niewdzięcznie, no to wszyscy widzimy.
2: PiS wzywa dlatego do kolejnych stanowczych kroków, na przykład penalizacji banderyzmu w Polsce i zrównania tej ideologii z komunizmem i faszyzmem, którego gloryfikowanie jest w naszym państwie karalne. Sam Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji, na której dziś byłem, że Polska dalej powinna wspierać Ukrainę w walce z Rosją, ale jednocześnie podkreślił, że z Banderą i innymi ukraińskimi ludobójcami na sztandarach do Unii Europejskiej nie wejdzie, bo w cywilizowanym świecie, jak mówił prezes Kaczyński, nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy.

0: lider politycznym orężem. Opozycja dolewa oliwy do ognia w sporze Polski z Ukrainą. A komentarze na ten temat zebrał dla nas Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy za relację. Teraz pytanie, czy są szanse na poprawę relacji między Warszawą a Kijowem? Doktor Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej jest sceptyczny. Jak mówił na naszej antenie, najważniejsza w tym sporze jest warstwa symboliczna.
1: W kontekście tej warstwy symbolicznej można rozpatrywać nieobecność prezydenta Zełenskiego. Nie ma go. To jest odpowiedź na pewne działania także w warstwie symbolicznej prezydenta Nawrockiego, które z kolei były odpowiedzią na pewne działania Ukrainy również w warstwie symbolicznej. Więc te relacje polsko-ukraińskie na razie kręcą się nie wokół biznesu, tylko wokół warstwy symbolicznej, która związana jest przede wszystkim z emocjami. I niestety te emocje w tej chwili decydują o kształcie relacji polsko-ukraińskich. To po obu stronach, dodajmy. A z emocjami trudno jest dyskutować racjonalnie.
0: Mówił dr Jakub Olchowski. Przypomnijmy, konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku potrwa do jutra. Jej najważniejsze wątki są zbierane na portalu polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
0: Na Radzie Warszawy o Szpitalu Południowym. Gorąca debata podczas dzisiejszych obrad stołecznych radnych. Prezydent Rafał Trzaskowski oczekuje dogłębnego wyjaśnienia skandalu w warszawskim Szpitalu Południowym. Debacie na ten temat przysłuchuje się Klaudia Wróblewska. Witaj, Klaudio.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiega dyskusja?
3: Radni opozycji pytają o to, jak doszło do tego, że lekarz bez specjalizacji koordynował SOR i zarobił za to ponad 1,5 miliona złotych, a także czy istniały w szpitalu przyspieszona ścieżka przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz salonik VIP. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że wstępne wyniki kontroli zleconej przez warszawski ratusz tego nie wykazały.
4: Wstępne wnioski wykazały m.in., że w szpitalu nie funkcjonuje formalny, jednolity oraz w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy pracowników. Według dotychczasowych ustaleń nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Z dotychczasowych informacji wynika, że chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie.
3: Prawo i Sprawiedliwość nie daje wiary tym wyjaśnieniom i domaga się odwołania wiceprezydentów Warszawy. Głos w tej sprawie zabrał Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Natomiast to wcale nie wyklucza tego, że w związku z takim, a nie innym funkcjonowaniem pana Kacprzyka, państwo, czy tutaj radni, w sposób uprzywilejowany nie korzystaliście z usług w Szpitalu Południowym. To pytanie stawiam każdemu z państwa, również pani przewodniczącej ponownie.
3: Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zarzucała z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten nie dostrzegł nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wcześniej.
6: Tutaj mamy ewidentnie problem z kontrolą, z nadzorem, z dostępem do tych wszystkich informacji. Wszyscy ci ludzie, którzy siedzą tutaj, wysłuchują obrad Wysokiej Rady, chcą wiedzieć, co zostanie zrobione w celu, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Bo mleko się już wylało. To... Tak jak mówię, pan to ugasił w miarę sprawnie, natomiast nie wiemy, czy takie rzeczy nie dzieją się też w innych szpitalach i czy nie będą się działy za kilkanaście miesięcy, jak cała sprawa trochę przycichnie.
3: Na sesji zaplanowano też absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
0: Radni pytają, prezydent Trzaskowski odpowiada. Temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zdominował posiedzenie Rady Warszawy. Za relację dziękujemy Klaudii Wróblewskiej. A głos na temat skandalu w Warszawie zabrała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Uważa, że wszystko, co podważa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, powinno być dokładnie wyjaśnione. Ministra zapewniała, że państwo zareagowało w sposób natychmiastowy po stronie instytucji, które są w gestii resortu zdrowia. Chodzi tutaj o m.in. zlecenie kontroli NFZ w Szpitalu Południowym. Szefowa resortu podkreślała też, że po ujawnieniu afery trzeba wyciągnąć wnioski z audytów w Szpitalu Południowym, a także przygotować systemowe rozwiązania. Dotyczą one m.in. wysokich wynagrodzeń medyków. Dla opozycji afera w stołecznym szpitalu to polityczne złoto, tak mówi tymczasem politolog Wojciech Mościbrocki z WSB Merito. Ale jak dodawał nasz gość, jedna afera to za mało, by zachwiać rządem.
7: Bez przesady. To znaczy zazwyczaj to jest tak, że kryzysy polityczne polegające na tym, że partia oddaje władzę, nie są jednorazowe. To znaczy nie ma takich kryzysów, to raczej jest

0: kwestia zbierania się takiego osadu, prawda? I w pewnym momencie ten osad na partii rządzącej jest tak duży, że nagle wszystko pęka. I wtedy tym kamyczkiem poruszającym lawinę może być nawet drobna sprawa. Ta sprawa drobna nie jest i zobaczymy, co jeszcze dziennikarze odkryją. Zobaczymy, jak się zachowa prokuratura. Tam jest też oczywiście ten element niebezpieczny dla opozycji, ponieważ opozycja też ma bardzo dużo za uszami.
1: PiS za czasów swoich rządów miał stosować takie same praktyki obsadzania stanowisk dyrektorskich w szpitalach. Dziś ta partia krytykuje za to obecną władzę.
2: Suma wydarzeń.
1: Służby badają katastrofę awionetki w Warszawie. Mały samolot runął na ziemię przy podchodzeniu do lądowania na Bemowie. Są dwie ofiary i jedna osoba ranna, informuje Przemysław Girgiel z Warszawskiej Straży Pożarnej.
3: Doszło do tej katastrofy na placu manewrowym nauki jazdy przy Powstańców Śląskich. Mamy dwie osoby śmiertelne i jedną osobę poszkodowaną, która nie brała udziału w bezpośrednio zdarzeniu, leciała w awioneczce. Samolot został całkowicie spalony.
1: Do zdarzenia doszło na terenie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Kursantka i pracownik WORT mówili Polskiemu Radiu, że widać było dym po pożarze awionetki.
4: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył, gdy był ratowany. Byłam tutaj na egzaminie, nie wiedziałam, czy się odbędzie. Egzaminy się odbywają mimo wszystko normalnie, z powrotem, nie było opóźnienia.
5: Jechaliśmy pół godziny temu, to akurat tutaj był wielkie takie kłęby dymu, czarnego dymu. I nic nie myśleliśmy, że to może samochód jest.
1: Na razie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku. Ustali je specjalna komisja.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Wenezuela pogrążona w chaosie. Po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi w tym kraju nie żyją co najmniej 164 osoby, a prawie 1000 jest rannych. Te dane z pewnością nie są ostateczne, bo pod gruzami zawalonych budynków wciąż uwięzieni są ludzie. Według amerykańskiej służby geologicznej zginąć mogło nawet ponad 100 tysięcy osób. Ze mną w studiu jest Agata Król, która śledzi doniesienia z Wenezueli. Witaj, Agato.
6: Witam, dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy o sile tego trzęsienia, no i też jak przebiega akcja ratunkowa? No,
6: zacznę od tego, że w Wenezueli wczoraj było jedno z najważniejszych świąt państwowych i wojskowych. Dzień bitwy pod Carabobo, który upamiętnia zwycięstwo wojsk Bolivara nad armią hiszpańską, a więc mnóstwo osób miało wolne, było w domach. No, do trzęsienia ziemi doszło po południu, była godzina 18. I to też jest ważna informacja, bo działania służb ratowników, te najważniejsze i najpilniejsze ratunki, życie przypadły na wieczór. W Wenezueli dość szybko zapada zmrok, bo zachód słońca jest około godziny 19, a potem już noc, więc najtrudniejsza pora dla ratowników. O trudnościach akcji mówił na miejscu José Pacheco, szef jednego z zespołów ratunkowych.
7: Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc. Szokujące jest, że nikt nie przybył z pomocą ekipie. Nie mamy żadnego ciężkiego sprzętu ani pomocy ze strony służb ratunkowych. To było dość intensywne doświadczenie. Widać, w jakim to wszystko jest stanie. Ta konstrukcja jest całkowicie zawalona i potrzebujemy pomocy. Trudno zliczyć zawalone budynki.
6: No to są ekstremalne warunki do pracy dla ratowników. Co pomaga, opowiedział nam ekspert, wieloletni rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak.
8: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Jest to na pewno tytaniczna praca.
6: No, zawaliły się dziesiątki budynków w stolicy Wenezueli, Caracas. W mieście nie było prądu, zamknięte jest główne lotnisko, są problemy z łącznością, z internetem. No, władze kraju wprowadziły stan wyjątkowy, poinformowały, że tym regionem najbardziej dotkniętym kataklizmem jest La Guaira, miasto położone niedaleko stolicy. Mieszkańcy tego miasta, ci, którym udało się uciec, ci, którym udało się uratować, są wstrząśnięci skalą tragedii.
7: Nagle zaczęło się trzęsienie ziemi. Byłem w salonie. Ruszyłem i szukałem schronienia pod kolumną. Znajdowałem się pomiędzy sypialnią a łazienką. Trzęsło się coraz mocniej. Trzymałem się ściany, a potem budynek zaczął się zawalać. Nie mamy niczego. W tej chwili nie mamy już nic. Nawet siły, ani odwagi, aby tam wejść. Niewyobrażalne. To było straszne. Wszystko zawaliło się. To coś, czego nikomu nie życzę. Potworne doświadczenie. Dziękujemy Bogu, że jeszcze żyjemy, ale są ludzie, którzy teraz cierpią, ponieważ...

0: ich rodziny są uwięzione pod gruzami, przygniecione i nie mogą ich wydostać. Oni wciąż żyją, wciąż są pod gruzami. Nic więcej nie możemy zrobić. Gruz udało się przesunąć, ale płyty są nie do ruszenia. Wciąż ich słyszymy. O tych wstrząsach, które nawiedziły Wenezuelę, mówi się bliźniacze, bo były dwa. Jeden o magnitudzie 7,2. Do drugiego doszło po 39 sekundach. Był silniejszy, 7,5. No, a potem jeszcze wstrząsy wtórne, około 20, które oczywiście pogłębiały te zniszczenia. Epicentrum znajdowało się około 170 km na zachód od Caracas. Amerykańska służba geologiczna prognozuje, że ofiar trzęsienia będzie znacznie więcej niż teraz o tym informujemy. Mówią, że nawet... ta liczba może być w tysiącach. Wśród ofiar nie ma Polaków, tak informuje MSZ. No i to jest, można powiedzieć, w tym gąszczu złych informacji ta jedna dobra.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi i obawy przed wstrząsami wtórnymi są ogromne zniszczenia, mnóstwo ofiar. Tak Agata Król w naszym studiu relacjonowała sytuację w Wenezueli. Agato, dziękujemy. Na pomoc Wenezuelczykom ruszają już inne kraje. Wsparcie zapowiedziały m.in. Stany Zjednoczone. Natychmiast wyślemy ratowników i środki medyczne, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. W gotowości do wysłania pomocy do Caracas jest też Unia Europejska. Niemcy wyślą do Wenezueli samoloty transportowe. Zapowiedział to niemiecki minister obrony Boris Pistorius.
2: Kiedy pomoc dla Wenezueli będzie gotowa, Bundeswehra dostarczy ją 6 Airbusami A400, poinformował resort obrony w komunikacie. Wojskowe samoloty są gotowe do transportu ludzi i sprzętu, na przykład technicznej służby THW. Ministerstwo informuje, że żołnierze szykują się do wylotu. Wiadomość o tysiącach ofiar śmiertelnych w Wenezueli głęboko mną wstrząsnęła. Teraz kluczowe jest udzielenie szybkiej pomocy, powiedział niemiecki minister obrony. Wsparcie dla Wenezueli zapowiedział też na platformie X kanclerz Niemiec Friedrich Merz, opublikował tweeta z Gdańska, gdzie uczestniczy w konferencji o odbudowie Ukrainy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Z pełniącą obowiązki prezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez rozmawiał prezydent Francji. Emmanuel Macron zapowiedział wysłanie do dotkniętego trzęsieniem kraju 85 francuskich ratowników. Przypomnijmy, aktualny bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli to 164 ofiary śmiertelne i prawie 1000 osób rannych. Przygotowania do szczytu NATO i omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie. To najważniejsze tematy rozmów ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej. Obrady w Budapeszcie obserwuje Agnieszka Drążkiewicz.
3: To pierwsze takie spotkanie od wielu lat. Za czasów rządów Wiktora Orbana działalność Grupy Wyszehradzkiej była mocno ograniczona. Politycy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier nie spotykali się ze sobą w tym formacie, nie prowadzili wspólnych konsultacji przed ważnymi wydarzeniami. A głównym powodem było blokowanie przez Węgry wypłaty dla Polski 2 miliardów euro za pomoc Ukrainie w pierwszej fazie wojny. Teraz, jak mówił przed obradami wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rozpoczyna się nowy rozdział dla V4.
4: Dzisiaj nie ma Orbana, jest nowy otwarcie. Głównym tematem będzie wspólne stanowisko na zbliżający się szczyt NATO. Dla nas ważnym, bardzo ważnym tematem jest rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do naszych sąsiadów.
3: Grupa Wyszehradzka stawia na wspólne zakupy zbrojeniowe, wspólne ćwiczenia i regionalne wzmacnianie odporności. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: A szczyt NATO zaplanowano na 7 lipca w Ankarze. Teraz w magazynie Luksemburg i próby złagodzenia polityki klimatycznej. Polska montuje koalicję w sprawie reformy uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ta sprawa jest omawiana w kuluarach spotkania ministrów środowiska unijnych krajów. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
5: Reforma ETS jest obecnie jedną z kluczowych. Ustali zasady do końca 2040 roku. Dlatego Polska walczy o jak najlepsze zapisy. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że Polska chce przede wszystkim utrzymania i zwiększenia funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Potrzebujemy tych funduszy, by kontynuować transformację, to jak szczepienia przeciwko ETS. Kolejnym na liście priorytetów jest postulat dotyczący zmiany metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Chcemy przekonać komisję, by w tej sprawie była szybka procedura. Dla Polski uzależnionej przez dekady od węgla to sprawa pilna, bo obecna metodologia jest zabójcza dla polskich firm, fabryk czy hut. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Nad Sekwaną rośnie niezadowolenie z reakcji władz na falę upałów. Ostatnie dni należały do najgorętszych w historii pomiarów, powodując liczne utrudnienia, na które według wielu osób Francja nie była przygotowana.

0: Większe kontrowersje budzi brak klimatyzacji. O tym z upalnego Paryża Stefan Folzer.
1: Nieklimatyzowane pociągi, prowizoryczne osłony z folii i kartonów na oknach szpitali i budynków publicznych oraz tysiące zamkniętych szkół. W ostatnich dniach tego typu sytuacje pojawiają się coraz częściej i wywołują oburzenie. Sondaże pokazują, że ponad połowa Francuzów uważa, iż kraj nie jest przygotowany na obecną sytuację. Negatywne opinie wzrosły o prawie 20% od początku fali upałów. Władze nie tylko działają niewystarczająco, ale też ponoszą odpowiedzialność za obecną sytuację. Wspierają model gospodarczy oparty na paliwach kopalnych i nie robią nic, by go zmienić. Zarządzamy kryzysem, ale nie robimy nic, by mu zapobiec. Mówią mi Francuzi. Rosnącym poparciem także wśród zielonych i lewicy cieszy się natomiast propozycja narodowców dotycząca masowych inwestycji w klimatyzację. Popieram to, choć nie jest to ekologiczne, ale w końcu zimą też się ogrzewamy, kiedy jest zimno. Szacuje się, że mniej niż 10% budynków publicznych we Francji dysponuje klimatyzacją. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Afrykański żar dokucza też m.in. Hiszpanom, Brytyjczykom, Belgom i Niemcom.
2: Suma wydarzeń.
0: A fala skwaru dociera też do Polski. We Wrocławiu termometry pokazują aż 33 stopnie Celsjusza, 32 w Słubicach, a po 31 w Poznaniu, Opolu czy w Warszawie. To zaledwie preludium do tego, co czeka nas w weekend. W wielu miejscach mogą paść rekordy ciepła. Na ekstremalnie wysoką temperaturę szykują się miasta w całym kraju, a eksperci radzą, czego na pewno nie robić w czasie upału. Szczegóły ma dla nas Dagmara Kędzior.
3: Z każdym dniem fala upałów będzie przemieszczała się z zachodu na wschód kraju, a temperatura będzie rosnąć. W weekend niewykluczone, że wyniesie nawet 40 stopni Celsjusza, mówiła o tym rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni.
3: Miasta w całej Polsce przygotowują się na nadchodzące upały. W Warszawie otworzono miejsca chłodu. To m.in. ogólnodostępne klimatyzowane biblioteki i hale. Ustawiono też kurtyny wodne. Podobnie zrobiono w Dąbrowie Górniczej, o czym mówi rzecznik miejscowego magistratu Bartosz Matylewicz.
5: Wodna mgiełka sączyć się będzie na Placu Wolności przed budynkiem Pałacu Kultury Zagłębia. Po przeciwnej stronie jezdni przy wejściu do parku Halera, na placu Byma w Gołonogu, na alejach Majakowskiego w rejonie Deptaka.
3: Eksperci przypominają, by w trakcie upałów pić dużo wody i unikać wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Upały stanowią też duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, co podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, ale także odwodnienie, czy w skrajnych przypadkach nawet udar cieplny. Szef Śląskiej Inspekcji Pracy Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje swoim pracownikom.
6: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
0: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji. W niektórych przypadkach pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Dbajmy więc o siebie, słuchajmy rad ekspertów i sprawdzajmy pogodowe komunikaty, bo przypomnijmy, w Polsce obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Po południowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji i punktualnie o godzinie 17:00 Ewelina Kamińska. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 16.30, za szybą Andrzej Abgarowicz i Karol Smyk, za konsoletą Michał Daniluk, a przed mikrofonem Marek Klapa. Dzień dobry.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: W Warszawie 31 stopni Celsjusza, w Gdańsku trochę chłodniej, 24. To właśnie w tych dwóch miastach spędzimy bardzo dużo czasu, ale będziemy także w Radomiu oraz w Lublinie. Ale zanim to nastąpi, pierwsza rozmowa polityczna. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Marcina Zawady.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A moim gościem Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
6: Panie ministrze, w tym momencie, kiedy my siedzimy tutaj w studiu w Warszawie, w Gdańsku, trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Co realnie Polska może zyskać dzięki tej konferencji?
7: Polska będzie ewidentnie hubem logistycznym i biznesowym odbudowy Ukrainy, kiedy w końcu skończy się wojna. Atak w Federacji Rosyjskiej. I w tej chwili w Gdańsku spotyka się około 5000 ludzi, około 2000 przedsiębiorców z rozmaitych państw, którzy rozmawiają o tym, jak można odbudować Ukrainę, jeśli chodzi o infrastrukturę, infrastrukturę krytyczną, energetykę, telekomunikacje i wszystko inne. I nasze firmy już zaczęły podpisywać umowy intencyjne z firmami ukraińskimi, zwłaszcza firmy energetyczne. To z tego, co słyszę, jest i Orlen, i Energa, i Tauron, i inni. I z całą pewnością będziemy w tym uczestniczyć, dlatego że po pierwsze jest kwestia geograficzna. W tej chwili 95% wszystkiego, co idzie na Ukrainę, typ pomocy, wsparcia wojskowego, towary przemysłowe i wszystko inne przechodzi przez Polskę. I to będzie się tak będzie funkcjonowało później również. Żeby zacząć odbudować Ukrainę, trzeba przejechać przez Polskę.
6: Ale ja pamiętam też, panie ministrze, te zapowiedzi polityków poprzedniego rządu, obecnego rządu, że jak już będzie ten moment długo wyczekiwany, kiedy będziemy odbudowywać Ukrainę, to Polska, polscy przedsiębiorcy będą albo największymi beneficjentami, albo jednymi z ludzi, którzy najwięcej zarobią na tej odbudowie. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że robimy jeden, dwa, trzy kroki w tym kierunku i że to jest realne? Czy patrząc na stosunki obecne między prezydentem Nawrockim, prezydentem Zełenskim, to już nie jest aktualne?
7: Ale to nie prezydenci odbudowują kraj, tylko przedsiębiorcy. I po to zgromadziliśmy ponad 50 oficjalnych delegacji, którzy wszyscy przywieźli swoich również przedsiębiorców, ale bardzo dużo jest przedsiębiorców z Polski. I nawet może w tym paradoksalnie może się lepiej stało, że nie ma tam pana prezydenta Zełenskiego, bo uwaga się skupia na rzeczach konkretnych, a nie na sporach historycznych. I są premierzy rozmaitych państw, no jednak oprócz pana premiera Tuska jest kanclerz Niemiec, jest kanclerz Austrii, są rozmaici inni premierzy, jest mnóstwo ministrów spraw zagranicznych, jest Ursula von der Leyen, która też zapowiada, że Unia Europejska przeznaczy około miliarda dolarów na taki fundusz wstępny. Oczywiście zapowiedziała, że przekaże ponad 3 miliardy dolarów z tego funduszu, któryśmy odmrozili na pomoc częściowo militarną, częściowo na inne wydatki ukraińskie w tym miesiącu. Tak, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Polska będzie głównym beneficjentem tej obudowy. Przewiduje się, że podczas tej konferencji mogą zostać wstępnie alokowane około 10 miliardów euro, więc nasze firmy są gotowe, żeby tam wejść i jest duże zainteresowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę.

0: które, jeśli chodzi o budownictwo, jeśli chodzi o energetykę.
1: To panie ministrze, teraz na moment do kwestii politycznych przejdźmy. Jak by pan ocenił, jako wiceszef polskiej dyplomacji, człowiek, który na dyplomacji przecież zna się bardzo dobrze, działanie prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii odebrania orderu Oro Białego Wołodymirowi Zełenskiemu? Całą tę sytuację, jak by pan ocenił?
0: To jest prerogatywa pana prezydenta. On miał prawo to zrobić. Moment był moim zdaniem niezbyt dobry tuż przed tą konferencją, ale nie, to summa summarum ma mniejsze znaczenie z tego powodu, że nie zmienimy naszych odmiennych spojrzeń na historię. Naszym zdaniem organizacje nacjonalistyczne, takie jak Kołun czy UPA w czasie ukraińskiej, w czasie wojny, wymordowały podczas tak zwanej rzezi wołyńskiej między 80 a 120 tysięcy cywilnych Polaków, w tym kobiety i dzieci. I tutaj nie ma dyskusji na ten temat i można się sprzeczać, ile dokładnie osób zostało zamordowanych, ale nie, że sam fakt takowy nie zaistniał. I my na to patrzymy jako na ludobójstwo. Bo oni byli zabijani dlatego, że byli Polakami.
1: To jak pan i MSZ Polski przyjął tę informację, kiedy ona się pojawiła, że Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, czyli to, od czego rozpoczęła się cała dyskusja wokół orderu Oro
0: Białego? Wszyscy przyjęliśmy tę dyskusję negatywnie i zakomunikowaliśmy to na rozmaitych poziomach stronie ukraińskiej i szefowi kancelarii prezydenta premierowi, ministrowi spraw zagranicznych i ambasadorowi Ukrainy w Polsce. I było to jednoznacznie przyjęte negatywnie przez większość z polskiego społeczeństwa, niezależnie od ich poglądów politycznych. I z drugiej strony doceniamy to, że Ukraińcy walczą z Federacją Rosyjską w ten sposób, chroniąc również nasz kraj przed rosyjską nawałą. I będziemy wspierać Ukrainę w tej wojnie aż do ich zwycięstwa. Ale to są dwie różne sprawy. I jest polską racją stanu, żeby Ukrainę wspierać w jej walce z Rosją, ale nie zapominamy o tym, co się stało, no bo nie możemy zapomnieć o tym, ponieważ no po pierwsze należy przyznać się, że była to rzeź, że było to ludobójstwo i dać możliwość ekshumacji w tej chwili jeszcze 22 chyba wnioski są rozpatrywane. Już 12 jest rozpatrzone, 10 jest rozpatrzonych, 22 chyba są rozpatrywane. W związku z tym jest nadzieja, że te ekshumacje będą kontynuowane. W tej chwili są kontynuowane.
1: To zamykając ten wątek orderu Oro Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, tego, który już został zwrócony, bo patrząc na formalną ścieżkę, no to prezydent może pozbawić tego orderu, ale to wymaga kontrasygnaty premiera. Czy premier taką kontrasygnatę złoży, czy temat jest zamknięty?
0: Temat jest zamknięty, ponieważ order jest w rękach kancelarii prezydenta Nawrockiego. On jest fizycznie w
1: premier
0: kancelarii.
1: Nie będzie do tego tematu, tego wątku
0: wracał. No
1: nikt
0: do tego nie ma, bo ten order jest złożony gdzieś w sejfie, jak stwierdził rzecznik pana prezydenta Nawrockiego. Wiesz, temat jest zamknięty. To bardzo, sytuacja jest niezręczna. Uważam, że ja rozumiem, że Ukraińcy mają inne podejście do swoich wojskowych, czy do swoich partyzantów, czy do swoich działaczy politycznych, niż my mamy do ich stosunek. No ale jednak gloryfikacja ludzi, którzy mordowali polskich cywilów, jest rzeczą, która jest dla nas niedopuszczalna. I to mówi wspólnym językiem cały rząd i również pan prezydent.
1: Kwestia orderów dzisiaj ma swój ciąg dalszy. Prezes Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej mówił, że zwróci swój order, który otrzymał, to dość wysoki rangą order Jarosława Mądrego, mówił prezes PiS i powiedział tak, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle do Ukraińców, a do elit ukraińskich. Czy takie zachowania, no bo i byli prezydenci Ukrainy, no i teraz prezes Jarosław Kaczyński, takie wzajemne oddawanie sobie orderów i medali, jak to będzie wpływało na nasze relacje? Bo pan minister mówił przed chwilą o tym, jak ważna jest ta współpraca tu i teraz przy okazji tego, co robi Rosja. Jak takie elementy, no, symboliczne będą na to wpływać?
0: Należy to oddzielić od konkretnych rzeczy. My musimy pomagać Ukrainie, dlatego że jest to w naszym... To jest nasza racja stanu, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Nie chcemy mieć żołnierzy rosyjskich pod Przemyślem. No,
1: Jak pan ocenia taki gest prezesa PiS-u, no szefa dużej partii opozycyjnej, największej partii?
0: Największej partii opozycyjnej. No, walka na ordery i rozdmuchiwanie emocji nie poprawia...

0: z całą pewnością nie poprawia naszych stosunków. My mówimy jasno, będziemy Ukrainę wspierać w jej walce z Rosjanami i będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, ale chcemy również tego rozliczenia historycznego. Ja przypominam, że kilka lat temu pan prezydent, ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej mówił, że Ukraina ma prawo wybierać sobie, jakich chce bohaterów, nawet jak my się z tym nie zgadzamy. Może, oczywiście, że ma prawo, tylko że konsekwencje są takie, że my mówimy, że to są niewłaściwi ludzie, których się nazywa bohaterami, bo jednak to byli mordercy. No, mordercy cywilów. No i to jest dla nas bardzo bolesne.
1: A czy po tym ochłodzeniu relacji między prezydentami Polski i Ukrainy wy w MSZ-cie odczuwacie też ochłodzenie relacji między rządami, polskim rządem, rządem ukraińskim? Czy to jest tylko na szczeblu prezydenckim trochę chłodniejsze relacje,
0: albo nawet bardzo chłodniejsze? Pani premier Ukrainy uczestniczy w konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy i widziała się z panem premierem Tuskiem. No, relacje rządowe, relacje między ministrami spraw zagranicznych i innymi ministrami w dalszym ciągu się utrzymuje, bo jest nasza racja stanu. Również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jest nasza racja stanu pomagać Ukrainie, ale już na przykład nie dawać im czegoś za nic, czyli na przykład nie przekazywać im samolotów, jeżeli nie dostaniemy, a mieliśmy dostać dostęp do technologii dronowych, które są bardzo zaawansowane na Ukrainie. Ponieważ Ukraińcy póki co takiej umowy nie podpisali, to żadne samoloty tam nie zostały dostarczone.
1: A jest szansa, że tę umowę podpiszą?
0: Ja myślę, że tak. No, czyli to jest cały czas, no, to jest kwestia negocjacji. Musimy przestać kierować się wyłącznie emocjami, a zacząć się kierować interesem państwowym, interesem narodowym, który między innymi mówi, że popieramy się, możemy się lubić, możemy się również sprzeczać, możemy się mieć zupełnie inne zdanie w pewnych sprawach historycznych, ale jeśli chodzi o biznes, to musi być pewna równowaga. Myśmy dali na przykład najwięcej czołgów, około 266, jak pamiętam, czy nawet więcej, od razu na początku wojny i Ukrainie, bo to było bardzo dla nich ważne, im pomocne i to był słuszny kierunek, ale w tej chwili Ukraińcy są w stanie i to zresztą robią, kupują broń za granicą i uważamy, że jeżeli mamy im coś przekazać, to chcemy coś za to w zamian uzyskać, tak jak wszystkie inne państwa to w tej chwili robią.
1: Panie ministrze, wychodząc nieco szerzej w te relacje międzynarodowe, już nie tylko polsko-ukraińskie, ale szerzej, w jakich elementach polityki zagranicznej MSZ ściśle współpracuje z Kancelarią Prezydenta?
0: No na przykład pan prezydent wyjeżdża w rozmaite podróże jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Przed każdą takim wyjazdem dostaje pełny materiał informacyjny i tezowy, jak wyglądają nasze stosunki z państwem, do którego się udaje, jakie kwestie są godne poruszenia i jak trzeba pełen briefing, a jak również zwykle, praktycznie zawsze, prawie zawsze, uczestniczy w tych wyjazdach ktoś z MSZ-u, albo w randze podsekretarza stanu, albo z protokołu dyplomatycznego, tak żeby zapewnić mu pewną pomoc, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. A po powrocie urzędnicy pana prezydenta przesyłają nam również opis tego, o czym rozmawiają.
1: Chociaż jak się dowiadujemy z przekazów medialnych, to często jest wolniej niż szybciej ten przesył informacji między MSZ-em i Pałacem Prezydenckim. Ale panie ministrze, pan mówi o tych formalnych rzeczach, które no, tak wyglądać powinny, tak wyglądają. Ale mi chodzi o to, czy są takie momenty, kiedy ktoś z MSZ-u, ktoś z Pałacu Prezydenckiego siada przy jednym stole i mówicie, okej, to jest rzecz ponad podziałami. Tutaj musimy działać razem. Wy jako Pałac Prezydencki, my jako rząd, czy oni ze swojej perspektywy, my jako Pałac Prezydencki, wy jako rząd, siadamy i rozpisujemy sobie zadania, bo mamy taki jeden wspólny cel. Są takie dzisiaj elementy, gdzie tak działacie?
0: Jak my przygotowujemy tezy dla pana prezydenta, to on je wykorzystuje, czyli w tym sensie reprezentuje politykę międzynarodową rządu, bo taka jest rola MSZ-u. Politykę międzynarodową prowadzi rząd, a nie Pałac Prezydencki. W związku z tym i pan prezydent, że tak powiem, to akceptuje, więc prowadzi również własne rozmowy, o których my jesteśmy informowani, ale nie odbiega od linii wyznaczonej przez polski rząd.
1: Jakby pan ocenił w Kończy się rok szkolny powoli w szkołach. Jakby pan ocenił te relacje między MSZ-em a Pałacem Prezydenckim w kwestii polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej?
0: No nie są idealne, dlatego że pan prezydent w dalszym ciągu nie podpisał żadnej nominacji ambasadorskiej, a mamy ich

0: około 50.
1: A rozmowy trwają na ten temat, czy są zawieszone?
0: Rozmowy trwają, ale w tej chwili, już powiem, w małej intensywności, ponieważ żaden postęp nie nastąpił. Przychodzi taki moment, trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, skoro 50 nazwisk jest niepodpisane.
1: Jaki jest pomysł? Co z tym zrobić?
0: Są i rozmaite pomysły. Można wysyłać ludzi jako kierowników placówek. Bo jak się ich wysyła jako chargé d'affaires, to powoduje pewne komplikacje w państwach akredytacji, bo jeżeli już dostali agrément od państw akredytacji, a przysyła im się kogoś, kto miał być ambasadorem, a jest stopień poniżej, to nie wszystkie państwa na to patrzą pozytywnie, a niektóre bardzo, bardzo negatywnie. Są takie państwa, które mówią wszystko jedno i tak wiemy, że to jest ktoś był ambasadorem już w 3 ambasadach czy w 4 ambasadach i jest ewidentnie kompetentny, to my to przymkniemy na oko na to, ale to jest uciążliwe i niedobre dla prowadzenia polityki międzynarodowej, no bo to jednak jest inna ranga.
1: Panie ministrze, rozpoczęliśmy od bezpieczeństwa kwestie dotyczące Ukrainy i skończymy na bezpieczeństwie, ale przy okazji bazy amerykańskiej, stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Jak blisko jesteśmy tego, żeby została ogłoszona ta decyzja, tak, będzie stała baza wojsk amerykańskich w Polsce?
0: Robimy przygotowania. Za te przygotowania odpowiada, że tak powiem, jednoosobowo wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, został wyznaczony przez rząd do przygotowania takiej tezy. Oddźwięki ze strony amerykańskiej są pozytywne. Jest zrozumienie do takiej decyzji, do podjęcia takiej decyzji, ale to jest proces. To nie jest, proszę zwrócić uwagę, że czym się różnią te bazy, gdzie są wojska do 10 tysięcy Amerykanów, mamy w tej chwili w Polsce, rotacyjne. Polega to na tym, że przyjeżdżają żołnierze, mieszkają w barakach umownych, po czym po 6 miesiącach mniej więcej wracają do domu i przyjeżdżają nowi żołnierze. A baza stała polega na tym, że przyjeżdża żołnierz plus jego mąż bądź żona i rodzina, dzieci, trzeba mieć budynki, trzeba mieć domek, trzeba mieć szkoły, trzeba mieć infrastrukturę. To jest zupełnie inna rozmowa i zupełnie inne obowiązki. I no, oni muszą to jakoś żyć i być zadowoleni. To takie bazy są w Anglii, takie bazy są w Niemczech, tradycyjnie.
1: Taka baza będzie w Polsce
0: dla około 5 tysięcy żołnierzy. No to już jest, ale to jest infrastrukturalnie również. Trzeba im zapewnić jakieś normalne życie. Oni tam muszą funkcjonować. To trzeba zrobić małe miasteczko dookoła tego. 5 tysięcy ludzi musi jakoś z rodzinami i dziećmi. I jak mówię, to są szkoły.
1: Czyli pan minister mówiąc, że taka baza będzie w Polsce dla 5 tysięcy ludzi, niejako potwierdza to, że no, te rozmowy są bardzo zaawansowane i szykowane.
0: Znaczy, rozmowy są, nie ma ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że my przygotowujemy teren, nie w sensie gdzie to będzie, to też, ale przygotowujemy teren do tego, żeby pokazać Amerykanom, że wszystko będzie przygotowane na takim poziomie, jakiego się oni spodziewają, bo oni od kilkudziesięciu lat mają takie bazy w Niemczech i są przygotowani, przyzwyczajeni do tego, że mają całą infrastrukturę zapewnioną. I zresztą mnóstwo, no to już setki tysięcy Amerykanów w ciągu 50-70 lat od 1949 roku przeszło przez Niemcy. W związku z tym tam są dobrze przygotowani do tego.
1: No to czekamy na to potwierdzenie. Na razie według mediów okolice Poznania i Wrocławia to są te dwie najbardziej poważnie rozważane lokalizacje tej ewentualnej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, stałej bazy.
0: To bardzo prawdopodobne, to już bardzo blisko Niemiec, to jest dla nich wygodnie.
1: Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Marcin wróci do nas za mniej więcej 40 minut, a teraz na naszym zegarze 16:48 i przenosimy się już za chwilę do Gdańska.
2: Światopogląd.
3: W takim razie zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Gdańskiem. Tam trochę chłodniej niż w Warszawie, ale pod względem temperatury i biznesowej, i politycznej bardzo gorąco. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy trwa. Mija pierwszy dzień tego forum, a na miejscu jest Michał Strzałkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Potwierdzam, jest chłodniej niż w Warszawie. To właściwie jest w tym momencie najchłodniejsze chyba miejsce Polski. Ale tak jak mówiłeś, politycznie, gospodarczo dużo gorących tematów do omówienia.
3: W takim razie pierwszy z nich, bezpieczeństwo inwestycji. O tym naprawdę bardzo dużo mówi się w Gdańsku, bo to bardzo ważny element konferencji, między innymi z punktu widzenia przedsiębiorców. No właśnie, jak z tym inwestowaniem w warunkach wojennych, czy o bezpieczeństwie dużo się mówi?
4: Oj, bardzo dużo, dlatego że tu jednym z głównych sponsorów jest polska firma PZU, która jest z kolei chyba największym polskim inwestorem na Ukrainie.

0: O kwestii ubezpieczeń, o kwestii wsparcia prywatnego sektora, prywatnych przedsiębiorców w inwestowaniu na Ukrainie mówi się bardzo, ale to bardzo dużo. Ja usłyszałem dzisiaj od komisarza do spraw gospodarczych Valdisa Dombrovskisa, przez wiele, wiele lat wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, że no, nie da się odbudować Ukrainy samymi tylko pieniędzmi publicznymi, że te zniszczenia zadane przez Rosję są tak ogromne, że bez zaangażowania sektora prywatnego, prywatnego kapitału, to nie ma mowy o tym, żeby nie tylko Ukrainę odbudować, ale też ją w jakimś sensie zbudować na nowo. To powtarzali dzisiaj jak mantrę, czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, czy szef Rady Europejskiej Antonio Costa, czy polski premier Donald Tusk, że, czy premier Ukrainy Julijas Frydenko, że tu nie chodzi też o odbudowę Ukrainy do stanu sprzed wojny, tylko o budowę nowoczesnej Ukrainy, na czym też skorzysta cała Europa. No i Valdis Dombrovskis o tym bardzo mówił, że trzeba zapewnić warunki do bezpiecznego inwestowania, bo z odbudową nie ma co czekać, dlatego że to jest tak ogromny proces, że trzeba i na bieżąco naprawiać to, co Rosjanie zniszczą, ale też im bardziej my zainwestujemy w Ukrainę, im bardziej tę Ukrainę przygotujemy na nowoczesne wyzwania, to też oczywiście trudniej będzie Rosji tę Ukrainę pokonać. Ukrainie będzie łatwiej się obronić. Już tu cytowany Valdis Dombrovskis podkreślał, że właśnie ta kwestia bezpieczeństwa jest szczególnie ważna z punktu widzenia sektora prywatnego, bo sektor publiczny no, w jakimś sensie, będąc niemalże w 100% misyjny, no, działa w każdych warunkach, jakie życie przyniesie. Sektor prywatny myśli głównie o zysku, o dochodach, więc trzeba mu, mówił mi Valdis Dombrovskis, zapewnić dobre warunki. A on mówił mi tak.
1: Oczywiście na dzisiejszej konferencji bardzo ważną kwestią jest udział sektora prywatnego w odbudowie Ukrainy. Wiadomo, że w warunkach wojennych każde działanie jest bardzo trudne i pełne ryzyka. Dlatego ważną kwestią są na dzisiejszej konferencji wojenne ubezpieczenia, a także to, co sektor publiczny może zrobić dla wsparcia sektora prywatnego. Chodzi o to, aby zmniejszyć ryzyko dla prywatnych inwestorów, aby mogli mieć oni jak najwięcej spokoju i pewności w działaniu. Chodzi o to, aby na wszystkim skorzystały zarówno gospodarki Ukrainy oraz zaangażowane w odbudowę krajów, a także aby wszystko to stało się wielką biznesową szansą dla europejskich firm.
0: Ja tylko dodam, że cała moja rozmowa z komisarzem Dombrovskisem po 20.30 w audycji Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24. No a z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz, słuchałem dzisiaj jego wystąpienia, on przypomniał o tym, że rok temu na konferencji w Rzymie padł taki pomysł, żeby stworzyć fundusz, który by wspierał inwestycje prywatne poprzez właśnie gwarantowanie pewnych rzeczy ubezpieczeniowych. I ten fundusz tu w Gdańsku ma już stać się ciałem, ma zostać powołany fundusz, który jest funduszem niemiecko-polsko-włosko-francuskim i na początek tam się ma znaleźć od tych czterech krajów 250 milionów euro takich publicznych środków, ale to ma oczywiście być takim zaczynem, który sprawi, że bezpiecznie będzie inwestować pieniądze prywatne. No i te pieniądze prywatne się pojawią i wielokrotnie oczywiście przebiją tę kwotę, która tam jest włożona, a wszystko to posłuży odbudowie Ukrainy właśnie.
2: Michale, jak słyszymy, z jednej strony wielki biznes, z drugiej strony wielka polityka i to na szczeblu międzynarodowym. Ja się tak zastanawiam, jak kłopoty w relacjach politycznych Polski i Ukrainy, o których mówimy sporo w ostatnich dniach, wpływają na relacje biznesowe i klimat tej konferencji?
0: No, nie da się od tego uciec. To, że nie ma tutaj prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, pojawia się w pytaniach, w wypowiedziach. Wiele osób się do tego odnosi. No, jest premier Julia Frydenko. Oczywiście zabrała ze sobą czworo wicepremierów, bardzo ważnych ministrów, więc ta reprezentacja ukraińskiego rządu jest ogromna, no, ale jednak to prezydent jest na Ukrainie kreatorem polityki. No, premier ma funkcję taką bardziej wykonawczą na Ukrainie. To jest jednak system w dużej mierze prezydencki. Natomiast tutaj mamy ten biznes wielki, mamy ten biznes też mały oczywiście, bo tu się bardzo dużo firm pojawia też mniejszych. Ja spytałem pierwszego wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusza Szymczechę właśnie o to, czy te kłopoty w relacjach polsko-ukraińskich to w ogóle szkodzą polsko-ukraińskiemu biznesowi, a on mi powiedział tak.
3: Na poziomie tego B2B, takiego biznesu handlowego, to nie ma żadnego wpływu. Ludzie chcą kupić, ludzie chcą sprzedać, ludzie chcą zarobić. Natomiast w perspektywie dużych inwestycji, właśnie inwestycji związanych z prywatyzacją dużych podmiotów ukraińskich, to może psuć klimat. Dlatego my jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jako zarząd tej izby zbudowany i z Polaków, i z Ukraińców, z przedsiębiorców polskich i ukraińskich, przyjęliśmy taki apel do polityków obu krajów, wskazując im, że historii nie zmienimy. Natomiast możemy wspólnie pracować nad empatią i na pewno nie może być tak, że kłótnie wokół historii prowadzone w celach przedwyborczych mogłyby rozbić naszą wspólną przyszłość, bo przed nami wspólna przyszłość. Spójrzmy na mapę. Gdzie jest zagrożenie? No, nadchodzi ze wschodu, nie z Ukrainy.

Ukrainy, ale z Rosji. Spójrzmy na statystyki gospodarcze. No jesteśmy drugim partnerem handlowym Ukrainy po Chinach. Polska. 30% eksportu Unii Europejskiej do Ukrainy to jest eksport

0: na Ukrainie markę wyrobili lata temu, no i jakieś zawirowania polityczne tak naprawdę w dłuższej perspektywie wpływu na to jego zdaniem nie będą miały, bo ta marka wynika z zupełnie czego innego.
1: I jeszcze jeden wątek, odbudowa Ukrainy w wymiarze społecznym, czyli jak to mówią menadżerowie, ten miękki aspekt biznesu. No mówimy chociażby o kapitale ludzkim.
0: Tak, jeden z paneli tutaj na tej konferencji jest temu poświęcony. Ja rozmawiałem o tym z ukraińską dziennikarką telewizyjną Kateryną Osadczy. To jest taka popularna dziennikarka, prowadzi bardzo popularne programy w ukraińskich stacjach telewizyjnych, takie rozrywkowe, ale ona ma też swoją fundację, fundację, która pomaga w odbudowie Ukrainy w wymiarze społecznym. No i ona mi zwróciła uwagę na jeden ważny aspekt. Jaki? No to posłuchajmy. W odbudowie Ukrainy nie chodzi tylko o odbudowę budynków, mostów czy dróg. Oczywiście to jest ta główna część, ale nie jedyna. Po angielsku używa się tu słowa recovery, a to bardziej znaczy uzdrowienie, takie dojście do siebie. Już w tym słowie jest taki bardziej ludzki wymiar. W odbudowie chodzi więc też w dużej mierze o ludzi, o ludzki kapitał w Ukrainie. Nasza fundacja stara się działać na rzecz tworzenia dla młodych ludzi szans na edukację, rozwój, karierę zawodową właśnie w Ukrainie, żeby emigracja nie była jedynym pomysłem na życie. Staramy się o to, żeby jak najwięcej inwestycji było także inwestycjami w ludzi. Każdy kraj to przede wszystkim ludzie. To oni dopiero budują inne rzeczy. Odbudowa Ukrainy to więc także odbudowa społeczeństwa, odbudowa rozerwanych przez wojnę rodzin, stworzenie dla sierot nowych domów, nowoczesnej pieczy zastępczej. To trzeba robić już teraz, każdego dnia. Nie czekać na koniec wojny. No i dużo mówi się też o tym, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej będzie ważnym elementem odbudowy. No ale to wszystko się oczywiście dopiero zaczyna.
1: Michał Strzałkowski, prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
1: A ja tylko przypomnę, że do Gdańska będziemy jeszcze wracać wielokrotnie na naszej antenie. Tu Polskie Radio 24, jest 16:57.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
12: 25 czerwca obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Dlaczego latem 1976 roku doszło do społecznych protestów? Co wydarzyło się na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka? Jak ludowa władza rozprawiła się z protestującymi i jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała Moskwa? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie historyk dr Paweł Sasanka. Polskie Radio 24 już jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: Polskiego Radia 24.
1: Zgony na SOR w szpitalu południowym. NFZ zapewnia, że nie wykryto nieprawidłowości. Odbudowa energetyczna Ukrainy. Po wojnie polskie spółki podpisały w Gdańsku list intencyjny. Prezydent USA zapowiada pomoc dla Wenezueli. To po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Średnia liczba zgonów na oddziale ratunkowym warszawskiego szpitala południowego nie odbiega od średniej krajowej. Deklaruje to prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Jednocześnie podkreśla, że NFZ przeprowadził w placówce kontrolę po doniesieniach medialnych na temat nieprawidłowości na tamtejszym SOR-ze.
2: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w szpitalu południowym, to są ułamki procenta, to są promile. 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
1: Wczoraj prokuratura przesłuchała lekarza sygnalistę ze szpitala południowego, ale nie otrzymała od Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w Warszawie. Były ordynator chirurgii stawił się w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać w tej sprawie bez pełnomocnika. Lekarz ma się ponownie stawić na przesłuchaniu w poniedziałek. Największe polskie spółki energetyczne podpisały w Gdańsku deklarację woli zaangażowania w odbudowę Ukrainy w kontekście infrastruktury energetycznej. Podpisy pod dokumentem złożyli prezesi oraz przedstawiciele władz Orlenu, PGE, Tauronu oraz Enei. Jak mówili sygnatariusze swoistego listu intencyjnego, trudno teraz przewidzieć, jaki wymiar może mieć wspólne działanie. To wszystko się jeszcze okaże, mówi Grzegorz Szlot, prezes zarządu Tauron.
3: Mówimy o czymś takim, że dzisiaj jest trudna sytuacja. Tak? Na Ukrainie toczy się wojna, duże inwestycje są obarczone ogromnym ryzykiem. Natomiast to jest ten moment, kiedy przygotowujemy się do czegoś tego. Wojna się zakończy w pewnym momencie. Nie możemy być zdziwieni, musimy być przygotowani.
1: Współpraca będzie polegała także na dzieleniu ryzyka, mówi prezes PKN Orlen Ireneusz Fonfara.
4: Wspólne działanie może polegać na tym, że jeśli będziemy stanęli przed możliwością dużej inwestycji, będziemy wspólnie zastanawiali się, czy możemy ją zrobić. Takiej inwestycji, która będzie przekraczała możliwości jednego z nas.
1: Bank Światowy szacuje projekt odbudowy Ukrainy po wojnie na ponad 500 miliardów dolarów. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował amerykańską pomoc dla Wenezueli po trzęsieniu ziemi w tym kraju. Dwa silne wstrząsy spowodowały śmierć co najmniej 164 osób. Około 1000 zostało rannych. O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Amerykańscy sejsmolodzy odnotowali, że pierwsze uderzenie miało siłę 7,2, a drugie minutę później 7,5 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasta Yumare, na północy kraju, niedaleko stolicy Caracas. Amerykańska Agencja Geologiczna wydała rzadko stosowany czerwony alarm, ostrzegając, że liczba ofiar i skala zniszczeń mogą być bardzo duże. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone są gotowe i zdolne do udzielenia pomocy. Poinformował, że polecił wszystkim agencjom federalnym przygotowanie się do szybkiego działania. Napisał też, że Stany Zjednoczone staną u boku, jak się wyraził, swoich nowych wielkich przyjaciół. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez podziękowała Trumpowi za propozycję pomocy i poinformowała, że amerykańscy urzędnicy są w stałym kontakcie z władzami Wenezueli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Niedzielne uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca z udziałem prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Węgier i Albanii przeniesione z placu pod pomnikiem ofiar robotniczego zrywu. To z powodu upału. Główna część obchodów odbędzie się więc w pobliskiej auli uniwersyteckiej. Zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek wyjaśnia, że spotkanie na otwartej przestrzeni byłoby niebezpieczne dla uczestników.
6: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
1: Prognozowane weekendowe upały mogą być też niebezpieczne w górach. Na szczytach będzie nieco chłodniej niż na nizinach, ale najpierw trzeba tam dotrzeć. A to wymaga odpowiedniego przygotowania, przypomina zastępca naczelnika karkonoskich ratowników Grzegorz Tarczewski.
7: przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie wychodzić w te góry wtedy, kiedy będzie największa operacja słońca. To, co powinno znaleźć się w plecaku, na pewno dodatkowo kremy z filtrem. Nawadnianie organizmu to bezwzględnie nawet nie tylko tyle, że sama woda, ale również uzupełnienie.

0: Pełnianie mikroelementów.
1: Po fali upałów w przyszłym tygodniu ma przyjść ochłodzenie, a także opady deszczu i burze.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Teraz na termometrach od 22 do 24 stopni na wybrzeżu, na wschodzie około 28, w centrum 30 stopni, a na zachodzie do 33 stopni. Na niebie brak oznak deszczu, trochę chmur i trochę słońca. Noc będzie ciepła, na przeważającym obszarze około 18 stopni, ale na Dolnym Śląsku i Mazowszu już do 20. Jutro będzie słonecznie i w wielu miejscach znów musimy przygotować się na upały.
3: Jest 17:06.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Teraz w Polskim Radiu 24 wyruszamy z Warszawy. Na naszej liście między innymi Radom i Lublin, choć tematy ważne, myślę, dla całego kraju. Za niespełna godzinę rozpoczną się główne obchody rocznicy wydarzeń radomskich 1976 roku, a my już teraz łączymy się z Anną Orzeł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Aniu, powiedz proszę, co dziś już wydarzyło się w Radomiu?
5: No dziś w południe wkopano kapsułę czasu. Ta kapsuła znalazła się w samym centrum miasta na placu Koraciego i z takim zaleceniem dla przyszłych pokoleń, żeby ją wykopać za 50 lat. Znalazły się w niej zdjęcia i cztery listy prezydenta Radomia, naczelniczki Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, bo też to jest inicjatywa właśnie Instytutu, robotników Czerwca i Młodzieżowej Rady Miasta. Każda z tych grup reprezentowana przez swojego przedstawiciela wypisała w tym liście przesłanie do przyszłych pokoleń i umieszczono tam też zdjęcia, dokumenty, na pendrive'ie różne informacje dotyczące radomskiego protestu robotniczego. Czyli to jest dziś za nami, a przed nami, tak jak powiedziałeś, w okolicach 18, bo zwykle tak się te uroczystości rozpoczynają. Będzie msza święta, potem przemówienia, złożenie kwiatów pod pomnikiem ludzi skrzywdzonych. To jest kamień, który symbolizuje protest i krzywdę, jakiej doznali potem robotnicy biorący w nim udział. Ten kamień jest u zbiegu ulic Żeromskiego 25 czerwca. To też centrum miasta i tam zawsze odbywają się te uroczystości. No dziś one będą miały wyjątkowy charakter, bo też wyjątkowy moment. Jesteśmy 50 lat po wydarzeniach Radomskiego Czerwca.
3: Wspomniałaś o kapsule czasu. Ja myślę, że to by było wydarzenie, gdyby dzisiaj można było wydobyć kapsułę czasu sprzed 50 lat. Wiemy jednak, że nikt wtedy nie myślał nawet o tym, aby jakieś pamiątki zostawiać, ale pamiętajmy o tych wydarzeniach.
5: Ale wiesz co? Mhm. Jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że dziś możemy porozmawiać z uczestnikami tych wydarzeń.
3: A to prawda.
5: I z pierwszej ręki mieć tę wiedzę. Oni doskonale pamiętają, bo bardzo często te wydarzenia były przełomowe także w ich indywidualnych życiorysach, tak? Nie bez powodu mówimy, że zaczęło się w Radomiu albo że w Radomiu zaczęła się europejska czy polska i europejska droga do wolności, ale to był też przełom w życiu tych ludzi i ich rodzin, dlatego że w Radomiu nie strzelano. Władza bała się użyć broni, mając w pamięci doświadczenia chociażby z wybrzeża z 70 roku. Nie było tu czołgów, ale w Radomiu uczestnicy protestu przechodzili ścieżki zdrowia. To były dramatyczne momenty, dlatego że przywożono ich na przykład do komendy Milicji Obywatelskiej, która ma 3-4 piętra i wzdłuż schodów po obu stronach stali ZOMowcy, ORMowcy z pałami i bili tych ludzi, którzy musieli biec. Jeśli ktoś się przewrócił, bili go aż do skutku, aż ktoś pomógł mu wstać, albo on sam po prostu podniósł się i biegł dalej. Także golili im głowy, czy w zasadzie obcinali długie włosy nożami, tępymi nożami, wyrywając przy tym skórę. Zatrzymywano ich bez żadnego powodu. Także oni, mimo że nie strzelano, to naprawdę wielu ludziom złamano życie wtedy, odebrano zdrowie. Także

0: że oni to wszystko pamiętają i chętnie się tą wiedzą dzielą, zwłaszcza z młodymi. Chodzą do szkół, odwiedzają szkoły, rozmawiają z uczniami, opowiadają o tej cenie, jaką zapłacili za wolność, którą dzisiaj się cieszymy, ale nie żałują nawet jednej chwili z tego czasu.
1: I ważne jest to, że to jest rocznica wydarzeń istotnych nie tylko z punktu widzenia lokalnego, lokalnej społeczności, ale właściwie to jest rocznica ważna dla całego kraju. Powiedziałaś, że w Radomiu zebrało się wielu uczestników. Ja spoglądam tak z troską na mapę meteo i widzę, że w Radomiu w tej chwili 30 stopni Celsjusza. Powiedz proszę, czy upały dają się we znaki uczestnikom?
0: Dają się we znaki uczestnikom. Dokładnie, jest bardzo gorąco, praktycznie bezwietrznie. A tak jak mówiłam, te uroczystości odbywają się w centrum miasta. Zamknięte są ulice i rozstawiono krzesła na asfalcie, który jest nagrzany do granic możliwości. Mhm. Więc jest oczywiście woda, są namioty, ale to nie zmienia faktu, że jest bardzo gorąco i to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Ja chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo jakby nawiązując do tego, co powiedziałeś, że to ważne wydarzenia nie tylko dla Radomia, nie tylko lokalnie. Tak i owszem, bo od wojny nie było dekady, żeby Polacy nie protestowali, ale zawsze robili to albo robotnicy, albo inteligenci, osobno. A Radom połączył obie te grupy, czyli zaraz po czerwcu powstał KOR. I tam wiele znanych nazwisk, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Antoni Maciarewicz, Piotr Naimski, Bogdan Borusewicz, Adam Michnik i tak dalej. Tu można by wymieniać. I ci ludzie przyjeżdżali do Radomia, żeby pomagać, wspierać robotników, wspierać ich rodziny. Przewozili pieniądze, przyjeżdżali adwokaci z Warszawy, stawali w sądach. I to był pierwszy taki moment, który pokazał, że jesteśmy jednym narodem. I potem dlatego szybko mogła powstać Solidarność, bo już nie udało się tej jedności złamać.
1: Bardzo dziękuję. Anna Orzeł, prosto z Radomia i relacja z rocznicy, okrągłej rocznicy, ważnej rocznicy. 50 lat mija od wydarzeń radomskich 1976 roku. Aniu, bardzo dziękuję za lekcję historii.
0: Dziękuję bardzo.
1: A z Radomia to kilkadziesiąt kilometrów. Przerzucamy się przez Wisłę i jesteśmy już na Lubelszczyźnie, gdzie tamtejsi leśnicy zachęcają do spędzenia wakacji w lesie. Służby przypominają jednak, że wypoczynek w lesie to nie tylko przyjemny cień i relaks, ale także miejsce narażone na zagrożenie pożarowe, szczególnie teraz. Wystarczy chwila nieuwagi, a sielanka może zamienić się w prawdziwe niebezpieczeństwo. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam cię i dzień dobry państwu.
1: Tomaszu, powiedz proszę, na co szczególnie zwracają uwagę leśnicy?
2: No, to przede wszystkim to zagrożenie pożarowe, no ale ja pozwolisz, zacznę mimo wszystko od tej pozytywnej strony. A chodzi dokładnie o to, że jak podkreślają leśnicy, las działa no jak taki reset głowy. Leczy nasze nerwy przede wszystkim, dlatego też warto zajrzeć do lasu, przekonywał w rozmowie ze mną Paweł Kurzyna z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: W czasach, gdy miliony osób zmagają się z przebodźcowaniem i nadmiernym stresem, wizyta w lesie to chyba tak naprawdę najlepsza recepta, żeby skutecznie i efektywnie poradzić sobie z tymi problemami. Według badań 5,5 godzinnych spacerów w tygodniu w lesie może nawet o 30% zredukować ryzyko zachorowania na depresję.
2: No i ta cisza, taka bardzo pozytywna, kojąca cisza i o tym, że las uzależnia. I to dosłownie, w tym pozytywnym aspekcie, mówili także napotkani przeze mnie turyści na jednym ze szlaków, właśnie w Nadleśnictwie Lubartów.
4: Tutaj uspokajamy układ nerwowy, cieszymy oczy, oddychamy świeżym powietrzem. Nie możemy przyjemniej spędzić czas niż w przebodźcowanym mieście. I dzieci zamiast do szkoły zakiewagary z mamą sobie zrobiły.
5: No można spotkać różne zwierzęta, na przykład jelenie.
6: W lesie po pierwsze jest coś, czego nie ma wszędzie indziej, czyli cisza mącona tylko śpiewającymi ptakami. Nie ma ludzi wokoło. Jak ktoś pracuje z ludźmi, to potem czasem chce od ludzi odpocząć.
2: No właśnie, taki odpoczynek na pewno się przyda. Ale jak już wspominałeś, ta wakacyjna sielanka, aby nie zamieniła się w dramat, trzeba pamiętać o kilku żelaznych zasadach. Bezpieczna wyprawa do lasu zaczyna się jeszcze przed wyjściem do domu, na co zwraca uwagę Anna Sternik z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Ubierzmy się odpowiednio. Długie spodnie,

0: Nakrycie głowy, długi rękaw pozwoli nam ustrzec się w dużej mierze przed kleszczami na przykład. Nie zapominajmy również o tym, żeby zaopatrzyć się w wodę, ale też miejmy naładowany telefon, bo ten telefon może nas uratować.
1: No i możemy z niego zadzwonić chociażby na służbę, kiedy się zgubimy. I co jeszcze możemy zrobić? A chociażby w naszym telefonie zainstalować aplikację MBDL, czyli mobilną bazę danych o lasach. Dlaczego? No, kiedy się zgubimy w lesie, ta aplikacja pomoże nam znaleźć drogę do domu. No i to, o czym wspominałeś. Ostatnia bardzo ważna kwestia. Pożary. No w naszym regionie ze względu na te wysokie temperatury, powyżej, mocno powyżej 30 stopni, w lasach jest po prostu sucho, sucho jak pieprz i w wielu miejscach ogłoszono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. No i po prostu w wielkim skrócie jest bardzo niebezpiecznie w lasach, dodaje Anna Sternik.
0: Nie rozpalajmy ogniska w niedozwolonych miejscach. Przepisowo 100 metrów od granicy lasu możemy takie ognisko rozpalić, ale też róbmy to z głową. To znaczy, jeśli jest bardzo silny wiatr, no miejmy świadomość, że gdzieś ta iskra może zostać przeniesiona. Nie rzucajmy niedopałków, będąc w lesie. Jest duże zagrożenie, jest bardzo sucho. Myślę, że wszyscy możemy to zauważyć.
1: No to tylko te kwestie najważniejsze. Uważajmy zatem, no ale myślę, chodźmy śmiało do lasów, śmiało z nich korzystajmy. No ale właśnie, zostawmy w nich, tak sobie myślę, po sobie tylko ślady butów, a nie zgliszcza czy śmieci.
2: Absolutnie się z tobą zgadzam, tym bardziej, że jak wspomniałeś, przypomnij, 5,5-godzinnych spacerów w lesie.
1: Tak, ogranicza, znaczy minimalizuje to ryzyko zachorowania na depresję, o ile dobrze pamiętam, 30%.
2: To dbajmy w takim razie o te lasy, bo jak widać mogą skutecznie wpływać na nasze zdrowie. No i jak miło możemy spędzić czas. Tomasz Maczulski, Radio Lublin, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
2: A teraz czas na informacje sportowe. Filip Jastrzębski jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I grupa E na celowniku mundialu.
3: Grupa E, powiadasz. O 22 te mecze.
2: Tak jest.
3: Niemcy grają
2: z Ekwadorem.
3: Z Ekwadorem i Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao.
2: Tak jest.
3: Dobrze powiedziałem? Dobrze.
2: Chyba dobrze. Też ty mówię Curaçao.
3: Tak. Curaçao. Tak. To przed nami. Za nami rozstrzygnięcia w trzech grupach. ABC... A, B i C.
2: Tak,
3: tak chyba brzmi alfabet. Mhm. Do fazy pucharowej awansowały już na pewno Meksyk, RPA. Moim zdaniem RPA to jest spore zaskoczenie. Z tego co widziałem w pierwszym meczu fatalnie zagrała drużyna z południa Afryki, no ale w końcu poradziła sobie i wyszła z tej grupy. Szwajcaria to nie jest żadna niespodzianka. Do tego Kanada, Brazylia i Maroko. Niepewny jest los tych drużyn z trzecich miejsc. No bo czasami jest tak, że grasz sobie w tej grupie wcześniejszej, później musisz 5 dni czekać na to, co się wydarzy w innych grupach.
2: To jest bardzo skomplikowane.
3: To jest bardzo skomplikowane. Mundial był prosty, przynajmniej za mojego życia.
2: Ale
3: pamiętam od dzieciństwa 32 drużyny.
2: Tak.
3: I wszystko było jasne. Albo odpadasz, albo przechodzisz dalej. No tutaj się skomplikowało, no ale wyjdzie, że po fazie grupowej będziemy mieli 70 kilka meczów, a do tej pory 64 wystarczyły do wyłonienia Mistrza Świata już w całym turnieju.
2: Poczekaj, poczekaj, to teraz będzie 1/16 czy jedna która?
3: 1/16.
2: 1/16
3: i już tu będzie przynajmniej już łatwo, bo przegrywasz, odpadasz, wygrywasz, awansujesz dalej.
2: O, i taką fazę mundialu to ja lubię.
3: No, na przykład przed wojną to tylko taka faza mundialu była w 1938 roku, jak nasi pojechali na mundial z Ernestem Wilimowskim na czele, przegrali mecz fantastyczny z Brazylią, 5-6 po dogrywce, no to wtedy tak było. Jeden mecz się grało i się odpadało.
2: Ale jaki puchar Rimeta piękny był
3: no
2: wtedy.
3: Właśnie, a teraz ten puchar troszkę inny i w ogóle atmosfera wokół mundialu inna. No i czekamy, aż ten puchar zmienią. Na przykład Donald Trump go weźmie na własność, a dadzą inny. Też tak może być, prawda? Ale o Donaldzie Trumpie to jeszcze dzisiaj trochę pomówimy. Natomiast teraz o tym, co przed nami, czyli grupa F. To jest grupa, która jest zadrą w naszych sercach, ponieważ to my w tej grupie mieliśmy być, a nie ci Szwedzi, którzy nas pokonali w marcowym barażu. No ale nie ma nas tam, tylko są Szwedzi, którzy dzisiaj zagrają z Japończykami i będzie to taki mecz o drugie miejsce w tej grupie. Filip Wichman, który przed laty był bramkarzem w klubie w Yokohamie, nie jest zaskoczony tym, co prezentuje ekipa z Japonii.
4: Ja myślę, że Japonia jest jedną z niewielu drużyn, której rzeczywiście klimat sprzyja w tych mistrzostwach. Natomiast organizacja gry trochę jak z życia wynika. Organizacja we wszystkich strukturach w Japonii czy życia codziennego jest na wysokim poziomie, więc myślę, że ta

0: Ta dyscyplina taktyczna jest naprawdę na wysokim poziomie, ale myślę, że odwaga to jest coś, co mnie też tak może nie zaskakuje, ale pozytywnie i fajnie się na to patrzy, jak odważnie i jak przebojowo Japonia na tych mistrzostwach wygląda.
1: Faktycznie miła dla oka jest gra reprezentacji Japonii i ja życzę Japończykom, by jak najdalej zaszli, bo naprawdę dobrze się to ogląda. O pierwsze miejsce w grupie powalczy Holandia, która zmierzy się z Tunezją. Nastroje kibiców pomarańczowych sprawdziła Katarzyna Van Rooyen.
2: Jestem Belgiem, ale całym sercem kibicuję Holandii. Po ostatnim meczu wiem, że pomarańczowi mogą zostać mistrzem świata, mówili kibice po meczu ze Szwecją. Podobnie jak holenderskie media są przekonani, że ich drużyna ma szansę na pokonanie Tunezji 3-1. Zwłaszcza, że każde z trzech poprzednich meczów z tą drużyną wygrała. Media w swoich komentarzach patrzą jednak dalej na kolejną rundę. Jest bowiem prawdopodobne, że Holandia zagra z Marokiem. Portal NUNL cytuje zawodników reprezentacji Maroka, z których trzech urodziło się w Holandii. Salah Eddy, który w zeszłym sezonie grał w PSV, czeka na wspaniały mecz. Zagram z moimi najlepszymi przyjaciółmi na mundialu, to będzie świetna zabawa, powiedział. Dla De Telegraaf potencjalny mecz z Marokiem to gra marzeń. Mamy liczną społeczność marokańską, z której wywodzi się wielu dobrych piłkarzy. Dlatego fajnie jest mierzyć się z takim przeciwnikiem na tak dużym turnieju, pisze dziennik. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wielu burmistrzów miast żyje w strachu. Doświadczenie pokazuje, że po meczu Holandia-Maroko może dojść do zamieszek. Władze zawczasu przygotowują się na taką ewentualność. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Holandia powinna dość łatwo poradzić sobie z Tunezją, bo orły Kartaginy zawodzą. Zaczęły od porażki ze Szwedami, po której zwolniony został trener Sabri Lamusz i zastąpił go Hervé Renard, ale pod jego wodzą Tunezyjczycy też nie zachwycają. O komplecie punktów marzą Amerykanie, którzy zagrają z Turkami. To grupa D, w której czeka nas również mecz Paragwaj-Australia. Reprezentacja Niemiec może powalczyć o miano najlepszej drużyny fazy grupowej. Podopieczni Juliana Nagelsmana zmierzą się z Ekwadorem w drugim spotkaniu grupy E. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curaçao. To dla nas takie najważniejsze mecze, bo najbliżej nas, bo już tylko 4,5 godziny do tych spotkań. Ale my pomówimy o Amerykanach przede wszystkim, bo oni marzą o tym, żeby wyjść z grupy, zajść jak najdalej, może nawet do samego finału. A ten finał ma obserwować na własne oczy Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Takie przynajmniej informacje dochodzą do nas zza oceanu. Potwierdzi to chyba Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
3: Kłaniam się, szef FIFA rzeczywiście Gianni Infantino potwierdził, że będzie towarzyszył prezydentowi podczas najważniejszego meczu w światowym futbolu, stan New Jersey naprzeciwko Manhattanu. Przypomnę, to 19 lipca. Co ciekawe, Donald Trump jeszcze nie uczestniczył jak dotąd w żadnym meczu Mistrzostw Świata, nie pofatygował się na stadion. Jednak tutaj prezydent FIFA Gianni Infantino ujawnił, że 19 lipca Donald Trump pojawi się na scenie na stadionie MetLife. Posłuchajmy zresztą, co w telewizji Fox na ten temat powiedział szef FIFA.
4: Będziemy razem z prezydentem najpierw wspólnie przeżywać finał, a następnie razem podniesiemy trofeum i wręczymy zwycięskiej drużynie.
1: Janku, nie ma Donalda Trumpa na meczach, ale po co, skoro Gianni Infantino jest na każdym meczu i wszystko może panu prezydentowi opowiedzieć?
3: To prawda i nawet tutaj Amerykanie też psioczą, bo jest w stanie przelecieć 70 kilometrów samolotem ze stadionu do stadionu, a miały być to też takie ekologiczne mistrzostwa. No to się chyba nie udaje i sam szef FIFA nie jest tutaj najlepszym przykładem, ale też muszę powiedzieć, że dużo się mówi w Białym Domu, oczywiście, bo też jest kwestia polityczna tego mundialu, ale tak przedstawiciele amerykańskiej polityki nie bardzo tutaj lgną na stadiony. Dotychczas takim najważniejszym amerykańskim politykiem, który pojawił się na Mistrzostwach Świata, to był mecz inauguracyjny Amerykanów z Paragwajem. Przypomnę, wygrany 4-1, kiedy to na obiekcie w Los Angeles pojawił się sekretarz stanu Marco Rubio.
1: Janku, opowiedz jeszcze, jeśli możesz, o pewnej piłce, która pojawiła się na meczu Szkotów. Co to za piłka, dlaczego wygląda jak wygląda i skąd tyle szumu o nią?
3: To jest bardzo ciekawa informacja. Najstarsza piłka nożna. Najpierw odbyła podróż na mundial ze Szkocji do Miami, z którego mówię do Państwa te słowa, a futbolówka, której wiek, uwaga, szacuje się na około 500 lat, została znaleziona w zamku Stirling, w komnacie niegdyś zajmowanej przez Marię, czyli królową Szkotów. Ten najstarszy na świecie egzemplarz piłki nożnej został po raz pierwszy, zresztą teraz, zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych. Ta piłka licząca, podkreślamy, prawdopodobnie około 5 wieków, jest jednym z najcenniejszych szkockich zabytków. Uwaga! Wykonano ją z takich grubych płatów skóry, zszytych ze sobą i wywiniętych na drugą stronę w celu uzyskania gładszej, bardziej aerodynamicznej powierzchni, a jej wnętrze, uwaga, stanowi świński pęcherz. Pomysłowość nie zna granic. Eksponat został wypożyczony właśnie z Muzeum w Szkocji, którego przedstawiciele określili

0: piłkę mianem prawdziwego świadectwa historii futbolu. Futbolówka miała swoje 5 minut sławy właśnie, gdyż została zaprezentowana podczas meczu amerykańskiego mundialu między Brazylią a Szkocją. To pierwszy raz, kiedy ten eksponat, starszy zresztą od samego turnieju, aż pięciokrotnie, pojawił się na meczu w ramach mistrzowskiej rywalizacji FIFA.
1: No i proszę, Brytyjczycy wymyślili piłkę, wymyślili futbol, Anglicy zostali raz mistrzami świata, Szkoci mogą o tym mianie tylko pomarzyć. No to na koniec zapytam się jeszcze o nastroje wśród Amerykanów, bo oczywiście soccer podbija serca, no ale czy tak się właśnie dzieje i czy to jest tak, że oni marzą rzeczywiście o jakimś wielkim sukcesie?
0: Marzą o sukcesie, bo im dłużej Amerykanie będą grać na mundialu, tym będzie on bardziej popularny tutaj w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek też trzeba podkreślić, że Amerykanie wyszli już z grupy, ale grupy mieli bardzo słabą, Australia, Paragwaj i bez formy, tak można powiedzieć, przynajmniej patrząc na dorobek punktowy zespół Turcji, ale dzisiaj bardzo dużo się mówi, czy Christian Pulisic zagra, to jest gwiazda amerykańska przeciwko drużynie tureckiej. Sam piłkarz wyraził optymizm co do procesu rehabilitacji po kontuzji łydki i ma nadzieję na występ właśnie w tym ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Czuje się dobrze, mówił dziennikarzom na zgrupowaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych Pulisic. W ostatnich dniach dołączyłem do drużyny, więc czuję się dobrze i pozytywnie jestem nastawiony. Mam nadzieję, że będę mógł zagrać w tym spotkaniu. To będzie tutaj wieczór w Stanach Zjednoczonych i te strefy kibica w całym kraju wypełnią się pewnie do ostatniego miejsca, bo sukces oczywiście przyciąga widzów, ale do piłki, ale czy piłka nożna osiągnie taką popularność jak NBA czy futbol amerykański? Myślę, że jeszcze nie teraz, to jest kwestia kilku lat, ale przynajmniej ten sukces Amerykanów, jeżeli go osiągną, będzie dobrą kontynuacją właśnie do popularności, do wzrostu popularności tego sokera, bo tak się tutaj w Stanach Zjednoczonych mówi na piłkę nożną sokera właśnie w tym kraju.
1: To, żebym opowiadał nam Jan Pachlowski z Oceanu. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Zmieniamy dyscyplinę i powiemy o tym, co dzieje się poza arenami mundialu, bo na kortach Wimbledonu trwają już kwalifikacje i ostatnie przygotowania do tej słynnej wielkoszlemowej tenisowej imprezy. W kwalifikacjach wzięły udział Linda Klimowiczowa, która odpadła niestety w pierwszej rundzie, i Katarzyna Kawa. W trzeciej rundzie musiała uznać wyższość Amerykanki Kaylee Day. Przegrała 2-6, 5-7, co oznacza, że nie wystąpi w turnieju głównym. Niedaleko, bo w Eastbourne w półfinale debla porażkę poniósł Jan Zieliński, Polak i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z monakijsko-francuskim duetem Ugones Edward Roger Vasselin w 2 setach do 2 i do 4. Lepsze wieści z Gliwic, gdzie w turnieju Ligi Narodów grają polscy siatkarze. Na otwarcie tej imprezy wczoraj pokonali Belgów 3-2. Dziś zmierzą się z Turkami. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić na razie daje jeszcze odpocząć kilku podstawowym graczom, takim jak Leon, Popiwczak, Semeniuk czy Fornal. Tych dwóch pierwszych być może zobaczymy jednak w spotkaniach gliwickiego turnieju z Niemcami i Argentyną, czyli w weekend. Niemal komplet gwiazd ma się za to pojawić na trzecim turnieju Ligi Narodów w połowie lipca w Stanach Zjednoczonych. Trener Grbić tak mówi o wyborach kadrowych na Ligę Narodów i o kontuzji środkowego Jakuba Kochanowskiego.
2: Jak każdy sezon zostawię czas wolny zawodnikom, którzy mieli są trudny sezon, grali są cały czas Puchar Europy, każda 3 dni i potrzebują kilka tydzień wolne. W trakcie tego pierwszego i drugiego turnieja to jest okazja młodych zawodników, zawodników, którzy nie grają za dużo, żeby się pokazały, ale za trzeci tydzień w Stanach będziemy wszyscy, tylko nie Kochan, bo Kochan jeszcze ma problem z kolanem i robimy rehabilitację, robimy wszystko, ale nie wiem, jeśli będę gotów grać za Stanach.
1: Początek dzisiejszego meczu Polska-Turcja o 20. 6 minut później rozpocznie się magazyn sportowy w Polskim Radiu 24, na który zapraszam osobiście i zamierzam mówić o mundialu oczywiście.
3: Dołączamy do zaproszenia. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: A już za chwilę skrót informacji Ewelina Kamińska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne

0: elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Na zegarach 17.31 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Wystąpienia premierów rozpoczęły w Gdańsku międzynarodową konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Donald Tusk mówił, że zawsze warunkiem prawdziwego zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność do pojednania. Szefowa rządu w Kijowie Julia Swerdenko dziękowała natomiast Polakom za pomoc. Zwróciła uwagę, że w Gdańsku zostanie podpisanych 160 umów na sumę 10 miliardów euro. Czy Polska może zyskać na odbudowie Ukrainy? Mówił o tym nasz popołudniowy gość, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
7: Polska będzie ewidentnie hubem logistycznym i biznesowym odbudowy Ukrainy, kiedy w końcu skończy się wojna. I nasze firmy już zaczęły podpisywać umowy intencyjne z firmami ukraińskimi, zwłaszcza firmy energetyczne, i Orlen, i Energa, i Tauron, i inni.
6: Do Gdańska przejechało ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów. Jest również kilka tysięcy przedstawicieli biznesu. Senat za ustawą dotyczącą wynagrodzeń w służbie zdrowia. Pozwala ona na gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. To pierwszy krok do głębokiego zreformowania systemu ochrony zdrowia, mówi szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej.
8: To jest absolutnie ten czas, aby bardzo dogłębnie zreformować system opieki zdrowotnej. Tak naprawdę system się rozpadł. On jest wielobytowy i każdy byt działa tak, żeby dla niego był jak najlepiej. A naszym zadaniem jest zbudować taki system, który będzie przejrzysty, ale przede wszystkim dobry dla pacjenta.
6: Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. W związku z upałem coraz więcej samorządów apeluje o rozsądne korzystanie z wody. Wyjątkowy krok podjęły władze Środy Wielkopolskiej. W nocy od 22 do 4 nastąpi czasowe wstrzymanie dostaw wody. Od 19 do 23 będzie można skorzystać z beczkowozów. Apelujemy do ludzi, żeby odpowiedzialnie i oszczędnie korzystali z wody, mówi kierownik działu zaopatrzenia Hubert Kałużny.
9: Apel jest taki, żeby do minimum albo całkowicie ograniczyć podlewanie trawników, napełnianie basenów, nie myć jakichś tam podwórek, samochodów, nie wiadomo gdzie tej wody faktycznie idzie bardzo dużo. No i też w takim codziennym użytkowaniu, nawet domowym, też starać się ograniczyć tą wodę.
6: Wodociągi w Środzie Wielkopolskiej ostrzegają jednocześnie, że podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku włącznie.
10: Informację przedstawiła Ewelina Kamińska, która wróci do nas za niecałe pół godziny. Jest 17.34.
11: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: A do naszego studia powrócił już Marcin Zawada, a to oznacza, że czas na 24 pytania.
12: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: A moim gościem jest Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: Panie pośle, jak biorąc to wszystko w jedną całość, to wszystko, czyli zamieszanie wokół orderu Oro Białego, ostateczne odesłanie tego orderu przez Wołodymyra Zełenskiego, dzisiejsza konferencja w Gdańsku, zapewnienia premierów Polski i Ukrainy, że jesteśmy nadal przyjaciółmi. Jakby pan to wszystko, zbierając w jedną całość, opisał dziś relacje między Polską a Ukrainą?
14: Trzeba patrzeć na sytuację taką, jaką ona jest. Rzeczywiście mieliśmy bardzo trudny, turbulentny czas, napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Nikt nie może ukrywać, że przecież sprawa Wołynia i zbrodni UPA z

0: 1943 roku. To jest część naszej historii, to jest nasza wrażliwość narodowa, historyczna i upamiętnienie ofiar, a także potępienie zbrodniarzy jest w naszym interesie i musimy o to walczyć. Co do tego nikt nie ma wątpliwości i stąd powstało to napięcie. Natomiast w mojej ocenie tu nastąpił potężny błąd dyplomatyczny ze strony prezydenta, który pospieszył się z taką pochopną, jednoznaczną decyzją i reakcją. Nie było miejsca na dyplomację, a powinno być miejsce, powinny toczyć się rozmowy tak, aby ten kryzys rozwiązać w sposób korzystny dla obu stron, tak aby można było wejść dalej we współpracę i w nowy rozdział. Ale myślę sobie, no, pomimo tego, co się wydarzyło, pomimo tego, że ma to ewidentnie wpływ na nasze relacje, co do tego nie ma wątpliwości, to dzisiejsza konferencja, ogromnie ważna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, która skupia w Gdańsku, w symbolicznym miejscu, cały świat biznesu, elity polityczne, instytucje, najważniejsze instytucje finansowe, które debatują, którzy debatują na temat tego, jak kto, w jakiej formule ma odbudowywać Ukrainę po wojnie. To, że dzieje się to w Polsce, to, że są dwa ważne oświadczenia, zarówno premierki Ukrainy, jak i premiera polskiego rządu, które mówią o przyjaźni, o współpracy, o przyszłości. Premier nie bez przyczyny wskazał to miejsce Gdańsk jako symboliczne miejsce dla odbudowy też naszych relacji, ponieważ Gdańsk jest miejscem, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, jak podkreślił premier, gdzie wydawało się zaraz po wojnie, że nie ma takiej możliwości, aby państwa, które toczyły ze sobą krwawy bój, który kosztował życie dziesiątek milionów ludzi, aby te państwa ze sobą się pogodziły. A jednak, mimo wszystko, powstała wspólnota, jedna, druga, trzecia, koniec końców Unia Europejska i dzisiaj zamiast wojować ze sobą, mamy bardzo efektywną współpracę w ramach Unii Europejskiej. To jest punkt wyjścia, taki retoryczny, narracyjny, jeśli chodzi o przyszłość. Musimy wzajemnie zrozumieć się, zrozumieć swoją własną historię, szanować się i współpracować. Strategicznie nie ma innej drogi, aniżeli współpraca z Ukrainą, przyjaźń z Ukrainą.
1: Ale w tym samym czasie, panie pośle, kiedy w Gdańsku padają te ważne słowa, o których pan mówił, w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński wychodzi na konferencję prasową, mówi o różnych rzeczach i między innymi mówi o tym, że odda order on, ten swój, który otrzymał od wysoki rangą order ukraiński. Jak motywuje to prezes Kaczyński, jest to akt lojalności wobec naszego prezydenta.
0: No właśnie, to jest ta różnica prowadzenia odpowiedzialnej polityki zagranicznej opartej na szacunku wobec polskich obywateli, ale też odpowiedzialności za państwo, za jego losy, za bezpieczeństwo, przyszłość, dobrobyt i tak dalej. Nie można dalej, już co się stało, to się stało, tego już nie odwrócimy. Natomiast eskalowanie tego konfliktu i brnięcie w ten konflikt do niczego nie zmierza. Nic w ten sposób ani prezydent Nawrocki nie osiągnął dyplomatycznie, ani pan Jarosław Kaczyński nie osiągnie w ten sposób. Natomiast to, co robi premier Tusk, to, co robi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to, co robi koalicja rządząca, to jest budowanie przyszłości z szacunkiem oczywiście dla przeszłości i próbą dyplomatycznego zażegnania konfliktów. Natomiast tak jak powiedziałem, naszym żywotnym interesem jest współpraca i przyjaźń wręcz z Ukrainą, dlatego że Ukraina jest naturalnym murem przeciwko imperialnej Rosji. Dopóki Ukraina się broni, my jesteśmy bezpieczni. Musimy być tego każdego dnia świadomi.
1: Panie pośle, pan na co dzień przebywa w Brukseli, w Strasburgu jako europoseł. Co pan słyszy od swoich koleżanek i kolegów z innych państw Unii Europejskiej, kiedy pojawiła się ta informacja, że Wołodymyr Zełenski no, nie będzie obecny w Gdańsku? Jak oni odczytują to, co dzieje się teraz na linii Warszawa-Kijów?
0: To ta sprawa napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą była tutaj szeroko dyskutowana w kuluarach. Wielokrotnie rozmawiałem z moimi koleżankami, kolegami, posłami, tłumacząc no, kontekst tego sporu i tego napięcia. I to jest zrozumiałe. Natomiast oczywiście budzi naturalną obawę, bo my jesteśmy najbardziej oczywistym, naturalnym sojusznikiem sprawy

0: ukraińskiej, adwokatem sprawy ukraińskiej, bo jesteśmy krajem graniczącym i ten front, który rozciąga się na ponad 1000 kilometrów w Ukrainie, mógłby być równie dobrze, gdyby Ukraina padła na granicy polskiej bądź na terytorium polskim, więc trochę dziwią się temu, że jest takie napięcie i ewentualna eskalacja tego napięcia. No ale cóż, to jest sytuacja, która się wydarzyła. My mamy wspólną, trudną historię i musimy to tłumaczyć. Ona nie jest dla wszystkich znana, szczególnie tutaj w Europie. Natomiast Polska jest postrzegana jako wielki sojusznik i wielki adwokat sprawy także w ramach niedawno rozpoczętych negocjacji akcesyjnych. Pamiętajmy, że niedawno w Luksemburgu rozpoczął się ten pierwszy klaster akcesyjny dotyczący spraw podstawowych, więc pozycja i zdanie Polski jest bardzo istotne w tym wszystkim.
1: Panie pośle, pozwoli pan, że teraz z tych europejskich salonów przeniesiemy się do polskiej polityki, właściwie do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bliski pana sercu temat. Trybunał Konstytucyjny próbował wczoraj się zebrać jako zgromadzenie ogólne. Pan prezes Święczkowski zaprosił sędziów. Pojawili się ci sędziowie, którzy są w Trybunale, plus tych czterech sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Dwoje z nich, przypomnę, też przed prezydentem, dwóch z nich tylko w Sejmie. Pan prezes Święczkowski prosił o opuszczenie sali przez te dwie osoby, które ślubowały tylko w Sejmie, te osoby nie wyszły. Ostatecznie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego przerwano. Prezes wyszedł. Kilkoro sędziów, tych tak zwanych starych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych za czasów PiSu, wyszło, ale nie wszyscy. Czy to oznacza, że jest jakieś pęknięcie w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Ja nie mam co do tego wątpliwości. No tak należy czytać te wydarzenia. No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że pan Święczkowski, jego zastępca Sochański, no, odprawiają tam jakiś cyrk. To jest jedno wielkie bezprawie. Niedopuszczanie legalnie powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, no, jest zdecydowanie niedopełnieniem obowiązków, bo jego świętym obowiązkiem jako szefa Trybunału, choć zwracam uwagę, że sam Święczkowski został wadliwie powołany na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo uchwała, która wskazywała jego kandydaturę prezydentowi, była przyjęta z udziałem dublerów, czyli nie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie zostawiam tę kwestię na boku, dlatego że faktycznie sprawuje władzę na tym Trybunałem i on, tak jak powiedziałem, jego obowiązkiem jest dopuszczenie, przekazanie gabinetów sędziom Trybunału i umożliwienie im orzekania. A on tego nie robi już od długiego czasu, natomiast wpadać zaczyna w nerwy, bo te relacje z wczorajszego zgromadzenia na to pokazują, że zaczął się chyba mocno niepokoić, że również ci sędziowie wybrani za czasów PiSu stają przeciwko niemu, bo widzą, co się dzieje. No, widzą, że mamy do czynienia z jawnym, ewidentnym łamaniem prawa, łamaniem konstytucji, bo przecież sama konstytucja mówi o tym, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm, a nie żaden prezes, a nie żaden prezydent. Więc nikt tutaj nie ma jakiejkolwiek kompetencji konstytucyjnej, ustawowej do zatrzymywania tego procesu. Ale podsumowując, wydaje mi się, że w tym całym bezprawiu, które czyni pan Święczkowski, zaczyna być też, no, chaos się wkradać w tej jego stanie na straży bezprawia i być może będziemy mieli do czynienia, no, z jakimś przełomem. Ja jestem co do tego przekonany. Mamy kolejnego sędziego przecież, sędziego profesora Patyrę. We wrześniu, październiku będzie kolejny sędzia Trybunału, więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja oczekuję, że w końcu odbędzie się zgromadzenie prawdziwe, ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które no, posunie sprawę naprzód, to znaczy zdecyduje o tym, że ci sędziowie, którzy zostali legalnie powołani, mogą po prostu zasiąść i obradować, wydawać orzeczenia w Sądzie Konstytucyjnym i czegoś takiego się po prostu spodziewam. To jest absolutna, normalna konsekwencja powołania sędziów przez polski Sejm.
1: Panie pośle, na koniec jeszcze jedna kwestia, na którą może pan patrzeć i jako polityk, i jako prawnik. Kwestia Szpitala Południowego w Warszawie. Kiedy pan słucha o tym wszystkim, co się dzieje wokół tego szpitala,

0: ale o tych wzajemnych oskarżeniach. To myśli pan sobie, że jest to duży problem dla Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja myślę sobie o tym przede wszystkim od strony standardów reakcji państwa na przeróżne patologie, cwaniactwo, nadużycia. Bo państwo polskie, to zresztą z takimi sytuacjami, które powodują, że ludzie nadużywają prawa, obchodzą prawo, próbują w cwaniacki sposób zarobić więcej, aniżeli im się należy i tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia wszędzie, na całym świecie. Ludzie nie są niestety idealni. Ale chodzi o to, aby na taką sytuację państwo, władze polityczne, prokuratura reagowały w sposób jasny i zdecydowany. I mam wrażenie, że mamy do czynienia z absolutnie zdecydowaną reakcją. Z reakcją taką, która potępia te wszelkie patologie. Wdrożone są procedury sprawdzające na różnych poziomach, bo i Najwyższa Izba Kontroli, i Miasto Stołeczne Warszawa, i prokuratura na poziomie i prawnokarnym, bo przecież prokuratura w tym kierunku prowadzi sprawy, aby ustalić, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. A jeżeli doszło, to żeby odpowiednie osoby zostały pociągnięte do karnej odpowiedzialności, aby akty oskarżenia zostały złożone do sądów. Na poziomie dyscyplinarnym, bo przecież mamy do czynienia z lekarzami, może dojść również do wykluczenia z zawodu lekarskiego. Na poziomie politycznym również. Więc ważne jest to, że mamy do czynienia z bardzo jednoznaczną reakcją państwa. Nie ma miejsca na patologię, nie ma miejsca na oszustwo, nie ma miejsca na nadużycie. I wszystko to, co zostało dokonane ewentualnie wbrew prawu, musi zostać wyjaśnione do spodu, a winni powinni ponieść surowe konsekwencje.
0: A propos tej politycznej odpowiedzialności, dodajmy tylko, że dzisiaj w Warszawie trwa nadzwyczajna rada miasta stołecznego Warszawy, gdzie też te polityczne elementy i ewentualne konsekwencje są omawiane. Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicja Obywatelska. Panie pośle, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. Jest 17:47. Już za chwilę powracamy do Gdańska.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: W Polskim Radiu 24 czas na informacje gospodarcze. Giełda bardzo umiarkowanie wzrastała dzisiaj. Złoty powoli, ale też nadrabia straty z ostatnich dni w stosunku do głównych walut. A w Gdańsku ważne tematy gospodarcze dotyczące odbudowy Ukrainy. Już teraz łączymy się właśnie ze stolicą Pomorza. Tam jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Konferencja odbudowy Ukrainy stała się platformą tematów politycznych, ale także gospodarczych. Przedstawiciele 61 krajów dyskutują o bezpieczeństwie Europy, a obecni w Gdańsku przedsiębiorcy podpisują listy intencyjne i porozumienia o współpracy z ukraińskimi kontrahentami. Proszę powiedz, czy polskie firmy skorzystają na odbudowie? Czy dzisiaj możemy odpowiedzieć na to pytanie?
4: Moim zdaniem możemy odpowiedzieć twierdząco, choć na pewno musimy poczekać i to jeszcze długo, w jakim wymiarze. Politycy, w tym prezydenci, premierzy państw europejskich rozmawiają o bezpieczeństwie Ukrainy i ja to mówię w kontekście informacji, które przeczytałeś o takiej stabilizacji na giełdzie, bo wiadomości płynące stąd z Gdańska powinny powodować pewne uspokojenie wśród inwestorów, że jednak Europa jest stabilna i w kontaktach z Ukrainą również. Politycy omawiają oczywiście działania wspierające Ukrainę, tak jak na spotkaniu chociażby premiera Donalda Tuska poświęconym flance wschodniej NATO. Pada wiele deklaracji dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwiązywania trudnych kwestii w relacjach z Ukrainą, tak jak w przypadku napięć na linii Warszawa-Kijów. A były ambasador Polski na Ukrainie, Bartosz Cichocki, uważa, że polityka, nawet ta najtrudniejsza, nie przykryła wymiaru gospodarczego konferencji.
5: Nie przebiega w cieniu. Jestem tutaj od rana i naprawdę jestem zbudowany dużą ilością dobrych wiadomości o rosnącej obecności polskiego biznesu na Ukrainie, o skutecznych instrumentach kredytowych, ubezpieczeniowych, z których przedsiębiorcy korzystają.
4: Żeby nie być gołosłownym, Polska Grupa Zbrojeniowa przed chwilą podpisała list intencyjny z ukraińską firmą na produkcję dronów i urządzeń do walki elektronicznej. Chcemy w tym obszarze zaznaczać naszą obecność na rynkach, powiedział szef PGZ.

0: Adam Leszkiewicz.
1: Nie przebiega w cieniu, jestem tutaj od...
0: Państwo wybaczą to takie różne kochliki.
2: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
0: Państwo wybaczą te wszystkie chochliki, które nam się tutaj czasami technicznie zdarzają. Naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo dużo paneli i konferencji, które dotyczą przede wszystkim tego wymiaru gospodarczego. Statystycznie podaje się, ja mówię specjalnie statystycznie, choć to może nieprawidłowo brzmi, że przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji i nikt tu nie ma wątpliwości, że to jest niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Polski i całej Europy. Pytanie, co chcą odbudowywać polskie firmy? Zależy oczywiście od branży, przygotowania, ale tak naprawdę każdy sektor czeka na inwestycje. I tak mówi mi o tym prezes spółki Budimex Artur Popko.
3: Koncentrujemy się na wielkoskalowych inwestycjach, takich jak odcinki kolejowe, takich jak przebudowa dróg i budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad. To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin. Po pierwsze będziemy wzmacniać polską gospodarkę, ale też będziemy tworzyć miejsca pracy dla naszych obywateli.
0: Kateryna Osadczyk, która prowadzi na Ukrainie jedną z największych fundacji wspierających procesy odbudowy, także w wymiarze społecznym, podkreśliła, że odbudowa Ukrainy już trwa.
4: My nie czekamy, póki nas zniszczą.
0: Nie czekamy, aż nas zniszczą, ale już rozpoczęliśmy odbudowę. Niestety są tereny, te przyfrontowe, gdzie wszystko jest zniszczone, a budowa nie jest możliwa, bo trwają działania zbrojne. Odbudowa to nie tylko infrastruktura, to społeczeństwo, gospodarka, prawo i projektowanie inwestycji. Ta konferencja jest taką platformą, na której możemy pokazać przyszłym inwestorom, że jesteśmy silnym partnerem, że nie jesteśmy ofiarami, ale wojownikami.
4: My nie żartujemy, my borci.
0: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować Ukraińców do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym. No to tak w wielkim skrócie to, co się tutaj dzieje. Ja powiem tak, jest wielkie zamieszanie, ale bardzo pozytywne zamieszanie. Wszyscy ze sobą rozmawiają, poruszają kwestie trudne, ale od razu mówią, że trzeba te problemy rozwiązywać wspólnie. Tak jak zresztą otwierając oficjalnie konferencję odbudowy Ukrainy wspomniał premier Donald Tusk, mówiąc, że każde zło da się wspólnie pokonać.
5: I to jest oczywiście wszystko bardzo ważne, Macieju, natomiast ja też się zastanawiam nad całym procesem odbudowy Ukrainy, bo z jednej strony mówi się o tym, że okej, na odbudowę przyjdzie czas w momencie, w którym ta straszna wojna się skończy, ale musimy pamiętać też, że wiele rzeczy dzieje się równolegle, że trwają działania zbrojne, ale też chociażby podstacje energetyczne, linie kolejowe trzeba odbudowywać na bieżąco i to jest też ciekawe zagadnienie.
0: Tak, to o tym mówiła też Kateryna Osadczyk, którą przed chwilą Państwu zaprezentowałem w takim krótkim fragmencie dźwiękowym, że ta odbudowa już trwa. Od tej najdrobniejszej i tutaj masz w 100% rację, czyli tak, zniszczona droga, wyleciały okna, nie ma drzwi, popsuł się grzejnik, nie ma linii energetycznej, popsuły się jakieś urządzenia doprowadzające wodę, gaz, energię elektryczną. To wszystko trzeba naprawiać, modernizować. Dalej, tam gdzie chociaż na kilka tygodni zapanował spokój w jakimś regionie Ukrainy, trzeba przystąpić do odbudowy w większym wymiarze. To już nie tylko połączenie energetyczne w formie wymiany kabla, ale wymiany słupów energetycznych, wstawienia nowych urządzeń. To wszystko jest odbudowa Ukrainy w trakcie trwania wojny i także część firm polskich godzi się na pracę w takich warunkach, bo przecież są już tacy przedsiębiorcy, którzy uczestniczą chociażby w różnego rodzaju przedsięwzięciach, mających pomóc Ukraińcom w modernizacji dróg. Kiedy państwo, którzy wybierają się na Ukrainę w ostatnim czasie, jadą od polskiej granicy w kierunku Lwowa, widzą, że tam trwa nieustanna modernizacja dróg. Przebudowywane są drogi, niemal zdzierane 2-3 metry w głąb ziemi i nowe podłoże, nowy asfalt. To nie jest tylko łatanie dziur, a więc Ukraina w tym miejscu, w którym ma czas, także w trakcie wojny stara się wymienić stare na nowe, na nowoczesne, spełniające standardy europejskie. I to nie w tym wymiarze, że asfalt będzie spełniał standardy europejskie, ale szerokość dróg, ich bezpieczeństwo i możliwość utworzenia szlaków komunikacyjnych, które są tak ważne w wymiarze integracji europejskiej, bo pamiętamy, co się także w Polsce działo, prawda? Chodziło o to, żebyśmy jak najszybciej zbudowali nowe drogi, bo chodziło o szlaki komunikacyjne.

0: inne. Ta wymiana towarów i wymiana osób i możliwość swobodnego, bezpiecznego podróżowania to jest jeden z priorytetów Unii Europejskiej.
1: I jeszcze jeden wątek. Mamy dosłownie minutę, ale koniecznie o tym musimy powiedzieć. Macieju, bezpieczeństwo inwestycji. To jest temat, który jest bardzo często poruszany przez polskich przedsiębiorców, bo

0: oto. Nie mam jeszcze tego fragmentu przygotowanego, więc spróbuję opowiedzieć państwu, co powiedział, że opiera bezpieczeństwo w kontraktach z Ukrainą na własnym doświadczeniu i doświadczeniu jego firm i pracowników z Polskiej Grupy Zbrojeniowej w kontaktach z firmami, z którymi współpracuje na Ukrainie. Więc to jest jeden wymiar. To bezpieczeństwo budujemy na wzajemnym poznaniu się, współpracy i zaufaniu. Drugi wymiar to jest taki, jak mówił mi szef Banku Gospodarki Krajowej, który powiedział, że podpisywane tutaj będą, a może już jest w trakcie podpisywania umów finansowych, które stworzą mechanizmy gwarantujące polskim firmom bezpieczeństwo inwestycyjne. A więc wymiar współpracy, praktyki i zaufania to jedno, a drugie Unia Europejska i instytucje z nią związane w poszczególnych krajach już tworzą mechanizmy, które jeśli nie w 100% zapewnią bezpieczeństwo inwestycyjne polskim firmom, to chociaż będą w stanie w wielu przypadkach zrekompensować straty, gdyby do takich doszło, no ale tego nikomu i sobie w wymiarze polskim nie życzymy, bo chodzi przecież o to, żeby naszym firmom jak najlepiej wiodło się w inwestycjach zagranicznych, bo to jest, jak mówią obaj prezesi, wspólny interes nasz, dlatego że tak, firmy raz zarabiają, dwa są zmuszone do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie kraju.
1: Maciej Jastrzębski, Polskie Radio, prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję za relację.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowie.
8: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o kinach studyjnych. Jaka jest ich kondycja? Co nowego pojawia się w repertuarze? Jaką propozycję kina studyjne mają dla nas na lato? Porozmawiamy także o karcie studyjna, aplikacji, która zaczyna działać już 30 czerwca. Naszym gościem będzie Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Krok bliżej do wspólnej produkcji dronów. Polska zbrojeniówka podpisała list intencyjny z ukraińską firmą. Minister zdrowia reaguje na aferę w Szpitalu Południowym. Zapewnia, że trwają prace nad likwidacją kominów płacowych. Eksperci wyjaśnią okoliczności katastrofy awionetki w Warszawie. Zginęły w niej dwie osoby. Minęła 17, 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Dziś w Gdańsku został podpisany list intencyjny.

0: między PGZ i TAV Industries. Porozumienie obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej, powiedział Polskiemu Radiu szef PGZ Adam Leszkiewicz.
1: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
0: Prezes Adam Leszkiewicz nie zdradził, o jaką polską firmę chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Jak podkreślił, bezzałogowce i urządzenia do ich zwalczania spełniają standardy podwójnego zastosowania na czas wojny i pokoju. A międzynarodowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy potrwa jeszcze do jutra. Mimo że zabrakło na niej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, do Polski zjechało kilka tysięcy przedstawicieli świata biznesu oraz ponad 100 zagranicznych delegacji. Ze mną jest Marcin Zawada, gospodarz popołudniowych rozmów na naszej antenie. Witaj ponownie w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Co mówili twoi goście o politycznym znaczeniu konferencji w Gdańsku?
2: Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Trofil-Bartoszewski uważa, że nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku może być finalna. Pozytywną wiadomością. Dzięki temu skupimy się na biznesie, a nie na historycznych zaszłościach, mówił. Według Bartoszewskiego polityka odbierania i odsyłania orderów niczemu dobremu nie służy. To jasna aluzja do decyzji o odebraniu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu i zapowiedzi, że prezes Jarosław Kaczyński zamierza zwrócić przyznane mu kilka lat temu wysokie ukraińskie odznaczenie. Zdaniem mojego drugiego gościa, europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza, deklaracja prezesa PiS to niepotrzebny gest. Wawrykiewicz wskazywał na potrzebę historycznej pamięci o wydarzeniach na Wołyniu, ale jednocześnie mówił o potrzebie współpracy i uspokojenia relacji polsko-ukraińskich. Jesteśmy naturalnymi sojusznikami i tak powinniśmy działać, dodał poseł do Parlamentu Europejskiego.
0: Co podsumował dla nas Marcin Zawada. Dziękujemy bardzo. Chcemy zlikwidować kominy płacowe w polskiej ochronie zdrowia, zapewnia ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Mam nadzieję, że starczy nam konsekwencji, mówiła szefowa resortu zdrowia, odnosząc się do planów skuteczniejszego monitorowania płac w ochronie zdrowia.
3: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
0: Obecnie około 80% budżetów szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. W niektórych placówkach poziom ten dochodzi do 95%. Minister zdrowia podkreśla też, że po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym trzeba wyciągnąć wnioski z kontroli w placówce, a także przygotować systemowe rozwiązania. Przypomnijmy, że wyjaśnianiem nadużyć w stołecznej placówce zajmują się NFZ, prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych wyjaśnią dokładne przyczyny wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna runęła tuż obok działającego przy lotnisku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W katastrofie zginęły dwie osoby, relacjonowała Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
4: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i się pali. Na miejsce zostali od razu skierowani policjanci, którzy do tej pory przez cały czas wykonują na miejscu tego zdarzenia czynności. Policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejscu również swoje czynności wykonywali strażacy. No i te czynności przez cały czas trwają.
0: Ranna została jedna postronna osoba. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz słowackiego TANAP-u od 3 dni prowadzą obserwacje grani, zboczy i hal. W Tatrach trwa bowiem akcja liczenia kozic. Przedstawicieli ściśle chronionego gatunku z lornetką wypatruje m.in. Grzegorz Szybryniarski, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
5: Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za kminami słonko oświetli. Liczymy koziczki w Tatrach Wysokich, coś nie było robione. Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
0: Kozice w Tatrach liczone są 2 razy w roku. Podczas jesiennego liczenia przyrodnicy doliczyli się łącznie ponad 800 osobników.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalna końcówka dnia na Dolnym Śląsku. Termometry pokazują tam do 34 stopni. W centrum wciąż około 30, na południowym wschodzie 26, a na wybrzeżu od 22 do 24. Niebo jest niemal bezchmurne. W prognozach nie widać deszczu także w nocy. Jutro znów słonecznie i gorąco, od 22-26 stopni nad morzem do nawet 35 stopni na zachodzie.
6: Klimat.

0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Na zachodzie i południu Polski umiarkowana, a w Krakowie i Brzegu dostateczna. 51% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W lasach średnie bądź duże zagrożenie pożarowe. W zlewniach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
3: Jest 18:06.
4: Debata dnia.
5: Ochrona zdrowia potrzebuje intensywnej terapii. Polityczne ciśnienie wokół sprawy Szpitala Południowego niekontrolowanie wzrasta, a zdaniem części politologów może się zakończyć sondażową arytmią. Z kolei w Gdańsku trwa oczekiwana konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Czy kryzys w relacjach między Warszawą a Kijowem osłabił siłę tego wydarzenia? To wszystko w czwartkowej debacie dnia. W Polskim Radiu 24 Marek Klapa, zapraszam.
4: Debata dnia.
5: A w naszym studiu bardzo serdecznie witam naszych gości, a są z nami pan Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Oraz pan Paweł Królikowski, publicysta.
7: Dzień dobry państwu.
5: Kominy płacowe, wysokie płace lekarzy, jak ważny to problem? To pytanie oczywiście, które zadajemy sobie już od kilku dni. Senat jest za ustawą dotyczącą wynagrodzeń w służbie zdrowia. Pozwala ona na gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. To pierwszy krok do głębokiego zreformowania systemu ochrony zdrowia. Tak mówi szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajmy jej wypowiedzi.
8: To jest absolutnie ten czas, aby bardzo dogłębnie zreformować system opieki zdrowotnej. Tak naprawdę system się rozpadł. On jest wielobytowy i każdy byt działa tak, żeby dla niego było jak najlepiej. A naszym zadaniem jest zbudować taki system, który będzie przejrzysty, ale przede wszystkim dobry dla pacjenta.
5: Senat nie wniósł do ustawy poprawek. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu, a ustawa teraz trafi na biurko prezydenta. I pierwsze pytanie już teraz, na ile ta ustawa może być takim wstępem do uregulowania sytuacji w służbie zdrowia? Czy to na razie taki plasterek na ranę, który może w każdej chwili odpaść? Pan Kamil Smogorzewski, bardzo proszę.
6: To jest chyba pierwsza albo jedna z pierwszych wypowiedzi pani minister po wybuchu tej, chyba pierwsza, prawda?
9: Pierwsza.
6: Tej afery. I to trochę za późno. Znaczy nie wiem, czy ta ustawa będzie plasterkiem na tą aferę i czy w ogóle będzie cokolwiek wnosiła do poprawy jakości systemu ochrony zdrowia. Z całą pewnością dla społeczeństwa będzie to odczytywane jako ruch w stronę, z jednej strony dla pewnie większej części jako ruch w stronę próby złagodzenia tej afery, a z drugiej, dla drugiej części jako taki moment, w którym no dobrze, to może teraz coś się ruszy, może w końcu coś się ruszy. No bo prawdę mówiąc, to jest najlepszy moment dla Koalicji Obywatelskiej na to, żeby cokolwiek ze służbą zdrowia zrobić. Pamiętam, był taki moment ze 3-4 dni temu, jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi. No powiedzmy, tak metaforycznie mówiąc, z osiedla Wilanów, ale metaforycznie. No to tam widły w ręku już były, pochodnie podpalane i idziemy na lekarzy, idziemy na rząd. No oczywiście przesadzam, tak nigdy by do tego nie doszło, natomiast nastroje były tak radykalne. No teraz to się trochę uspokoiło. Pewnie dojdziemy do tego, jak to w sondażach się na sondaże przekłada, natomiast no, społeczeństwo odbierze to albo neutralnie, albo negatywnie. Zobaczymy jeszcze, co zrobi pan prezydent.
5: To jest oczywiście również bardzo ciekawe pytanie. Już wiemy, że akurat w przypadku tej wspomnianej przez nas ustawy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. To w takim razie to samo pytanie do pana Pawła Królikowskiego. Czy faktycznie mamy do czynienia z takim dobrym wstępem do tego, żeby coś zrobić ze służbą zdrowia? Czy tak na dobrą sprawę to taka syzyfowa praca, a ten kamień coraz cięższy?
1: Kamień coraz cięższy na pewno, natomiast ja nie mam pojęcia, czy to jest rzeczywiście wstęp, czy jednak działania pod publiczkę. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze niedawno pani

0: Ta sama pani minister, która teraz mówi o kominach płacowych, zauważając pewne nieprawidłowości, mówiła, że w służbie zdrowia to jest wszystko super, pacjenci są szczęśliwi, może są tam jakieś rzeczywiście niedociągnięcia, ale to są tak naprawdę niedociągnięcia. I nagle się okazuje, że mamy do czynienia z ogromnym kryzysem, będziemy jeszcze pewnie o nim mówić kilka dni, jeśli nie dni kilkanaście, bo tutaj dysponenci tematu ewidentnie postanowili serial polityczny z tego uczynić, więc kilkanaście dni siłą rzeczy będzie to temat grzejący. No ale to ja tutaj zaczynam coraz większe rozbieżności słyszeć, bo od kilku dni prominentni dość posłowie i przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej na czele z wiceprzewodniczącym klubu między innymi mówią, że to nie jest żadna afera, że to są jakieś tam pojedyncze nieprawidłowości i tak dalej, to po co wielka reforma? To dlaczego pani senator teraz mówi nagle, że tu mamy Armagedon tak naprawdę w służbie zdrowia i musimy sobie radzić? Zaczyna się to rozsypywać nie tylko służba zdrowia, ale przede wszystkim narracja Koalicji Obywatelskiej i to sondażowo, tutaj wracając już do kwestii politologicznych, nie wróży dobrze.
1: To do tych kwestii politologicznych za chwilę wrócimy, ale skoro wywołaliśmy do odpowiedzi panią ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę, to posłuchajmy, co mówiła na temat chęci zlikwidowania kominów płacowych w polskiej służbie zdrowia.
2: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce. Niedawno na przykład pojawiła się propozycja, w której oprócz kapu na stawkę godzinową uwzględnia również staż danego przedstawiciela zawodu medycznego w podmiocie leczniczym.
1: No i tak się zastanawiam, czy tego typu narracja trafi do wyborców. No dodajmy, że obecnie 80% budżetów szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. W niektórych placówkach poziom ten dochodzi, uwaga, do 95%. A wysokie wynagrodzenia wynikają nie tylko z wysokich stawek godzinowych, ale również z zagrażającego bezpieczeństwu pacjentów czasu pracy. Niektórzy medycy, to nie jest tajemnicą, pracują miesięcznie nawet po kilkaset godzin. Sprawa wymaga chyba głębszej reformy i tutaj samą dyskusją o wynagrodzeniach niczego nie rozwiążemy.
0: Tak, to metafora plasterka mi się bardzo podobała, bo to jest właśnie próba zastosowania plasterka przeciwko krwotokowi, który trzeba by było tamować dość solidnie, a nie właśnie plasterkiem. Bo z tej afery Szpitala Południowego wypływają już nie tylko kwestie płac, bo to rzeczywiście od tego się zaczęło, od oświadczenia pana Dawida Kacprzyka, gdzie tutaj zaczęła się cała tak naprawdę narracja na temat Szpitala Południowego. Ale wypływają kolejne rzeczy, wypływają kolejne nieprawidłowości. Pojawił się ten słynny istniejący bądź nieistniejący salonik VIP-owski i tak dalej, co pokazuje, że to nie tylko płace są problemem i patologią w tej chwili, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. I jeśli rzeczywiście ma być to wstęp do jakiejś metodycznej zmiany, to dobrze by było o tej zmianie metodycznej, o tej wielkiej reformie, jak mówiła, jeszcze raz się odniosę do słów pani senator, że jeżeli to ma być takie preludium i to ma być tylko i wyłącznie rozpoczęcie dyskusji, otwarcie tych reform, bardzo chętnie. Natomiast ja mam wątpliwości, a właściwie wydaje mi się, że to jest taki wybieg do przodu, że coś wam damy wam jakąś zmianę, żebyśmy mieli takie wrażenie, że rzeczywiście reformujemy, natomiast będziemy liczyć na to, że do jesieni, przez wakacje, przez sezon ogórkowy ta afera ucichnie i będziemy mogli dalej sobie funkcjonować jakoś w tej służbie zdrowia. Przypominam, że jest taki dość sprytny zabieg, który uczynić chce, o tym dość niedawno pisały portale, uczynić chce premier Donald Tusk. On zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy z programu SAFE nie można by było wziąć kilku bądź kilkunastu miliardów na to, żeby dofinansować polską służbę zdrowia w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. To byłby całkiem ciekawy zabieg polityczny, przeksięgowania tych pieniędzy, zasypania dziury. I tu rzeczywiście politycznie mógłby Donald Tusk na tym zwyciężyć. Pytanie, czy Komisja Europejska zechce się na to zgodzić, bo musiałoby być w ramach programu SAFE taka zgoda wyrażona. Władysław Kosiniak-Kamysz takie rozmowy już podobno w Brukseli prowadzi.
1: Bardzo jestem ciekawy, jak zakończy się ta sprawa i czy ten pomysł zostanie zrealizowany. No właśnie, ale tutaj cały czas pojawiają się albo astronomiczne sumy. Mówimy o tych setkach godzin przepracowanych przez lekarzy. To wszystko też negatywnie wpływa na wizerunek samej opieki zdrowotnej w Polsce. Panie Kamilu?
3: No, na pewno. Mhm. Ona nigdy, od bardzo dawna nie jest jakoś szczególnie darzona sympatią. Mówimy o systemie, nie o pojedynczych lekarzach, z którymi mamy kontakt i których generalnie szanujemy jednak, chyba że popełnią błąd, no ale to już zostawiając na boku. Ja się odniosę do tego zabiegu zabrania albo przeksięgowania, jak to ładnie pan ujął, pieniędzy z SAFE. Być może

0: w pewnych kręgach Donald Tusk zyskałby na tym, ale tak sobie myślę, co by się stało po prawej stronie sceny politycznej, gdyby teraz ogłoszono, że 10 miliardów na przykład, albo 5, z programu SAFE idzie na system ochrony zdrowia. Nie dość, że już i tak była afera z pozyskaniem tych pieniędzy, to jeszcze nie idą tam, gdzie zostały pozyskane, a w ogóle to się zadłużamy teraz znowu na to, żeby łatać dziurę w ochronie zdrowia, której załatać się nie da, bo przecież każdy z polityków, niezależnie od tego, kto rządzi albo kto jest w opozycji, będzie o tym mówił. Ale zapytał pan redaktor też o to, jak to wygląda wizerunkowo. Mhm. Abstrahując od powodów albo od motywów wyciągnięcia na światło dzienne sygnalisty w wywiadzie dla Kanału Zero, no to jakby narracyjnie Koalicja Obywatelska i cała koalicja rządząca przegrywa od początku do końca tę sprawę. Tam nie ma gdzie włożyć swojej historii. Mamy na początku aferę z panem ordynatorem SOR-u, tak, czy kierownikiem SOR-u. Później to się tak jak pan mówił, rozlało na inne zupełnie, już nie tylko na kwoty wynagrodzeń lekarzy, ale też na różne inne problemy w systemie ochrony zdrowia. I później mamy na deser, co mamy? Sygnalistę, który opowiada o tym, że nieboszczykom robione były tomografie komputerowe, no to się w głowie nie mieści. Więc mamy piękną, zamkniętą, abstrahując od motywów, abstrahując od tego, czy ten sygnalista rzeczywiście mówi prawdę, czy nie. Nie rozstrzygam tego teraz. Mówię tylko o narracji, o historii, która została stworzona wokół tej afery. No i teraz będziemy obserwowali konsekwencje tego. To, że teraz w badaniach sondażowych robionych w momencie afery lub kilka dni po takim no, przyciszeniu jej nie drgnęło w sondażach, no to proszę państwa, to nie jest tak, że wybucha afera i nagle 10% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej spada, albo nie wiem, zyskuje na tym Prawo i Sprawiedliwość, chociaż też na tym straci, no bo umówmy się, no jak już sobie tak szczerze rozmawiamy off the record oczywiście, no to nikomu nie zależy na tym, żeby odpolityczniać rady nadzorcze szpitali. No bo tak jest po prostu i dlatego to trzeba od góry zmieniać, a nie, mówić tylko o zarobkach. No więc na razie i wcześniej i pewnie jeszcze długo tam nie będzie miejsca, żeby włożyć swoją narrację. I to jest to, o czym my mówimy od wielu, wielu miesięcy. Jeżeli jesteś tylko reaktywny wobec narracji, którą narzuca ci oponent w internecie, w social mediach, no to zawsze przegrasz. Znaczy zawsze. I jeżeli Koalicja Obywatelska nie wyciągnie jakiegoś antysygnalisty albo cokolwiek innego, ale niekoniecznie atakującego samą tą sprawę, tylko przykrywającego ją, no to jeśli do tego nie dojdzie, to będziemy mieli jeszcze kolejne odcinki tej afery na pewno.
1: A z taką antytezą, jak z antidotum na niektóre choroby, czasami, aby zdobyć odpowiednie rozwiązania, medycyna potrzebowała bardzo wiele czasu. Ale inne ciekawe badanie, panie Kamilu. Analitycy z Res Futura, proszę bardzo.
0: To my, tak.
1: Tak, podają, że dyskusja o sytuacji w warszawskim szpitalu południowym i siłą rzeczy także o bezpieczeństwie pacjentów na SOR. W dniach, tutaj mamy konkretne dni podane, 23, 24 czerwca osiągnęła około, uwaga, 91 milionów zasięgów w internecie. Przypomnę, w Polsce mieszka 36 milionów osób.
0: Tak, to średnio trzy razy się spotkał użytkownik internetu.
1: No, a no właśnie. I teraz idąc dalej. Punktem zwrotnym stały się doniesienia sygnalisty po głośnym wywiadzie wspomnianym tutaj przez pana. I uwaga, w aż 74% komentarzy wyrażona jest wiara, że jest on wiarygodny i ujawnia realne zagrożenia dla życia pacjentów. To są konkretne liczby, które potwierdzają to, o czym pan przed chwilą powiedział. Jak ta narracja już się wgryzie, to ona już zostaje.
0: Tu trzeba jedno zastrzeżenie na sam początek zrobić. Bo to, że my podajemy te procenty, to nie oznacza, że tyle procent społeczeństwa uważa,

0: że sygnalista jest wiarygodny i w ogóle wierzymy mu super fajnie, to oznacza, że taki procent komentarzy wskazuje na to, że internauci, znaczy taki procent komentarzy internautów wskazuje na to, że uwierzyli sygnaliście. Ale to nie znaczy, że jeżeli jutro się okaże, że sygnalista pójdzie do więzienia za coś tam, albo się okaże, że są naprawdę kwity na niego, które dewaluują wszystko, co powiedział, to te proporcje się odwrócą. Ale dlatego, że ludzie w social mediach, w internecie, no i jednak kierujemy się emocjami. Emocja jest teraz taka, że sygnalista mówi prawdę. Nie wiem, czy dlatego, że argumenty miał przekonujące, czy dlatego, że cały jego wizerunek w tym wywiadzie był taki, nie wiem, czy panowie oglądali cały ten wywiad, no dla typowego, standardowego odbiorcy kanału Zero to był doskonały przykład człowieka, który nie ma po co kłamać. On tak rzucał te jednocześnie był w pewien sposób skruszony, że po prostu jemu się wierzyło. Czy to się utrzyma? Zobaczymy. Zobaczymy dzisiaj, zobaczymy po weekendzie. Zobaczymy, jak upały wpłyną na... trochę żartuję. Natomiast jest dużo czynników, które mogą wpłynąć na to, że jednak sygnalista nie będzie. Nie będzie aż tak wiarygodny. No a jak to się przełoży później na poparcie społeczne, czy brak poparcia? No to zobaczymy. To jeszcze wszystko jest w grze.
1: Analitycy tak w Stanach Zjednoczonych czasami mierzą, jak długo trwa jakaś historia, jak ona się rozwija, piszą czasami algorytmy do rozwoju tej historii. W pana ocenie to jest taka historia, która będzie się rozwijała, to jest taka otwarta historia, czy w każdym momencie może się zmienić i jakakolwiek inna narracja może przykryć tę sprawę? Czy może akurat sprawa ochrony zdrowia jest tak silna, że ona zawsze wybija na powierzchnię?
2: Tutaj to jest akurat, nie wiem czy zasługa, bo mam wątpliwości, czy to jest właściwie dobry tryb ujawniania jakichkolwiek afer, ale rozumiem, że w świecie, w jakim żyjemy i mediów, które muszą zarabiać na siebie i grzać, ta afera została zaplanowana przez jej dysponentów, tak jak już mówiłem, na wieloodcinkowy serial. Bo to się zaczyna trochę w hitchcockowski sposób, rzeczywiście odnalezione zarobki, potem trochę o panu ordynatorze, potem właśnie, przepraszam, koordynatorze SOR-u, panu Dawidzie Kacprzyku, potem przychodzi pan doktor Emil, ordynator chirurgii do Krzysztofa Stanowskiego. Dzisiaj Patryk Słowik wezwał do dymisji szefową Rady Miasta Stołecznego Warszawy, implikując w ten sposób, moim zdaniem, że jakieś papiery, jakkolwiek to nazwać, na tę panią znajdują się gdzieś w jego posiadaniu. Więc mamy do czynienia z rozpisanym serialem. I tutaj rzeczywiście Koalicja Obywatelska i w ogóle jej nie tylko zwolennicy, ale przede wszystkim doradcy muszą się zastanowić, co ta druga strona ma. Bo proszę zauważyć, że tutaj się dość nieostrożnie szafuje pewnymi stwierdzeniami. Nawet premier moim zdaniem popełnił ogromne faux pas, mówiąc, że no, wątpliwa jest wiarygodność, taki tweet się ukazał, wątpliwa jest wiarygodność tegoż sygnalisty i on by tutaj wątpił. Następnego dnia to przesłuchanie słynne, które nie odpowiedział podobno na żadne pytanie i tak dalej. Także no, mamy do czynienia z takim już nawet thrillerem politycznym, co się dobrze obserwuje. I proszę też zauważyć, że podawane rozwiązania, ja teraz tak sobie myślę o tym, podawane rozwiązania przez polityków Koalicji Obywatelskiej, my będziemy reformować, będziemy kogoś odwoływać i tak dalej, ale spadają mało znaczące głowy. Z całym szacunkiem, nikt pana Roberta Kempy szeroko w Polsce nie kojarzy, a ten został odwołany z Rady Nadzorczej. Padają rozwiązania, które są trudne do wytłumaczenia. Jakiś kap na B2B i tak dalej. Proszę to Polakom teraz wytłumaczyć, że będzie kap na B2B, to rozwiąże wszystkie problemy, jak tutaj mamy 1,5 miliona, 3 miliony i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale to oczywiste, kap na B2B.
2: Mówiąc już czysto politologicznym językiem, mamy do czynienia z narracją taką turbo dużą, z dużymi sformułowaniami świetnie mieszczącymi się w 10-sekundowych nagłówkach i tak dalej. Versus próba jakiegoś rozmycia i tak dalej, no i nieszczęsnego faraona, który też miał tomografię, co dzisiaj pan minister Arłukowicz rzekł w porannym wywiadzie i ten faraon prawdopodobnie zostanie z nami, tak jak przy różnych aferach mieliśmy takie wielkie stwierdzenia, to tak ten faraon, to ten Hamon zdaje się zostanie do niego przyklejony.
0: Dobrze, że to pan wyciągnął jednak.
1: No dobrze, to kolejna kwestia. Tutaj też mamy odpowiedź ze strony NFZ-u, bo też dla porządku o tym wspomnijmy, tak nawiązując do tych rewelacji przedstawionych przez pana sygnalistę, pana doktora. Średnia liczba zgonów na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego nie odbiega od średniej krajowej.

0: Tak deklaruje prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Jak wskazał, NFZ przeprowadził w tej placówce zdrowia kontrolę po doniesieniach medialnych na temat nieprawidłowości na tamtejszym SOR-ze. Posłuchajmy.
1: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w szpitalu południowym, to są ułamki procenta, to są promile. 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
0: A jeśli średnia zgonów brzmi trochę strasznie jako współczynnik, to powiem inną liczbę. NFZ rozpoczął 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. No cóż panowie, czekamy na wnioski z tych kontroli, a my wracamy na antenę Polskiego Radia 24 już za chwilę, ale tym razem nie Szpital Południowy, a Gdańsk będzie na naszym celowniku.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Na zegarach 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Odwołana Rada Nadzorcza Szpitala Południowego, dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu faktur oraz niegospodarności. Zbadane zostaną także sprawy zgonów na oddziale, w tym sprawa dotycząca kart zgonów. To tylko niektóre konsekwencje po wybuchu afery w warszawskiej placówce. Mamy do czynienia z jednoznaczną reakcją państwa. Tak oceniał to na naszej antenie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
15: są procedury sprawdzające na różnych poziomach, bo i Najwyższa Izba Kontroli, i Miasto Stołeczne Warszawa, i prokuratura. Nie ma miejsca na patologię, nie ma miejsca na oszustwo, nie ma miejsca na nadużycie i wszystko to, co zostało dokonane ewentualnie wbrew prawu, musi zostać wyjaśnione do spodu, a winni powinni ponieść surowe

0: konsekwencje.
1: Media publikują też nowe informacje o konflikcie między lekarzem sygnalistą a młodym koordynatorem SOR-u. Szczegóły na portalu polskieradio24.pl. Senat przyjął bez poprawek ustawę o statusie osoby najbliższej. W opinii wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza przepisy są wynikiem kompromisu i powinny zostać podpisane przez prezydenta.
2: Gdyby nie nasze głosy, nigdy by ta ustawa nie przeszła. To powinno dać panu prezydentowi do myślenia, że większość społeczeństwa jest po naszej stronie. Jak widziałem sondaże, to 15% tylko nie chce podpisania tej ustawy. Absolutna większość mówi, że warto dać szansę na dobre, godne życie osobom żyjącym w związkach partnerskich, w związkach nieformalnych.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej umożliwi żyjącym w nieformalnych związkach parom, także tych jednopłciowym, zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu będzie można rozliczać się wspólnie z podatków, dziedziczyć po sobie oraz mieć dostęp do informacji medycznej partnera. Niebezpieczna moda wkracza do Polski. Straż Ochrony Kolei ostrzega przed train surfingiem. Mowa o jeździe na dachu bądź przytrzymując się innych elementów pociągu. Takie zachowania zdarzają się coraz częściej także w województwie łódzkim. To śmiertelne zagrożenie, mówi starszy inspektor Tomasz Dąbrowski ze Straży Ochrony Kolei.
3: Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tucze. Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V.
1: Straż Ochrony Kolei apeluje do młodzieży, aby nie poddawać się internetowym trendom. Zachęca też rodziców, by rozmawiali z dziećmi o ryzyku, jakie nieść może ze sobą takie zachowanie.
4: Jest 18:32.
5: Debata dnia.
4: W Polskim Radiu 24 trwa debata dnia. Naszymi gośćmi w studiu są pan Kamil Smogorzewski, RS Futura. Witam ponownie.
6: Dzień dobry. Jeszcze raz.
4: I pan Paweł Królikowski, publicysta.
7: Dzień dobry.
4: To teraz przenieśmy się do Gdańska. Tam trwa ważna konferencja, oczekiwana konferencja. Mówiono o niej od miesięcy. No i jeżeli tak spojrzymy na taką liczbową pigułkę, czy statystyczną pigułkę tej konferencji, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze, bo wiemy już, że w wydarzeniu udział bierze około 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów oraz premierów, kilkudziesięciu ministrów oraz 22 ambasadorów państw wspierających Ukrainę. Na miejscu jest również kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych, biur doradczych, etc., etc. Wygląda to nieźle, tylko pytanie, czy blask tej konferencji jednak nie został nieco przygaszony przez ostatnie wydarzenia w relacjach pomiędzy Warszawą a Kijowem. Czy w panów ocenie ta konferencja rzeczywiście w takim kształcie miała wyglądać, tak właśnie miała wyglądać, czy mogłaby wyglądać inaczej, gdyby rzeczywiście pan prezydent Zełenski pojawił się w Gdańsku i tutaj to byłby bardzo silny akcent rozmów. Pan Kamil?
6: Zdaje się, że ta konferencja jest organizowana co roku od 2017 roku. Mhm. Pierwsza to była na rzecz reform, a później na rzecz odbudowy. No i oczywiście, panie redaktorze, pytanie z tezą.
4: No dobrze.
6: Mogło być to inaczej zorganizowane i mogła sytuacja wyglądać zupełnie inaczej. No ale mamy to, co mamy.
4: I mógłby na tym biznes więcej skorzystać.
6: Pewnie tak, no bo biznes lubi spokój, biznes lubi ciszę. A teraz, to słyszałem to nawet, tu chyba jeden z redaktorów streszczał rozmowę i ktoś powiedział, któryś z polityków, że być może to nawet lepiej, że nie było prezydenta Ukrainy, bo mogli się uczestniczyć, skupić na biznesie, a nie na tam sporach jakichś historycznych. No niestety tego się tak nie da rozdzielić. I nieobecność prezydenta Nawrockiego, przynajmniej w kontekście opinii publicznej, była znacząca. Natomiast ja pamiętam inną sprawę sprzed kilkunastu dni, kilkudziesięciu pewnie. Otóż jedna z polskich firm w Lwowie toczy spór prawny o to, żeby odzyskać albo móc w ogóle dokonać tej inwestycji, którą rozpoczęła. No i to, co widzimy teraz w komentarzach, to, co widzimy w internecie, to jest przypomnienie sobie o tej sprawie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że narracja, która

0: która się wybija od, no, od początku chyba tej konferencji albo jednej od pierwszych godzin, jest taka, że mer Lwowa podpisał umowy z sześcioma tam chyba, z firmami z sześciu krajów, ale bez Polski. Znaczy żadna firma z Polski. Tam później listy intencyjne zostały podpisane. Natomiast no, zdecydowanie lepiej brzmi przekaz. Polska nie podpisała żadnej umowy z miastem Lwów. Chciałem powiedzieć coś strasznego, nawiązując do komentarzy, które pojawiają się na ten temat w prawicowej sferze internetu, czyli no, no Lwów, przecież Lwów był polski i teraz ten... takie komentarze też będą się pojawiały. To znaczy, że ten resentyment wielkiej Polski dwudziestolecia międzywojennego, on jest dalej niestety silny i będziemy widzieć takie komentarze, no ale wracając. Jest tak, że ta konferencja mogła być bardzo dobrym, znaczy mogła rozpoczynać kolejny jakiś dobry etap w relacjach polsko-ukraińskich, a jest w zasadzie potwierdzeniem złych relacji, które ostatnio jeszcze się tylko pogorszyły.
1: Panie Pawle, a jaka jest pana opinia? Bo ta konferencja faktycznie, z jednej strony podczas tej konferencji dyskutuje się również o bezpieczeństwie inwestycji, podkreśla się to, że Ukraina też podejmuje ogromną pracę na rzecz bezpieczeństwa inwestycji. Z drugiej strony też, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w internecie, no jesteśmy w tej chwili, zresztą na pewno pan Kamil też to potwierdzi, w jakimś piku, jeżeli chodzi o negatywne komentarze i taki hejt również. Nie tylko w kwestii samej Ukrainy, ale także wszelkich głosów polityków, które tam Ukrainę wspierają. Jak pan odczytuje ten moment też na konferencję i to, co się wokół niej dzieje?
2: Ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to rzeczywiście nasze w tej chwili, ja nie wiem jakiego sformułowania użyć, kłopoty dyplomatyczne, które mamy z Ukrainą, problemy.
1: Pewnego, a może kryzys demograficzny?
2: Być może kryzys dyplomatyczny. Być może kryzys też. Demograficzny też. Natomiast kryzys, ja nie wiem czy kryzys, bo my nadal jednak w pewnym stopniu rozmawiamy, czego chociażby jest dowodem ta konferencja, że oczywiście te sformułowania są twardsze i padły deklaracje, a nawet gesty pewne teatralne z jednej strony i z drugiej strony i rzeczywiście my sobie musimy z tym poradzić. A z drugiej strony, ten drugi aspekt jest taki, że ja słyszę, że Polska Grupa Zbrojeniowa jednak list intencyjny w sprawie tego kontraktu podpisała. Mhm. Właśnie pojawiają się jakieś dyskusje na temat wymiany, co prawda wiceminister Tomczyk jeszcze tego nie potwierdził, wymiany migów na kolejne technologie. Więc mamy rozmowę o całkiem namacalnych rzeczach, które rzeczywiście działają na rzecz bezpieczeństwa jednej i drugiej strony. I wydaje mi się, że dojrzałe państwa, które nawet jeśli wpadną w taką pułapkę tego kryzysu historycznego, a to się będzie zdarzało pewnie jeszcze nieraz między nami, są w stanie rozmawiać, to jest moim zdaniem kwestia odpowiedzialności i dojrzałości, są w stanie rozmawiać o interesach, są w stanie rozmawiać o rzeczach, które przeliczają się na proste, namacalne rzeczy dla jednej i drugiej strony. No bo rzeczywiście teraz Ukraina po know-how, zdobyciu technologii, ale przede wszystkim zdobyciu informacji i sposobu użycia tych technologii, co jest dla nas bardzo cenne, jak możemy skorzystać z wiedzy Ukrainy w tej chwili, no jest dla nas w tym zakresie, w tym aspekcie bardzo istotnym partnerem. My się naprawdę nie musimy lubić na poziomie elit politycznych. Naprawdę możemy mieć rozbieżności, a ze sobą współpracować. Ja bardzo prosty przykład podam, który w badaniach GUS-u wychodzi od lat. Proszę zauważyć, że 30% Polaków deklaruje, że nie lubi narodu niemieckiego. To są takie badania okresowe, jakie są nasi najbardziej przyjazne narody. I na 30%. Mimo tego mamy z nimi największy obrót handlowy, robimy wielkie interesy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie musimy się ze wszystkimi lubić w takim sensie, że będziemy się przytulać na każdy nas widok. Mamy wspólne interesy i o tym nie możemy zapominać.
1: Premier Ukrainy podziękowała Polakom za okazaną pomoc i wsparcie dla jej walczącego z rosyjską inwazją kraju. Mówiła również w Gdańsku, że przez kolejne dwa dni właśnie w Polsce zawarte zostaną umowy, które realnie wpłyną nie tylko na sytuację Ukrainy, ale również będą miały niemałe znaczenie dla całej Europy. Posłuchajmy.
3: W ciągu dwóch dni konferencji oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Zawarte tu porozumienia będą dotyczyły wielu obszarów. i będą oczywiście skupione na obronie. A zatem teraz pojawia się kolejne

0: Pytanie. 10 miliardów euro, 160 umów. Widzimy też, że policzalne są efekty tej konferencji, no ale z drugiej strony no pytanie, czy mogłoby być więcej, czy mogłoby być mniej. Tutaj fajnie się zawsze rozmawia o liczbach niż o tym kryzysie właśnie natury dyplomatycznej.
1: Ale tego nie wiemy tak naprawdę, bo to jest trochę...
2: I nie wiemy tego, bo to jest tak naprawdę trochę gdybanie. To znaczy, rzeczywiście to jest taka sytuacja, a gdybyśmy byli bardziej ulegli, gdybyśmy machnęli ręką na tą brygadę, to wtedy rzeczywiście tutaj czekałoby na nas nie 10 miliardów, ale 12 miliardów, a może 15 miliardów. To jest absolutna gdybologia i jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy. Daliśmy sobie po razie, można się zastanawiać, który z tych razów był eskalacją, który nie kto zaczął i tak dalej. Myślę, że to nie ma już w tej chwili najmniejszego sensu, bo pewne rzeczy się wydarzyły. I trzeba niestety zacząć znowu patrzeć przed siebie, a nie za siebie. I jeśli ta konferencja, moim zdaniem, będzie ona po tym już, co usłyszeliśmy, umiarkowanym sukcesem, nawet z pewnymi ekscesami, które Andrzej Sadowy rzeczywiście uprawia i ta jego narracja o tym, że w Lwowie z tą spalarnią śmieci, zdaje się, było wszystko w porządku, no nie było, arbitraże międzynarodowe mówią co innego, to nawet mimo tego, że Ukraińcy uprawiają swoją politykę i chcą zdobyć, przeciągnąć jak najwięcej na swoją stronę, to my też musimy o tym pamiętać, że na tym właśnie polega gospodarka, na tym właśnie polega walka o pewne rzeczy, pewne interesy, że my też musimy pewne rzeczy przeciągać na swoją stronę, liczyć pieniądze i tak dalej, i tak dalej. To zresztą minister Tomczyk robi, bo mówiłem o tych migach. My nie chcemy oddać Ukrainie migów w zamian za technologię, ponieważ Ukraińcy żądają od nas, żeby one wcześniej zostały przerobione po naszej stronie. Co będzie oczywiście dla nas ekonomicznie niekorzystne, więc my chcemy, samoloty przekażemy, ale niech sobie przerabiają sami, tak? Zdyskutujmy na poziomie konkretów, konkretnych kwestii, aspektów tej naszej współpracy. Na razie wygląda na to, że nie mamy rozwiązania ani na poziomie ukraińskim, ani na poziomie polskim, jeśli chodzi o te kwestie symboliczne, kwestie polityki historycznej. I trudno, być może jak zmieni się władza w Kijowie i zmieni się władza w Warszawie, bo takie rzeczy w końcu się i tu wydarzą, to będziemy mogli mieć lepszy grunt do negocjacji, rozmowy i o polityce historycznej.
0: A z drugiej strony potężna konkurencja. Zwróćmy uwagę, że te wszystkie delegacje, które pojawiły się w Polsce, mają też swój interes w odbudowie Ukrainy, a zatem każda ta delegacja to potencjalny przedstawiciel naszego konkurenta. I ja rozmawiałem też z ekonomistami na temat potencjału i możliwości polskich firm w odbudowie Ukrainy i zwrócił uwagę, że jeszcze to nie tylko chodzi o Unię Europejską, ale dodajmy do tego jeszcze Turcję, która ostrzy sobie zęby na odbudowę infrastruktury, czy Chiny, które akurat my pamiętamy aferę Kowek w Polsce, jeżeli chodzi o autostrady, ale jeżeli chodzi o pozaunijną rzeczywistość, to oni sobie świetnie dają radę w budowie takiej infrastruktury. Jesteśmy w stanie sobie poradzić jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę ten handicap związany z położeniem geograficznym, czy jednak to za mało?
3: Nie wiem, czy panowie i państwo słuchacze pamiętają taką wojnę, ona była w Iraku, USA ją rozpoczęły, no i tam ostatecznie mieliśmy polski kontyngent, ale się wszyscy cieszyli, jest super, będziemy tutaj stabilizować, jest polski kontyngent.
0: Nawet strefa specjalna.
3: No tak, specjalna strefa, tak. No i później się okazało, że w zasadzie to polskie firmy nic tam nie zrobiły przy odbudowie Iraku. Parę lat później byłem na konferencji, no i padło to przypomnienie, już wtedy przypomnienie tego, co się wydarzyło, a jednym z panelistów był ówczesny minister obrony narodowej Bogdan Klich. I on powiedział, że proszę państwa, no przecież nikt nie obiecywał, że polskie firmy będą tam odbudowywały cokolwiek w tym Iraku. I ja za każdym razem, jak jest debata o tym, kto będzie odbudowywał Ukrainę po wojnie, to po pierwsze myślę, że niech ta wojna się skończy najpierw, a po drugie zastanówmy się, co teraz mamy robić ze swoimi relacjami, a to, co będzie się działo po zakończeniu wojny albo w trakcie już odbudowy, zostawmy pieśni przyszłości. Ale w warstwie merytorycznej ta konferencja być może będzie umiarkowanym sukcesem. Natomiast właśnie dosłownie 5 minut temu dostałem najnowsze wyniki badania tego, co Polacy o tej konferencji napisali w internecie. Słuchacze jako pierwsi to usłyszą jeszcze przed oficjalną publikacją.
0: To słuchamy uważnie.
3: Konferencja to była szansa i Polska i Ukraina wspólnie budują swoją przyszłość. Takie zdanie, albo wokół tego zdania, zjednoczyło się 27% komentarzy. Konferencja jako klęska. Polska płaci, Ukraina bierze kontrakty z innymi i jeszcze nas okrada. To jest 73.

0: 1% komentarzy. Główną taką emocją, która tutaj się wybija, to jednak oburzenie i poczucie zdrady interesu narodowego, wrogość wobec Ukraińców. Więc to, co mer Lwowa zrobił z tymi umowami z innymi krajami, jednak rezonuje zdecydowanie mocniej niż potencjalne korzyści i potencjalne umowy, które mogłyby polskie firmy zawrzeć, czy listy intensywne, czy Polska Grupa Zbrojeniowa, cokolwiek dzisiaj powie ktokolwiek z koalicji, będzie to odbierane, albo po prostu nie będzie to słyszane w społeczeństwie, albo będzie to odbierane jako próba jakiegoś łatania bez sensu zupełnie, albo wręcz kłamania na temat tego, co się tam działo, bo dzisiaj Polacy w internecie wiedzą jedno, że konferencja była zorganizowana za pieniądze polskiego podatnika dla Ukrainy, żeby Ukraina w Polsce mogła podpisywać umowy z innymi krajami.
1: No właśnie, panie Kamilu, dziękujemy za te premierowe wyniki i też chciałem poprosić o komentarz. Spodziewał się pan właśnie takich proporcji, czy jednak to 73% rzeczywiście wygląda no, dość mocno w tym zestawieniu?
0: Do tych procentów jeszcze trzeba dodać jedną zmienną. Około 10% zidentyfikowanych botów, czyli powtarzających się fraz, czyli komentarzy od kont, które powstały stosunkowo niedawno, albo które jedynym zadaniem ich w internecie jest... powielanie pewnego rodzaju treści, na przykład antyukraińskich, antypolskich. My to wszystko identyfikujemy i to jest około 10%, więc widać tutaj, że kilka grup troll kont albo kilka grup wpływów zadziałało mocniej niż zazwyczaj na to, żeby Polacy taki przekaz usłyszeli. Więc dla mnie te 20 kilka do 70 kilku procent to jest w zasadzie całkiem optymistyczne. Znaczy, to jest te 20 kilka procent jest bazą, na której można teraz budować narrację, bo jak gdyby to było, nie wiem, 3%, tak jak w przypadku oceny oddania 500 tysięcy przez pana kierownika SOR-u, no wtedy to była miazga. Po prostu nikt nie uwierzył w to, że pan Dawid zrobił to, nie wiem, bo poczuł taką potrzebę serca, albo że poczuł skruchę i teraz odda te pieniądze i w ogóle to się usunie w cień. No nikt to nie uwierzył. Tutaj jednak mamy 20 kilka procent komentarzy, nawet pomimo tych 10% botów, które mówią, nie no kurde, to naprawdę, to może się udać. Nawet pomimo jakichś tam drobnych potknięć, to może się udać, bo się spotkaliśmy po raz kolejny, rozmawiamy o tej Ukrainie i jesteśmy przy tym stole, no bo to się dzieje w Polsce. Więc ja bym tutaj tak nie patrzył z wielką... no, horroru nie będzie.
1: Ale przerażające jest to, że ta narracja i ten wątek narracyjny jest coraz mocniejszy w tym, co obserwujemy w procesach i zjawiskach politycznych. Dlatego idealne pytanie do politologa, publicysty. Jak pan patrzy właśnie na tego typu zjawiska, kiedy już mówimy, że pewien dość spory odsetek komentarzy, które wpływają na opinię publiczną, które są opiniotwórcze, to tak naprawdę jest, no powiedzmy to wprost, działanie, zewnętrzne działanie grup, jak to pan przed chwilą określił.
2: Tak. Zgadza się i to nie jest jakby pierwszy raz i myślę, że nie ostatni raz, skoro takie państwa jak Stany Zjednoczone są podatne na to, że różnego rodzaju przeciwnicy na arenie międzynarodowej wpływają na wybory w różny sposób i próbują kreować narrację, to myślę, że Polska tutaj nie powinna być zdziwiona, że u nas też się to dzieje. No i tu jest właśnie praprzyczyna całego problemu, bo to nie jest tylko kwestia Polski. Proszę pamiętać, ja tutaj będę jednak trochę symetryzował, że Ukraina też ma swoje za uszami. To jest jednak wykorzystywanie pewnego rodzaju sentymentów i polityki historycznej do działania na zasadzie do wewnątrz, tak? Czyli do polityki wewnętrznej, a nie tego, co tak naprawdę powinno się wydarzyć na arenie międzynarodowej czy w stosunkach bilateralnych. Bo proszę zauważyć, że zarówno ruch Zełenskiego, jak i ruch nasza retorsja, odpowiedź, jakkolwiek ją nazwać, były skierowane do polityki wewnętrznej, do sondaży, do właśnie tego 73% tak naprawdę sentymentu ludzi, którzy chcieliby zobaczyć taką odpowiedź. Więc to nie były ruchy, które były racjonalne na poziomie międzynarodowym, ale my mamy swoje wybory, my mamy swoje sondaże wewnętrzne i tak dalej i dokładnie to samo zrobili prezydenci obu stron. I jeśli my będziemy się kierować

0: nadal takim sentymentem i będziemy dawać sobie podpalać to w imię polityki wewnętrznej nasze kwestie bezpieczeństwa, no to w którymś momencie skończy się to jakąś większą tragedią, bo ja w przeciwieństwie co do niektórych komentatorów, ja nie uważam, że my jesteśmy w jakimś wielkim kłopocie z Ukrainą w tej chwili. Myśmy już o UPA się kłócili wielokrotnie, to nie jest pierwszy raz. Tutaj oczywiście padły trochę bardziej radykalne słowa, ordery zostały spakowane po jednej i po drugiej stronie. To oczywiście jest jakaś forma eskalacji, ale to nie jest tak, że zerwaliśmy jakieś stosunki dyplomatyczne, że w tej chwili będziemy się tutaj prześcigiwać w dalszym obrażaniu się. Nie. My oczywiście będziemy musieli teraz ten konflikt deeskalować. Pytanie, kto będzie w stanie go deeskalować, bo Donald Tusk jest trochę w pułapce. On musi podpisać teraz kontrasygnatę w sprawie decyzji prezydenta Nawrockiego. My jeszcze tej kontrasygnaty nie mamy. Pytanie, czy ona w ogóle się pojawi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no jednak Donald Tusk też czuje te nastroje, jakie są w polskim społeczeństwie. Ja przypominam tylko dwie decyzje o słynnej, w słynnym wysłaniu z powrotem na Ukrainę influencera, który wjechał sobie na morskie oko i potem wędkarza, który złowił Suma. Całkowicie nieadekwatne środki do popełnionych czynów, ale w imię jakiegoś działania pod publikę i właśnie tych takich trochę antyukraińskich nastrojów, niestety Donald Tusk i rząd Koalicji Obywatelskiej się w to wpisali. Więc muszę jeszcze raz powiedzieć, jeżeli będziemy się kierować sentymentami polityki wewnętrznej w naszych sprawach polityki międzynarodowej, to źle to się skończy i to nie tylko w sprawie Ukrainy, ale również Ameryki, Niemiec i tak dalej, i tak dalej.
1: I na horyzoncie pojawia nam się kolejny temat, czyli potencjalna przyszła integracja Ukrainy z Unią Europejską. Już tutaj widać, niestety czas naszej debaty powoli dobiega końca, ale widać, że będzie to na pewno punkt zapalny dość mocny również w tej narracji i na pewno Res Futura weźmie na warsztat komentarze wokół tej sprawy. Panie Kamilu, możemy trzymać za słowo?
2: Tak.
1: A czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi właśnie o proporcje w tym zakresie? Czy tutaj rzeczywiście ta ofensywa będzie jeszcze mocniejsza, o której pan wspominał?
2: No ja myślę, że to będzie mniej więcej taka sprawa, że nie. Że Ukraina ma nie wejść do Unii Europejskiej, Ukraina ma nie wejść do NATO, przynajmniej nie teraz, ponieważ wewnętrzne problemy Ukrainy nie będą, znaczy Polacy nie chcą, żeby stały się wewnętrznymi problemami Polski albo zewnętrznymi problemami Polski, no bo jednak wewnętrzne problemy Ukrainy, która byłaby w Unii Europejskiej, stałyby się problemami nie tylko naszymi. Oczywiście mówię teraz to, co w komentarzach można wyczytać, ale tak naprawdę, proszę państwa, pijmy dużo, chronimy się przed słońcem. To jest teraz najważniejsze.
1: Zdecydowanie się podpisujemy.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że tę sprawę staramy się załatwić rękami Węgier, ponieważ to na razie Węgry powiedziały, że w 4 z 6 otwartych formatów negocjacyjnych oni się nie zgodzą na to, żeby Ukraina weszła, więc być może to nie my będziemy tym znowu czarnym ludem w Unii Europejskiej.
1: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Królikowski, publicysta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz pan Kamil Smogorzewski, Res Futura.
2: Dziękuję bardzo.
1: Byli gośćmi debaty czwartkowej, debaty dnia w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. A tuż obok mnie w studiu Polskiego Radia 24 pojawił się Maciej Wolny, który już za chwilę przejmuje antenę.
3: I zaczynamy powoli czwartkowy wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Ale dobry wieczór nie mówmy, bo tak widno.
3: Czemu nie?
1: Gorąco, ciepło i wieczór.
3: To tylko do łóżka się położyć i próbować się schłodzić jakoś.
1: A jakie plany, jeżeli chodzi o wieczorne pasmo w Polskim Radiu?
3: A trochę tej pogody i klimatu będzie, bo w zmianie klimatu, czyli już niebawem na antenie Polskiego Radia 24, będzie poruszony temat tego, jak miasta przygotowują się właśnie na zmiany klimatu, na to, że coraz więcej mamy takich gwałtownych zjawisk pogodowych, wysokie temperatury. To będzie temat, który poruszymy. Następnie, jeżeli chodzi o zdrowie, no to przyjrzymy się wielkiej zmianie demograficznej. No i można zapytać, jak ona się dzieje na naszych oczach i redefiniuje pojęcie dojrzałości, bo zamiast wygaszania aktywności współczesne pokolenie 50+ stawia na ruch, jak się okazuje. To będzie temat zdrowotny, ale wrócimy też do tematu, który jako pierwszy zagościł w waszej debacie, w drugiej jej części, to znaczy Gdańsk i konferencja na temat odbudowy Ukrainy. O 21.33 w tym studiu będzie ekonomista Marek Zuber i od ekonomicznej strony sobie o tych wszystkich kwestiach porozmawiamy.
1: A zatem wieczór w Polskim Radiu 24 zapowiada się bardzo ciekawie. Maciej Wolny zostaje z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marek Klapa, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład.

0: i odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie.

0: ci dłużej.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy
3: jest. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Miał przenikliwe spojrzenie, spracowane dłonie. Uwielbiał spędzać czas w montażowni. Mowa o Krzysztofie Kieślowskim.
11: 27 czerwca obchodzilibyśmy 85. urodziny tego niezwykłego reżysera.
10: W najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy reportażu Antoniego Rokickiego, poeta obrazu.
11: Porozmawiamy też z Katarzyną Surmiak-Domańską, autorką książki Kieślowski – Zbliżenie. Zapraszamy.
10: Dorota Boniecka-Górny
11: i Wiesław Molek.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Zderzenie pociągów koło Piły w Wielkopolsce. Na miejsce jadą służby. Zapowiedź walki z kominami płacowymi. Resort zdrowia chce wyjaśnień w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny wybuchu ognia. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Dwa pociągi, osobowy i towarowy, zderzyły się w wielkopolskiej miejscowości Białośliwe. W wypadku niedaleko Piły brały udział składy PKP Intercity oraz kolei regionalnych, co podają lokalne media. Wiadomo, że w wyniku zderzenia pociągi częściowo wykoleiły się. Były to wagony pasażerskie. Według wstępnych ustaleń poszkodowane są dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejsce dojeżdżają też kolejne zastępy strażaków. Ruch kolejowy na linii Bydgoszcz-Piła został wstrzymany. Wszystko, co podważa zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia, musi być rzetelnie wyjaśnione. To reakcja Ministerstwa Zdrowia na doniesienia o możliwych zgonach i wysokich zarobkach na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym. Resort poinformował dziś o trwających kontrolach i zapowiedział stan

0: stanowczą walkę z tak zwanymi kominami płacowymi lekarzy. O szczegółach Piotr Durys.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda apeluje o spokój i prosi, by tego lokalnego skandalu nie rzutować na całą Polskę. Jednocześnie przyznaje, że system pilnie wymaga naprawy. Oprócz kontroli zleconych konsultantowi krajowemu, minister zapowiada batalię z patologiami finansowymi.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
1: Oprócz resortu placówkę prześwietla też Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podkreśla, że wstępne statystyki dotyczące zgonów na warszawskim oddziale ratunkowym nie budzą jednoznacznych podejrzeń.
3: Jeśli chodzi o liczbę zgonów w szpitalu południowym, to są ułamki procenta, to są promile.
1: Pierwszym krokiem do uszczelnienia finansów ma być nowy obowiązek. Od lipca wszystkie podmioty lecznicze z sektora finansów publicznych będą musiały raportować zawierane z lekarzami umowy do centralnego rejestru. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy stała się platformą tematów politycznych i gospodarczych. Przedstawiciele kilkudziesięciu krajów dyskutują o bezpieczeństwie Europy, a obecni w Gdańsku przedsiębiorcy podpisują listy intencyjne i porozumienia o współpracy z ukraińskimi kontrahentami. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski.
4: Politycy, w tym prezydenci i premierzy państw europejskich, rozmawiają o bezpieczeństwie Ukrainy i w tym kontekście bezpieczeństwie Europy. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki jest zdania, że polityka, nawet ta najtrudniejsza, nie przykryła wymiaru gospodarczego konferencji.
5: Jestem zbudowany dużą ilością dobrych wiadomości o rosnącej obecności polskiego biznesu na Ukrainie, o skutecznych instrumentach kredytowych, ubezpieczeniowych, z których przedsiębiorcy korzystają.
4: Żeby nie być gołosłownym, Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała właśnie listy intencyjny z ukraińską firmą na produkcję dronów i urządzeń walki elektronicznej. Chcemy w tym obszarze zaznaczać naszą obecność na rynku, powiedział szef PGZ Adam Leszkiewicz.
6: To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
4: Przypomnę, konferencja odbudowy Ukrainy potrwa do piątku do wieczora i przyniesie wiele dyskusji dotyczących wszystkich sfer bezpiecznego życia Europejczyków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie ubiegłorocznego pożaru bloku w Ząbkach. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny pojawienia się ognia, wykluczyli jednak podpalenie oraz sabotaż. Nie stwierdzili też zaniedbań ze strony zarządcy. Nicolette Siklosz i Dąbrowska, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, powiedziała Polskiemu Radiu, że decyzja prokuratury ucina spekulacje.
7: Ta informacja o braku podstaw do przypisania odpowiedzialności konkretnym osobom, czy konkretnej osobie, czy przyczynie, pozwala zamknąć taki okres wielu miesięcy takiej niepewności i spekulacji, różnych takich pogłosek, które gdzieś tam w opinii publicznej się pojawiały, co mogło być przyczyną tego pożaru, jak do tego doszło.
0: Pożar strawił lub uszkodził ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła, a pozostałe zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej. Polska znów pod wpływem kolejnej fali gorącego powietrza. Synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą jeszcze wyższą niż dziś temperaturę. Wypoczywający nad Bałtykiem mówią jednak, że najlepszymi sposobami na upał są cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
8: Gotowana kukurydza, chrupiące nachosy, popcorn.
9: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
10: Popijamy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
11: Upał to chyba w zasadzie zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
12: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
0: Upalna pogoda utrzymuje się też w wielu innych krajach Europy. We Francji i Belgii obowiązują najwyższe alerty pogodowe, a w Wielkiej Brytanii padły czerwcowe rekordy temperatur.
13: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Minęła już 19, ale w wielu miejscach kraju temperatura wciąż w okolicach 30 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 31-32. W nocy bez deszczu i też ciepło. Na przeważającym obszarze kraju będzie około 18, ale są miejsca, gdzie będzie 20. Jutro z kolei w prognozach znów upał i słońce do 35 stopni na zachodzie.
14: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, mamy już 6 minut po godzinie 19, a dzisiaj też czwartek. To 25 dzień czerwca i witamy się z Państwem w składzie Kamila Kuzar, Rafał Roślik, Michał Daniluk. Przed mikrofonem Maciej Wolny.

0: Zaczynamy nasz wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: I wracamy do tego, o czym przed momentem więcej było w serwisie informacyjnym, czyli upały, upały i jeszcze raz upały. Jak słyszeliśmy, ma być jeszcze cieplej niż to, z czym mamy do czynienia teraz, ale a propos temperatur w nocy, to w miastach chyba szczególnie trudno jest odpocząć po takim upalnym dniu, no bo jeżeli miasto, to sporo betonu, sporo murków, chodników, ulic i tak dalej, to wszystko się grzeje, no a później w nocy to ciepło oddaje, a więc powietrze cały czas gorące. I teraz to będzie też temat, który podejmiemy w Polskim Radiu 24, to znaczy jak miasta przygotowują się i czy w ogóle na zmiany klimatu, no bo rzeczywiście mamy coraz częstsze te fale upałów, gwałtowne zjawiska pogodowe, deszcze ulewne, które często zalewają różnego rodzaju ulice, susze z drugiej strony. To sprawia, że miasta muszą dostosowywać się do nowych warunków. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest? I teraz o tym więcej będzie na naszej antenie. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Zapraszamy.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Wreszcie przyszło długo wyczekiwane przez wielu lato. Dla wielu to najbardziej ulubiona pora roku. Słońce, długie dni, zieleń wokół nas, a do tego upał, długie okresy suszy przeplatane nawalnymi deszczami. Przyznają Państwo, że taka perspektywa trochę psuje obraz sielskiego lata, ale dobra informacja jest taka, że ten obraz można trochę poprawić, jeśli dostosujemy nasze miasta do skutków zmiany klimatu. Temu mają służyć miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Czasu na ich przygotowanie coraz mniej, więc z garścią porad, jak te plany przygotować, jest dziś z nami gość audycji, doktor inżynier Amadeusz Walczak, starszy konsultant do spraw ochrony środowiska w Multiconsult Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, lato to można powiedzieć taki czas stres testu odporności naszych miast na te coraz gorętsze i suchsze lata, jakie mamy w ostatnich latach.
4: Tak, choć trudność nadchodzącego sezonu letniego nie musi wyłącznie oznaczać wspomnianych wysokich rekordowych temperatur. Dla miast istotne są na przykład kumulacje zjawisk. To, co się działo wcześniej wiosną, czyli wcześniejszy deficyt opadów, następne letnie możliwe okresowe fale upałów, przesuszenia gleby, osłabienie zieleni, lokalne burze czy też intensywne opady, które mogą powodować podtopienia w silnie uszczelnionych częściach miasta. To może być też jakaś trudność dla miast w nadchodzącym sezonie letnim.
3: Czyli wyzwaniem jest właśnie to, że te zjawiska, które kiedyś nie były aż tak gwałtowne, dzisiaj zdecydowanie zyskują na sile, prawda? Ja w pamięci mam zalaną sprzed kilku lat trasę S8 w Warszawie, czy podtopiony Poznań po przejściu jakiejś nawałnicy, oberwania chmury. To wszystko pokazuje, że no rzeczywiście te zjawiska są coraz intensywniejsze i na to miasta muszą się przygotowywać, tak?
4: Dokładnie. Szeregując takie zjawiska, czy to podając przykłady, na pewno w miejskich planach adaptacji mowa o upałach i miejskiej wyspy ciepła, na którą narażone są centra miast, czyli te tereny najbardziej zurbanizowane, tereny mieszkalne, przemysłowe, usługowe, osiedla mieszkalne. Można mówić o zagrożeniach dotyczących suszy, deficytu wody, przede wszystkim dla terenów zieleni miejskiej, ponieważ głównie to też jest kwestia uwarunkowań strefy urbanistycznej. W wielu miastach woda opadowa odprowadzana jest kanalizacją, zamiast być retencjonowana, czyli gromadzona w miejscu opadu i ewentualnie wykorzystywana. Z drugiej strony można powiedzieć barykady, intensywne opady i podtopienia, czyli tak naprawdę coś, co może świadczyć o wspomnianych już lokalnych podtopieniach, co również jest pewnego rodzaju niedogodnością i skutkuje stratami na przykład finansowymi. Jak również mamy do czynienia z gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. To są istotne zagrożenia dla różnych sektorów funkcjonowania miasta, przykładowo dla transportu, energetyki, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Takie zdarzenia również mają miejsce i trzeba je wziąć pod uwagę w kontekście funkcjonowania miasta.
3: To a propos tego pierwszego aspektu, o którym pan wspomniał, czyli a propos suszy, to już wiosna dała się mocno pod tym względem we znaki, bo marzec był bardzo ciepły, ponad 3 stopnie cieplejszy niż średnia z lat 1991-2020 i był skrajnie suchy, bo przez cały miesiąc spadło niecałe 11 litrów deszczu na każdy metr.

0: kwadratowy Polski. No więc jak w takim razie praktycznie podejść do tego wyzwania, jakim jest susza?
1: Kwestia marca, ale też kwietnia, który mimo ochłodzenia również cechował się dosyć niską sumą opadów, to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że miasta mogą wchodzić w sezon letni z ograniczonym zapasem wilgoci w glebie i zwiększoną podatnością zieleni na stres wodny. Więc to jest jeden z dosyć istotnych elementów, istotnych kierunków, które należałoby podjąć, jeśli chodzi o działania, które powinny być wdrożone w ramach funkcjonowania miasta.
0: Ale to powinny być na przykład co, systemy podlewania zieleni miejskiej? No bo z drugiej strony, jeżeli tworzymy takie systemy, no to jednak marnujemy tę wodę, której też dużo nie mamy w wodociągach, w źródłach.
1: Możemy mówić o wszelkim zakresie działań. Mała retencja przy obiektach publicznych, czyli ogrody deszczowe, niecki chłonne, zbiorniki na deszczówkę, działania związane z rozszczelnianiem fragmentów nawierzchni, tak aby powrócić chociaż w części do naturalnego obiegu wody w przyrodzie. To są dobre przykłady praktyk. Innym przykładem jest ograniczenie koszenia, zwłaszcza w okresach suszy, ponieważ zmiana harmonogramów utrzymania zieleni poprzez pozostawienie wyższej roślinności tam, gdzie nie zagraża ona jakimkolwiek bezpieczeństwu czy nie ogranicza widoczności, skutkuje tym, że zatrzymujemy ten potencjalny zapas wody w glebie, który tam jest. Więc to są takie sztandarowe przykłady.
0: Czy każde takie rozbetonowywanie ma znaczenie? Bo ja patrzę no, na co dzień, jak zmienia się to w Warszawie i Warszawa podchodzi do tego tak, że rzeczywiście tworzy no, jakieś nawet najmniejsze powierzchnie, które z chodników betonu są zamieniane na trawniki, nawet gdzieś przy skrzyżowaniach, na rondach. Czy nawet takie małe działania mają znaczenie w tym względzie?
1: Tak, zdecydowanie. Największe znaczenie one mają właśnie na powierzchniach, na obszarach, gdzie ten stopień urbanizacji, czy też kolokwialnie bardziej mówiąc zabetonowania jest największy. Im więcej tych punktów rozszczelnionych, tym większa jakby skala powrotu do naturalnego obiegu wody w przyrodzie, co zdecydowanie poprawia gospodarkę wodną, a także skoro mamy tam jakieś niewielkie tereny zieleni miejskiej, to w mniejszym lub większym stopniu niweluje to zjawisko związane z wyspą ciepła. Więc tak, jak najbardziej nie jest sztuką wprowadzania terenów zieleni miejskiej na przykład na granicach obszarów miast, ale sztuką jest rzeczywiście wprowadzanie ich w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne, czyli w miejscach o wysokim stopniu urbanizacji.
0: Tak, bo tutaj możemy przejść do tego kolejnego aspektu, czyli walki czy odporności, zwiększenia odporności na upały. Tak jak pan wspomniał, każda zieleń zmniejsza efekt wyspy ciepła, szczególnie w centrach miast. To stało się w ostatnich latach dość popularne, że na przykład aktywiści miejscy mierzą temperaturę na jakimś betonowym placu i na zacienionym trawniku. I ta różnica w gorący, słoneczny dzień czasami wynosi nawet kilkanaście stopni.
1: Tak, tym bardziej, że mamy do czynienia z coraz większą częstotliwością, zwiększeniem trendów dotyczących fal upałów, czyli okresów, w których wysokie temperatury utrzymują się przez dłuższy czas. W związku z tym na pewno oprócz wprowadzania tych nawet niewielkich obszarów zieleni, plan reagowania na upały to byłby kolejny aspekt, kolejna forma działania, którą można by było podjąć poprzez na przykład procedury ostrzegania, komunikaty dla mieszkańców, czy też przedstawiania listy miejsc schronienia przed wysoką temperaturą w przypadku takiej konieczności.
0: Czyli trochę już odchodzimy od takich działań na rzecz przyrody stricte, a trochę na rzecz budowania właśnie odporności systemu, czy to systemu zdrowia, czy systemu opieki społecznej, na to, żeby wspierać tych, którzy na te upały są najbardziej narażeni, na przykład osoby starsze.
1: Kwestie dotyczące wprowadzania terenów zieleni to tak naprawdę typowe działania techniczne, które inwestycyjne, twarde działania, które można realizować i które zwykle stanowią rdzeń miejskich planów adaptacji, chociaż nie można zapominać o innych rodzajach działań, na przykład działań organizacyjnych, o których tutaj właśnie przed chwilką mówiłem, czy też działań edukacyjnych. Poprzez na przykład przekazywanie informacji na eventach miejskich odnośnie zagrożeń klimatycznych, czy też organizacja warsztatów. To też jest dosyć istotna kwestia w tej sprawie. Albo po prostu propagowanie artykułów w ramach zwiększania, że tak powiem, odporności w czasie upałów, na przykład dla seniorów, czy też osób najmłodszych, dzieci.
0: No tak, w praktyce jak to ma wyglądać? Wspomniał pan o na przykład takich miejscach schronienia. W Warszawie też mówi się o miejscach chłodu. Co to mogą być za miejsca?
1: To są zwykle miejsca, które są dostępne

0: publicznie. Są to obiekty, przykładowo obiekty handlowe, ale też budynki użyteczności publicznej, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z ekstremalnie wysokimi temperaturami, na przykład dla seniorów, stanowią miejsce odpoczynku. W tych miejscach powinno być zapewnione oczywiście miejsce do odpoczynku, woda pitna. To jest działanie typowo właśnie organizacyjne, ale stanowi odpowiedź i zwiększenie potencjału w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur.
1: Czy także zwiększenie gotowości placówek zdrowotnych do przyjmowania osób, które są narażone na skutki upałów, to też jest element takiej adaptacji?
0: Jest elementem adaptacji. Warto niemniej w pewien sposób nie tylko reagować na występujące zagrożenia, ale przygotować się na ich przyjście. A to, co pan powiedział, jest bardziej kwestią reakcji. Nie można zapominać oczywiście o jednym i o drugim.
1: No to jeszcze ten jeden aspekt, czyli nawalne deszcze, intensywne opady, które występują często po długich okresach suszy. No, w miastach, w centrach miast sytuację mamy, jaką mamy. Możemy właśnie rozbetonowywać i zwiększać te powierzchnie przepuszczalne, żeby ta woda miała gdzie wsiąkać, ale przy takim nawalnym deszczu, no, ta woda nie wsiąknie. Więc jak w tym zakresie budować odporność miast na takie zjawiska?
0: Ogólnie rzecz biorąc, od tego też troszeczkę powinienem zacząć w przypadku podejmowania każdych praktyk adaptacyjnych, należy rozpocząć od diagnozy i w przypadku kwestii związanych z nawalnymi deszczami należałoby się przyjrzeć charakterystyce danego miasta, stwierdzić po topografii terenu, po stopniu uszczelnienia, po stanie kanalizacji deszczowej, albo w ogóle w jakikolwiek stopniu funkcjonowaniu czy obecności, jakie tereny są narażone na zwiększone ryzyko podtopień i tam koncentrować działania adaptacyjne, czyli przykładowo związane z rozszczelnianiem albo konserwacją, eksploatacją, bądź też po prostu wprowadzaniem kanalizacji deszczowej, zarządzaniem tą wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Przede wszystkim trafne działania lokalizacyjne mogą odnieść relatywnie szybki skutek, który może dać potencjalnie dobre efekty.
1: Mówimy tak naprawdę o dokumentach, o tych planach adaptacji do zmian klimatu, które są obowiązkowe dla jakich miast? Jakie miasta muszą je przygotować i do kiedy?
0: Obecnej, można powiedzieć, strukturze prawnej od początku zeszłego roku miasta, które cechuje liczba mieszkańców powyżej 20 tysięcy osób, są zobligowane do tego, żeby przygotować tego typu dokumenty, więc jest ich troszeczkę, można powiedzieć. W Polsce można już je liczyć w setkach. Zważywszy na to, ile osób w takich miastach mieszka oraz jakie role pełnią miasta w funkcje gospodarcze, administracyjne, jest to dosyć dobry pomysł, żeby właśnie w tych największych miastach wdrażać miejskie plany adaptacji jako takie dokumenty strategiczno-wdrożeniowe, które właśnie zawierają element diagnozy mówiącej o tym, jakie zagrożenia są najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania miasta, na co miasto już jest niejako odporne albo na co jest bardziej wrażliwe i tam kierować działania adaptacyjne.
1: A do kiedy te plany trzeba przygotować?
0: Tak naprawdę do końca 2027 roku, to jest 2 stycznia 2028.
1: A z badań, które zleciła Państwa firma, też wynika, że rzeczywiście większość Polaków tak naprawdę obecnie widzi, że te skutki zmiany klimatu ich dotykają.
0: Tak, z badań to bezpośrednio wynika, można powiedzieć, przede wszystkim z trendów badań, które są realizowane. Temat jest, można powiedzieć, coraz bardziej, podlega coraz większemu zainteresowaniu. Coraz więcej osób cechuje wiedza na temat zagrożeń, jakie występują i jakie skutki one wywołują. Także ogólnie temat naprawdę wzrasta jego potencjał, jeśli chodzi o wiedzę. Nie bez powodu, ponieważ samo zagadnienie nie jest niejako w przestrzeni związanej z administracją, związaną z kierunkiem zarządzaniem miasta, nie funkcjonuje od wczoraj. Tak naprawdę miejskie plany adaptacji pierwsze powstały w latach 2018-2019. Obecnie są aktualizowane. Chodzi przede wszystkim o duże miasta, a inne miasta w tym okresie od roku 19 do teraz przyjmowały tego typu dokumenty, obecnie dostosowując je również do obecnej struktury, do obecnych form wymogów merytorycznych, formalnych, prawnych.
1: I też ważne przy tworzeniu takiego dokumentu jest to, że no każdy ten plan musi być dostosowany do specyfiki danego miasta, bo wyobrażam sobie, że inaczej będzie ten plan wyglądał w Gdańsku czy w Gdyni, inaczej w Rzeszowie, inaczej w Opolu. No, mając na myśli miasta nadmorskie,

0: czy miasto, stolice Podkarpacia, gdzie na Podkarpaciu zazwyczaj jest gorąco i sucho?
1: Na pewno można powiedzieć o takiej tezie, w której przedstawimy, że nie można kopiować planu adaptacji z jednego miasta do drugiego. Można niejako poddać transferowi, przenieść metodykę, strukturę dokumentów, sposób oceny ryzyka, czyli takie narzędzia, które nam służą do diagnozy. Można w pewien sposób zaadaptować albo inaczej, innymi słowy mówiąc, sprawdzić, jak wygląda w innych miastach katalog działań i w pewien sposób się nim zainspirować po to, żeby sprawdzić, jakie są dobre praktyki. I to tak, chociaż warto mieć na uwadze, że te same problemy w miastach mogą mieć różne przyczyny. Podtopienia, temat podtopień może być różny w innych strefach urbanistycznych, w zależności od tego, z czego wynika, na przykład z niedorosłych wpustów, zbyt małej przepuszczalności kanalizacji deszczowej, zabudowy, braku właśnie tej terenów biologicznie czynnych, naturalnych obniżeń terenu, wysokiego uszczelnienia powierzchni właśnie tych obszarów, z tego stopnia urbanizacji, przyczyn. Jakby źródłem zagrożeń klimatycznych tego na przykład podtopień jest jedno, czyli intensywne opady atmosferyczne, dosyć nietypowy reżim opadów atmosferycznych, ale niejako potencjalne skutki mogą wynikać z różnych uwarunkowań i to należy sprawdzić w ramach każdego miasta, zweryfikować, zdiagnozować. Dzięki temu trafna diagnoza to potem bardziej efektywne działania.
0: Natomiast wyobrażam sobie, że o ile w dużych samorządach być może są komórki, gdzie jest sporo specjalistów, którzy mają na ten temat wiedzę, no to w mniejszych, szczególnie w tych najmniejszych, no właśnie miastach 20-30 tysięcznych, to są wydziały ochrony środowiska, gdzie urzędnicy mają jeszcze mnóstwo innych zajęć. Jest jakaś możliwość uzyskania pomocy, doradztwa, żeby nad takim planem popracować?
1: Na pewno sytuacja wygląda tak, że przygotowanie miejskich planów adaptacji nie może odbyć się bez współpracy z komórkami Urzędu Miasta lub też spółkami, które realizują różne funkcje publiczne w mieście, typu dostarczenie wody, typu właśnie zagospodarowanie wód opadowych, ponieważ twarda diagnoza oparta na danych lokalnych to jest podstawa do tego, aby wykonać rzetelną, merytorycznie analizę, postawić słuszne tutaj jakby wnioski, ocenić w sposób świadomy i indywidualnie dopasowany do miasta wrażliwość i potencjał danego miasta, dzięki czemu wskazać konkretne priorytety działań, a nie skupiać się czy też kopiować ogólne hasła dotyczące ogólnorozumianych zapisów rozwoju zieleni, zazieleniania ulic czy ochrony drzew albo wprowadzania systemów błękitno-zielonej infrastruktury. Miasto samo w sobie w przypadku przygotowania tego dokumentu powinno wziąć odpowiedzialność też za to, jak dane priorytety działań zostały zdefiniowane, ponieważ to potem miasto z tym dokumentem w ramach tego dokumentu musi pracować, w ramach jego musi troszeczkę funkcjonować, kierować swoje strategie.
0: No, a na końcu tak naprawdę pozwolę sobie wejść w słowo, no jest tak. Jakość życia mieszkańców, prawda? I to jest tak naprawdę cel też tego dokumentu, żeby mieszkańcom miast w tym zmieniającym się klimacie żyło się możliwie jak najlepiej.
1: Im większy komfort życia mieszkańców, to jest jeden z celów głównie miejskich planów adaptacji. To jest właśnie jedno z kluczowych zagadnień. Oczywiście ogólnie rzecz biorąc, funkcjonowanie miasta w różnych sektorach, czy transportu, energetyki. Rzeczywiście, można też powiedzieć troszeczkę, że sprawne funkcjonowanie w różnych sektorach funkcjonowania miasta, to potem jest komfort mieszkańców, więc to jest taki, można powiedzieć, wierzchołek tych celów.
0: Panie doktorze, to czy możemy zakończyć jakimiś takimi kilkoma pozytywnymi przykładami z polskich miast? Może jakieś panu przychodzą teraz na myśl, które moglibyśmy wymienić i które mogłyby być, tak jak powiedzieliśmy, inspiracją do tego, jak dostosowywać czy adaptować miasta do skutków zmieniającego się klimatu?
1: W każdym mieście można podać kilka, nawet więcej tego typu przykładów. Warto wspomnieć, że w miastach polityki dotyczące adaptacji do zmian klimatu często już miały miejsce wcześniej, ale nie zostały po prostu tak zidentyfikowane. Polityki zieleni czy polityki związane z gospodarką wodną to jest coś, co miało miejsce wcześniej i warto te założenia tych planów, które były wcześniej, na pewno ewoluować, poddawać po prostu aktualizacji. Bardzo mi się podobają na przykład strategie dotyczące ogólnie podejścia miasta jako, tutaj jest dosyć chwytliwa może nazwa,

0: miasta gąbki, ale ja bardziej bym to definiował jako miasto, które po prostu gromadzi wodę opadową w momentach intensywnych opadów atmosferycznych i jest w stanie ją wykorzystać w momentach, kiedy tych opadów po prostu brakuje i mamy do czynienia ze zjawiskiem suszy.
1: To tu mi przychodzi taki bardzo konkretny przykład, niedawna inwestycja miasta stołecznego Warszawy, gdzie przejazd podziemny pod ulicą Marszałkowską w samym centrum miasta zamieniono na zbiornik na deszczówkę właśnie. To myślę, że to mógłby być taki pozytywny przykład.
0: To jest na pewno jeden z właśnie z twardych przykładów, które można poddawać. Przykładem miasta, które w dosyć dobry sposób, a nawet bardzo dobry sposób można podawać za wzór jest przykładowo Gdańsk, który ma bardzo rozwiniętą strukturę administracyjną organów odpowiedzialnych za konkretne kwestie związane z różnymi sektorami funkcjonowania w mieście, czy to tereny zieleni miejskiej, czy zagospodarowanie wód opadowych. Duża sieć monitoringu, specjaliści, którzy naprawdę mają wiedzę na temat miasta i wiedzą, w jakim kierunku to miasto ma się rozwijać, jest ogromna, więc to jest też jeden z przykładów, ale tych przykładów jest więcej w różnych innych miastach i gdybyśmy mieli czas, to warto było powiedzieć o każdym, bo naprawdę można się inspirować, tworząc własne plany, mówię już konkretnie o samorządach miejskich.
1: Czasu na zrobienie tych planów trochę jest, więc może jeszcze znajdziemy w naszej audycji też okazję, żeby o tych przykładach powiedzieć więcej i zainspirować nimi. I warto pamiętać, że rzeczywiście na końcu tego wszystkiego jest jakość życia mieszkańców. Od realizacji tak naprawdę tych planów właśnie zależy komfort życia w mieście, w zmieniającym się klimacie. I o tym rozmawiałem dzisiaj z doktorem inżynierem Amadeuszem Walczakiem, starszym konsultantem do spraw ochrony środowiska w Multiconsult Polska. Panie doktorze, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 19.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Służby w akcji po groźnym wypadku kolejowym w Wielkopolsce. W miejscowości Białośliwie koło Piły pociąg Intercity zderzył się ze składem regionalnym relacji Piła-Bydgoszcz. Obie maszyny częściowo się wykoleiły, informuje rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
11: Z informacji, które mam, wynika, że w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Jest w naszym pociągu kilka osób poszkodowanych, na zasadzie, że są, będą poobijane.
10: Ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz został wstrzymany. Okoliczności zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Więcej o tym wypadku tuż po informacjach. Połączymy się wtedy z Tomaszem Wiśniewskim, zastępcą wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży. Koniec wydobycia węgla kamiennego w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Dziś na powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla. Zakład zatrudniał około ponad 1500 osób. Część przeniesiono do innych kopalni, inni otrzymali propozycję dalszego zatrudnienia, poinformował dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk.
12: W tej chwili mamy przewidziane

0: 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch, dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie.
1: Górnicy i mieszkańcy uroczyście pożegnali kopalnie. Były poczty sztandarowe i łzy, bo jak mówili, ponad 100 lat była ich żywicielką. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed nadchodzącymi upałami. Mogą doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, podkreślał rzecznik inspektora Marek Waszczewski.
2: Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
1: Według zaleceń głównego inspektora sanitarnego w czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. I tym akcentem kończymy informację o 19.30. Kolejne za pół godziny przedstawi je Damian Szpyra.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Mamy 33 minuty po godzinie 19, a w Polskim Radiu 24 wracamy do tematu, który został poruszony już w serwisie informacyjnym, czyli do zderzenia dwóch pociągów.
7: Stan dnia.
6: A do zdarzenia doszło dokładnie w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim. Tam zderzyły się ze sobą dwa pociągi pasażerskie Polregio, relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity, relacji Białograd Warszawa. Wiadomo, że błąd popełnił maszynista pociągu regionalnego, który pominął semafor, światło czerwone i przy małej prędkości uderzył w bok pociągu Intercity. Tak wstępnie przynajmniej przekazują służby. Wiadomo też na razie o trzech osobach poszkodowanych. Razem z nami jest teraz starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który jest też na miejscu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Może za dużo powiedziane, że na miejscu. Jestem w drodze, jak słychać sygnały.
6: Jeszcze w drodze.
8: Jadę alarmowo.
6: Jasne. Za moment będzie pan na miejscu. Ja powiedziałem o trzech osobach poszkodowanych. Czy to rzeczywiście jest aktualny stan na teraz i ilu pasażerów podróżowało oboma pociągami?
8: Stan aktualny na teraz to jest 7 osób poszkodowanych. Według oznakowania, jak gdyby tutaj triażu, który wykonaliśmy, to jest osoba o kolorze żółtym, także te osoby są średnio poszkodowane, to są obtarcia, jakieś, można powiedzieć, urazy głowy, ale to nie jest nic poważnego, więc można powiedzieć, że nie jest aż tak źle, jak na takie zdarzenie, przy czym podróżowało tymi pociągami łącznie około 200 osób. Część tych osób z pociągu regionalnego oczywiście ma już bardzo blisko do swoich domostw, więc pewnie będą bezkolizyjnie wracać. Natomiast resztą zaopiekowaliśmy się, gdzie do Białośliwia w jednostce OSP są kierowane te osoby. Tam zapewnione jest picie, jest toaleta, więc każdy, kto ma daleko, jeszcze chce podróżować, za chwilę tego przystanku i wytchnienia tam znajdzie. No i dalej jak gdyby też nasze służby zaopiekują się. Jeżeli by się okazało, że ktoś jeszcze źle się poczuje, na miejscu mamy nasz zespół ratownictwa medycznego z karetką, więc udzielimy wszelkiej pomocy i wsparcia.
6: Ale to jak rozumiem, już wszyscy pasażerowie oba składy opuścili.
8: Tak, tak, tak. Ewakuacja już nastąpiła i w tej chwili przemieszczani są właśnie do tego miejsca, jak powiedziałem, w jednostce OSP w Białośliwiu. No tam prosimy, aby też te osoby, które wymagają i potrzebują jak gdyby chwili przeczekania, aż znajdą nowy, dalszy transport, mogą tam znaleźć schronienie.

0: Nie, my się zaopiekujemy.
1: Cały czas w tle naszej rozmowy słychać te syreny. Ja wracam do tego, że jedzie pan na miejsce i chcę zapytać, jakie siły i środki zostały zadysponowane do tej akcji ratowniczej?
0: No, w tej chwili na miejscu mamy 17 zastępów Straży Pożarnej plus jedna karetka zespołu ratowniczo-medycznego. Natomiast są to jednostki też, które są wyposażone jako grupa chemiczna, bo przewidywaliśmy, że może się przydać, ale i również ratownictwa technicznego, więc grupy specjalistyczne, które w takich sytuacjach są niezbędne.
1: To znaczy, w jakich sytuacjach, gdyby mógł pan tutaj nam bardziej szczegółowo przedstawić, na jakie działania ewentualnie nastawiacie się na miejscu?
0: Kiedy otrzymujemy tego typu informacje o zdarzeniu, zawsze mamy jak gdyby obraz tego, że może dojść do zakleszczenia, może dojść do pozgniatania różnych elementów konstrukcyjnych takich pojazdów. I wtedy tam musimy docierać bardzo szybko do tych osób. Grupa ratownictwa technicznego jest wyposażona w specjalne narzędzia, które pozwalają taranować tego typu blachy i konstrukcje i docierać do osób poszkodowanych. Do tego grupa chemiczna, gdzie może dojść również do wydostania się różnych smarów czy olei cieczy, które mogą również zagrażać, więc grupa chemiczna sobie tymi substancjami jest w stanie poradzić. No i cały zespół ratowników, który jest dysponowany na miejscu, gdzie każdy z nas, jak i również druhowie OSP są przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest to wsparcie przede wszystkim przedmedyczne, jeżeli są osoby poszkodowane, no i bezpieczna ewakuacja tych osób z pojazdów na zewnątrz, no i zaopiekowanie się nimi.
1: Mówi pan o tym, że jesteście przygotowani na ewentualne zagrożenia chemiczne, ale czy w tym wypadku jakiekolwiek przesłanki o takim zagrożeniu mówią, czy bo tutaj mam na myśli po prostu bezpieczeństwo też mieszkańców?
0: Tu bezpieczeństwo przede wszystkim podróżujących, no mieszkańców też, ale tak jak mówię, panie redaktorze, pierwsza informacja jest zawsze szczątkowa i działamy jak gdyby z wyprzedzeniem do pewnych zdarzeń i musimy być jak gdyby tutaj gotowi użyć na miejscu takich zastępów. Natomiast na szczęście tutaj nie musimy wprowadzać żadnych grup chemicznych do działań. Oczywiście grupa techniczna jak najbardziej tak. No i przede wszystkim ten potencjał ratowników, który tam na miejscu jest niezbędny, żeby pomagać przy ewakuacji tych osób.
1: Domyślam się, że trudno przewidzieć, kiedy działania na miejscu zostaną zakończone i kiedy też zostanie przywrócony normalny ruch pociągów.
0: Nie, to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że tutaj to jest już zadanie po stronie operatora tej sieci kolejowej, tej trasy. Natomiast my zajmujemy się tutaj przede wszystkim odpowiednimi działaniami ratowniczymi.
1: Bardzo dziękuję za informacje, które pan przekazał w Polskim Radiu 24. Starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, był razem z nami. Dziękuję raz jeszcze i życzę wszystkiego dobrego mimo tej akcji ratowniczej. Spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję.
1: A teraz przed nami audycja Samo Zdrowie. Zapraszamy do pozostania z Polskim Radiem 24.
2: Samo Zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska. Z nami gość Krzysztof Jacuński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, będziemy mówić o wielkiej zmianie. O zmianie, która się dokonuje na naszych oczach. Jest związana z demografią. Na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy wielokrotnie o tym, że wchodzimy w taki nieunikniony czas przemian demograficznych, że przybywa osób w wieku dojrzałym, a ubywa tych młodszych. I musimy zmienić swoje postrzeganie dojrzałości, świadomości zdrowotnej. Widzimy, jak bardzo się to zmienia. Ja wspominałam, zanim zaczęliśmy naszą audycję, to jak obserwowałam z niepokojem jako dziecko serial 40-latek i jak postrzegano wtedy osoby 40-letnie jako ludzi, którzy jeśli zagrają w piłkę, to za chwileczkę będą mieć zawał. Którzy są siwowłosi i właściwie już zmierzają w taką smugę cienia. to się bardzo zmieniło. Pan Krzysztof Jacuński obserwuje tą zmianę z takiej perspektywy, powiedziałabym, światowej, bo widział te przemiany w kraju takim, jak

0: Kanada. Czy zmienia się profil i stereotyp dotyczący osób dojrzałych? Stereotyp jest taki, że wygaszamy swoją aktywność. A jak to wygląda obecnie i w praktyce?
1: No przede wszystkim każde nowe pokolenie wchodzące w wiek emerytalny jest już inne niż poprzednie. I osobiście mogłem to zobaczyć od strony rynku, bo odwiedzałem obiekty zamieszkania osób w wieku po 50 roku życia, 55 plus to się zwykle nazywa, w Kanadzie, Hiszpanii, Portugalii. Często były to obiekty na sprzedaż. I pytanie było, dlaczego przestały sobie dobrze radzić. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To jest odpowiedź również na pani pytanie. Po prostu właściciele tych kompleksów nie dostrzegają zmian, niektórych kompleksów, ja nie mówię o wszystkich oczywiście, nie dostrzegają zmian, które mogę streścić takim przykładem z własnego podwórka. Jeśli porównam mojego ojca w wieku, w którym ja jestem dzisiaj, to jego oczekiwania i jego marzenia wówczas, w takim wieku, w jakim ja jestem dzisiaj.
0: Dojrzałem, tak?
1: Dojrzałem, tak, dziękuję. Nawet bardzo dojrzałem. To było wygodny fotel, pled, dobry koniak do czytania książek. Ja patrzę na życie inaczej. Ja się zastanawiam, czy kupić w tym roku, czy w przyszłym nowy, lepszy, silniejszy, górski rower. Z kim umówić się na tenisa? Gdzie pójść popływać? Gdzie skorzystać z sauny na podczerwień? Czyli inaczej mówiąc, dzisiejsze pokolenie nie szuka wygaszenia na pewno, ale odpowiedniej, ciekawej i prozdrowotnej aktywności. To jest domena, czy to jest wskaźnik, jaki dzisiaj musimy dostrzegać.
0: Czyli co, jesteśmy w wieku dojrzałym bardziej sprawni fizycznie, bardziej aktywni? Czy to dotyczy tylko społeczeństw gdzieś w takich krajach jak na przykład Kanada? Czy widać to już w Europie, czy widać to już w Polsce? Bo lekarze podkreślają, my nosimy taki bagaż trochę tych krajów postkomunistycznych, gdzie był słaby dostęp do opieki medycznej, gdzie ludzie w tym wieku dojrzałym zazwyczaj są po prostu bardzo schorowani.
1: Wydaje mi się, że po prostu dzisiejsze społeczeństwa, bez względu na to, czy mówimy o Kanadzie, czy mówimy o Polsce, czy jakimkolwiek innym kraju europejskim, dzisiaj społeczeństwa, szczególnie osoby wkraczające w ten wiek, w którym pojawiają się pierwsze choroby, czyli tak zwykle lekarze uważają, że to jest taki próg 40-45 lat, dzisiaj dostęp do specjalistycznej opieki medycznej jest po prostu bardzo ograniczony, utrudniony, powiedziałbym, nawet w takim bogatym kraju jak Kanada. I posłużę się, proszę pani, takim przykładem statystyki, która mnie ostatnio zaskoczyła, bo przytaczano statystykę osób dochodzących do akurat w tym przypadku 64 roku życia i statystyka amerykańska mówi, że aż 95% tej populacji ma zdiagnozowaną co najmniej jedną chroniczną chorobę. To jest gigantyczne obciążenie dla służb medycznych. I z tym wszystkim idzie jeszcze następna ciekawa statystyka, mianowicie to, że w ciągu ostatnich, no, XIX wiek, XX wiek to był skok długości życia o 10 lat średnio. Czyli w XX wieku żyliśmy już o 10 lat dłużej niż w XIX wieku. To jest również problem wynikający dla służby zdrowia, dlatego że z wydłużeniem się cyklu życia nie wydłuża się cykl życia w zdrowiu.
0: A czyli, właśnie, taka zasadnicza,
1: no,
0: różnica.
1: To jest to.
0: Bo powstaje pytanie, who wants to live forever? To znaczy, jak żyć? Czy warto żyć bardzo długo, jeżeli jest się niesamowicie schorowanym?
1: Dokładnie.
0: Wielochorobowość,
1: tak,
0: jest olbrzymim problemem, także w Polsce, więc nie zawsze i nie każdy cieszy się z tej długości życia, mając świadomość czy perspektywę, że to życie może być, może mieć bardzo obniżoną jakość. Prawda?
1: Dokładnie. Statystyka dzisiejsza mówi, że te ostatnie 10 lat życia, bez względu czy mówimy do 90, czy do 100, czy do

0: 80. roku, te ostatnie 10 lat, to bardzo często, za często, to jest okres chorób. I oczywiście, no to nie jest komfortowa sytuacja, jeżeli starzejemy się i jednocześnie tracimy niezależność, jesteśmy uzależnieni od innych i tak dalej, i tak dalej. Rynek na to, czyli jest w tej chwili parcie wszędzie na to, żebyśmy żyli nie tylko dłużej, ale również zdrowiej, czyli nie dopuszczanie do rozwoju chorób, diagnozowanie zagrożeń jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. Rynek odpowiada na to budową programów, które prewencji zdrowego życia, które przyjęło się nazywać longevity, czyli teraz nastał czas longevity.
1: A właśnie, porozmawiajmy o tej różnicy, która bardzo wyraźnie w tej warstwie językowej jest stosowana za granicą. Różnicą między lifespan a healthspan. To zasadnicza różnica. My sobie dopiero w Polsce to uświadamiamy i dopiero to usiłujemy przełożyć na nasz język. O czym my w ogóle mówimy?
0: No niestety nie mogę pokazać takiego wykresu, który kiedyś na prezentacji pokazywałem, w jaki sposób wygląda krzywa, która obrazuje z jednej strony wiek, a z drugiej strony ilość chorób. I ta krzywa jest taką krzywą spadającą, czyli starzejemy się i tych chorób jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Później przychodzi punkt, w którym nadajemy się tak naprawdę, znaczy dana osoba nadaje się do domu opieki, czyli nursing home, czyli coś, co się nazywa ZOL. Ale na ten temat to jest osobny w ogóle rozdział. I teraz o co chodzi tutaj? Najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich, i to może zabrzmi dosyć upiornie, ale to jest coś takiego, żyjemy bardzo długo, dochodzimy do jakiegoś wieku i czy to jest 85, 95 lat, wszystko jedno. I teraz ten moment, w którym uderzają nas choroby, jest bardzo krótki i kończy się zgonem. Czyli co jest lepsze? Czy lepiej jest żyć bardzo długo i te ostatnie 10 czy 15 lat być uzależnionym od wszystkich innych osób wokół, być niesamodzielny i tak dalej? Czy lepiej żyć ten sam okres życia, ale ciągle panując nad sobą i nad swoim zdrowiem, nad swoją kognitywnością?
1: Lifespan to jest po prostu życie funkcjonowania.
0: Lifespan to jest długość życia.
1: A healthspan to jest to życie w zdrowiu.
0: To jest długość w zdrowiu. I teraz chodzi o to, żeby te dwie krzywe pokrywały się jak najdłużej.
1: No i co jest jakąś receptą i odpowiedzią właśnie na to oczekiwanie? To jest całe longevity, o którym zaczyna się mówić w Polsce bardzo dużo. I czym to się je? O co chodzi?
0: Proszę pani, to jest niezwykle interesujące pytanie i ciężkie pytanie, bo gdybym miał tutaj 3 godziny czasu, ale nie mam oczywiście, to bym to chętnie wszystko opisał, ale mówimy o czymś takim, że na przykład pierwszym podejściem w longevity to jest rozpoznanie naszego stanu zdrowia, czyli diagnostyka. I ta diagnostyka to mówimy o diagnostyce przeróżnej. Czasami są firmy, które oferują kompleksową diagnostykę za 50-70 tysięcy złotych.
1: Razem z zajrzeniem w geny, prawda?
0: Zajrzeniem w geny. I tutaj możemy długo dyskutować. Ja bym chciał kiedyś, żeby pani zorganizowała może taki panel ze specjalistami, dlatego że no ja będę się kłócił, że z tymi genami to różnie bywa. I oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniądze i tych pieniędzy ma dużo, no to fajnie sobie zrobić panel genetyczny i zobaczyć, jakie mamy geny i czy tam w naszych genach nie ma jakichś genów, które sygnalizują, że jest możliwość Alzheimera, czy jest możliwość przypadków kardiologicznych i tak dalej. Okazuje się jednak, że najlepszym remedium jest zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom bez względu na to, jakie mamy geny. I tutaj są bardzo ciekawe studia. To się zaczęło już w latach 70. w Japonii, gdzie szukano genów długowieczności. Badano później i to był taki zły moment dla nas wszystkich, bo wykryto geny. No, ja mówię w dużym skrócie długowieczności, więc nagle było mowa, no wszystko jedno, co będę robił, jeżeli nie mam tych genów, no to trudno, prawda?

0: Albo wszystko jedno, co będę robił, jak mam te geny, to przeżyję bardzo długo. Później okazało się, jak zbadano populację osób bardzo wiekowych, w tym tak zwanym blue zone, czyli w tych regionach, w którym ludzie żyją bardzo długie lata, okazuje się, że niekoniecznie duża część tych osób miała te geny długowieczności. Czyli co robiono w takim razie, że dożywano do 100 czy nawet ponad 100 lat w relatywnie dobrym zdrowiu i również kognitywnie całkiem nieźle, a nie miano tych genów.
1: Potem się okazywało, że w tych błękitnych strefach prowadzono proste życie z dużą dawką aktywności fizycznej, nieprzetworzonej.
0: Ale społecznej również, czyli interakcja między ludźmi, zajęcia i tak dalej, i tak dalej. I co jest śmieszne, i to będą mnie przeklinali w tej chwili osoby, które są wegetarianami, mianowicie były społeczności, które żywiły się tylko i wyłącznie mięsem z bardzo małą ilością warzyw i były społeczności, które prawie w ogóle nie jadły mięsa i okazuje się, że ten wiek był bardzo podobny. Czyli są różne, ja nie nawołuję do, broń Boże, do tego, żeby jeść mięso, ja mówię tylko, że utrzymanie nas w zdrowiu to jest kompleksowe działanie, na które składa się nie tylko dieta, nie tylko ta słynna dieta śródziemnomorska, bo to wszystkiego nie załatwia, ale bardzo dużo różnych komponentów. I stąd, ubiegając pewnie pani następne pytanie, powiem, że narodził się już w Ameryce Północnej dosyć dawno, a w tej chwili na całym świecie jest boom, sposób zamieszkania osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego lub osiągnęły wiek emerytalny, który ma właśnie ułatwiać tą kompleksowość podejścia do naszego zdrowia.
1: W naszej kulturze czasami źle się to kojarzy, bo my zazwyczaj jakąś kompleksowość mieszkania osób starszych, no mamy złe różne skojarzenia. Tak. Przyszła do nas rewolucja longevity. Patrzymy trochę też na to, co się dzieje na świecie. Czego oczekują w takim razie osoby dojrzałe, o których pan mówi? Na tym etapie życia, jak ma wyglądać, jak może wyglądać ich życie, jeśli mowa jest o tym, że mogłyby zastosować longevity, a na dodatek mieszkać razem. Jak to ma funkcjonować?
0: Zanim na to odpowiem, bo to jest bardzo fajne pytanie, ale zanim na to odpowiem, muszę wrócić do tego, czego pani zaczęła, mianowicie percepcja osób starszych. Niestety w Polsce ciągle nie rozumie się, że ta populacja, no, baby boomers nazwijmy, czyli populacja akurat moja, ja należę do baby boomers, dzieli się na trzy grupy. I te grupy są kompletnie różne i nie można ich mieszać. Niestety w Polsce, jeżeli ktoś skończy 60 rok życia, to już jest senior i już jest kwalifikowany do jednej grupy, wrzucany do jednego tygla i pojawiają się takie określenia jak dom opieki, albo co gorsza, i to jest straszne określenie, dom starców, prawda? No to jest kompletna bzdura. Dlatego, że statystycznie, jak spojrzymy na kraje rozwinięte, tak jak pani powiedziała na samym początku, tam, gdzie ta kultura życia w zdrowiu no, trochę trwała dłużej niż w Polsce, i spojrzymy na populację osób po 70 roku życia, to w tej populacji 85% średnio, w zależności od kraju, 85% to są osoby tak zwane independent living, czyli żyjące samodzielnie, nie wymagające domów opieki, prawda? 10%, 12%, 8% w niektórych krajach to są osoby, które niestety z powodu no, różnych powikłań zdrowotnych trafiają do domów, gdzie jest opieka pielęgniarska i pewien procent, 6, 7, 8% w zależności od kraju, to są osoby, które niestety mają bardzo poważne problemy kognitywne. No, głównie mówimy o chorobie Alzheimera. Czyli wracając teraz do drugiej części pani pytania, chodzi tutaj o to, żeby umożliwić tej grupie mówimy o tym independent living, czyli tej absolutnie większościowej grupie.
1: Która na dodatek chce żyć zdrowo, zgodnie z zasadami longevity.
0: Dokładnie. I boi się, i słusznie, że trafi do tych obiektów, o których mówiliśmy, ale przede wszystkim boi się zderzenia ze służbą zdrowia, zderzenia, w którym okazuje się, że nie dajemy sobie rady. Po prostu nie mamy dostępu szybkiego

do specjalistów i tak dalej, wiemy o tym wszyscy, więc ja nie będę na ten temat mówił. Więc ta grupa szuka możliwości takiej organizacji,

0: tak dalej, i tak dalej. Również, czyli ta część aktywności fizycznej, i jeżeli jest na miejscu specjalista, który również pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia, bo nie wszyscy możemy robić to samo, prawda? Czy tak zwane siłownie, no nie wszystkim odpowiadają. Ale oprócz tego w takiej grupie, w takiej społeczności rodzą się więzi społeczne. I to jest fantastyczne, dlatego że niestety, ale im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej samotni. Samotność jest bardzo stresowa, a stres powoduje zapalenia i powoduje choroby, więc unikajmy stresu.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji był Krzysztof Jacoński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zderzenie pociągów na północy Wielkopolski doszło do wykolejenia obu maszyn. Senat uchwalił ustawę dotyczącą wynagrodzeń medyków. Sprawa dotyczy ujawnienia ich zarobków. Ważna informacja dla graczy. Powiem również o najgorętszej premierze tego roku na konsolach. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Zaczynamy jednak informację od ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Według wstępnych informacji mężczyzna zaatakował personel szpitala i pacjentów. Jak informuje TVN24, 4 osoby są ranne. To ordynator gastrologii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Napastnik został zatrzymany, informuje stacja. W Białośliwiu zderzyły się pociągi Polregio i PKP Intercity. Oba wykoleiły się. Kilka osób zostało rannych, informował na naszej antenie zastępca wielkopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
2: Stan aktualny na teraz to jest 7 osób poszkodowanych. Według oznakowania jak gdyby tutaj triażu, który wykonaliśmy, to jest osoba o kolorze żółtym, także te osoby są średnio poszkodowane, to są obtarcia, jakieś można powiedzieć urazy głowy, ale to nie jest nic poważnego. Przy czym podróżowało tymi pociągami łącznie około 200 osób.
1: Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują. Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Senat uchwalił ustawę o powiązaniu numeru PESEL z wynagrodzeniem lekarzy. Dzięki temu dane o płacach medyków przestaną być anonimowe. Pozwoli to przygotować kolejne zmiany w systemie płac lekarzy. Ministerstwo Zdrowia rozważa m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia medyków. To słuszny kierunek.

0: działań, ale w pracę nad zmianami powinna włączyć się również opozycja. Tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Jak to zrobić? Absolutnie budując też porozumienie ponad podziałem politycznym, bo my nie damy rady sobie w żadnym wariancie, żadna koalicja w większości parlamentarnej nie zbuduje i nie zreformuje tego systemu samodzielnie.
0: Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy mówi, że same zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy nie wystarczy.
2: To jest oczywiście ważny krok, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, ale my musimy zacząć regulować ten rynek, bo inaczej lądujemy w sytuacji, w której coraz większa pula pieniędzy, które powinny iść na leczenie ludzi, na sprzęt, na funkcjonowanie szpitali, idzie na coraz bardziej wygórowane pensje dla lekarzy.
0: Lewica proponuje, by dołączyć jeszcze rozdzielenie zatrudnienia w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Dodajmy, że obecnie 80% budżetów szpitali stanowią wynagrodzenia medyków. Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli do Wenezueli. Trwa tam akcja poszukiwawcza po silnym trzęsieniu ziemi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawcza ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Prezydent Donald Trump poinformował, że polecił wszystkim agencjom federalnym szybkie działania. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną u boku, jak się wyraził, swoich nowych wielkich przyjaciół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Setki milionów osób czeka na tę grę, a producenci potwierdzili datę premiery. W Grand Theft Auto 6, czyli popularne GTA, zagramy już 19 listopada wyłącznie na konsolach PS5 oraz Xbox. Dużym rozczarowaniem jest to, że nawet w wersji pudełkowej nie otrzymamy fizycznej płyty z grą. W środku ma być wyłącznie kod, który po zrealizowaniu pozwoli nam pobrać tytuł, mówi były redaktor naczelny portalu Gry Online Szymon Rusnarczyk.
4: Pudełko tak czy siak będzie można posiadać, ale płyta faktycznie jest dużym game changerem pod tym kątem, że wszyscy przy okazji takich akcji jak Stop Killing Games mamy po prostu obawy, że ta zawartość cyfrowa może nam zostać kiedyś odebrana.
0: GTA 6 to kolejna odsłona kultowego tytułu, w którym wcielamy się w rolę gangsterów. Poprzednia część zadebiutowała w 2013 roku. O wspomnieniach związanych z tą serią gier rozmawiał z graczami reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński.
5: GTA San Andreas, do tego też GTA 4 bardzo lubiłem, GTA 5 troszeczkę też, aczkolwiek GTA 4 lepiej. To, że to wychodzi, no to super, to jest jednak wielki tytuł, bardzo popularny na świecie i uważam, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu.
6: Czy ma pan jakieś wspomnienia z tą serią?
7: Pamiętam, jak wychodziła wersja 5, to stałem w sklepie w nocy, żeby kupić płytę przy premierze.
8: Jesteśmy z czasów, kiedy bardzo, bardzo rządziło w naszych liceach i na studiach było tego bardzo dużo. Kto jeździł, to w tym.
0: Według szacunków koszt produkcji gry wyniósł prawie 3 miliardy dolarów.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na dworze powoli się ochładza, jednak pamiętajmy, że upały zostaną z nami przynajmniej do soboty. Do tego czasu obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia na prawie całym obszarze Polski. Niewykluczone, że w tym czasie padnie też rekord najwyższej odnotowanej temperatury w naszym kraju, czyli powyżej 40 stopni Celsjusza. W nocy spokojnie będzie od 15 stopni nad morzem, około 18 na południu, do 20 na Dolnym Śląsku. Jutro od 30 do 33 stopni.
10: Mamy już 6 minut po godzinie 20.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Damian przed momentem w serwisie informacyjnym mówił o GTA 6, 2013 rok. To już wiele, wiele lat minęło, a mi się zdaje, jakby to było wczoraj, kiedy GTA 5 wychodziło. Teraz GTA 6 będzie królowało, no ale my nie o grach w Polskim Radiu 24. Będziemy teraz rozmawiać, a o sporcie, bo ten sport i tematy sportowe teraz przede wszystkim zagoszczą na naszej antenie. Zapraszamy.
9: Sport.
11: Przy mikrofonie Filip Jastrzębski, witam i zapraszam na 20 kilka minut ze sportem. A dzisiejszy magazyn w całości

0: poświęcimy oczywiście piłkarskim mistrzostwom świata i porozmawiamy z dwoma wysłannikami na ten mundial, naszym Janem Pachlowskim oraz Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl. Najpierw jednak sprawdźmy, co dziś dzieje się w sporcie. Na wspomnianych mistrzostwach świata późnym wieczorem i w nocy rozstrzygnie się rywalizacja w grupach D, E oraz F. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze drużyn z grupy E. Niemcy zmierzą się w Filadelfii z Ekwadorem, a w New Jersey, wybrzeże Kości Słoniowej, zagra z Curaçao. W grupie F bardzo interesująco zapowiada się starcie Japonii ze Szwecją w Dallas. W Kansas City Holandia zmierzy się z Tunezją. Nad ranem czekają nas decydujące mecze w grupie D. Komplet punktów spróbują zdobyć Amerykanie, którzy zagrają w Los Angeles z Turcją, czyli największym rozczarowaniem tego mundialu. O drugie miejsce w tej grupie Paragwaj zmierzy się w San Francisco z Australią. Więcej już za chwilę. Polscy siatkarze od wygranej z Belgami w pięciu setach zaczęli drugi turniej Ligi Narodów. Dziś rywalem biało-czerwonych w Gliwicach jest Turcja. Jutro dzień przerwy dla Polaków, a w sobotę i niedzielę czekają ich spotkania z Niemcami i Argentyńczykami. Brytyjskie korty nie były dziś łaskawe dla polskich tenisistów. W kwalifikacjach wielkoszlemowego Wimbledonu odpadła Katarzyna Kawa. W decydującej trzeciej rundzie Polka przegrała z Amerykanką Kaylon Day w dwóch setach do 2-5. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa. Wisburn w półfinale debla porażkę poniósł Jan Zieliński. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z monakijsko-francuskim duetem Hugo Nys, Edouard Roger Vasselin w dwóch setach do 2-4. A teraz już zgodnie z zapowiedzią przenosimy się za ocean, by jak co wieczór poczuć atmosferę piłkarskiego mundialu. Mamy teraz połączenie z Dominikiem Wardzichowskim, dziennikarzem Sport.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, u mnie dzień dobry, u was pewnie dobry wieczór, ale no tak, to ta różnica czasu, która pewnie tutaj w Stanach Zjednoczonych nie ułatwia odbioru tego mundialu, ale... To o atmosferze pewnie za moment porozmawiamy.
0: Tak, zdecydowanie, bo ja śledzę ten mundial wnikliwie z Polski i muszę przyznać, że rzeczywiście ta różnica czasu jest rzeczą, z którą nie jest tak łatwo sobie poradzić. Zacznijmy od tego, gdzie jesteś.
1: Aktualnie w Los Angeles. Przyleciałem tutaj prosto z Chicago, bo co ciekawe, byłem też w mieście, w którym nie ma mundialu, no ale tam działy się ważne rzeczy z polskiej perspektywy, bo do Chicago przyleciał no już ponad tydzień temu Robert Lewandowski, oglądał siedzibę klubu przed ewentualnym transferem do Chicago Fire. Na dzisiaj najbliżej Robertowi Lewandowskiemu jest tam, ale no zobaczymy też, co wybierze kapitan reprezentacji Polski, więc tak trochę łączyłem tę atmosferę mundialową z tym, co dzieje się ważnego w kontekście kapitana reprezentacji Polski.
0: Ale wiesz co, skoro wywołałeś ten temat, to nie wydaje ci się, że to wszystko troszeczkę ucichło? To znaczy, że jest coś klepnięte, czy właśnie niekoniecznie? Jak ty to odbierasz?
1: Skoro ucichło, to znaczy, że dzieje się więcej niż możemy sądzić. Tak bym to interpretował, bo szczerze mówiąc ja byłem zszokowany tym, że Chicago Fire, negocjując dopiero warunki kontraktu z Robertem Lewandowskim, witało go billboardami. Miało być spotkanie z kibicami, miało być spotkanie z trenerem pierwszego zespołu, które odbyło się między Robertem a trenerem i ludźmi z Chicago Fire, ale nie odbyło się publicznie, a taki był plan Amerykanów. Generalnie oni chcieli tu zrobić gigantyczny show wokół Roberta Lewandowskiego i w Europie takie rzeczy są nie do pomyślenia, bo my właśnie wiemy, że te negocjacje, te rozmowy transferowe toczą się często za zamkniętymi drzwiami, a tutaj miało być jedno wielkie show i pokazanie, tak, chcemy Roberta Lewandowskiego. Zresztą ja byłem na takim spotkaniu trenera Belhaltera z kibicami, który powiedział wprost, robimy wszystko, żeby sprowadzić Roberta Lewandowskiego. No i tam był szał radości, ale później dodał i były takie lekkie jęki zawodu, że mamy jeszcze dużo pracy do wykonania, żeby to dopiąć. No więc myślę, że na takim etapie jest teraz ten ewentualny transfer, ale skoro jest cisza, to znaczy, że dzieje się w tym temacie.
0: Wkrótce okaże się, gdzie będzie grał kapitan reprezentacji Polski, której na mundialu brakuje, ale interesujemy się innymi uczestnikami. Jesteś w Los Angeles, to oznacza, że wybierasz się na mecz Stany Zjednoczone-Turcja?
1: Zgadza się. Bardzo dobre i celne spostrzeżenie. Widzę, że terminarz masz przygotowany.
0: Wyciągnąłem wnioski, przygotowałem się.
1: Tak, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, i to będzie mój drugi mecz Stanów Zjednoczonych, bo byłem też w Seattle na meczu kadry Mauricio Pochettino z Australią i szczerze mówiąc te obrazki trochę mnie zszokowały, bo tak dużo osób mi mówiło przed przylotem tutaj do Stanów Zjednoczonych, że nie będzie atmosfery, że Amerykanie nie kochają piłki nożnej, że tutaj liczy się baseball, że liczy się futbol amerykański, a to jaka atmosfera była

0: na stadionie w Seattle, to było coś fenomenalnego i nawet niektórzy żartowali, widziałem też takie wpisy w mediach społecznościowych, że Amerykanie najbardziej będą się cieszyć z rzutów rożnych, bo będą myśleć, że to przyłożenie z futbolu amerykańskiego, no to nic bardziej mylnego, naprawdę, oni rozumieli, czuli grę, akurat miałem takie miejsca, że siedziałem wśród kibiców i oni reagowali tak jak na europejskich stadionach, to nie było tak, że przyszli tylko zobaczyć, jak wygląda ten mundial, show i cieszyć się tylko z tych słynnych już przerw na nawodnienie. No nie, oni się cieszyli grą, bo też drużyna Mauricio Pochettino moim zdaniem jest jedną z najfajniejszych drużyn do oglądania na tym turnieju. Grają bardzo dynamicznie, bardzo ofensywnie. To oczywiście wynika z tego, że mają problemy w obronie, a skoro masz problemy w obronie, no to atakuj. Taka powinna być filozofia mądrego trenera i myślę, że Mauricio Pochettino tutaj robi kapitalną robotę. Zresztą Stany Zjednoczone już przed tym ostatnim meczem są pewne wyjścia z grupy, z pierwszego miejsca. No a faza pucharowa może być naprawdę tutaj sensacyjna. Zresztą widzimy też, no te najmocniejsze ekipy radzą sobie bardzo dobrze na tym turnieju, również z Europy, ale takie kraje jak Czechy, które no teoretycznie nie miały jakiejś wybitnie trudnej grupy, no można powiedzieć, że się skompromitowały, więc tutaj ja się spodziewam, że w tej fazie pucharowej może być jeszcze więcej niespodzianek, a już to wyjście z grupy Republiki Południowej Afryki to jest w ogóle jakaś największa sensacja, bo ja widziałem RPA na meczu otwarcia z Meksykiem na Estadio Azteca, miałem okazję tam być w Mexico City i ta drużyna nie wyglądała poważnie, szczerze mówiąc nie wiem, czy oni by mieli jakiekolwiek szanse w walce utrzymanie w ekstraklasie, a przynajmniej tak mi się wydawało wtedy z perspektywy trybun, a tutaj się okazuje, że oni wychodzą z grupy, wygrywają z Koreą Południową i grają w fazie pucharowej i czeka ich mecz z Kanadą, ten mecz też tutaj w Los Angeles, więc no być może zobaczę to na żywo i sam jestem ciekaw, no tutaj Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, czyli mamy trzech gospodarzy, którzy wyszli z grupy i którzy grają naprawdę dobrze, więc to jest też taki plus dla atmosfery całego mundialu.
1: To prawda, reprezentacja Czech, gigantyczne rozczarowanie, Turcja, fatalny występ drużyny, z którą wiązało się duże nadzieje. Mieli Turcy zawojować mundial po 24 latach od Korei i Japonii. Co jeszcze albo cię rozczarowało najmocniej, albo wręcz przeciwnie, zachwyciło? Z czego ten mundial jak na razie zapamiętasz?
0: Na razie zachwyca mnie atmosfera i emocje, bo dla mnie mundial to przede wszystkim emocje. Oczywiście ważne jest to, co dzieje się na zielonej murawie, ale ta cała otoczka, na przykład to, jaką atmosferę robią Norwegowie i to ich słynne już wiosłowanie, no to przejdzie do historii mundiali i te obrazki no, zostaną ze mną pewnie do końca życia, tak samo jak łzy Leo Messiego. No, wielki piłkarz, który wygrał absolutnie wszystko, który przyjechał tutaj do Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, bronić tytułu z Kataru i w pierwszym meczu strzela hat-tricka. Ja akurat byłem w Kansas City na tym spotkaniu. No i nieprawdopodobne sceny, to jak też bawią się tutaj Argentyńczycy. Więc na pewno na plus atmosfera, na minus, jeżeli musiałbym szukać jakiegoś tak trochę na siłę, to jednak organizacja, zwłaszcza w Meksyku, bo no prawdziwy Meksyk, no nie przez przypadek, ten chaos tam w Meksyku był nieprawdopodobny, zresztą przy okazji meczu otwarcia były gigantyczne protesty różnych grup społecznych. Każdy chciał zwrócić trochę uwagę przy okazji mundialu na swoje problemy i takie problemy z dojazdem do stadionu, wszędzie zablokowane drogi, też tutaj no te miasta są gigantyczne, znaczy jak zobaczyłem lądując tutaj Los Angeles, no to szczerze mówiąc nigdy nie widziałem tak gigantycznej metropolii, już Mexico City było, tam chyba około 20 milionów mieszkańców jest w całej metropolii, no tutaj są porównywalne liczby i odległości, jakby poruszanie się jest na pewno takim minusem, no i też korki, bo położenie tych stadionów są zazwyczaj koło jakichś autostrad, tam jest no niewielka liczba tych dróg dojazdowych i one się naprawdę gigantycznie korkują, więc jest taki chaos organizacyjny, ale jakby mundial to oddaje i ta atmosfera, która jest dookoła.
1: A co uważasz na temat tego rozbudowanego mundialu? Bo tak naprawdę za nami już tyle spotkań, że większość mundiali już by się zakończyła po tylu spotkaniach i już Mistrza Świata by wyłoniono. Za dużo jest tych drużyn, no bo z jednej strony rozmywa nam się strasznie ta faza grupowa. Z drugiej strony, no to mamy niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć, jak Curaçao strzela Niemcom, jak Demokratyczna Republika Konga remisuje z Portugalią, a Wyspy Zielonego Przylądka z Hiszpanią. No to są historie, które na normalnym mundialu, w naszym pojęciu, by się nie wydarzyły.
0: No właśnie, takie historie są no nie

0: nieporównywalny do niczego. I szczerze mówiąc, jak widzę emocje tych kibiców, nie wiem, reprezentacji Haiti, Demokratycznej Republiki Konga, no to cieszę się z tego powiększenia mundialu, ale z drugiej strony zgadzam się z tobą, że to się rozmywa, że nie ma takiego zainteresowania. Nawet człowiek, który kocha piłkę nożną, który chce być na bieżąco, no nie jest moim zdaniem w stanie obejrzeć wszystkich meczów tego mundialu. Już nawet abstrahując polską perspektywę, że jest zmiana czasu, ale tutaj, no te mecze, pamiętam, to było dla mnie trochę szokujące, gdy wylądowałem w Seattle i sprawdziłem sobie harmonogram meczów i według tamtej rozpiski jedno spotkanie zaczynało się o godzinie 11, czyli przed południem, w normalny dzień pracy, więc no, ten terminarz jest tak naładowany, że naprawdę trudno to wszystko ogarnąć i tak ludzie, mam wrażenie, do końca też mogą nie ogarniać tego, nie wiem, kto wychodzi z grupy, która to jest grupa, bo w jeden dzień gra na przykład grupa A, łączy się to z meczami z grupy B i to wszystko jest takie bardzo, bardzo napakowane i mam wrażenie, że taki element przebodźcowania może tutaj wystąpić, ale te historie, o których mówiłeś, są absolutnie nieprawdopodobne i z tej perspektywy no, ta decyzja o powiększeniu mundialu może się bronić, no bo nie ma nic piękniejszego niż emocje i właśnie łzy kibiców, którzy, nie wiem, czekali całe życie na to, żeby pokazać się na mundialu, też piłkarze, no takie historie jak Wozinia, no o tym dyskutuje świat. Nie mówię o tym, że dyskutuje o tym, że miał być atak kosmitów w trakcie meczu Brazylii z reprezentacją Szkocji i porwanie Neymara. No taka otoczka jest tego mundialu, że tutaj trochę więcej mówi się właśnie o tych takich nieprawdopodobnych historiach niż o samej piłce i niż o samych meczach.
1: No to na koniec zapytam cię o taką jedną albo więcej drużyn, za które mocniej trzymasz kciuki, które skradły twoje serce podczas mundialu, bo ja na przykład wytypowałem sobie Japończyków i Norwegów. To są takie zespoły, które naprawdę no, czekam, choćby w środku nocy muszę obejrzeć koniecznie, bo po prostu podoba mi się bardzo, bardzo gra tych dwóch drużyn. Ktoś skradł twoje serce już na tym mundialu?
0: Argentyna, ale tylko dlatego, że kibice robią tu tak nieprawdopodobną atmosferę. Zresztą też no mam te wspomnienia z Kataru. To był mój pierwszy mundial w roli dziennikarza, więc jakiś taki sentyment do tej Argentyny jest nieprawdopodobny i ta przyśpiewka Muchachos i to, co się dzieje jakby dookoła stadionów, no to jest w mojej głowie, więc na pewno Argentyna, no i też no to jak prezentuje się Leo Messi, bo tak wszyscy mieliśmy znak zapytania, czy przyjeżdżając na mundial z MLS, grając w lidze, która ma trochę taką opinię ligi dla emerytów, da się wejść na ten absolutnie najwyższy poziom, no to Leo Messi udowadnia, że, no, że jest jednym z największych piłkarzy w historii całej tej dyscypliny, a z takich może mniej oczywistych drużyn to Stany Zjednoczone, bo naprawdę świetnie ogląda się to, jak eksplozywnie gra drużyna Mauricio Pochettino. Oni atakują, tam jest atak, walka na skrzydle, tam Serginho Dest naprawdę robi kapitalną robotę i super się ogląda reprezentację Stanów Zjednoczonych. Zgadzam się, że Japonia i Norwegia. Norwegia to w ogóle może być no, zespół, który może dojść bardzo daleko, chociaż oni na początku fazy pucharowej mogą mieć już bardzo trudny mecz. No, bardzo ciekawie układa się ten mundial i tak patrząc generalnie, jak wygląda tutaj gra też tych największych reprezentacji, no to takie starcie, nie wiem, Hiszpanii z Francją lub tych takich największych zespołów, to może być, no, po prostu kosmiczny mecz. To mogą być kosmiczne mecze i ten poziom sportowy tutaj również dowozi, ale trzymam kciuki za takie nieoczywiste reprezentacje, więc no może tutaj postawię na te Stany Zjednoczone, że dla atmosfery, dla rozwoju piłki w Stanach Zjednoczonych to mogłaby być naprawdę niebywała historia, gdyby im się udało tutaj osiągnąć coś więcej niż to wyjście z grupy, które już mają.
1: O czym opowiadał państwu Dominik Warcichowski, dziennikarz sport.pl, który jest teraz w Los Angeles i za kilka godzin obejrzy z trybun mecz Turcja-Stany Zjednoczone. Zazdrościmy i życzymy udanego widowiska.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i kibicujcie swoim ulubionym drużynom.
1: Kontynuujemy wątek dzisiejszych spotkań. Za nieco ponad półtorej godziny w Filadelfii Niemcy zmierzą się z Ekwadorczykami. Jak informuje nasz berliński korespondent Adam Górczewski, przed spotkaniem bez presji dla Niemców nastawienie na wynik ustępuje miejsca innym tematom.
2: Jamie Leveling zaprezentował koszulkę, którą dostał od brazylijskiego Ronaldo. Przed mundialem napastnik opublikował w social mediach swój wizerunek z fryzurą.

0: Którą legendarnego strzelca Brazylijczyk zareagował, wysyłając koszulkę z dedykacją dla Niemca. Do finału zostało jeszcze kilka spotkań, ale jeśli możemy już o nim myśleć, to jeśli w nim wygramy, zetnę włosy na fryzurę Ronaldo. Potraktujcie to jako zobowiązanie wobec Niemiec, mówił młody napastnik. W brazylijskiej koszulce jednak się nie zaprezentował, twierdząc, że woli niemiecką. Kicker też patrzy do przodu i analizuje, na kogo Niemcy mogą trafić w 1/16 finału. Potencjalnych rywali jest 8, wśród nich Paragwaj, przed którym mecz z również południowoamerykańskim Ekwadorem byłby doskonałym przetarciem. A właśnie Paragwaj według modelu Kickera na 40% będzie rywalem Niemiec, chyba że wygra z Australią. Wtedy właśnie gracze z antypodów zagraliby z kadrą Nagelsmana. Wśród pozostałych, teoretycznie mniej realnych rywali jest grupa F, z której można trafić na Holandię, Japonię lub Szwecję. Die Welt ostrzega jednak przed dzisiejszym Ekwadorem, który będzie walczył o awans. Przegrana Niemiec może obniżyć morale. Portal Sport.de też zwraca uwagę, że chodzi o utrzymanie pozytywnej atmosfery. Koło meczu nie można po prostu przejść. Julian Nagelsmann, mimo przypisywania mu lubości do eksperymentowania, zapowiedział, że chce ogrywać swój podstawowy skład. Dlatego na przykład Denis Undaw, strzelec 3 goli w 2 meczach, pozostanie jokerem i w ostatnim grupowym pojedynku znów zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Znakomicie zapowiada się dzisiaj mecz Japonii ze Szwecją w grupie F, ale będzie to prawdopodobnie mecz o drugie miejsce w grupie, bo pierwszego nie oddadzą pewnie Holendrzy. Holandia zagra z Tunezją, która zawiodła na tym mundialu. Orły Kartaginy zaczęły od porażki ze Szwecją 1-5, po której zwolniony został trener Sabri Lamouchi. Zastąpił go Hervé Renard i pod jego wodzą Tunezyjczycy też przegrali wysoko, tym razem z Japończykami 0-4. Rozczarowany postawą Tunezji jest były selekcjoner tej reprezentacji Henryk Kasperczak.
2: Sytuacja jest dosyć trudna do Tunezyjczyków i w ogóle oni źle wyglądają na boisku, bo to przecież to, co grają, to niestety nie jest dobre. Wątpię, żeby Holandia po prostu nie chciała zostać na tym pierwszym miejscu, prawda? Zobaczymy, jak to będzie, czy będzie jakaś reakcja. No, przyszedł nowy trener, ale ona jeszcze, ta drużyna wyglądała jeszcze słabiej niż za czasów tego Lamouchi. Zawodnicy dużo mają, jak to się mówi, szkody robią, bo nie dają swoich jakichś maksymalnych oczywiście zdolności, jakie mają na boisku. Bardzo to źle wygląda. Są smutni, od czasu do czasu coś zareagują, no ale to o niczym nie świadczy.
1: Największym rozczarowaniem tego mundialu nie jest jednak Tunezja, a Turcja, która miała zawojować północnoamerykańskie boiska, przegrała 2 mecze i już odpadła z turnieju. Dziś Turcy pożegnają się z mundialem meczem z Amerykanami i to spotkanie zapowiada nam się całkiem nieźle. Jakie nastroje w zespole Stanów Zjednoczonych oraz wśród kibiców? Na to pytanie odpowie nam korespondent Polskiego Radia za Wielką Wodą, Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
3: Oczywiście nastroje bojowe, aczkolwiek to trzeba przyznać, ty o tym, Filip, też kilkakrotnie podkreślałeś, gdy spotykaliśmy się tutaj, rozmawialiśmy na antenach Polskiego Radia o mundialu. Amerykanie nie mieli jednak specjalnie tutaj trudnej grupy. Turcja jednak zawiodła, bo raczej Turcję tutaj oprócz Amerykanów to jakby stawiano w roli faworyta, a Turcy już po drugim meczu jadą do domu. Co prawda pechowo, bo mieli ponad 60 strzałów. Nie zdobyli bramki, to się rzadko zdarza, ale taka jest właśnie piłka nożna, taki jest jej smak. Amerykanie zapewnili sobie już pierwsze miejsce właśnie w grupie D. To wszystko niezależnie od wyniku już tego ostatniego spotkania. I o czym się mówi w Stanach Zjednoczonych? W tych 2 dotychczasowych meczach 4 amerykańskich zawodników otrzymało żółte kartki, co naraża ich na ryzyko absencji właśnie w tej już fazie pucharowej. I w związku z zapewnieniem sobie awansu z pierwszego miejsca wśród kibiców zastanawiano się, jakie plany wobec tych kluczowych graczy ma selekcjoner Mauricio Pochettino. Wstępne doniesienia wskazują, że Pochettino nie wystawi jednak tych zagrożonych pauzą zawodników. Szkoleniowiec wypowiedział się również na temat ewentualnego powrotu na boisko gwiazdora drużyny skrzydłowego Christiana Pulisica. Pulisic nie grał od czasu meczu otwarcia przeciwko Paragwajowi ze względu na kontuzję i tutaj selekcjoner amerykański informuje, że sztab medyczny ocenia stan zdrowotny zawodnika. Decyzje o tym, czy usądzie on na ławce, czy ewentualnie wejdzie na boisko w drugiej połowie, zapadną po tej analizie, tak więc wciąż nie wiadomo, czy zawodnik zagra, aczkolwiek nie ma co go narażać, bo tak jak podkreślamy, ten mecz dla Amerykanów jest bez znaczenia, bo oni i tak pierwsze miejsce w grupie zajmą. Strefy kibice będą w Stanach Zjednoczonych pełne. Ciekawi jesteśmy też oglądalności, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych ten mecz będzie o niezłej porze, wschodnie wybrzeże, godzina 22, natomiast im głębiej w Stany Zjednoczone, tym ta pora będzie wcześniejsza, tak więc być może będziemy też świadkami rekordu oglądalności, ale tak jak podkreślamy, ten mecz już jest o pietruszkę, natomiast atmosferę

0: widać wśród kibiców, atmosferę widać wśród kibiców przyjaznych. No ale ja tak zapytałem się na przykład swoich okolicznych sąsiadów, czy oni oglądają piłkę nożną, czy przeżywają. No to w większości usłyszałem, że wiedzą, że jest mundial, ale niespecjalnie się tym interesują. No i słyszeli, że Amerykanie wygrywają. I tyle o tym wszystkim mogą powiedzieć.
1: No to ciekawe, jaka atmosfera będzie w Seattle, gdzie odbędzie się mecz Iranu z Egiptem. FIFA poinformowała dziś, że kibice będą mogli wnosić tęczowe flagi na to spotkanie. Spotkanie w ramach obchodów Pride Match. No i to stwarza niezręczną sytuację, bo lokalne świętowanie zderza się z postawą tych dwóch państw, w których homoseksualizm jest po prostu karalny.
0: Ten piątkowy mecz fazy grupowej przepada na weekend Parady Równości w Seattle. To jest taki wynik przypadków w harmonogramie zderzenia się tych dwóch wydarzeń. I to wszystko ujawniło się po grudniowym losowaniu, gdy okazało się, że zmierzą się właśnie ze sobą dwa kraje o większości muzułmańskiej. Iran i Egipt sprzeciwiły się po losowaniu, a Egipski Związek Piłki Nożnej stwierdził, że takie wydarzenia są sprzeczne z jego wartościami kulturowymi i religijnymi. Obydwa kraje nakładają rzeczywiście surowe kary na osoby LGBT. Puchar Świata FIFA 2026 to wydarzenie włączające, w którym biorą udział ludzie ze wszystkich środowisk, fani wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i wydarzeniach, stwierdziła FIFA w oświadczeniu. Ogólne oświadczenie dotyczy praw człowieka, w tym tęczowe flagi i inne flagi przedstawiające orientację seksualną i tożsamość płciową są dozwolone na mocy kodeksu postępowania na stadionach Mistrzostw Świata i mogą być eksponowane na stadionach. FIFA dodała, że noszenie takich przedmiotów jest właśnie legalne, o ile będą one używane w sposób zgodny z regulaminem.
1: No to zobaczymy, czy wywołana zostanie burza, czy wszystko będzie się bez problemów. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I ja już Państwu dziękuję za uwagę. To był magazyn sportowy. Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Atak nożownika w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik, który nie był leczony w placówce, miał zaatakować ostrym narzędziem pacjentów oraz personel medyczny, przekazała śląska policja. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony przez policjantów. Służby na razie nie udzielają informacji na temat tożsamości napastnika ani stanu poszkodowanych osób. Jednak według TVN24 cztery osoby są ranne. To ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Jeden z nich jest w trakcie operacji. Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wstrzymany. W miejscowości Białośliwie doszło do zderzenia dwóch pociągów. Jeden to skład PKP Intercity, drugi przewoźnik regionalny. Siedem osób zostało poszkodowanych, informował na naszej antenie zastępca wielkopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski.
5: To są obtarcia, jakieś, można powiedzieć, urazy głowy, ale to nie jest nic poważnego, więc można powiedzieć, że nie jest aż tak źle, jak na takie zdarzenie. Podróżowało tymi pociągami łącznie około 200 osób.
4: Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczynę wypadku. Kolorowe stroje, muzyka, taniec i smaki Bukowiny. Po raz 37 wystartował Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania. Biorą w nim udział zespoły z Polski, Rumunii, Ukrainy i Węgier. Bukowińskie spotkania od lat gromadzą się w Jastrowiu i Pile ludzi, którzy kultywują tradycje i przekazują je kolejnym pokoleniom.
6: Jestem Kozmińczyk Giełdzina z Rumunii.

0: Unii, ale jestem ze wspólnot polskich. My jesteśmy Polakami. Bardzo fajnie. My są tak jako rodzina. I tak uczymy nasze dzieci, wnuki i tak dalej, wszystko. Albo tę kulturę trzymać.
1: Święto tradycji, no i czas, żeby się spotkać. Dlatego, bo ludzie z Bukowiny są zrzuceni po wielu różnych miejscach na świecie.
2: Jutro w dzień festiwalowe atrakcje w centrum Jastrowia, a wieczorem na plaży miejskiej odbędzie się widowiskowa Noc Świętojańska. W sobotę i niedzielę bukowińskie spotkania przeniosą się do parku na wyspie w Pile. We wrocławskim ogrodzie botanicznym rozpoczęło się jedno z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. Dziwidło olbrzymie właśnie zakwitło, a przed wejściem ustawiają się setki osób. Na wejście trzeba czekać nawet 2 godziny, a kolejka wydłuża się z minuty na minutę.
3: Dzieje, jest ładna pogoda, można sobie postać z miłym antruażu i mam nadzieję, że będziemy sobie mogły zobaczyć takie dziwidło w pełnym rozkwicie.
4: To jest rzadkie zdarzenie i wydaje mi się, że najbliżej z Jeleni Góry było tutaj, żeby dojechać i zobaczyć to.
5: To jest taki rzadki event, że trzeba zobaczyć.
6: A zapach?
7: A zapach, no troszkę się boję, ale myślę, że dam radę, bo słyszałam, że niezbyt przyjemne.
2: Dziwidło olbrzymie będzie kwitło tylko przez kilkadziesiąt godzin. Ogród botaniczny pozostanie otwarty przez całą noc, aż do wyjścia ostatniego zwiedzającego.
8: Mamy 33 minuty po godzinie 20 i trwa wieczór w Polskim Radiu 24, a przed nami kolejne tematy.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: I zabierzemy teraz Państwa do Gdańska, bo tam konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Na miejscu jest Michał Strzałkowski. Michale, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Jestem tu na tym bardzo dużym spotkaniu przedsiębiorców, spotkaniu polityków, spotkaniu ekspertów, także dziennikarzy. To jest bardzo duża impreza, ponad 100 delegacji oficjalnych, do tego bardzo wiele osób, które po prostu tutaj biorą udział w tej konferencji. No i nadzieję na bardzo wiele umów, być może nawet 200 umów na odbudowę Ukrainy zostanie tylko podczas tej konferencji podpisanych, więc o tej konferencji teraz będziemy opowiadać.
9: Świat w powiększeniu.
10: Gospodarzami tej konferencji są rządy Polski i Ukrainy, ale bardzo mocno w to wszystko zaangażowana jest także Unia Europejska. Ja dziś spotkałem się z Valdisem Dombrovskisem, który przez wiele lat był wiceszefem Komisji Europejskiej. W obecnej kadencji komisji jest komisarzem do spraw gospodarczych. No i zapytałem go właśnie o odbudowę Ukrainy.
11: Panie komisarzu, co jest w Pana opinii najważniejsze dla europejskiego biznesu i europejskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na Ukrainie i tym samym brać udział w odbudowie Ukrainy?
12: Oczywiście na dzisiejszej konferencji bardzo ważną kwestią jest udział sektora prywatnego w odbudowie Ukrainy. Wiadomo, że w warunkach wojennych każde działanie jest bardzo trudne i pełne ryzyka. Dlatego ważną kwestią są na dzisiejszej konferencji wojenne ubezpieczenia, a także to, co sektor publiczny może zrobić dla wsparcia sektora prywatnego. Chodzi o to, aby zmniejszyć ryzyko dla prywatnych inwestorów, aby mogli mieć oni jak najwięcej spokoju i pewności w działaniu. Chodzi o to, aby na wszystkim skorzystały zarówno gospodarki Ukrainy oraz zaangażowanych w odbudowę krajów, a także aby wszystko to stało się wielką biznesową szansą dla wielu europejskich firm. Major business opportunity
11: for many European companies. European Union is the main donor.
13: Unia Europejska jest największym donatorem pomocy, która ma posłużyć odbudowie Ukrainy. Dlaczego?
12: Przede wszystkim wojna na Ukrainie jest wojną na kontynencie europejskim, a więc dotyka też Unii Europejskiej. Jest jasne, że jako Unia Europejska musimy wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo jeszcze mocniej we własne ręce. Musimy mniej zależeć od świata zewnętrznego, w tym od administracji Donalda Trumpa. Musimy sami zrobić więcej. Ukraina walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo Europy. Rosja otwarcie mówi o możliwości inwazji na inne kraje. Trzeba więc wzmocnić nie tylko bezpieczeństwo Ukrainy, ale także nasze własne bezpieczeństwo i nasze własne zdolności obronne oraz bazę dla przemysłu obronnego.
11: Czy odbudowa Ukrainy będzie największą tego typu operacją we współczesnej historii Europy?
12: Jest jasne, jeśli tylko spojrzy się na to, jakie są dotyczące odbudowy potrzeby Ukrainy. Bank Światowy publikuje regularnie raporty na ten temat. To już ponad 500 milionów euro.

0: Mówimy więc o ogromnym zapotrzebowaniu na inwestycje. To będzie więc ogromne przedsięwzięcie. Unia Europejska jest największym dostarczycielem wsparcia dla Ukrainy. W tym i przyszłym roku zrealizujemy wielki pakiet pożyczkowy dla Ukrainy wart 90 miliardów euro. Pierwsza warta prawie 3,5 miliarda euro transza została dziś przekazana Ukrainie. W budżecie Unii Europejskiej na 2028 rok zaplanowaliśmy kolejnych 100 miliardów euro na odbudowę Ukrainy.
1: Dlaczego to ważne, aby odbudowywać Ukrainę już teraz, mimo tego, że wojna wciąż trwa?
0: Już teraz potrzeba wielu bieżących napraw i remontów. Rosja stara się na przykład zniszczyć ukraiński sektor energetyczny i infrastrukturę energetyczną. Pamiętamy, jak ciężkie są dla Ukrainy okresy zimowe. To wszystko wymaga bardzo szybkich napraw, aby utrzymać choćby minimalną funkcjonalność tego systemu. Bardzo dużo wsparcia w tym zakresie przekazała Ukrainie właśnie Unia Europejska. Chodzi o różnego rodzaju części, sprzęt czy generatory prądu, czy nawet całe transformatory i tym podobne.
1: Jakie sektory ukraińskiej gospodarki są z punktu widzenia Unii Europejskiej kluczowe?
0: Oczywiście sektor energetyczny jest tym kluczowym, ale bez wątpienia także przemysł obronny. Bardzo blisko w rozwoju tego przemysłu współpracujemy z Ukrainą. Przemysł obronny na Ukrainie bardzo dynamicznie się rozwija, ale jest wiele ważnych dla nas sektorów gospodarki ukraińskiej, bo cała gospodarka Ukrainy musi funkcjonować i być choćby do pewnego poziomu sprawna.
1: Mówił unijny komisarz do spraw gospodarczych Waldis Dąbrowskis, natomiast pierwszego wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej Dariusza Szemczychę zapytałem o to, jak ważna z punktu widzenia polskich przedsiębiorców jest ta konferencja w Gdańsku.
2: Ona jest ważna dlatego, że tego typu konferencje o charakterze globalnym odbywają się raz do roku. Jest okazja do podsumowania minionego roku, popatrzenia w przyszłość, poznania bieżących potrzeb Ukrainy i bieżących możliwości koordynowania i budowania współpracy na rzecz Ukrainy. Jest ona także ważna z tego punktu widzenia, że można się pochwalić. Unikalną inicjatywą tej konferencji jest część wystawowa dla firm. Ponad 200 firm, z tego około 80 firm z Polski, będą prezentowały swoje możliwości produkcyjne, technologiczne, adresowane do Ukrainy, ale też do każdego partnerstwa gospodarczego. Tak więc przy okazji wydarzenia o charakterze politycznym mamy bardzo mocny komponent ekonomiczny. Dużo dyskusji, dużo warsztatów, dużo spotkań z ludźmi, którzy nie zawsze mogą wyjechać z Ukrainy, bo przecież to nie jest tak, że przedsiębiorca, zwłaszcza z sektora publicznego, państwowego, może wyjeżdżać z Ukrainy kiedy chce i na co chce. Na tę konferencję może przyjechać.
1: Co my mamy do zaoferowania, w sensie polski biznes, polski przemysł, polskie firmy Ukrainie i Ukraińcom?
2: My jesteśmy w Ukrainie. Jesteśmy drugim partnerem handlowym Ukrainy po Chinach. Mamy wyśmienitą pozycję. Około 2000 firm polskich zarejestrowanych jest w Ukrainie z polskim kapitałem i one działają. Kilkaset firm polskich prowadzi cały czas handel z Ukrainą i według danych KUKE operacje handlowe z Ukrainą ubezpieczane w KUKE są bezpieczniejsze od operacji handlowych z Niemcami czy z Wielką Brytanią. Mamy do zaoferowania swoją odwagę, swoje produkty wysokiej jakości, swoje know-how i swoją, jakby powiedzieć, sympatię do sąsiada, bo to też jest ważne w biznesie, żeby czuć wzajemnie podobne wartości, podobne potrzeby, lubić robić biznes ze sobą.
1: A to się tak dzieje, że Polacy i Ukraińcy lubią robić ten biznes ze sobą?
2: Oczywiście są jakieś wpadki. Bywają. Jak to w biznesie jest konkurencja. Natomiast jest pozytywna chemia między nami, jest pozytywna perspektywa i naprawdę to, co my oferujemy, jest dobre cenowo, jest nowoczesne, jest dobre jakościowo i mamy pewną przewagę. To jest przewaga renty geograficznej, czyli bliskości. Transport z Polski na pewno jest tańszy od transportu z innych krajów Europy.
1: Czy takie inwestowanie, takie działanie na Ukrainie to jest coś w przypadku Polski dla dużych firm czy dla mniejszego biznesu też?
2: No, do tej pory można powiedzieć inwestowały i przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa, no choćby PKO BP zainwestowało w Credo Bank. Inwestują też mali i średni przedsiębiorcy oraz polskie blue chipy, takie jak Barlinek czy Fakro. Czyli są różne możliwości inwestycyjne, aczkolwiek trzeba

0: pamiętać o tym, że te najciekawsze aktywa cały czas są w rękach państwa, cały czas są przed dużą prywatyzacją. Dlatego cieszę się, że polskie duże firmy, takie jak PZU, podjęły rękawice i próbują wejść na rynek kapitałowy Ukrainy, akwirując duże firmy z dobrymi wynikami handlowymi. Ukraina będzie potrzebowała tych pieniędzy z prywatyzacji na odbudowę kraju, na prowadzenie polityki społecznej. Oni przed prywatyzacją uczciwą, z udziałem porządnego kapitału nie uciekną.
1: No, jest wielu chętnych do inwestowania na Ukrainie z Europy i nie tylko z Europy. Czy my się mamy szansę przebić?
0: Rzeczywiście panuje takie wyobrażenie, że nie jesteśmy mocni kapitałowo. No na pewno nie jesteśmy jako państwo tak mocni kapitałowo jak Francja czy Niemcy, no ale można powiedzieć, że w ostatnich latach nie widzę dużych inwestycji kapitałowych z tych krajów. To nie jest tak, że ci, którzy mają pieniądze w taki łatwy, prosty i szybki sposób chcą je wydawać, chcą je inwestować, więc nie miejmy złudzeń, że będziemy sami, ale też nie bójmy się przystąpić do tej gry, tak jak PZU w sprawie MetLife Ukraine.
1: A jeśli chodzi o samo inwestowanie na Ukrainie, no jest od lat wiele przekonania, że to nie jest, delikatnie rzecz ujmując, łatwy rynek, no a tu jeszcze jest wojna, która dodatkowo wszystko utrudnia.
0: No tak, ale nasze inwestycje dokonane w Ukrainie przed wojną, prywatne i państwowe, to jest ponad miliard dolarów. Żadna z tych firm, które zainwestowały przed wojną, nie wycofała się. Pomimo strat, zniszczeń, ataków rosyjskich, oni ciągle pracują, inwestują, płacą podatki, pomagają siłom zbrojnym Ukrainy, wspomagają rodziny żołnierzy, pracowników swoich. W czasie wojny Polacy zainwestowali w Ukrainie nie mniej niż 300 milionów dolarów. To naprawdę nieźle wygląda. I jest taka prawda, że wygrywają ci, którzy są pierwsi. My na pewno do tych ostatnich nie należymy, a może jesteśmy pierwsi.
1: A to, co się dzieje w polityce, spory historyczne, napięcia między politykami, jak to się ma tak naprawdę do biznesu? Czy to jest tak, że to biznesowi szkodzi, czy jednak biznes to biznes i on się toczy po prostu swoimi torami?
0: Na poziomie tego B2B, takiego biznesu handlowego, to nie ma żadnego wpływu. Ludzie chcą kupić, ludzie chcą sprzedać, ludzie chcą zarobić. Natomiast w perspektywie dużych inwestycji, właśnie inwestycji związanych z prywatyzacją dużych podmiotów ukraińskich, to może psuć klimat. Dlatego my jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jako zarząd tej izby zbudowany i z Polaków, i z Ukraińców, z przedsiębiorców polskich i ukraińskich, przyjęliśmy taki apel do polityków obu krajów, wskazując im, że historii nie zmienimy. Natomiast możemy wspólnie pracować nad empatią i na pewno nie może być tak, że kłótnie wokół historii prowadzone w celach przedwyborczych mogłyby rozbić naszą wspólną przyszłość, bo przed nami wspólna przyszłość. Spójrzmy na mapę, gdzie jest zagrożenie. No, nadchodzi ze wschodu, nie z Ukrainy, ale z Rosji. Spójrzmy na statystyki gospodarcze. No, jesteśmy drugim partnerem handlowym Ukrainy po Chinach. Polska. 30% eksportu Unii Europejskiej do Ukrainy to jest eksport z Polski. Ukraina jest dla Polski siódmym kierunkiem eksportowym. Czyli wszystkie mamy spełnione warunki do tego, aby tę przyszłość wspólnie budować, i trzeba uspokoić, stonować klimat dyskusji politycznych, nastawić się na pragmatyczne, potrzebne i Ukrainie, i Polsce, i Europie rozwiązania.
1: To czego nam trzeba, żeby to wszystko się ziściło, o czym pan mówi, żeby te inwestycje, te biznesy polskim firmom, polskim przedsiębiorcom dobrze szły na Ukrainie?
0: No one idą dobrze, bo się firmy nie wycofują. Natomiast, jak mówię, prosiłbym polityków z topu obu krajów, aby z tą historią, za przeproszeniem, sobie gęby nie wycierali.
1: A jeśli chodzi o ukraiński biznes w Polsce, no bo to działa też w drugą stronę. Mimo wojny, mimo trudnej sytuacji, to też jest tak, że ukraiński biznes jest zainteresowany też obecnością w Polsce, no bo to jest taka autostrada dwukierunkowa.
0: Ukraińcy są bardzo pracowici i są zorientowani biznesowo. Dzięki specustawie z marca 2022 roku ta fala migracyjna Ukraińców mogła zakładać w Polsce jednoosobowe działalności gospodarcze. Dziś mamy ich 109 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Po wybuchu pełnoskalowej wojny powstało w Polsce 14 tysięcy nowych spółek kapitałowych założonych przez Ukraińców. To nie są oligarchowie, tylko kilkanaście z tych spółek ma kapitał

0: Kapitał założycielski większy od 100 tysięcy euro. 75% tych spółek ma kapitał założycielski do 5 tysięcy euro, co pokazuje, że to jest raczej małe, średnie przedsiębiorstwo. I z obserwacji naszych kolegów z Izby, którzy mamy takich członków, którzy prowadzą księgowości dla różnych firm, także ukraińskich, z reguły są to firmy dosyć szybko uzyskujące zyski. Te firmy są zorientowane na rynki Unii Europejskiej. Z Polski chcą zdobywać rynek Unii Europejskiej, są jakby powiedzieć tą pierwszą częścią ukraińskiego biznesu, który już jest w Unii, ale dzięki temu, że jest w Polsce.
1: Czyli my jesteśmy takim przyczółkiem, taką bramą dla nich, do Europy.
0: Jesteśmy na pewno dobrą szkołą, na pewno jesteśmy pomostem, bramą, mostem, ale też pamiętajmy, że oni tutaj dużo zostawiają. Według sprawdzonych danych polski PKB w 2024 roku dzięki Ukraińcom, dzięki ukraińskim przedsiębiorcom wzrósł o 2,74%. To jest ta wartość dodana. Oni zostawiają u nas efekty swojej pracy.
2: Mówił mi pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej Dariusz Szymczycha. Natomiast byłego ambasadora Polski na Ukrainie, a obecnie eksperta Instytutu Wschodniej Flanki Bartosza Cichockiego, zapytałem o to, jak ważne dla odbudowy Ukrainy są kwestie bezpieczeństwa.
3: No, mają się bardzo bezpośrednio i te dwa, ktoś dzisiaj bardzo słusznie powiedział zresztą tutaj w Gdańsku, że mamy do czynienia na Ukrainie z dwoma frontami, tym wojskowym i tym gospodarczym, i one na siebie wzajemnie wpływają. Bez gospodarki nikt, żadne państwo nie będzie w stanie prowadzić wojny obronnej, a z kolei no, jeśli ten front się nie utrzyma, no to z tej gospodarki, to tych warunków gospodarczych nie będzie. Więc poza tym widzimy też, że ta wojna dostarcza niezwykle nowoczesnych rozwiązań, rewolucjonizuje wiele sfer życia, no też takiego wydawałoby się całkowicie cywilnego. No te drony dzisiaj na przykład w rolnictwie robią furorę, te systemy bezzałogowe, elektronika, AI, także jest wzajemny wpływ pozytywny, jest też wzajemny wpływ negatywny. Oczywiście widzimy na przykład, do Polski się przenosi bardzo dużo ukraińskiego biznesu, no bo w warunkach bombardowań, w warunkach deficytu rąk do pracy, w warunkach, no gdzie ustawa o stanie wojennym ogranicza pewne możliwości, no oni szukają bezpieczniejszej zatoki. Natomiast ta konferencja daje bardzo dużo argumentów na rzecz tego, że na Ukrainie nadal są okazje, nadal można osiągnąć gospodarczy sukces handlowy czy inwestycyjny. Faktycznie dorobiliśmy się bardzo skutecznych narzędzi kredytowych, ubezpieczeniowych ze strony polskiej. Polski przedsiębiorca, który myśli o podboju rynku ukraińskiego, może liczyć na wsparcie. No ale trwa wojna i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Mówił o tym dużo Leszek Gołębiecki z UniBEP-u, duże projekty infrastrukturalne, mieszkaniowe, no pewnie będą musiały poczekać na realizację po wojnie, ale już dziś trzeba je przygotowywać od projektowego, takiego inżynieryjnego, od inżynieryjnej strony.
1: Ja dzisiaj pytałem komisarza do spraw gospodarki i rozwoju Waldisa Dąbrowskisa o to, dlaczego ta odbudowa już rusza w trakcie wojny, czy ona jest taka ważna w trakcie wojny. On powiedział, że jest kluczowa w trakcie wojny odbudowa, bo każde wzmocnienie Ukrainy to jest wzmocnienie ukraińskiego bezpieczeństwa, a każde wzmocnienie ukraińskiego bezpieczeństwa to jest wzmocnienie bezpieczeństwa Europy. To rzeczywiście tak jest?
3: Oczywiście, że tak jest. Poza tym to też wynika z praktyki. No, ktoś traci możliwość produkcji w jednym miejscu, odtwarza w innej. Ludzie no, muszą w czymś mieszkać, więc te okna, dachy, mury są na bieżąco odbudowywane. Już gdzieś powstaje zupełnie nowa gospodarka. Na przykład widzimy to w energetyce. Rosjanie zniszczyli dużą część tej konwencjonalnej energetyki, ale widzimy, że jak grzyby po deszczu powstaje ta zdecentralizowana energetyka korzystająca ze słońca czy z wiatru. Pojawiają się co i raz nowe możliwości. To nie zawsze jest odbudowa, to czasem, tak jak właśnie w tej energetyce, to jest budowa nowej gospodarki, nowej Ukrainy.
1: A kwestia wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, no to się zaczęło dziać. Droga jest oczywiście długa, skomplikowana, ale jakie to ma znaczenie dla odbudowy Ukrainy, że Ukraina zaczęła tę swoją drogę ku Unii Europejskiej już w konkretny sposób, no bo

0: Są te negocjacje rozpoczęte?
1: Warto po pierwsze przypomnieć i mam nadzieję, że nasi ukraińscy sąsiedzi o tym pamiętają, że to Polska, to prezydent Andrzej Duda już 3 dni po napaści rosyjskiej mówił o tym, że Ukraina powinna otrzymać status kandydata. Wtedy to nie było modne, wtedy to napotykało na opór po stronie zachodniej i Polska tutaj odegrała ogromną rolę w przekonywaniu. Ten proces, on jest kluczowy dla gospodarki, bo nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj Ukraina nie nadaje się na członka Unii Europejskiej, ale jeśli chcemy zbudować sprawiedliwą konkurencję na Ukrainie, jeśli chcemy zbudować silne instytucje antykorupcyjne, sądowe, jeśli chcemy zbudować korzystne, sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu, to ja nie widzę innego sposobu niż perspektywa członkostwa w zamian za zmiany. Te zmiany będą bardzo trudne społecznie, one będą kosztowne i żaden demokratyczny organizm, żaden demokratycznie wybierany polityk nie zdecyduje się na nie, jeśli nie będzie miał tej marchewki w perspektywie, w postaci członkostwa. Znamy to z własnego doświadczenia. Widzimy, jak Polska się zmieniła przez te 30 lat, w dużym stopniu dzięki wejściu, dołączeniu do tego wspólnego rynku. I Ukraina też się zmienia, o tym też w Gdańsku była rozmowa ludzi, którzy pamiętają i działali gospodarczo na Ukrainie lat 90. Mówili nawet, że dzisiaj mimo wojny te warunki działalności gospodarczej na Ukrainie są lepsze, a nie gorsze niż wtedy w czasie pokoju. Ukraina się zmienia, może za wolno, może czasem to jest 2 kroki w bok, krok w tył i dopiero 2 kroki do przodu, ale innej możliwości nie widzę. Powinniśmy być bardzo uczciwi i tacy czasem może nawet boleśni dla naszych ukraińskich przyjaciół. Na pewno nie wchodzi w grę jakiś rodzaj przyspieszonego członkostwa, o którym czasem słyszymy. Strona ukraińska czasem stawia przed swoimi wyborcami, ale i też przed nami nierealistyczne oczekiwania. To grozi ogromnym rozczarowaniem. Unia Europejska to nie jest taki jakiś organizacja symboliczna, organizacja, nie wiem, klub, gdzie się pije szampana i częstuje kawiorem, to trzeba spełnić bardzo wiele wymogów, ale one w efekcie będą, spełnienie tych wymogów będzie korzystne i dla Ukrainy, ale i dla Polski. My jesteśmy gospodarką sąsiadującą. Nie chcemy sąsiadować z jakąś pustynią, czy z jakimś upadłą gospodarką, bo te złe rzeczy będą promieniować na nas. Już zresztą widzimy zorganizowaną przestępczość, która przepływa z Ukrainy do nas, różne inne patologie. Jeśli chcemy się przed tym obronić, to najtańszy i najskuteczniejszy sposób to jest zachęcanie strony ukraińskiej do zmian. A zachętą jest, może być tylko członkostwo w Unii Europejskiej.
0: To dlatego Polska się zdecydowała na to, żeby nie grać kartą negocjacji z Unią Europejską, z Ukrainą w tym sporze historycznym. No to jest taka mocna karta, której używali Grecy wobec Macedonii, czy Bułgarzy wobec Macedonii. Polska tej karty nie użyła. Niektórzy to doradzali.
1: Nie wiem, czy Polska, nie wiem, jak to się dalej potoczy. Na pewno strona ukraińska dała ostatnio bardzo dobre preteksty przeciwnikom rozszerzenia Unii Europejskiej. Oni są przede wszystkim nie w Polsce, oni są w starej Europie. Projekt europejski przeżywa kryzys. To nie jest związane z Ukrainą, to jest związane z różnymi naszymi wewnętrznymi problemami i dostarczanie tym środowiskom w Europie pretekstów w postaci gloryfikowania zbrodniarzy masowych czy kolaborantów hitlerowskich Niemiec, no nie jest, że tak powiem, dalekowzroczną polityką. Wydaje mi się natomiast, że Polska przestanie być, i nie tylko na tle ostatnich wydarzeń, Polska stanie się takim bardzo trzeźwo patrzącym graczem. To już nie będzie takie romantyczne przepychanie Ukrainy, przymykanie oczu na jakieś tam deficyty, niedostatki w ramach, bycia adwokatem Ukrainy, w ramach jakiejś idei giedroyciowskich i tam sentymentów po dawnych czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To będzie bardzo twarda rozmowa, ale mam nadzieję, że prowadzona ze świadomością tego, że dla nas Ukraina w Unii Europejskiej to też jest korzyść.

Będą oczywiście w różnych sektorach. Mówi się dużo o rolnictwie, mówi się dużo o hutnictwie, o innych jeszcze sektorach. Będziemy na pewno w wielu elementach konkurentami z Ukrainą, ale przecież nie oszukujmy się, w Unii Europejskiej, już tej, która jest, też konkurujemy i radzimy sobie z tym i nie bójmy się konkurencji. Ważne, żeby ta konkurencja odbywała się na równych zasadach i na zrozumiałych dla wszystkich zasadach, które wszystkie strony będą szanowały. Dziś Ukraina nie

0: rozwiązaniem dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa niż Ukraina w Unii Europejskiej. Zmieniona Ukraina.
1: Mówił mi były ambasador Polski na Ukrainie, a obecnie ekspert Instytutu Wschodniej Flanki Bartosz Cichocki. Dziś już wszystkie rozmowy na konferencji w Gdańsku się zakończyły, ale jutro kolejny dzień. Mniej polityków, więcej ekspertów, no i oczywiście biznes, który tutaj króluje. Wiele firm z Polski i Europy i Ukrainy się wystawia, bo chętnych do odbudowy Ukrainy jest bardzo, ale to bardzo wielu. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosto z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierz się elektryką. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
7: Nie wierz się elektryką. Wierz się własnym uszom.
8: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
7: Poleca JJ.
8: Krzysiek Skiba.
7: Poleca Polskie Radio.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Atak nożownika w śląskim szpitalu. Mężczyzna został obezwładniony. Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Doszło do wykolejenia obu składów. Po 120 latach kopalnia węgla w Rudzie Śląskiej zakończyła swoją działalność. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszamy. Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. To pacjenci i personel medyczny. Młody napastnik został zatrzymany przez policję. Nie był pacjentem szpitala, jak informuje rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju Halina Sernik. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat tożsamości napastnika ani stanu poszkodowanych osób. Więcej informacji mają przekazać jutro. Stacja TVN24 podała, że ranne osoby to ordynator gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Zderzenie pociągów niedaleko Piły w miejscowości Białośliwie w Wielkopolsce w tył pociągu pasażerskiego Intercity najechał pociąg Polregio. Są osoby poszkodowane.
2: W wyniku zderzenia pociągów wykoleiło się kilka wagonów, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Z informacji, które mam, wynika, że w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Jest w naszym pociągu kilka osób poszkodowanych na zasadzie, że są poobijane. Jest udzielana tym osobom pomoc medyczna i doraźna na miejscu. Organizujemy zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów tego pociągu. W tym pociągu było około 200 pasażerów.
2: Na miejscu pracują już służby ratownicze, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Trwa rozpoznanie sytuacji. Te działania ratownicze są realizowane tak, by w pierwszej kolejności zadbać o 200 osób, które podróżowało łącznie tym pociągiem.
2: Na razie przyczyny wypadku nie są znane. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Około 200 porozumień i umów podpisano podczas pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wśród nich znalazła się umowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wspólną produkcję dronów.
5: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
1: Mówił prezes spółki Adam Leszkiewicz. W wydarzeniu uczestniczy blisko 70

0: delegacji rządowych z całego świata, przedstawiciele ponad 30 organizacji międzynarodowych oraz liczne podmioty gospodarcze. Konferencji przewodniczą premierzy Donald Tusk i Julia Sfyrydenko. We wspólnym oświadczeniu podkreślają m.in., że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. A jutro drugi i ostatni dzień konferencji w Gdańsku. Eksperci odczytują to jako element czystki w wojsku, którą prowadzi szef Pentagonu Pete Hegseth. Renomowany amerykański generał Christopher Donahue przechodzi na emeryturę. To dowódca amerykańskich wojsk w Europie i Afryce oraz sił lądowych NATO.
1: Generał Christopher Donahue zrzeknie się dowodzenia wojskami USA 2 lipca po niespełna 18 miesiącach na tym stanowisku. Dowodzenie siłami lądowymi NATO przekaże 9 lipca podczas ceremonii w Turcji. Donahue to postać dobrze znana opinii publicznej. To on jako ostatni amerykański żołnierz opuścił Afganistan w 2021 roku podczas chaotycznej ewakuacji Kabulu. Wcześniej dowodził jednostkami Delta Force, a także 82. Dywizją Powietrzno-Desantową. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę był jednym z pierwszych oficerów amerykańskich, którzy doradzali siłom tego kraju. Według CBS News Donahue od miesięcy znajdował się w niełasce sekretarza obrony Pete'a Hegsetha. Generał jest kolejnym w grupie niemal 20 wysokich rangą oficerów, którzy musieli opuścić szeregi sił zbrojnych USA za kadencji obecnego szefa Pentagonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Dziś na powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla. Tym samym zakończyło się wydobycie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Pracowało tam około 1650 osób. Część załogi już przeniesiono do innych kopalń, a kolejni pracownicy otrzymali propozycję dalszego zatrudnienia. Jak zapewnia dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk, nikt nie został pozostawiony bez rozwiązania.
2: W tej chwili mamy przewidziane 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch, dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie.
0: Wraz z początkiem lipca rozpocznie się 4-letni proces likwidacji zakładu. Kopalnia Bielszowice powstała pod koniec XIX wieku.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy spokojnie, będzie od 15 stopni nad morzem, około 18 na południu do 20 na Dolnym Śląsku, a jutro kolejny upalny dzień. Termometry wskażą od 30 do 33 stopni.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, w centralnej i południowej części Polski umiarkowana. Tylko 11% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny prognozowane są jutro od 10 do 17. W Lasach Polski średnie bądź duże zagrożenie pożarowe. W zlewniach większości rzek na terenie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: Mamy już prawie 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już za moment audycja Pomówmy o tym, a w niej o wpływie protestów z 1976 roku na powstanie Solidarności. Ten temat już teraz na naszej antenie. Zapraszamy.
3: Pomówmy o tym.
6: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem Zbigniewem Bujakiem, opozycjonistą, byłym działaczem politycznym, politykiem, ale tak naprawdę twórcą, jednym z twórców Solidarności w zakładach mechanicznych Ursus w roku 80. Ale... I dobry wieczór, przepraszam.
7: Dobry wieczór, ale panie redaktorze, od razu zaznaczę, że jak pan mówi politykiem, to politykiem w tym znaczeniu bardzo pierwotnym, gdzie polityka to jest działalność na rzecz dobra wspólnego. Obecnie, teraz polityka to jest walka o zdobycie, utrzymanie władzy. W tym nie jestem dobry.
6: Rozumiem. Idealista Zbigniew Bujak. Dobrze. Pozwoli pan, że cofnę się o 4 lata od roku 80, czyli do roku 76, Radom Ursus, ale skupmy się na Ursusie. Wiem, że pan wtedy nie pracował w Ursusie, a był w wojsku i odbywał pan szkolenia

0: szkolenie komandosów, które zresztą to szkolenie panów w stanie wojennym wielce przydało się.
1: Bo się bardzo szybciej, się przydało.
0: Tak, tak, szybciej się uciekało przed esbecją.
2: Biegałem średnie dystanse 5 kilometrów, więc jak już ruszyliśmy, to nie mieli szans.
0: No dobrze. I wobec tego tak, no w Ursusie też protest był gigantyczny. Załoga w tamtych zakładów bardzo ostro zaprotestowała. Protest został stłumiony, zaczęły się represje. Represje się zaczęły w Radomiu, słynne ścieżki zdrowia. Zaczęły się w Ursusie, zwalniano ludzi. No nie była to dobra wtedy sytuacja. I jeszcze jedną rzecz przypomnijmy, o co poszło. Ten protest był wynikiem drakońskich podwyżek cen na żywność.
2: Tak. I do tego jeszcze jakieś denerwujące informacje, że tam, o ile dobrze pamiętam, lokomotywy staniały.
0: Więc i podkłady kolejowe.
2: I ja byłem wtedy w wojsku i Władek Frasyniuk był wtedy też w wojsku, ale on był w nieco innej formacji.
0: A Zbyszek Janas?
2: I w wojskach, nie, nie. I w wojskach wtedy było podwyższona gotowość bojowa. To w zasadzie nic nie znaczy specjalnego, tyle że na przepustki nie wypuszczają, ale wspomina o tym dlatego, że Władek Frasyniuk oprotestował, coś tam się buntował, dlaczego właśnie tutaj wojsko jest przygotowywane, skoro to są protesty świata pracy, i poszedł siedzieć. On za ten swój tam protest sporo odsiedział. To jest ważne dlatego, że on po prostu to przeżywał, że to nie jest tak, że możesz tego wojska sobie używać dowolnie, gdzie chcesz, przeciwko ludności cywilnej. Szósta Pomorska była inną formacją. Ja poszedłem do dowódcy, mówię: panie pułkowniku, w Ursusie były jakieś manifestacje, dużo ludzi tam poszło siedzieć, są wyrzuceni z pracy. Mówię, ja muszę jechać i dowiedzieć się, co tam się dzieje. I on mi wydał przepustkę. Przyjechałem, dowiedziałem się, co się dzieje, i w Szóstej Pomorskiej nie było żadnych tam specjalnych obostrzeń. I to mi nieco wypaczyło obraz wojska. Ja uważałem, że tak, że rzeczywiście wojska w Polsce się przeciwko ludności cywilnej użyć nie da. Daje się.
0: Dało się. Dało się.
2: Jest rozkaz.
0: 5 lat później się dało.
2: Ja, tak, no, nawet wspominam do tej pory tą kwestię, którą my z Władkiem przeżywamy bardzo, kiedy używa się wojska na granicy, prawda, żeby powstrzymywać tam też tych cywilów. Wojska nie wolno używać przeciwko ludności cywilnej. Wojsko jest do walki z przeciwnikiem. Też przeciwnikiem uzbrojonym, prawda, z inną armią.
0: Dobrze, wróćmy wobec tego do tego złego czasu. 76 rok, wielkie represje. I jaki jest wkład naprawdę w czerwiec 76 w powstanie Solidarności? No na pewno jedna rzecz, powstanie KOR-u, to stworzyło taką sytuację, że inteligencja połączyła się z robotnikami.
2: Tak, to przełom. Ale to przełom, który trzeba jakby dobrze zrozumieć, bo tacy ludzie jak ja, jak Zbyszek Janas i inni, prawda, pracujący gdzieś w tych zakładach pracy, myśmy w pewnym sensie, nawet jakbyśmy chcieli walczyć, protestować, bić się o demokrację i wolność, to czuliśmy się niesłychanie osamotnieni. Dlaczego osamotnieni? No dlatego, że wszyscy wykształceni ludzie zajmujący wysokie stanowiska albo byli w partii, albo przynajmniej partia musiała się zgodzić na to, że oni te stanowiska zajmują. Telewizja publiczna, radio publiczne, to są wszystko...
0: No wtedy to nie była publiczna, to była rządowa, tak, tak naprawdę.
2: Tak, tak, ale właśnie... To wszystko były instrumenty władzy, ale w tych instrumentach władzy, na tych ekranach my widzimy, no, aktorów, którzy dzisiaj są wspaniałymi postaciami, prawda? Ale w tamtym czasie my postrzegaliśmy ich także jako część tego aparatu władzy szeroko rozumianego. Więc czuliśmy się osamotnieni. I nagle właśnie w tym 76 roku w Radiu Wolna Europa słyszymy, że powstał Komitet Obrony Robotników. W Komitecie Obrony Robotników kto jest? Inteligencja. warszawska, może nie tylko warszawska, przecież nie znamy. I to jest dla nas odkrycie, bo to znaczy nie jesteśmy sami już. Jest jakaś część.

0: część inteligencji, która nie jest tą częścią aparatu władzy. No i to jest odkrycie, nowa sytuacja i oczywiście po pierwsze nadal się słucha Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, prawda, BBC, ale wiemy już, że wychodzą jakieś pisma, gazety, więc zaczyna się oczywiście myślenie, jak dotrzeć właśnie do tych pism, do tych gazet, do tych książek i to naprawdę jest otwarcie. I gdyby tego elementu, tego momentu nie było, to mówiąc szczerze, nie potrafię sobie wyobrazić, jakby się, no, że tak powiem, rozwijał sierpień 80 roku. Bo wtedy zaczyna się oczywiście tam w Lublinie i już tam rozważa się kwestię tego postulatu wolnych związków zawodowych. My później robimy strajki w Ursusie i tam rozważamy w 80 roku już też kwestię, czy postawić kwestię wolnych związków zawodowych, ale to się wydaje postulat absolutnie nierealistyczny, chociaż właśnie wolne związki zawodowe jako takie już są, istnieją, działają na Śląsku właśnie, na Wybrzeżu, więc inspiracja pewna jest, ale tu już chodzi o związek większy. No i można powiedzieć całe szczęście, że ten postulat padł w Gdańsku. Dlatego, że my w ogóle od 70 roku w Ursusie, przynajmniej wśród tych ludzi, robotników, z którymi mogliśmy rozmawiać, to wie pan, był kac po 70 roku.
1: A po 68?
0: To jeszcze inny. To jeszcze inny.
1: No tak, bo to trzeba, jeżeli pan pozwoli, no tak, rok 70 to zryw robotniczy na Wybrzeżu.
0: Tak.
1: Rok 68 to zryw inteligencji.
0: Studencki
1: inteligencji. Studenci, inteligencja i tak dalej. To dwa te zrywy były oddzielne.
0: Tak, tak.
1: To te dwie grupy, te właściwie trzy grupy społeczne wędrowały zupełnie innymi ścieżkami.
0: Nie wsparliśmy się nawzajem.
1: Rok 76. To robotnicy wywołali te protesty. No ale w tym momencie właśnie inteligencja polska powiedziała dość. Musimy spróbować razem. Musimy po pierwsze pomóc robotnikom, ale też musimy wypracować coś, co może w przyszłości przyniesie pozytywne skutki.
0: I to jest, i tutaj ja to zawsze, ja to wręcz nazywam pewną szkołą KOR-u, drogą KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, dlatego że my szukaliśmy tego kontaktu, wreszcie go znaleźliśmy. Dla mnie, nie tylko dla mnie, najważniejszymi osobami, z którymi rozmawialiśmy o czym? O działaniu. To był Henryk Wujec i Janek Lityński. I ja najbardziej zapamiętałem rozmowę z Henrykiem Wujcem, no bo to przedstawiciel Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Wykształcony człowiek, no dla mnie inteligent,
1: fizyk,
0: prawda? Tak, tak. Więc on nam powie, co my mamy robić. No, no jak to działamy, ale co konkretnie robić? A on na to mówi, a ja nie wiem. Ja nie pracuję w Ursusie. Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź na pytanie, co można robić, gdzie? W Ursusie. To tylko wy możecie tę odpowiedź na to pytanie znaleźć. To wy musicie sobie usiąść, porozmawiać i wypracować właśnie jakiś model działania. To był w pewnym sensie odpowiedź na słynny apel KOR-u. Ale właśnie w tym apelu i w tym podejściu Henryka Wójca, Janka Lityńskiego do nas było to takie ukształtowanie w nas świadomości, jesteście podmiotem. To wy myślicie, to wy kształtujecie program, to wy wiecie, co ma się dziać w Ursusie. I do tego mówi, słuchajcie, no jest robotnik, proszę bardzo, czytacie, wiecie, co się dzieje w innych zakładach. Proszę bardzo, jak wymyślicie, co chcecie robić w zakładzie w Ursusie, to proszę bardzo, łamy robotnika są do waszej dyspozycji. To taka, można powiedzieć, współczesna, prawda, platforma wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy. I na
1: tylko
0: tym to
1: nieoficjalna, tylko że podziemna.
0: A, tak, wszystko konspiracyjne, tak. Ale i tu kolejny pewien bardzo ciekawy szczegół. Mianowicie już w tamtym czasie ten robotnik kosztował 2 złoto, ile ja się nie mylę. Więc to nie jest tak, że ktoś tam, prawda, nie wiem, drukuje, pieniądze ma, tak, nie wiem, z zagranicy.

0: i rozdaje, rozrzuca. Nie, nie, nie. Jest kolportaż i trzeba za te egzemplarze zapłacić. Ja robiłem tak, że różnym ludziom dawałem, rozdawałem, ale żeby rozdać, musiałem z własnej kieszeni zapłacić. Ale to uczyło racjonalności, to uczyło działania no, w warunkach już niejako kreowania wolnego rynku, ale to było coś jeszcze. Myśmy oczywiście zbierali te pieniądze, myśmy oczywiście to kupowali, mając świadomość, że te pieniądze służą finansowaniu właśnie całej tej niezależnej działalności. To jest o tyle ważne, że do tej pory jest takie u wielu i historyków, nie tylko, przekonanie, że tu były jakieś, szły jakieś ogromne pieniądze z zagranicy. Szły, to prawda.
1: Ale one później.
0: Później, a nawet jak wtedy szły, to one szły na co? Na matryce, z których się drukuje, papier. Na papier, na maszyny, prawda, żeby kupić jakąś maszynę poligraficzną lepszą. Natomiast, żeby ci ludzie mieli z czego żyć, to właśnie już żyli z tego, że myśmy te ich produkty w tamtym czasie kupowali. To bardzo ważne, bo to znaczy, że od początku właśnie nad wszystkim czuwała ta taka po prostu zwykła rynkowa racjonalność.
1: No tak. A ilu robotników z Ursusa było, to straszne słowo jest, świadomych tego, że można, że to się dzieje, że buduje się i powstaje alternatywna Polska w postaci osób zaangażowanych właśnie w tą podziemną działalność już wtedy, bo biorąc pod uwagę, ile było zatrudnionych w Ursusie?
0: W samym Ursusie około 14,5 tysiąca. No, no tak, właśnie. Tak, wiele
1: A
0: takich
1: ile osób z tych 14 tysięcy było takich, że no wiedziało, dzieje się.
0: Powiem tak, ci, którzy mieli świadomość systemu i wiedzieli, że coś z tym trzeba zrobić, ale zarazem mieli świadomość, że w tamtych warunkach geopolitycznych, kiedy Moskwa czuwa nad wszystkim, no to jak? No to się przecież nie da. A świetnie wszyscy znali i pamiętali Węgry, świetnie znali, rozumieli Czechosłowację, to co się tam zdarzyło. Świetnie wiedzieli, co się zdarzyło na wybrzeżu w 70 roku. Więc było ogromne pytanie, chłopaki, co wy robicie? Kiedy? Kiedy myśmy brali tego robotnika, braliśmy ewentualnie jakieś inne jeszcze gazetki, szliśmy w przerwie śniadaniowej na stołówki i tam na tych stołówkach otwarcie żeśmy rozdawali. I oni, i to było to zdziwienie, wow, można? To znaczy, że ten system już nie jest taki agresywny, on już nie jest taki wrogi, prawda? Coś tu można zrobić, to dojrzewało. Cały czas było to pytanie, jak to w ogóle możliwe? I cały czas było też takie pytanie, no, czy to przypadkiem nie jakaś prowokacja? No jak to? No ale nie, prowokacja nie może być. Czyta się robotnika i to nie może być żadna ubecka prowokacja. Nie ma wątpliwości. I takich ludzi, prawda, którzy to starali się dość otwarcie robić. Inaczej, bardzo otwarcie kilkanaście osób. Mniej otwarcie, ale zaangażowanych kilkadziesiąt, może 70, prawda? To mówimy o tym takim systemie kolportażu. I to wszystko. Nawet nie należało tego za bardzo rozwijać. Ale efekt tego naszego działania był taki, że jak się zaczął strajk w Gdańsku, to przyszli do nas, i my już Ursus był po strajkach, to przyszli do nas z różnych wydziałów i mówią, no chłopaki, trzeba coś robić. Prawda? Trzeba ten Gdańsk wesprzeć. To się zrobiła bardzo poważna sprawa. Dlaczego bardzo poważna? Bo padł postulat wolnych związków zawodowych. I to jest jeszcze, to jest ważne dlaczego. Dlatego, że była pamięć i kac po 70 roku. Że oni wtedy strajkowali, to oni wtedy ginęli tam na ulicach, ponad 40 osób. Ta wiedza była i myśmy wtedy ich nie wsparli, więc teraz wspieramy. Jak się okazało, ten nastrój, ta gotowość do, i tu już gotowość do czego? Na całość. Jakbyśmy, byliśmy umówieni, że jeżeli w niedzielę nie podpiszą porozumienia, to od poniedziałku stajemy w strajku. I już do końca. Nie będzie żadnego tam zmiłuj, żeby poprzeć Gdańsk. I okazało się, że ta wiedza i ten nastrój był w innych regionach. Ja to później usłyszałem od Władka, ja to usłyszałem od Tatka Jedynaka i tak.

0: była w innych częściach kraju świadomość 70 roku.
1: Dobrze, a na ile 76 rok przestraszył? Bo sądząc z zachowania ówczesnych władz komunistycznych, chodziło o przestraszenie. Te ścieżki zdrowia to taki efekt mrożący, że my was pobijemy, a jak was pobijemy, to poczujecie się słabsi, no i już nie podskoczycie. Czy była jakaś taka refleksja wśród załóg, że mogą znowu bić? No i jedna rzecz, panie Zbigniewie, no faktycznie nie doszło do strzału w kierunku robotników.
0: Tak.
1: W roku 76.
0: Tak, tak, tak. I to jest, ja powiem tak, była świadomość, że tego krwawego terroru już nie ma. A to, czemu służyła ta prasa niezależna, ten robotnik i inne, to ona pomogła też dowiedzieć się ludziom, że jest coś takiego jak traktat helsiński. Że to jest jakaś bardzo ważna umowa międzynarodowa, którą te władze tutaj, tych krajów bloku sowieckiego też podpisały. I że tam ta umowa w jakiś sposób mówi właśnie o prawach człowieka, o tych prawach też, to sobie tam już wyobrażaliśmy robotniczych. I że w związku z tym, skoro oni to podpisali razem z tym Zachodem, aha, to terror, krwawy terror nie jest już możliwy. Coś jest możliwe, ale nie aż tak, jak było. Po tych ścieżkach zdrowia, po tych aresztach, bo trzeba sobie powiedzieć, że...
1: Wyjaśnijmy, co to były ścieżki zdrowia. To był szpaler zomowców, czy tak, takich kadłów
0: dwa rzędy,
1: z bojowymi pałkami i zmuszeni robotnicy, żeby przebiegać pomiędzy tak. tymi rzędami i w tym momencie byli, no powiem wprost, okładani tymi pałami.
0: Ale to jeszcze trzeba wiedzieć, jak oni to robili. I trzeba to wiedzieć, bo gdyby, nie, no w Polsce to już może nie, ale gdzieś na świecie, jakby się ktoś znalazł w takich warunkach, gdzie też jest właśnie ścieżka zdrowia, to trzeba coś nieco wiedzieć, trzeba znać doświadczenie Ursusa. Otóż trzeba sobie wyobrazić, stoi szpaler i trzymają pały w prawym ręku. Czyli ci z prawej, których mamy, będą cię bić od przodu, i będą cię bić po nogach, żeby cię przewrócić i ewentualnie po karku, po twarzy, więc idziesz zasłonięty rękoma. Ale ci, którzy stoją z drugiej strony, też mają pałę w prawym ręku. Więc oni cię będą bić od tyłu w głowę, od tyłu w uda, prawda? I też to wszystko po to, żeby cię przewrócić. Jak będziesz biegł środkiem, to żebyś nie wiem jak szybko biegł, to oberwiesz tyle razy, że naprawdę ciężko pobity dotrzesz tam na koniec tej ścieżki. Więc co robić? Biegniesz, zasłaniasz głowę i gdy się już zbliżasz do tego szpaleru, rzucasz się w prawo albo w lewo na tego pierwszego, który tam stoi. On będzie zdumiony, zaskoczony, nie uderzy cię i idziesz, po prostu idziesz tak jakby po tym szpalerze. Któryś cię pchnie, to odbijasz się i uderzasz w ten drugi szpaler. I w tym drugim szpalerem biegniesz i oni wtedy nie bardzo mają się jak tą pałą sięgnąć i może się okazać, że przebiegniesz ten szpaler bez jednego uderzenia.
1: No tak, te ścieżki zdrowia były słynne, one wzbudziły w Polsce ogromny protest, dlatego że wszystkie rozgłośnie Wolna Europa, BBC, Głos Ameryki donosiły o tym, co się działo. No i rzeczywiście opinia publiczna wtedy no, zaprotestowała. Oczywiście to był protest wewnętrzny, to nie był protest pokazujący rzeczywiste nastroje, no ale o tym się rozmawiało.
0: Trzeba powiedzieć, że tak no, ogólnie miało się takie poczucie właśnie po pierwsze sukcesu i to, że powstał ten Komitet Obrony Robotników, to jak powiadam, to ja przynajmniej od razu miałem takie poczucie, że jesteśmy w całkowicie nowej sytuacji. Nie ma ich tam dużo i nie musi być, ale jesteśmy w nowej politycznie sytuacji. Od tej chwili jest moc naszego środowiska. I tu od razu powiem, na czym polegała moc i świadomość tego środowiska robotniczego. No to była władza robotniczo-chłopska. Tak się określali. I myśmy to widzieli w zakładzie pracy, prawda? Te święta, nie święta, spotkania jakieś i tak dalej. Ten zakład pracy to była ich świątynia. prawda? Tam się odbywały te wszystkie ceremonie.

0: miały, prawda, takie władzy, ale takie świątynne. A nas traktowali jako tych swoich wiernych. Tylko mieli tych swoich kapłanów, to są ci wszyscy sekretarze, którzy nas tam pilnowali. No i jest ten lud. Lud już w większości, no przytłaczającej większości, do partii nie należał. Dlatego uważaliśmy, że my jesteśmy jakby poza waszym systemem. No, musimy pracować, tak jak jesteśmy poza waszym systemem. I w związku z tym mieliśmy świadomość, że jak my w zakładzie się buntujemy, no to to jest bunt wiernych w ich świątyni. No to, to jest w zasadzie koniec władzy. No i sierpień musiał być dla nich okropnym przeżyciem, dlatego że bunt powszechny, prawda? I to już nie do zatrzymania. I do tego ci dotychczas nasi wierni mówią, a teraz to już w ogóle mamy was w nosie, chcemy mieć swoją organizację, która nas będzie bronić. Przed kim? Przed wami.
1: I potraktujmy to jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż warto o tym rozmawiać, bo trochę to nam umyka. I ten grudzień, i ten czerwiec 76, i ten sierpień zaczyna się trochę rozmywać, ale o tym trzeba rozmawiać. Zbigniew Bujak był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Mija 21.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Co najmniej do północy będzie zablokowany ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą. W pobliżu stacji Białośliwie doszło do zderzenia dwóch pociągów. Kilka osób ma niegroźne obrażenia. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. To strażacy wyspecjalizowani w różnych działaniach. Wyjaśniał na naszej antenie Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Grupa ratownictwa technicznego jest wyposażona w specjalne narzędzia, które pozwalają taranować tego typu blachy i konstrukcje i docierać do osób poszkodowanych. Do tego grupa chemiczna, gdzie może dojść również do wydostania się różnych smarów czy olei, cieczy, które mogą również zagrażać. No i cały zespół ratowników, który jest dysponowany na miejscu, gdzie każdy z nas, jak i również druhowie OSP są przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
7: Do usunięcia wykolejonych wagonów pociągów będzie potrzebny ciężki sprzęt, który jedzie z Białośliwia ze Stargardu do Białośliwia. Średnia liczba zgonów na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego nie odbiega od średniej krajowej, powiedział prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Jak wskazał, NFZ przeprowadził w tej placówce kontrolę po doniesieniach medialnych na temat nieprawidłowości na tamtejszym SOR-ze.
9: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile. 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
7: Prezes NFZ powiedział, że trwa kontrola w Szpitalu Południowym. Wyniki mają być znane za miesiąc. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach, do którego doszło niemal rok temu. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny pożaru, wykluczyli jednak podpalenie oraz sabotaż. Nie stwierdzili też zaniedbań ze strony zarządcy. Budynek jest wyłączony z użytkowania, wciąż trwają prace i ekspertyzy, mówi Nicolette Siklosi-Dąbrowska ze wspólnoty mieszkaniowej.
10: Walczymy o to, żeby ten budynek przywrócić do stanu używalności. Liczymy również na realną pomoc ze strony państwa w pomocy mieszkańcom, którzy stracili dach nad głową. W tej sprawie jako zarząd też kierowaliśmy pismo do prezesa Rady Ministrów, przedstawiając skalę problemu i potrzeby poszkodowanych mieszkańców. Czekamy na odpowiedź na to pismo, które zostało wysłane.
7: Pożar strawił lub uszkodził ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła,

0: a pozostałe zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I mamy już w zasadzie 33 minuty po godzinie 21, a teraz ponownie, jeżeli chodzi o temat naszego spotkania, zabierzemy Państwa do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy.
3: Stan dnia.
2: A nasze zaproszenie przyjął Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Konferencja o odbudowie Ukrainy to jedno, sprawy gospodarcze to drugie, a sprawy polityczne to trzecie, ale to wszystko też ze sobą mocno powiązane, szczególnie jeżeli patrzymy na to, co w Gdańsku się dzieje. I na samym początku zapytam, bo to też mnie ciekawi. Z jednej strony często słyszymy, że gospodarka, biznes lubią spokój i stabilizację. Czy ten spokój i stabilizacja towarzyszą temu spotkaniu, tej konferencji w Gdańsku? No, mam na myśli przede wszystkim to zaostrzenie się, czy napięte relacje między Polską a Ukrainą w ostatnim czasie.
4: Ja myślę, że te słowa premier Ukrainy, one chyba były dość ważne z punktu widzenia tego, co się działo w tych ostatnich dniach niemalże, czy tygodniach, w kontekście podziękowania Polakom za to wszystko, co zostało zrobione. Myślę, że to jest taki element, który trochę te emocje przynajmniej na tej konferencji studzi, chociaż na nie ma co ukrywać, między prezydentami mamy spór, nie tylko między prezydentami, bo myślę, że bardzo wielu z nas, żeby nie powiedzieć, ja chyba nie znam nikogo z moich znajomych, któremu spodobałaby się decyzja Władimira Zełenskiego w kontekście oczywiście nazwania jednej z jednostek ukraińskich nazwą bohaterów UPA. Więc no, z całą pewnością to jest coś, o czym niestety pamiętamy, niestety, no bo to się faktycznie wydarzyło. Natomiast myślę, że na tej konferencji chyba trochę więcej spokoju jednak mamy. Zresztą te wypowiedzi poszczególnych polityków, także Donalda Tuska, one raczej były takimi wypowiedziami toniącymi te emocje. Natomiast no oczywiście to się stało i to też jest jeden z elementów, który musimy brać pod uwagę. Ale ja powiem coś, co może nie jest bardzo popularne. Ja mam wrażenie, że nie będzie to miało większego znaczenia. Mam nadzieję, że nie będzie oczywiście eskalacji, że to się nam nie rozkręci w najbliższych tygodniach czy miesiącach, te kwestie polityczne. Jeśli tak, myślę, że nie będzie to miało takiego wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o potencjał współpracy czy realizacji różnego rodzaju zadań przez polskie firmy czy przez polskich, nie wiem, dostawców w kontekście odbudowy Ukrainy. Przede wszystkim dlatego, że ja nigdy nie miałem, niestety, bo myślę, że pewnie wielu Polaków miało takie oczekiwania. Nie miałem jakichś oczekiwań co do lepszego traktowania polskich firm, niż wynikałoby to z kwestii czysto biznesowych. I nie wiem, czy pan pamięta, mniej więcej 2 lata temu, 1,5 roku temu, po jednej z konferencji Zełenski powiedział takie zdanie, że tak naprawdę ci będą decydować i ci najwięcej będą realizować w Ukrainie, którzy dadzą pieniądze. Polska nie będzie krajem, który położy, mówiąc tak kolokwialnie, dziesiątki, już nie mówiąc o setkach miliardów złotych.
2: No dobrze, to ile Ukrainy my możemy położyć i jaki mamy w tym aspekcie potencjał?
4: Niewiele, absolutnie. Oczywiście położymy, będziemy pomagać Ukrainie w ramach Unii Europejskiej, więc to jest też taki element, na który my się składamy w takiej czy innej formie, albo w postaci naszych płatności do Unii, albo w postaci, nie wiem, jeżeli będą zaciągane jakieś długi, współuczestnictwa w tych długach. Natomiast pamiętajmy o tym, że Polska ma dzisiaj ponad 2 biliony złotych do wydania w ciągu najbliższych kilkunastu lat tylko na energetykę, obronność, inwestycje hydrotechniczne i kolejnictwo. Pamiętajmy, że te 2 biliony złotych będą w większej części pożyczone. Dług publiczny Polski zwiększy się. Ja szacuję, że ten w pełni liczony przekroczy 70% PKB, czyli wartości gospodarki w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Nie 20, tylko w ciągu najbliższych kilku lat. Nie 20, tylko kilku lat. I to są te 2 elementy, czyli to, że już jesteśmy mocno zadłużeni, będziemy się musieli jeszcze zadłużyć, i to, że mamy te wyzwania i trzeba je tym długiem finansować, to będzie naturalny ogranicznik jakichkolwiek większych inwestycji Polski, mówię o nas jako o kraju, w Ukrainie. Czyli ja tak od początku zresztą uważałem, polskie firmy mają szansę na to, żeby uczestniczyć w tym procesie, żeby przyjmować kontrakty za miliony, może setki milionów złotych, ale po pierwsze, raczej nie na poziomie zwycięzców przetargów. tych największych, czyli nie generalnych wykonawców. Tu raczej będą dominowały
2: czyli
4: te firmy.
2: Podwykonawcy.
4: Podwykonawców,
2: bardziej.
4: Oczywiście, dostarczycieli różnego rodzaju elementów, tak jak zresztą to się dzisiaj

0: dzieje, produkowanych na terenie Polski, czasem przez polskie firmy, czasem przez firmy, które są inwestorami zagranicznymi w Polsce. I to mogą być miliardy złotych, może dziesiątki miliardów złotych, jeśli chodzi o przychody. I z tego oczywiście możemy także generować spore zyski, ale będzie to robione na zasadach czysto biznesowych. Przypomnijmy sobie, jakie były oczekiwania dotyczące Iraku. I tak naprawdę, jak to się wszystko skończyło wobec tych oczekiwań. I tu będzie bardzo podobnie. Ja wiem, ja pamiętam to spotkanie. Uczestniczyłem w dwóch takich konferencjach w 2023 i 2024 roku, kiedy wielu także przedsiębiorców miało takie, no właśnie, oczekiwania, takie nadzieje, że skoro my pomagamy tym Ukraińcom, skoro myśmy przyjęli miliony Ukraińców do polskich domów, to my będziemy traktowani w sposób szczególny i to my będziemy głównie tę Ukrainę razem oczywiście z Ukraińcami odbudowywać. Nie, tak nie będzie. Bo niestety tak nie bywa w takich sytuacjach. I w tym sensie ta komplikacja relacji politycznych dzisiaj także nie działa w jakiś mega negatywnym... Oczywiście, że nie pomaga, ale też nie powoduje, że nagle nasze szanse dramatycznie rosną. Na koniec będzie ważne, kto daje pieniądze i jaki jest rachunek ekonomiczny. Czy polskie firmy są konkurencyjne, czy nie?
1: Ale tutaj a propos tego dawania pieniędzy, bo to trochę tak wybrzmiało, jakbyśmy to my ze swojej strony mieli dać te pieniądze, żeby móc się w ogóle liczyć w tej odbudowie Ukrainy, no ale słyszymy o tym, że to tam są pieniądze do zarobienia. To jak to jest?
0: Tak, tam są pieniądze do zarobienia. Tylko teraz, jeżeli Ukraina będzie organizowała przetarg, oczywiście mówimy także o kwestiach inwestycyjnych, czysto inwestycyjnych, czyli będą polskie firmy, które będą chciały inwestować w Ukrainie, budować, nie wiem, biurowce na swoje konto. Choć myślę, że to raczej dłuższy okres. Nawet jeżeli zostanie podpisane takie porozumienie pokojowe, to jednak to ryzyko gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie. I myślę, że znowu kolejne miesiące będą musiały minąć, czy kwartały, żeby więcej odważnych inwestorów się pojawiło, ale oni będą się zderzali z tym, co jest największym problemem w Ukrainie dzisiaj, czyli z korupcją oczywiście. Mam na myśli te kwestie biznesowe. Więc to nie będą proste inwestycje, to nie będą proste realizacje. Natomiast największa część tego, o czym dzisiaj mówimy, i to są te kwoty na poziomie 500-600 miliardów dolarów, to jest to, co trzeba zrobić w kontekście odbudowy Ukrainy w związku ze zniszczeniami wojennymi. Tutaj też oczywiście Ukraińcy mają rację. Jeżeli mają budować na przykład sieć dróg, to nie chodzi o to, żeby wrócić do tego, co było, tylko chodzi o to, żeby budować nowoczesne autostrady, więc oczywiście te koszty będą dużo większe. No i teraz myślę, że spora część z nas, ja też cały czas, chociaż nie wiem, czy już nie jestem naiwny w tym wszystkim, liczę na to, że przede wszystkim będzie to robione z pieniędzy zamrożonych, pieniędzy Narodowego Banku Rosji, Banku Centralnego Rosji. To jest około 300 miliardów euro dzisiaj, ale wiemy, że państwo, które no, bezpośrednio związane jest z przechowywaniem tych aktywów, czyli Belgia, nie spieszy się specjalnie do tego, żeby taką decyzję podejmować, ale może uda się prawnie tak to opisać. Belgowie boją się oczywiście odpowiedzialności swojej w kontekście przyszłych pozwów rosyjskich, ale może na przykład uda się to zrobić w ten sposób, żeby rozciągnąć tę odpowiedzialność na całą Unię Europejską czy na kraje Unii Europejskiej i wtedy już myślę, że te obawy będą dużo mniejsze, jeżeli to jest główny powód, bo być może te powody są inne. No więc to by były te pieniądze z pewnością istotne i reszta pieniędzy. Ale znowu pytanie, kto będzie teraz dysponentem tych środków? Bardzo ważne pytanie. I druga kwestia to są pieniądze, które będą pochodziły z finansowania Unii Europejskiej, z finansowania Stanów Zjednoczonych. No i tu ja myślę, że przykład Donalda Trumpa jest aż nadto jednoznaczny. Trump bardzo chętnie będzie coś robił w Ukrainie i odbudowywał bardzo chętnie Ukrainę będzie, pod warunkiem, że na tym zarobi. W związku z tym, jeśli Stany Zjednoczone udzielą, nie wiem, 100 miliardów dolarów pożyczki i za te pieniądze coś będzie na Ukrainie robione, to oczywiście, że głównie będą to robiły firmy amerykańskie. I nie ma w ogóle tematu. Oczywiście my możemy być podwykonawcami tych firm amerykańskich, ale to oni będą głównie dysponentami tych środków. Albo będą chcieli w zamian korzystać, nie wiem, z surowców ukraińskich. To zresztą był ten deal, który był omawiany jeszcze pod koniec prezydentury Joe Bidena. Zmierzam do tego, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj, to jest zresztą ta wypowiedź trochę źle chyba zinterpretowana przez niektóre media, jednego z polskich ministrów, który mówi, nie zamierzamy budować dróg na Ukrainie. No nie zamierzamy w tym sensie, że Polska nie da 50 miliardów złotych pożyczki na to, żeby polskie firmy, Budimex, Mirbud, nie wiem, inne, budowały te autostrady czy drogi szybkiego ruchu, bo my tych pieniędzy fizycznie nie mamy. Będziemy musieli pożyczyć, a i tak będziemy musieli pożyczyć, żeby realizować te polskie projekty, o których mówiłem. Natomiast oczywiście, że i Budimex, i Mirbud, i masę innych polskich firm chciałoby budować te drogi. Pewnie nie jako generalny, bo to będzie trudne z powodu, o których mówiłem, ale może jako podwykonawcy. wykonawcy, więc polskie firmy chcą budować drogi na Ukrainie, tylko że chodziło tutaj ministrowi o to, że my nie będziemy tego robili z pieniędzy wygenerowanych przez polski rząd.
1: A ile pieniędzy

0: Ukraina będzie potrzebowała na odbudowę? No bo tutaj mówi pan o tych zamrożonych aktywach, chociażby rosyjskich, 300 miliardów dolarów, o ile się nie mylę. Natomiast z tego, co przedstawił w Gdańsku też szef Banku Światowego, Ukraina będzie potrzebowała około 580 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat. No czyli tu 300 miliardów brakuje.
1: Razy dwa. Ja muszę panu też szczerze powiedzieć, że mi bardzo rozrzewniają takie wyliczenia 580 miliardów. No szkoda, że 500, nie 580, 210,
0: 2 miliardy, tak. I tak dalej, i tak dalej.
1: A ile my potrzebujemy w Polsce pieniędzy dzisiaj? My nie prowadzimy żadnej wojny. Nie zostaliśmy w ostatnich latach zniszczeni przez żadną wojnę. Miliardy. Zresztą mówiłem o tych 2 bilionach, które są konieczne na te inwestycje, które sobie planujemy. Więc ja myślę, że te około 600 miliardów dolarów to są te środki niezbędne do przywrócenia tego, co zostało zniszczone w czasie tej wojny w ciągu tych 4 lat. Oczywiście to przywrócenie, to odtworzenie to nie będzie powrót do tego, co było, tylko, i tu się nie dziwię Ukraińcom, chodzi o to, żeby zbudować jak najwyższy standard, ale według dzisiejszych standardów, no choćby wspomniane przeze mnie autostrady, jeżeli zostały zniszczone budynki, jeżeli zostały zniszczone, nie wiem, biurowce, no to też Ukraińcy nie będą chcieli odbudowywać budynków z lat 50., tylko będą chcieli, żeby to były nowoczesne obiekty, zupełnie inne pod względem, nie wiem, efektywności cieplnej na przykład. Więc wiadomo, że to też chodzi o pewną modernizację kraju. I te mniej więcej 600 miliardów dolarów to jest przywrócenie mniej więcej tego, co było 4 lata temu, a pamiętajmy, że my tu nie mówimy o kraju, który był super nowoczesnym krajem na warunki nawet Europy Środkowo-Wschodniej, nie mówię już o Europie. Więc to jest taki minimum, żeby odtworzyć substancję, oczywiście w innym standardzie, ale otworzyć tę substancję, która 4 lata temu, którą 4 lata temu Ukraińcy jeszcze mieli. Ale tak naprawdę, żeby zrobić z Ukrainy nowoczesne państwo, choćby dojść do tego poziomu, który dzisiaj w Polsce mamy, to mówimy o grubych, grubych setkach miliardów dodatkowo wydanych dolarów czy euro. No i myślę, że jeśli rzeczywiście doszłoby do pokoju, no to w perspektywie 3, 4, 5 lat, kiedy świat uzna, że ryzyko wejścia do Ukrainy jest już dużo mniejsze, będą się także pojawiały już czysto komercyjnie pieniądze. Tak, dokładnie tak samo, jak się to działo w Polsce, choćby po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
0: Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w Gdańsku, że zainwestuje w odbudowę Ukrainy 15 milionów euro w ramach Europejskiego Flagowego Funduszu na Rzecz Odbudowy Ukrainy. I teraz jest komentarz ze strony ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Trzeba wciąż szukać nowych narzędzi finansowych dla polskich firm i nowych silników wzrostu gospodarczego. Ekspansja zagraniczna może być jednym z nich.
1: Już dzisiaj BGK realizuje takie projekty, nie tylko w Ukrainie, oczywiście wspiera polskie firmy. No ale proszę zobaczyć, o jakich kwotach my tutaj mówimy? Czy trzeba to robić? Jasne, że trzeba. Jasne, że trzeba, dlatego że każdy pieniądze, jeśli generalnie wrócą do polskiej firmy, która będzie coś robiła w Ukrainie, to są pieniądze, które pomagają polskim firmom, więc oczywiście jesteśmy tym zainteresowani. Ale to nie są środki, które spowodują, że Polska będzie się liczyła, jeżeli chodzi o te wszystkie potrzeby, które w tym najkrótszym okresie będą. Czyli jeszcze raz, czy ja wierzę w to, że polskie firmy mogą naprawdę mocno uczestniczyć w odbudowie Ukrainy? Tak, wierzę w to. Z tym, że przede wszystkim na poziomie podwykonawców.
0: A jakie sektory tutaj mogą najwięcej czerpać z tego korzyści? To znaczy, jako podwykonawcy, co będziemy na przykład robili, albo co możemy dostarczać?
1: No w zasadzie no wszystko, co związane z budowaniem tej substancji, czyli firmy budowlane, które realizują i nie wiem, i mieszkanie, i biurowce, i oczywiście firmy drogowe, centra logistyczne, kolej, o kolei nie wspominałem, kolej, zresztą my to. Właśnie porównując to do realiów Polski, my w Polsce chcemy wydać 200 miliardów złotych na rozbudowę kolei w ciągu 10 lat, więc co dopiero w Ukrainie, gdzie z całą pewnością oczywiście mamy do czynienia z tymi zniszczeniami.
0: A sektor energetyczny jeszcze dopytam, przepraszam,
1: oczywiście,
0: że wchodzę w słowo,
1: też.
0: Bo PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy energetyki Ukrainy dotyczące zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
1: Oczywiście, że też, tylko jeszcze raz, jeżeli my dzisiaj mamy sytuację, w której tylko średnie i wysokie napięcie, powiedzmy, weźmy pod uwagę tylko linie przesyłowe. Wysokie i średnie napięcie w Polsce to są inwestycje na poziomie 200 miliardów złotych w ciągu najbliższej dekady. Więc ten potencjał już w Polsce mamy bardzo, bardzo spory. Więc ja też nie wierzę w to, żeby te firmy, o których pan mówił, były w stanie wydać 20-30 miliardów złotych na to, żeby zaangażować się w odbudowę Ukrainy. No, dlatego, że tutaj te wyzwania są bardzo duże. Więc czy chcą? Oczywiście, że chcą. Czy będą to robić? Oczywiście, że będą to robić. Natomiast ten wymiar finansowy związany z realizacją tych kontraktów

0: no on z całą pewnością nie będzie na poziomie takim, który pchnie te firmy jakoś niesamowicie do przodu z punktu widzenia wzrostu przychodów. Natomiast co jest ważne oczywiście, uczestnicząc w tej odbudowie, budujemy sobie przyczółki też na przyszłość. Relacje biznesowe na przyszłość. Mówiłem o tym biznesie, o tych kwestiach biznesowych. To nie tylko kwestia ceny realizacji, to jest kwestia ryzyka związanego z danym podmiotem. Jeżeli mamy historię działalności, inaczej podchodzimy do takiego partnera. Więc bardzo ważne jest, żeby polskie firmy rzeczywiście próbowały na ten rynek ukraiński wchodzić. I mało tego, patrząc na choćby na te konferencje, ja myślę, że to jest jeden z największych plusów tych konferencji, bo tutaj niektórzy politycy mówią, no i co z tej konferencji wynika? Tony zapisane, cały czas jest wojna, kiedy to w ogóle wszystko się zacznie? Ale te spotkania, budowanie tych relacji, no, opracowywanie jakiejś koncepcji, to powoduje, że szczególnie firmy, nie chodzi mi teraz o polityków, nie chodzi mi o polski rząd, ale firmy przygotowują się, świadomie przygotowują się na to, że jeśli pojawi się możliwość wejścia na rynek ukraiński na zasadzie walki konkurencyjnej z innymi podmiotami, to polskie firmy będą na to przygotowane. I moim zdaniem taki proces przygotowania się w Polsce odbywa i to jest bardzo dobra informacja. Ja tylko na to chcę zwrócić uwagę, na te oczekiwania. Jeszcze raz powtarzam, wierzę w to, że masę polskich firm będzie uczestniczyło w odbudowie Ukrainy, natomiast nie będziemy traktowani, moim zdaniem, ani lepiej, ani gorzej niż inne podmioty, które nie dają finansowania Ukrainie, a będziemy przegrywali z tymi, którzy wywodzą się w krajach, które te odbudowę Ukrainy w takiej czy innej formie będą finansować. Finansować trzeba dobrze rozumieć. To nie tylko środki, których nie trzeba zwracać. To są także pożyczki i kredyty oczywiście. Ale jednak ten decydent będzie chciał mieć większy wpływ na to, kto te kontrakty będzie dostawał.
1: Czyli z perspektywy biznesu, naszej gospodarki, naszych przedsiębiorców nie możemy się skupiać wyłącznie na kwestii ukraińskiej. I tak chyba też się dzieje, bo wspominany już minister Andrzej Domański dodaje jeszcze, że oczywiście rynek ukraiński jest tylko jednym z wielu, w którym pracujemy. Niedawno byliśmy z misją gospodarczą w Riyadzie, wcześniej w Sztokholmie, w Hiszpanii, a dwa tygodnie temu w Holandii. Więc to jest element większej układanki ekspansji zagranicznej polskich firm i polskiej gospodarki. Czy to jest dobra strategia?
0: To jest zawsze dobra strategia, dlatego że eksport to jest także eksport usług, dlatego że wymiana handlowa to jest bardzo szeroki obszar, z którego możemy korzystać. Z importu też możemy korzystać, jeżeli importujemy na przykład nowoczesną technologię, więc oczywiście, że tak. Natomiast w kontekście Ukrainy, no, minister tutaj załatwia kwestie polityczne, chwaląc się tym, co się dzieje w ramach rządu. Natomiast ta konferencja oczywiście poświęcona jest Ukrainie, no bo jednak ten wymiar inwestycyjny w Ukrainie będzie oczywiście olbrzymi, więc bardzo wiele osób, bardzo wiele firm na świecie i państw na świecie chcę z tego korzystać. Jeszcze na dwie rzeczy trzeba na pewno zwrócić uwagę. Po pierwsze, ostatnie 3 lata to są problemy polskiego eksportu generalnie. Myśmy mieli taki niesamowicie fantastyczny okres, właściwie od początku tego wieku, kiedy polski eksport wzrósł z poziomu niecałych 30 miliardów euro do ponad 300 miliardów euro w ostatnich latach. Niesamowity wzrost. Tak na marginesie największy sukces polskiego eksportu to jest żywność. Ja doskonale pamiętam 2003 rok, 4 miliardy 700 milionów euro, czyli przed wejściem do Unii Europejskiej. W zeszłym roku sprzedaliśmy towary rolne za około 50 miliardów euro, więc to pokazuje też tą skalę wzrostu. Ale także oczywiście sektor automotive, meble, duże AGD, no bardzo, bardzo wiele tych elementów jest. I połowa dzisiaj wartościowo polskiego eksportu to są polskie firmy. Też warto o tym pamiętać. Nawet jeżeli mamy firmy, które są inwestorami zagranicznymi w Polsce, to komponenty, które dostarczają polskie firmy, powodują, że te produkty także częściowo przypisujemy oczywiście polskim firmom. Ale niestety te ostatnie lata były słabsze z uwagi na problemy strefy euro, w szczególności Niemiec, najważniejszego naszego partnera handlowego. I teraz jeżeli polscy ministrowie, polski rząd wspomagają proces szukania nowych rynków, bardzo często te nowe rynki wymagają na przykład gwarancji dla polskich firm, które na te rynki, nowe firmy, które na te rynki wchodzą. Jeżeli wspomagają taki proces, to oczywiście z tego się trzeba tylko cieszyć. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, te Niemcy nie chcą zacząć się rozwijać. Mieliśmy takie nadzieje na przynajmniej 1,5% wzrostu PKB w tym roku. Oddala się trochę ta perspektywa. W związku z tym, jeśli tylko znajdziemy inne miejsce na sprzedaż polskich towarów czy usług, no to oczywiście tym lepiej. Więc to jest dobrze rozumiana działalność państwa. Wspieranie

0: polskich eksporterów, wspieranie polskich firm w tym, żeby mogły szukać nowych rynków zbytu.
1: A czy na przykład dla naszych przedsiębiorców albo naszych firm mogą szansą być również, nie wiem, na przykład oferowane ubezpieczenia budowlane właśnie na Ukrainie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Czyli tutaj ten sektor też ma szansę na to,
0: oczywiście,
1: żeby
0: oczywiście, że tak. Dlatego
1: wejść.
0: Powiedziałem, towarów i usług. Usług. Oczywiście, że usługi też można eksportować. No myśmy też mieli sporo filii polskich podmiotów. No PKO BP przecież choćby jedna z większych inwestycji swego czasu to był właśnie taki oddział ukraiński. Więc jak najbardziej tak. Tylko to generalnie wymaga jednak zakończenia tej wojny. Ale zakończenia w taki sposób, szczególnie jeżeli mówimy o ubezpieczeniach, w taki sposób, żeby ryzyko związane z, choćby ze śmiercią pracowników, no i oczywiście zniszczeniem tych obiektów nam się bardzo mocno ograniczyło. Więc pytanie, kiedy będziemy mieli dobry moment na to. Więc tak, oczywiście, że tak, tylko znowu, będziemy tu konkurować. Nikt nie wybierze PZU na przykład. Mówię, podaję nazwę firmy, bo to jest firma państwowa, że wiemy, że jesteśmy w publicznych mediach, ale ponieważ jest to firma spółka Skarbu Państwa, to myślę, że można. Nikt nie wybierze PZU tylko dlatego, że jest polskim podmiotem. PZU będzie konkurowało z podmiotami z innych krajów, także w kontekście tych ubezpieczeń. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli polskie firmy będą realizowały jakieś kontrakty w Ukrainie, no to tutaj rzeczywiście w ramach dobrze pojętego interesu narodowego dobrze by było, żeby polskie podmioty uczestniczyły także w tym obszarze wsparcia finansowego czy wsparcia ubezpieczeniowego. No, na pewno musimy to jakoś łączyć i jak najwięcej z tego wyciągnąć dla nas, skoro jeszcze raz to powtórzę, druga strona tak do tego podchodzi. Jeszcze raz powtórzę tą wypowiedź Zełenskiego, że najważniejsi czy decydujący będą ci, którzy będą dawali pieniądze. No więc czysty biznes. Niestety, pomimo tych wielkich nadziei wielu Polaków, że skoro myśmy tak bardzo pomagali, no to przecież wiadomo, że to my głównie będziemy partycypować potem w tej
1: odbudowie. W biznesie rzadko kiedy sentymenty odgrywają taką rolę, jaką byśmy sobie życzyli w tej sytuacji. Ale to od tego zaczęliśmy, do tego wracamy i na tym powoli też kończymy. Ja się zastanawiam, tak już też patrząc w przyszłość, jakim w ogóle wydarzeniem, jakim przedsięwzięciem będzie cała odbudowa Ukrainy, kiedy już ta wojna się skończy?
0: No i teraz powiem panu szczerze, nie wiem jak do tego podejść. W warunkach Europy na pewno wielkim, chociaż z drugiej strony, jak popatrzy pan dzisiaj na środki, które są przeznaczone choćby na rozwój sztucznej inteligencji, to nagle te 600 miliardów dolarów wydane w ciągu lat, to nie będzie oczywiście jeden rok, nie robi już takiego wrażenia. Jeśli popatrzy pan na te cztery najważniejsze podmioty dzisiaj amerykańskie, te wielkie big techy, mówię oczywiście o tych, którzy najwięcej wydają na sztuczną inteligencję, którzy w tym roku, w tym jednym roku w sumie planują wydać 650 miliardów dolarów tylko na to, no to to jest dokładnie tyle, ile ten szacunkowy koszt odbudowy Ukrainy. Więc w skali świata już takiego wrażenia nie robi. Mieliśmy też taki rok w Chinach, jeden rok, kiedy inwestycje realizowane w Chinach przekroczyły $1 bilion. No to znowu też jeden rok, więc znowu te 600 miliardów dolarów w skali świata nie robi takiego wrażenia. Ale na pewno będzie to niesamowity wysiłek, jeżeli chodzi o takie czysto infrastrukturalne realizacje. Tym bardziej, że czas będzie miał znaczenie. Pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia tego, choćby nawiązuje do budowy autostrad w Polsce, czy my szybciej dojedziemy z miasta A do miasta B, tylko bardzo często to chodzi o odtworzenie w ogóle jakichkolwiek szlaków komunikacyjnych. Więc ten czas to będzie taki element, który będzie pewnie tutaj także podnoszony. Na warunki Europy Środkowo-Wschodniej na pewno będzie to wielkie wyzwanie inwestycyjne.
1: Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Dobrego wieczoru życzę.
0: Nawzajem.
1: A my wracamy do tematu, który już pojawiał się w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy, w Białośliwiu zderzyły się pociągi Polregio, relacji Piła Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białograd Warszawa. W obu pociągach łącznie przebywało 200 pasażerów, 11 wymagało pomocy medycznej. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, dwie do szpitala powiatowego w Chodzieży i jedna do szpitala w Pile. Według policji ich obrażenia nie zagrażają życiu. Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Najświeższe informacje w sprawie przekazał wojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
2: Mamy uszkodzone tory, mamy uszkodzony rozjazd, są uszkodzone pociągi. Od dyrektora zarządzającego liniami PKP PLK wiem, że zjeżdża ciężki sprzęt kolejowy, który będzie starał się uruchomić tor 1. Najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie wielkich problemów, to

Jeden tor zostanie uruchomiony w dniu jutrzejszym przed południem. W najgorszym razie może to być po południu. Jeżeli będzie trzeba cięższego sprzętu, a jedzie też zastęp

0: kaczory, wyrzysk, osiek, więc jesteśmy dobrej myśli, że raz, dwa uda się nam tą całą awarię usunąć. Na szczęście nie mieliśmy żadnych zdarzeń, które byłyby zdarzeniami śmiertelnymi. Były to tylko, powiedzmy, pewnego rodzaju stłuczenia po zaopatrzeniu. Dwóch z pacjentów zostało przewiezionych, trzech pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Pile. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Ewentualne udzielone pomoce na zasadzie, powiedzmy, sprawdzenia, czy nie dolega coś, bo zdarzyło się też tak, że jedna z walizek uderzyła gdzieś tam pasażerkę, ale wszystko wróciło już jakby do normy. Mamy wszystko pod kontrolą, więc myślę, że zdarzenie na tyle szczęśliwe, chociaż tak bardzo niebezpieczne, jak widzimy, że nie mamy ofiar śmiertelnych.
1: Wysłuchali Państwo fragmentu konferencji prasowej wojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego na miejscu zderzenia dwóch pociągów relacji Piła Bydgoszcz i Białograd Warszawa. W obu pociągach, przypominamy, łącznie przebywało 200 pasażerów, a 11 wymagało pomocy medycznej.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Sytuacja w Białośliwiu jest opanowana, ale utrudnienia potrwają jeszcze wiele godzin. Doszło tam do zderzenia pociągów. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Swoich ratowników wysyłają Stany Zjednoczone i Czechy. Przed nami kolejne decydujące spotkania piłkarskich mistrzostw świata. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyny zderzenia pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce. W tył pociągu pasażerskiego Intercity najechał pociąg Polregio. Łącznie podróżowało około 200 osób, 11 z nich wymagało pomocy lekarzy. W tej chwili sytuacja jest opanowana, poinformował wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
0: Został postawiony pociąg na stację Wyżysk Osiek. Tam zostali pasażerowie odtransportowani autobusami komunikacji zastępczej, którą podstawił przewoźnik. Również część pasażerów, która miała bilety do Bydgoszczy na lotnisko, została przetransportowana bezpośrednio na lotnisko bydgoskie.
6: Do zderzenia doszło około godziny 18. Ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą będzie zablokowany co najmniej do północy. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik to 19-letni obywatel Polski, informuje młodszy aspirant Angelika Rochowiak ze śląskiej policji.
7: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.
6: W wyniku ataku nożownika 4 osoby zostały poszkodowane. To lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki, poinformowała rzeczniczka szpitala w Jastrzębiu-Zdroju Marcelina Twardowska. Zaznaczyła, że według wstępnych informacji ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do 188 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 1500 osób zostało rannych, a 200 jest uwięzionych pod gruzami. Wciąż trwają akcje ratunkowe. Pomoc zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone oraz Czechy.
8: Sytuację wprost ze stolicy opisywała dziennikarka telewizji NBC News Ana Vanessa Herrero. Widzimy tutaj poświęcenie lokalnych służb ratowniczych, ale też zwykłych ludzi, którzy chcą pomagać. Zauważamy też, że brakuje w tym przypadku odpowiedniego sprzętu, dlatego oczekiwane jest międzynarodowe wsparcie przy poszukiwaniu zawalonych konstrukcji, podkreśla dziennikarka. Stojąc przed budynkiem, który wygląda jedynie jak sterta gruzu, ratownicy muszą podjąć tytaniczny wysiłek, by znaleźć pod nim ewentualnych ocalałych. Problem polega na tym, że służby ratunkowe nie dysponują narzędziami ani sprzętem niezbędnym do przekopywania się przez zwały gruzu, dlatego zwróciły się o pomoc do ochotników, by wspólnie usuwać pozostałości budynków i innych konstrukcji w poszukiwaniu osób, które mogą być uwięzione i oczekiwać na ratunek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje oraz wspólne bezpieczeństwo.

0: premierzy Polski i Ukrainy wydali wspólne oświadczenie po pierwszym dniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk i Julia Swyrydenko są gospodarzami wydarzenia, które w tym roku jest organizowane w Gdańsku.
1: W oświadczeniu szefowie rządów przypominają, że Polska wspierała Ukrainę w walce z Rosją od 2014 roku. Naszym wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski. Donald Tusk i Julia Swyrydenko napisali, że pragną, aby istotne różnice między naszymi narodami nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Dzień wcześniej w gdańskim ratuszu w podobnym tonie wybrzmiały słowa wiceprzewodniczącej ukraińskiego parlamentu Oleny Kondraciuk.
2: Ukraina
1: i Polska są strategicznymi partnerami historycznie pod względami logistyki i bezpieczeństwa. I my mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i Ukrainy przypomnieli słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane we Lwowie w 2001 roku. Papież Polak powiedział wtedy: niech przebaczenie, udzielane i uzyskane, rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Podczas konferencji zostanie podpisanych około 200 porozumień i umów między polskimi a ukraińskimi kontrahentami. W wydarzeniu uczestniczy blisko 70 delegacji rządowych z całego świata, przedstawiciele ponad 30 organizacji międzynarodowych oraz liczne podmioty gospodarcze. Za oceanem rozpoczynają się kolejne dwa decydujące spotkania piłkarskich mistrzostw świata. To Niemcy Ekwador oraz Curaçao, wybrzeże Kości Słoniowej. A w nocy Holandia zagra z reprezentacją Tunezji. Od wyniku tego meczu zależy, czy w kolejnej rundzie Holendrzy zagrają z Marokiem, o czym holenderskie media piszą z entuzjazmem.
3: Jestem Belgiem, ale całym sercem kibicuję Holandii. Po ostatnim meczu wiem, że pomarańczowi mogą zostać mistrzem świata, mówili kibice po meczu ze Szwecją. Dla De Telegraaf potencjalny mecz z Marokiem to gra marzeń. Mamy liczną społeczność marokańską, z której wywodzi się wielu dobrych piłkarzy. Dlatego fajnie jest mierzyć się z takim przeciwnikiem na tak dużym turnieju, pisze dziennik. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wielu burmistrzów miast żyje w strachu. Doświadczenie pokazuje, że po meczu Holandia-Maroko może dojść do zamieszek. Władze zawczasu przygotowują się na taką ewentualność.
0: Relacjonowała Katarzyna Van Rooyen.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc niemal bezchmurna, będzie od 15 stopni nad morzem, około 18 na południu do 20 na Dolnym Śląsku. A jutro znów słonecznie i upalnie. Termometry wskażą od 30 do 33 stopni.
5: Wieczór na naszej antenie rozpoczynaliśmy o godzinie 19, a jest już 22.06 i trzeba przyznać, że ten czas dość szybko nam płynie dzisiaj.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: I mam nadzieję, że Państwu również i że przyjemnie. Z Polskim Radiem 24 mamy kolejną propozycję dla Państwa. Audycja Więcej niż kryminał, a w niej o między innymi o momencie, w którym krytycy dostrzegli, że kryminał to nie tylko czysta rozrywka.
7: Więcej niż kryminał.
8: Więcej niż kryminał, Polskie Radio 24, a odgłosy mogą być restauracyjne, bowiem będę z naszym gościem spożywał posiłek. Może się Państwu wydawać, że autor programu, który zaprasza do rozmowy pisarza, daje mu się skorumpować posiłkiem. To jest, proszę Państwa, trochę inaczej. To ja skorumpowałem pisarza, wiedząc o tym, że jego bohater zawsze ma kłopot z lekką nadwagą. Zawsze jest przedstawiany jako mężczyzna przystojny, ale taki trochę pulchny, ze słabością do jedzenia. Ale to nie tylko o to chodziło. Chodziło także o to, że mój gość był w niezwykle dynamicznych przelotach. Mnóstwo obowiązków i jedynym sposobem spotkania było zwabienie Macieja Siembiedy na wspólny posiłek. Witam cię serdecznie.
9: Witam cię, Grzegorzu, witam państwa. Zwabienie jest skuteczne i zawsze działa.
8: Trochę jest ciebie w Jakubie Kani?
9: Jeśli chodzi o łakomstwo, tak. O nadwagę nie, bo on ma nadwagę wybaczalną, ja już nie. W sensie nie to, że jej nie.

0: Mam, tylko mam niewybaczalną. Natomiast tak, dużo, dużo. To znaczy, wiesz, nie potrafię tak dokładnie określić tej relacji, ale Janusz Wiśniewski kiedyś napisał takie piękne zdanie: Boże, spraw, żebym był takim człowiekiem, za jakiego mnie uważa mój pies. I ja bym też chciał być trochę takim człowiekiem jak Jakub Kania. Jest to dla mnie jakiś punkt odniesienia. Przede wszystkim, że on jest zbiorem cech bardzo pożądanych, czyli jest uczciwy, bardzo przyzwoity, prawdomówny, solidny. Każdy z nas by chciał mieć takiego przyjaciela.
1: No ale jak mawiał klasyk, którego jedni szanują, jedni trochę obśmiewają, twardy musisz być, twardy musisz być. I on twardy jest, mimo że taki porządny chłop, to twardy jest i uczy się przez cały czas.
0: No z tą jego twardością to tam czytelnicy mają różne zdanie, zwłaszcza czytelniczki chciałyby, żeby on był bardziej twardy, czyli żeby był bardziej macho, bo on jest takim trochę antybohaterem. Nie ma jakiejś przeszłości za sobą, alkoholizmu i tak dalej, trudnego charakteru. Natomiast...
1: Zwyczajny były prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Już tam nie pracuje, ale no jest takie marzenie teściowe. Sporo jest w tym racji.
1: Tylko teściowie nie byli jego marzeniem. Ci z Państwa, którzy czytali serię z prokuratorem Jakubem Kanią, najpierw regularnym prokuratorem w Trójmieście, potem prokuratorem w Instytucie Pamięci Narodowej, a potem pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. To, że jest to seria popularna, że Jakub Kania ma swoich fanów i także fanki, które chciałyby, żeby był bardziej macho, może tego bardziej macho otrzymają, bo pretekstem do naszej rozmowy nie jest jednak wspólna kolacja, tylko ogłoszenie przez ciebie, że skomasowałeś prawa filmowe z poszczególnych pojedynczych książek do całej serii i będzie co? Serial, fabuła?
0: Myślę, że serial, dlatego że ta komasacja nie wynikała z kaprysu, tylko jakby z konieczności. Czyli producent Aurum. Oni chcą mieć wszystko. Rozmawiałem z takim nadawcą, który nie może sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek miał jakiekolwiek prawa do jakiegokolwiek tytułu z Kanią. Tylko czy to będzie zrobione, czy nie. No wiadomo, że 8 sezonów z tego nie będzie. Jak będzie jeden, to będzie fajnie. Jak będą 3, to będzie w ogóle wspaniale. Ale nie sądzę, żeby było więcej.
1: A może być dramat na przykład, bo może być jeden sezon. Tak jak z Harem Hule było, że tam kilka książek upchnięto to w jeden sezon, a jeżeli tutaj byłby jeden sezon i 8 książek i potem mówią, panie się bieda, pisz pan, bo musi być drugi sezon, 9., 10., 11. książka, dramat.
0: Kontrakt przewiduje właśnie to, że oni mają wyłączność i nie tylko te książki, które już się ukazały, są objęte umową, ale też te, które napiszę. No zobaczymy, oni sobie wybiorą, chyba zaczną od miejsca imienia, bo to im się wydało takie najbardziej ponętne. Natomiast co będzie dalej, no to już też od państwa zależy, czyli od widzów.
1: Od widzów, którzy jeszcze tego nie wiemy. Otrzymają produkt, który będzie książką przeniesioną 1 do 1, czy właśnie możesz się spodziewać tego, że dla potrzeb filmu twój bohater będzie trochę bardziej macho?
0: Bardzo możliwe, że go tam troszeczkę zmodyfikują. Natomiast dla mnie ważniejszą rzeczą jest to, żeby te historie zostały. One dla mnie mają wartość fabularną największą. Jakub Kania jest tylko takim trochę kurierem, który te historie nam dostarcza, ponieważ to są rzeczy oparte na faktach. Tego będę pilnował mocno, żeby tutaj nie było żadnych przekłamań. A jeśli go tam wyślą na siłownię, czy coś z nim zrobią, to na pewno jest to wszystko do przełknięcia. Aczkolwiek oczywiście wszyscy fani, wszystkie fanki by chciały, żeby to było 1 do 1, co się nie da zrobić, bo język filmu, jak wiesz doskonale, jest zupełnie innym językiem niż język powieści pisanej.
1: Te historie są bardzo ważne i o dziwo, ostatnio była taka sytuacja, w której można było porównać 2 filmy, czy 2 produkcje, czy 2 pomysły na przedstawienie pewnej historii. To była Biała Odwaga, film, a także serial, w którym był poruszany temat Goralenfolk, oraz książka, a po latach także serial według Małgorzaty i Michała Kuźmińskich, Śleboda. I tu, i tam te same historie, wręcz ci sami ludzie, te same sytuacje, ten sam Goralenfolk. I moim zdaniem o wiele bardziej realistycznie, bliżej prawdy historycznej byli kuźmińscy niż filmowcy, którzy od podstaw nakręcili Białą Odwagę, która jest takim serialem, nie powiem, że steampunkowym, ale te

0: mundury, które się tam pojawiają, tego Gorallenfolku, są takie lekko operetkowe.
1: Tak, zgadzam się. To, co zrobili Kuźmińscy, jest bardzo wymowne i bardzo też daje do myślenia.
0: Czyli czytałeś?
1: Czytałem i to jest książka, w której ten Gorallenfolk gdzieś tam się snuje. Niestraszny jest w horrorze potwór, który wyskakuje nagle z ciemnego pokoju, ale straszny jest ciemny pokój, czyli otwierają się drzwi i nie wiadomo, co tam jest. I tego Gorallenfolku tam nie ma pokazanego tak wprost, tak dosłownie, jak był pokazany w Białej Odwadze. Może dlatego uniknęli tej operatkowości. Natomiast ten problem jest taki szczypiący, bolący, dokuczliwy, ale też właśnie dający do myślenia. No nie wszystko trzeba nazwać wprost i wprost pokazać, bo to nie jest dokument, a jakieś interpretacje przy tak trudnym temacie bywają ryzykowne.
0: Ale scena przedstawiająca powołanie do SS górali, których zwabiono na Krupówki, była przedstawiona zgodnie z realiami historycznymi i to była taka scena wklejona do książki. To już nie było czajenia się, to nie było jakiegoś tam potwora, który czai się w bramie. Ten potwór idzie Krupówkami pewnym mocnym krokiem. Nie do końca mocnym, trochę pijanym.
1: No właśnie.
0: Niedawno także miałem audycję poświęconą serialowi i jego twórcy książkowemu, którego potem bohater trafił na ekran. To był Jo Nesbø i Harry Hole. Język norweski i w ogóle języki skandynawskie łatwe nie są. I tam właśnie trzy czy cztery książki były kanwą do stworzenia serialu. Była dyskusja, była rozmowa na temat tego, czy dobrze, czy źle. Mi się ten serial podobał. Byli też krytycznie nastawieni fani książek. Przy tej okazji wypłynął jeden problem, że Jo Nesbø jest niewolnikiem Harry'ego Hole, że nie może się od niego oderwać. Ty się oderwałeś od Jakuba Kani?
1: Tak, oczywiście. Poza nim mam inne rzeczy. Mam tą trylogię grecką. Teraz poszedłem w stronę takiego trochę powieści stand-alone. Mówię o Gołobożu. Teraz w ogóle mam taki fantastyczny projekt, ale fantastyczny w sensie fantazji, a nie jakości. Chociaż mam nadzieję zrobić to dobrze. Nie jestem niewolnikiem Jakuba Kani. No ale tak się dzieje z bohaterami, którzy stają się zbyt popularni. Zwróć uwagę na Lee Childa na przykład, który napisał tych książek z Richerem chyba ponad 30. To już było pełne niewolnictwo. Zresztą ja sam chyba przy piątej czy szóstej książce powiedziałem, że koniec, one są wszystkie takie same, zbudowane na tym samym schemacie i nie będę tego czytał. A przeczytałem wszystkie, bo wiesz, takie niewolnictwo autora też się przekłada na niewolnictwo czytelników później.
0: To miałem dokładnie to samo. Też kwękam, kręcę nosem, ale jak mi wpadnie jakiś nowy Jack Reacher, to oczywiście go połykam, mimo że wiem, że co będzie dalej, co będzie na następnej stronie. I teraz zadam ci pytanie. Rozmawiałem z kolegami Ćwiekiem i Chmielarzem, i tu się trochę poróżniliśmy, bo właśnie z nimi więcej niż kryminał. Jeżeli państwo są ciekawi, to zachęcam do zajrzenia do naszego archiwum, do zakładki podcasty w Polskim Radiu i znalezienie tej właśnie audycji, w której rozmawialiśmy o amerykańskich bohaterach, o samotnych wilkach, o Jacku Reacherze. I ja powiedziałem, że nie lubię tej serii, po prostu nie cierpię, po prostu nie znoszę tych Jacków Reacherów, w których jego postać kreuje Tom Cruise. No jak konus taki, przepraszam wszystkich państwa, którzy mają poniżej 1,70 m czy 1,70 m z kawałkiem, no ale ja też jestem konusem. Gdybym ja zagrał, był aktorem i zagrał Jacka Reachera, też byłbym konusem. Jack Reacher to jest 1,95 m, 120 kilo żywej wagi i po prostu oprócz tego, że potrafi się bić, to jego atutem jest to, że jak raz trafi, to kończy walkę. Więc to mnie kompletnie nie przekonywało. Dla mnie to było odarcie tej postaci z jego takiej charakterystycznej cechy. Natomiast panowie Chmielarz i Ćwiek chyba są fanami. Są fanami Toma Cruise'a i im się ten Tom Cruise po prostu w tej roli bardzo podobał. A ty?
1: Ja chyba wolę tego olbrzyma, który teraz gra w serialu. Rzeczywiście też mi przeszkadzała mi wiedza na temat wymiaru.

0: Toma Cruise'a. Poza tym, no wiesz, Jacka Reachera spotkanego na ulicy i Jacka Reachera odtwarzanego przez tego aktora, który teraz gra w serialu, bym się przestraszył. Toma Cruise'a raczej nie. Natomiast, no tak, no tak jak powiedziałeś, trochę odarł tę postać z tej legendy. Zwłaszcza, że on tam nie tylko nie było po nim widać tych wszystkich tam umiejętności właśnie walki i tak dalej, ale on się, no on tak, on nie był w ogóle, on nie był straszny. No. Reacher jest facetem, który sobie radzi z kilkoma nawet przeciwnikami, jest bezwzględny, ta jego sztuka walki nie polega na umiejętności zadawania ciosów, tylko na tym, że eliminuje właśnie przeciwników. To jest zresztą jego zasada, więc wiarygodny jest dla mnie ten drugi.
1: Eliminuje i to jeszcze w dość charakterystyczny sposób. Ma potężne uderzenie, potężnego kopa. On po prostu im łamie kończyny, łamie żebra, wbija szczęki w środek głowy. Jest po prostu brutalnym zawodnikiem. Idzie jak buldożer. A oprócz tego no, technika walki, strzelania, cała ta reszta, genialny snajper. Wszystko się zgadza. Tak trochę żeśmy dotarli do Jacka Reachera, a ja jeszcze chciałem się zapytać właśnie o niewolnictwo. No tak, o niewolnictwo, bo Leachite jest niewolnikiem Jacka Reachera, a my razem z nim. Miałem na myśli tak naprawdę coś innego, to znaczy wydawców i tę grupę fanów, którzy mówią, no dobrze, pan coś napisał, też to mam ze swoim bohaterem Henrykiem Hasem, z Henrykiem Wcisło. Może nie w tej skali, bo nie te nakłady, nie to gwiazdorstwo, ale w ogóle brak gwiazdorstwa. Ale też moi czytelnicy mówią, panie, a kiedy będzie Heniek? Wydaje mi się, że napisałem książkę fajną, lepszą, najlepszą. Nie, Heniek, kiedy będzie Heniek? Czy ty masz to samo? No to gołoboże, proszę pana, no fajne jest, ta seria grecka fajna jest, ale panie Macieju, no kiedy następny Kania, bo ja na Kanie czekam.
0: Tak, to jest nieustannie się to dzieje. Mało tego, nie tylko jest to pytanie takie, wiesz, trochę natrętne, ale też to natręctwo idzie kawałeczek dalej, bo ludzie bardzo by chcieli pokierować trochę życiem tego Kani, wiesz, tak. Chcieliby, żebym zrobił taką powieść interaktywną, no bo nie wiem, jak to nazwać. Domagają się, żeby wreszcie przestał być takim wiernym tej swojej partnerce, żeby ją zdradził, żeby tam było trochę emocji, żeby wreszcie on się okazał taki bardziej sprawczy właśnie w fizycznej warstwie i tak dalej, i tak dalej. No, nie są książki pisane na zamówienie. Poza tym ja nie zamierzam tego kontynuować w nieskończoność. To raz, a po drugie, wiesz, ja się boję przesytu. Kania będzie żył dotąd, dopóki będą niewiarygodne, nieznane, ale prawdziwe historie do odkrycia, bo nie będę go zaprzęgał, wiesz, do poszukiwań bursztynowej komnaty czy złotego pociągu.
1: To może dojdzie do takiej sytuacji jak z Jackiem Ryanem. Jack Ryan, przypomnijmy, to agent CIA, który pnie się w górę, aż w końcu zostaje szefem CIA, a na końcu prezydentem. I to jest właśnie ten trop. Facet zaczyna karierę w IPN-ie, potem przechodzi pełne koło, wraca do IPN-u jako znów szef, tym razem, a nie tylko prokurator, a potem droga do prezydentury jest tylko tego konsekwencją. Znamy to z historii, nie tylko z książek Clancy'ego.
0: Aż tak źle nie życzę Jakubowi Kani, więc raczej nie.
1: Nie powiedziałem, że będzie po drodze dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. No tak daleko nie poszedłem w porównaniach.
0: Mimo to wystarczy już to, co zbudowałeś, tę fantazję, więc może niekoniecznie. No zobaczymy, wiesz, no są różne metody. No Marek Krajewski tego swojego bohatera tam przenosi cały czas w czasie. Raz jest młody, raz jest starszy i tak dalej, i tak dalej. Ja to zrobiłem tylko raz w jednej książce. No tak jak mówię, ja się odpalam od iskry, która musi być bardzo, bardzo wyraźna, czyli ta historia musi mnie poruszyć i muszę sam uwierzyć, że będzie atrakcyjna i muszę ją atrakcyjnie opowiedzieć. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, to będziemy się z Kanią żegnać. Znaczy, jak to mi ostatnio ktoś powiedział, trzeba wdrożyć procedurę pożegnania.
1: Jesteś autorem bardzo wielu reportaży. Te historie, tak sądzę, to nie jest wynik tylko tego, że przychodzi ci do głowy, tylko ty po prostu wybierasz bardzo

0: wiele tych tematów z pamięci jako reporter przez kilkadziesiąt lat, czy pisząc, czy czytając zapewne reportaże swoich kolegów, miałeś czas, okazję, sposobność zapoznania się z najbardziej pokręconymi historiami, więc sądzę, że kopalnia niezwykłych, fantastycznych historii, które naprawdę się wydarzyły i tu nie trzeba produkować odrzutowych spotków faszystowskich gdzieś tam na Dolnym Śląsku, żeby opowiedzieć historię niesamowitą, nieprawdopodobną, która jednak wydarzyła się naprawdę. Wystarczy tylko otworzyć jakiś fajl w pamięci.
1: Nawet łatwiej, bo ja mam notesy i tam mam historie, które opisałem, nie opisałem, zasygnalizowałem, wziąłem w kółko i napisałem plotka ze znakiem zapytania, więc tych historii jest dużo. Ja rzeczywiście tak też żeruję, wiesz, często. Jestem jak ta babcia, co wyjmuje pudło ze zdjęciami, no i przegląda te zdjęcia, czasami się sama zdziwi, że coś tam takiego znalazła, o czym zupełnie zapomniała. Więc tak, to jest moje źródło, ono nie wysycha. Ale jednak ciągle bym chciał, żeby... Ja lubię odmiany, więc bardzo bym chciał napisać coś innego, a z drugiej strony te sagi, które powstały, czyli ta grecka trylogia i teraz Gołoboże, to jest sprzedaż na poziomie dwa razy takim jak Jakub Kania, więc to też ma swoje znaczenie.
0: No powiem, że Jakuba Kanię szanuję, lubię, ale jednak majstersztyk, tu chylę czoła, to trylogia grecka. Gratuluję, podziwiam. Zazdroszczę bez zawiści, ale zazdroszczę, bo jak nie zazdrościć takiej serii? To byłaby jakaś, nie wiem, hipokryzja, oszustwo, gdybym mówił, że nie zazdroszczę, że coś takiego ci wyszło.
1: No i ja się w tym lepiej czuję niż w pisaniu tych książek rozrywkowych, stricte rozrywkowych z Jakubem Kanią. I nie wiem, jakoś takim obrazku panoramicznym, ale złożonym z fajnych detali, które pokazują jakiś przekrój, właśnie historie rodzinne, zależności, różne miejsca, które się gdzieś tam wszystko dziwnie, ale logicznie splata. To mi sprawia naprawdę wielką frajdę. I moi czytelnicy, których uważam za ludzi inteligentnych i widzę, kto przychodzi na spotkania autorskie, też owszem, lubią tego Kanię, tak jak ty, ale trylogię grecką stawiają nieco wyżej.
0: W tym miejscu, w którym ty teraz siedzisz, siedział jakieś dwa tygodnie temu Brazylijczyk polskiego pochodzenia, który pierwszy raz był w Polsce, jego przodkowie wyjechali ponad 100 lat temu. Pomyślałem sobie, że to też jest jakiś jeden z pomysłów, chodzi mi to po głowie, ale bardzo chętnie odstąpię.
1: Dziękuję. Natomiast ja ostatnio usłyszałem o jakimś takim kompletnym wariacie, naziście, który sobie zbudował kopię jednego z obozów koncentracyjnych gdzieś w Ameryce Południowej. I to jest bardzo też, może te wątki właśnie udałoby się połączyć, ale no... To ja tych tematów, które gdzieś tam mi krążą wokół głowy, jest wiele. Tylko nie wiem jeszcze, który złapię.
0: No to wyobraźmy sobie, ten nasz już wspólny Brazylijczyk, którego babcia nazywała się praprababcia, bardzo efektownie, bo jak jeden ze znakomitych, największych polskich piłkarzy, rozwala w Ameryce Południowej szajkę nazistów. O!
1: No to już państwo mają ciary teraz.
0: Może tak będzie, a może nie. Ja jeszcze mam taki projekt, mi chodzi po głowie, bo jeżdżę w ciepłe kraje, w cieplejsze kraje niż Polska, do miejsca, w którym jest dużo niemieckich grobów i są to groby SS-manów, którzy nie dojechali do Ameryki Południowej, tylko na skraju Europy uwili sobie gniazdko. I prawdę mówiąc, jak spotykam tam ludzi o niemieckich nazwiskach i mówią, a ja się tutaj urodziłem, bo tutaj już mieszkali moi dziadkowie, to czuję się trochę nieswojo.
1: A zdradzisz, o jakim miejscu mówisz?
0: Denia w Hiszpanii.
1: Okej. Okay. No widzisz, nie, o tej enklawie nie słyszałem, no ale ty jesteś beneficjentem takiej wiedzy, bo już się nieraz o tym przekonałem. No widzisz, no ciekawe historie są wszędzie i tylko czas jest nam potrzebny i energia, żebyśmy po nie sięgali.
0: czego sobie i Państwu życzymy. Dzisiaj gościem

0: programu Więcej niż kryminał był Maciej Siembieda, dumny autor trylogii greckiej Gołoboża oraz serii o Jakubie Kani, która, proszę Państwa, będzie sfilmowana w postaci serialu. Kiedy?
1: No, myślę, że nie wcześniej, nie za dwa lata, ale bardzo liczę na to, że będzie, że to się uda. To na pewno nie będzie tania produkcja, więc jest wiele niewiadomych, ale jakoś bardzo ufam i w renomę Aurum, i w to, co i w ich umiejętności.
0: Raz jeszcze dziękuję za poświęcony czas, a za tydzień kolejne spotkanie z programem Więcej niż kryminał i albo w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie, proszę Państwa, też nie będzie to program studyjny. Udamy się, aby eksplorować bazar Różyckiego.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 22.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Cztery osoby zostały poszkodowane przez nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. To lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnika obezwładnił ordynator oddziału. W szpitalu trwają czynności pod prokuratorskim nadzorem. Ich celem jest ustalenie przyczyn i okoliczności ataku. Nawet do soboty mogą potrwać utrudnienia w komunikacji kolejowej między Piłą a Bydgoszczą. Służby techniczne będą usuwać skutki zderzenia dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie. Doszło do wykolejenia kilku wagonów. Na miejsce jedzie już ciężki sprzęt, poinformował wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski.
6: Najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie wielkich problemów, to jeden tor zostanie uruchomiony w dniu jutrzejszym przed południem. W najgorszym razie może to być po południu. Jeżeli będzie trzeba cięższego sprzętu, a jedzie też zastęp naprawczy z Starogardu Gdańskiego, zostanie dopiero to uruchomione najprawdopodobniej w sobotę przed południem.
5: Pociągami jechało około 200 osób. Wszyscy odjechali już autobusami zastępczymi. Ustawa o statusie osoby najbliższej zostanie skierowana do prezydenta. Senatorowie nie wnieśli poprawek. Czy podpisze ją Karol Nawrocki? Będzie go do tego przekonywać pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
7: To są osoby, które ze sobą żyją, mieszkają, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i nie ma w Polsce żadnego innego uregulowania na ten moment dostępnego, które gwarantowałoby taki szereg praw i taką ochronę, na przykład chociażby kwestie finansowe, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczanie, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym.
5: Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że nie podpisze ustawy, która będzie uderzać w instytucję heteroseksualnego małżeństwa. Niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli składającego jaja żółwia błotnego. Samica wybrała jednak niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi. Ktoś mógł je zniszczyć, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
8: Jaja zostały ostrożnie wyjęte i przekazane do inkubacji osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
5: Żółw błotny to gatunek bardzo rzadki, zagrożony wyginięciem. W Polsce jest pod ścisłą ochroną.
9: Tu Polskie Radio 24. Mamy już 33 minuty po godzinie 22.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: A dzisiaj też czwartek, choć tego czwartku coraz mniej. 25 dzień

0: Maja Kluczyńska i Zuza Wawro. Proszę Państwa, witamy w zupełnie letnim nastroju, bez względu na pogodę, która w różnych miejscach w Polsce jest różna. Jak to pogoda? Wraz ze mną pani Agata Kołacz, dyrektorka programowa. Zaraz wszystko Państwu powiemy, bo na Maltę Państwa dzisiaj zabierzemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, absolutnie zapraszamy na Maltę.
0: Pani Agata,
1: Festiwal,
0: gdzie okulary przeciwsłoneczne i czapeczka jakaś,
1: kapelusik? Studiu niepotrzebne, ale w torebce oczywiście mam, bo po prostu cały dzień przygotowań dzisiaj nad Jeziorem Maltańskim, gdzie odbywają się próby do koncertu otwarcia Za miłość Natalii Kukulskiej. No myślę, że są bardzo słoneczno-poparzeniogenne. Na taką sytuację oczywiście liczymy. O 21 spotykamy się przy zachodzącym słońcu na wielkim, pięknym koncercie otwarcia, którego Natalia Kukulska jest dyrektorką artystyczną. No ale cały dzień intensywne próby z kilkudziesięcioma wykonawcami, z orkiestrą Cooperate, z Krzysztofem Zalewskim, z Grzegorzem Turnałem, z Anitą Lipnicką, z Zalią, z Natalią Kukulską, również przy mikrofonie, więc dużo się będzie działo.
0: Proszę Państwa, Malta Festival to takie multidyscyplinarne, chciałam powiedzieć, interdyscyplinarne również święto sztuki, performensu, czyli takie ogrody sztuki, wolne powietrze, jak pod każdą szerokością geograficzną, dookoła natura, przyroda, różne propozycje, jeśli chodzi o scenariusz, też składa artystom. Proszę powiedzieć, nazwiska, które twórców, które są takimi magnesami przyciągającymi tegoroczną publiczność na maltański festiwal.
1: Staramy się, żeby Festiwal Malta był takimi puzzlami, które układają się w całość, które wymieniają się różnymi wartościami, ale oczywiście, że żeby kupić to pudełko z puzzlami, trzeba nam jakiejś marki, jakiegoś głównego obrazka, więc prowadzić nas będą przez te meandry różnych opowieści, między innymi takie osoby, jak wspomniana już Natalia Kukulska, jak Magdalena Cielecka, która bierze udział w projekcie The Second Woman i przez 24 godziny grać będzie z setką mężczyzn, tę samą scenę rozstania 100 razy w weekend zamknięcia. Muzycznie Devendra Banhart, Beirut, oczywiście wielki powrót do Poznania po 19 latach, czyli po 20 latach od początku swojej kariery, a jego pierwszy koncert właśnie w Polsce miał miejsce na Malcie te 19 lat temu i powraca do nas teraz. Benjamin Clementine, wspaniała poetycka wrażliwość i koncert na fortepianie, który wykona dla nas 25. Tiago Rodriguez, dyrektor festiwalu w Awinionie, ale przede wszystkim fenomenalny autor i reżyser teatralny, który zaprezentuje spektakl Dystans. Bardzo bliski sercu każdego, bo to o relacji ojca i córki, ojca i dorosłego rodzica, o sytuacji, w której coś nas ma rozdzielić i staramy się odzyskać jakiś rodzaj bliskości, może zadbać o tą, której zabrakło w innych momentach naszego życia. Mogłabym wymieniać bez końca, mogłabym mówić o Kokorozji, która pracuje z Justyną Wasilewską i dzisiaj ma próbę kostiumową, a jutro i pojutrze grają trzy spektakle w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wspaniała przygoda artystyczna, ponieważ projekt został przygotowany prawie rok temu, we wrześniu miał premierę w Bolzano. Projekt, przez który prowadzą nas morze i księżyc, które z oddali przyglądają się losom człowieka. Losom człowieka, które trochę historyzują, patrząc trochę przez okna II wojny światowej, a z drugiej strony bardzo mówią o tym, w jaki sposób żegnamy się ze światem i z ziemią, jaki znamy, myśląc tutaj przez te bardzo klimatyczne, oniryczne obrazy, bardzo często związane z naturą, klimatem, z tym, w jaki sposób powiązani jesteśmy z ziemią i jej naturalnym rytmem, obrotami ziemi, przyciąganiem księżyca. Bardzo piękna praca, która odradza się w Poznaniu na nowo, bo Justyna Wasilewska weszła do prób tej wiosny, stworzona jest dla niej nowa rola, stworzona jest dla niej linia narracyjna, przez którą przeprowadzi naszą publiczność na tych już trzech wyprzedanych spektaklach.
0: Pani dyrektor, proszę pozwolić, ponieważ jesteśmy w ogrodach sztuki, w jaki to sposób festiwal łączy człowieka z przyrodą? Bo to jest właściwie oczywiste, że

0: że sztuka, że performance, że interdyscyplinarne święto twórców i twórczyń, że ekologia, że natura człowieka i plener, czy teatr wśród zieleni. To mógłby być taki pierwszy punkt?
1: Jest to na pewno jeden z punktów takich bazowych dla naszego myślenia o Malcie. Kiedy Dominika Kulczyk przejmowała opiekę nad tym festiwalem, powiedziała, że bardzo chce, żeby miał on swój nowy, kobiecy rozdział energetyczny, ale też, żeby przede wszystkim dbał o nasz kontakt i troskę o Matkę Ziemię, nad którą w różnych objawach swojej działalności również się pochyla. Bardzo więc staramy się odpowiadać na te wektory i zapraszamy naszą publiczność do przyjrzenia się dzięki sztuce naturze z bliska i zauważenia zjawisk, do których możemy dostać jakiś inny akces dzięki temu, co proponuje sztuka. Myślę, że tutaj takim koronnym przykładem jest spektakl Bark nordyckiego kolektywu Acting for Climate. Jest to praca, która jest w 100% zielona. Artystki płyną do nas statkami, poruszają się pociągami z Norwegii i z Danii, przyjeżdżając do Poznania właśnie w kilkudniową podróżą. Odbywają 5-dniową rezydencję w parku Starego Browaru, gdzie wybierają drzewa, dla których przygotowują specjalny spektakl o relacji z naturą. Na spektakl zapraszają ograniczoną liczbę osób, tak żeby nie zadeptać trawnika. Mówią o swojej relacji z ziemią, z naturą i w jaki sposób można pracować w sztuce i kulturze, starając się dbać o zielony aspekt ich działalności bardzo jasno, również podczas warsztatów, które odbędą się w Poznaniu. Innym takim przykładem, który przez kontrast zaprasza nas do świata natury, są epifity. Pokażemy ten spektakl trzykrotnie na Placu Wolności, który nie jest najbardziej zieloną przestrzenią Poznania, ale dlatego właśnie wybraliśmy tę przestrzeń, ponieważ epifity to są rośliny, które wspinają się po sobie ku słońcu, jednocześnie nie będąc dla siebie konkurencyjne, a wspierając się właśnie w dojściu do słońca, do tego, żeby mogły się wzajemnie odżywiać.
0: Niezbyt to wymagające, jeśli chodzi też o naturę, prawda?
1: Absolutnie.
0: O możliwość wzrostu.
1: Ale jest to właśnie piękna taka lekcja siostrzeństwa, jak to można być dla siebie nawzajem wsparciem, żeby każda ze stron mogła skorzystać. Nie konkurencją, a właśnie siostrzeństwem w tych relacjach. I pokazujemy to w miejscu, które najbardziej zielone nie jest, bo Plac Wolności jest raczej bardzo otoczony budynkami i jest dużą, można by powiedzieć, patelnią pośrodku Starego Miasta, ale tam właśnie ten kontrast fascynacji naturą zagra, mam nadzieję, tak mocno, jak tylko możemy sobie tego życzyć. I wszystko to dzięki artystkom, akrobatkom, tancerkom z belgijskiego zespołu kompanii O Chasson Rouge, które właśnie z tym spektaklem są w podróży od 3 lat i zachwycają niejedną publiczność. Jest to połączenie zarówno tańca wertykalnego, jest to połączenie chodzenia po bardzo wysokich wysokościach. Artystki są dla siebie wzajemnie wsparciem, żeby dostać się wyżej, zawiesić się i wywołać nasz zachwyt, jednocześnie myśląc o tym, jak działa tutaj natura. Innym z takich przykładów bardzo jasno mówiącym o relacji z naturą jest Dystans Tiago Rodrigueza. Ten spektakl pokażemy w Auli Artis. Jest to spektakl, który mówi o tej najbliższej relacji ojca i dziecka w momencie, w którym katastrofa klimatyczna albo kryzys klimatyczny zaszedł już tak daleko, że Ziemia przestaje być przysiadalna, przestaje być życiodajna i przygotowywana jest misja znalezienia drogi wyjścia i rozpoczęcia nowego życia dla ludzkości na Marsie. W tej misji bierze udział córka, jedna z głównych bohaterów, córka, która ma około 20 parę lat i przeszła przez wszelkiego typu testy i może wziąć udział właśnie w misji ratunkowej dla ludzkości, rozpoczynając życie gdzie indziej, pod powierzchnią Marsa, w którym próbują wyhodować zarówno drzewa oliwne, żeby mieć oliwę z oliwek, smak, za którym bardzo tęsknią, gdzie mówią właśnie o drzewach, gdzie mówią o zieleniach z poczucia tęsknoty, a jednocześnie to, o czym słyszymy jako o kryzysie klimatycznym czy jego objawach, no są to kolejne fale tsunami, które wstrząsnęły już ziemią i wywołały mnóstwo ofiar. Jest to dzieło, które w niezwykle czuły sposób, bo jest to dialog między córką a ojcem w momencie, w którym nie mogą się już zobaczyć. Ta sytuacja jest nieodwracalna, ale tak, w jakiś sposób próbują się zrozumieć i próbują dotrzeć do siebie nawzajem, a przede wszystkim dotrzeć z komunikatem, że dla każdego z nich nawzajem ten drugi, druga jest bardzo ważny i że decyzja o tym, że ona wylatuje, nie jest dlatego, że ojca nie

0: kocha, czyli że nie jest jej potrzebny, tylko dlatego, że chce ratować świat, a jednocześnie dostała tego typu kredyt zaufania w wychowaniu, które miała. Więc jest to niezwykle wzruszająca praca, która zwraca naszą uwagę na to, czego może nie doceniamy, a właśnie powinniśmy, żeby móc w tym zachwycie żyć i mówić to sobie wprost. O naturze wprost mówi też Coco Rossi, które przeprowadza nas przez La Mort de la Mer, śmierć morza, właśnie wskazując nam przez tę żałobę, tęsknotę za światem, który znamy, za zielenią i klimatem, który po prostu ulega jakiejś erozji, którą obserwujemy w spowolnionym tempie, no bo jest to równoległe do naszego życia, ale jest to rzecz, którą właśnie z perspektywy Księżyca widać wyraźnie.
1: Te wszystkie wydarzenia to 36. edycja Malta Festival, o których mówiła pani Agata Kołacz, dyrektorka programowa tego festiwalu, od dziś do 28 czerwca. Zapraszając państwa na Maltę, cały czas mamy przed oczyma festiwal, który jednak, tak jak już to było powiedziane wiele razy, w unikalny sposób łączy człowieka z przyrodą. Pani dyrektor, to jest też tak, że to jest kolejna edycja festiwalu, ale zawsze mam takie wrażenie, jednak tezą taką, pod którą festiwal był podpisany, było ekologiczne zaangażowanie. Jednak zawsze ta sztuka na festiwalu maltańskim była połączona z naturą, z przyrodą.
0: Nie chciałabym mówić o działaniach ekologicznych, które są zaangażowane, chciałabym mówić o myśli pro naturze, którą staramy się upowszechniać przez sztukę.
1: Ta ekologia i na pewno tak tutaj trochę inaczej.
0: Tak, myślę, że to, co staramy się robić, bo jakby pracując w systemie sztuk performatywnych, doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo często wytwarzanie nowych dzieł, przestrzeni, generowanie transportów, więc postawienie sobie ze znak zapytania, co jest konieczne, jest pytaniem, z którym każdy z nas pracując w tym ekosystemie się mierzy. Mhm. I to, co mogę powiedzieć, to to, że w momencie, w którym pracujemy nad tą nową edycją Malty, nad tym nowym 3-letnim rozdziałem festiwalu, to są pytania, które zadajemy sobie na każdym etapie pracy i zaproszenia kolejnego projektu.
1: Czyli to jest ściśle związane, repertuar, programowanie.
0: Absolutnie, programowanie festiwalu jest tutaj jest to jeden z faktorów. Na przykład pokażemy w tym roku spektakl Efekty specjalne argentyńskiego duetu Luciany Anuntes i Alejo Molaguńskiego o polskich korzeniach, który pierwszy raz będzie w Polsce. No i ten projekt oczywiście ma swoje korzenie w Ameryce Południowej. Tam jest on realizowany niejednokrotnie w dosyć zgranej ekipie, ale przyjeżdżając do Europy wiedzą, że robią to we współpracy z lokalnymi zespołami i teamami. Przyjeżdża tylko dwójka reżyserów. Wszystko wynajmujemy tutaj na miejscu. Wszystkie kamery i wszelkiego typu atrybuty konieczne do wytworzenia efektów specjalnych, takie jak burza deszczowa, wiatr, który usłyszymy i zobaczymy właśnie w tym przelocie spektaklu, który zamieni ulicę Półwiejską w filmowy plan filmu akcji. Będą to więc bardzo zaangażowane działania, ale przede wszystkim przeprowadzamy również próby z polskimi tancerzami i choreografami, którzy są zaproszeni do współpracy przy tym projekcie. Spektakl Second Woman, w którym wystąpi Magdalena Cielecka, jest formatem z Australii i znowu przyjeżdżają do nas dwie australijskie reżyserki, inicjatorki tego projektu. Scenografia od kilku lat jest już wytworzona na potrzeby obiegu w Europie tutaj, więc nie porusza się dalej niż granice naszego obszaru geograficznego, a cały zespół współpracujący jest przystosowywany do tej pracy podczas właśnie tych dwóch tygodni prób, które już trwają, z którymi spotykamy się tutaj na miejscu, więc stage managerowie, którzy zazwyczaj z teatrem repertuarowym poruszają się w ramach spektaklu. Osoby techniczne, osoby od dźwięku. Tutaj dodam, że są to przede wszystkim kobiety i takie jest też założenie tego projektu, że pracują na backstage'u przy nim kobiety, które obsługują zarówno reżyserię wizji, reżyserię dźwięku, są pierwszym kontaktem dla osób, mężczyzn, którzy pojawią się na scenie z Magdą Cielecką. Mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, w której dochodzi do kolejnych spotkań artystów światowego formatu w Polsce i to, co wytwarzamy, wytwarzane jest tutaj i teraz, a później może funkcjonować dalej.
1: Czyli okazuje się, że ta sztuka na wyciągnięcie ręki to jest bardzo związana z naturą, z przyrodą, z naturalnymi też warunkami,

0: lub też wytwarzanymi międzynarodowych zespołów twórczych, ale z udziałem tu i teraz jakby lokalnych możliwości i tego wszystkiego, co proponuje Malta Festival jako producenci.
1: Ma to absolutnie też ten wymiar.
0: To jest globalnie, ale i lokalnie.
1: Tak, bardzo zależy nam na tym, żeby Malta była takim pomostem pomiędzy i Poznaniem, i Polską, a europejskim światowym obiegiem, żebyśmy mieli dostęp do doświadczeń, które... które funkcjonują w innych światach. Czytamy wszyscy te same książki, które są tłumaczone na języki. Oglądamy filmy, które są tłumaczone i dostępne na platformach, i dostępne w kinach. Jesteśmy w obiegu dotyczącym muzyki, koncertów. Teatr i tego typu wydarzenia są bardziej ograniczone, jeżeli chodzi o ich ekspozycję. Bardzo dbamy o to, żeby właśnie dać również do nich aspekt, bo przecież teatr zawsze warto, ale przede wszystkim no, tam najlepiej przeżywa się życie, więc porównuje również życiowe doświadczenia.
0: To jest interpretacja tego wszystkiego przez twórców, co nas otacza i propozycja dla nas, naszej własnej interpretacji i popatrzenia jakby z dystansem. Ale 4 wieczory, 12 koncertów, to jaka liczba artystów i artystek odwiedzi Maltę w tym roku?
1: Cały program Malty to jest około 500 artystów, którzy przyjadą do Poznania z 20 państw, właśnie w różny sposób podróżują i angażujących, ale są to faktycznie wielkie cyfry, które zamieniają ten Poznań w ramach Malty w europejską stolicę kultury na ten tydzień, który się wydarza.
0: Czyli rozumiem, że idea stojąca za festiwalem to ta natura i ta bliskość ze sztuką.
1: To bliskość z człowiekiem przede wszystkim.
0: Aha, no
1: i to
0: tak.
1: Bliskość.
0: A my częścią natury jesteśmy.
1: A my jesteśmy
0: więc
1: częścią natury i o tym staramy się pamiętać. Bardzo kultywuje to Noc Świętojańska, którą organizujemy od tych 3 lat. Spotkamy się nad Wartą w tym roku we wtorek, 23 czerwca. Spotkamy się na koncercie Peszek i Wąsik grają Kochanowskiego, czyli Maria Peszek i Bartek Wąsik w koncercie, w którym interpretują wiersze Jana Kochanowskiego o Sobótce, o nocy, która jak najbardziej wskazuje nam na to wyrównanie energii męskiej i żeńskiej, na to otwarcie lata, na ten moment w roku, w którym wszystko wydaje się być piękniejsze, ale właśnie dlatego, że natura w ten sposób kwitnie. Zresztą naturze i naszemu powiązaniu z intuicją, ale przede wszystkim z ziemią. Połączony jest, powiązana z tym jest cała sekcja Wiedźmy, którą prowadzimy tutaj autorsko. Oczywiście możemy wyliczać kolejne przykłady, ale tak Wiedźma, czyli ta, która wie, bardzo często wie dlatego, że potrafi wyczuć i wsłuchać się czy w ziemię, czy właśnie w swoje ciało, które jest z nią skorelowane i poszukuje raczej powiązań i rezonansu niż ucieka od tego, co jest nam dane.
0: Pani dyrektor, powiedziała pani, że tylu artystów, 4 wieczory, tyle koncertów, to jak się w tym wszystkim odnaleźć? Wszystko jest, rozumiem, kwestią wyboru.
1: To jest
0: nie możemy być
1: wyboru.
0: Na wszystkich, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach.
1: Mam też wrażenie, że ten festiwal jest tak skonstruowany, że nie wszystko jest dla wszystkich, ale coś znajdzie się dla każdego. I absolutnie zapraszam do szukania swoich ścieżek indywidualnych. Staramy się przez nie przeprowadzać, pokazujemy różne typy festiwalowicza, staramy się zapowiedzieć i opowiedzieć o doświadczeniach, które projektujemy myśląc o programie i że tych ścieżek jest oczywiście kilka do wyboru. Można być empirykiem, który chce jak najbardziej poczuć. Można być osobą, która szuka bardziej wiedzy i jest bardziej badaczem. Można być typem odkrywcy, który chce zobaczyć miasto, w którym żyje, czy który odwiedza z innej perspektywy. Proponujemy te różne ścieżki na social mediach Malty, ale też bardzo zapraszamy do indywidualnych peregrynacji po naszym programie. Można wybierać bardzo wiele ścieżek. Jak ktoś lubi Portugalię, to koncert Maro, fenomenalnej wokalistki z Portugalii, która rozpocznie cały nasz koncertowy przegląd w czwartek 25 czerwca, ale wcześniej, zanim wystąpi na scenie muzycznej, to można jeszcze zobaczyć spektakl o godzinie 17 właśnie Tiago Rodriguez'a Dystans i gwarantuję, że Tiago Rodriguez oraz jego dzieci uwielbiają Maro, więc można dostąpić tutaj takiej kulturalnej podróży.
0: Czyli zauroczenie, a właściwie inspiracja potem do własnych poszukiwań.
1: O to chodzi w festiwalu, żeby otwierał nas na nowe perspektywy, inspirował nas do wyjrzenia poza swoją podstawową strefę komfortu. Być może pokazał nam nową, w której czujemy się lepiej.
0: I która może być dla nas nie tylko zaskoczeniem, ale właśnie miejscem, w którym się odnajdziemy.

0: i będziemy mogli również sami zrealizować może własne projekty, proszę państwa. 36. edycja Malta Festival od dziś. Od dziś. 27 lokalizacji, 108 wydarzeń, 500 artystów i artystek z 20
1: akredytowało.
0: Krajów. Akredytowało, więc tutaj statystyka, tutaj posłużyłam się pomocą, żeby nie pomylić ilości wydarzeń. Właśnie. Także, a proszę jeszcze na zakończenie nam powiedzieć, koncert otwarcia za miłość.
1: Dzisiaj godzina 21 nad Jeziorem Maltańskim. Spotykamy się w pięknym koncercie zaprojektowanym przez Natalię Kuchulską, która opowiada o miłości przez takie trzy rozpoznane jej etapy: zakochania, zauroczenia, komplikacji oraz triumfu miłości. I opowiada o niej poprzez medleje. Medleje, czyli wiązanki, czyli nowo zaaranżowane utwory, które łączą się ze sobą w nowe powiązania, które przeprowadzają nas przez meandry miłości, znanymi z jednej strony tropami, ale które czasami wyprowadzają nas na manowce, zaskakując nas nowymi ustawieniami. Posłuchamy zarówno utworów dobrze znanych z historii polskiej piosenki, jak na przykład Kto wymyślił naszą miłość, czy Wiwat, słodka miłość Grzegorza Turnała. Posłuchamy Anny Jantar, ale posłuchamy również utworów Natalii Przybysz czy Krzysztofa Zalewskiego, które spotkają się w tych wiązankach w nowych aranżacjach stworzonych przez Adama Sztabę, Nikolę Kołodziejczyka i Pawła Tomaszewskiego. Wystąpi również Jakub Józef Orliński, co nas niezwykle cieszy, że znalazł dla nas miejsce w swoim kalendarzu i nieraz pojawi się na scenie koncertu Za miłość na otwarcie tej 36. edycji Malty. Wstęp jest wolny, miejsca jest mnóstwo. Wieczór zapowiada się wspaniale, słonecznie i gorąco, więc mam nadzieję, że równie gorąco będzie w naszych sercach.
0: Proszę państwa, dzisiaj w Ogrodach Sztuki gościliśmy panią Agatę Kołacz, dyrektorkę programową 36. edycji Malta Festival, który dziś startuje i cóż za wspaniałe hasło. Za miłość.
1: Za miłość. Zapraszamy do Poznania.
0: Zapraszamy,
1: po miłość.
0: Zapraszamy do Poznania i letnich myśli państwu życzymy. Dziękuję bardzo i udanego dnia.
1: Pięknego dnia. Dziękuję bardzo.
2: Ogrody. Powtórka programu.
3: Mamy 55, a w zasadzie 56 minut po godzinie 22 i można powiedzieć by było, że upalny dzień już za nami, ale tak lekko nie jest. Ja zerkam sobie na mapy pogodowe, jakie temperatury w tym momencie były rejestrowane dokładnie o 22, no więc możemy powiedzieć, że prawie że aktualne to wszystko. Najwyższa temperatura 27,2 stopnia, to jest Zielona Góra. Najniższa to 16,9 Resko. Noc upalna również nam się szykuje.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Ale teraz czas na państwa głos na antenie Polskiego Radia 24 i zachęcamy też do pozostawiania państwa uwag, myśli na naszej automatycznej sekretarce, sekretarce Polskiego Radia 24. Przypominam numer 22 645 24 00. I na samym początku nawiążemy do naszych poranków, bo tam witamy się z państwem, jest kalendarium historyczne, ale też przekazujemy, kto tego dnia obchodzi imieniny, no i składamy najlepsze życzenia.
5: Szanowni państwo, mówi wasz słuchacz Alojzy. Dziękuję bardzo za życzenia. Pozdrawiam was wszystkich. Do widzenia.
3: My również pozdrawiamy i dziękujemy, że jest pan z nami. Kolejny temat, który poruszymy teraz w Polskim Radiu 24, który państwo też poruszają, to jest rzecz, która wywołała niemało kontrowersji w ostatnim czasie, czyli kwestia dotycząca likwidacji czerwonego paska na świadectwie szkolnym. Ja ze swoich czasów szkolnych jeszcze kojarzę ten czerwony pasek, bo miewałem. Nie powiem i powiem, że też było to dla mnie dość przyjemne doświadczenie, kiedy on był, kiedy człowiek czuł się w pewien sposób rzeczywiście wyróżniony. No ale są pomysły, żeby ten czerwony pasek był zlikwidowany. Posłuchajmy, co państwo na temat tej likwidacji czerwonego paska sądzą.
6: Słucham, w tym czasie w waszej audycji jest dyskusja o likwidacji tego biało-czerwonego paska dla dzieci na świadectwach. Ja bym proponował, jeżeli ten pasek ma być, słyszę, że ma być zlikwidowany, to bym proponował zlikwidować różnice ocen w szkołach. Niech tylko jest jedna ocena. żeby nikogo nie wyróżniać, likwidować premie w zakładach pracy, bo to też jest wyróżnienie dla niektórych.

0: których nie wszyscy to dostają, i inne tego typu wyróżnienia.
1: A właśnie biało-czerwony pasek to też warto zauważyć, ale ciekawe przemyślenia i też za nie dziękujemy. A propos systemu edukacji i pewnych równości czy nierówności w tym systemie. Kolejny telefon skierowany prosto do naszego redakcyjnego kolegi Pawła Wojewódki.
2: Chciałbym

0: żeby swoje myśli zostawiać na naszej automatycznej sekretarce 22 645 2400.
1: Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy czwartek, 25 czerwca, minęła 23. U nas na początek blisko 70 delegacji rządowych z całego świata, liczne organizacje i międzynarodowe korporacje. Minął pierwszy z dwóch dni konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. O przebieg tego wydarzenia zapytam naszego korespondenta. Ministerstwo Zdrowia informuje o trwających kontrolach i zapowiada kolejne. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Na miejscu są już ratownicy ze Stanów Zjednoczonych. Swoją pomoc zaoferowały również Czechy. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Kontrakty warte niemal 10 miliardów euro. Taki ma być wymierny efekt trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Deklarację złożyła szefowa ukraińskiego rządu. Spotkanie światowych liderów, polityków i biznesu stało się dziś nie tylko forum rozmów o bezpieczeństwie Europy, ale też miejscem konkretnych decyzji gospodarczych. Przedsiębiorcy podpisują porozumienia i otwierają drogę do przyszłych inwestycji. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski, z którym się teraz łączymy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, czy te miliardowe deklaracje już przekładają się na konkretne umowy?
2: Tak, przekładają się. Nie wiem, czy akurat to będą wielomiliardowe już w tej chwili, czy dopiero jutro zostaną podpisane pozostałe kontrakty, które być może dojdą do tak znaczącej kwoty, ale wiem, że pierwsze umowy już są podpisane. To są listy intencyjne. O nich za chwilę, ale przypomnę, że te konferencje, która uznawana jest za jedno z największych wydarzeń politycznych w Europie, otworzyli premierzy Donald Tusk i Julia Świrydenko. Donald Tusk, otwierając tę konferencję, mówił, że jest to kluczowy sposób rozmowy, reagowania na to wszystko, co dzieje się w związku z odbudową Ukrainy.
3: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę. Życzę wam powodzenia w rozmowach biznesowych, politycznych. Życzę szczęścia, przyda się każdemu i życzę tej prawdziwej solidarności.
2: Premier Julia Świrydenko podziękowała wszystkim, którzy wspierają Ukrainę w jej walce o wolność. A najbardziej chciałabym podziękować Polakom. Drodzy Polacy, dziękuję za waszą pomoc, kiedy była ona najbardziej potrzebna i dziękuję za waszą wolę w budowaniu wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. W Ukrainie mamy tradycję narodową, która nazywa się Toloka. Ludzie gromadzą się, aby wspólnie odbudować dom, który został zniszczony. Właśnie w ten sposób podchodzimy do odbudowy naszego kraju. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Nikt tu nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Polski i całej Europy. Pytanie, co chcą odbudować polskie firmy, zależy oczywiście od branży i przygotowania, ale tak naprawdę każdy sektor czeka na inwestorów. Tak mówił mi o tym prezes spółki Budimex Artur Popko.
4: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
2: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie

0: państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
1: Z Gdańska relacjonował Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy potrwa jeszcze jutro, a jej organizatorzy liczą na kolejne porozumienia i nowe inwestycje. Czy to korzystne dla polskich firm? Analizował to na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista.
2: Tam są pieniądze do zarobienia, tylko teraz, jeżeli Ukraina będzie organizowała przetarg. Oczywiście mówimy także o kwestiach inwestycyjnych, czysto inwestycyjnych, czyli będą polskie firmy, które będą chciały inwestować w Ukrainie, budować, nie wiem, biurowce na swoje konto. Choć myślę, że to raczej dłuższy okres, nawet jeżeli zostanie podpisane takie porozumienie pokojowe, to jednak to ryzyko gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie i myślę, że znowu kolejne miesiące będą musiały minąć czy kwartały, żeby więcej odważnych inwestorów się pojawiło, ale oni będą się zderzali z tym, co jest największym problemem w Ukrainie dzisiaj, czyli z korupcją oczywiście. Mam na myśli te kwestie biznesowe, więc to nie będą proste inwestycje, to nie będą proste realizacje.
1: Ocenił na naszej antenie ekonomista Marek Zuber. Wszystko, co podważa zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia, musi zostać dokładnie wyjaśnione, podkreśla Ministerstwo Zdrowia w reakcji na doniesienia dotyczące możliwych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi m.in. o informacje o potencjalnych zaniedbaniach oraz bardzo wysokich wynagrodzeniach części personelu medycznego. Resort informuje o trwających kontrolach i zapowiada działania przeciwko tzw. kominom płacowym w publicznej ochronie zdrowia. O szczegółach Piotr Durys.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda apeluje o spokój i prosi, by tego lokalnego skandalu nie rzutować na całą Polskę. Jednocześnie przyznaje, że system pilnie wymaga naprawy. Oprócz kontroli zleconych konsultantowi krajowemu, minister zapowiada batalię z patologiami finansowymi.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
3: Oprócz resortu placówkę prześwietla też Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podkreśla, że wstępne statystyki dotyczące zgonów na warszawskim oddziale ratunkowym nie budzą jednoznacznych podejrzeń.
5: Jeśli chodzi o liczbę zgonów w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile.
3: Pierwszym krokiem do uszczelnienia finansów ma być nowy obowiązek. Od lipca wszystkie podmioty lecznicze z sektora finansów publicznych będą musiały raportować zawierane z lekarzami umowy do centralnego rejestru. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Zdrowia zapowiada wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, a prezydent Warszawy odpiera zarzuty dotyczące nadzoru nad Szpitalem Południowym. Rafał Trzaskowski podkreśla, że miasto nie ma narzędzi do weryfikacji procedur medycznych ani prowadzenia śledztw w sprawie ewentualnych nieprawidłowości. Podczas sesji Rady Warszawy prezydent stolicy tłumaczył, że ratusz natychmiast zareagował w obszarze swoich kompetencji właścicielskich, odwołując zarząd i Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Jak dodał, wyjaśnienie najpoważniejszych oskarżeń należy teraz do organów ścigania.
6: Oprócz naszego audytu mamy w tej chwili w Szpitalu Południowym prokuraturę i CBA. I one będą wyjaśniały te kwestie i te wszystkie pytania dotyczące zabezpieczania nośników itd., itd. To jest praca prokuratury CBA.
1: Opozycja domaga się dymisji wiceprezydentów i oskarża władze stolicy o brak należytego nadzoru nad warszawską placówką. Odnosząc się do doniesień o uprzywilejowanym traktowaniu polityków w Szpitalu Południowym, Rafał Trzaskowski zaznaczył, że ocena stanu zdrowia pacjentów to suwerenna decyzja personelu medycznego, a nie urzędników.
6: Nawet gdyby tego typu dokumenty do mnie dotarły, to ja nie jestem w stanie stwierdzić, na przykład, jeżeli ktoś oczekiwał na SOR-ze pół godziny, czy oczekiwał 20 minut, czy oczekiwał 2 godziny, to czy ten czas jest uprawniony, czy nie. Czy był w takim stanie zdrowia, który powodował, że trzeba było go przyjąć natychmiast, czy mógł czekać dłużej. Ja nie jestem lekarzem.
1: Prezydent Warszawy zapewnił o pełnej współpracy miasta z prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i Narodowym Funduszem Zdrowia w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Tymczasem Senat przyjął bez poprawek ustawę dotyczącą wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Nowe przepisy umożliwią jawne gromadzenie i analizowanie danych o zarobkach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Rząd przekonuje, że nowe rozwiązania zwiększą przejrzystość systemu i ułatwią identyfikowanie nieuzasadnionych dysproporcji płacowych. Ponieważ Senat nie zgłosił poprawek, ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Jarosław Kaczyński zapowiada zwrot przyznanego mu w 2022 roku ukraińskiego orderu księcia Jarosława Mądrego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy.

0: Znaczy, że to reakcja na, jak mówi, postawę części ukraińskich elit wobec Polski i nierozwiązane spory w relacjach między oboma krajami.
1: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
0: Przypomnijmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. Była to reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu tego orderu po tym, jak nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Natomiast order księcia Jarosława Mądrego to wysokie państwowe odznaczenie Ukrainy. Nadawane jest obywatelom Ukrainy i cudzoziemcom za wybitne zasługi na rzecz państwa ukraińskiego, w tym za umacnianie jego pozycji międzynarodowej.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli do Wenezueli, gdzie wspierają akcję poszukiwania ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Liczba śmiertelnych ofiar silnego trzęsienia wzrosła do 188. Ponad 1500 osób zostało rannych, a 200 jest uwięzionych pod gruzami. Władze Stanów Zjednoczonych zadeklarowały szeroką pomoc humanitarną i wsparcie dla służb ratunkowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawczo-ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Prezydent Donald Trump poinformował, że polecił wszystkim agencjom federalnym szybkie działania. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną u boku, jak się wyraził, swoich nowych wielkich przyjaciół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To podwójny wstrząs przyniósł wyjątkowo tragiczne skutki, mówił na naszej antenie sejsmolog profesor Grzegorz Lizurek. Na duże straty i tragiczne konsekwencje trzęsienia ziemi miał też fakt, że doszło do niego na niewielkiej głębokości.
4: Płytkie, to znaczy, że one były między 10 a 30 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Pamiętajmy, że ziemia, maksymalna głębokość to jest ponad 6 tysięcy kilometrów. Czyli 10 kilometrów to jest bardzo płytko, to jest w samej skorupie. I generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej, bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe.
0: Magnituda wstrząsu w Wenezueli wyniosła 7,2 oraz 7,5. Po trzech latach przerwy państwa Grupy Wyszehradzkiej ponownie koordynują działania na rzecz bezpieczeństwa. Ministrowie obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się w Budapeszcie, by uzgodnić wspólne stanowisko przed zbliżającym się szczytem NATO. Po rozmowach w stolicy Węgier wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Grupa Wyszehradzka wraca do sprawdzonej formuły współpracy.
5: To pierwsze spotkanie dla nas jako ministrów obrony. 3 lata nie było. Węgier we wspólnocie tak naprawdę nie podzielali naszych racji, nie widzieli zagrożeń ze strony Rosji, tak samo jak dzisiaj widzi to cała Grupa Wyszehradzka. Umówiliśmy się na konkretne działania. Pierwsze ustalenie to poparcie dla rurociągów paliwowych z zachodnich Niemiec do Europy Centralnej, do Polski, do państw Grupy Wyszehradzkiej, do państw bałtyckich.
0: Spotkanie ministrów obrony w Budapeszcie było kolejnym sygnałem ożywienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej, we wtorek, z inicjatywy premiera Węgier Pétera Modziora odbyła się narada szefów rządów państw V4. Keir Starmer pozostanie członkiem Izby Gmin do końca obecnej kadencji parlamentu. Downing Street potwierdziło, że ustępujący premier, mimo rezygnacji z funkcji szefa rządu i lidera Partii Pracy, nie zamierza składać mandatu poselskiego. Oznacza to, że Starmer nadal będzie reprezentował swoich wyborców w parlamencie i uczestniczył w pracach Izby Gmin. Z Londynu Anna Rączkowska.
6: Starmer jest posłem z londyńskiego okręgu Holborn and St Pancras od 2015 roku. Gdyby teraz odszedł także z Izby Gmin, Partia Pracy musiałaby bronić tego mandatu w wyborach uzupełniających. Byłby to kłopotliwy test dla nowego premiera, zwłaszcza że o ten okręg chciałaby powalczyć Partia Zielonych. Rzecznik Starmera przekazał, że ustępujący premier chce, aby jego następca

0: Odniósł sukces. Jak mówił, Starmer chce także powodzenia całego rządu i ma zrobić wszystko, co w jego mocy, aby w tym pomóc. Największe szanse na przejęcie władzy w Partii Pracy ma Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił już do Izby Gmin jako poseł z Makerfield. Z rywalizacji wycofał się Darren Jones, jeden z najbliższych współpracowników Starmera. Polityk przyznał, że po rozmowie z Burnhamem uspokoił się co do jego planów gospodarczych. Startu nie wyklucza jeszcze Al Carnes, były minister obrony. Mówi, że w Partii Pracy są grupy, które chcą prawdziwej debaty o przyszłości ugrupowania. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Kilka osób zostało rannych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Policja zatrzymała młodego mężczyznę, który zaatakował pacjentów i personel medyczny. Więcej o tym Witold Banach.
3: Policja jest bardzo oszczędna w udzielaniu informacji o zdarzeniu. Rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Semik, poinformowała jedynie, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji, tłumacząc to dobrem prowadzonego śledztwa. Więcej informacji mają przekazać jutro. Stacja TVN24 podała, że ranne osoby to ordynator oddziału gastrologii, pielęgniarka i dwie pacjentki. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratury. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Pięciu pasażerów zostało skierowanych na obserwację do szpitala po zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim. W wypadku uczestniczyły składy Polregio relacji Piła Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białograd-Warszawa. Pasażerowie, którzy trafili do szpitala, nie mieli poważnych obrażeń. Relacja Marka Wolskiego z Radia Poznań.
4: Do tego wypadku doszło po godzinie 18 na wysokości ulicy Dworcowej, tuż za stacją kolejową w Białośliwiu. Zderzyły się dwa pociągi osobowy jadący z Piły w kierunku Bydgoszczy i pospieszny jadący z Kołobrzegu do Warszawy Wschodniej. Według wstępnych ustaleń policji doszło do bocznego zderzenia obu pociągów, w wyniku którego wykoleiła się część wagonów. W obu pociągach łącznie podróżowało 200 pasażerów, 11 z nich wymagało pomocy medycznej. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, dwie do szpitala powiatowego w Chodzieży i jedna do szpitala w Pile. Według informacji przekazanych przez policję, obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Trwają ustalenia okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku. Z Białośliwia Marek Wolski, Radio Poznań.
2: Sytuacja jest już opanowana. Odpowiednie służby już pracują nad usunięciem skutków zderzenia, mówił podczas konferencji prasowej wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
5: Mamy uszkodzone tory, mamy uszkodzony rozjazd, są uszkodzone pociągi, zjeżdża ciężki sprzęt kolejowy, który będzie starał się uruchomić tor 1. Najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie wielkich problemów, to jeden tor zostanie uruchomiony w dniu jutrzejszym przed południem. W najgorszym razie może to być po południu. Jeżeli będzie trzeba cięższego sprzętu, a jedzie też zastęp naprawczy z Starogardu Gdańskiego, zostanie dopiero to uruchomione najprawdopodobniej w sobotę przed południem.
2: Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Polska znalazła się pod wpływem kolejnej fali gorącego powietrza. W wielu regionach kraju termometry nadal będą wskazywać ponad 30 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i w centrum kraju, gdzie upał utrzymuje się najdłużej w ciągu dnia. Służby apelują o ostrożność, unikanie nadmiernego wysiłku i regularne nawadnianie organizmu. Z kolei wypoczywający nad Bałtykiem przyznają, że najlepszym sposobem na radzenie sobie z wysokimi temperaturami pozostają cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
6: Gotowana kukurydza, chrupiące na czosy popcorn.
7: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
8: Popijamy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
9: Upał to chyba w zasadzie zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
10: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
11: Lody na poje, zimna kawka, zimna herbatka. No tak, panowie, skoczyć do morza można się ochłodzić troszeczkę.
12: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się. No, jest fajnie.
2: Główny inspektor sanitarny przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie upałów. Jak podkreśla rzecznik GIS Marek Waszczewski,

0: upału może prowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji do udaru słonecznego lub cieplnego. Służby apelują o unikanie długiego przebywania na słońcu, regularne nawadnianie oraz szczególną ostrożność w przypadku dzieci, osób starszych i przewlekle chorych.
1: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
0: Udar cieplny jest jeszcze bardziej niebezpieczny i wymaga kontaktu z ratownictwem medycznym. Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki i ochrony zdrowia dostępne są na stronie instytucji. Ponownie tej nocy w Środzie Wielkopolskiej nastąpi przerwa w dostawie wody. Komunikat w tej sprawie wydały miejscowe wodociągi, informując o utrzymującym się ekstremalnie wysokim poborze. Jak przekazano, do jutra do godziny 4 wstrzymane zostanie czasowo zasilanie dla mieszkańców Środy, Janowa, Mącznik i Zielnik. Apelujemy o odpowiednie oszczędne korzystanie z wody, mówi Hubert Kałużny ze Średzkich Wodociągów.
2: Apel jest taki, żeby do minimum albo całkowicie ograniczyć podlewanie trawników, napełnianie basenów, nie myć jakichś tam podwórek, samochodów, nie wiadomo gdzie tej wody faktycznie idzie bardzo dużo. No i też w takim codziennym użytkowaniu, nawet domowym, też starać się ograniczyć tą wodę.
0: Wodociągi ostrzegają jednocześnie, że podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku włącznie. Po raz pierwszy woda została wyłączona wczoraj wieczorem. Wysoka grzywna oraz duża liczba punktów karnych grożą kobiecie, która na Zakopiance zawracała i jechała pod prąd. Do zdarzenia doszło w rejonie tunelu pod Luboniem Małym. Nagranie z brawurowej jazdy trafiło do sieci i wywołało sporo komentarzy. Jak podkreślają policjanci, tego typu manewry na drodze ekspresowej mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. O konsekwencjach dla kierującej mówiła Radiu Kraków Iwona Szlichiewicz z Małopolskiej Policji.
3: Kobieta skorzystała z przysługującego jej prawa nieprzyjmowania mandatu karnego, dlatego wobec niej został skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za popełnione wykroczenie grozi jej grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 14 punktów karnych.
0: Sprawę niebezpiecznych manewrów na policję zgłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierującą okazała się mieszkanka powiatu nowotarskiego.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Tej nocy Holandia zagra z Tunezją w trzeciej, ostatniej kolejce fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Oranie do tej pory zremisowali 2-2 z Japonią i pokonali Szwecję 5-1. Od tego wyniku meczu z Tunezją zależy, na kogo trafią w kolejnej rundzie. W holenderskich mediach pojawiają się już kolejne spekulacje, że możliwy rywal to Maroko, co budzi duże zainteresowanie i komentarze. Szczegóły zna Katarzyna Van Rooyen.
5: Jestem Belgiem, ale całym sercem kibicuję Holandii. Po ostatnim meczu wiem, że pomarańczowi mogą zostać mistrzem świata, mówili kibice po meczu ze Szwecją. Podobnie jak holenderskie media są przekonani, że ich drużyna ma szansę na pokonanie Tunezji 3-1. Zwłaszcza, że każde z trzech poprzednich meczów z tą drużyną wygrała. Media w swoich komentarzach patrzą jednak dalej na kolejną rundę. Jest bowiem prawdopodobne, że Holandia zagra z Marokiem. Portal NUNL cytuje zawodników reprezentacji Maroka, z których trzech urodziło się w Holandii. Salah Eddy, który w zeszłym sezonie grał w PSV, czeka na wspaniały mecz. Zagram z moimi najlepszymi przyjaciółmi na mundialu, to będzie świetna zabawa, powiedział. Dla De Telegraaf potencjalny mecz z Marokiem to gra marzeń. Mamy liczną społeczność marokańską, z której wywodzi się wielu dobrych piłkarzy. Dlatego fajnie jest mierzyć się z takim przeciwnikiem na tak dużym turnieju, pisze dziennik. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wielu burmistrzów miast żyje w strachu. Doświadczenie pokazuje, że po meczu Holandia-Maroko może dojść do zamieszek. Władze zawczasu przygotowują się na taką ewentualność. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: I na koniec jeszcze kilka słów o wynikach trwających rywalizacji. W meczu Niemcy-Ekwador jest remis 1-1, a w meczu Curaçao Wybrzeże Kości Słoniowej drużyna z Afryki wygrywa 1-0. W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar, to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Damian Szpyra, do usłyszenia.

0: była suma wydarzeń. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie.
4: Jest 23:24.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Proces odbudowy Ukrainy mimo trwającej wojny cały czas trwa. Jaką rolę w tej odbudowie może mieć polska gospodarka, polskie firmy, te duże, jak i te małe? Czy faktycznie jesteśmy w stanie zarobić na tym procesie? Na te pytania Marka Klapy odpowiadał Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
6: Tu na pewno są dwie ścieżki. Jedna, o której mówimy bardzo dużo i no ona jest trochę bardziej polityczna. Ją może zostawmy bardziej uczestnikom dzisiejszej konferencji. To jest kwestia tych dużych przetargów. I jakby jasne, w sensie ona jest, to jest kwestia tego przede wszystkim, gdy już, bo jeszcze nie chyba w dużej mierze, ale gdy te największe przetargi będą rozpisywane, które firmy dokładnie tam wejdą. Natomiast jeszcze osobna zupełnie ścieżka polega no, de facto na tym, że polska gospodarka jest trochę takim hubem logistycznym tak czy inaczej na Ukrainę. I jakby ze względu na samą kwestię logistyki, tego, że mamy relatywnie duże zaplecze przemysłowe, to w praktyce oznacza, że siłą rzeczy, niezależnie tak naprawdę od tego, kto ukraińskie przetargi w dużej mierze wygra, część tych pośrednich skutków związanych z tym, że te wszystkie towary, no znaczna ich część będzie musiała na przykład przejść przez polską granicę, przejść przez polskie magazyny, być ubezpieczona na przykład na terytorium Polski. Część z nich będzie zamawiana w polskim przemyśle z prozaicznego faktu, że tu będzie po prostu bliżej i wygodniej. No to jest ten drugi komponent, który do nas trafi prawdopodobnie w dużej mierze tak czy inaczej. Więc w praktyce wydaje się, że tak, do pewnego stopnia, na pewno też na tej ścieżce pośredniej, o której mówi się mało, a która chyba też jest całkiem istotna. To jest w ogóle coś, co nawet widzieliśmy już do tej pory w danych makroekonomicznych. To było parę lat temu, znaczy już nie pamiętamy chyba o tym aż tak dobrze, ale jeżeli zobaczymy sobie wskaźniki aktywności w branży logistycznej i magazynowej, one miały, był taki okres właśnie po wybuchu wojny, kiedy one dosyć istotnie wzrosły w Polsce. Właśnie ze względu na to, że spora część różnych towarów płynących na Ukrainę no po prostu przepływała przez polskie terytorium tak czy inaczej. Nieważne skąd była zamawiana. Więc to też jest taki drugi kanał, który musimy tutaj pamiętać. Ale też musimy, no i to jest osobna kwestia, o której także musimy pamiętać ta ostatnia, że mimo wszystko no, skala ukraińskiej gospodarki w relacji do chociażby Polski no, nie jest aż taka duża. To znaczy my obecnie na poziomie tego PKB dobijamy do 1 biliona dolarów. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na Ukrainę przed wojną, ukraińska gospodarka była 5-krotnie mniejsza. W sytuacji, w której populacja Ukrainy wtedy wynosiła 44 miliony osób, czyli była wyższa niż Polski. Dzisiaj wiemy, że populacja Ukrainy jest, nie wiemy jak bardzo, ale prawdopodobnie widocznie istotnie niższa. Być może nawet poniżej 30 milionów, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, które no bezpośrednio tworzą to PKB, no także jest siłą rzeczy istotny. To w praktyce oznacza, że ukraińska gospodarka po wojnie to będzie prawdopodobnie relatywnie do polskiej jeszcze mniejsza. W tym takim ujęciu nawet najbardziej absolutnym, tych dolarów, które porównujemy, o ile razy jesteśmy więksi. A to w praktyce oznacza, że być może skala tych kontraktów, no jakby okej, ona jest oczywiście istotna dla wielu polskich firm, które mogą je zyskać albo pośrednio być beneficjentami, ale tutaj mówimy o efektach gospodarczych, które raczej liczymy no, w jakichś procentach polskiego PKB, a nie dziesiątkach procentów.
7: Pamiętajmy też o konkurencji. To nie jest tak. Oczywiście tutaj to położenie geograficzne w wielu aspektach nas broni i jest dla nas takim handicapem, ale biorąc pod uwagę konkurencję i to bardzo silną europejską, no tutaj o te kontrakty, zamówienia będą starały się firmy właściwie z całej Europy, ale także świata. Już wiemy o mocnych konkurentach chociażby z Turcji, którzy działają w branży infrastruktury. O Chinach też się sporo mówi, które mogą się włączyć w ten wyścig. A zatem przyjdzie nam się zmierzyć też z

0: no, potężną siłą innych krajów.
1: Też, ale jeżeli na przykład myślimy o polskich firmach, które obecnie lewarują się międzynarodowo i na przykład decydują się na inwestycje zagraniczne, w 2024 roku Ukraina odpowiadała za mniej więcej 1,2% polskich inwestycji zagranicznych bezpośrednich ulokowanych na całym świecie. No to to jest względnie mało, siłą rzeczy, pomimo nawet tej bliskości geograficznej. W praktyce oczywiście no, kierunek geograficzny jest bliski, różnych okazji może być względnie dużo, ale też musimy pamiętać o tym, że polskie firmy, które dzisiaj próbują się lewarować na świat i no, z roku na rok tak naprawdę widzimy systematyczny wzrost polskich inwestycji zagranicznych wychodzących na świat, w dużej mierze też muszą decydować o tym, gdzie dokonują ekspansji. I to często są też takie decyzje strategiczne związane z tym, które miejsca do inwestowania są bezpieczniejsze, które rynki są lepiej znane, rozpoznane. Na przykład kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które należą do Unii Europejskiej, są trochę jednak nam bliższe, czy to prawnie, czy kulturowo, czy językowo. No przede wszystkim prawnie chyba jednak w dużej mierze. Więc po tej stronie oczywiście to też ma pewne znaczenie. No i chyba jednak te efekty pośrednie to jest też to coś, o czym musimy tak bardzo mocno pamiętać w zakresie tych potencjalnych dodatkowych korzyści.
0: I jeszcze skala taka absolutnie mikro. Pojawiają się głosy, również ekonomistów, że odbudowa Ukrainy może być szansą dla wielu polskich, uwaga, polskich menedżerów, którzy znają na przykład język ukraiński albo, co ciekawe, rosyjski, którzy mogliby się odnaleźć właśnie na tym rynku. Czy widzi pan taką drogę? Bo ja pamiętam w 2009 roku w wielu firmach, głównie instytucjach finansowych, można było znaleźć naprawdę wielu polskich specjalistów.
1: A znaczy być może, to znaczy jakby nie mam jakiejś, akurat w tej kwestii nie mam jakiejś precyzyjnej, dokładnej wiedzy, ale nawet z swoich dawniejszych czasów jeszcze w bankowości na przykład. Pamiętam, że w naszym banku swego czasu mieliśmy z kolei pracowników z Ukrainy, którzy wdrażali się do polskiego rynku. No i to też oznacza, że mamy jakąś taką bliskość kulturową, która czasami pomaga. Więc być może to czasami może to także działać w drugą stronę, ale to jest w dużej mierze także pytanie o to, które polskie instytucje na przykład chciałyby ewentualnie wchodzić tam, bo jakby jedną rzeczą są oczywiście transfery poszczególnych osób, które szukają miejsc pracy, a czymś innym na przykład jest sytuacja, w której jakaś polska firma decyduje się na zwiększenie aktywności i wraz z nią przychodzi na przykład cały zespół zarządczy. To jakby są dwa różne światy, więc to musimy rozróżniać sobie tutaj zdecydowanie.
0: Jeszcze oczywiście ważenie ryzyka. Otóż dzisiaj na konferencji, nawet to się pojawiło w informacjach, które napływają do nas z Gdańska, wielu z uczestników tej konferencji pyta wprost, czy Ukraina jest państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. No nie oszukujmy się, część polskich firm w ostatnich kilkunastu latach, w tym już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, miała przykre doświadczenia z ukraińskimi partnerami.
1: No to jest po prostu prawda. To znaczy jakby rzecz, którą na pewno, z którą na pewno mamy do czynienia, to jest to, że Ukraina no, nie przeszła jeszcze w pełni tej transformacji po prostu instytucjonalny, która jest jakimś takim głębokim fundamentem no, wzrostu gospodarczego także. To jest ta trudna rzecz, którą my przeszliśmy przez nią przede wszystkim w latach 90., trochę na początku tego stulecia, związanej na przykład z walką z korupcją, większą przejrzystością prawa, budowaniem instytucji publicznych w Polsce. To jest oczywiście proces. To jest proces, który zajmuje dużo czasu, ale który w Polsce koniec końców opłacił się i przyistoczył się we wzrost gospodarczy. Więc ta ścieżka oczywiście jest także dla Ukrainy no, chyba do przejścia, tylko jakby to będzie na pewno zajmować czas. To, co jest na pewno pewnym pozytywem, to jest to, że często takie rzeczy dzieją się trochę w ramach wzrostu gospodarczego, znaczy trochę razem z nim, znaczy trochę poprawiają się instytucje, trochę rośnie także PKB i te dwie rzeczy do pewnego stopnia mogą się przynajmniej do jakiegoś stopnia samo napędzać. No ale to jest oczywiście pytanie też o to, jaką ścieżkę instytucjonalną, na jaki ład będą się decydować Ukraińcy.
2: Tak mówił Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rozmawiał z nim Marek Klapa na antenie Polskiego Radia 24. To o informacjach gospodarczych, a my sobie zaktualizujmy jeszcze te informacje dotyczące bieżącej pogody. 33 minuty po godzinie 23 mamy. Ja sobie zerkam na informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 23. Najcieplej cały czas Zielona Góra, 26,5 stopnia Celsjusza, 13,8 stopnia. To jest Resko, więc tutaj miejscowości się nie zmieniają, jeżeli chodzi o ten najchłodniejsze miejsce w naszym kraju i najcieplejsze. Ale szczerze mówiąc, jak tak patrzę na mapę

0: temperatur w naszym kraju, to więcej możemy tutaj wskazać tych, gdzie jest jednak, albo w zasadzie to nawet porówno wychodzi, poniżej 20 i powyżej 20 stopni Celsjusza. W każdym razie ciepła noc przed nami, kolejny bardzo upalny dzień. Co najważniejsze, uzupełniać płyny, unikać pełnego słońca. To miejmy na uwadze i starajmy się po prostu jakoś te upały przetrwać. Dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla Państwa Kamila Kuzer, Rafał Roślik, zrealizowali Michał Daniluk i Adam Brzeziński, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy dla Państwa.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubią Państwo obserwować gwiazdy, dosłownie i w przenośni, to zapraszam do Gdyni na Ladies Jazz Festival, a szczegóły w najbliższy piątek w weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
3: Upały w Polsce będą miały swój kres, ale to czas, kiedy przynajmniej część z nas myśli, a gdyby tak rzucić wszystko, wyjechać na przykład do Azji i mieć lato przez cały rok. Tak ma Kuba Łubniewski, operator, reżyser, fotograf, który dom znalazł na jednej z wysp Tajlandii. Czy Azja to dobry kierunek na nowe życie? Jak się tam napisać na nowo? O tym w Wieku Azji, niedziela, tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam, Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja. Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dzień Ojca wprawdzie już za nami, ale temat ojcostwa jest zawsze aktualny, dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak zmieniła się rola taty w życiu rodziny, w życiu dziecka i też o tym, jaki może być ojciec przyszłości.
1: Do pomyślenia.
4: A z nami dzisiaj jest socjolog Michał Kot z Fundacji Instytutu Pokolenia, współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Panie Michale, ojcostwo faktycznie zmieniło się przez ostatnie lata. Jak możemy rozróżnić ojca sprzed 30 lat, a tego współczesnego?
5: Pamiętam kiedyś na jednej z konferencji, w której występowałem, podeszła, mówiłem o ojcostwie, mówiłem o tych zmianach, podeszła do mnie pani, która... starsza trochę ode mnie, pochodząca z Podhala, i powiedziała, że mówiłem o tym, że dzisiaj ojcowie chodzą z dziećmi na spacery, chodzą z dziećmi na place zabaw, coraz bardziej angażują się w życie dzieci. Powiedziała, że faktycznie ostatnio widzi takie rzeczy w Warszawie, ale jak była, jak miała 20 lat, właśnie na Podhalu, to raz zobaczyła ojca przywijającego dziecko i do tej pory to pamięta. To musiało być duże wydarzenie, skoro to pamięta. Dzisiaj taki widok już nikogo nie dziwi. Mój najstarszy syn urodził się 22 lata temu i to już był czas, kiedy ojcowie rzeczywiście mocno włączali się, przynajmniej w dużych miastach, w wychowanie dzieci, w życie rodzinne. Natomiast dzisiaj jest, mam takie wrażenie, jest to dużo bardziej powszechne niż było te 22 lata temu i na pewno bardziej powszechne niż 50 czy 70 lat temu.
4: Ale wspomniał pan o dużych miastach. Czy w małych miastach taka zmiana też powoli zachodzi?
5: Nawet nie powoli. To jest zmiana, która jest gigantyczna. Gigantyczna, bardzo szybka. W ciągu jednego pokolenia czy półtorej pokolenia widok ojca, który spaceruje z rocznym, czy półrocznym, czy dwuletnim dzieckiem, widok ojca, który na placu zabaw bawi się z dzieckiem, nikogo już nie dziwi, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Tutaj duże miasta były początkiem tej zmiany. 20 lat temu to raczej było duże miasto. Dzisiaj ten widok już nie dziwi tak naprawdę w całej Polsce. Statystyki też to pokazują. Dzisiaj przeciętny ojciec poświęca kilkukrotnie więcej czasu na sprawy rodzinne, na rozmowę z dziećmi, na zabawę z dziećmi niż to było właśnie 30-40 lat temu. Czyli dzisiejsi ojcowie kilka razy bardziej angażują się w zajmowanie się swoimi dziećmi niż ich ojcowie.
4: Też to widać po rosnącej liczbie branych urlopów rodzicielskich. Coraz więcej ojców się na nie decyduje.
5: Tak, chociaż to cały czas mówimy o kilku procentach. Mamy kilka tych rodzajów urlopów.
4: Ale zmiana z kilku tysięcy do kilku

0: 10 tysięcy
1: tak,
0: jednak.
1: Tak, ona procentowo jest bardzo duża. Znowu, to przede wszystkim zmiana, która się dokonała, oprócz tych liczb, które procentowo robią wrażenie, natomiast nie jest to bezwzględnie dużo. Myślę, że coraz większa społeczna akceptacja dla takiego zachowania. Kiedy wprowadzono tą regulację, to było 4-5 lat temu, już dokładnie nie pamiętam, no to ojciec, który przychodził do pracodawcy mówiąc, że chciałby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, był zjawiskiem raczej wyjątkowym i trochę wszyscy współpracownicy czy przełożeni dziwili się temu. Dzisiaj jest społeczna akceptacja do tego. Nie jest tak, że tych ojców jest bardzo dużo. Ja też unikałbym takiego podejścia, że powinniśmy maksymalizować tą liczbę. Tu uważam, że rodzice, małżonkowie najlepiej wiedzą, co będzie najlepsze dla ich rodziny. I nie jest tak, że tutaj taka idealna równość jest celem, do którego powinniśmy dążyć i taką liczbą, która sama w sobie jest dobra. Prawo dało możliwość rodzicom wyboru, kto będzie się zajmował. Można podzielić ten czas, to nie musi być tak, że cały urlop jest przez jednego z rodziców wykorzystywany. Dało możliwość i zostawmy rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich rodziny, co jest dobre dla dziecka, bo znają to dziecko, znają swoją sytuację. Moim zdaniem jakby ta dzisiejsza sytuacja jest zdecydowanie lepsza, bo właśnie rodzice mogą sami zdecydować, kto z tego urlopu skorzysta i czy to będzie 5% ojców, czy będzie 20%. Każda z tych liczb jest dobra i każdy wybór, zarówno taki, że matka bierze 100% urlopu, jak i taki, że ojciec bierze 100%, tyle ile może, czy dzielą jakoś po połowie, czy w różnych proporcjach. Każdy z tych wyborów jest moim zdaniem dobrym wyborem, jeśli jest wolnym wyborem rodziców.
0: Ale jednocześnie to w dalszym ciągu jest decyzja mocno oparta na ekonomii, biorąc pod uwagę, że kobiety jednak częściej zarabiają nieco mniej, to w momencie, kiedy tych pieniędzy nie ma aż tak dużo, żeby móc się utrzymać tylko z jednej pensji, no to wybieramy tego rodzica częściej, który zarabia mniej, żeby poszedł na zasiłek.
1: Oczywiście i jest to racjonalne ekonomicznie, natomiast w tym, co pani mówi, tak trochę podbrzmiewa, nie mówię, że taka jest intencja, ale tak trochę podbrzmiewa, że urlop rodzicielski jest trochę, nie chcę powiedzieć słowa karą, ale takim pewnym wykluczeniem z rynku pracy. Ja bym powiedział, że pracować możemy od 20 do 65 roku życia, być może jeszcze dłużej, to jest 45 lat, a pierwszy rok życia dziecka, bycie z tym dzieckiem, to jest coś, co moim zdaniem jest nagrodą, wyróżnieniem i rodzic, który decyduje się na to, żeby z tym dzieckiem być, jednocześnie dostaje w zamian dużo, dużo więcej niż ten stracony rok pracy zawodowej, bo dostaje wspomnienia, bo dostaje emocje, bo dostaje przeżycia, których nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Więc ja bym powiedział, że rozmawiamy po dniu ojca. Jest to taki trochę apel do ojców, ale też do mam. Drodzy ojcowie, nic lepszego w życiu was nie spotka niż możliwość pobycia z dzieckiem w tych jego pierwszych dniach, miesiącach życia. Obserwowanie jego rozwoju, obserwowanie jego uśmiechu, czasem też płaczu, przytulanie tego dziecka, bycie z nim. To jest tak wielka radość i tak niesamowite przeżycia i wspomnienia, które będziecie pamiętać do końca życia. Więc ja bym powiedział, że to, że mało ojców korzysta z tych urlopów, to nie jest jakiś element uprzywilejowania mężczyzn, tylko wręcz przeciwnie, uprzywilejowania kobiet. Oczywiście, znowu, nie chciałbym z tym walczyć, bo też natura kobiety, natura mężczyzny jest trochę inna i siłą rzeczy kobiety są bardziej predysponowane do tego, żeby z tym dzieckiem w pierwszych jego miesiącach być, zajmować się. Chociażby chodzi tutaj o karmienie piersią, taka rzecz, której nie da się zastąpić. Natomiast jeśli macie możliwość miesiąc, dwa, trzy, czy cały rok pobyć z tym dzieckiem, bardzo, bardzo was do tego zachęcam, nie będziecie żałować.
0: Ja tutaj powiedziałam o, faktycznie mógł pan odczytać to jako taką intencję, ale to jest też myślenie trochę o tym, że no, kobieta bardzo dużo poświęca w momencie samej ciąży, w momencie samego sam połóg jest też bardzo ciężkim doświadczeniem i to bardziej jest kwestia tego, jak zachęcać ojców, żeby faktycznie też odciążali kobiety w tych, no w tych trudnych momentach.
1: Ja bym powiedział,

0: taką rzecz, która może właśnie najbardziej trafi do mężczyzn, jak zachęcać. Generalnie większość młodych ludzi w Polsce chciałoby być rodzicami. To jest taka bardzo powszechna aspiracja. Różne są badania, ale generalnie zawsze jest to powyżej 90% osób, które chciałoby mieć dzieci. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast kiedy pytamy o to, ile dzieci chciałbyś mieć, to mężczyźni mówią więcej niż kobiety w Polsce. I kobiety i mężczyźni, kiedy się policzy średnią, to jest powyżej dwójki dzieci, natomiast mężczyźni nieco więcej chcieliby. I badania pokazują, że w domach, w rodzinach, w których ojciec bardziej angażuje się w wychowanie dzieci, w zajmowanie się domem, częściej pojawia się to drugie czy trzecie dziecko. Więc panowie, jeżeli chcecie mieć więcej niż jedno dziecko, macie już jedno, się urodziło, chcielibyście mieć kolejne, czy więcej niż jedno, dwójkę, czy trójkę, czy może więcej.
1: Czy kartę dużej rodziny.
0: Czy kartę dużej rodziny, tak, która da wam różnego rodzaju benefity, to jeśli chcecie, żeby wasza partnerka, wasza żona zdecydowała się na to, żeby te kolejne dzieci mieć, to nic nie możecie zrobić lepszego niż właśnie jak najbardziej zaangażować się, celowo nie używam słowa pomagać w wychowaniu, tylko zaangażować się, bo to jest tak samo wasze dziecko. Pomagać możemy komuś w jego sprawach, a to jest tak samo wasza sprawa. Jeżeli chcecie spełnić wasze aspiracje rodzicielskie, które często są wyższe niż kobiet, to bierzcie się za przewijanie, bierzcie się za pralkę, za zmywarkę, zabierajcie dzieci na spacer. Oprócz tego, że same te chwile będą radosne, przyjemne i niesamowite, to zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że zostaniecie ojcem po raz kolejny, czego wszystkim życzę. I nie chodzi tu tylko o ten urlop rodzicielski, który jest jednym z elementów, bo prawda też jest taka, że po tym trudnym połogu, po ciąży, bardzo trudno jest kobietom wracać szybko do pracy. Wcale nie jest tak, że kobiety tego pragną. Badania prowadzone w Polsce pokazują, że zdecydowana większość Polek chciałaby z dzieckiem zostać dłużej niż rok, niż ten urlop macierzyński. To, że wracają po roku, to jest trochę przymus ekonomiczny, bo kończy się świadczenie. Natomiast gdyby mogły, to zostałyby jeszcze pół roku, czy jeszcze rok. Sam znam osobiście, pracowałem przez wiele lat w różnych dużych korporacjach. Znam kobiety, które bardzo mocno były zaangażowane w pracę zawodową. Realizowały się tam, awansowały, robiły karierę. Jak zaszły w ciążę, to mówiły, że wrócą do pracy tak szybko, jak tylko to możliwe. Po urodzeniu dziecka całkowicie zmieniały zdanie. I no, znam nawet taką koleżankę, która bardzo szybko zdecydowała się na drugie dziecko i ponad 2 lata nie wracała do pracy i powiedziała, że w sumie, kiedy już wróciła, że w sumie to zastanawiała się, gdyby mogła, zostałaby dłużej. My często pracując, wydaje nam się, że ta strata tych paru miesięcy czy kilkunastu miesięcy pracy zawodowej będzie tragedią życiową. Ale kiedy zobaczymy, z czym się wiąże rodzicielstwo, jak wygląda rodzicielstwo, to tej pracy zawodowej aż tak bardzo nam często nie brakuje.
1: Też były takie badania, teraz przepraszam, nie pamiętam, kto je robił, ale a propos sytuacji młodych naukowców i naukowczyń po zostaniu rodzicami. U mężczyzn ta liczba publikacji wręcz rosła w momencie, kiedy zostawali ojcami. U kobiet ta liczba spadała, ale później w okolicach 40 roku życia wzrastała, czyli ta praca naukowa, no mimo że została przerwana na jakiś czas, to nie jest tak, że kariera całkowicie umiera.
0: Oczywiście, że tak. I to dotyczy nie tylko naukowców, ale tak naprawdę wszystkich osób pracujących w dowolnych branżach. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego sprzed kilku lat pokazuje, że po urodzeniu dziecka wzrasta aktywność zawodowa, wzrastają zarobki mężczyzn, ojców. Dziecko motywuje do tego, żeby bardziej jeszcze wziąć się do pracy, no bo pojawiają się nowe potrzeby i ojcowie bardziej biorą na siebie tą kwestię związaną z zapewnieniem środków do życia. Natomiast rzeczywiście aktywność zawodowa, zarobki kobiet po urodzeniu dzieci przez parę lat spadają. Jest to związane przede wszystkim właśnie z tą niższą aktywnością zawodową kobiet po urodzeniu. Z tym, że pewne rundy podwyżek czy rundy awansów omijają je wtedy, kiedy są na urlopie macierzyńskim. To oczywiście jest jakaś kwestia, o której warto rozmawiać, jak sobie z tym poradzić, no ale to jest osobny duży temat. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest takie zjawisko, jesteśmy po dniu ojca, więc znowu skupiając się bardziej na mężczyznach, pojawienie się dziecka, urodzenie dziecka

0: zostanie ojcem uruchamia jakieś mechanizmy, pewnie psychologowie mogliby to lepiej wytłumaczyć, u mężczyzn, które sprawiają, że są bardziej aktywni, bardziej efektywni i zaczynają zarabiać więcej. To oczywiście nie jest tak, że zarabiają więcej, bo pojawiło się dziecko, ale dziecko daje dodatkowego, takiego powiedziałbym kolokwialnie, powera, który sprawia, że odnoszą, czy mają większą motywację i odnoszą większe sukcesy zawodowe niż przed tym urodzeniem dziecka.
1: Tutaj widzę jednak jeszcze jedną małą pułapkę, może nawet właśnie nie taką małą, bo to wszystko działa, jeżeli związek jest zgodny i jeżeli ten związek trwa. Jeżeli się rozwodzimy, to tutaj w tym momencie te różnice między kobietą i mężczyzną, no, zaczyna się robić duży problem.
0: Oczywiście, że tak jest i tutaj jakby całe kwestie związane z alimentacją i tak dalej mają wyrównać te, te problemy, o których pani mówi. To znowu duży temat, też pewne rzeczy są do poprawy, ale nie wiem, czy w tym krótkim programie jesteśmy w stanie to wszystko omówić. Ja bym powiedział, że oczywiście tam, gdzie związek jest trwały, wiele rzeczy jest łatwiejsze. Jeżeli patrzymy na rodzinę jako na system, a nie na poszczególnych jej członków, tak najlepiej jest myśleć o rodzinie, to wiele tych problemów nie istnieje. Rzeczywiście one zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy mamy do czynienia z rozpadem małżeństwa czy związku, jeżeli on nie był sformalizowany. Ale to nie jest tylko to, o czym pani mówi, bo ten rozpad powoduje dużo więcej problemów. W Instytucie Pokolenia w 2023 roku robiliśmy takie badanie nastolatków i młodych dorosłych. Wiemy, że dzisiaj jest bardzo duża fala problemów psychicznych młodych ludzi. Mamy wręcz epidemię różnego rodzaju trudności, kolejki do specjalistów, do psychologów, do psychiatrów w latach już się liczy, nie w miesiącach. I przeprowadziliśmy takie badanie, w którym badaliśmy kondycję psychiczną młodych ludzi, ich relacje z otoczeniem, z innymi ludźmi, ich aspiracje, wiele takich elementów. Została przygotowana segmentacja i w tej segmentacji pojawiły się takie dwa skrajne segmenty. Jeden segment to był taki segment bardzo młodych ludzi, bardzo zadowolonych ze swojego życia, mających bardzo dobre relacje z rówieśnikami i z innymi ludźmi. A drugi segment, osoby, które są całkowicie wycofane, które nie mają znajomych, które są samotne, które mają pierwsze symptomy depresyjne. Takie dwie skrajności. Bardzo zadowoleni z życia, optymiści i tacy mocno wycofani. I co się okazało? Że było kilka takich zmiennych, które nie... Mówię trochę o kuchni analitycznej. Zmienne, które nie brały udziału w tworzeniu segmentów, ale które potem dobrze opisywały te segmenty. Były to po pierwsze tam, gdzie rodzice dalej byli małżeństwem, tam było dużo większe prawdopodobieństwo tego, że młody człowiek będzie w tym segmencie zadowolonych optymistów, ale największym czynnikiem, który najbardziej był skorelowany z tymi segmentami, była relacja z ojcem. W tej grupie, czy w ogóle mniej więcej połowa młodych ludzi deklaruje, że ma dobrą relację z ojcem, połowa, że nie ma tej relacji. To jest, tak naprawdę dzieli to pół na pół. W grupie tych zadowolonych prawie 80% młodych ludzi mówiło, że ma dobrą relację z ojcem. W grupie tych wycofanych, niezadowolonych tylko 13% mówiło, że ma relację z ojcem. Można powiedzieć, że jest to czynnik, który bardzo mocno wpływa na kondycję psychiczną waszych dzieci. Jeżeli, a zakładam, że każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby jego dziecko było szczęśliwe, żeby jego dziecko realizowało swoje pasje, swoje aspiracje, to tak naprawdę budowanie tej relacji z dzieckiem, a tą relację należy budować od samego urodzenia. O tym już mówiliśmy. Nie da się zacząć budować relacji, kiedy dziecko skończy 18 lat. Chociaż spotkałem się z osobami, które miały takie pomysły. No to budowanie relacji jest kluczowe z punktu widzenia szczęścia waszego dziecka. A sama ta relacja sama w sobie też daje wiele radości, wiele satysfakcji. Więc mamy tutaj coś, co nazwałbym przyjemne z pożytecznym. I teraz wracając do tematu, o którym pani mówiła. No, jednym z głównych powodów złych relacji ojców z dziećmi, oprócz pracy zawodowej, wyjazdów za granicę, eurosieroctwo, te wszystkie tematy, które dzisiaj już zaczynają mieć mniejsze znaczenie wśród dzisiejszych ojców, one mają znaczenie wśród dzisiejszych dwudziestolatków, bo te zjawiska były kilkanaście lat temu bardzo silne, no to jest właśnie kwestia rozwodu. Znaczy, ojcowie narzekają, mają problem z dostępem do, czy z budowaniem tych relacji z dziećmi wtedy, kiedy rozpada się małżeństwo i te ich kontakty z dziećmi są siłą rzeczy utrudnione, bo w ponad 90%

0: przypadków opieka jest przyznawana matce, natomiast nawet często te kontakty, które są gdzieś tam przez sąd zasądzone, bywają utrudniane. I oczywiście,
1: albo ojcowie też w ogóle nie zabiegają o takie kontakty.
0: Oczywiście, są tacy, którzy nie zabiegają i no, mogę powiedzieć, słabe to jest, tyle mogę powiedzieć. Natomiast są ojcowie, którzy zabiegają, którzy mają z tym różnego rodzaju problemy. Warto o to walczyć, natomiast znowu, po raz kolejny okazuje się, że ta trwałość małżeństwa, trwałość relacji jest kluczowa też w tym obszarze szczęścia naszych dzieci. Oczywiście ja tutaj nie namawiam nikogo do tego, żeby trwał w toksycznym związku czy przemocowym związku dla dobra dzieci, bo to wcale nie będzie dobre dla dziecka. Natomiast warto szukać osoby, z którą będzie większa szansa, że nam się uda być na całe życie czy przez większość życia. Taką sobie pozwolę refleksję. Ja byłem w zeszły weekend na takim wyjeździe ojców z synami, dorastającymi synami, i jednym z takich zadań, które mieliśmy, to było przejście przez rzekę po takim przewróconym drzewie. Za chwilę wytłumaczę, jaki to ma związek. Kluczową sprawą, żeby poradzić sobie z tym, było, jeżeli ktoś był przekonany, że przejdzie, to przechodził. Jak ktoś myślał i próbował się jakoś bardzo ubezpieczać, to wpadał do wody. I trochę tak jest też ze związkami, z małżeństwami. Jeżeli wierzymy, że nam się uda, to robimy wszystko tak, żeby nam się udało. Jeżeli od samego początku mamy wiele wątpliwości i boimy się, że nam się nie uda, to takie związki dużo częściej się rozpadają. Jeżeli trochę założymy pewnego rodzaju bezalternatywność, czyli mówimy, chcemy być na dobre i na złe, to te związki się udają. Jeżeli od samego początku zakładamy, że on może być nietrwały, to on częściej jest nietrwały. A dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo duży problem z młodymi ludźmi, z ich aspiracjami. W tych badaniach, o których mówiłem, właściwie wszyscy, zdecydowana większość, ponad 80% młodych ludzi deklarowało, że chciałoby być rodzicami, chciałoby zbudować związek, małżeństwo na całe życie, ale jednocześnie ponad połowa mówiła, że nie wierzą, że im się to uda. To jest takie marzenie, że ja bym bardzo chciał, ale obserwuję swoich rodziców, im się nie udało. Obserwuję znajomych, obserwuję rodzinę, prawie nikomu się nie udało, co nie jest do końca prawda, bo w sferze publicznej często funkcjonuje takie stwierdzenie, że połowa małżeństw się rozpada. Otóż rozpada się 20% małżeństw. I tak pokazują dane, te 50% wynika z pewnego niezrozumienia wskaźników. Natomiast młodzi ludzie bardzo często nie widzą w swoim otoczeniu szczęśliwych małżeństw. Z mediów słyszą, że co drugie małżeństwo się rozpada. No siłą rzeczy, jak mogą wierzyć, że im się uda? A ta wiara w to, że nam się uda, jest kluczowa dla trwałości.
1: Nie udało nam się porozmawiać o tym, jaki był dawny ojciec, ale może to nie jest potrzebne. Może warto jednak skupiać się na przyszłości, na tym, że ten ojciec przyszłości powinien znać pediatrę swojego dziecka, nie tak jak dawni ojcowie, którzy czasami nie wiedzieli nawet, do której klasy dziecko chodzi.
0: Powiem tak, nie porozmawialiśmy o tym, jak to było kiedyś, natomiast tutaj w sferze demografii, w sferze rodzin, generalnie większość trendów jest negatywna. To jest jeden z nielicznych pozytywnych trendów, zaangażowanie ojców w opiekę, w wychowanie dzieci. To rzeczywiście się bardzo mocno zmienia. Mamy bardzo szeroką akceptację społeczną do tych zmian i takie oczekiwanie, że ojcowie rzeczywiście będą z tymi dziećmi od samego początku relacje budować.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Michał Kot z Fundacji Instytutu Pokolenia był moim i Państwa gościem. Współautor książki Jak uniknąć demograficznej katastrofy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za zaproszenie i za wysłuchanie.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska i do usłyszenia w następną środę.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: 25 czerwca obchodzimy 50. rocznicę wydarzenia.

czerwcowych. Dlaczego latem 1976 roku doszło do społecznych protestów? Co wydarzyło się na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka? Jak ludowa władza rozprawiła się z protestującymi i jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała Moskwa? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie historyk dr Paweł Sasanka. Polskie Radio 24 już jutro o godzinie

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa ustalanie skutków, usuwanie skutków zderzenia pociągów w Wielkopolsce. Kilka osób trafiło do szpitala. Atak nożownika w śląskim szpitalu. Mężczyzna został obezwładniony. Po 120 latach kopalnia węgla w Rudzie Śląskiej zakończyła swoją działalność. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszam. Nawet do soboty może potrwać usuwanie dwóch uszkodzonych pociągów i naprawa uszkodzonych torów po wypadku kolejowym. Do zderzenia składów Intercity i Polregio doszło w okolicach Białośliwia w Wielkopolsce. W obu pociągach podróżowało około 200 pasażerów. Pomocy medycznej udzielono 11 osobom, mówi wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
2: Trzech pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Pile, reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Ewentualne udzielone pomoce na zasadzie, powiedzmy, sprawdzenia, czy nie dolega coś, bo zdarzyło się też tak, że jedna z walizek uderzyła gdzieś tam pasażerkę, ale wszystko wróciło już jakby do normy.
1: Szczegóły wypadku będzie ustalać Komisja do Spraw Wypadków Kolejowych. Odpowiednie służby już pracują nad usunięciem skutków zdarzenia.
2: Mamy uszkodzone tory, mamy uszkodzony rozjazd, są uszkodzone pociągi. Zjeżdża ciężki sprzęt kolejowy, który będzie starał się uruchomić tor 1. Najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie wielkich problemów, to jeden tor zostanie uruchomiony w dniu jutrzejszym przed południem. W najgorszym razie może to być po południu.
1: Na odcinku Wyrzysk-Osiek, Białośliwie-Kaczory uruchomiona będzie komunikacja zastępcza. Atak nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Szczegóły zna reporter Radia Katowice.
3: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił 4 osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
4: Są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
3: Mężczyzna został już zatrzymany. Na miejscu wciąż trwają jednak działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. Jastrzębska Policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
1: Relacjonował Artur Zubek. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję zostaną przedłużone. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła restrykcje o rok.
5: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To była ostatnia tona węgla, która wyjechała na powierzchnię. Zakończyło się wydobycie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Pracowało tam około 1650 osób. Część załogi już przeniesiono do innych kopalń, a kolejni pracownicy otrzymali propozycję dalszego zatrudnienia. Jak zapewnia dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk, nikt nie został pozostawiony bez rozwiązania.
6: W tej chwili mamy przewidziane 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch, dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie.
1: Wraz z początkiem lipca rozpocznie się 4-letni proces likwidacji zakładu. Kopalnia Bielszowice powstała pod koniec XIX wieku. Zapach przypomina mieszankę zgniłych jaj, padliny i zepsutego mięsa, ale chętnych nie brakuje. We wrocławskim ogrodzie botanicznym dziwidło olbrzymie jest już w pełni kwitnienia, a do szklarni wciąż ustawiają się długie kolejki.

0: Ameryki. Ci, którzy już odstali swoje, nie żałują.
1: Jak wrażenie zapachowe?
2: Super. Ania, jak pachnie?
3: Nie pachnie.
2: Cudownie, naprawdę.
1: Jak teraz zapiera dech w piersiach.
2: Dokładnie, nawet bardziej.
4: Na wrażenie estetyczne.
1: Warto było czekać?
4: Warto, to na pewno.
1: Śmierdzi?
2: Pachnie.
5: No. Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak, no ten zapach jest taki, może jeszcze nie jest intensywny, ale czuć.
1: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
5: No takie mięso, takie, nieraz jak leży kilka dni, to no taka padlina, coś takiego.
0: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat, a samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Ogród botaniczny będzie otwarty przez całą noc, a transmisję na żywo można oglądać na kanale Ogrodu Botanicznego w serwisie YouTube.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc niemal bezchmurna. Będzie od 15 stopni nad morzem, około 18 na południu, do 20 na Dolnym Śląsku. A w ciągu dnia znów zrobi się słonecznie i upalnie. Termometry wskażą od 30 do 33 stopni. Jest 6 po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, dzień dobry. Wreszcie przyszło długo wyczekiwane przez wielu lato. Dla wielu to najbardziej ulubiona pora roku. Słońce, długie dni, zieleń wokół nas, a do tego upał, długie okresy suszy przeplatane nawalnymi deszczami. Przyznają Państwo, że taka perspektywa trochę psuje obraz sielskiego lata, ale dobra informacja jest taka, że ten obraz można trochę poprawić, jeśli dostosujemy nasze miasta do skutków zmiany klimatu. Temu mają służyć miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Czasu na ich przygotowanie coraz mniej, więc z garścią porad, jak te plany przygotować, jest dziś z nami gość audycji, doktor inżynier Amadeusz Walczak, starszy konsultant do spraw ochrony środowiska w Multiconsult Polska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie doktorze, lato to można powiedzieć taki czas stres testu odporności naszych miast na te coraz gorętsze i suchsze lata, jakie mamy w ostatnich latach.
8: Tak, choć trudność nadchodzącego sezonu letniego nie musi wyłącznie oznaczać wspomnianych wysokich rekordowych temperatur. Dla miast istotne są na przykład kumulacje zjawisk. To, co się działo wcześniej wiosną, czyli wcześniejszy deficyt opadów, następne letnie możliwe okresowe fale upałów, przesuszenia gleby, osłabienie zieleni, lokalne burze czy też intensywne opady, które mogą powodować podtopienia w silnie uszczelnionych częściach miasta. To może być też jakaś trudność dla miast w nadchodzącym sezonie letnim.
7: Czyli wyzwaniem jest właśnie to, że te zjawiska, które kiedyś nie były aż tak gwałtowne, dzisiaj zdecydowanie zyskują na sile, prawda? Ja w pamięci mam zalaną sprzed kilku lat trasę S8 w Warszawie, czy podtopiony Poznań po przejściu jakiejś nawałnicy, oberwania chmury. To wszystko pokazuje, że no rzeczywiście te zjawiska są coraz intensywniejsze i na to miasta muszą się przygotowywać, tak?
8: Dokładnie. Szeregując takie zjawiska, czy to podając przykłady, na pewno w miejskich planach adaptacji mowa o upałach i miejskiej wyspy ciepła, na którą narażone są centra miast, czyli te tereny najbardziej zurbanizowane, tereny mieszkalne, przemysłowe, usługowe, osiedla mieszkalne. Można mówić o zagrożeniach dotyczących suszy, deficytu wody, przede wszystkim dla terenów zieleni miejskiej, ponieważ głównie to też jest kwestia uwarunkowań strefy urbanistycznej. W wielu miastach woda opadowa odprowadzana jest kanalizacją, zamiast być retencjonowana, czyli gromadzona w miejscu opadu i ewentualnie wykorzystywana. Z drugiej strony można powiedzieć barykady, intensywne opady i podtopienia, czyli tak naprawdę coś, co może świadczyć o wspomnianych już lokalnych podtopieniach, co również jest pewnego rodzaju niedogodnością i skutkuje stratami na przykład finansowymi. Jak również mamy do czynienia z gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. To są istotne zagrożenia dla różnych sektorów funkcjonowania miasta.

0: przykładowo dla transportu, energetyki, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Takie zdarzenia również mają miejsce i trzeba je wziąć pod uwagę w kontekście funkcjonowania miasta.
1: To a propos tego pierwszego aspektu, o którym pan wspomniał, czyli a propos suszy, to już wiosna dała się mocno pod tym względem we znaki, bo marzec był bardzo ciepły, ponad 3 stopnie cieplejszy niż średnia z lat 1991-2020 i był skrajnie suchy, bo przez cały miesiąc spadło niecałe 11 litrów deszczu na każdy metr kwadratowy Polski. No więc jak w takim razie praktycznie podejść do tego wyzwania, jakim jest susza?
0: Kwestia marca, ale też kwietnia, który mimo ochłodzenia również cechował się dosyć niską sumą opadów, to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że miasta mogą wchodzić w sezon letni z ograniczonym zapasem wilgoci w glebie i zwiększoną podatnością zieleni na stres wodny. Więc to jest jeden z dosyć istotnych elementów, istotnych kierunków, które należałoby podjąć, jeśli chodzi o działania, które powinny być wdrożone w ramach funkcjonowania miasta.
1: Ale to powinny być na przykład co, systemy podlewania zieleni miejskiej, no bo z drugiej strony, jeżeli tworzymy takie systemy, no to jednak marnujemy tę wodę, której też dużo nie mamy w wodociągach, w źródłach.
0: Możemy mówić o szerokim zakresie działań. Mała retencja przy obiektach publicznych, czyli ogrody deszczowe, niecki chłonne, zbiorniki na deszczówkę, działania związane z rozszczelnianiem fragmentów nawierzchni, tak aby powrócić chociaż w części do naturalnego obiegu wody w przyrodzie. To są dobre przykłady praktyk. Innym przykładem jest ograniczenie koszenia, zwłaszcza w okresach suszy, ponieważ zmiana harmonogramu utrzymania zieleni poprzez pozostawienie wyższej roślinności tam, gdzie nie zagraża ona jakiemukolwiek bezpieczeństwu czy nie ogranicza widoczności, skutkuje tym, że zatrzymujemy ten potencjalny zapas wody w glebie, który tam jest. Więc to są takie sztandarowe przykłady.
1: Czy każde takie rozbetonowywanie ma znaczenie? Bo ja patrzę no, na co dzień, jak zmienia się to w Warszawie i Warszawa podchodzi do tego tak, że rzeczywiście tworzy no, jakieś nawet najmniejsze powierzchnie, które z chodników betonu są zamieniane na trawniki, nawet gdzieś przy skrzyżowaniach, na rondach. Czy nawet takie małe działania mają znaczenie w tym względzie?
0: Tak, zdecydowanie. Największe znaczenie one mają właśnie na powierzchniach, na obszarach, gdzie ten stopień urbanizacji, czy też kolokwialnie bardziej mówiąc, zabetonowania jest największy. Im więcej tych punktów rozszczelnionych, tym większa jakby skala powrotu do naturalnego obiegu wody w przyrodzie, co zdecydowanie poprawia gospodarkę wodną. A także, skoro mamy tam jakieś niewielkie tereny zieleni miejskiej, to w mniejszym lub większym stopniu niweluje to zjawisko związane z wyspą ciepła. Więc tak, jak najbardziej nie jest sztuką wprowadzania terenów zieleni miejskiej na przykład na granicach obszarów miast, ale sztuką jest rzeczywiście wprowadzanie ich w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne, czyli w miejscach o wysokim stopniu urbanizacji.
1: Tak, bo tutaj możemy przejść do tego kolejnego aspektu, czyli walki czy odporności, zwiększenia odporności na upały. Tak jak pan wspomniał, każda zieleń zmniejsza efekt wyspy ciepła, szczególnie w centrach miast. To stało się w ostatnich latach dość popularne, że na przykład aktywiści miejscy mierzą temperaturę na jakimś betonowym placu i na zacienionym trawniku. I ta różnica w gorący, słoneczny dzień czasami wynosi nawet kilkanaście stopni.
0: Tak, tym bardziej, że mamy do czynienia z coraz większą częstotliwością, zwiększeniem trendów dotyczących fal upałów, czyli okresów, w których wysokie temperatury utrzymują się przez dłuższy czas. W związku z tym na pewno oprócz wprowadzania tych nawet niewielkich obszarów zieleni, plan reagowania na upały to byłby kolejny aspekt, kolejna forma działania, którą można by było podjąć poprzez na przykład procedury ostrzegania, komunikaty dla mieszkańców, czy też przedstawiania listy miejsc schronienia przed wysoką temperaturą w przypadku takiej konieczności.
1: Czyli trochę już odchodzimy od takich działań na rzecz przyrody stricte, a trochę na rzecz budowania właśnie odporności systemu, czy to systemu zdrowia, czy systemu opieki społecznej, na to, żeby wspierać tych, którzy na te upały są najbardziej narażeni, na przykład osoby starsze.
0: Kwestie dotyczące wprowadzania terenów zieleni to tak naprawdę typowe działania techniczne, które inwestycyjne, twarde działania, które można realizować i które zwykle stanowią rdzeń miejskich planów adaptacji, chociaż nie można zapominać o innych rodzajach działań, na przykład działań organizacyjnych, o których tutaj właśnie przed chwilką mówiłem, czy też działań edukacyjnych. poprzez na przykład przekazywanie informacji na

0: na eventach miejskich odnośnie zagrożeń klimatycznych, czy też organizacja warsztatów, to też jest dosyć istotna kwestia w tej sprawie, albo po prostu propagowanie artykułów w ramach zwiększania, że tak powiem, odporności w czasie upałów, na przykład dla seniorów, czy też osób najmłodszych, dzieci.
1: No tak, w praktyce jak to ma wyglądać? Wspomniał pan o na przykład takich miejscach schronienia. W Warszawie też mówi się o miejscach chłodu. Co to mogą być za miejsca?
0: To są zwykle miejsca, które są dostępne publicznie. Są to obiekty, przykładowo obiekty handlowe, ale też budynki użyteczności publicznej, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z ekstremalnie wysokimi temperaturami, na przykład dla seniorów, stanowią miejsce odpoczynku. W tych miejscach powinno być zapewnione oczywiście miejsce do odpoczynku, woda pitna. To jest działanie typowo właśnie organizacyjne, ale stanowi odpowiedź i zwiększenie potencjału w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur.
1: Czy także zwiększenie gotowości placówek zdrowotnych do przyjmowania osób, które są narażone na skutki upałów, to też jest element takiej adaptacji?
0: Jest elementem adaptacji. Warto niemniej w pewien sposób nie tylko reagować na występujące zagrożenia, ale przygotować się na ich przyjście. A to, co pan powiedział, jest bardziej kwestią reakcji. Nie można zapominać oczywiście o jednym i o drugim.
1: No to jeszcze ten jeden aspekt, czyli nawalne deszcze, intensywne opady, które występują często po długich okresach suszy. No, w miastach, w centrach miast sytuację mamy, jaką mamy. Możemy właśnie rozbetonowywać i zwiększać te powierzchnie przepuszczalne, żeby ta woda miała gdzie wsiąkać, ale przy takim nawalnym deszczu no, ta woda nie wsiąknie. Więc jak w tym zakresie budować odporność miast na takie zjawiska?
0: Ogólnie rzecz biorąc, od tego też troszeczkę powinienem zacząć w przypadku podejmowania każdych praktyk adaptacyjnych, należy rozpocząć od diagnozy i w przypadku kwestii związanych z nawalnymi deszczami należałoby się przyjrzeć charakterystyce danego miasta, stwierdzić po topografii terenu, po stopniu uszczelnienia, po stanie kanalizacji deszczowej, albo w ogóle w jakikolwiek stopniu funkcjonowaniu czy obecności, jakie tereny są narażone na zwiększone ryzyko podtopień i tam koncentrować działania adaptacyjne, czyli przykładowo związane z rozszczelnianiem albo konserwacją, eksploatacją, bądź też po prostu wprowadzaniem kanalizacji deszczowej, zarządzaniem tą wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Przede wszystkim trafne działania lokalizacyjne mogą odnieść relatywnie szybki skutek, który może dać potencjalnie dobre efekty.
1: Mówimy tak naprawdę o dokumentach, o tych planach adaptacji do zmian klimatu, które są obowiązkowe dla jakich miast? Jakie miasta muszą je przygotować i do kiedy?
0: W obecnej, można powiedzieć, strukturze prawnej od początku zeszłego roku miasta, które cechuje liczba mieszkańców powyżej 20 tysięcy osób, są zobligowane do tego, żeby przygotować tego typu dokumenty, więc jest ich troszeczkę, można powiedzieć. W Polsce można już je liczyć w setkach. Zważywszy na to, ile osób w takich miastach mieszka oraz jakie role pełnią miasta w funkcje gospodarcze, administracyjne, jest to dosyć dobry pomysł, żeby właśnie w tych największych miastach wdrażać miejskie plany adaptacji jako takie dokumenty strategiczno-wdrożeniowe, które właśnie zawierają element diagnozy mówiącej o tym, jakie zagrożenia są najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania miasta, na co miasto już jest niejako odporne albo na co jest bardziej wrażliwe i tam kierować działania adaptacyjne.
1: A do kiedy te plany trzeba przygotować?
0: Tak naprawdę do końca 2027 roku, to jest 2 stycznia 2028.
1: A z badań, które zleciła Państwa firma, też wynika, że rzeczywiście większość Polaków tak naprawdę obecnie widzi, że te skutki zmiany klimatu ich dotykają.
0: Tak, z badań to bezpośrednio wynika, można powiedzieć, przede wszystkim z trendów badań, które są realizowane. Temat jest, można powiedzieć, coraz bardziej, podlega coraz większemu zainteresowaniu. Coraz więcej osób cechuje wiedza na temat zagrożeń, jakie występują i jakie skutki one wywołują. Także ogólnie temat naprawdę wzrasta jego potencjał, jeśli chodzi o wiedzę. Nie bez powodu, ponieważ samo zagadnienie nie jest niejako w przestrzeni związanej z administracją, związaną z kierunkiem zarządzaniem miasta, nie funkcjonuje od wczoraj. Tak naprawdę miejskie plany adaptacji pierwsze powstały w latach 2018-2019. Obecnie są aktualizowane.

0: zorganizowane. Chodzi przede wszystkim o duże miasta, a inne miasta w tym okresie od roku 19 do teraz przyjmowały tego typu dokumenty, obecnie dostosowując je również do obecnej struktury, do obecnych wymogów merytorycznych, formalnych, prawnych.
1: I też ważne przy tworzeniu takiego dokumentu jest to, że no każdy ten plan musi być dostosowany do specyfiki danego miasta, bo wyobrażam sobie, że inaczej będzie ten plan wyglądał w Gdańsku czy w Gdyni, inaczej w Rzeszowie, inaczej w Opolu. No, mając na myśli miasta nadmorskie czy miasto stolice Podkarpacia, gdzie na Podkarpaciu zazwyczaj jest gorąco i sucho.
0: Na pewno można powiedzieć o takiej tezie, w której przedstawimy, że nie można kopiować planu adaptacji z jednego miasta do drugiego. Można niejako poddać transferowi, przenieść metodykę, strukturę dokumentu, sposób oceny ryzyka, czyli takie narzędzia, które nam służą do diagnozy. Można w pewien sposób zaadaptować, albo inaczej, innymi słowy mówiąc, sprawdzić, jak wygląda w innych miastach katalog działań i w pewien sposób się nim zainspirować, po to, żeby sprawdzić, jakie są dobre praktyki. I to tak, chociaż warto mieć na uwadze, że te same problemy w miastach mogą mieć różne przyczyny. Podtopienia, temat podtopień może być różny w innych strefach urbanistycznych, w zależności od tego, z czego wynika, na przykład z niedorosłych wpustów, zbyt małej przepuszczalności kanalizacji deszczowej, zabudowy, braku właśnie terenów biologicznie czynnych, naturalnych obniżeń terenu, wysokiego uszczelnienia powierzchni właśnie tych obszarów, z tego stopnia urbanizacji. Przyczyn, jakby źródłem zagrożeń klimatycznych, tego na przykład podtopień, jest jedno, czyli intensywne opady atmosferyczne. Dosyć nietypowy reżim opadów atmosferycznych, ale niejako potencjalne skutki mogą wynikać z różnych uwarunkowań. I to należy sprawdzić w ramach każdego miasta, zweryfikować, zdiagnozować. Dzięki temu trafna diagnoza to potem bardziej efektywne działania.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Z nami gość Krzysztof Jacoński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, będziemy mówić o wielkiej zmianie. O zmianie, która się dokonuje na naszych oczach. Jest związana z demografią. Na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy wielokrotnie o tym, że wchodzimy w taki nieunikniony czas przemian demograficznych, że przybywa osób w wieku dojrzałym, a ubywa tych młodszych. I musimy zmienić swoje postrzeganie dojrzałości, świadomości zdrowotnej. Widzimy, jak bardzo się to zmienia. Ja wspominałam, zanim zaczęliśmy naszą audycję, to jak obserwowałam z niepokojem jako dziecko serial 40-latek i jak postrzegano wtedy osoby 40-letnie jako ludzi, którzy jeśli zagrają w piłkę, to za chwileczkę będą mieć zawał. Którzy są siwowłosi i właściwie już zmierzają w taką smugę cienia. To się bardzo zmieniło. Pan Krzysztof Jacoński obserwuje tą zmianę z takiej perspektywy, powiedziałabym, światowej, bo widział te przemiany w kraju takim jak Kanada. Czy zmienia się profil i stereotyp dotyczący osób dojrzałych? Stereotyp jest taki, że wygaszamy swoją aktywność. A jak to wygląda obecnie w praktyce?
4: No przede wszystkim każde nowe pokolenie wchodzące w wiek emerytalny jest już inne niż poprzednie. I osobiście mogłem to zobaczyć od strony rynku, bo odwiedzałem obiekty zamieszkania osób w wieku po 50 roku życia, 55 plus to się zwykle nazywa, w Kanadzie, Hiszpanii, Portugalii. Często były to obiekty na sprzedaż. I pytanie było, dlaczego przestały sobie dobrze radzić. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To jest odpowiedź również na pani pytanie. Po prostu właściciele tych kompleksów nie dostrzegają zmian, niektórych kompleksów, ja nie mówię o wszystkich oczywiście, nie dostrzegają zmian,

0: które mogę streścić takim przykładem z własnego podwórka. Jeśli porównam mojego ojca w wieku, w którym ja jestem dzisiaj, to jego oczekiwania i jego marzenia wówczas, w takim wieku, w jakim ja jestem
1: dojrzałym,
0: dzisiaj...
1: Dojrzałym, tak?
0: Dojrzałym, tak, dziękuję. Nawet bardzo dojrzałym. To było wygodny fotel, pled, dobry koniak do czytania książek. Ja patrzę na życie inaczej. Ja się zastanawiam, czy kupić w tym roku, czy w przyszłym nowy, lepszy, silniejszy, górski rower. Z kim umówić się na tenisa? Gdzie pójść popływać? Gdzie skorzystać z sauny na podczerwień? Czyli inaczej mówiąc, dzisiejsze pokolenie nie szuka wygaszenia na pewno, ale odpowiedniej, ciekawej i prozdrowotnej aktywności. To jest domena, czy to jest wskaźnik, jaki dzisiaj musimy dostrzegać.
1: Czyli co, jesteśmy w wieku dojrzałym bardziej sprawni fizycznie, bardziej aktywni? Czy to dotyczy tylko społeczeństw gdzieś w takich krajach jak na przykład Kanada? Czy widać to już w Europie, czy widać to już w Polsce? Bo lekarze podkreślają, my nosimy taki bagaż trochę tych krajów postkomunistycznych, gdzie był słaby dostęp do opieki medycznej, gdzie ludzie w tym wieku dojrzałym zazwyczaj są po prostu bardzo schorowani.
0: Wydaje mi się, że po prostu dzisiejsze społeczeństwa, bez względu na to, czy mówimy o Kanadzie, czy mówimy o Polsce, czy jakimkolwiek innym kraju europejskim, dzisiaj społeczeństwa, szczególnie osoby wkraczające w ten wiek, w którym pojawiają się pierwsze choroby, czyli tak zwykle lekarze uważają, że to jest taki próg 40-45 lat, dzisiaj dostęp do specjalistycznej opieki medycznej jest po prostu bardzo ograniczony, utrudniony, powiedziałbym, nawet w takim bogatym kraju jak Kanada. I posłużę się, proszę pani, takim przykładem statystyki, która mnie ostatnio zaskoczyła, bo przytaczano statystykę osób dochodzących do, akurat w tym przypadku, 64 roku życia i statystyka amerykańska mówi, że aż 95% tej populacji ma zdiagnozowaną co najmniej jedną chroniczną chorobę. To jest gigantyczne obciążenie dla służb medycznych. I z tym wszystkim idzie jeszcze następna ciekawa statystyka, mianowicie to, że w ciągu ostatnich, no, XIX wiek, XX wiek to był skok długości życia o 10 lat średnio. Czyli w XX wieku żyliśmy już o 10 lat dłużej niż w XIX wieku. To jest również problem wynikający dla służby zdrowia, dlatego że z wydłużeniem się cyklu życia nie wydłuża się cykl życia w zdrowiu.
1: A czyli, właśnie, taka zasadnicza,
0: no,
1: różnica.
0: To jest to.
1: Bo powstaje pytanie, who wants to live forever? To znaczy, jak żyć? Czy warto żyć bardzo długo, jeżeli jest się niesamowicie schorowanym?
0: Dokładnie.
1: Wielochorobowość
0: tak.
1: Jest olbrzymim problemem także w Polsce, więc nie zawsze i nie każdy cieszy się z tej długości życia, mając świadomość czy perspektywę, że to życie może być, może mieć bardzo obniżoną jakość, prawda?
0: Dokładnie. Statystyka dzisiejsza mówi, że te ostatnie 10 lat życia, bez względu czy mówimy do 90, czy do 100, czy do 80 roku, te ostatnie 10 lat to bardzo często, za często to jest okres chorób. I oczywiście, no, to nie jest komfortowa sytuacja, jeżeli starzejemy się i jednocześnie tracimy niezależność, jesteśmy uzależnieni od innych i tak dalej, i tak dalej. Rynek na to, czyli jest w tej chwili parcie wszędzie na to, żebyśmy żyli nie tylko dłużej, ale również zdrowiej, czyli niedopuszczanie do rozwoju chorób, diagnozowanie zagrożeń jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. Rynek odpowiada na to budową programów, które prewencji zdrowego życia, które przyjęło się nazywać longevity, czyli teraz nastał czas longevity.
1: A właśnie, porozmawiajmy o tej różnicy, która bardzo wyraźnie w tej warstwie językowej jest stosowana za granicą. Różnicą między lifespan a healthspan. To zasadnicza różnica. My sobie dopiero w Polsce to uświadamiamy

0: dopiero to usiłujemy przełożyć na nasz język. O czym my w ogóle mówimy?
1: No niestety nie mogę pokazać takiego wykresu, który kiedyś na prezentacji pokazywałem, w jaki sposób wygląda krzywa, która obrazuje z jednej strony wiek, a z drugiej strony ilość chorób. I ta krzywa jest taką krzywą spadającą, czyli starzejemy się i tych chorób jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Później przychodzi punkt, w którym nadajemy się tak naprawdę, znaczy dana osoba nadaje się do domu opieki, czyli nursing home, czyli coś, co się nazywa ZOL. Ale na ten temat to jest osobny w ogóle rozdział. I teraz o co chodzi tutaj? Najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich, i to może zabrzmi dosyć upiornie, ale to jest coś takiego, żyjemy bardzo długo, dochodzimy do jakiegoś wieku i czy to jest 85, 95 lat, wszystko jedno. I teraz ten moment, w którym uderzają nas choroby, jest bardzo krótki i kończy się zgonem. Czyli co jest lepsze? Czy lepiej jest żyć bardzo długo i te ostatnie 10 czy 15 lat być uzależnionym od wszystkich innych osób wokół, być niesamodzielny i tak dalej? Czy lepiej żyć ten sam okres życia, ale ciągle panując nad sobą i nad swoim zdrowiem, nad swoją kognitywnością?
0: Lifespan to jest po prostu życie
1: funkcjonowania. Lifespan to jest długość życia.
0: A healthspan to jest
1: długość w zdrowiu. I teraz chodzi o to, żeby te dwie krzywe pokrywały się jak najdłużej.
0: No i co jest jakąś receptą i odpowiedzią właśnie na to oczekiwanie? To jest całe longevity, o którym zaczyna się mówić w Polsce bardzo dużo i czym to się je? O co chodzi?
1: Proszę pani, to jest niezwykle interesujące pytanie i ciężkie pytanie, bo gdybym miał tutaj 3 godziny czasu, ale nie mam oczywiście, to bym to chętnie wszystko opisał, ale mówimy o czymś takim, że na przykład pierwszym podejściem w longevity to jest rozpoznanie naszego stanu zdrowia, czyli diagnostyka. I ta diagnostyka to mówimy o diagnostyce przeróżnej. Czasami są firmy, które oferują kompleksową diagnostykę za 50-70 tysięcy złotych.
0: Razem z zajrzeniem w geny, prawda?
1: Zajrzeniem w geny. I tutaj możemy długo dyskutować. Ja bym chciał kiedyś, żeby pani zorganizowała może taki panel ze specjalistami, dlatego że no ja będę się kłócił, że z tymi genami to różnie bywa. I oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniądze i tych pieniędzy ma dużo, no to fajnie sobie zrobić panel genetyczny i zobaczyć, jakie mamy geny i czy tam w naszych genach nie ma jakichś genów, które sygnalizują, że jest możliwość Alzheimera, czy jest możliwość przypadków kardiologicznych i tak dalej. Okazuje się jednak, że najlepszym remedium jest zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom bez względu na to, jakie mamy geny. I tutaj są bardzo ciekawe studia. To się zaczęło już w latach 70. w Japonii, gdzie szukano genów długowieczności. Badano później i to był taki zły moment dla nas wszystkich, bo wykryto geny. No, ja mówię w dużym skrócie długowieczności, więc nagle było mowa, no wszystko jedno, co będę robił, jeżeli nie mam tych genów, no to trudno, prawda? Albo wszystko jedno, co będę robił, jak mam te geny, to przeżyję bardzo długo. Później okazało się, jak zbadano populację osób bardzo wiekowych, w tym tak zwanym blue zone, czyli w tych regionach, w którym ludzie żyją bardzo długie lata, okazuje się, że niekoniecznie duża część tych osób miała te geny długowieczności. Czyli co robiono w takim razie, że dożywano do 100 czy nawet ponad 100 lat w relatywnie dobrym zdrowiu i również kognitywnie całkiem nieźle, a nie miano tych genów.
0: Potem się okazywało, że w tych błękitnych strefach prowadzono proste życie z dużą dawką aktywności fizycznej, nieprzetworzonej.
1: Ale społecznej również, czyli tak. Interakcja między ludźmi, zajęcia i tak dalej, i tak dalej. I co jest śmieszne, to będą mnie przeklinali w tej chwili te osoby, które są weganami, wegetarianami, mianowicie były społeczności, które żywiły się tylko

0: wyłącznie mięsem z bardzo małą ilością warzyw i były społeczności, które prawie w ogóle nie jadły mięsa i okazuje się, że tam ten wiek był bardzo podobny. Czyli są różne, ja nie nawołuję, broń Boże, do tego, żeby jeść mięso, ja mówię tylko, że utrzymanie nas w zdrowiu to jest kompleksowe działanie, na które składa się nie tylko dieta, nie tylko ta słynna dieta śródziemnomorska, bo to wszystkiego nie załatwia, ale bardzo dużo różnych komponentów. I stąd, ubiegając pewnie pani następne pytanie, powiem, że narodził się już w Ameryce Północnej dosyć dawno, a w tej chwili na całym świecie jest boom, sposób zamieszkania osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego lub osiągnęły wiek emerytalny, który ma właśnie ułatwiać tą kompleksowość podejścia do naszego zdrowia.
1: W naszej kulturze czasami źle się to kojarzy, bo my zazwyczaj jakąś kompleksowość mieszkania osób starszych, no mamy złe różne skojarzenia. Tak. Przyszła do nas rewolucja longevity. Patrzymy trochę też na to, co się dzieje na świecie. Czego oczekują w takim razie osoby dojrzałe, o których pan mówi? Na tym etapie życia, jak ma wyglądać, jak może wyglądać ich życie, jeśli mowa jest o tym, że mogłyby zastosować longevity, a na dodatek mieszkać razem. Jak to ma funkcjonować?
0: Zanim na to odpowiem, bo to jest bardzo fajne pytanie, ale zanim na to odpowiem, muszę wrócić do tego, od czego pani zaczęła, mianowicie percepcja osób starszych. Niestety w Polsce ciągle nie rozumie się, że ta populacja, no, baby boomers nazwijmy, czyli populacja akurat moja, ja należę do baby boomers, dzieli się na trzy grupy. I te grupy są kompletnie różne i nie można ich mieszać. Niestety w Polsce, jeżeli ktoś skończy 60 rok życia, to już jest senior i już jest kwalifikowany do jednej grupy, wrzucany do jednego tygla i pojawiają się takie określenia jak dom opieki, albo co gorsza, i to jest straszne określenie, dom starców, prawda? No to jest kompletna bzdura. Dlatego, że statystycznie, jak spojrzymy na kraje rozwinięte, tak jak pani powiedziała na samym początku, tam, gdzie ta kultura życia w zdrowiu no, trochę trwała dłużej niż w Polsce, i spojrzymy na populację osób po 70 roku życia, to w tej populacji 85% średnio, w zależności od kraju, 85% to są osoby tak zwane independent living, czyli żyjące samodzielnie, nie wymagające domów opieki, prawda? 10%, 12%, 8% w niektórych krajach to są osoby, które niestety z powodu no, różnych powikłań zdrowotnych trafiają do domów, gdzie jest opieka pielęgniarska, i pewien procent, 6, 7, 8% w zależności od kraju, to są osoby, które niestety mają bardzo poważne problemy kognitywne. No, głównie mówimy o chorobie Alzheimera. Czyli wracając teraz do drugiej części pani pytania, chodzi tutaj o to, żeby umożliwić tej grupie, mówimy o tym independent living, czyli tej absolutnie większościowej grupie,
1: która na dodatek chce żyć zdrowo, zgodnie z zasadami longevity.
0: Dokładnie. I boi się, i słusznie, że trafi do tych obiektów, o których mówiliśmy, ale przede wszystkim boi się zderzenia ze służbą zdrowia, zderzenia, w którym okazuje się, że nie dajemy sobie rady. Po prostu nie mamy dostępu szybkiego do specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym wszyscy, więc ja nie będę na ten temat mówił. Więc ta grupa szuka możliwości takiej organizacji życia, w której będą mogli na przykład codziennie pod okiem, no niekoniecznie jakichś super specjalistów, ale kogoś, kto ich zagoni troszeczkę do tego, żeby poćwiczyli stretching, prawda, tai chi, aqua fitness, yoga i tak dalej, i tak dalej. Również, czyli ta część aktywności fizycznej, jeżeli jest na miejscu specjalista, który również pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia, bo nie wszyscy możemy robić to samo, prawda? Czy tak zwane siłownie, no nie wszystkim odpowiadają. Ale oprócz tego w takiej grupie, w takiej społeczności rodzą się więzi społeczne. I to jest fantastyczne, dlatego że niestety, ale im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej samotni. Samotność jest bardzo stresowa, a stres

0: powoduje zapalenia i powoduje choroby, więc unikajmy stresu.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji był Krzysztof Jacuński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem Zbigniewem Bujakiem, opozycjonistą, byłym działaczem politycznym, politykiem, ale tak naprawdę twórcą, jednym z twórców Solidarności w zakładach mechanicznych Ursus w roku 80. Ale... I dobry wieczór, przepraszam.
4: Dobry wieczór, ale panie redaktorze, od razu zaznaczę, że jak pan mówi politykiem, to politykiem w tym znaczeniu bardzo pierwotnym, gdzie polityka to jest działalność na rzecz dobra wspólnego. Obecnie, teraz, polityka to jest walka o zdobycie, utrzymanie władzy. W tym nie jestem dobry.
3: Rozumiem. Idealista Zbigniew Bujak. Dobrze. Pozwoli pan, że cofnę się o 4 lata od roku 80, czyli do roku 76, Radom Ursus, ale skupmy się na Ursusie. Wiem, że pan wtedy nie pracował w Ursusie, a był w wojsku i odbywał pan szkolenie komandosów, które zresztą to szkolenie panu w stanie wojennym wielce przydało się.
4: Bardzo się przydało.
3: Tak, szybciej się uciekało przed esbecją.
4: Biegałem średnie dystanse, 5 kilometrów, więc jak już ruszyliśmy, to nie mieli szans.
3: No dobrze. I wobec tego tak, no w Ursusie też protest był gigantyczny. Załoga w tamtych zakładów bardzo ostro zaprotestowała. Protest został stłumiony, zaczęły się represje. Represje się zaczęły w Radomiu, słynne ścieżki zdrowia. Zaczęły się w Ursusie, zwalniano ludzi. No nie była to dobra wtedy sytuacja. I jeszcze jedną rzecz przypomnijmy, o co poszło. Ten protest był wynikiem drakońskich podwyżek cen na żywność.
4: Tak. I do tego jeszcze jakieś denerwujące informacje, że tam, o ile dobrze pamiętam, lokomotywy staniały.
3: Więc i podkłady kolejowe.
4: Podkłady kolejowe. I ja byłem wtedy w wojsku i Władek Frasyniuk był wtedy też w wojsku, ale on był w nieco innej formacji.
3: A Zbyszek Janas?
4: I w wojskach, nie. I w wojskach wtedy było podwyższona gotowość bojowa. To w zasadzie nic nie znaczy specjalnego, tyle że na przepustki nie wypuszczają, ale wspomina o tym dlatego, że Władek Frasyniuk oprotestował, coś tam się buntował, dlaczego właśnie tutaj wojsko jest przygotowywane, skoro to są protesty świata pracy i poszedł siedzieć, on za ten swój tam protest sporo odsiedział. To jest ważne dlatego, że on po prostu to przeżywał, że to nie jest tak, że możesz tego wojska sobie używać dowolnie, gdzie chcesz, przeciwko ludności cywilnej. Szósta Pomorska była inną formacją. Ja poszedłem do dowódcy, mówię, panie pułkowniku, w Ursusie były jakieś manifestacje, dużo ludzi tam poszło siedzieć, są wyrzuceni z pracy. Mówię, ja muszę jechać i dowiedzieć się, co tam się dzieje. I on mi wydał przepustkę. Przyjechałem, dowiedziałem się, co się dzieje. I w Szóstej Pomorskiej nie było żadnych tam specjalnych obostrzeń. I to mi nieco wypaczyło obraz wojska. Ja uważałem, że tak, że rzeczywiście wojska w Polsce się przeciwko ludności cywilnej użyć nie da. Daje się.
3: Dało się.
4: Jest rozkaz.
3: 5 lat później się dało.
4: Ja tak no, nawet wspominam do tej pory tą kwestię, którą my z Władkiem przeżywamy bardzo, kiedy używa się wojska na granicy, prawda, żeby powstrzymywać tam też tych cywilów. Wojska nie wolno używać przeciwko ludności cywilnej. Wojsko jest do walki z przeciwnikiem. Też przeciwnikiem uzbrojonym, prawda, z inną armią.
3: Dobrze, wróćmy wobec tego do tego złego czasu, 76 rok, wielkie represje. I jaki jest wkład naprawdę w czerwiec 76 w powstanie Solidarności? No,

0: Na pewno jedna rzecz, powstanie KOR-u, to stworzyło taką sytuację, że inteligencja połączyła się z robotnikami.
1: Tak, to przełom. Ale to przełom, który trzeba jakby dobrze zrozumieć, bo tacy ludzie jak ja, jak Zbyszek, Janas, inni, prawda, pracujący gdzieś w tych zakładach pracy, myśmy w pewnym sensie, nawet jakbyśmy chcieli walczyć, protestować, bić się o demokrację i wolność, to czuliśmy się niesłychanie osamotnieni. Dlaczego osamotnieni? No, dlatego, że wszyscy wykształceni ludzie zajmujący wysokie stanowiska albo byli w partii, albo przynajmniej partia musiała się zgodzić na to, że oni te stanowiska zajmują. Telewizja publiczna, radio publiczne, to są wszystko...
0: No wtedy to nie była publiczna, to była rządowa tak naprawdę.
1: Tak, tak, ale właśnie to wszystko były instrumenty władzy. Ale w tych instrumentach władzy, na tych ekranach my widzimy... No, aktorów, którzy dzisiaj są wspaniałymi postaciami, prawda? Ale w tamtym czasie my postrzegaliśmy ich także jako część tego aparatu władzy szeroko rozumianego. Więc czuliśmy się osamotnieni. I nagle właśnie w tym 76 roku w Radiu Wolna Europa słyszymy, że powstał Komitet Obrony Robotników. W Komitecie Obrony Robotników kto jest? Inteligencja warszawska, może nie tylko warszawska, przecież nie znamy. I to jest dla nas odkrycie, bo to znaczy nie jesteśmy sami już. Jest jakaś część inteligencji, która nie jest tą częścią aparatu władzy. No i to jest odkrycie, nowa sytuacja. I oczywiście, po pierwsze, nadal się słucha Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, prawda, BBC, ale wiemy już, że wychodzą jakieś pisma, gazety, więc zaczyna się oczywiście myślenie, jak dotrzeć właśnie do tych pism, do tych gazet, do tych książek. I to naprawdę jest otwarcie. I gdyby tego elementu, tego momentu nie było, to mówiąc szczerze, nie potrafię sobie wyobrazić, jakby się, no, że tak powiem, rozwijał sierpień 80 roku. Bo wtedy zaczyna się oczywiście tam w Lublinie i już tam rozważa się kwestię tego postulatu wolnych związków zawodowych. My później robimy strajki w Ursusie i tam rozważamy w 80 roku już też kwestię, czy postawić kwestię wolnych związków zawodowych, ale to się wydaje postulat absolutnie nierealistyczny, chociaż właśnie wolne związki zawodowe jako takie już są, istnieją, działają na Śląsku właśnie, na Wybrzeżu, więc inspiracja pewna jest, ale tu już chodzi o związek większy. No i można powiedzieć całe szczęście, że ten postulat padł w Gdańsku. Dlatego, że my w ogóle od 70 roku w Ursusie, przynajmniej wśród tych ludzi, robotników, z którymi mogliśmy rozmawiać, to wie pan, był kac po 70 roku.
0: A po 68?
1: To jeszcze inny.
0: No tak, bo to trzeba, jeżeli pan pozwoli, no tak, rok 70 to zryw robotniczy na Wybrzeżu.
1: Tak.
0: Rok 68 to zryw inteligencji.
1: Studenci,
0: inteligencja i tak dalej. To dwa te zrywy były oddzielne.
1: Tak, tak.
0: No, te dwie grupy, te właściwie trzy grupy społeczne wędrowały zupełnie innymi ścieżkami.
1: Nie wsparliśmy się nawzajem.
0: Rok 76 to robotnicy wywołali te protesty. No ale w tym momencie właśnie inteligencja polska powiedziała dość. Musimy spróbować razem. Musimy po pierwsze pomóc robotnikom, ale też musimy wypracować coś, co może w przyszłości przyniesie pozytywne skutki.
1: I to jest, i tutaj ja to zawsze, ja to wręcz nazywam pewną szkołą KOR-u, drogą KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, dlatego że my szukaliśmy tego kontaktu, wreszcie go znaleźliśmy. Dla mnie, nie tylko dla mnie, najważniejszymi osobami, z którymi rozmawialiśmy o czym? O działaniu. To był Henryk Wujec i Janek Lityński. I ja najbardziej zapamiętałem rozmowę z Henrykiem Wujcem, no bo to przedstawiciel Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, wykształcony człowiek, no dla mnie inteligent, prawda? Tak, tak. Więc on nam powie,

0: co my mamy robić, na, no jak to, to działamy, ale co konkretnie robić? A on na to mówi, a ja nie wiem, ja nie pracuję w Ursusie. Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź na pytanie, co można robić, gdzie? W Ursusie, to tylko wy możecie tę odpowiedź na to pytanie znaleźć. To wy musicie sobie usiąść, porozmawiać i wypracować właśnie jakiś model działania. To był w pewnym sensie odpowiedź na słynny apel KOR-u, ale właśnie w tym apelu i w tym podejściu Henryka Wójca, Janka Lityńskiego do nas było to takie ukształtowanie w nas świadomości, jesteście podmiotem. To wy myślicie, to wy kształtujecie program, to wy wiecie, co ma się dziać w Ursusie. I do tego mówi, słuchajcie, no jest robotnik, proszę bardzo, czytacie, wiecie, co się dzieje w innych zakładach. Proszę bardzo, jak wymyślicie, co chcecie robić w zakładzie w Ursusie, to proszę bardzo, łamy robotnika są do waszej dyspozycji. To taka, można powiedzieć, współczesna, prawda, platforma wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy. I na
1: tylko
0: tym to
1: nieoficjalna, tylko że podziemna.
0: A, tak, wszystko konspiracyjne, tak. Ale i tu kolejny pewien bardzo ciekawy szczegół. Mianowicie już w tamtym czasie ten robotnik kosztował 2 złote, o ile ja się nie mylę. Więc to nie jest tak, że ktoś tam, prawda, nie wiem, drukuje, pieniądze ma, tak, nie wiem, z zagranicy i rozdaje, rozrzuca. Nie, nie, nie. Jest kolportaż. I trzeba za te egzemplarze zapłacić. Ja robiłem tak, że różnym ludziom dawałem, rozdawałem. Ale żeby rozdać, musiałem z własnej kieszeni zapłacić. Ale to uczyło racjonalności. To uczyło działania no, w warunkach już niejako kreowania wolnego rynku. Ale to było coś jeszcze. Myśmy oczywiście zbierali te pieniądze, myśmy oczywiście to kupowali, mając świadomość, że te pieniądze służą finansowaniu właśnie całej tej niezależnej działalności. To jest o tyle ważne, że do tej pory jest takie u wielu i historyków, nie tylko, przekonanie, że tu były jakieś, szły jakieś ogromne pieniądze z zagranicy. Szły, to prawda.
1: Ale one później.
0: Później, a nawet jak wtedy szły, to one szły na co? Na matryce, z których się drukuje,
1: papier.
0: Na papier, na maszyny, prawda, żeby kupić jakąś maszynę poligraficzną lepszą. Natomiast, żeby ci ludzie mieli z czego żyć, to właśnie już żyli z tego, że myśmy te ich produkty w tamtym czasie kupowali. To bardzo ważne, bo to znaczy, że od początku właśnie nad wszystkim czuwała ta taka po prostu zwykła rynkowa racjonalność.
1: No tak, ilu robotników z Ursusa było, to straszne słowo jest, świadomych tego, że można, że to się dzieje, że buduje się i powstaje alternatywna Polska w postaci osób zaangażowanych właśnie w tą podziemną działalność już wtedy, bo biorąc pod uwagę, ilu było zatrudnionych w Ursusie?
0: W samym Ursusie około 14,5 tysiąca. No, no tak, właśnie. Tak. Wiele takich.
1: A ile osób z tych 14 tysięcy było takich, że no wiedziało, dzieje się?
0: Powiem tak. Ci, którzy mieli świadomość systemu i wiedzieli, że coś z tym trzeba zrobić, ale zarazem mieli świadomość, że w tamtych warunkach geopolitycznych, kiedy Moskwa czuwa nad wszystkim, no to jak? No to się przecież nie da. Świetnie wszyscy znali, pamiętali Węgry, świetnie znali, rozumieli Czechosłowację, to co się tam zdarzyło. Świetnie wiedzieli, co się zdarzyło na wybrzeżu w 70 roku. Więc było ogromne pytanie, chłopaki, co wy robicie? Kiedy? Kiedy myśmy brali tego robotnika, braliśmy ewentualnie jakieś inne jeszcze gazetki, szliśmy w przerwie śniadaniowej na stołówki i tam na tych stołówkach otwarcie żeśmy rozdawali. I oni, i to było to zdziwienie, wow, można? To znaczy, że ten system już nie jest taki agresywny, on już nie jest taki wrogi, prawda? Coś tu można zrobić, to dojrzewało. Cały czas było to pytanie, jak to w ogóle możliwe? I cały czas było też takie pytanie, no, czy to przypadkiem nie jakaś prowokacja? No jak to? No ale nie, prowokacja nie może być. Czyta się robotnika i to nie może być żadna ubecka prowokacja. Nie ma wątpliwości. I takich ludzi, prawda, którzy to starali się

0: dość otwarcie robić. Inaczej, bardzo otwarcie kilkanaście osób. Mniej otwarcie, ale zaangażowanych kilkadziesiąt, może 70, prawda? To mówimy o tym takim systemie kolportażu. I to wszystko. Nawet nie należało tego za bardzo rozwijać. Ale efekt tego naszego działania był taki, że jak się zaczął strajk w Gdańsku, to przyszli do nas i my, już Ursus był po strajkach, to przyszli do nas z różnych wydziałów i mówią, no chłopaki, trzeba coś robić. Prawda? Trzeba ten Gdańsk wesprzeć. To się zrobiła bardzo poważna sprawa. Dlaczego bardzo poważna? Bo padł postulat wolnych związków zawodowych. I to jest jeszcze, to jest ważne dlaczego. Dlatego, że była pamięć i kac po 70 roku, że oni wtedy strajkowali, to oni wtedy ginęli tam na ulicach, ponad 40 osób. Ta wiedza była i myśmy wtedy ich nie wsparli, więc teraz wspieramy. Jak się okazało, ten nastrój, ta gotowość do, i tu już gotowość do czego? Na całość. Jakbyśmy, byliśmy umówieni, że jeżeli w niedzielę nie podpiszą porozumienia, to od poniedziałku stajemy w strajku. I już do końca. Nie będzie żadnego tam zmiłuj, żeby poprzeć Gdańsk. I okazało się, że ta wiedza i ten nastrój był w innych regionach. Ja to później usłyszałem od Łatka, ja to usłyszałem od Tatka Jedynaka i tak dalej. Była w innych częściach kraju świadomość 70 roku.
1: Dobrze, a na ile 76 rok przestraszył? Bo sądząc z zachowania ówczesnych władz komunistycznych, chodziło o przestraszenie te ścieżki zdrowia, to taki efekt mrożący, że my was pobijemy, a jak was pobijemy, to poczujecie się słabsi, no i już nie podskoczycie. Czy była jakaś taka refleksja wśród załóg, że mogą znowu bić? No była... jedna rzecz, panie Zbigniewie, no faktycznie nie doszło do strzałów w kierunku robotników.
0: Tak.
1: W roku 76.
0: Tak. I to jest, ja powiem tak, była świadomość, że tego krwawego terroru już nie ma. A to, czemu służyła ta prasa niezależna, ten robotnik i inne, to ona pomogła też dowiedzieć się ludziom, że jest coś takiego jak traktat helsiński. Że to jest jakaś bardzo ważna umowa międzynarodowa, którą te władze tutaj, tych krajów bloku sowieckiego też podpisały. I że tam ta umowa w jakiś sposób mówi właśnie o prawach człowieka, o tych prawach też, to sobie tam już wyobrażaliśmy robotniczych. I że w związku z tym, skoro oni to podpisali razem z tym Zachodem, aha, to terror, krwawy terror nie jest już możliwy. Coś jest możliwe, ale nie aż tak, jak było. Po tych ścieżkach zdrowia, po tych aresztach, bo trzeba sobie powiedzieć, że...
1: Wyjaśnijmy, co to były ścieżki zdrowia. To był szpaler zomowców, czy tak, takich kadłów
0: dwa rzędy,
1: z bojowymi pałkami i zmuszeni robotnicy, żeby przebiegać pomiędzy tak. tymi rzędami. I w tym momencie byli, no powiem wprost, okładani tymi pałami.
0: Ale to jeszcze trzeba wiedzieć, jak oni to robili. I trzeba to wiedzieć, bo gdyby, nie, no w Polsce to już może nie, ale gdzieś na świecie, jakby się ktoś znalazł w takich warunkach, gdzie też jest właśnie ścieżka zdrowia, to trzeba coś nieco wiedzieć, trzeba znać doświadczenie Ursusa. Otóż trzeba sobie wyobrazić, stoi szpaler i trzymają pały w prawym ręku. Czyli ci z prawej, których mamy, będą cię bić od przodu, i będą cię bić po nogach, żeby cię przewrócić, ewentualnie po karku, po twarzy, więc idziesz zasłonięty rękoma. Ale ci, którzy stoją z drugiej strony, też mają pałę w prawym ręku. Więc oni cię będą bić od tyłu w głowę, od tyłu w uda, prawda? I też to wszystko po to, żeby cię przewrócić. Jak będziesz biegł środkiem, to żebyś nie wiem jak szybko biegł, to oberwiesz tyle razy, że naprawdę ciężko pobity dotrzesz tam na koniec tej ścieżki. Więc co robić? Biegniesz, zasłaniasz głowę i gdy się już zbliżasz do tego szpaleru, rzucasz się w prawo albo w lewo na tego pierwszego, który tam stoi. On będzie zdumiony, zaskoczony, nie uderzy cię i idziesz, po prostu idziesz tak jakby po tym szpalerze. Któryś cię pchnie, to odbijasz się i uderzasz w ten drugi szpaler. I w tym drugim szpalerem biegniesz i oni wtedy nie bardzo mają się jak tą pałą sięgnąć i może się okazać,

0: że przebiegniesz ten szpaler bez jednego uderzenia.
1: Zbigniew Bujak był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Usuwanie dwóch uszkodzonych pociągów i naprawa uszkodzonych torów po wypadku kolejowym w Białowieślu w Wielkopolsce może potrwać nawet do soboty. Jeden tor uszkodzonej linii kolejowej ma być uruchomiony dziś przed południem. Jeśli jednak okaże się, że usunięcie wykolejonych składów będzie wymagało użycia ciężkiego sprzętu, tor zostanie uruchomiony dopiero jutro. W obu pociągach podróżowało około 200 pasażerów. Pomocy udzielono 11 osobom, 3 w tym konduktor trafiły do szpitali z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Przyczyny tego zdarzenia ustali Komisja do Spraw Wypadków Kolejowych, mówi wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
1: Po zaopatrzeniu 3 pacjentów zostało przewiezionych do szpitala. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Mamy wszystko pod kontrolą, więc myślę, że zdarzenie na tyle szczęśliwe, chociaż tak bardzo niebezpieczne jak widzimy, że nie mamy ofiar śmiertelnych.
0: Do wypadku doszło wczoraj około 18:00. Według wstępnych ustaleń doszło do bocznego zderzenia dwóch jadących w tym samym kierunku pociągów. W akcji ratowniczej uczestniczyło 21 zastępów Straży Pożarnej. Na odcinku Wyżysk-Osiek Białowieśle-Kaczory uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Unijne kraje zdecydowały o przedłużeniu o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. O zgodzie ambasadorów najpierw informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wczoraj potwierdzili ją przedstawiciele 27 unijnych państw. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze o rok.
2: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Transatlantycka współpraca służy bezpieczeństwu Europy, uznali zgodnie liderzy państw wschodniej flanki NATO. Mówili o tym na marginesie konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Była mowa o koordynacji działań i polityki krajów zagrożonych agresywnymi działaniami Rosji, mówił przewodniczący spotkaniu w dworze Artusa premier Donald Tusk.
3: Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
0: Dziś ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować systemowe rozwiązania, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Jedna z koncepcji zakłada likwidację tzw. kominów płacowych w służbie zdrowia.
5: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
0: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśniają Narodowy Fundusz Zdrowia, Prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Senat za zakazem patostreamingu. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada karę pozbawienia wolności do 3 lat za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobro osobiste, poniżające traktowanie innej osoby lub przemocy wobec zwierzęcia. Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, współautorka nowelizacji przepisów, przekonuje, że stworzenie możliwości karania za patostreaming jest bardzo ważne.
6: Teraz chcemy karać za sam fakt tego, że ktoś wpada na pomysł i robi to i realizuje, że robi sobie zasięgi na promowaniu przemocy, na demoralizacji, na krzywdzie. Takie treści trafiają głównie do osób młodych. Ludzie na tym zarabiają masę pieniędzy, czy to poprzez reklamy, czy przez donaty, czyli SMS-y, czy jakieś drobne wpłaty. Tak nie powinno być. Państwo polskie musi mieć narzędzia do tego, żeby taką patologię w internecie po prostu upracać.
0: Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc bardzo ciepła, temperatura minimalna od 13 stopni na północy do 20 miejscami w centrum i na południowym zachodzie. Przed nami kolejny upalny dzień, 27 stopni wskażą termometry na Podhalu, 20.

0: 28 na północnym wschodzie, ale już 32 stopnie zobaczymy w centrum, 33 na południu i zachodzie i aż do 34 lokalnie na krańcach zachodnich.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Profesor Marcin Chełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam.
2: Rozmawiamy sporo w ostatnich dniach o wydarzeniach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zastanawiam się, jak ta sprawa wygląda z perspektywy Olsztyna, z perspektywy Polski Północnej i który kontekst dla pana jest najciekawszy, najbardziej intrygujący, najbardziej bulwersujący, kwestia funkcjonowania służby zdrowia, kwestia powiązań polityki i sfery pozapolitycznej, czy może też zarobki lekarzy, bo wszystkie te wątki się plączą.
3: Tak, te wszystkie wątki są powiązane z perspektywy Olsztyna. Podejrzewam, że ta sprawa wygląda dokładnie tak samo jak z perspektywy wszystkich innych regionów naszego państwa poza Warszawą, bo to jest problem na razie lokalny warszawski. Natomiast my nie wiemy, jak ta sytuacja i ta afera się rozwinie, jaki jest jej potencjał. Bo jeżeli się okaże, że tego typu przypadków, tego typu skandalicznych wydarzeń, które mogły mieć miejsce w tym szpitalu, bo też wszystkiego dzisiaj nie wiemy, nie wszystko jest udowodnione, ale gdyby się okazało, że tego typu rzeczy działy się też w innych regionach kraju, też w tych miejscach, gdzie szpitale nadzorują politycy czy radni z Koalicji Obywatelskiej, to potencjał tej afery byłby naprawdę duży. Na razie on jest taki, powiedzmy, dla tych, którzy rządzą, niebezpieczny, tak, ale
2: niewygodny na pewno.
3: Natomiast na ten moment chyba to nie jest taka skala, żeby istotnie wpłynąć dzisiaj na sondaże, a w przyszłości na negatywny dla koalicji wynik wyborczy.
2: Czyli nie spodziewa się pan daleko idących konsekwencji na przykład dla wysoko postawionych polityków w rodzaju szefa, prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czy ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego?
3: Znaczy na dzień dzisiejszy nie, natomiast jak to się rozwinie, to tego my nie wiemy, bo nie znamy wszystkich szczegółów, tak? Prokuratura prowadzi dwa nowe śledztwa, tak? Wiemy, że jest śledztwo od kilku lat w sprawie tych zgonów na SOR-ze, ale to śledztwo na razie też nie pozwoliło, z tego co wiem, postawić nikomu zarzutów, tak? Także ta afera ma potencjał rozwojowy, natomiast jak on się rozwinie, tego my nie wiemy. Też jest trochę zastanawiające, ona ma zasięg na razie lokalny, ale jednak dotyczy Warszawy, to jest stolica. Medialnie jest bardzo dzisiaj już nagłośniona i różni politycy z rządzącej koalicji wyrażali swoje zdanie, opinie, włącznie z panem ministrem Kierwińskim, chociaż on bardziej jako szef struktur tutaj lokalnych Platformy. Dziwi to, że głosu do tej pory, przynajmniej ja nie słyszałem, ale nie zabrała pani minister zdrowia, tak? A to jest sektor, który jej podlega. A głos nawet pan premier zabierał a propos na przykład wczorajszego przesłuchania przez prokuraturę.
2: To było dziwaczne przesłuchanie, bo o ile były ordynator w mediach wypowiadał się dość obficie, o tyle w prokuraturze milczał. A wracając na chwilę jeszcze do samej afery, pan wspomniał, że ona ma raczej charakter lokalny. Z drugiej strony zakładam, że każdemu, czy to w Warszawie, czy w Olsztynie, czy w Grójcu, czy w Radomiu, zdarzyło się zadzwonić do lekarza i usłyszeć, że najbliższy termin do specjalisty za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, za być może dwa lata, bo i tak się zdarza. Czy to aby nie jest taka nuta, która może zagrać bardzo głośno i może rozbudzić pewien gniew wśród sporej części obywateli?
3: Oczywiście, ten potencjał rozwojowy wynika też z tego, że dotyczy to bardzo istotnej dla każdego sfery, tak? Bo poza może elektoratem tym najmłodszym, ludzie w różnym wieku jednak korzystają z pomocy lekarskiej, albo sami, albo ich rodzice, dziadkowie. I my wszyscy wiemy, jak służba zdrowia w Polsce jest zorganizowana, jak to wygląda, a wygląda to, mówiąc delikatnie, nie najlepiej. I dodatkowo, jak jeszcze mam tego typu skandale, tak? Tego typu afery, to może być to sprawa, która w przypadku już, tak jak mówię, pewnych rozwiązań politycznych, wyborów, no może naprawdę być istotnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Ja tego dzisiaj nie wykluczam, tak? Natomiast zależy od tego, jak długo ta afera będzie trwała, kto będzie w nią, przepraszam za określenie, umoczony, tak? Jak ważni politycy, czy lekarze, czy przedstawiciele środowiska medycznego, od tego dużo zależy, tak? Też dużo zależy od tego, jak

0: kontekście tej afery będzie wyglądała komunikacja, czy to Platformy Obywatelskiej, czy koalicji, i jak tę aferę będzie wykorzystywać medialnie poprzez komunikację polityczną opozycja.
1: Ale rozumiem, że nie można dziś wykluczyć, że Salonik VIP nie stanie się nowymi ośmiorniczkami.
0: Nie, ja bym tego nie wykluczał, absolutnie.
1: Do tej sprawy na pewno jeszcze będziemy wracali, ale zastanawiam się też w perspektywie już nieco szerszej, czy można w ogóle poradzić sobie z takim zjawiskiem jak nepotyzm, bo każdy kogoś zna i każdy komuś w mniejszym lub większym stopniu w sprawach drobniejszych czy poważniejszych jakoś tam pomógł i kogoś wsparł. Można ustanowić jednoznaczną granicę?
0: Znaczy, nepotyzm był, jest i będzie, tak? I on będzie w krajach nawet dużo lepiej zorganizowanych niż Polska. W krajach, gdzie ta demokracja jest dużo bardziej dojrzała, ustabilizowana. Tylko tutaj właśnie chodzi o skalę tego nepotyzmu, tak? Po pierwsze o skalę, a po drugie, jak odpowiednie organy państwa, także te organy sądowe, reagują na takie zjawiska, tak? No bo to jest zjawisko oczywiście karygodne. Tu chodzi tylko o to, jaki jest stopień powszechności tego zjawiska i właśnie jaka jest reakcja odpowiednich służb na takie naganne zachowania. Czy to polityków, czy przedstawicieli różnych grup zawodowych.
1: Jak wspomniałem, do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali. Tak samo jak będziemy też przyglądać się wydarzeniom w Gdańsku, tam rozpoczyna się konferencja, która poświęcona jest odbudowie Ukrainy. Tego rodzaju spotkań było już kilka w ostatnich latach. Wiemy, że w Gdańsku nie będzie prezydenta Zełenskiego. Pana to dziwi, czy raczej pan spodziewał się takiego rozwoju wypadków?
0: Mnie to nie dziwi, ponieważ ta kwestia tego sporu między Polską a Ukrainą, czy między panami prezydentami, zaszła tak daleko, że ta decyzja nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Natomiast niektórzy się spodziewali, że jednak pan prezydent Zełenski przyjedzie, ponieważ nie będzie prezydenta Nawrockiego, a będzie premier polskiego rządu, który w tym konflikcie między stroną polską a Ukrainą jednak ma nieco inne stanowisko niż pan prezydent. Ale jednak pan Zełenski postanowił tak, jak postanowił, wysłał panią premier, co w jakimś stopniu może nie wpłynie na detale tej konferencji, na to, co tam będzie procedowane, ile kontraktów będzie podpisanych, bo to już jest ustalone wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o prestiż konferencji, na pewno on ucierpiał.
1: Zastanawiam się właśnie, czyj prestiż ucierpiał? Konferencji strony polskiej, prezydenta Zełenskiego? Kto faktycznie na tym traci?
0: Jeśli chodzi o stronę polską, to ja bym tutaj nie robił z tego wielkiego dramatu, że my tutaj utracimy jakiś wielki autorytet międzynarodowy, czy właśnie prestiż. Sama konferencja, ona i tak medialnie się odbije szerokim echem pewnie w krajach, które z Ukrainą współpracują, chcą współpracować, pomagają Ukrainie. Natomiast gdyby był prezydent Zełenski, na pewno ten event, tak, przepraszam za określenie, miałby nieco szerszy medialnie charakter, w sensie odbiłby się jeszcze większym echem. Ja bym też nie przesadzał, że ta konferencja jest jakaś kluczowa. Tak? Ona jest prestiżowa też dla Polski jako organizatora. Cieszymy się, że to się dzieje w Gdańsku. Natomiast nie ukrywajmy, że te kontrakty, które tutaj będą finalizowane, podpisywane, one przecież dotyczą pomocy dla Ukrainy nie po zakończeniu wojny, tylko one dotyczą pomocy już teraz, tak? I to są kontrakty, które pewnie będą liczyły tam, miliony euro, tak? Kilkadziesiąt, kilkaset. Natomiast te kontrakty już naprawdę poważne, które będą realizowane, ale po zakończeniu wojny, to one będą negocjowane, może już są negocjowane, tak? Ale one będą negocjowane w momencie, kiedy już będzie wiadomo, że ta wojna się zakończy, czy rozejmem, czy traktatem pokojowym. I to będą dopiero te duże, grube kontrakty już nie na miliony euro, tylko na miliardy. I z perspektywy takiego państwa jak Polska jest istotne nie tyle to, żebyśmy już teraz w Gdańsku podpisali jakąś część, dużą część kontraktów, tylko już po zakończeniu wojny. Jak duży kawałek tego tortu, przepraszam za określenie, bo określenie tort w kontekście państwa zniszczonego wojną, tak, to jest może nie najbardziej szczęśliwe, ale jak duży będzie udział Polski, polskich firm w odbudowie już Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.
1: Jak pan ocenia to, co dzieje się od kilku tygodni na linii Warszawa-Kijów? Czy najpierw decyzja prezydenta Zełenskiego, a później reakcja prezydenta Karola Nawrockiego pokazuje, że na pierwszy plan wychodzi polityka wewnętrzna i ona rzutuje na relacje międzynarodowe?
0: Na pewno decyzja pana prezydenta Ukrainy dotycząca nazwania tej jednostki wojskowej tak, a nie inaczej, ona wynikała z uwarunkowań wewnętrznych. Tak, to jest fakt oczywisty. Reakcja prezydenta naszego, prezydenta Nawrockiego, też w jakimś stopniu

0: oczywiście spełnia oczekiwania części elektoratu tej prawej strony. Natomiast te całe wydarzenia dotyczące właśnie obecnego sporu na linii Polska-Ukraina, one są pewnym elementem już wcześniej istniejących rozbieżności między Polską i Ukrainą. Przecież prezydent Ukrainy już wcześniej krytykował Polskę, także na forum ONZ-u. No i to jest taki kolejny element. No, tym razem no, poszło to daleko, tak? Tak daleko, że prezydent Ukrainy no, nie przyjechał do Polski, wcześniej zwrócił order, tak, także no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Ale ona też nie wpłynie moim zdaniem na takie strategiczne relacje między Polską i Ukrainą. Tak? To Polska przecież nie wycofa się przez to z pomocy Ukrainie w trakcie wojny, czy nie wycofa się z pomocy Ukrainie już po wojnie.
1: Chociaż pojawiają się też komentarze, które wskazują na to, że asertywność strony ukraińskiej może wynikać po części z faktu, że Ukraińcy chcieliby być głównym rozgrywającym na wschodzie Europy i wejść niejako w to miejsce, w którym chciałaby się widzieć Polska. Jak pan zapatruje się na tego rodzaju interpretacje?
0: Tak, to ta interpretacja no jest w jakimś stopniu logiczna, ale to też jest element takiej optyki ukraińskiej, w której no, Polska jednak w tym regionie Europy traci z perspektywy Kijowa na znaczeniu, na rzecz na przykład Niemiec, Berlina. To jest dzisiaj ten główny partner w tej Europie, takiej powiedzmy szeroko rozumianej środkowej dla Ukrainy, a nie Polska. A to, że no, Ukraina ma swoje ambicje i będzie miała też po zakończeniu wojny być liderem tej części Europy, no to jest oczywiste.
1: Te ambicje trochę zdaje się studzić Peter Modzior, nowy szef węgierskiego rządu, który stwierdza, że na przystąpienie do Unii Europejskiej Ukraińcy będą musieli poczekać dłużej niż im się wydaje. Spodziewałby się pan tak szybkiej reakcji ze strony nowego szefa węgierskiego rządu?
0: Znaczy nowy szef węgierskiego rządu już zaraz po wygranych wyborach w kilku wypowiedziach podkreślał, że ta polityka Węgier, nowych Węgier wobec Ukrainy jednak będzie w jakimś stopniu kontynuacją polityki Orbana. Tak? Oczywiście inaczej będą położone akcenty.
1: Ta ładniej to zostanie sformułowane być może.
0: Tak, natomiast kwestia kluczowych, strategicznych dla Węgier, typu współpraca energetyczna z Rosją, czy właśnie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, to tutaj obie strony tego sporu politycznego na Węgrzech mają bardzo podobną optykę.
1: Rozmawiajmy jeszcze o relacjach międzynarodowych, poniekąd także oczywiście w kontekście Ukrainy, czy szerzej bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Karol Nawrocki odbył oficjalną wizytę w Turcji. Tam spotkał się m.in. z prezydentem Tayyipem Recepem Erdoğanem. Jak by pan podsumował tę wizytę?
0: To jest ważna wizyta, dlatego że Turcja jest ważnym państwem. Tak? To jest kraj położony w bardzo newralgicznym, strategicznym miejscu z perspektywy też Europy, też Polski. Chociaż my nie mamy tam aż takich interesów jak Stany Zjednoczone czy inne mocarstwa, ale jest to region bardzo istotny i Turcja tam odgrywa no, jedną z kluczowych ról. Pamiętajmy, że jest to państwo, które w ramach Paktu Północnoatlantyckiego no, stanowi po USA drugą, trzecią siłę militarną. Ma bardzo dobrze rozwinięte siły zbrojne i to marynarkę wojenną, lotnictwo czy siły lądowe i też siły specjalne. Dla Polski w tamtym regionie, czy szerzej w tamtym regionie, regionie północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, jest to też, pamiętajmy, największy partner handlowy. Jak spojrzymy na wszystkich partnerów handlowych Polski, no to oczywiście dominują państwa Unii Europejskiej, natomiast Turcja jest jako importer i eksporter w drugiej dziesiątce, jeśli chodzi o takie globalne spojrzenie na polskich partnerów zagranicznych, jeśli chodzi o handel.
1: Wspomniał pan o kilku bardzo istotnych aspektach, mianowicie bardzo ważne położenie geograficzne Turcji, ale też silna armia, jedna z najsilniejszych w Pakcie Północnoatlantyckim. Mogłoby się wydawać, że w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć, dość niestabilnych, pełnych napięć, Turcja będzie oczywistym partnerem do rozmów, a tymczasem mam wrażenie, że jakoś tracimy ten kraj z oczu. Z czego to może wynikać? Jeśli oczywiście tak, moja intuicja jest słuszna.
0: My może nie tyle tracimy, ale faktycznie te relacje z Turcją mogłyby być bardziej intensywne. Pamiętajmy, że Turcja, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to jest też kraj bardzo istotny. Turcy w znacznej mierze są tutaj samodzielni. Bardzo dużo inwestują też w te wszystkie nowe technologie, drony, statki bezzałogowe. I to jest dla nas bardzo atrakcyjne.

0: potencjalny partner. Tutaj pan redaktor też wspomniał, przepraszam, o tej sile militarnej Turcji, o potencjale armii, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o potencjał na papierze, tylko że tureckie siły zbrojne to jest armia, która od lat jest sprawdzana w boju, tak, bo przeprowadzała ofensywy lądowe podczas operacji w Syrii, od kilkudziesięciu lat walczy z bojownikami, czy jak Turcy mówią, terrorystami kurdyjskimi, i to formacje wojskowe, także siły specjalne tureckie przeprowadzają bardzo skomplikowane i trudne operacje w terenach górzystych. Także dla Polski w wielu wymiarach tej współpracy militarnej czy bezpieczeństwa Turcja jest potencjalnie, czy potencjalnie może być bardzo istotnym partnerem. Tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać.
1: W Ankarze z początkiem lipca odbędzie się szczyt NATO. Czy to będzie spotkanie pozbawione złudzeń? Już wszyscy członkowie sojuszu zrozumieli, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność, czy ograniczają swoją obecność w Europie?
0: Znaczy, wiem też, że na tym szczycie będzie prezydent Trump, bo już to zapowiedział. No, Amerykanie siłą rzeczy trochę będą redukować siły zbrojne w Europie, bo Amerykanie mają interesy globalne. A w różnych regionach świata dzisiaj dzieje się to, co się dzieje, i Amerykanie siłą rzeczy nie mogą być wszędzie. Tak? Ten potencjał amerykański też jest, no, nie jest nieskończony. Tak? A Europa musi w większym stopniu jednak zacząć liczyć na siebie. Także wydaje mi się, że państwa europejskie już zdały sobie z tego sprawę, że w najbliższych latach, dekadach ten potencjał amerykański w Europie dalej może być redukowany, nie musi, ale może być, a tym samym Europa musi zwiększyć swoje zaangażowanie w kontekście własnego bezpieczeństwa, że już ten parasol amerykański jest niewystarczający, tak? Że tutaj musimy sami zwiększyć swoje wysiłki.
1: I to jest zaskakujące i zastanawiające, że te frazy pojawiają się już od dłuższego czasu. Stwierdzenie, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność, także finansową, za swoje bezpieczeństwo, że nie można żyć cały czas na koszt amerykańskiego podatnika, a równocześnie nie wszyscy w Europie równie intensywnie działają, żeby wypełniać te luki, które powstają i które powstaną być może jeszcze w najbliższym czasie po wycofaniu się Amerykanów. To można jakkolwiek zmienić?
0: Znaczy, Europa już się trochę obudziła, nawet nie trochę. Po pierwsze obudziła się w momencie, kiedy...
1: Ta fraza też się powtarza od lat.
0: Obudziła
1: słynne
0: się w momencie,
1: przebudzenie
0: kiedy...
1: Europy, tak.
0: Tak, Europa się przebudziła po pierwsze w momencie, kiedy Rosja zaatakowała w sposób pełnoskalowy Ukrainę, a po drugie Europę obudził prezydent Trump, także możemy mu trochę podziękować, bo pewnie gdyby był prezydentem ktoś inny, tak, i nie formowałby tak daleko krytycznych wobec Europy słów i też czynów w niektórych momentach, to Europa dalej do końca by się nie wybudziła, a dzięki prezydentowi Trumpowi, no, my jesteśmy już w jakimś stopniu pozbawieni tych wszystkich złudzeń, że możemy lekceważyć ten sektor bezpieczeństwa w kontekście polityki Unii Europejskiej, czy w ogóle Europy Zachodniej.
1: Czyli terapia szokowa.
0: Tak, terapia szokowa, ona jest czasami bardzo skuteczna, jak widać.
1: Spodziewa się pan, że w Ankarze zostaną podjęte jakieś ważne decyzje, czy to będzie raczej próba, być może jeszcze jedna próba przekonania Donalda Trumpa, żeby zmienił plany, albo żeby przynajmniej rozciągnął je maksymalnie w czasie?
0: Znaczy, ja tam nie spodziewam się decyzji takich istotnych, w takiej perspektywie długoterminowej, decyzji strategicznych. Natomiast pewnie tak, będzie próba jakichś tam negocjacji, mediacji między tutaj stroną, tak ujmując to, upraszczając, stroną europejską, a administracją prezydenta Trumpa. No, Europa wiadomo, że też nie przestawi się na taką aktywną politykę w zakresie bezpieczeństwa i militarną z roku na rok, tak? Bo to są inwestycje, to jest bardzo długi proces. No i tutaj faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, istotne jest to, żeby Amerykanie, nawet jeżeli będą się powoli wycofywać z Europy w różnych kontekstach, to żeby ten proces rozkładać maksymalnie długo w czasie, żeby Europa miała też czas, a tego czasu nie ma dużo naprawdę, tak? Maksymalnie dużo czasu, żeby się przygotować i tę lukę amerykańską uzupełnić.
1: A szczyt NATO rozpocznie się w Ankarze 7 lipca. Profesor Marcin Hełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami jest tymczasem Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Witam pana bardzo serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Gdańsku, o konferencji, która właśnie teraz się rozpoczyna, ale chcę jednak zapytać też o aspekt polityczny. Jeszcze w tym tygodniu zastanawiano się,

0: a na wielką skalę. To się zmienia z naszej strony, bo inwestycje, jakby plan na nasz przyszły wzrost Polski jako państwa, jako gospodarki opiera się o mobilizacji kapitału po to, żeby inwestować i otwierać naszą gospodarkę na świat. To się już dzieje, my się tego uczymy zarazem. Uczymy się od tych ludzi sukcesu z Polski, którzy już niektórzy z nich to zrobili. Jeśli chodzi
1: są
0: o Ukrainę.
1: Czasy pionierskie w jakimś sensie.
0: W jakimś sensie dla nas na pewno to jest nowy etap rozwoju gospodarczego państwa. Ale jeśli chodzi o Ukrainę, no to widzimy, że to działanie jest oparte o takie filary naszych podstawowych państwowych instytucji, rzecz firm, które przyciągają i coraz więcej otwierają przestrzeni dla polskich przedsiębiorstw. Mówię tutaj o takich inwestycjach jak wsparcie dla ukraińskiego tworzonego właśnie Banku Rozwoju Gospodarczego, który opiera się o współpracę zresztą polskiego i niemieckiego Banku Rozwoju, które no, rozwijają kulturę instytucjonalną, kulturę tworzenia przestrzeni gospodarczej, ale też zarządzania publicznymi pieniędzmi właśnie w dobrych standardach w Ukrainie. Mówimy o jednym z polskich banków publicznym, o jednej z największych grup prawda, w ubezpieczeniowej, które kupiły grupy ubezpieczeniowe w Ukrainie, tworząc instytucje finansowe po to, żeby polskie instytucje też miały zakorzenienie, pewną pewność działania. Finanse są do tego potrzebne. System ubezpieczeń jest do tego potrzebny i też tworzą okazję do tworzenia takiej szerszej bazy klientów. No, ale mamy też prywatne przedsiębiorstwa, to są doniesienia z ostatnich nawet tygodni, w których czytamy, że firmy produkujące żywność kupują jedne z większych ukraińskich firm, także produkujących żywność, więc to jest taki nowy etap, gdzie nie mówimy tylko o eksporcie tej produkcji z Polski, ale o inwestycjach, które też przynoszą wartość i zysk dla Polski, rozwijając jakby prowadząc pewnego rodzaju ekspansję gospodarczą. To wszystko jest możliwe tylko jeśli Ukraina jest na ścieżce i robi postępy, a wiemy, że robi mimo wojennej sytuacji postępy w dziedzinie zwalczania korupcji, prawa i porządku prawnego, czyli praworządności, która no, z czasów postsowieckich zawsze była na bakier, a Ukraina robiła milowe skoki od czasu, kiedy w 2014 roku zdecydowała się na ten kierunek europejski. Bo to znowu niekoniecznie ustami Polaków, mówił o tym wczoraj też na jednej z kolacji zastępca, asystent sekretarza stanu ze Stanów Zjednoczonych. Tak samo dla amerykańskich przedsiębiorstw podstawa działania, inwestowania i też budowania gospodarki ukraińskiej, ale zysków także dla siebie, dla domów, opiera się o braku korupcji i czytelnych, równych zasadach wobec prawa. Na tym nam powinno zależeć, a do tego służy integracja europejska.
1: Co polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogliby zaoferować stronie ukraińskiej, żeby ją zanęcić, żeby jakoś się odróżnić i być może wygrać w wyścigu z przedsiębiorcami z Niemiec, z Francji czy ze Skandynawii, którzy nierzadko mają większe doświadczenie, większy kapitał i bardzo często stoi też za nimi państwo.
0: No z naszej strony myślę, że naszą siłą jest upowszechnienie dobrobytu. To jest coś, czego może nie docenią oligarchowie, nie docenią właśnie największe korporacje, które skupione są na ogromnych pieniądzach, ale mali, średni przedsiębiorcy, rosnący, możliwość zdecentralizowania i oparcia wzrostu całej gospodarki o tą przedsiębiorczość, o tą pracowitość, która jest tak samo w Polsce, jak i w Ukrainie, no to jest chyba to, co Polska przynosi w ogóle na świecie. Więc to jest pewnego rodzaju też obietnica, którą polscy przedsiębiorcy mogą przynieść Ukrainie, ale także to jest pewnego rodzaju know-how poruszania się na unijnym rynku. Może znowu nie dla tych największych, ale dla średniaków i to nie mówię w negatywnym tego znaczeniu słowa, znaczy nie dla tych przedsiębiorstw, które nie są największe, ale mają talent, mają pomysły, mają chęć ekspansji. No, polscy przedsiębiorcy osiągają sukcesy w Europie, kupują zresztą nie tylko przedsiębiorstwa i inwestują nie tylko w Ukrainie, ale Także w Niemczech, w innych państwach europejskich następuje taki

0: proces inwestowania, że przekładania tej kultury pracy, którą my mamy i sposobu prowadzenia biznesu z sukcesami, to jest myślę, że nieoceniony kapitał wiedzy dla państw czy dla społeczeństwa takiego jak Ukraina, dla przedsiębiorców ukraińskich, którzy chcą z podobnych wzorców czerpać. Nie ma lepszego modelu niż takiego uczenia się, takiego know-how, niż właśnie codzienna współpraca i patrzenie na to z bliska.
1: Dobrze rozumiem, że naszą siłą mogłoby być eksportowanie swego rodzaju małego amerykańskiego snu, od szczęk pod Pałacem Kultury po sprawnie działające małe czy średnie przedsiębiorstwo albo firmę rodzinną?
0: Nie wiem, czy to jest amerykański sen, to jest na pewno polski sen, który się nam realizuje w trudzie. Oczywiście nie wszystkim się zawsze udaje, ale to widać po kwitnącej gospodarce, po tym, że jakby ludzie mają pracę, rozwijają się. Czasami nie rozwija się ten biznes tak szybko, jakby się chciało, czy gospodarka nie wszystkim dostarcza tych samych owoców, ale to jest w miarę zrównoważony rozwój. Coś, czego Ukraińcy nie doświadczyli.
1: Z naciskiem na w miarę zrównoważony. Bardzo panu dziękuję. Do tych kwestii na pewno jeszcze będziemy wracali. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy dziś o drastycznym w zasadzie dokumencie, choć jak wspomniała nasza korespondentka, raport napisany jest dość suchym, chciałoby się powiedzieć urzędowym językiem. Raport ONZ dotyczący zabijania palestyńskich dzieci przez Izrael. Dodajmy jeszcze, że Tel Awiw kategorycznie odrzuca te oskarżenia. Co tego rodzaju raporty mogą zmienić w naszej rzeczywistości?
3: Nie wiem, może popychać trochę do przodu też świadomość społeczną na temat tego, co się działo i dzieje w Gazie, bo jednak tego typu raport, on się dostaje do nagłówków na całym świecie medialnych. Choć tego typu, z drugiej strony widzimy te nagłówki, wchodzimy w te artykuły, to są zwykle bardzo krótkie omówienia, tam nie ma aż tak dużo w tych omówieniach często informacji, które są w tym raporcie, to jest ponad 90 stron, językiem dosyć technicznym, no ale taki jest po prostu, taka jest poetyka raportów ONZ, co ma swoje jednak zalety moim zdaniem, to znaczy jeśli coś jest językiem legalistycznym napisane, a jest tak mocne, jest to również mówi trochę samo za siebie, no bo też tak jak słyszeliśmy, to nie tylko są też znane nam informacje, ale są też bardzo dużo wywiadów przeprowadzonych. Jest tam mnóstwo przykładów drastycznych sytuacji i nie tylko z Gazy, bo to też trzeba podkreślić, że ten raport również obejmuje sytuację na zachodnim brzegu, gdzie palestyńskie dzieci również są poddawane najróżniejszym technikom, prześladowaniom. Tam jest jeden na przykład drastyczny przykład z zachodniego brzegu, który mnie uderzył, gdzie jest mowa o chłopcu 14-letnim, który wyszedł z mieszkania, został postrzelony. W okolicy nie działy się żadne działania wojenne, żadne walki. Natomiast nie udzielono mu żadnej pomocy, wręcz powstrzymywano możliwość pomocy medycznej. Czekano, aż on się po prostu, tych tam kilku żołnierzy, zdaje się, czekało, aż ten chłopak się po prostu wykrwawi. I tego rodzaju działania są niestety częste, co podkreśla ten raport. Tam jest dużo przykładów morderstw dzieci. Tam ważną rzeczą jest też to, no bo raport mówi nam, że to jest intencja działań izraelskich, aby zabijać czy sprawiać krzywdę dzieciom, a intencja jest tu bardzo ważnym słowem, bo jest to jedno z głównych, gdy zastanawiamy się w sferze prawnej, czy doszło do ludobójstwa, to kluczowym słowem jest właśnie to, czy chciano.
1: Motywacja ma znaczenie.
3: Tak, tak. I jedną z ważnych rzeczy, które ten raport ustala, twierdzi, jest to, że

0: W momencie, gdy do kolejnych ataków przez kolejne miesiące używano ciężkich rakiet, które niszczą całe budynki i wiadomo, że w tych atakach giną cywile, dziesiątki osób, giną też dzieci. Jeśli robi się to dalej, tam jest to dobrze udokumentowane, jeśli robi się to dalej, to trudno uznać, że nie jest to intencja, żeby jednak również tego typu rzeczy się działy. No ale co on może zmienić? To jest bardzo trudne, nieprzyjemne pytanie, bo to nie jest niestety ciągle tak, że już za chwilę, już teraz ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Jeśli w ogóle.
0: Jeśli w ogóle. To myślę, że dobrą, możemy zrobić niezłą paralelę z tym, co dzieje się w Polsce w tym momencie między Polską a Ukrainą, ponieważ jest 80 ponad lat po zbrodni wołyńskiej i jest to gorący polityczny temat. Ciągle na ten temat się spieramy. Niestety tak często w sytuacjach, gdy popełniane są zbrodnie między jednym narodem a drugim, ta debata, to dążenie do sprawiedliwości trwa bardzo, bardzo długo. No i niestety tutaj również to może potrwać bardzo długo.
1: Wróćmy jeszcze do słowa intencja, czy do słowa motywacja. To branie dzieci na celownik masowo, bo to jak wspomnieliśmy, jak wynika z tego raportu ONZ, 30% wszystkich ofiar, to może być próba odebrania Palestyńczykom zdolności do istnienia po prostu?
0: Uderzenie w przyszłość? Przyszłości może w ogóle, no... Tu pan mówi o tych 30%. Myślę, że można też podkreślić, że w tym raporcie zaznaczono również, że w poprzednich przypadkach ataków na Gazę, oczywiście znacząco mniejszych, ale również dotkliwych w 2008, 2009, 2014 roku, ten odsetek ofiar wśród dzieci był mniejszy, choć nie dramatycznie mniejszy, ale to było 24%. Tutaj mamy tych procent 30 i można też podkreślić, że no bo właśnie widząc nagłówek o intencji, o zabijaniu dzieci, można sobie pomyśleć, że gdzieś tam w Izraelu dowództwo usiadło i stwierdziło, dobra, teraz będziemy po prostu niszczyć, zabijać izraelskie dzieci. To są bardzo różne działania. To jest właśnie nieuważanie na to, że te ofiary wśród cywili są bardzo długie, duże i powtarzanie tego typu akcji w pewnym sensie mówi nam o intencji. To jest również bardzo dużo przykładów z tego raportu. To są pojedyncze zbrodnie pojedynczych żołnierzy czy grup żołnierzy na konkretnych dzieciach, co... Tego oczywiście tutaj nie ma, bo tam jest raczej opisany przypadek i idziemy do następnego przypadku. Nie jest badana intencja tych konkretnych żołnierzy w każdym konkretnym przypadku zbrodni, no bo tego się nie da zrobić bez rozmowy z tym żołnierzem. Ale no dosyć dobrze wiemy z bardzo różnych źródeł udokumentowanych, że bardzo wielu żołnierzy, po pierwsze to są bardzo młode osoby, bardzo często, to są rekruci, to są 20-letnie, nie tylko mężczyźni, bo też dziewczyny. I bardzo często jest tak, że tą motywacją dla tych żołnierzy osobistą jest zemsta. I z dowództwa idzie przyzwolenie na taką zemstę, no i przez to niestety tego typu zbrodnie robią się powszechne.
1: Czy to nie jest aby tak, że wydarzenia sprzed... trzech już lat, jeśli dobrze liczę.
0: Zbliża się trzecia rocznica.
1: 23 roku zdecydowanie utwardziły podejście wielu Izraelczyków do Palestyny?
0: No oczywiście, że tak. To znaczy nastrój w Izraelu wobec Palestyńczyków po 7 października był dla nas w zasadzie trudny do pojęcia. To jest głębokie odczłowieczenie. Właściwie powszechne przyzwolenie na ludobójczy język, to znaczy na mówienie, że oni wszyscy powinni zginąć, że tam nie ma ludzi niewinnych.
1: Nawet wśród tych, którzy wcześniej dopuszczali możliwość porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami.
0: No tak. I właśnie przenoszenia tego na dzieci, to znaczy, że nie ma tam nikogo niewinnego, że należy w zasadzie wszystkich, nawet niektórzy politycy mówili wprost o zabijaniu, ale też po prostu o tym, żeby wszyscy wyjechali. No, częścią działań ludobójczych jest to,

0: żeby sprawić, że nie da się żyć w tym miejscu i żeby ludzie sami opuścili to miejsce. No i Gaza w tym momencie jest dramatycznie trudnym miejscem do życia, a Izrael, no, mamy teoretyczne zawieszenie broni, które tak naprawdę jest po prostu trochę zmniejszeniem intensywności działań wojennych i zagarnia dalej ziemię i w zasadzie jesteśmy dalej w takim pacie, z którego nic dobrego nie wynika.
1: Jak wspomniałem, do tego raportu odniosła się oczywiście strona izraelska, nazywając dokument zniesławiającym oszustwem.
0: Władze tak to tłumaczyć.
1: W Tel Awiwie argumentują, że armia izraelska konsekwentnie dąży do minimalizowania krzywd wyrządzanych dzieciom nawet w sytuacjach konfliktu, a oskarżenie o celowe ataki odrzuca w najsilniejszych słowach.
0: To jest taka mantra, którą cały czas słyszymy i znając wszystkie działa, mając te wszystkie informacje, które mamy dzisiaj, ich jest strasznie dużo na temat sposobu działania izraelskiej armii w Gazie, również na zachodnim brzegu, trudno uwierzyć w to, że Izrael dalej używa tego hasła, że jego armia to jest najbardziej moralna armia na świecie. Ale naprawdę to się dzieje. To znaczy premier Netanyahu niedawno nawet znowu użył tego sformułowania i dalej pośród polityków izraelskich, pośród bardzo dużej części społeczeństwa izraelskiego jest przekonanie, że to jest, że izraelska armia prowadzi walkę z terroryzmem, z ludzkimi zwierzętami.
1: Ale umie pan rozstrzygnąć, czy to wynika naprawdę z przekonania, że racja jest po stronie Izraela, czy może to jest próba ustanawiania rzeczywistości poprzez fakty dokonane?
0: Nie mam wglądu, być może na szczęście, w głowę premiera Netanyahu. Myślę, że tutaj pewnie już wchodzimy w jakieś skomplikowane mechanizmy psychologiczne, najróżniejszego rodzaju wyparcia.
1: A to myślenie podziela wiele ludzi. To nie jest kwestia tylko...
0: To myślenie podziela wiele ludzi, ponieważ oni są wychowywani... cały system edukacji izraelski pracuje na to, żeby wszystkim udowodnić, że jesteśmy tylko i wyłącznie ofiarami. Izraelczycy są uczeni, że Palestyńczycy, no to nie jest przesada, są uczeni, że wszyscy Palestyńczycy chcą ich zniszczyć, że tak, droga do dialogu była zamykana regularnie. No, jest to dramatyczna sytuacja, w której bardzo trudno jest ciągle niestety znaleźć jakieś rozwiązanie w najbliższym czasie.
1: Do tego tematu jeszcze będziemy, obawiam się, wielokrotnie wracali. Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. A naszym gościem jest Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czy biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy, można, czy należy wręcz założyć, że ten bilans ofiar i osób rannych jeszcze niestety może się zwiększyć?
3: Sądzę, że niestety tak. Tutaj oczywiście z miejsca tego trzęsienia ziemi dochodzą troszeczkę sprzeczne informacje, chociażby co do koordynacji działań ratowniczych. Z jednej strony rząd uspokaja mieszkańców i mówi, że działania są prowadzone i są skoordynowane. Z drugiej strony niektórzy korespondenci przekazują co innego. Natomiast oczywiście jest to ogromna i bardzo trudna operacja ratownicza z uwagi chociażby na to, co pan zadaje w pytaniu, z uwagi na teren, na którym ona jest prowadzona, a także zniszczenia, które mają miejsce. Władze w pierwszych minutach po wystąpieniu pierwszego i drugiego trzęsienia ziemi apelowały do mieszkańców o opuszczenie swoich domów ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsów wtórnych, które już wystąpiły. Natomiast oczywiście te wstrząsy wtórne, jak i zarazem samo trzęsienie ziemi, spowodowało uszkodzenie wielu instalacji, które są pod ziemią, czyli gazowej instalacji wodociągowej czy też energetycznej. Tutaj w strefie, gdzie prowadzone są działania, te media są odłączone. Natomiast poza działaniami, które prowadzą grupy poszukiwacze ratownicze na gruzach zawalonych budynków, również są prowadzone działania na przekazach medialnych. Widać,

0: że doszło do kilku pożarów. Te pożary są gaszone. Również ewakuowani są ludzie. Oczywiście pomoc jest ze strony służb straży pożarnej. Z budynków, które uległy uszkodzeniu, ale nie zawaleniu, jest trudność opuszczenia na przykład z wyższych kondygnacji. To jest również działania, te są prowadzone. Natomiast oczywiście tutaj na razie te działania są prowadzone w oparciu o własne zasoby ratownicze Policji, Gwardii Narodowej, Straży Pożarnej. Natomiast oczywiście gdzieś deklarowana jest już wstępnie pomoc międzynarodowa, głównie ze strony państw Ameryki Łacińskiej, Południowej i Północnej. Natomiast musimy naszym radiosłuchaczom powiedzieć, że na terenie państwa, gdzie wystąpiło takie zjawisko jak trzęsienie ziemi, oczywiście pomoc międzynarodowa może zostać przyjęta, ale tylko wówczas, kiedy ja jako organizator działań ratowniczych określę, jakiej pomocy oczekuję i zaakceptuję tą pomoc. To dotyczy pomocy nie tylko ratowniczej, ale również i humanitarnej, czy też eksperckiej. No niestety tutaj dotarcie do niektórych miejsc może być bardzo trudne. Różne są budynki w różnym stanie. Wenezuela leży w strefie sejsmicznej, natomiast wydaje mi się, że trochę chyba zapomniano o tym właściwym budownictwie z uwagi chociażby na fakt, że ostatnie trzęsienie ziemi tak silne wystąpiło w Wenezueli w 1967 roku. Natomiast w innych państwach typu Meksyk czy też to, gdzie są, występuje strefa sejsmiczna, te trzęsienia występują znacznie częściej, co powoduje, że nie zawsze władze mogą być w pełni przygotowane do niesienia takiej pomocy, w jakiej skali wystąpiło to trzęsienie.
1: A przy okazji jeszcze pamięć ludzka bywa krótka. Meteorolog Noah Bergen, na którego powołują się media, napisał, cytuję, takie trzęsienie zdarza się raz na 1000 do 1200 lat. Chodziło o trzęsienia ziemi w Wenezueli i w Japonii. To w Japonii miało magnitudę 6,9, te w Wenezueli 7,2 i 7,5. To rzeczywiście były tak poważne trzęsienia ziemi?
0: Tak, oczywiście i przede wszystkim my widzimy skutki tych trzęsień ziemi. Oczywiście trzęsienie ziemi można porównać do katastrofy budowlanej, gdzie działają wyspecjalizowane grupy strażaków, przede wszystkim strażaków, tylko w przypadku katastrofy budowlanej zawaleniu ulega jeden budynek, tutaj cała dzielnica, cała ulica. Tutaj oczywiście takie miejsce, gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi, taki obszar dzielony jest na sektory i sektor po sektorze takie budynki są przeszukiwane. Poszukiwane są wyłącznie i wydobywane spod gruzów osoby żywe. Oczywiście oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Tutaj musimy to podkreślić. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Natomiast jest to na pewno tytaniczna praca. Natomiast to, co pan zadał na początku pytanie co do bilansu. Sądzę, że ten bilans będziemy mogli poznać dopiero za kilka dni, kiedy zostanie zakończona akcja ratownicza, być może przy współudziale ekip zagranicznych, kiedy na gruzowisko wkroczy ciężki sprzęt i wtedy odkryje wiele ciał istnień. Tak zawsze jest. W tej chwili jest na pewno walka z czasem i walka o wydobycie jak największej liczby osób, które mogą znajdować się pod gruzami i są osobami żywymi.
1: Pan wspomniał, że w tego rodzaju sytuacjach korzysta się oczywiście, to jest logiczne i oczywiste, z pomocy sąsiadów. A czy zdarzało się w przeszłości, że także polskie służby, polscy strażacy na przykład, świadczyli pomoc w tak odległych rejonach?
0: Tak, był to między innymi działania na Haiti po trzęsieniu ziemi, a także w Nepalu. To są te najdalsze miejsca, gdzie pomagaliśmy. Oczywiście grupy ratownicze, które są wyspecjalizowane w działaniach tego typu, z Europy zawsze są w gotowości i w pogotowiu, podobnie jak i nasza grupa. Natomiast tak jak powiedziałem, to państwo, na terenie którego doszło do danego zdarzenia, musi poprzez określony system, który jest i określone centrum, które monitoruje wszelkiego rodzaju tego typu kataklizmy na świecie, no, zgłosić zapotrzebowanie na określoną formę pomocy. Z przekazów państwa słyszałem również, że

0: niektóre kraje Ameryki Łacińskiej przygotowują również pomoc humanitarną, bo tak jak powiedziałem, to są trzy jak gdyby formy pomocy międzynarodowej, pomoc ekspercka, czyli jak gdyby tutaj wspieranie miejscowych fachowców, miejscowych strażaków, policjantów Gwardii Narodowej z wiedzą, w jaki sposób działać, żeby bezpiecznie można docierać do osób, które znajdują się pod gruzami, czy też ewentualnie koordynują przyjmowanie pomocy humanitarnej, pomoc ratowniczą, no i ta pomoc humanitarna, czyli żywność, leki, to co sądzę, czy też namioty dla stworzenia bazy dla osób, mówiąc o zamieszkaniu tych osób, które straciły dobytek i swoje miejsce zamieszkania.
1: Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To nie było zderzenie, raczej otarcie się o siebie dwóch pociągów. Tak o wypadku kolejowym w Białośliwiu w Wielkopolsce mówią mieszkańcy miejscowości. Wczoraj po południu doszło tam do kolizji pociągu Polregio jadącego z Piły do Bydgoszczy i składu Intercity Kołobrzeg Warszawa Wschodnia. W obu pociągach jechało łącznie 200 osób. Jedna z pasażerek, pani Barbara, jest pewna, że usłyszała moment, kiedy pociągi się zetknęły.
1: Słyszeliśmy oczywiście taki, no jakiś, no może, nie wiem, huk, zderzenie. Może to raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie coś, no, takie szurnięcie. Ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć. No i okazało się, że wszyscy się tu zbiegają po prostu, nie? I te pociągi już były tak po prostu przechylone.
0: W wypadku ucierpiało 11 osób, trzech pasażerów z niegroźnymi potłuczeniami i otarciami trafiło do szpitala. Najpierw zostali przewiezieni do świetlicy wiejskiej, mówi wójt gminy Białośliwie Dawid Tatera.
2: Było ryzyko, że będą zasłabnięcia, więc uruchomiliśmy klimatyzowaną świetlicę wiejską. Uruchomiliśmy również transport autobusowy na tą świetlicę. Błyskawicznie przetransportowaliśmy poszkodowanych do tego obiektu. Tam zostali zaopiekowani, zadysponowaliśmy również wodę, bo ta pogoda również tutaj no, nie dopisywała pod tym względem.
0: Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komisja do Spraw Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na trasie Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany. W Gdańsku polskie firmy zabiegają o kontrakty z ukraińskimi partnerami. W pierwszym dniu konferencji odbudowy Ukrainy przedsiębiorcy zwracali uwagę na gwarancję bezpieczeństwa. Podkreślali także, że współpraca polsko-ukraińska przyniesie wspólne korzyści. Rozmowy dotyczyły też dostępu do europejskich funduszy nowoczesnych technologii i aktywizacji rynku pracy.
3: Jedną z firm, która podpisała list intencyjny o współpracy z ukraińską spółką jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu prezes Adam Leszkiewicz, chodzi o budowę dronów i elektronicznych systemów do ich zwalczania.
4: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce.
3: W ocenie prezesa spółki budowlanej Budimex Artura Popko współpraca polsko-ukraińska przekłada się na wiele wspólnych korzyści.
5: To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin.
3: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Cztery osoby zostały ranne w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił cztery osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
7: Są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
6: Mężczyzna został już zatrzymany.